0: Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego przyznanego przez prezydenta Dudę. Ma to związek z decyzją prezydenta Ukrainy o nadaniu imienia bohaterów UPA, jednej z ukraińskich jednostek wojskowych. Posiedzenie kapitału orderu w tej sprawie 8 czerwca. Prezydent Nawrocki nie zgadza się na gloryfikowanie ukraińskich zbrodniarzy.
1: Niestety prezydent Zełenski udowodnił, że Ukraina pod względem mentalnym gloryfikowania bandytów, morderców z ukraińskiej powstańczej armii nie jest gotowa do tego, aby być częścią rodziny europejskiej.
0: Do sprawy odniósł się także premier Donald Tusk.
2: Każdy naród ma prawo do swoich interpretacji, ale nasi ukraińscy przyjaciele muszą być świadomi, co znaczy z punktu widzenia każdej Polki, każdego Polaka to ponure dziedzictwo UPA. Ta decyzja jest niepokojąca z punktu widzenia naszej relacji.
0: Prezydent Zełenski zdecydował o nadaniu imienia bohaterów UPA Samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych Północ Sił Zbrojnych Ukrainy. Nazwa, jak napisano, została nadana w celu odnowienia historycznych narodowych tradycji ukraińskiego wojska. Przyjęta przez Sejm ustawa o statusie osoby najbliższej jest już w drodze do Senatu. Pełnomocniczka rządu do spraw równości liczy, że otoczenie prezydenta przedstawi konkretne propozycje zmian do ustawy, tak by Karol Nawrocki mógł podpisać przepisy. Na razie jego otoczenie, otoczenie prezydenta deklaruje, że tego nie zrobi. Katarzyna Kotula podkreśla, że to ostatnia szansa na wprowadzenie zmian w ustawie.
3: Rozmawiamy cały czas z ministrami prezydenckimi. Oczywiście słyszę ten głos. Nie ma zgody na podpis pana prezydenta pod taką formą ustawy, ale nie słyszę argumentów. Nie wiem. Czy chodzi o kwestię tylko wspólności majątkowej, czy kwestię wspólnego rozliczania. Żebyśmy mogli rozmawiać, trzeba usłyszeć konkretny kontrargument. Dzisiaj ten argument nie pada.
0: Ustawa umożliwi dorosłym żyjącym w nieformalnych związkach zawarcie przed notariuszem umowy, którą będzie można zarejestrować w Urzędzie Stanu Cywilnego. Dzięki temu partnerzy lub partnerki wspólnie rozliczą się z podatków, będą dziedziczyć po sobie i uzyskają dostęp do informacji medycznej. Rząd ponownie przedłużył CPN, czyli program osłonowy ceny paliwa niżej niż VAT i niższa akcyza na określone paliwa silnikowe będą obowiązywały do 15 czerwca. Pakiet wprowadzono w marcu w reakcji na zawirowania na rynkach paliw spowodowane konfliktem na Bliskim Wschodzie. Zgodnie z decyzją ministra finansów i gospodarki stawka podatku VAT na benzynę i olej napędowy została wówczas obniżona z 23 do 8%. Akcyza na paliwa została zmniejszona do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską, czyli 29 groszy na litrze benzyny i 28 groszy na litrze oleju napędowego. Z opublikowanej w tym tygodniu analizy Fundacji Instrat wynika, że kryzys paliwowy związany z konfliktem na Bliskim Wschodzie kosztował polskich kierowców już 10 miliardów złotych. Wzrost cen uderzył głównie w firmy transportowe i przewozowe używające pojazdów z silnikiem diesla. Na razie nie wiadomo, czy CPN zostanie przedłużony także na wakacje, a alternatywą dla samochodów wtedy może być pociąg, zwłaszcza, że kolejarze ogłosili właśnie szczegóły letniego rozkładu jazdy, który zacznie obowiązywać już 14 czerwca. Będzie więcej miejsc, więcej pociągów, nowe kierunki i powrót kilku miast do sieci kolejowej.
4: Spółka PKP Intercity zapowiedziała wzmocnienie wszystkich nadmorskich kierunków do Trójmiasta, Kołobrzegu, na Hel i do Świnoujścia. Po raz pierwszy skład Pendolino będzie kursować z Bielska-Białej do Ustki. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak powiedział, że na wszystkich popularnych trasach wakacyjnych pojawi się więcej pociągów.
5: Do Zakopanego, do Trójmiasta, do Kołobrzegu, do Szczecina.
4: Po wejściu nowego letniego rozkładu jazdy na kolejową mapę wraca m.in. Łomża. Ostatnie pasażerskie pociągi kursowały do tego miasta ponad 30 lat temu. Na razie dwie pary pociągów połączą to miasto z Białymstokiem i Olsztynem. Letni rozkład jazdy będzie obowiązywał do końca sierpnia. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
6: To są aktualności jedynki.
0: Będzie zakaz ruchu dla hulajnóg elektrycznych w parku nad Ochnią w Kutnie. W środę na terenie Zielonej Osi miasta zderzyły się dwie hulajnogi elektryczne. W wypadku zginął 52-letni mężczyzna. Po tym wydarzeniu prezydent Kutna Mariusz Sikora ogłosił, że w parku nad Ochnią nie będzie można korzystać z tego typu urządzeń. Zastępca komendanta powiatowego policji w mieście podinspektor Rafał Towalski dodaje, że w miejscach szczególnie niebezpiecznych uruchomiono dodatkowe patrole piesze.
7: Piątki, soboty, niedziele lub też inne dni, które będą wynikały z analizy zagrożeń. W tych patrolach też dodatkowo uczestniczy Straż Miejska. Będziemy dalej prowadzić akcje profilaktyczne kierowane do dzieci i młodzieży, aby edukować, aby to bezpieczeństwo poprawiać.
0: A od najbliższej środy w całej Polsce zacznie obowiązywać nakaz noszenia kasku na hulajnogach elektrycznych i na rowerach dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia. Policja podkreśla jednak, że o bezpieczeństwie trzeba pamiętać w każdym wieku i nie czekać na wprowadzenie takich regulacji.

0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: Sobota z przelotnymi opadami deszczu i burzami, głównie w centrum i na południu, będą też przejaśnienia. Termometry pokażą od 18 stopni na północnym wschodzie i miejscami na południu i około 20 w centrum, do 24 na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, ale porwisty. Ciśnienie w Warszawie wynosi obecnie 1003 hektopaskale i lekko spada.
1: Jedynka. Polskie Radio. Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
2: Ewa Wasążnik. Dzień dobry.
1: Komentarz.
2: Połączył się z nami pan Michał Raszka, ekspert marketingu politycznego w USB Merito. Witamy, dzień dobry.
3: Dzień dobry, panie redaktor, witam państwa.
2: Ustawa o statusie osoby najbliższej, rozważamy te zapisy pod wieloma kątami, że to jest ustawa, która rzeczywiście porządkuje wiele spraw prawnie. Przede wszystkim ułatwia życie bardzo wielu osobom, które nie mogą albo nie chcą zawrzeć związku małżeńskiego z panem. Chciałam porozmawiać o tym, jak ta ustawa i prace nad nią wyglądają właśnie z punktu widzenia kogoś, kto zajmuje się marketingiem politycznym, wizerunkiem polityków. No bo nie możemy udawać, że ta sprawa była niezwykle ważna w czasie kampanii przed ostatnimi wyborami parlamentarnymi i pewnie powróci w przyszłym roku, w kampanii przed kolejnymi wyborami. Czy teraz to jest ten moment ostatni, którym rządząca większość może się na serio tym problemem zająć i pokazać swoim wyborcom, że nie zostawiła go gdzieś zupełnie na marginesie tej bieżącej polityki w czasie trwania tej kadencji?
3: Bardzo dobrze pani redaktor zwróciła uwagę, że chodzi o to, żeby zająć się tym problemem, a nie o to, żeby go rozwiązać. Jest taka scena w filmie Claire Smarzowskiego, gdzie dwóch księży ze sobą rozmawia i jeden pyta drugiego, dlaczego wciąż zbierasz, już nie pamiętam, na remont dachu czy rynie, skoro już dawno przez te parę lat powinieneś uzbierać na to. A ksiądz odpowiada, proboszcz, że chodzi o to, aby zbierać, a nie o to, żeby zebrać i skończyć zbieranie. I dokładnie tak jest z tymi tematami światopoglądowymi. Nie chodzi o to, żeby je rozwiązać, no bo wtedy byśmy zakończyli ten temat i nie byłoby o czym rozmawiać, byłoby porozumienie. A sprawy światopoglądowe to są też sprawy, które nas jako społeczeństwo szczególnie interesują i szczególnie są dla nas emocjonalne. W związku z tym każda ze stron politycznych, opozycja, prawica, a także koalicja rządowa, mają kolejny raz powód, żeby porozmawiać o tym, jak bardzo te wartości światopoglądowe są dla nich istotne. No, co najmniej ten temat jest przez tą całą kadencję już prowadzony w różnych wersjach. Na początku lewica twardo stała na znacznie bardziej światopoglądowym projekcie. Później około października zeszłego roku starała się dogadać z PSL-em i stworzyć łagodniejszą formę tej ustawy. No ale dzisiaj jedna z koalicjantek, liderek partii koalicyjnych, pani Wełczyńska-Nałęcz, wprost zaczęła mówić o tym, że tak, to jest wprowadzenie związków partnerskich.
2: Przyznając niejako rację opozycji i ośrodkowi prezydenckiemu.
3: Dokładnie tak. No i dalej będziemy mieli, pewnie za ten temat znowu upadnie po wecie i za parę miesięcy znów wróci. Zakładam, że do wyborów, jeśli nie będzie przedterminowych, to co najmniej za dwa razy jeszcze wróci ten temat.
2: To dwa zastrzeżenia, panie Michale. Pewnie wielu naszych słuchaczy teraz, słuchając tej rozmowy i tego argumentu o problemach światopoglądowych, mówi, no jakie to światopoglądowe tematy, to są tematy prawno-człowiecze. Pewnie wielu z naszych słuchaczy ma takie podejście do kwestii chociażby związków partnerskich, czy tej ustawy, o której rozmawiamy. I drugie zastrzeżenie, kiedy przygląda się sondażom, które mówią o tym, czego Polacy, czego wyborcy oczekują od polityków na etapie kampanii wyborczej, o czym chcieliby rozmawiać albo słuchać.

0: słuchać w tym czasie przed wyborami, to próżno tam szukać właśnie takich tematów, jak te dotyczące chociażby związków partnerskich. Polacy chcą słyszeć o tym, jak rządzący chcą walczyć z inflacją, jak chcą budować ich, a właściwie nasze wspólne bezpieczeństwo. Co zrobić, żeby system ochrony zdrowia funkcjonował lepiej, czy system edukacji. Tego oczekują od polityków. Dlaczego zatem oni z uporem być może wartym lepszej sprawy cały czas właśnie pracują nad tym tematem, nie chcąc zamknąć go raz na zawsze?
1: No dlatego, że jest to jeden z tematów, które mimo wszystko ludzi interesują. Może nie jest to ten jeden z tych najbardziej istotnych, ale jeden z tych, które trafiają do konkretnych grup wyborców. No bo w polityce, w marketingu politycznym, czy w ogóle w marketingu mamy do czynienia z czymś takim jak segmentacja klienta, czy w przypadku polityki będzie to segmentacja wyborców. No i to jest jeden z segmentów, wcale nie mały, dla którego taka ustawa jest bardzo istotna. I tu mówię zarówno po tej stronie, powiedzmy, liberalnej, czy jak i prawicowej. Więc każdy z polityków trafia tutaj do swojej małej jakiejś tam, lub wcale, być może akurat w tym wypadku wcale nie małej grupy odbiorców. Zresztą podobnie jest z tematem, który w tym tygodniu wypłynął, czyli z ubezpieczeniem, z emeryturą dla artystów. To też jest zasadniczo wcale nieduża grupa wyborców, ale jednak bardzo konkretna i raczej głosująca na pewną grupę, na pewne ugrupowania konkretne. I z drugiej strony znów to jest temat absolutnie polaryzujący, gdzie można podzielić, gdzie każda ze stron politycznych będzie mówiła swoje. Jedni będą się zwracać właśnie do tego, że do tej części społeczeństwa, która nie lubi elit, która ma program polityczny antyelitarny, a z drugiej strony te mniejsze ugrupowania koalicyjne z kolei mają powód, żeby rozmawiać o tym, że dla nich ten segment wyborców jest bardzo istotny. No bo z punktu widzenia mniejszych ugrupowań politycznych te kilkaset tysięcy osób to jest poważna grupa, którą warto by było przekonać do głosowania na siebie.
0: No tak, szczególnie jeżeli jest się nową lewicą i balansuje się na granicy progu wyborczego.
1: Zgadza się, zgadza się. No właśnie dokładnie o to chodzi, że być może to jest też kierunek, który chcą obrać mniejsze ugrupowania na to, żeby w mniejszych tematach nie powodujących bardzo dużej polaryzacji szukać tych wyborców.
0: No ale też z punktu widzenia koalicji rządzącej, już pomijając te podziały wewnątrz koalicji dotyczące tych rozwiązań, o których rozmawiamy, ustawa o statusie osoby najbliższej, to także jest wystawienie piłki opozycji, która ma znowu okazję do tego, żeby krytykować te rozwiązania, żeby pokazywać się jako obrończyni tych tradycyjnych wartości. Czy z punktu widzenia koalicji, która znowu zajmuje się tematem, ale tak jak pan mówi, nie po to, żeby go załatwić, tylko żeby przypomnieć, że to jest cały czas gdzieś na agendzie tych prac, to opozycja także się na tym buduje. Czy to nie jest zbyt ryzykowne?
1: Ale właśnie o to chodzi. Właśnie o to chodzi. Ideą polaryzacji w polityce jest to, aby szukać tematów, które są dla tych największych ugrupowań, które są bardzo dzielące społeczeństwo. Najlepiej na pół lub w okolicach połowy. I właśnie na tym to polega, że szukane są tematy, które dzięki którym każda ze stron będzie mogła mówić do swoich odbiorców, bo bardzo trudno jest przekroczyć tą swoją bańkę medialną i wyjść poza te tematy. Więc no, teraz jesteśmy na etapie tego, że każdy mówi do swoich i tak naprawdę każda ze stron szuka tych tematów, żeby mówić do swoich. Tak naprawdę prawdopodobnie takim przełamaniem tego będzie zgoda, jeśli chodzi o tą ustawę, która ma różne nazwy, ale potocznie nazywa się ustawą łańcuchową. No ale to z powodu tego, że w tle jakby mocno zaangażowani były osoby znane nie tylko z polityki, więc pewnie dlatego. Bo to jest to, co dzisiaj jako druga ustawa została przegłosowana w Sejmie, tak?
0: Czyli jesteśmy teraz na takim etapie utwardzania swojego tego żelaznego elektoratu. Logika prekampanii, w której chyba już

0: jesteśmy, nakazuje właśnie działanie w tym kierunku, a później bliżej wyborów skłaniać się do tych niezdecydowanych?
1: No, to jest coś, co będzie jeszcze projektowane przez czołowe partie polityczne, bo trudno jest przewidzieć, w jaką stronę pójdą partie. Jest taki intuicyjny model, w którym blisko wyborów przestajemy grać na twarde elektorata, staramy się otworzyć. Natomiast no, PiS na przykład w poprzedniej kampanii w 2023 roku obrał zupełnie odwrotny kierunek, czyli grał na zniechęcenie do wyborów, do udziału w wyborach wyborców potencjalnie zainteresowanych głosowaniem na ówczesną opozycję. Chciał zohydzić im politykę, chciał zohydzić im Donalda Tuska i liderów politycznych ówczesnej opozycji, co spowodowało, że z jednej strony miał bardzo dobry wynik i no, był partią, która najwięcej głosów zdobyła, a z drugiej strony wręcz tak bardzo próbował zohydzić, że ludzie zdenerwowali się i poszli na wybory i wtedy ówczesna opozycja wygrała te wybory. Trochę podobny mechanizm mieliśmy w zeszły weekend, w ostatni weekend w Krakowie,
0: tak,
1: gdzie bardzo agresywne działania zachęcające, żeby nie pójść na referendum, prawdopodobnie wręcz zachęciły mieszkańców Krakowa do tego, żeby pójść.
0: Przyniosły odwrotny skutek.
1: Tak, bo jeśli angażuje się w nasze tematy, nasze krakowskie, nasze lokalne, ogólnopolskie profile, jak są z Buraka i tak dalej, to to po prostu bardzo mocno mobilizuje ludzi do tego, żeby pokazać, że to my u siebie rządzimy, a nie będzie nam ktoś narzucał, co
0: i
1: mamy robić.
0: Dyktował, tak, co mamy robić, a z jakiego działania mamy zrezygnować. Na ile to, co się wydarzyło w Krakowie, dzieje się w tym mieście i dziać się jeszcze będzie przy okazji tych uzupełniających wyborów, wcześniejszych wyborów po przerwanej kadencji, tym referendum o odwołanie prezydenta i Rady Miasta, jest reprezentatywne dla tego, co dzieje się w kraju i na ile to może być swego rodzaju poligon doświadczalny, takie laboratorium dla partii politycznych, tych głównych, największych przed przyszłorocznymi wyborami?
1: To z jednej strony warto zwrócić uwagę na to, że zazwyczaj lato było sezonem wakacyjnym, po prostu również tak, ogórkowym, jak to w tym świecie medialnym nazywamy. Po prostu politycy jeździli na wakacje, odpoczywali, była mniejsza intensywność tej polityki i tych emocji. Natomiast nowe wybory będą wakacje, kampania będzie w wakacje, więc to będą na pewno rzeczy, które będą chcieli, zwłaszcza opozycja będzie chciała wykorzystać. Niekoniecznie wcale Platforma czy Koalicja Obywatelska będzie chciała mocno się angażować w to, bo jest bardzo realna szansa na to, że kandydat Koalicji Obywatelskiej przegra te wybory. Nie przesądzam, ale jest duża ku temu szansa, więc angażowanie się, jeżdżenie premiera, czołowych polityków KO tam i pokazywanie się, no będzie też symbolem wtedy jakby porażki przed wyborami w kolejnym roku. Więc tutaj jest, to będzie z punktu widzenia no, marketingu politycznego bardzo ciekawe laboratorium, bardzo trafnie, bardzo mi się spodobało to pani sformułowanie. Natomiast jest jeszcze coś innego, ponieważ no, wśród samorządowców jest teraz naprawdę spore zmartwienie, czy kto będzie następny.
0: Czy będzie referendalny tsunami?
1: Tak, tak, tak. Ja z samorządowcami często rozmawiam, z burmistrzami, z prezydentami i tak dalej. I w zasadzie od marca w tej grupie jest no, spore zdenerwowanie, co będzie, jeśli się to referendum udało się. Więc no, dla lokalnej opozycji no, jest to szansa na wybicie się, na zbudowanie swojego wizerunku, nawet jeśli się nie uda takie referendum. Więc myślę, że ta fala, być może nie od razu tsunami, ale gdzieś tam narastająca, może się pojawić. I to nie tylko chodzi o duże miasta, ale w zasadzie te, w których wygrywał wcześniej w tych ostatnich wyborach polityk z jasnym szyldem partyjnym, bo wtedy najłatwiej jest mobilizować

0: przeciwko szyldowi politycznemu, nawet nie politykowi w tej lokalnej przestrzeni medialnej. Więc no, zobaczymy, jak to będzie, ale rzeczywiście z perspektywy ostatnich kilku miesięcy było to jedno z najciekawszych wydarzeń, takie realne, które przyniosło konkretne skutki, czyli zmianę prezydenta drugiego największego miasta w Polsce.
1: A jak pan podchodzi do tych doniesień medialnych, które się wczoraj pojawiły? O tym, że politycy Prawa i Sprawiedliwości mieli, no może nie wprost zaproponować, ale zasugerować, że Andrzej Duda, były prezydent Polski, mógłby kandydować w tych lokalnych, samorządowych wyborach na prezydenta Krakowa.
0: Politycy bardzo lubią wpuszczać takie swoje spiny w przestrzeń medialną. I tak bym to traktował, nikt poważnie do tego nie podchodził, ale myślę, że to była jakaś złośliwość któregoś z polityków Prawa i Sprawiedliwości, tak bym strzelał. No, niesie się to, no bo to przecież były prezydent mieszkający w Krakowie, więc trochę to pasuje. Ale myślę, że traktowałbym to jako taki spin, temat zupełnie zastępczy. Bardziej to kierunkuje na to, że skoro propozycja jest na Andrzeja Dudę, to jak bardzo nikt nie chce z polityków Prawa i Sprawiedliwości w Krakowie wystartować, no bo start będzie wiązał się ze spektakularną porażką.
1: No ale to też otwiera być może rozmowę o tym, jak zagospodarować takie osoby, jak byli prezydenci. Coraz młodsi kandydaci w tych wyborach prezydenckich startują, coraz młodsi je wygrywają i prezydentura stała się nie ukoronowaniem kariery politycznej, a trampoliną, no właśnie pytanie, czy trampoliną, czy też no, w czymś, co skutecznie po jednej albo dwóch kadencjach jest w stanie tę karierę zatopić.
0: Wszystko zależy tak naprawdę od charyzmy politycznej, od woli politycznej konkretnego byłego prezydenta. Jeśli ma tą wolę, to może ta jego przyszłość się w różny sposób potoczyć. Dotychczas wśród prezydentów takiej woli odgrywania jakiejś roli politycznej nie widzieliśmy. Skupiali się na komentowaniu, na jeżdżeniu po konferencjach i w zasadzie tyle. No, spójrzmy na przykład na postać byłego premiera Morawieckiego. No, akurat w jego przypadku bardzo mocno widać wolę polityczną do wciąż odgrywania znaczącej roli, mimo
1: Ale
0: że...
1: Panie Michale, Mateusz Morawiecki będzie tematem, obiecuję, naszej następnej rozmowy, jak tylko się spotkamy, bo to bardzo ciekawy temat i to, co dzieje się wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości, jest niezwykle interesujące. Za tę dzisiejszą rozmowę bardzo dziękuję. Pan Michał Raszka, ekspert marketingu politycznego WSB Merito, był z nami.
0: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu. Komentarz.
1: I połączony z nami pan Michał Bruszewski, Defense 24. Dzień dobry, panie redaktorze.
3: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry słuchaczom Polskiego Radia.
1: Czy to, co się wydarzyło dzisiaj w Rumunii, o czym władze w Bukareszcie informują, czyli rosyjski dron nad Gałaczem, blisko granicy z Ukrainą, który spadł na blok mieszkalny, powodując pożar i lekko raniąc dwie osoby, to jest kolejna czerwona linia przekroczona przez Rosjan i kolejny test tego, jak w takiej sytuacji zachowa się NATO?
3: No to Polska też to przeżyła, Rumunia też wcześniej, można powiedzieć, że była atakowana przez rosyjskie drony. Już były takie sytuacje, że nawet Rumuni te drony zestrzeliwali. Tutaj i ze strony poszczególnych państw, właśnie takich jak Rumunia, ale też Polska, musi być jasna deklaracja, że każdy taki obiekt latający rosyjski będzie zestrzeliwany. I też powinna być jedność państw NATO i też jedność flanki wschodniej. Rumunia do niej należy. Jasna deklaracja, że tutaj Rumuni mają pełne wsparcie ze strony innych państw NATO, zwłaszcza państw regionu, dlatego że to, co jest niebezpieczeństwem dla Rumunów, jest także niebezpieczeństwem dla Polaków i w drugą stronę też to tak działa. Rosja niestety eskaluje, Rosja niestety testuje NATO, Rosja niestety cały czas sprawdza poziom gotowości tych państw, jak one będą reagowały, na ile może sobie pozwolić. Cały czas przekracza tą właśnie granicę tą czerwoną linię, o której pani redaktor wspomniała. Kolejna bardzo niestety niebezpieczna sytuacja. Ostrzeganie w

0: w cudzysłowie ostrzeganie, raczej taki ultimatum rosyjskie wobec personelów dyplomatycznych w Kijowie, żeby opuścili stolicę Ukrainy, czyli zasugerowanie, że będą wielkie ataki lotnicze na stolicę, czyli też zmuszenie z jednej strony tych dyplomatów, żeby opuścili swoje placówki, ale z drugiej strony też budowanie takiego rozdźwięku, tak? Czyli że te ambasady, które opuszczą Ukrainę, opuszczą Kijów, stolicę ukraińską, to Rosja będzie tym grała, że zachowały się nielojalne wobec Ukrainy, że przestraszyły się Rosji, tak? Czyli sygnał wysłany do Ukrainy, zobaczcie, jesteście sami i tak dalej. Niestety wszystko to wpisuje się w obowiązującą w siłach zbrojnych i w ogóle w państwie rosyjskim tak zwaną doktrynę Gierasimowa.
1: Panie redaktorze, zaraz wrócimy do naszej rozmowy o tych kwestiach bezpieczeństwa, ale jestem naszym słuchaczom winna ważną informację sportową. Iga Świątek melduje się w czwartej rundzie Rolanda Garrosa po wygranej z Magdą Linet 6-4, 6-4. Więcej informacji sportowych w informacjach Polskiego Radia 24 co pół godziny, a my wracamy do rozmowy z naszym gościem. I może oddajmy głos wicepremierowi, ministrowi obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Radzi, żeby Rumunia rozważyła uruchomienie artykułu 4 NATO po ataku rosyjskiego drona w Gałaczu. Szef MON podkreślił, że decyzja w tej sprawie należy do kraju, którego przestrzeń powietrzna została naruszona.
2: Jeżeli my podejmowaliśmy decyzję o uruchomieniu artykułu 4, ona była słuszna, po nocy dronów z 9 na 10 września, wiedzieliśmy, że finałem tej operacji będzie ustanowienie nowego działania NATO, czyli Eastern Sentry, operacja Warty Wschodniej, która ma chronić naszą przestrzeń powietrzną. Teraz, jeżeli po rozmowach z kwaterą główną, z sojusznikami, doszłaby strona rumuńska i sojusznicy, czyli my, do wniosku, że jesteśmy w stanie wzmocnić jeszcze te procedury operacji Eastern Sentry, to warto to rozważyć.
1: Artykuł 4 NATO, czyli co?
0: No, jakby można powiedzieć, stopień przed artykułem 5, czyli pewne konsultacje dotyczące stanowiska NATO wobec konkretnych działań, czyli takie, można powiedzieć, taka mobilizacja bez wojny, tak bym to nazwał. Dyplomatyczna mobilizacja bez oficjalnie wojny, no w tym wypadku z Federacją Rosyjską. Tutaj musi być pokazana jedność, musi być pokazane wsparcie wobec Rumunów, ale także w przypadku, gdy to spotyka państwa bałtyckie na przykład, tutaj jest też adekwatna sytuacja. Ataki na te państwa są zawsze też ostrzeżeniem dla Rzeczpospolitej Polskiej, bo jeżeli doszłoby do jakiejś prowokacji, na przykład mniejszości rosyjskich w państwach bałtyckich, to my już musimy być pewni, że jest to, bez względu na to, co powie Moskwa, że jest to inspirowane, organizowane przez Rosję i jest to pierwszy krok do wojny, może jeszcze takiej niewypowiedzianej, Rosji przeciwko NATO. Więc niepodległość, suwerenność i bezpieczeństwo państw wschodniej flanki NATO, nie tylko Polski, jest zawsze dla nas sygnałem, że po prostu zbliża się ten moment wojny. Przypomnę, że jeszcze niedawno temu prezes Rady Ministrów, premier Donald Tusk powiedział, że wojna, że Rosja może zaatakować państwo NATO, no, zdaje się, wymienił 3 miesiące, czy powiedział kilka miesięcy i tak dalej. No jeżeli, można powiedzieć, najważniejszy polityk w państwie mówi takie rzeczy, no to w tym wypadku no, musimy być przygotowani na wszelką ewentualność.
1: Gdyby doszło do uruchomienia tego artykułu 4, to by było aż tyle, czy tylko tyle? Również pytam o to z perspektywy Rosji. Na ile coś takiego może na Kremlu zrobić wrażenie?
0: Powiem tak. Na pewno jest to jakiś krok dyplomatyczny, który byłby pokazany jako odpowiedź na działania Rosji. Krok na pewno konieczny. Natomiast zastanawiam się, czy jesteśmy w stanie jakoś technologicznie... Bo tutaj chciałbym nawiązać do sytuacji, która miała miejsce całkiem niedawno temu na Łotwie, gdzie ukraińskie drony wleciały w przestrzeń powietrzną łotewską, ale dlatego, że rosyjscy operatorzy dronów przejęli nad nimi kontrolę. To jest sytuacja nie do końca wyjaśniona, ale takie sytuacje na polu walki na Ukrainie mają miejsce. Technologicznie jesteśmy zdolni obecnie, państwa zachodnie jakby wykorzystując doświadczenia Ukrainy, ćwiczyć tego rodzaju technologii. Przejęcie wrogiego drona jest możliwe. Być może powinniśmy jakby w tym rozwoju technologicznym wojny dronowej, czego jestem zwolennikiem, iść w tą stronę, żeby na przykład być w stanie sparaliżować tego rodzaju rosyjskie drony, żeby, wie pani redaktor, żeby o co mi chodzi, żeby pokazać stronie rosyjskiej, że to my mamy przewagę technologiczną, że nie my naśladujemy, bo obecnie w Rosji jest ogromna skala dronizacji wojny i wykorzystania systemu przeciwko dronowym, tak? Czyli zagłuszaczy, detektorów i możliwości przejęcia dronów. Jakby NATO zmobilizowało się do tych pracy nad technologiami, że jest w stanie pokazać Rosji, że my mamy przewagę w tym segmencie. Myślę, że to też byłby bardzo

0: bardzo duży sygnał dla Kremla, że jakakolwiek próba prowokacji przeciwko NATO nie ma sensu.
1: Czyli to byłaby taka najlepsza, pana zdaniem, forma odstraszania Rosji?
0: Pokazanie przewagi technologicznej w tym wypadku. Na przykład przewagą technologiczną okazuje się, że nie jest polowanie przez holenderskie F-35 na drony Gerań, gdzie równowartość jakby godziny lotu F-35 nie ma nic wspólnego z tanim dronem, który udaje Szacheda. Tak? Mhm. Pokazanie jakiejś formy przewagi technologicznej, może być to właśnie przejmowanie dronów, pokazywanie, że jesteśmy w stanie zagłuszyć drony, których Rosjanom się wydawało, że nie są, że nikt nie jest w stanie zagłuszyć i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że to też jest jeden z elementów i to powinno być już jakby solidarnie dla, zwłaszcza dla państw Flanki Wschodniej, ale w ogóle dla państw NATO, to powinno być solidarnym celem, że nie chodzi o to, że jedno państwo ma taką technologię, tylko jest jakaś próba formułowania tego rodzaju przewagi technologicznej, bo przypomnę, że pakt defensywny NATO na tym polegał, że Rosjanie mieli ilość żołnierzy i to zagrożenie nuklearne, a NATO zawsze bazowało na tym, na przewadze kompleksu przemysłowo-technologicznego, zaawansowanych technologii i tak dalej. Zawsze ten sprzęt natowski był lepszy. I my w tej fazie wojny musimy pokazać, że tą przewagę nad Rosją mamy technologiczną.
1: Gdybyśmy wczytali się w te umowy, które są w ostatnich godzinach, w najbliższych też dniach podpisywane z programu SAFE, znajdziemy takie programy, które właśnie ten potencjał i tę przewagę technologiczną nad potencjalnym wrogiem, albo po prostu nad wrogiem budują?
0: Wie pani co? W pewnym sensie tak. Na pewno mamy tutaj ogromne popuszczenie, jeżeli chodzi o podpisywanie ilości umów. Z dotychczasowych umów, jeżeli chodzi o drony, to tutaj na pewno na plus możemy powiedzieć o zamówieniach dla grupy WB, która jest firmą prywatną, więc dobrze też, że te firmy prywatne mają możliwość korzystania z tego rodzaju środków. I to jest bardzo na plus. Ale na przykład dla mnie dużą zagadką jest ogłoszony w zeszłym roku projekt Hornet Polskie Drony, czyli drony, o których się nie mówi, czyli drony FPV. I tutaj powiem tak, mam nadzieję, że znajdą się bardzo duże środki na to. Natomiast jak opadnie ten kurz podpisywania umów, to wielkie poruszenie do końca tygodnia, bo rozumiem, że tu chodzi o terminy i tak dalej.
1: Tak, żeby się wyrobić do końca maja.
0: Tak, dokładnie, do końca miesiąca. Natomiast za jakiś czas na pewno jako osoba interesująca się tym, co dzieje się na Ukrainie, więc jakby uważam, że powinniśmy wyciągnąć wnioski z tej wojny dronowej. Na pewno jako dziennikarz będę pytał, co w takim razie z projektem polskich dronów FPV, czyli tych najmniejszych, z którymi akurat politycy nie lubią się fotografować, wie pani, bo to jest małe, mało efektywne. Mhm. Łatwiej się sfotografować z dużym czołgiem albo armatochałupicą, prawda? To wygląda bardzo efektownie na zdjęciu. Ale ja jestem zwolennikiem tej koncepcji, że to, co jest małe i niedocenione, to warto też się z tym fotografować. Więc na pewno duży plus na drony z grupy WB i duży znak zapytania, co z polskimi dronami FPV, które ogłaszano w zeszłym roku.
1: Powiedział pan, że interesuje się pan i jest pan na bieżąco z tym, co dzieje się w Ukrainie. To ostatnie kilka minut naszej rozmowy poświęćmy temu, co dzieje się na ukraińskim froncie i jak to, co się w tej sferze politycznej również dzisiaj wydarzyło, może wpłynąć na pomoc udzielaną Ukrainie i Ukraińcom, którzy walczą z rosyjskim najeźdźcą.
0: Pytanie, o który aspekt dzisiejszego dnia pani redaktor dokładnie pyta?
1: Pytam o tę burzę związaną z decyzją prezydenta Zełenskiego o nadaniu imienia UPA, jednej z brygad, jeśli dobrze pamiętam.
0: Tak, Centrum Operacji Specjalnych, Samodzielnego Centrum Operacji Specjalnych imienia UPA. Nieszczęsna, bardzo zła decyzja prezydenta Zełenskiego, którego w tej sytuacji bardzo trudno bronić, bo jednak to uderza w pamięć historyczną Polaków. Jest to krok przede wszystkim bardzo bezsensowny, zaogniający te relacje. Natomiast też trzeba zrozumieć wewnętrzną sytuację polityczną na Ukrainie, gdzie prawdopodobnie to jest ostatnia kadencja prezydenta Zełenskiego i wydaje mi się, że Polska, jeżeli chce prowadzić poważną politykę, no to powinna już budować dobre relacje z bardzo prawdopodobnym następcą Zełenskiego. Oczywiście to o tym zadecydują wybory na Ukrainie, oby one się jak najszybciej odbyły, bo wtedy by to oznaczało, że mamy zawieszenie broni, bo rozumiem, że wtedy się odbędą. Ale tutaj jest wymienianych dwóch generałów. Po pierwsze Załużny, który ma największe poparcie, przekraczające 70%, no co się rzadko zdarza, więc jakby jest konsensus wśród Ukraińców, że on ma tutaj bardzo dużo duże zaufanie polityczne. Na drugim miejscu nie jest Zełenski, jeżeli chodzi o poparcie, tylko drugi generał, generał Budanow. Więc w tym momencie myślę, że dobre relacje z tymi dwoma politykami to będzie coś, co zasiejemy na przyszłość i już nie dojdzie do takich sytuacji. No niestety tutaj widzimy, że w pewnym sensie ta prezydentura Zełenskiego raczej dobiega końca i jego rolą chyba już teraz głównie politycznie jest podpisanie zawieszenia broni, oby jak najbardziej korzystnego dla Ukrainy, ale ja też nie mam złudzeń. No, Rosja

nie będzie tego chciała. Rosja zawsze będzie grała, żeby to porozumienie było niekorzystne i w ogóle pytanie, czy go chce. Więc już mówiąc o samej Ukrainie, powiem tak, w skali strategicznej inicjatywa jest w rękach rosyjskich, co jest bardzo złe i Ukraina bardzo na tej wojnie cierpi. Wojna jest prowadzona na jej terytorium. Jest to państwo nie tylko zniszczone militarnie, ale też zniszczone bardzo mocno

0: bardzo duży problem na froncie, nie są w stanie nawet utrzymać tego tempa zdobyczy terytorialnej, które mieli w operacji pokrowskiej. Po tej operacji już Rosjanie nie mieli żadnej dużej operacji ofensywnej o tej skali. No to oznacza, że Ukraińcy skutecznie się bronią. Więc jest ten paradoks. Strategicznie Ukraina wojnę przegrywa, a taktycznie utrzymuje cały czas obronę frontu.
1: Wielka szkoda tylko, że na froncie giną ludzie i zostają bardzo poważnie ranni. Często zapominamy o tym, mówiąc o tych strategiach, o taktyce, ale tam dzieje się dramat, który dotyka wielu Ukraińców i ich rodziny. Bardzo dziękuję. Pan Michał Bruszewski, Defense 24 był z nami. Do usłyszenia.
0: Bardzo dziękuję.
2: Powtórka programu. Komentarz.
1: Pan Wojciech Łuczak, ekspert do spraw obronności z nami. Dzień dobry.
3: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: Czy NATO jest bezbronne wobec prowokacji rosyjskich i tych działań, których efektem jest chociażby to, co wydarzyło się dzisiaj w Rumunii?
3: No i oczywiście, że nie jest bezbronne, natomiast powiem bardzo, bardzo dobrze, dziękuję bardzo za to pytanie, ponieważ ono otwiera jakby szerokie spektrum odpowiedzi. A ja powiem tak, co najprawdopodobniej nie zadowoli wielu kontrowersyjnie nastawionych do polityki prezydenta Trumpa osób, mianowicie Trump obudził Sojusz Atlantycki. I to, co się zdarzyło w Kanadzie, to, co się zdarzyło w Nordholm między nami i Kanadą i między nami Wielką Brytanią, jest wielkim powrotem europejskiego filaru NATO i Sojuszu Atlantyckiego. Nie, oczywiście, że nie jesteśmy bezbronni. Natomiast...
1: A czy jesteśmy bezradni?
3: Nie, nie jesteśmy bezradni, tylko to wszystko się rozgrywa na krawędzi. Zimna wojna już trwa, może niektórzy twierdzą, że nawet i gorąca. Natomiast NATO jest przede wszystkim sojuszem politycznym. Proszę zwrócić na to uwagę. To jest sojusz polityczny z narzędziami militarnymi. I najpierw w przypadku takim, kiedy wszystko się toczy poniżej progu wojny, poniżej progu wrzucenia wyzwania militarnego, odbywa się na poziomie politycznym. Konsultacji, rozmów i tak dalej. I oczywiście to przez długie lata służyło uśpieniu tej organizacji, tego wspaniałego sojuszu, jedynego globalnego sojuszu, który działa i myślę, że będzie działał. Natomiast powoli NATO jako układ odstraszający zaczyna odzyskiwać ostrogi i zaczyna odzyskiwać pazury, których do tej pory tak naprawdę po części za przyczyną niechęci do wydawania pieniędzy przez niektóre kraje europejskie się samo pozbywało, tępiło te pazury. Teraz te pazury są ostre. Ja chciałbym tylko zwrócić uwagę, że niedawno przeczytałem taką informację, otóż jeden z naszych ministrów powiedział, że ludzie przestali go się pytać na ulicy, czy będzie wojna, tylko pytają się, kiedy będzie wojna. Mną to wstrząsa, dlatego że mówię o tym ostrzeniu pazurów, o tym rozpościeraniu skrzydeł i o tak naprawdę prężeniu mózgów, dlatego że tak naprawdę chcemy przede wszystkim odstraszać potencjalnego przeciwnika, a wiadomo kto nim jest, od snucia nawet planów, jakichkolwiek planów agresywnych wobec Sojuszu Atlantyckiego. Jeśli ja bardzo nie zgadzam się z opiniami niektórych polityków, że wojna na naszym terytorium, obrona i tak dalej. To jest bardzo, bardzo złudne przekonanie, dlatego że my powinniśmy być na tyle silni, żeby zniechęcić możliwością natychmiastowej riposty potencjalnego przeciwnika do snucia, a nie do podejmowania planów, jakby prób, czy też testowania nas gdzieś tam w Estonii, gdzieś tam w Łotwie, gdzieś na pograniczu litewskim, do poddawania wątpliwości istnienia korytarza suwalskiego. Nie, to powinno być natychmiastowe i jest natychmiastowe. Natomiast Trump rzeczywiście budził, a jak powiedziała pewna pani polityk z Wielkiej Brytanii, czy też z Francji, już nie pamiętam, budzenie ma kilka faz. Właśnie wstaliśmy z łóżka i zaczynamy prężyć muskuły. Tak bym to określił.

0: określił.
1: No tak, tylko że Rosja wydaje się coraz bardziej zuchwała w tym testowaniu odporności krajów, no, głównie wschodniej flanki NATO. No, ostatnie dni, oprócz tego drona dzisiejszego w Rumunii, tak, były także drony nad krajami bałtyckimi. Rok temu, we wrześniu, mieliśmy 21 takich bezzałogowców również na naszym terytorium. Te coraz ostrzejsze pazury i coraz ostrzejsze zęby.
0: Przepraszam, chciałbym pani przerwać na chwilę, bo proszę zwrócić uwagę, jak fantastycznie niektóre kraje rozgrywają takie sytuacje, które są kryzysowe na własną korzyść. Otóż myśmy tego nie rozegrali. Chciałbym przypomnieć, że to brytyjskie, również brytyjskie i alianckie myśliwce pomogły nam w odparciu tego testowego lotu systemów rozpoznania naszych możliwości reakcji we wrześniu, w momencie, kiedy tak naprawdę była rocznica bitwy o Anglię, którą polscy lotnicy razem z brytyjskimi wygrali. No taka jest prawda. I myśmy tego nie wykorzystali propagandowo. Proszę zwrócić uwagę, gdzie podpisaliśmy porozumienie o współpracy również militarnej, technicznej, techniczno-wojskowej i o współpracy międzynarodowej z Wielką Brytanią. W Nordhol, w naszej bazie 303 Dywizjonu. Brytyjczycy potrafią to zrobić. My musimy się nauczyć również wykorzystywać tego typu symbolikę. A co do pani pytania, odpowiem bardzo prosto. Dzisiaj jest taki trend w analityce obronnej, wedle którego należy przede wszystkim, bo obrona, proszę państwa, zawsze jest trudniejsza. Nie ma szczelnej obrony na świecie, nie ma szczelnej tarczy nad Izraelem, który jest tak naprawdę chroniony aż 5 różnymi warstwowymi systemami obrony. I to się zdarza, że trafi ta rakieta, przeleci przez te 5 systemów i trafi. Obrona jest bardzo trudna, droga i nie do końca w 100% skuteczna. Natomiast jest taka teoria, że należy po prostu wyeliminować bazy, z których nadchodzą te zagrożenia dronowe. My tego zrobić nie możemy jako NATO, bo nie przekroczyliśmy progu wojny. Natomiast w tej chwili koncentrujemy się na po prostu obronie. I chcę zwrócić uwagę, że będzie ona droga i nie do końca skuteczna. Oczywiście mamy miejsce w Rumunii. Ja chcę przypomnieć, że w Rumunii zakończyła się niedawno wystawa, targi, które były salonem wystawowym całego świata zachodniego wobec skierowanym do organizmu obronnego Rumunii, gdzie nasze spółki zaoferowały Rumunom również nasze doświadczenia w dziedzinie tworzenia systemów antydronowych i one zostały przyjęte z wielkim zainteresowaniem. Podpisano przynajmniej w paru przypadkach polsko-rumuńskie listy intencyjne, które mogą być w przyszłości podstawą do wspólnych działań w budowie takich, no, nazwijmy to popularnie, tarcz dronowych i dla Rumunii. Rumunii dopiero w tej chwili tak naprawdę stają się poważnym takim celem ewentualnych prowokacji. I te targi udowodniły, że po prostu ta świadomość dociera do polityków rumuńskich i będą oni działali.
1: Po tym, co wydarzyło się w Rumunii dzisiaj, pojawiły się takie sugestie, między innymi generał Polko o tym mówił w mediach, że być może NATO, żeby nie być w żaden sposób bezradne ani bezbronne wobec tych rosyjskich prowokacji, powinno rozważyć działania w głębi terytorium Ukrainy, żeby te drony, które nadlatują nad kraje wschodniej flanki NATO, mogłyby być neutralizowane, zanim jeszcze przekroczą granice z państwem NATO. Jak pan się odnosi do takich
0: planów? Dobrze, można takie teorie można wygłaszać publicznie, natomiast chciałbym zwrócić uwagę, że według wszelkich norm prawa międzynarodowego wówczas stajemy się my, Sojusz Atlantycki, stajemy się aktorem wojny na Ukrainie. Do tego nie dojdzie moim zdaniem nigdy, dlatego że sojusz, jak powiedziałem, jest tworem politycznym z narzędziami militarnymi, które w tej chwili dopiero zyskują na znaczeniu, ta europejska część. I chciałbym zwrócić uwagę na to, że snuć sobie różne takie rozważania można przy stoliku kawiarnianym, natomiast trzeba przekonać wszystkich sojuszników. To na pewno nie będzie łatwe w przypadku Hiszpanów, Portugalii.

0: Portugalczyków, Greków czy kogokolwiek jeszcze innego z tamtej strony Europy, ponieważ oni zupełnie inaczej widzą swoje kwestie bezpieczeństwa.
1: Pan Wojciech Łuczak, ekspert do spraw obronności, był z nami. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu. Komentarz.
1: Teraz zmieniamy temat. Pan profesor Krzysztof Konarzewski, ekspert w dziedzinie edukacji, były szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, połączony z nami. Dzień dobry, panie profesorze.
3: Dzień dobry pani.
1: O wydatkach na naukę, na edukację, a właściwie na naukę wprost i kropka będziemy rozmawiać. W związku z tym protestem, który niedawno odbył się w Warszawie, środowiska naukowego, naukowcy domagali się zapisania w ustawie, w prawie 3% PKB właśnie na naukę i badania naukowe. Zapytam być może przewrotnie, czy Polskę stać na to, żeby tych 3% PKB na ten cel nie wydawać?
3: Trudne pytanie. Bardzo współczuję protestującym. Oczywiście solidaryzuję się z nimi, a współczuję im dlatego, że ich protest nie przyniesie żadnego skutku. 3% to jest takie otwarcie negocjacji. Rozumiem, że autorzy tego pomysłu potem w rozmowie z panem Domańskim powiedzą, no dobrze, to może 2,5, no i tak dalej, i tak dalej. Przecież nikt nie liczy naprawdę na 3%. W Europie średnie nakłady w Unii Europejskiej to jest chyba 2,2%, a trzeba pamiętać, że Polska jest krajem biednym. Ja wiem, że to się źle, tego się źle słucha. Pamiętam, moi studenci się zawsze burzyli, kiedy ja im bez przerwy przypominałem, że jesteśmy biedni, ale jesteśmy. Owszem, robimy postępy, wyprzedzamy kolejne kraje, ale ciągle...
1: Aspirujemy, panie profesorze, do grupy G20.
3: No, ale w jaki sposób? Ja pamiętam czasy, kiedy w czasach Gierka ogłoszono, że Polska jest 10. gospodarką na świecie. Teraz gdzieś mi mignęła wiadomość, że wyprzedziliśmy Szwajcarię. No i pewnie wyprzedziliśmy pod względem globalnego PKB, tylko że Szwajcaria jest 4 razy mniejsza od Polski. Więc to są takie próby poprawiania poczucia Polaków, którym ja nie kibicuję. Bo ja myślę, że bieda, niezawiniona bieda to nie jest hańba, a bieda, z której się wychodzi, to nawet jest powód do dumy. Prawda? Jak się patrzy na te statystyki, które od właśnie 91 roku nieustannie rosną, to możemy powiedzieć, no jednak coś potrafimy, wykorzystujemy koniunkturę i tak dalej. Ale to nie znaczy oczywiście, że możemy nagle wydawać pieniądze na prawo i lewo. Więc ja rozumiem ministra finansów, który powie uczonym sorry. Zwłaszcza, że przecież uczeni to nie jest jakaś potężna grupa nacisku. Jakby przyjechali górnicy, to można by się zastanowić. Rolnicy już nie bardzo, bo ich trudno skrzyknąć z różnych części kraju, ale uczeni to...
1: No tak, oni raczej rac odpalać tak. Nie będą, ani nie będą palić opon przed Sejmem. No ale myślę sobie o tym, co pan powiedział, o tym wychodzeniu z biedy i że to buduje godność człowieka, kraju, narodu.
3: Kraju, da się
1: wychodzić z tej biedy bez inwestycji w tych, którzy stanowią o rozwoju tego kraju, o rozwoju tego narodu, o rozwoju tego społeczeństwa?
3: Stawia mi pani w trudnej sytuacji, bo właściwie odpowiedź jest chyba dość oczywista.
1: No właśnie,
3: da się wychodzić, tak. Kraj wychodzi z biedy na początku kopiując, naśladując, przejmując. I potem w miarę jak się bogaci, to zaczyna sam włączać się w proces wytwarzania ogólnoświatowych pomysłów, technologii. No, my jesteśmy, mówi się z pogardą, że Polska jest montownią. No, trochę w tym jest prawdy, ale i na

0: Raczej byśmy nie wyszli z biedy. No nie można od razu rzucić się i zbudować, nie wiem, rakietę na transkontynentalną. Trzeba to robić powoli. Nie widzę w tym nic złego. Teraz z uczonymi jest jeszcze taki kłopot, że i to właśnie dlatego im współczuję, że oni inaczej niż inne w innych zawodach, oni nie powiedzą, no dobra, tu się nie opłaca, małe pensje, trudna stabilizacja, to ja znajdę sobie coś innego. Po 89 roku na przykład bardzo wielu nauczycieli przekwalifikowało, takich nauczycieli ze szkół tam średnich, czy przekwalifikowało się na przykład na takie zawody bardziej popłatne, takie jak na przykład ubezpieczyciel, agent ubezpieczeniowy, albo no, zaczęli, zmienili, bo są szczęśliwi, znam taką jedną panią. Mówi, że też jej koleżanki dobrze na tym wyszły. Uczony tak nie zrobi. I to nie dlatego, że żeby sobie nie poradził. Oczywiście poradziłby sobie śpiewająco, tylko że on kocha to, co robi. Jak można teraz powiedzieć historykowi, żeby tam rzucił te swoje wieki średnie i poszedł do świetlicy środowiskowej albo do biblioteki gdzieś pracować. Więc minister finansów może pokiwać głową, powiedzieć, no tak, słuchajcie, tak, pomyślimy, może w przyszłym roku dodamy coś niewielkiego. No,
1: przyszły rok, rok wyborczy, panie profesorze, właśnie. To także wiele zmienia.
0: Tak. No, ale nie uczę. Właśnie ja wspomniałem o nauczycielach. To zabrzmiało trochę lekceważąco, ale ja chciałbym przypomnieć, że w 2019 roku nauczyciele zorganizowali ogólnopolski strajk, który trwał i to jeszcze w takich newralgicznych okolicznościach, bo właśnie były egzaminy. Nauczyciele grozili, że oni nie powołają komisji. Strajk się wypalił. Właśnie nauczyciele nic nie dostali. Teraz są potłuczeni, obolali. No, nie chciałbym, żeby moich kolegów uczonych, młodszych kolegów, bo ja już nie protestuję, żeby moich kolegów młodszych spotkała taka sama przykrość i taki sam potem zespół stresu pourazowego.
1: Nie rozstrzygniemy, panie profesorze, pewnie teraz tego dylematu, jeśli chodzi o wydatki na naukę, na badania naukowe, ale poproszę jeszcze pana, bo dzisiaj były konsultacje z udziałem młodzieży, konsultacje na bardzo wysokim szczeblu, bo za stołem prezydialnym premier Donald Tusk, ministra edukacji, minister cyfryzacji i rozmowa na temat tego zakazu, no już upraszczając, komórek w szkołach i dostępu dzieci i młodzieży do mediów społecznościowych. To walka z wiatrakami i taki wysiłek podejmowany, no nie chcę powiedzieć na wyrost, ale ambitnie bardzo.
0: Jak najpoważniej bym to traktował. Znaczy, różne pomysły, które mają uratować polską szkołę, uważam za wysoce niefortunne, ale akurat te telefony to jest... Ja nie wiem, czy nie jest już za późno, ale jak widzę uzależnienie młodych ludzi od telefonów, a co za tym idzie oczywiście od całej tej infrastruktury informatycznej, to zaczynam myśleć, że oni nie mogą wyrosnąć na normalnych, zdrowych, wesołych ludzi. I teraz rzecz jasna, nie da się tego w skali całego kraju zrobić, ale szkoła jest państwowa, znaczy czy samorządowa. Szkoła jest, każda szkoła jest organizacją, która świadczy usługę oświatową i z tego tytułu ma prawo stawiać wymagania tym, którzy tam przychodzą. Tak jak, nie wiem, no, lekarz ma prawo się obruszyć, że pacjent przychodzi nieumyty do jego gabinetu, tak nauczyciel może się obruszyć, że uczeń wyciąga telefon podczas lekcji i sobie pisze, umawia się z kolegami na jakąś imprezkę po szkole. Więc rzeczywiście to, że to aż premier musi brać w tym udział, to chyba trochę jest śmieszne. Ale no, jeżeli to utoruje sprawę, jeżeli to ułatwi wydanie rozporządzenia i zwiększy autorytet tego rozporządzenia, to jestem całym sercem za.
1: Tylko co zrobić, żeby to nie było takie puste, bezzębne prawo trudne?

0: trudne do wyegzekwowania, bo intuicja mi podpowiada, że taki zakaz do wyegzekwowania może być bardzo trudny.
1: No, może być. Najlepszy dowód to są te wycieki z egzaminu maturalnego. Niby nie wolno, prawda? No, ale kilka minut po otwarciu arkuszy w internecie można wszystko przeczytać. Więc pewnie, że jest to trudne. Czy wydać przepis, o którym wiadomo z góry, że jest nie do wyegzekwowania, to jest bardzo trudna decyzja. I gdyby naprawdę sprawa była beznadziejna, to ja bym opuścił ręce, bo rzeczywiście to wtedy jest kompromitacja dla państwa i w ogóle dla całego systemu prawnego. No nie wolno, ale wolno. Ale mam nadzieję, bo ja trochę wierzę w inżynierów, że oni coś wymyślą. No,
0: a czy jednak w naukowców?
1: No tak, no oczywiście. Jak Boga, to do nauki, no bo dokąd? Przecież nie do arcybiskupa. Więc nie jest wykluczone, że da się jakoś kontrolować, nie wiem, sieć na przykład w obrębie szkoły. Albo, no nie wiem, nie znam się na tym, ale trzymam kciuki. Dobrze by było. No i oczywiście, niezależnie od tych technicznych nowinek, trzeba by tworzyć jakąś kulturę oporu przeciwko temu klikaniu nieustannemu i tempemu. Kto wie, czy może jakby się odwołać do takiej uczniowskiej solidarności. Mówię bez przekonania wielkiego, ale gdyby pokazać, ile uczniów cierpi i jest narażonych na poważne szkody emocjonalne, a także zdrowotne z powodu tego zorganizowanego hejtu, który się przesącza przez media społecznościowe i ekrany, to może by się udało przekonać ich, że przynajmniej w szkole nie inicjujemy takich rzeczy, a potem jak już się lekcja skończy, to może ta wściekłość na kolegę jakoś osłabnie. No, być może też będą tropione takie przypadki, może będzie wcześniejsze ostrzeganie, że tu jakiś słabeusz jest prześladowany telefonicznie przez kolegów. No, coś z tym zdecydowanie trzeba zrobić.
0: Zdecydowanie, bo tak. za dużo to rzeczywiście cierpienia tym młodym osobom, młodym ludziom przynosi. Pan profesor Krzysztof Konarzewski, ekspert w dziedzinie edukacji, były szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
1: Ja też.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: Samochodów na zielonych tablicach rejestracyjnych jest coraz więcej, a dziś na parkingu przed Polskim Radiem będzie ich całkiem sporo. Zielony weekend z Polskim Radiem kierowców przed nami, a w magazynie Saldo Ekstra porozmawiamy z dziennikarzem tej stacji Pawłem Kacperkiem już dziś o 12.30. Marek Klapa, zapraszam.
2: Autopromocja.

0: Jest trzecia, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Mierzejewska. Tymczasowo aresztowano pracownika Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Jest podejrzany o szpiegostwo na rzecz obcego państwa. Do zatrzymania doszło w środę w związku ze śledztwem ABW pod nadzorem Wojskowego Oddziału Poznańskiej Prokuratury.
1: Wiadomo, że to obywatel Polski. W komunikacie Prokuratury Okręgowej w Poznaniu czytamy, że to pracownik cywilny spółki zbrojeniowej. Wcześniej szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz mówił, że chodzi o firmę należącą do grupy PGZ.
2: Służba kontrwywiadu wojskowego, działając wspólnie z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, przeprowadziła operację zatrzymania, przekazania do dyspozycji prokuratury. Sąd postanowił o tymczasowym aresztowaniu jednego z pracowników Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

0: zbrojeniowej z podejrzeniem o szpiegostwo.
1: Zatrzymany trafił do aresztu na 3 miesiące. PGZ, czyli Polska Grupa Zbrojeniowa, zrzesza dziesiątki spółek z sektora obronnego, stoczniowego oraz nowych technologii, w tym fabryki broni, zakłady lotnicze i stocznie. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
2: Operacja wojskowa Horyzont została przedłużona o kolejne 3 miesiące. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz napisał w mediach społecznościowych, że żołnierze nadal będą wspierać ochronę infrastruktury krytycznej, ważnych tras i strategicznych miejsc w całym kraju. To odpowiedź na zagrożenia sabotażem i działaniami hybrydowymi, czytamy we wpisie wicepremiera i szefa Ministerstwa Obrony Narodowej. Operacja Horyzont została uruchomiona w listopadzie ubiegłego roku i była odpowiedzią na incydenty związane z atakami sabotażu na infrastrukturę kolejową. Do akcji skierowano 10 tysięcy żołnierzy. Razem z Policją i Strażą Ochrony Kolei patrolują oni ważne dla państwa węzły kolejowe, dworce i tereny w pobliżu torów. Porwisty wiatr utrudnia dogaszanie pożaru lasu pod Warszawą w powiecie wołomińskim. Na Mazowszu mierzą się z nim strażacy i piloci dromaderów. W powietrzu wciąż jest 5 samolotów z Warszawy, Radomia i z Piotrkowa Trybunalskiego. Akcję wspiera policyjny Black Hawk.
3: Pilot dromadera Marek Hamera wczoraj jako pierwszy odebrał zgłoszenie o pożarze. Dziś od rana siedzi za sterami samolotu. I tak będzie aż do zakończenia akcji, która jest wyjątkowo trudna.
4: Strasznie dmucha. Dla nas jest to na granicy limitu te warunki do startu, bo mamy wiaterek z północy, więc jest boczny do pasa. Lecimy do Mińska, tam na wojskowym lotnisku nas tankują wodą i tak w koło. Dymi się, pali się, no, trzeba lecieć i postarać się jak najwięcej tego ognia zgasić.
3: Anna Orzeł, Polskie Radio.
2: Pożar lasu pod Wołominem jest na tę chwilę opanowany, ale nadal istnieje duże zagrożenie ze względu na suszę i silne wiatry, poinformował wieczorem w serwisie X szef MSWiA Marcin Kierwiński. 5 osób zginęło, a 44 zostały ranne w zderzeniu autobusu z kilkoma pojazdami na autostradzie I-95 w Virginii, gdy kierowca nie wyhamował przed zwężeniem drogi. Do wypadku doszło w hrabstwie Stafford. Autobus jadący z Nowego Jorku do Charlotte uderzył w Chevroleta, spychając go na SUV-a i kolejne auta. Jedno z nich stanęło w płomieniach. Zginęły 4 osoby z Greenfield w stanie Massachusetts, 45-latek, 44-latka oraz dwoje dzieci w wieku 13 i 7 lat. Piątą ofiarą śmiertelną była 25-latka podróżująca jednym z innych aut osobowych. Autobus jechał naprawdę bardzo szybko, cytuje Washington Post 64-letnią pasażerkę, której udało się wydostać przez okno ewakuacyjne dzięki pomocy innych osób. W szpitale w regionie przyjęły kilkudziesięciu rannych. Większość z nich została już wypisana do domu albo jest w stabilnym stanie. Kierowca autobusu, 48-latek, został ranny. Policja prowadzi dochodzenie i nie wyklucza postawienia mu zarzutów.
5: To są aktualności jedynki.
2: Iga Świątek wygrała z Magdą Linet 6-4, 6-4 w trzeciej rundzie tenisowego wielkoszlemowego French Open. Starcie rozstawionej z numerem 3 Igi Świątek z Linet na korcie centralnym było pierwszym w historii oficjalnym meczem tych zawodniczek na wielkoszlemowym korcie ziemnym. Przed tym spotkaniem bilans ich bezpośrednich rywalizacji wynosił 1-1. Wczorajsze zwycięstwo dało Świątek awans do grona 16 najlepszych singlistek paryskiego turnieju, a po tym meczu mówiła o doświadczeniu na korcie.
6: Na pewno jakby z dwóch sytuacji i bycia niedoświadczoną i bycia doświadczoną można dużo zyskać, bo przy tym niedoświadczeniu też często jest tak, że przeciwniczki nie do końca też wiedzą, jak z tobą grać i można w pewnym sensie się budować, nie mieć żadnej takiej presji, że teraz trzeba wygrywać.
2: W 1/8 finału Świątek zmierzy się z rozstawioną z 15 Ukrainką Martą Kostiuk, która wygrała ze Szwajcarką Wiktorią Golubić 6-4, 6-3. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
2: W ciągu dnia pochmurno z przelotnymi opadami deszczu i burzami, te głównie w centralnej i południowej Polsce, od 18 stopni na północnym wschodzie i miejscami na południu i około 20 w centrum do maksymalnie 24 stopni na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, ale porwiste. Ciśnienie w Warszawie wynosi obecnie 1003 hektopaskale i lekko spada.
5: Jedynka. Polskie Radio. Noc w Polskim Radiu 24.

0: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: Jonasz Jasnorzewski, Telewizja Polska w naszym studiu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: O polityce będzie, drodzy państwo, w naszym komentarzu. Czwarta osoba zatrzymana w sprawie fałszywych alarmów donoszą służby. Wiceszef MSWiA opowiadał w Sejmie o tych zatrzymaniach. Odpowiadał też na pytania służb w tej sprawie. I mam taki dysonans, bo z jednej strony to oczywiście takie osoby to szybko należy wsadzać do więzień, bo to nie są żarty po prostu. To co robią, to jest głupota i tyle. Nazwijmy sprawę po imieniu. Natomiast też mam wrażenie, że trochę próbują, jak to zwykle w polityce, ktoś coś próbuje na tym ugrać i nie wiem, służby prezydenta wychodzą i mówią, że to jest kompromitacja rządu. I ten, jakby ten rząd odpowiadał, że ktoś głupie telefony robi. No też ci politycy tak trochę mogliby pomyśleć czasem.
2: Znaczy chyba bardziej chodzi o to, że gdy jakieś emerytki zamieszczały wpisy pod adresem Jurka Owsiaka, to były namierzane tego samego dnia czy następnego, a tutaj potrzeba było serii różnych wydarzeń, żeby wreszcie udało się zatrzymać tych sprawców. No, różnica jednak jest pewna, bo pewnie jakaś pani Gienia, która nieprzychylne rzeczy pod adresem Owsiaka pisała, po prostu wchodziła sobie na forum i z własnego komputera bez żadnych zabezpieczeń to robiła. Tutaj mieliśmy do czynienia z ludźmi, którzy bardziej zaawansowali metod to używali.
1: Powiedzmy naszym słuchaczom, bo może nie wszyscy wiedzą. Ja wyczytałem, że jednym z tych kanałów do przesyłania tych fejkowych, fałszywych alarmów była aplikacja dla osób głuchoniemych, która miała jakieś tam dziury w zabezpieczeniach. No to trzeba naprawdę wiedzieć,
2: jak to zrobić. Tak, używali sieci Tor, czyli która wielokrotnie przekierowuje, mówiąc takim prostym językiem, te ścieżki dostępu, żeby zmylić, skąd tak naprawdę się łączymy. Więc pewnie namierzenie takiego delikwenta zajmuje nieco więcej. Tutaj trochę jest inny problem, bo jedna z tych osób, jakiś człowiek o ksywie Batmanik, to nie jest jego pierwszy wybryk. On to robi tego typu historii, tego typu rzeczy dopuszcza się od 2023 roku. Był już zatrzymywany za to i chyba do tej pory sąd uznawał, że to właściwie są takie niegroźne wybryki, więc może tu by się trzeba zastanowić, czy powinniśmy bagatelizować tego typu zachowania, no, czy jednak jakoś mocniej się ich sprawcom nie przyglądać i nie traktować ich jako niewinne żarty.
1: Tak, bo to trochę brak reakcji sądu w tym wypadku trochę rozzuchwala, mam wrażenie. A propos sądów, to sąd zmienił termin rozpatrzenia zażalenia na areszt wobec Zbigniewa Ziobry na pierwszy dzień lipca. Wcześniej wszyscy mówili ostatnio, znaczy przez ostatnie lata wolne sądy. One faktycznie są bardzo wolne.
2: Są.
1: No ale w tym wypadku się udało. Już 1 lipca, czyli alleluja za miesiąc, będzie to posiedzenie. To naprawdę... Znaczy, czy to jest sprawa polityczna, to nie pytam, bo to oczywistość. Ale tutaj ewidentnie ktoś wywołuje... Znaczy, gra na zwłokę.
2: No tak, ale to taka jest też rola, no bo teraz to odwołanie, to zażalenie złożyli obrońcy Zbigniewa Ziobry. No taka jest trochę rola.
1: Znaczy, oni muszą to robić.
2: Za to biorą pieniądze, zwłaszcza jeśli wiedzą, obrońca jeżeli wie, że może niekoniecznie rozstrzygnięcie sądu będzie po myśli jego klienta, to robi wszystko, żeby przynajmniej to opóźnić. Zresztą Roman Giertych się w tym podobno specjalizował, że potrafił opóźniać o wiele lat.
1: No tak, ale jakieś procesy sądowe i powinien
2: no być może ma związane ręce i są procedury, których się trzeba trzymać. Owszem, można przyspieszać te posiedzenia, no ale jeżeli, nie wiem, nie ma sal, nie ma sędziów, są urlopy. No tak, wolne sądy, nie tylko w tym przypadku i to dosłownie, to jest problem sądów. To jest problem ludzi, którzy przed te sądy trafiają i chciałby mieć swoją sprawę szybko w miarę załatwioną, bo one się ciągną latami. Bardzo jaskrawie to widać na przykładzie właśnie tak głośnej politycznej historii, jak ta Zbigniewa Ziobry. No to dziś właściwie to jest taki już bardziej symboliczny chyba, czy ten nakaz aresztowania europejski będzie prawomocny w maju, czy we wrześniu, czy w grudniu, no bo w praktyce on chyba to chyba niczego nie zmieni, no bo jeżeli faktycznie jest tak, że za tą zgodą, za wydaniem zgody Zbigniewowi Ziobrze na to, żeby mógł w Stanach tam bezpiecznie trafić i zamieszkać, że za tym stoi sam Donald Trump, to jego, umówmy się, no żaden prawomocny europejski nakaz aresztowania czy jakikolwiek inny

0: nakaz aresztowania nie będzie kompletnie obchodził, a jeżeli stwierdzi, że trzeba Polsce Ziobrę wydać, to i też tego nakazu nie będzie potrzebował, żeby to zrobić.
1: No tak, ale czy to będzie taki kamień w bucie między w relacjach Polska-Stany Zjednoczone, czy nie?
0: Nie, myślę, że nie. Myślę, że nikt nie będzie kruszył kopii o Zbigniewa Ziobrę. Pewnie polski rząd będzie przypominał regularnie Stanom, że no, wypadałoby może człowieka poszukiwanego tutaj zwrócić, a natomiast nie sądzę, żeby jakoś na ostrzu noża to stawiać. Jednak na szali naszych, w naszych relacjach polsko-amerykańskich są kwestie nieco ważniejsze dla naszego, dla naszej racji stanu, jak bezpieczeństwo, jak obecność żołnierzy amerykańskich w Polsce. Nie sądzę, żeby ktokolwiek chciał to jakoś kwestionować, czy podważać, czy zachwiać tą łódką z powodu Zbigniewa Ziobry. Nie wydaje
1: tak,
0: mi się.
1: Ale ja sobie przypominam lata 90. i tam Grom kilka razy ratował amerykańskich marines, amerykańskich więźniów w różnych miejscach globu. No i taka przysługa to była przysługa za przysługę, więc może tak to zostanie rozwiązane, tu biorę to w cudzysłów.
0: Może, natomiast myślę, że jeśli będziemy oczekiwać jakichś przysług zwrotnych za to, że bardzo głośno nie podnosimy tej historii, to raczej pewnie gwarancji, że amerykańscy żołnierze z Polski nie wyjadą, albo że przyjedzie ich więcej, albo że nasze kontrakty na sprzęt wojskowy będą traktowane może bardziej priorytetowo, czy że nie będą miały opóźnień, i nie napotkamy takich problemów, z jakimi teraz spotyka się Szwajcaria, która też pozamawiała patrioty, wyrzutne patriot w Stanach, i one mają już kilka lat, realizacja tego kontraktu ma kilka lat opóźnienia, tak.
1: Czyli przehandlujemy Ziobro za coś dobrego?
0: Jeśli za coś mamy go przehandlować, to myślę, że za coś bardziej, coś ważniejszego dla naszego bezpieczeństwa.
1: A to jest tak, że on, będąc gdziekolwiek za granicą, no wcześniej Węgry, teraz Stany Zjednoczone, to jest jednak tak politycznie, jak to się mówiło, polityczne złoto, tak? Dla Platformy, czy to bardziej dla PiSu jest złoto? Czy może nie? Dla nich to jest wstyd, no. To wiadomo.
0: Dla nich to jest problem i to jest wstyd. Dla Platformy, czy dla koalicji, to moim zdaniem to zależy z czyjej perspektywy. Z perspektywy Donalda Tuska myślę, że to może być polityczne złoto. Ziobry nie ma w Polsce, nie mąci, ma taką, ma łatkę takiego, wbrew temu, jak się pozycjonował jako taki szeryf, łatkę tchórza, uciekiniera, no, zbiega.
1: Szona, tak.
0: Trochę miękki szona, tak, od którego sam tutaj wyzywał innych. Natomiast dla Waldemara Żurka to niekoniecznie jest złoto, czy wcześniej dla Adama Bodnara, bo to pokazuje, że, no, że prokuratura mogłaby się postarać bardziej, że parę, cytując klasyka, że parę nie dociągnięć jest.
1: I tak, gdzie to są dociągnięcia.
0: Tak, dokładnie.
1: Ostatnio oglądałem ten film, tak przy okazji. A jeszcze a propos Ziobry, a to nie jest trochę tak, że po ludzku Mateusz Morawiecki mówi, no, weszło na moje.
0: Ja myślę, że Mateusz Morawiecki ten serial pod tytułem Ziobro uciekinier śledzi i się bardzo cieszy. Chociaż, no, z drugiej strony pytanie, bo Mateusz Morawiecki i jego z kolei związki z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych i z panami Kuczmierowskim, panem od koszule Gredys Bet, też mogą w konsekwencji spowodować, że znajdzie się w podobnej roli, jak dzisiaj Zbigniew, czy w podobnym położeniu, jak dzisiaj Zbigniew Ziobro. Ale myślę, że póki co bardzo go przygody Zbigniewa Ziobry cieszą i radują.
1: Dobrze, to drugi serial, drugi odcinek przygody Marcina Romanowskiego.
0: O, tak.
1: Można by dodać tytuł Poszukiwany oczywiście, albo dodać drugi tytuł, nie wiem, Bałkany, o coś takiego, bo podobno jest gdzieś na Bałkanach.
0: Podobno.
1: Służby coraz bliżej są jego namierzenia, ale to ktoś go przywiezie do Polski w kajdankach? To
0: jest dobre pytanie, bo ja się zastanawiam, jeżeli mamy doniesienia, że służby już wiedzą, gdzie jest Romanowski i mu depczą po piętach. Znaczy, ja nie wiem, czy gdyby służby tak na pewno wiedziały konkretnie gdzie, to czy by się tym chwaliły.
1: To prawda.
0: Przez faktem, czy raczej próbują może, czy mniej więcej wiedzą, w którym kościele, czy w której okolicy szukać, ale tych kościołów tam jest wiele, więc może to jest taki wabik, żeby on się przestraszył i spróbować go wywabić, żeby żeby sam się gdzieś objawił.
1: Gdzieś wtedy namierzymy telefon.
0: Że tak. Może wtedy namierzymy telefon. Natomiast, no, natomiast tak, o ile sytuacja Zbigniewa Ziobry na razie jeszcze, on pewnie liczy na tę przychylność Trumpa, więc trochę oddechu może zyskał tym wyjazdem do Stanów. Tak, sytuacja Marcina Romanowskiego, jeżeli on jest w Europie, a myślę, że jednak jest w Europie, bo gdyby był w Stanach, to by się

0: pochwalił, tak jak Ziobro, a nie nagrywał tych smutnych filmików na tle białej ściany, żeby absolutnie nie dało się zidentyfikować, gdzie on się znajduje. No jego sytuacja jest nie do pozazdroszczenia. Tak sobie wczoraj pomyślałem, czy on sobie tak siada teraz i nagrywając te filmiki, czy nawet ich nie nagrywając, i sobie myśli, kurczę, Marcin, po co ci to było? Bo w zasadzie Ziobro, robiąc to, co robił, wiedział, że gra, no Ziobro miał marzenia, że będzie premierem, no był ministrem sprawiedliwości, chciał przejąć ten rząd dusz na prawicy, więc Ziobro grało pełną pulę. Więc być może liczył się z tym, jaka może być cena tej gry. Gramy wysoko, no a jak się nie uda, koszty mogą być wysokie. Natomiast Marcin Romanowski, no co, no, był wiceministrem, no nikim bardzo istotnym.
1: No, ale to wszyscy
0: ja się zastanawiam, czy on nie ma takiej refleksji, że po co mu to wszystko było?
1: No tak, ale to wszyscy w okolicy, w otoczeniu ministra Ziobry tak mogą powiedzieć, no minister Waś też, tak.
0: No tak, dokładnie tak.
1: Dzisiaj w Sejmie głosowanie nad ustawą o statusie osoby najbliższej. Rządowa koalicja poprze projekt. Czytam w informacjach Polskiego Radia 24. Prezydencki minister Paweł Szefernaker już zapowiedział weto. To chyba prezydent Szefernaker zapowiedział weto, mam wrażenie, bo tam wszyscy w kancelarii to ważniejsi niż sam prezydent, no.
0: Myślę, że są po prostu ustami prezydenta i bez konsultacji z Karolem Nawrockim takich decyzji odnośnie tego, co zrobi, nie ogłaszają. No tak, no to było do przewidzenia, tego się można było spodziewać, że Karol Nawrocki, reprezentant środowiska konserwatywnego, prawicowego, nie poprze tych rozwiązań,
1: no, ale,
0: nie poprze
1: ale
0: tych
1: moment.
0: Przepisów.
1: Spójrzmy na Europę. Spójrzmy na ustawy o nie statusie osoby związanej czy jakikolwiek inny sposób, tylko o małżeństwach jednopłciowych. W Europie wprowadzała je głównie prawica. W wielu krajach. No to co jest z polską prawicą nie tak, że tego nie chce zrobić? Znaczy nie mamy tyle czasu, żeby wszystko wymienić, to wiem od razu, ale...
0: Co, czy nie tak? No myślę, że jednak ten konserwatyzm taki też oparty na mocno na katolicyzmie w Polsce, myślę, że to powoduje.
1: Ale w Irlandii też.
0: Tylko że Irlandia też bardzo szybko się sekularyzowała, bardzo gwałtownie z kraju no, takiego bardzo religijnego stała się jednym z najbardziej świeckich państw. U nas katolicyzm trzyma się mocno i to może być też to może być odpowiedzią na pańskie pytanie, że na twoje pytanie, że no, tak spróbuję strzelać trochę, że jednak nasze społeczeństwo wciąż jeszcze jest dużo bardziej w takich kwestiach obyczajowych. O, może w to bardziej, dużo bardziej konserwatywne i zachowawcze.
1: A może po prostu na złość babci, bo rząd to zaproponował, to odmrozimy sobie uszy
0: nie,
1: i nie zgodzimy
0: nie,
1: się.
0: Myślę, że nie, no PSL też nie był też nie był entuzjastą. Zresztą za sprawą PSL-u ta ustawa została bardzo mocno obcięta. I nawet środowiska LGBT mówią, że to jest taki właśnie listek figowy, że to jest... No, jest wydmuszka, że ta ustawa to nie jest to, na czym co im obiecywano i na czym im zależało. No PSL ostatecznie musiał na jakiś kompromis pójść i trochę się ugiąć, ale i tak wychodzi z tego zwycięski. No, Karol Nawrocki, Prawo i Sprawiedliwość, no, na takie kompromisy iść nie musi, więc...
1: Czyli czekamy do 2030 roku. Jonasz Jasnorzewski, Telewizja Polska był z nami. Dziękuję za
0: Dziękuję
1: komentarz.
0: Bardzo.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: Profesor Wojciech Janicki, dyrektor Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie jest z nami. Dzień dobry, panie profesorze.
3: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
1: O Kubie jeszcze sobie porozmawiamy, bo to byłem kilka razy i piękne miejsce i wspaniałe, ale chyba trzeba będzie odłożyć na kilka sezonów do wyjazdów na wakacje, ale na razie nie o wakacjach, tylko o wojnie. Wojnie, która jest bliżej niż mogłoby się nam wydawać. Pamiętają państwo i pan profesor pewnie też oczywiście o sytuacji, która wybuchła w Polsce po tych dronach, które zbłądziły i przeleciały przez granicę. Teraz taki dron rosyjski w tym wypadku. Dron uderzył w blok mieszkalny w Rumunii. Ten blok stanął w płomieniach, kilka osób jest rannych. No i rumuńskie Ministerstwo Obrony zastanawia się, co z tym zrobić, jak dyplomatycznie sprawę ugrać.

0: Ryś, no bo jednak jest to członek NATO, czyli można powiedzieć, że w pewnym sensie NATO zostało zaatakowane. No ktoś, Rosja oczywiście będzie używać wszelkich środków, mówiąc, że to przez przypadek i nie chciała, albo przez zbłądzony dronek. W ogóle gdyby nie Ukraina, to pewnie by czegoś takiego nie było. Znamy tę rosyjską śpiewkę. Co powinna zrobić Rumunia w tej sytuacji?
1: Rumunia przede wszystkim powinna angażować w każde swoje działanie całe NATO, dlatego że NATO od Rosji jest wielokrotnie silniejsze pod w zasadzie każdym względem i tak długo jak długo stoimy jednym wspólnym frontem, tak długo mamy szansę na długotrwały pokój, a tego typu rosyjskie zaczepki o bardzo różnym charakterze znamy nie od wczoraj i nawet nie od wybuchu wojny w 2022 roku. Przecież znacznie wcześniej. Co moment słyszeliśmy o tym, że któreś z państw natowskich, a to Polska, a to Szwecja, a to myśliwce stacjonujące w państwach bałtyckich podrywa swój garnizon dyżurny, dlatego że jakiś rosyjski samolot ponownie albo narusza naszą strefę powietrzną, albo niebezpiecznie się do niej zbliża. Rosja bez ustanku nas testuje i działa to trochę na takiej zasadzie, że my gramy rolę takiego dorosłego wobec takiego krnąbrnego dzieciaka, który cały czas sprawdza, co jeszcze mu wolno, do momentu, aż dostanie po łapach. Teraz pytanie, czym jest to danie Rosji po łapach w przestrzeni geopolitycznej?
0: No i czym może być?
1: Nie podejrzewam, aby NATO pierwsze przystąpiło do wojny w rozumieniu kinetycznym, takiej pełnoskalowej. Jest jednak paktem o charakterze obronnym, chociaż zawsze można wskazać takie działania NATO, które miały charakter jednak interwencji zbrojnej, mimo tego, że ktoś inny w żadne z państw natowskich nie uderzył. No weźmy Serbię w 1999 roku. Natomiast relacja pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Rosją, bądź NATO a Rosją, ma zupełnie inny charakter, bo jest tutaj po obu stronach tak ogromny potencjał militarny, że tego typu konflikt o charakterze kinetycznym zmiótłby naszą cywilizację z powierzchni Ziemi.
0: No tak, bo to Rosja aż się śpieszy do naciśnięcia czerwonego guzika, atomowego czerwonego guzika. No tak, ale powiedział pan o tym dawaniu po łapach Rosji, kuszące bym powiedział, no ale tutaj można mówić o dronie, chociaż to nie jest pierwszy, to podobno 40 dron, który wleciał w Rumunię, w przestrzeń Rumunii, ale jest też sytuacja na Łotwie, która jest chyba dużo silniejsza i dużo trudniejsza, dlatego że na Łotwa ma ogromną diasporę rosyjską, tam właściwie przy granicy z Rosją to mieszkają prawie sami Rosjanie, mówi się głównie po rosyjsku, nie po łotewsku. No i ta sprawa języka to jest sprawa kluczowa, bym powiedział gardłowa nawet w stosunkach łotewsko-rosyjskich. I mówi się, że jeżeli Rosja miałaby kogoś zaatakować, to Łotwę pierwszą.
1: Kwestia znaczącej liczebnie diaspory rosyjskiej jest czymś zupełnie typowym dla państw, które kiedyś były republikami radzieckimi. Tutaj nawet nie Łotwa jest liderem, ale Estonia, jeśli mówimy o obecnych członkach Unii Europejskiej oraz NATO, gdzie aż 40% mieszkańców stanowią etniczni Rosjanie. Jest rzeczą arcyciekawą, skąd oni się tam wzięli, bo korzenie tego procesu zasiedlania dzisiejszych państw bałtyckich przez etnicznych Rosjan znajdujemy w czasie schyłkowego Związku Radzieckiego, gdzie emerytowani oficerowie radzieckiej armii niejako w prezencie tytułem gratyfikacji za dobrą służbę uzyskiwali możliwość osiedlenia się w miejscach, które sami sobie wybrali, a w Związku Radzieckim właśnie Estonia, Litwa czy Łotwa uchodziły za takie lepiej rozwinięte, o przyjaźniejszym klimacie itd., itd. Efekt był taki, że rzeczywiście w momencie, kiedy Estonia uzyskała niepodległość od Związku Radzieckiego, aż 40% mieszkańców Estonii to okazali się być etniczni Rosjanie, w większości emerytowani wojskowi. Teraz Estonia i Łotwa zresztą podobnie stanęły w obliczu trudnego wyboru. Z jednej strony państwo staje się demokratyczne i chciałoby tak się rządzić, takimi metodami. Z drugiej strony, jeśli wyobrazimy sobie wybory Estonii na przykład, w których po jednej stronie stanie rozproszona grupa partii

0: podzielonych w zupełnie typowy dla demokracji sposób. Będą partie prawicowe, lewicowe, liberalne, chłopskie i tak dalej. A po drugiej stronie cała diaspora rosyjska, wszyscy etniczni Rosjanie mieszkający w Estonii stworzą jedną partię rosyjską. Okaże się, że oni nadal będą Estonię rządzić. Czemu o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że korzenie problemów dzisiejszych z Rosjanami w Estonii czy w Łotwie sięgają głęboko Związku Radzieckiego i te państwa z tym sobie nie poradziły do końca skutecznie, chociaż podejmowały szereg bardzo ciekawych prób.
1: No tak, próby na przykład obywatelstwa, nie nadania obywatelstwa, jeśli ktoś nie zna językowego.
0: Języka estońskiego, który jest na tym samym poziomie trudności co węgierski, bo to jest język z tej samej grupy językowej.
1: Tak, na Łotwie też były takie przypadki, że nie ma paszportu dla tych, którzy nie znają łotewskiego, no i to wyklucza właściwie sporą, jak pan profesor powiedział, część społeczeństwa, a ta część niezadowolona może się skrzyknąć, no i wtedy mamy partię prorosyjską w granicach Unii Europejskiej. Czyli kolejne kraje, gdzie albo znamy rosyjski, albo nie jedziemy, tak? No dobrze. Pan jest dyrektorem Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej. Geografii jednak, czyli tam te mapy, podejrzewam, u pana w gabinecie czy w salach wykładowych często się znajdują. Patrzy pan na te mapy z perspektywy różnych krajów. Powiedzmy, że teraz popatrzymy na chwilę na te mapy z perspektywy Stanów Zjednoczonych. Jest tak, Iran, Kuba, Oman. Co jeszcze? Wenezuela była przed chwilą, tak? Co jeszcze? Stany Zjednoczone i Iran niby uzgodniły warunki 60-dniowego memorandum, ale teraz już się mówi, że no dobra, to skoro mamy na bliskim czy trochę dalszym wschodzie spokój, no to można zająć się Kubą. To jest jakiś rozbójnik światowy, te Stany Zjednoczone?
0: Odczytuję co nieco prowokacji w pańskim pytaniu, panie redaktorze, ale rozumiem, że jest to celowe i zamierzone. Z perspektywy bardzo wielu państw świata Stany Zjednoczone rzeczywiście są takim rozbójnikiem. W szczególności jeśli pojedziemy do Ameryki Łacińskiej i zaczniemy rozmawiać z ludźmi, którzy tamte państwa zamieszkują, okaże się, że bardzo wielu z nich będzie postrzegało, co z naszej perspektywy jest paradoksem kompletnym,
1: będzie postrzegało
0: Związek Radziecki w dawnych czasach, a dzisiaj Rosję, jako sprzymierzeńca, a Stany Zjednoczone jako głównego wroga. Dlaczego? Dlatego, że Stany Zjednoczone traktują całą Amerykę Łacińską, całą zachodnią półkulę jako swoją strefę wpływów. W analogiczny sposób Rosja jako swoją strefę wpływów traktuje czy Ukrainę, czy państwa Azji Środkowej, Kazachstan i inne tam położone. I tam, czyli w Ameryce Łacińskiej, Stany Zjednoczone rozgrywają wszelkie swoje interesy, wpływają na obsadzanie wysokich stanowisk w różnych państwach, a niekiedy wręcz decydują ręcznie o tym, kto będzie prezydentem. A jeśli jakieś społeczeństwo wybrało niezgodnie z tym, czego chcą Amerykanie, wówczas podejmują działania zmierzające do dokonania politycznej zmiany w takim państwie. To jest rzeczywistość państw Ameryki Łacińskiej od kilkudziesięciu lat przynajmniej. Zatem teoretycznie każde z tych państw, w szczególności to, które nie jest wystarczająco skutecznym i dobrym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, mogłoby być celem takich działań.
1: No tak, pamiętamy Gwatemalę, pamiętamy Nikaraguę, to wszyscy, którzy zajmują się polityką i geografią też i służbami, to na pewno jeszcze wymieniam kilka krajów, gdzie CIA ustawiało rządy.
0: Jeszcze pamiętamy United Fruit Company. Dzisiejszą Chiquitę z bananami i tak zwanymi republikami bananowymi, które de facto były amerykańskimi plantacjami zajmującymi w niektórych państwach nawet po 30-40% powierzchni kraju.
1: Kuba to jest bardzo ciekawy kraj, bo on przechodził trochę z rąk do rąk w historii, ale Amerykanie nigdy tam szansy na dłuższe zasiedzenie nie mieli, a jak chwilę byli, to zwykle się to kończyło klapą. Tak bardzo obrazowo to i w skrócie ujmując. Teraz chcą najechać, zaanektować, nie wiem, wprowadzić demokrację na Kubie. No, wszystkie właściwie powyższe się zgadzają. Po co im ta Kuba?
0: Każde państwo, które ma aspiracje o charakterze hegemonicznym, a Stany Zjednoczone są numerem jeden na tej liście w skali świata, aby podtrzymać tę swoją hegemonię, musi regularnie podejmować cały szereg działań na kilku frontach. Pierwszym frontem jest front ekonomiczny, a więc trzeba zapewnić sobie finansowe możliwości.

0: i realizacji swoich polityk i strategii. Drugim jest front polityczny, a więc oddziaływanie chociażby na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych i poszukiwanie tam sojuszników, choćby ci sojusznicy byli politycznie czy militarnie bądź ekonomicznie bardzo słabi. To kazus oddziaływań i rywalizacji amerykańsko-radzieckiej na kontynencie afrykańskim przez kilka dekad. A trzecim działaniem jest działanie o charakterze militarnym, a więc takie, które pokaże innym ich miejsce w szeregu i jednocześnie całemu światu pokaże, kto tu rządzi. No, Stany Zjednoczone z jednej strony odżegnują się od takiego hasła i takiej łatki bycia światowym żandarmem. Nie jeden prezydent, weźmy chociażby Billa Clintona i początek lat 90. mówił, my nie będziemy światowym żandarmem, my nie będziemy bez ustanku rozwiązywać problemów wszystkich państw świata. Za Clintona się to skończyło ludobójstwem w Rwandzie w 1994 roku, ale z drugiej strony, kiedy ktoś zwietrzy jakiś swój interes, czy to ekonomiczny, czy polityczny, czy jeszcze inny, wówczas bardzo chętnie amerykańscy żołnierze gdzieś wylądują. I najciekawsze w tym wszystkim jest to, że większość tych sytuacji, tych znanych nam z historii zdarzeń, gdzie Amerykanie rzeczywiście gdzieś lądowali fizycznie i dłużej tam przebywali, kończyło się wycofaniem po cichu, po kilku, kilkunastu, a czasem nawet po 20 latach bez sukcesu. No wystarczy popatrzeć na to wprowadzanie demokracji, czy to w Iraku, czy w Afganistanie. Przecież to się nigdzie praktycznie nigdzie nie powiodło. No, do nielicznych zupełnie wyjątków należy skuteczność amerykańskiej interwencji w Korei, Korea Południowa, która do dzisiaj jest miejscem, gdzie amerykańskie garnizony stacjonują.
1: No tak, ale to jest taki gorzki żart czy mem, że dzięki Bogu u nas nie ma ropy, to nas nie zaatakują Amerykanie. To by tłumaczyło wiele interwencji amerykańskich w ostatnich dekadach. Tak można odczytywać Wenezuelę na przykład. No, pojechali tam po ropę tak naprawdę, ale na Kubie nie ma ropy. Na Kubie są fajne, ładne plaże, więc czyli ten aspekt finansowy, czy pierwszy, który pan profesor wymienił, odpada, czyli tylko chodzi o politykę z Kubą, tak?
0: Chodzi o jeszcze jedną rzecz, chodzi o geografię. Z Kuby na Florydę jest 160 kilometrów. To jest dystans podobny jak dystans pomiędzy Warszawą a Lublinem. To oznacza, że pocisk z Kuby na Florydę leci kilkanaście sekund, te mówię o tych najszybszych, bądź kilkadziesiąt sekund, te nieco wolniejsze. Posiadanie takiego na takim swoim miękkim podbrzuszu kogoś, kto jest potencjalnym sojusznikiem jednego z największych rywali Stanów Zjednoczonych. No dzisiaj na tego najważniejszego rywala wyrastają Chiny, ale znaczenie Rosji trudno też deprecjonować. Zatem posiadanie takiego miękkiego podbrzusza na pewno nie jest dobre. Dobrze jest je sobie zabezpieczyć i podejrzewam, że to jest jeden z głównych motywów zainteresowania amerykańskiego Kubą. Bo na pewno nie chodzi Amerykanom o to, żeby Kubańczycy nagle stali się szczęśliwym narodem rządzonym metodami demokratycznymi.
1: Czyli interwencja w Zatoce Świni, część druga, tak?
0: Tak, być może teraz dzięki temu, że już wiadomo, na czym poległa tamta interwencja z tym przesunięciem stref czasowych i przesunięciem tym samym o jedną godzinę dwóch zdarzeń, które miały być w pełni zsynchronizowane, jest nauczką i dzisiaj, gdyby coś się miało dziać, to już tego błędu nikt nie pomyli.
1: To z drugiej strony, tak patrząc już teraz globalnie ze strony amerykańskiej, to Donald Trump naprawia to, co trochę rozpoczął JFK, czyli Kennedy, bo zatrzymał te rosyjskie okręty, które płynęły na Kubę. Chruszczow wtedy był chyba bardzo niezadowolony. No a teraz jak przejmą te Kuby? No tak, ale to trzeba rządzić tym krajem, jak się przejmie. Tutaj nie ma, tak jak w Wenezueli, kogoś, kto robi to ich rękoma.
0: Na razie nie ma, ponieważ skuteczność reżimu braci Castro, wystarczy popatrzeć na czas, jaki rządził Fidel, a potem jego brat, no, okazała się być bardzo, bardzo wysoka. Natomiast ta presja, którą Amerykanie wywierają na Kubę cały czas, ma charakter ekonomiczny i ona uderza przede wszystkim w szeregowych mieszkańców. Kuby, którzy z jednej strony są ugnębieni

przez swój autorytarny polityczny reżim, a z drugiej strony są gnębieni przez amerykańskie sankcje. Tam nie mam świadomości istnienia silnego, oddolnego ruchu i lidera, który stanąłby na czele. Inna rzecz, że taki lider w pewnym momencie może się pojawić, natomiast w którą stronę to pójdzie, to bardzo trudno.

0: reżim, ale jednocześnie budujący społeczeństwo w warstwie kulturowej na modłę świata zachodniego, a potem nagle okazało się, że Irańczycy pękli i nie poszło w stronę demokracji, tylko poszło w stronę państwa silnie teokratycznego i islamskiego radykalizmu, czego nie przewidywał nikt. No bo gdyby ktoś to przewidział, to udałoby się temu zapobiec najprawdopodobniej. To byłoby w interesie Amerykanów. To teraz pytanie, w którą stronę to pęknie na Kubie? Bo w pewnym momencie zapewne pęknie.
1: Może wrócą do komunizmu. Premier Izraela Benjamin Netanyahu, mamy jeszcze chwilę, ogłosił zwiększenie okupacji Strefy Gazy aż do 70% jej powierzchni. Teren zajęty przez izraelskie wojsko oddzielony jest tak zwaną żółtą linią, której przekraczanie grozi Palestyńczykom śmiercią. Kara śmierci w cywilizowanym świecie to jest nie do pomyślenia. Co ten Izrael robi?
0: To, że Izrael mówi dzisiaj, że przekroczenie jakiejś linii grozi komuś śmiercią, jest bardzo, bardzo nieśmiesznym żartem, jeśli wziąć pod uwagę to, ile ludzi Izrael zabił w Strefie Gazy w ciągu ponad półtora roku swoich działań. Sam fakt istnienia tych działań jest rzeczą niewyobrażalną w cywilizowanym świecie. Oczywiście wszyscy pamiętamy, że zaczęło się od drugiej strony i tutaj Izrael zawsze powie, my tylko odpowiadamy na atak Hamasu z 7 października 2023 roku, a więc to Palestyńczycy zaczęli. Inna rzecz, że jest już potwierdzone, że Netanyahu wiedział o szykowanym ataku i nie podjął skutecznych działań prewencyjnych, chociaż mógł. Natomiast historycznie cofając się krok po kroku, cofniemy się w końcu do 1948 roku, gdzie z kolei Palestyńczycy powiedzą, to przecież myśmy tutaj mieszkali, a światowy syjonizm doprowadził do powstania tutaj państwa Izrael. W ten sposób możemy się cofać do głębokiej starożytności i każdy z tej przeszłości wybierze sobie taki moment, który będzie korzystny dla jego interpretacji współczesności. Tą metodą nigdy nie uzyskamy efektu, co do którego nie politycy, bo oni rządzą się zupełnie innymi prawami, tylko przeciętni mieszkańcy, czy to żydowscy, czy palestyńscy tego obszaru naprawdę by chcieli, czyli do pokoju. Jakiś czas temu miałem okazję, przyjemność być promotorem pracy magisterskiej. Moja dyplomantka metodą delficką, a więc metodą przepytywania ekspertów, szukała odpowiedzi na to, która przyszłość dla Palestyny i Izraela jest najlepsza. Okazuje się, że większość ekspertów powiedziała dwa niepodległe, niezależne od siebie państwa, ale jednocześnie w odpowiedzi na pytanie, czy są na to szanse, niemal wszyscy zgodnie powiedzieli nie. Nie w przewidywalnej przyszłości. To sprawia wrażenie węzła gordyjskiego, a my nie mamy miecza, którym moglibyśmy go przeciąć.
1: To jeszcze dorzucę jedną rzecz. W środę oczyszczenie Gazy z Palestyńczyków, zapowiedział izraelski minister obrony Izrael Katz. Oczyszczenie jakiegoś terytorium z mieszkających tam ludzi, no to się w głowie nie mieści. To jest po prostu faszyzm. To jest Sturmbannführer Katz. No, to jest niesamowite, że ci ludzie to robią. Nie ma pan, profesor, takiego podejścia?
0: Mam takie... Dzielę tutaj z panem to zdanie absolutnie w 100%. Tym jest to trudniejsze i bardziej szokujące, że o czyszczeniu Gazy z Palestyńczyków w nieco innym kontekście mówił także prezydent Trump, obiecując Szwajcarię na Bliskim Wschodzie, którą odbuduje i stworzy tam kurort. To są absolutnie szalone działania, które myślę dość jednoznacznie oceni historia.
1: Führer Netanyahu, może powinniśmy zacząć tak mówić głośno, by dotarło do Izraelczyków, że ta karta, którą grali przez 50 lat, już się dawno wyczerpała, a teraz zachowują się dokładnie tak, jak ich oprawcy w czasie II wojny światowej. Profesor Wojciech Janicki, dyrektor Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, był z nami. Panie profesorze, bardzo dziękuję za słowa i za ten komentarz o polityce międzynarodowej. Miłego dnia życzę.
0: Dziękuję za zaproszenie, dziękuję państwu.
1: A na zegarze w Polskim Radiu 24 jest 9:30.

0: Powtórka programu.
1: Dzień dobry Państwu, Małgorzata Żuchowska. A teraz o politycznych pożarach i o tym pożarze, którego zarzewie tli się w Krakowie. Kamil Smogorzewski, kolektyw analityczny Res Futura. Dzień dobry Panie Kamilu.
2: Dzień dobry.
1: Dlaczego jesteście przekonani, że to sok z buraka spowodował, że pan Miszalski stracił swoje stanowisko? To jeden z portali. Celowo nazwy tego portalu używam. To jest takie proste narzędzie do tego, żeby przewracać stołki, fotele, a nawet systemy?
2: A ja nie wiem, czy to jest takie proste, no bo jednak trzeba się trochę natrudzić, żeby tej wielkości fanpage czy portal prowadzić. Natomiast dlaczego jesteśmy przekonani? No dlatego, że zrobiliśmy dogłębną analizę. No, to trzeba pamiętać, że sok z buraka był być może najważniejszym punktem w całej kampanii referendalnej, który spowodował, że Aleksander Miszalski ostatecznie został odsunięty od władzy. No ale nie jedyny. No, tam zadziało się dużo różnych rzeczy pod koniec kampanii, które przyczyniły się do tego, że później ta intensyfikacja działań soku z buraka tylko zaszkodziła, a nie pomogła. Mhm. No bo z jednej strony mieliśmy kampanię, która była nakierowana w zasadzie na to, żeby referendum nie było ważne, żeby frekwencja nie była wystarczająca, a z drugiej strony na uspokajanie emocji. Znaczy, jeśli coś mogło pomóc organizatorom referendum, to emocje. I oni to doskonale wiedzieli na etapie zbierania podpisów. Później, kiedy już strategia komunikacji, strategia prowadzenia tego referendum przez magistrat była opracowana, to ona ostatecznie działała. Znaczy, to nie do końca jest tak, że zostały popełnione kardynalne błędy w komunikacji, w prowadzeniu kampanii. Pewnie jakieś się zdarzyły. To już będziemy, nie my, ale eksperci roztrząsali, co i jak. Natomiast w warstwie narracyjnej, w warstwie informacyjnej w internecie, ona była prowadzona całkiem dobrze. To znaczy wyciszenie plus demobilizacja działały. Znaczy,
1: no my dobrze, to widzieliśmy, to kto miał silniejsze argumenty? Bo skoro demobilizacja nie pomogła, to ktoś był silniejszy w tym działaniu.
2: Znaczy, no i tutaj wracamy do tych emocji, o których wspomniałem. Sok z buraka zapewne miał bardzo dobre intencje, tylko widział tą jedną stronę, to znaczy demobilizację frekwencyjną. Ale nie zauważył, że dużo ważniejszym w zasadzie komponentem jest ta cisza wokół referendum. Właśnie. Aleksander Miszalski nie mówił o referendum. On mówił o mieście, on mówił o mieszkańcach, on mówił o tym, co zrobił, o tym, co chce zrobić jeszcze. O tym, żeby ta szansa na poprawę życia Krakowian, żeby ją dostał. On się wycofał z zapisów najbardziej kontrowersyjnej strefy czystego transportu w Krakowie. Więc ta cisza wokół referendum, a skupienie się na mieszkańcach i na Krakowie, no działały, dopóki nie intensyfikacja postów na Facebooku, profilu Soku z Buraka, to było tak wcześniej, powiedzmy 2-3 posty w tygodniu, a później to było kilkanaście postów dziennie. Mhm.
1: Czyli nie o tym powinna być, teraz jakbyśmy nazwiska odłożyli na bok, prawda, to nie o tym powinna być kampania kogoś, kto jest jej głównym obiektem, jak na przykład pan prezydent Miszalski, tak?
2: Tak, kampania powinna być o tym, co zrobił, a nie o samym referendum. Mhm.
1: Tak, mężczyzna w średnim wieku, mieszkaniec krakowskich peryferii, jeżdżący kilkuletnim dieslem do pracy do Nowej Huty albo do Wieliczki, nie ma w swojej polityce wielu czerwonych linii, jest tolerancyjny wobec większości decyzji władz lokalnych, bo go bezpośrednio nie dotyczą, ale strefa czystego transportu te linie przekroczyła, piszecie w swoim raporcie, i powiedziała mu, twój

0: Samochód, w który włożyłeś 30 tysięcy oszczędności 6 lat temu, jest dziś legalnie nieużyteczny w centrum miasta, w którym mieszkasz. Ja bym jeszcze coś do tego dodała. Ci, którzy mają lepsze samochody, są bardziej uprzywilejowani. Zostajesz w tyle, drogi mężczyzno w średnim wieku.
1: Być może tak, ale tutaj nie było rozróżnienia na to, czy ktoś ma drogi samochód, czy ktoś ma samochód tani, czy zarabiał na niego pracując w kopalni, czy na wysokim stanowisku prezesowskim. Tutaj znowu trzeba się odwołać do pewnej maksymy, którą w zasadzie wszyscy zajmujący się polityką, sprawami społecznymi, ale też komunikacją i zarządzaniem powinni wiedzieć. To znaczy, jak się bierzemy za coś, za jakąś działanie, akcję, to musimy znać pole, na którym się, musimy rozumieć pole, na którym się poruszamy i umieć grać w tę grę. Jeżeli strefa czystego transportu generowała 78% komentarzy wokół tego, to były komentarze mężczyzn, to znaczy, że strefa czystego transportu uderza w żywotne interesy ego męskiego. I to nie jest pejoratywne. To znaczy, my nie mówimy tutaj, ani ja nie mówię tutaj, że to jest coś złego. Kiedyś się mówiło, pamiętam, a to akurat chyba pejoratywnie, że przedłużeniem męskiego ego jest jego samochód. Trochę się to zmieniło, w Polsce przynajmniej, natomiast wciąż to nie o samochód chodzi. Tu chodzi o naszą wolność. Tu chodzi o to, że ktoś coś nam po pierwsze zabiera, ograniczając na przykład wjazd do centrum Krakowa, chociaż to nie do końca jest centrum, bo to przecież 65% powierzchni, czy 60%
0: powierzchni. No tak, ale oprócz tego, że nam coś zabiera, to jeszcze nam coś nakazuje.
1: To jeszcze nakazuje. Plus każe nam płacić. Mhm. Znaczy, tu wiele czynników się złożyło na to, że ta strefa nie została przyjęta albo inaczej, że została przyjęta zdecydowanie gorzej niż na przykład w Warszawie.
0: No właśnie. Piszecie w swoim raporcie o tym, że temat rozpalony przez portal, o którym mówimy, spowodował, że taką reakcję obronną, tak, ale nie przystosowaną do gaszenia pożaru, tylko skierowaną na wyciszenie. Czyli to było za mało. Ale to jest jeden z przykładów na to, jak, nie wiem, rytmiczne działanie, takie skoordynowane działanie w necie po prostu rozwala system.
1: Tak. No tak, oczywiście, że to
0: ale
1: jest.
0: Ale to my jesteśmy
1: to jest jeden
0: tacy podatni, my sobie nie zdajemy z tego sprawy. Jak to jest? Jesteśmy takim powolnym narzędziem rozgrywki na procenty?
1: No to jest bardzo mocno powiedziane, pani redaktor, no ale w praktyce trochę to tak wygląda. Znaczy tu musimy wrócić do tego, jak funkcjonują w ogóle social media i jak ten internet funkcjonuje. No jeżeli nie widzę czegoś, to w ogóle jeszcze wróćmy do czegoś innego. Jak mam tyle zajęć dziennie, jak muszę myśleć o tylu sprawach, dzieci, praca, no cokolwiek, trawnik, susza, no wszystko jest na naszej głowie. Jak czegoś nie widzimy w naszym feedzie, na naszej tablicy na Facebooku na przykład, albo na X-ie, jeżeli ktoś korzysta, na LinkedInie, na każdym medium, się mówi teraz, antyspołecznościowym, no to my o tym naturalnie nie myślimy. Krakowianie o tym myśleli, no bo było referendum. No ale to też nie jest tak, że temat referendum będzie rozgrzewał 100% mieszkańców Krakowa przez 3 miesiące. To jest
0: w końcówce
1: absolutnie niemożliwe.
0: Rozgrzał około 30% mieszkańców Krakowa.
1: No ale gdyby nie inspiracje do tych emocji, no emocje nas najbardziej rozgrzewają. Gdyby nie inspiracje do tych emocji, no to referendum nie byłoby ważne. No my widzieliśmy, że to referendum będzie na jakieś 80-90% ważne ze względu na frekwencję już tydzień, dwa tygodnie przed tym referendum. No to wynikało z intensyfikacji aktywności w social mediach i w internecie w ogóle. Natomiast tak jesteśmy rozgrywani. No tak nam, a w zasadzie tak nas algorytm rozgrywa, który nie rozumie neutralnych wpisów. Znaczy w 2019 roku Meta już powiedziała,

0: działa, że ich algorytm po prostu ich nie rozumie, a jak ich nie rozumie, tych neutralnych wpisów, to je ukrywa, dlatego że neutralne wpisy nie angażują nas w social media.
1: Czyli stawia na skrajne, tak, w te strony, które pobudzają nasze emocje. O tym, że to bazuje na emocjach, wiemy już od dawna. Bardzo ciekawe zdanie na koniec raportu. 24 maja nie jest końcem cyklu, jest jego początkiem, prawda? Bo po pierwsze kampania i wybory, a po drugie ta fala, o której mówimy, która miałaby się rozlać na inne miasta. Konsekwencje tego, co się wydarzyło w Krakowie, mogą być bardzo ciekawe, także z waszego punktu widzenia, prawda? Bo one w kolejnych krokach pokażą, kto się potrafi uczyć na takich przykładach i wyciąga z nich skuteczne wnioski, także politycznie przede wszystkim, prawda? A kto absolutnie nie.
0: Tak. Tak będzie.
1: I wygrywa ten, kto rozumie algorytm.
0: I czy interesy po prostu jednostek zejdą na dalszy plan wobec interesu grupy, partii, klubu, ale przede wszystkim wobec wymagań, jakie stawia przed nami teraz ta gra w internecie, ta gra polityczna w internecie. Ona działa na zupełnie innych zasadach niż klasyczna komunikacja. Dlatego powiedzieliśmy, że kampania wyciszenia była prowadzona całkiem dobrze. Dlatego właśnie te emocje, tonowanie tych emocji, dlatego neutralne treści były podawane, żeby algorytm nie podbijał tym osobom wszystkim proreferendalnym tych treści, które były generowane przez osoby, które to referendum organizowały, ale wracając do tej fali, która ma się rozlać, no ona się nie rozleje do momentu, najprawdopodobniej się nie rozleje do momentu wyboru nowego prezydenta Krakowa, no bo to by był strzał w kolano. No teraz raczej będziemy się skupiać na tym, co się dzieje w Krakowie, niż w Rzeszowie, Poznaniu czy w Gdańsku. I to wcale nie musi być wielka fala. Znaczy to działa na emocje, że nie wiem, wystarczy tam 15% tych, którzy poszli do głosowania, żeby odwołać jednego, drugiego prezydenta, i to się przekłada na 30 tysięcy uprawnionych do głosowania, no ale te 30 tysięcy, po pierwsze, trzeba zebrać te podpisy,
1: zmotywować. Prawda? Czyli co, albo...
0: Do tego są potrzebne pieniądze,
1: chęci. Przestraszyć. W internecie też są potrzebne pieniądze? Bo właśnie chciałabym zapytać na koniec naszej rozmowy. To może kolejna kampania, no jesteśmy w fazie prekampanii. Myślę, że większość działań politycznych teraz to już jest wstęp do przyszłorocznych wyborów. To może po co nam plakaty? Po co nam jakieś billboardy? Może trzeba się skupić? Większość z nas korzysta. Nie wiem, czy macie jakieś takie dane, czy...
0: Że to akurat...
1: Ilu z nas, ilu Polaków kształtuje swoje opinie na bazie tego, co jest w internecie?
0: A to ile korzysta z social media?
1: Nie, korzysta. A to są być może
0: no
1: różne...
0: To jest trudne do zmierzenia. Mm-hmm. Jak nasze mózgi działają. Tak
1: jasne,
0: naprawdę.
1: Ale ten, kto pilnie obserwuje sytuację z Krakowa, to no, dostał jasny sygnał, mm-hmm. prawda? To może tak jeszcze wrócę. Po co nam billboardy? Po co nam jakieś takie akcje, spotkania na rynkach w tym czy w innym mieście, tak? Może tylko internet?
0: W momencie, kiedy algorytm nie podsuwa nam tych wszystkich informacji, które chciałyby komitety nam przekazać, jest dużo większa szansa, że zobaczymy te informacje, jeśli one będą i na billboardach, i w internecie. Nie zrezygnujemy z klasycznych metod prowadzenia kampanii i na pewno w najbliższych latach to się nie stanie. Większą uwagę partie i komitety powinny kierować oczywiście do social mediów. Natomiast ja mam głębokie chyba przekonanie już teraz, że to się też nie wydarzy w najbliższej przyszłości. Mhm. Znaczy, że to wciąż jest uważane za coś, co jest tylko dodatkiem do kampanii, a nie clue, nie tym sednem, gdzie tam powinny być zainwestowane nie tylko środki, ale też czas i energia ludzi, którzy tą kampanię prowadzą.
1: Dla mnie doskonałym przykładem tego, jak nie...

0: Nie warto komunikować się z nami wszystkim. Jest wystąpienie pana premiera na giełdzie papierów wartościowych przy ogłoszeniu pierwszego pakietu deregulacyjnego. I pan premier mówi, mamy doskonałe wskaźniki, wszyscy powinniśmy to czuć. Mhm. Otóż nie. Nie wszyscy to czujemy. I teraz pytanie, jak dotrzeć do naszych emocji i je w pewnym sensie zaspokoić, bo pewnie o to chodzi. Kamil Smogorzewski, kolektyw analityczny Res Futura z państwem. Polecam państwu ten raport na stronie Res Futura. Bardzo ciekawy. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję również.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: Rosja jest jak kocioł, w którym na ogniu rządzy władzy, gotują się narody, religie i polityczne poglądy. Ten kocioł kiedyś eksploduje, mówią goście audycji Prawdziwa Rosja. Czy dojdzie do podziału imperium? Czy są Rosjanie, którzy tego chcą? Audycja Prawdziwa Rosja już dziś o 17.06 w Polskim Radiu 24 i na podcastach polskieradio.pl. Nazywam się Maciej Jastrzębski i zapraszam.
4: W najbliższym studiu wiedzy będziemy się uczyć angielskiego, ale spokojnie, można odłożyć słowniki i tabele gramatyczne. Potrzebne nam będą tylko książki naszego dzieciństwa. W nauce pomogą nam Kubuś Puchatyk, Piotruś Pan, Ania z Zielonego Wzgórza i Małe Kobietki. Na wyjątkową lekcję angielskiego, angielskiego z bajki i nie tylko. Zapraszam już jutro po 10. Karolina Rożej, do usłyszenia.
5: Chiny urosły do rangi supermocarstwa w rekordowo krótkim czasie. Chińska Republika Ludowa ma coraz większy wpływ nie tylko na to, co dzieje się w Azji, ale także tu, nad Wisłą. Do czego dążą Chiny? Pokojowego rozwoju, jak utrzymują władze w Pekinie, czy też osłabiania i przejmowania roli Stanów Zjednoczonych na świecie? Jak odczytywać płynące z Chin sygnały i czytać między wierszami oficjalnych komunikatów komunistycznych władz? Na te i inne pytania będziemy wraz z moimi gośćmi, wybitnymi ekspertami z kraju i ze świata, odpowiadać i tłumaczyć konteksty w audycji Chińskie Znaki. W każdą niedzielę tuż po godzinie 16. Serdecznie zapraszam. Tomasz Sajewicz.
2: Autopromocja.

0: Jest czwarta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Mirzajewska. Sejm uchwalił ustawę o statusie osoby najbliższej. Teraz nad nią będzie pracował Senat. Dokument ma uregulować sytuację osób żyjących w związkach nieformalnych, przyznając im wiele przywilejów przysługujących dziś małżeństwom. Prezydent już mówi natomiast, jakiej ustawy nie podpisze. O szczegółach Michał Fabisiak.
1: Karol Nawrocki zapowiada, że będzie bronił konstytucji, a ta w artykule 18 przyznaje szczególną ochronę wyłącznie instytucji małżeństwa, rozumianego jako związek kobiety i mężczyzny.
2: Nie podpiszę żadnego prawa, które będzie stanowić alternatywę dla małżeństwa.
1: Prezydent dodaje, że jest gotowy podpisać ustawę, która nie będzie ideologiczna. Zdaniem Urszuli Pasławskiej z PSL te przymioty ma uchwalona ustawa.
3: Ta ustawa nawet nie przychodziła koło małżeństwa. Szanuje konstytucję, szanuje instytucję małżeństwa.
1: Opozycja uważa, że ustawy poprawić się nie da i powinna wylądować w koszu. Lewica chce natomiast rozmawiać z prezydentem, aby jeszcze w Senacie dopracować ustawę tak, by uzyskała jego podpis. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
0: Trzy zarzuty usłyszeli dwaj podejrzani o fałszywe alarmy bombowe z lat 2023-2025. Nieprawdziwe zgłoszenia trafiały do szpitali, szkół i prokuratur. Katarzyna Calów-Jaszewska z

0: Prokuratury Krajowej mówi, że zdecydowaną większość zarzutów otrzymał jeden z zatrzymanych, konkretnie 32. Jest też wniosek o jego ponowny areszt.
1: Podejrzany był już tymczasowo aresztowany w tym śledztwie. Wówczas ogłoszonych miał tylko 18 zarzutów. Prokurator uzupełnił mu teraz postanowienie o przedstawieniu zarzutów i łącznie przedstawił mu 32 zarzuty. Jednak jak wynika z ich oględzin jego telefonu komórkowego, on w dalszym ciągu prowadził podobnego rodzaju działalność w darknecie.
0: Wobec drugiego podejrzanego zastosowano inne środki zapobiegawcze, w tym poręczenie majątkowe. Kolejne umowy w ramach programu SAFE podpisane bydgoska Belma z kontraktami na prawie 2 miliardy złotych. W uroczystości wziął udział m.in. wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Nie mamy czasu do stracenia. Każda sekunda, każda minuta, każda godzina, każdy dzień, każdy tydzień, każdy miesiąc jest na wagę złota, bo złotem jest nasze bezpieczeństwo.
0: Do 2029 roku Belma ma dostarczyć polskiej armii innowacyjne systemy minowania oraz ładunki wybuchowe, m.in. takie jak Tulipan czy Jarzębina S. Ostateczne decyzje w sprawie obecności wojsk USA podejmie Pentagon, ocenia profesor Roman Kuźniar w podcaście Polskiego Radia Strefa Wpływów. Politolog odniósł się do niejasności wokół liczby amerykańskich żołnierzy stacjonujących w Polsce.
3: Tam jest potężny bałagan i te obietnice, które złożył Trump tak jakoś w takim porywie dezynwoltury, one nic nie znaczą, bo o wszystkim na końcu zdecyduje Pentagon, prawda? I możliwości przyjęcia, dyslokacji, rodzaj sił. Także to może trwać, na czym się skończy, nikt nie potrafi powiedzieć.
0: Prezydent Trump ogłosił wysłanie do Polski dodatkowych 5000 żołnierzy. Pentagon nie podał szczegółów tej decyzji ani powodów wcześniejszego anulowania rotacji około 4000 amerykańskich wojskowych. Sam prezydent USA miał wskazywać, że na decyzje dotyczące wzmocnienia obecności wojskowej mogły wpływać jego relacje polityczne, w tym wsparcie Karola Nawrockiego w kampanii wyborczej.
4: To są aktualności jedynki.
0: I w Stanach zostajemy. Administracja Trumpa wyda 5 milionów dolarów z pieniędzy podatników na pokrycie grubą warstwą złota 4 posągów w Waszyngtonie. Biały Dom uzasadnia wydatek chęcią uczczenia 250. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych, ale wielu Amerykanów jest oburzonych. O tym z Waszyngtonu Marek Wokuski.
5: Donald Trump od początku drugiej kadencji dekoruje i przebudowuje Biały Dom oraz poświęca wiele uwagi remontom w stolicy. Tym razem wziął się za słynne rzeźby znane jako sztuka wojny i sztuka pokoju. Wielkie konne kompozycje stojące przy drogach wokół pomnika Lincolna. Urząd Parków Narodowych podpisał w połowie kwietnia kontrakt z pracownią złotniczą z Maryland na pokrycie figur wyjątkowo grubą warstwą 24-karatowego złota. Kontrakt przyznano bez przetargu w trybie pilnym, powołując się na konieczność ukończenia prac przed 4 lipca. Czyli 250. rocznicą podpisania Deklaracji Niepodległości. Łącznie na rzeźby zostanie nałożone 25 kg złota. Trump wydał już 95 milionów dolarów na projekty upiększania Waszyngtonu. Krytycy zarzucają mu, że pieniądze podatników przeznacza na złocone projekty wizerunkowe, podczas gdy ogranicza wydatki na opiekę zdrowotną i pomoc najuboższym. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
0: Sobota z chmurami, deszczem i burzami, te głównie w centralnej i południowej Polsce. Na termometrach maksymalnie od 18 stopni na północnym wschodzie do 24 na zachodzie, około 20 w centrum. Ciśnienie w południe wyniesie 999 hektopaskali i będzie spadać.
4: Jedynka. Polskie Radio. Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
6: Ewa Wasążnik. Dzień dobry.
4: Komentarz.
6: Połączył się z nami pan Michał Raszka, ekspert marketingu politycznego w USB Merito. Witamy, dzień dobry.
7: Dzień dobry, panie redaktor, witam państwa.
6: Ustawa o statusie osoby najbliższej, rozważamy te zapisy pod wieloma kątami, że to jest ustawa, która rzeczywiście porządkuje wiele spraw prawnie. Przede wszystkim ułatwia życie bardzo wielu osobom, które nie mogą albo nie chcą zawrzeć związku małżeńskiego z panem. Chciałam porozmawiać o tym, jak ta ustawa i prace nad nią wyglądają właśnie z punktu widzenia kogoś, kto zajmuje

0: zajmuje się marketingiem politycznym, wizerunkiem polityków. No bo nie możemy udawać, że ta sprawa była niezwykle ważna w czasie kampanii przed ostatnimi wyborami parlamentarnymi i pewnie powróci w przyszłym roku w kampanii przed kolejnymi wyborami. Czy teraz to jest ten moment ostatni, którym rządząca większość może się na serio tym problemem zająć i pokazać swoim wyborcom, że nie zostawiła go gdzieś zupełnie na marginesie tej bieżącej polityki w czasie trwania tej kadencji?
1: Bardzo dobrze pani redaktor zwróciła uwagę, że chodzi o to, żeby zająć się tym problemem, a nie o to, żeby go rozwiązać. Jest taka scena w filmie Claire Smarzowskiego, gdzie dwóch księży ze sobą rozmawia i jeden pyta drugiego, dlaczego wciąż zbierasz, już nie pamiętam, na remont dachu czy rynien, skoro już dawno przez te parę lat powinieneś uzbierać na to. A ksiądz odpowiada, proboszcz, że chodzi o to, aby zbierać, a nie o to, żeby zebrać i skończyć zbieranie. I dokładnie tak jest z tymi tematami światopoglądowymi. Nie chodzi o to, żeby je rozwiązać, no bo wtedy byśmy zakończyli ten temat i nie byłoby o czym rozmawiać, byłoby porozumienie. A sprawy światopoglądowe to są też sprawy, które nas jako społeczeństwo szczególnie interesują i szczególnie są dla nas emocjonalne. W związku z tym każda ze stron politycznych, opozycja, prawica, a także koalicja rządowa mają kolejny raz powód, żeby porozmawiać o tym, jak bardzo te wartości światopoglądowe są dla nich istotne. No, co najmniej ten temat jest przez tą całą kadencję już prowadzony w różnych wersjach. Na początku lewica twardo stała na znacznie bardziej światopoglądowym projekcie. Później około października zeszłego roku starała się dogadać z PSL-em i stworzyć łagodniejszą formę tej ustawy. No ale dzisiaj jedna z koalicjantek, liderek partii koalicyjnych, pani Wełczyńska-Nałęcz, wprost zaczęła mówić o tym, że tak, to jest wprowadzenie związków partnerskich.
0: Przyznając niejako rację opozycji i ośrodkowi prezydenckiemu.
1: Dokładnie tak. No i dalej będziemy mieli, pewnie za ten temat znowu upadnie po wecie i za parę miesięcy znów wróci. Zakładam, że do wyborów, jeśli nie będzie przedterminowych, to co najmniej za dwa razy jeszcze wróci ten temat.
0: To dwa zastrzeżenia, panie Michale. Pewnie wielu naszych słuchaczy teraz, słuchając tej rozmowy i tego argumentu o problemach światopoglądowych, mówi, no jakie to światopoglądowe tematy, to są tematy prawno-człowiecze. Pewnie wielu z naszych słuchaczy ma takie podejście do kwestii chociażby związków partnerskich czy tej ustawy, o której rozmawiamy. I drugie zastrzeżenie, kiedy przygląda się sondażom, które mówią o tym, czego Polacy, czego wyborcy oczekują od polityków na etapie kampanii wyborczej, o czym chcieliby rozmawiać albo słuchać w tym czasie przed wyborami, to próżno tam szukać właśnie takich tematów, jak te dotyczące chociażby związków partnerskich. Polacy chcą słyszeć o tym, jak rządzący chcą walczyć z inflacją, jak chcą budować ich, a właściwie nasze wspólne bezpieczeństwo. Co zrobić, żeby system ochrony zdrowia funkcjonował lepiej, czy system edukacji. Tego oczekują od polityków. Dlaczego zatem oni z uporem być może wartym lepszej sprawy cały czas właśnie pracują nad tym tematem, nie chcąc zamknąć go raz na zawsze?
1: No dlatego, że jest to jeden z tematów, które mimo wszystko ludzi interesują. Może nie jest to ten jeden z tych najbardziej istotnych, ale jeden z tych, które trafiają do konkretnych grup wyborców, no bo w polityce, w marketingu politycznym, czy w ogóle w marketingu mamy do czynienia z czymś takim jak segmentacja klienta, czy w przypadku polityki będzie to segmentacja wyborców. No i to jest jeden z segmentów wcale nie mały, dla którego taka ustawa jest bardzo istotna. I tu mówię zarówno po tej stronie, powiedzmy, liberalnej, czy jak i prawicowej, więc każdy z polityków trafia tutaj do swojej małej jakiejś tam, lub wcale, być może akurat w tym wypadku wcale nie małej grupy odbiorców. Zresztą podobnie jest z tematem, który w tym tygodniu wypłynął, czyli z ubezpieczeniem, z emeryturą dla artystów. To też jest zasadniczo.

0: wcale nieduża grupa wyborców, ale jednak bardzo konkretna i raczej głosująca na pewną grupę, na pewne ugrupowania konkretne. I z drugiej strony znów to jest temat absolutnie polaryzujący, gdzie można podzielić, gdzie każda ze stron politycznych będzie mówiła swoje. Jedni będą się zwracać właśnie do tego, że do tej części społeczeństwa, która nie lubi elit, która ma program polityczny antyelitarny, a z drugiej strony te mniejsze ugrupowania koalicyjne z kolei mają powód, żeby rozmawiać o tym, że dla nich ten segment wyborców jest bardzo istotny. No bo z punktu widzenia mniejszych ugrupowań politycznych te kilkaset tysięcy osób to jest poważna grupa, którą warto by było przekonać do głosowania na siebie.
1: No tak, szczególnie jeżeli jest się nową lewicą i balansuje się na granicy progu wyborczego.
0: Zgadza się, zgadza się. No właśnie dokładnie o to chodzi, że być może to jest też kierunek, który chcą obrać mniejsze ugrupowania na to, żeby w mniejszych tematach nie powodujących bardzo dużej polaryzacji szukać tych wyborców.
1: No ale też z punktu widzenia koalicji rządzącej, już pomijając te podziały wewnątrz koalicji dotyczące tych rozwiązań, o których rozmawiamy, ustawa o statusie osoby najbliższej, to także jest wystawienie piłki opozycji, która ma znowu okazję do tego, żeby krytykować te rozwiązania, żeby pokazywać się jako obrończyni tych tradycyjnych wartości. Czy z punktu widzenia koalicji, która znowu zajmuje się tematem, ale tak jak pan mówi, nie po to, żeby go załatwić, tylko żeby przypomnieć, że to jest cały czas gdzieś na agendzie tych prac, to opozycja także się na tym buduje. Czy to nie jest zbyt ryzykowne?
0: Ale właśnie o to chodzi. Właśnie o to chodzi. Ideą polaryzacji w polityce jest to, aby szukać tematów, które są dla tych największych ugrupowań, które są bardzo dzielące społeczeństwo. Najlepiej na pół lub w okolicach połowy. I właśnie na tym to polega, że szukane są tematy, które dzięki którym każda ze stron będzie mogła mówić do swoich odbiorców, bo bardzo trudno jest przekroczyć tą swoją bańkę medialną i wyjść poza te tematy. Więc no, teraz jesteśmy na etapie tego, że każdy mówi do swoich i tak naprawdę każda ze stron szuka tych tematów, żeby mówić do swoich. Tak naprawdę prawdopodobnie takim przełamaniem tego będzie zgoda, jeśli chodzi o tą ustawę, która ma różne nazwy, ale potocznie nazywa się ustawą łańcuchową. No ale to z powodu tego, że w tle jakby mocno zaangażowani były osoby znane nie tylko z polityki, więc pewnie dlatego. Bo to jest to, co dzisiaj jako druga ustawa została przegłosowana w Sejmie, tak?
1: Czyli jesteśmy teraz na takim etapie utwardzania swojego tego żelaznego elektoratu. Logika prekampanii, w której chyba już jesteśmy, nakazuje właśnie działanie w tym kierunku, a później bliżej wyborów skłaniać się do tych niezdecydowanych?
0: No, to jest coś, co będzie jeszcze projektowane przez czołowe partie polityczne, bo trudno jest przewidzieć, w jaką stronę pójdą partie. Jest taki intuicyjny model, w którym blisko wyborów przestajemy grać na twarde elektorat, a staramy się otworzyć. Natomiast no, PiS na przykład w poprzedniej kampanii w 2023 roku obrał zupełnie odwrotny kierunek, czyli grał na zniechęcenie do wyborów, do udziału w wyborach wyborców potencjalnie zainteresowanych głosowaniem na ówczesną opozycję. Chciał zohydzić im politykę, chciał zohydzić im Donalda Tuska i liderów politycznych ówczesnej opozycji, co spowodowało, że z jednej strony miał bardzo dobry wynik i no, był partią, która najwięcej głosów zdobyła, a z drugiej strony wręcz tak bardzo próbował zohydzić, że ludzie zdenerwowali się i poszli na wybory i wtedy ówczesna opozycja wygrała te wybory. Trochę podobny mechanizm mieliśmy w ostatni weekend w Krakowie,
1: tak,
0: gdzie bardzo agresywne działania zachęcające, żeby nie pójść na referendum, prawdopodobnie wręcz zachęciły mieszkańców Krakowa do tego, żeby pójść.
1: Przyniosły odwrotny skutek.
0: Tak, bo jeśli angażuje się w nasze

0: tematy, nasze krakowskie, nasze lokalne, ogólnopolskie profile, jak z Buraka i tak dalej, to po prostu bardzo mocno mobilizuje ludzi do tego, żeby pokazać, że to my u siebie rządzimy, a nie będzie nam ktoś narzucał, co
1: i
0: mamy robić.
1: Dyktował tak, co mamy robić, a z jakiego działania mamy zrezygnować. Na ile to, co się wydarzyło w Krakowie, dzieje się w tym mieście i dziać się jeszcze będzie przy okazji tych uzupełniających wyborów, wcześniejszych wyborów po przerwanej kadencji, tym referendum o odwołanie prezydenta i Rady Miasta, jest reprezentatywne dla tego, co dzieje się w kraju i na ile to może być swego rodzaju poligon doświadczalny, takie laboratorium dla partii politycznych, tych głównych, największych przed przyszłorocznymi wyborami?
0: To z jednej strony warto zwrócić uwagę na to, że zazwyczaj lato było sezonem wakacyjnym, po prostu również tak, ogórkowym, jak to w tym świecie medialnym nazywamy. Po prostu politycy jeździli na wakacje, odpoczywali, była mniejsza intensywność tej polityki i tych emocji. Natomiast no, wybory będą wakacje, kampania będzie w wakacje, więc to będą na pewno rzeczy, które będą chcieli, zwłaszcza opozycja będzie chciała wykorzystać. Niekoniecznie wcale Platforma czy Koalicja Obywatelska będzie chciała mocno się angażować w to, bo jest bardzo realna szansa na to, że kandydat Koalicji Obywatelskiej przegra te wybory. Nie przesądzam, ale jest duża ku temu szansa, więc angażowanie się, jeżdżenie premiera, czołowych polityków KO tam i pokazywanie się, no będzie też symbolem wtedy jakby porażki przed wyborami w kolejnym roku. Więc tutaj jest, to będzie z punktu widzenia no, marketingu politycznego bardzo ciekawe laboratorium, bardzo trafnie, bardzo mi się spodobało to pani sformułowanie. Natomiast jest jeszcze coś innego, ponieważ no, wśród samorządowców jest teraz naprawdę spore zmartwienie, czy
1: blady
0: kto
1: strach
0: będzie następny.
1: Czy będzie referendalne tsunami?
0: Tak. Ja z samorządowcami często rozmawiam, z burmistrzami, z prezydentami i tak dalej. I w zasadzie od marca w tej grupie jest no, spore zdenerwowanie, co będzie, jeśli się to referendum udało się. Więc no, dla lokalnej opozycji no, jest to szansa na wybicie się, na zbudowanie swojego wizerunku, nawet jeśli się nie uda takie referendum. Więc myślę, że ta fala, być może nie od razu tsunami, ale gdzieś tam narastająca, może się pojawić. I to nie tylko chodzi o duże miasta, ale w zasadzie te, w których wygrywał wcześniej w tych ostatnich wyborach polityk z jasnym szyldem partyjnym, bo wtedy najłatwiej jest mobilizować przeciwko szyldowi politycznemu, nawet nie politykowi w tej lokalnej przestrzeni medialnej. Więc no, zobaczymy, jak to będzie, ale rzeczywiście z perspektywy ostatnich kilku miesięcy było to jedno z najciekawszych wydarzeń, takie realne, które przyniosło konkretne skutki, czyli zmianę prezydenta drugiego największego miasta w Polsce.
1: A jak pan podchodzi do tych doniesień medialnych, które się wczoraj pojawiły, o tym, że politycy Prawa i Sprawiedliwości mieli, no może nie wprost zaproponować, ale zasugerować, że Andrzej Duda, były prezydent Polski, mógłby kandydować w tych lokalnych, samorządowych wyborach na prezydenta Krakowa?
0: Politycy bardzo lubią wpuszczać takie swoje spiny w przestrzeń medialną i tak bym to traktował, nikt poważnie do tego nie podchodził, ale myślę, że to była jakaś złośliwość któregoś z polityków Prawa i Sprawiedliwości, tak bym strzelał. No niesie się to, no bo to przecież były prezydent mieszkający w Krakowie, więc trochę to pasuje, ale myślę, że traktowałbym to jako taki spin, temat zupełnie zastępczy. Bardziej to kierunkuje na to, że skoro propozycja jest na Andrzeja Dudę, to jak bardzo nikt nie chce z polityków Prawa i Sprawiedliwości w Krakowie wystartować, no bo start będzie wiązał się ze spektakularną porażką.
1: No ale to też otwiera być może rozmowę o tym, jak zagospodarować takie osoby, jak byli prezydenci. Coraz młodsi kandydaci w tych wyborach prezydenckich startują, coraz młodsi

0: wygrywają i prezydentura stała się nie ukoronowaniem kariery politycznej, a trampoliną, no właśnie pytanie, czy trampoliną, czy też no, w czymś, co skutecznie po jednej albo dwóch kadencjach jest w stanie tę karierę zatopić?
1: Wszystko zależy tak naprawdę od charyzmy politycznej, od woli politycznej konkretnego byłego prezydenta. Jeśli ma tą wolę, to może ta jego przyszłość się w różny sposób potoczyć. Dotychczas wśród prezydentów takiej woli odgrywania jakiejś roli politycznej nie widzieliśmy. Skupiali się na komentowaniu, na jeżdżeniu po konferencjach i w zasadzie tyle. No, spójrzmy na przykład na postać byłego premiera Morawieckiego. No, akurat w jego przypadku bardzo mocno widać wolę polityczną do wciąż odgrywania znaczącej roli, mimo
0: Ale
1: że...
0: Panie Michale, Mateusz Morawiecki będzie tematem, obiecuję, naszej następnej rozmowy, jak tylko się spotkamy, bo to bardzo ciekawy temat i to, co dzieje się wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości, jest niezwykle interesujące. Za tę dzisiejszą rozmowę bardzo dziękuję. Pan Michał Raszka, ekspert marketingu politycznego w USB Merito, był z nami.
1: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu. Komentarz.
0: I połączony z nami pan Michał Bruszewski, Defense 24. Dzień dobry, panie redaktorze.
3: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry słuchaczom Polskiego Radia.
0: Czy to, co się wydarzyło dzisiaj w Rumunii, o czym władze w Bukareszcie informują, czyli rosyjski dron nad Gałaczem, blisko granicy z Ukrainą, który spadł na blok mieszkalny, powodując pożar i lekko raniąc dwie osoby, to jest kolejna czerwona linia przekroczona przez Rosjan i kolejny test tego, jak w takiej sytuacji zachowa się NATO?
3: No to Polska też to przeżyła, Rumunia też wcześniej, można powiedzieć, że była atakowana przez rosyjskie drony. Już były takie sytuacje, że nawet Rumunii te drony zestrzeliwali. Tutaj i ze strony poszczególnych państw, właśnie takich jak Rumunia, ale też Polska, musi być jasna deklaracja, że każdy taki obiekt latający rosyjski będzie zestrzeliwany. I też powinna być jedność państw NATO i też jedność flanki wschodniej. Rumunia do niej należy. Jasna deklaracja, że tutaj Rumunii mają pełne wsparcie ze strony innych państw NATO, zwłaszcza państw regionu, dlatego że to, co jest niebezpieczeństwem dla Rumunów, jest także niebezpieczeństwem dla Polaków i w drugą stronę też to tak działa. Rosja niestety eskaluje, Rosja niestety testuje NATO, Rosja niestety cały czas sprawdza poziom gotowości tych państw, jak one będą reagowały, na ile może sobie pozwolić. Cały czas przekracza tą właśnie granicę, tą czerwoną linię, o której pani redaktor wspomniała. Kolejna bardzo niestety niebezpieczna sytuacja. Ostrzeganie, w cudzysłowie ostrzeganie, raczej taki ultimatum rosyjskie wobec personelów dyplomatycznych w Kijowie, żeby opuścili stolicę Ukrainy, czyli zasugerowanie, że będą wielkie ataki lotnicze na stolicę, czyli też zmuszenie z jednej strony tych dyplomatów, żeby opuścili swoje placówki, ale z drugiej strony też budowanie takiego rozdźwięku, tak? Czyli że te ambasady, które opuszczą Ukrainę, opuszczą Kijów, stolicę ukraińską, to Rosja będzie tym grała, że zachowały się nielojalne wobec Ukrainy, że przestraszyły się Rosji, tak? Czyli sygnał wysłany do Ukrainy, zobaczcie, jesteście sami i tak dalej. Niestety wszystko to wpisuje się w obowiązującą w siłach zbrojnych i w ogóle w państwie rosyjskim tak zwaną doktrynę Gerasimowa.
0: Panie redaktorze, zaraz wrócimy do naszej rozmowy o tych kwestiach bezpieczeństwa, ale jestem naszym słuchaczom winna ważną informację sportową. Iga Świątek melduje się w czwartej rundzie Rolanda Garrosa po wygranej z Magdą Linet 6-4, 6-4. Więcej informacji sportowych w informacjach Polskiego Radia 24 co pół godziny, a my wracamy do rozmowy z naszym gościem. I może oddajmy głos wicepremierowi, ministrowi obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Radzi, żeby Rumunia rozważyła uruchomienie artykułu 4 NATO po ataku rosyjskiego drona w Gałaczu. Szef MON podkreślił, że decyzja w tej sprawie należy do kraju, którego przestrzeń powietrzna została naruszona.
4: Jeżeli my podejmowaliśmy decyzję o uruchomieniu artykułu 4, ona była słuszna, po nocy dronów z 9 na 10 września, wiedzieliśmy, że finałem tej operacji będzie ustanowienie nowego działania NATO, czyli Eastern Sentry, operacja Warty Wschodniej, która ma chronić naszą przestrzeń powietrzną. Teraz, jeżeli po rozmowach z kwaterą główną, z sojusznikami, doszłaby strona rumuńska i sojusznicy, czyli my,

0: do wniosku, że jesteśmy w stanie wzmocnić jeszcze te procedury operacji InterCentry, to warto. Warto to rozważyć.
1: Artykuł 4 NATO, czyli co?
2: No, jakby można powiedzieć stopień przed artykułem 5, czyli pewne konsultacje dotyczące stanowiska NATO wobec konkretnych działań, czyli takie można powiedzieć taka mobilizacja bez wojny, tak bym to nazwał, dyplomatyczna mobilizacja bez oficjalnie wojny, no w tym wypadku z Federacją Rosyjską. Tutaj musi być pokazana jedność, musi być pokazane wsparcie wobec Rumunów, ale także w przypadku, gdy to spotyka państwa bałtyckie na przykład, tutaj jest też adekwatna sytuacja. Ataki na te państwa są zawsze też ostrzeżeniem dla Rzeczpospolitej Polskiej, bo jeżeli doszłoby do jakiejś prowokacji, na przykład mniejszości rosyjskich w państwach bałtyckich, to my już musimy być pewni, że jest to, bez względu na to, co powie Moskwa, że jest to inspirowane, organizowane przez Rosję i jest to pierwszy krok do wojny, może jeszcze takiej niewypowiedzianej, Rosji przeciwko NATO. Więc niepodległość, suwerenność i bezpieczeństwo państw wschodniej flanki NATO, nie tylko Polski, jest zawsze dla nas sygnałem, że po prostu zbliża się ten moment wojny. Przypomnę, że jeszcze niedawno temu prezes Rady Ministrów, premier Donald Tusk powiedział, że wojna, że Rosja może zaatakować państwo NATO, zdaje się, wymienił 3 miesiące, czy powiedział kilka miesięcy i tak dalej. No jeżeli można powiedzieć najważniejszy polityk w państwie mówi takie rzeczy, no to w tym wypadku no musimy być przygotowani na wszelką ewentualność.
1: Gdyby doszło do uruchomienia tego artykułu 4, to by było aż tyle, czy tylko tyle? Również pytam o to z perspektywy Rosji. Na ile coś takiego może na Kremlu zrobić wrażenie?
2: Powiem tak. Na pewno jest to jakiś krok dyplomatyczny, który byłby pokazany jako odpowiedź na działania Rosji. Krok na pewno konieczny. Natomiast zastanawiam się, czy jesteśmy w stanie jakoś technologicznie... Bo tutaj chciałbym nawiązać do sytuacji, która miała miejsce całkiem niedawno temu na Łotwie, gdzie ukraińskie drony wleciały w przestrzeń powietrzną łotewską, ale dlatego, że rosyjscy operatorzy dronów przejęli nad nimi kontrolę. To jest sytuacja nie do końca wyjaśniona, ale takie sytuacje na polu walki na Ukrainie mają miejsce. Technologicznie jesteśmy zdolni obecnie, państwa zachodnie jakby wykorzystując doświadczenia Ukrainy, ćwiczyć tego rodzaju technologii. Przejęcie wrogiego drona jest możliwe. Być może powinniśmy jakby w tym rozwoju technologicznym wojny dronowej, czego jestem zwolennikiem, iść w tą stronę, żeby na przykład być w stanie sparaliżować tego rodzaju rosyjskie drony, żeby, wie pani redaktor, o co mi chodzi, żeby pokazać stronie rosyjskiej, że mamy, że to my mamy przewagę technologiczną, że nie my naśladujemy, bo obecnie w Rosji jest ogromna skala dronizacji wojny i wykorzystania systemów przeciwko dronowym, tak? Czyli zagłuszaczy, detektorów i możliwości przejęcia dronów. Jakby NATO zmobilizowało się do tych pracy nad technologiami, że jest w stanie pokazać Rosji, że my mamy przewagę w tym segmencie. Myślę, że to też był bardzo duży sygnał dla Kremla, że jakakolwiek próba prowokacji przeciwko NATO nie ma sensu.
1: Czyli to byłaby taka najlepsza pana zdaniem forma odstraszania Rosji?
2: Pokazanie przewagi technologicznej w tym wypadku. Na przykład przewagą technologiczną okazuje się, że nie jest polowanie przez holenderskie F-35 na drony Gerań, gdzie równowartość jakby godziny lotu F-35 nie ma nic wspólnego z tanim dronem, który udaje Szacheda. Tak? Pokazanie jakiejś formy przewagi technologicznej, może być to właśnie przejmowanie dronów, pokazywanie, że jesteśmy w stanie zagłuszyć drony, których Rosjanom się wydawało, że nie są, że nikt nie jest w stanie zagłuszyć i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że to też jest jeden z elementów i to powinno być już jakby solidarnie dla, zwłaszcza dla państw flanki wschodniej, ale w ogóle dla państw NATO, to powinno być solidarnym celem, że nie chodzi o to, że jedno państwo ma taką technologię, tylko jest jakaś próba formułowania tego rodzaju przewagi technologicznej, bo przypomnę, że pakt defensywny NATO na tym polegał, że Rosjanie mieli ilość żołnierzy i to zagrożenie nuklearne, a NATO zawsze bazowało na tym, na przewadze kompleksu przemysłowo-technologicznego, zaawansowanych technologii i tak dalej. Zawsze ten sprzęt natowski był lepszy. I my w tej fazie wojny musimy pokazać, że tę przewagę nad Rosją mamy technologiczną.
1: Gdybyśmy wczytali się w te umowy, które są no, w ostatnich godzinach, w najbliższych też dniach podpisywane z programu SAFE, znajdziemy takie programy, które właśnie ten potencjał i tę przewagę technologiczną nad potencjalnym wrogiem albo po prostu nad wrogiem budują?
2: Wie pani co? W pewnym sensie tak. Na pewno mamy tutaj ogromne popuszczenie, jeżeli chodzi o podpisywanie ilości umów. Z dotychczasowych umów, jeżeli chodzi o drony, to tutaj na pewno na plus możemy powiedzieć o zamówieniach dla grupy WB, która jest firmą prywatną.

0: prywatną, więc dobrze też, że te firmy prywatne mają możliwość korzystania z tego rodzaju środków. I to jest bardzo na plus, ale na przykład dla mnie dużą zagadką jest ogłoszony w zeszłym roku projekt Hornet Polskie Drony, czyli drony, o których się nie mówi, czyli drony FPV. I tutaj powiem tak, mam nadzieję, że znajdą się bardzo duże środki na to. Natomiast jak opadnie ten kurz podpisywania umów, to wielkie poruszenie do końca tygodnia, bo rozumiem, że tu chodzi o terminy i tak dalej.
1: Tak, żeby się wyrobić do końca maja.
0: Tak, dokładnie, do końca miesiąca. Natomiast za jakiś czas na pewno jako osoba interesująca się tym, co dzieje się na Ukrainie, więc jakby uważam, że powinniśmy wyciągnąć wnioski z tej wojny dronowej, na pewno jako dziennikarz będę pytał, co w takim razie z projektem polskich dronów FPV, czyli tych najmniejszych, z którymi akurat politycy nie lubią się fotografować, wie pani, bo to jest małe, mało efektywne. Mhm. Łatwiej się sfotografować z dużym czołgiem albo armatochałupicą, prawda? To wygląda bardzo efektownie na zdjęciu. Ale ja jestem zwolennikiem tej koncepcji, że to, co jest małe i niedocenione, to warto też się z tym fotografować. Więc na pewno duży plus na drony z grupy WB i duży znak zapytania, co z polskimi dronami FPV, które ogłaszano w zeszłym roku.
1: Powiedział pan, że interesuje się pan i jest pan na bieżąco z tym, co dzieje się w Ukrainie. To ostatnie kilka minut naszej rozmowy poświęćmy temu, co dzieje się na ukraińskim froncie. I jak to, co się w tej sferze politycznej również dzisiaj wydarzyło, może wpłynąć na pomoc udzielaną Ukrainie i Ukraińcom, którzy walczą z rosyjskim najeźdźcą.
0: Pytanie, o który aspekt dzisiejszego dnia pani redaktor dokładnie
1: no,
0: pyta?
1: Pytam o tę burzę związaną z decyzją prezydenta Zełenskiego o nadaniu imienia UPA, jednej z brygad, jeśli dobrze pamiętam.
0: Tak, Centrum Operacji Specjalnych, Samodzielnego Centrum Operacji Specjalnych imienia UPA. Nieszczęsna, bardzo zła decyzja prezydenta Zełenskiego, którego w tej sytuacji bardzo trudno bronić, bo jednak to uderza w pamięć historyczną Polaków. Jest to krok no, przede wszystkim bardzo bezsensowny, zaogniający te relacje. Natomiast też trzeba zrozumieć wewnętrzną sytuację polityczną na Ukrainie, gdzie prawdopodobnie to jest ostatnia kadencja prezydenta Zełenskiego i wydaje mi się, że Polska, jeżeli chce prowadzić poważną politykę, no to powinna już budować dobre relacje z bardzo prawdopodobnym następcą Zełenskiego. Oczywiście to o tym zadecydują wybory na Ukrainie, oby one się jak najszybciej odbyły, bo wtedy by to oznaczało, że mamy zawieszenie broni, bo rozumiem, że wtedy się odbędą. Ale tutaj jest wymienianych dwóch generałów. Po pierwsze Załużny, który ma największe poparcie, przekraczające 70%, no co się rzadko zdarza, więc jakby jest konsensus wśród Ukraińców, że on ma tutaj bardzo duże zaufanie polityczne. Na drugim miejscu nie jest Zełenski, jeżeli chodzi o poparcie, tylko drugi generał, generał Budanow. Więc w tym momencie myślę, że dobre relacje z tymi dwoma politykami to będzie coś, co zasiejemy na przyszłość i już nie dojdzie do takich sytuacji. No niestety tutaj widzimy, że w pewnym sensie ta prezydentura Zełenskiego raczej dobiega końca i jego rolą chyba już teraz głównie politycznie jest podpisanie zawieszenia broni, oby jak najbardziej korzystnego dla Ukrainy, ale ja też nie mam złudzeń. No, Rosja nie będzie tego chciała. Rosja zawsze będzie grała, żeby to porozumienie było niekorzystne i w ogóle pytanie, czy go chce. Więc już mówiąc o samej Ukrainie, powiem tak, w skali strategicznej inicjatywa jest w rękach rosyjskich, co jest bardzo złe i Ukraina bardzo na tej wojnie cierpi. Wojna jest prowadzona na jej terytorium. Jest to państwo nie tylko zniszczone militarnie, ale też zniszczone bardzo mocno ekonomicznie i tak dalej. Natomiast trzeba powiedzieć, że w skali taktycznej jest zaskakująco dobrze na korzyść Ukraińców. To znaczy szykowana ofensywa rosyjska nie powiodła się. Skala dronizacji pozwala Ukraińcom blokować cały czas Rosjan. Więc na poziomie taktycznym paradoksalnie Rosjanie mają bardzo duży problem na froncie. Nie są w stanie nawet utrzymać tego tempa zdobyczy terytorialnej, które mieli w operacji pokrowskiej. Po tej operacji już Rosjanie nie mieli żadnej dużej operacji ofensywnej o tej skali. No to oznacza, że Ukraińcy skutecznie się bronią. Więc jest ten paradoks. Strategicznie Ukraina wojnę przegrywa, a taktycznie utrzymuje cały czas obronę frontu.
1: Wielka szkoda tylko, że na froncie giną ludzie i zostają bardzo poważnie ranni. Często zapominamy o tym, mówiąc o tych strategiach, o taktyce, ale tam dzieje się dramat, który dotyka wielu Ukraińców i ich rodziny. Bardzo dziękuję. Pan Michał Bruszewski, Defense24 był z nami. Do usłyszenia.
0: Bardzo dziękuję.
2: Powtórka programu. Komentarz.
1: Pan Wojciech Łuczak, ekspert do spraw obronności z nami. Dzień dobry.
3: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: Czy NATO jest...

0: jest bezbronne wobec prowokacji rosyjskich i tych działań, których efektem jest chociażby to, co wydarzyło się dzisiaj w Rumunii?
1: No i

0: polityki prezydenta Trumpa osób. Mianowicie Trump obudził Sojusz Atlantycki i to, co się zdarzyło w Kanadzie, to, co się zdarzyło w Nordhol między nami i Kanadą i między nami Wielką Brytanią, jest wielkim powrotem europejskiego filaru NATO i Sojuszu Atlantyckiego. Nie, oczywiście, że nie jesteśmy bezbronni.
1: A
0: natomiast
1: czy jesteśmy bezradni?
0: Nie, nie jesteśmy bezradni, tylko to wszystko się rozgrywa na krawędzi. Zimna wojna już trwa, może niektórzy twierdzą, że nawet i gorąca. Natomiast mamy, NATO jest przede wszystkim sojuszem politycznym. Proszę zwrócić na to uwagę. To jest sojusz polityczny z narzędziami militarnymi. I najpierw w przypadku takim, kiedy wszystko się toczy poniżej progu wojny, poniżej progu wrzucenia wyzwania militarnego, odbywa się na poziomie politycznym. Konsultacji, rozmów i tak dalej. I oczywiście to przez długie lata służyło uśpieniu tej organizacji, tego wspaniałego sojuszu, jedynego globalnego sojuszu, który działa i myślę, że będzie działał. Natomiast powoli NATO jako układ odstraszający zaczyna odzyskiwać ostrogi i zaczyna odzyskiwać pazury, których do tej pory tak naprawdę po części za przyczyną niechęci do wydawania pieniędzy przez niektóre kraje europejskie się samo pozbywało, tępiło te pazury. Teraz te pazury są ostre. Ja chciałbym tylko zwrócić uwagę, że niedawno przeczytałem taką informację. Otóż jeden z naszych ministrów powiedział, że ludzie przestali go się pytać na ulicy, czy będzie wojna, tylko pytają się, kiedy będzie wojna. Mną to wstrząsa, dlatego że mówię o tym ostrzeniu pazurów, o tym rozpościeraniu skrzydeł i o tak naprawdę prężeniu mózgów, dlatego że tak naprawdę chcemy przede wszystkim odstraszać potencjalnego przeciwnika, a wiadomo, kto nim jest, odsnucia nawet planów, jakichkolwiek planów agresywnych wobec Sojuszu Atlantyckiego. Jeśli ja bardzo nie zgadzam się z opiniami niektórych polityków, że wojna, że wojna na naszym terytorium, obrona i tak dalej. To jest bardzo, bardzo złudne przekonanie, dlatego że my powinniśmy być na tyle silni, żeby zniechęcić możliwością natychmiastowej riposty potencjalnego przeciwnika do snucia, a nie do podejmowania planów, jakby prób, czy też testowania nas gdzieś tam w Estonii, gdzieś tam w Łotwie, gdzieś na pograniczu litewskim, do poddawania wątpliwości istnienia korytarza suwalskiego. Nie, to powinno być natychmiastowe i jest natychmiastowe. Natomiast Trump rzeczywiście budził, a jak powiedziała pewna pani polityk z Wielkiej Brytanii, czy też z Francji, już nie pamiętam, budzenie ma kilka faz. Właśnie wstaliśmy z łóżka i zaczynamy prężyć muskuły. Tak bym to określił.
1: No tak, tylko że Rosja wydaje się coraz bardziej zuchwała w tym testowaniu odporności krajów, no, głównie wschodniej flanki NATO. No, ostatnie dni, oprócz tego drona dzisiejszego w Rumunii, były także drony nad krajami bałtyckimi. Rok temu, we wrześniu, mieliśmy 21 takich bezzałogowców również na naszym terytorium. Te coraz ostrzejsze pazury i coraz ostrzejsze zęby.
0: Przepraszam, chciałbym pani przerwać na chwilę, bo proszę zwrócić uwagę, jak fantastycznie niektóre kraje rozgrywają takie sytuacje, które są kryzysowe na własną korzyść. Otóż myśmy tego nie rozegrali. Chciałbym przypomnieć, że to brytyjskie, również brytyjskie i alianckie myśliwce pomogły nam w odparciu tego testowego lotu systemów rozpoznania naszych możliwości reakcji we wrześniu, w momencie, kiedy tak naprawdę była rocznica bitwy o Anglię, którą polscy lotnicy razem z brytyjskimi wygrali. No taka jest prawda. I myśmy tego nie wykorzystali propagandowo. Proszę zwrócić uwagę, gdzie podpisaliśmy porozumienie o współpracy również militarnej, technicznej, techniczno-wojskowej i o współpracy międzynarodowej z Wielką Brytanią. W Nordhol, w naszej bazie 303 Dywizjonu. Brytyjczycy potrafią to zrobić. My musimy się nauczyć również wykorzystywać tego typu symbolik. A co do pani pytania, odpowiem bardzo prosto. Dzisiaj

0: jest taki trend w analityce obronnej, wedle którego należy przede wszystkim, bo obrona, proszę państwa, zawsze jest trudniejsza. Nie ma szczelnej obrony na świecie, nie ma szczelnej tarczy nad Izraelem, który jest tak naprawdę chroniony aż 5 różnymi warstwowymi systemami obrony. I to się zdarza, że trafi ta rakieta, przeleci przez te 5 systemów i trafi. Obrona jest bardzo trudna, droga i nie do końca w 100% skuteczna. Natomiast jest taka teoria, że należy po prostu wyeliminować bazy, z których nadchodzą te zagrożenia dronowe. My tego zrobić nie możemy jako NATO, bo nie przekroczyliśmy progu wojny. Natomiast w tej chwili koncentrujemy się na po prostu obronie. I chcę zwrócić uwagę, że będzie ona droga i nie do końca skuteczna. Oczywiście mamy miejsce w Rumunii. Ja chcę przypomnieć, że w Rumunii zakończyła się niedawno wystawa, targi, które były salonem wystawowym całego świata zachodniego wobec skierowanym do organizmu obronnego Rumunii, gdzie nasze spółki zaoferowały Rumunom również nasze doświadczenia w dziedzinie tworzenia systemów antydronowych i one zostały przyjęte z wielkim zainteresowaniem. Podpisano przynajmniej w paru przypadkach polsko-rumuńskie listy intencyjne, które mogą być w przyszłości podstawą do wspólnych działań w budowie takich, nazwijmy to popularnie, tarcz dronowych i dla Rumunii. Rumunii dopiero w tej chwili tak naprawdę stają się poważnym takim celem ewentualnych prowokacji. I te targi udowodniły, że po prostu ta świadomość dociera do polityków rumuńskich i będą oni działali.
1: Po tym, co wydarzyło się w Rumunii dzisiaj, pojawiły się takie sugestie, między innymi generał Polko o tym mówił w mediach, że być może NATO, żeby nie być w żaden sposób bezradne ani bezbronne wobec tych rosyjskich prowokacji, powinno rozważyć działania w głębi terytorium Ukrainy, żeby te drony, które nadlatują nad kraje wschodniej flanki NATO, mogłyby być neutralizowane, zanim jeszcze przekroczą granice z państwem NATO. Jak pan się odnosi do takich
0: planów? Dobrze, można takie teorie można wygłaszać publicznie, natomiast chciałbym zwrócić uwagę, że według wszelkich norm prawa międzynarodowego wówczas stajemy się my, Sojusz Atlantycki, stajemy się aktorem wojny na Ukrainie. Do tego nie dojdzie moim zdaniem nigdy, dlatego że sojusz, jak powiedziałem, jest tworem politycznym z narzędziami militarnymi, które w tej chwili dopiero zyskują na znaczeniu ta europejska część. I chciałbym zwrócić uwagę na to, że snuć sobie różne takie rozważania można przy stoliku kawiarnianym, natomiast trzeba przekonać wszystkich sojuszników. To na pewno nie będzie łatwe w przypadku Hiszpanów, Portugalczyków, Greków czy kogokolwiek jeszcze innego z tamtej strony Europy, ponieważ oni zupełnie inaczej widzą swoje kwestie bezpieczeństwa.
1: Pan Wojciech Łuczak, ekspert do spraw obronności, był z nami. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu. Komentarz.
1: Teraz zmieniamy temat. Pan profesor Krzysztof Konarzewski, ekspert w dziedzinie edukacji, były szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, połączony z nami. Dzień dobry, panie profesorze.
3: Dzień dobry pani.
1: O wydatkach na naukę, na edukację, a właściwie na naukę wprost i kropka będziemy rozmawiać. W związku z tym protestem, który niedawno odbył się w Warszawie, środowiska naukowego, naukowcy domagali się zapisania w ustawie, w prawie 3% PKB właśnie na naukę i badania naukowe. Zapytam być może przewrotnie. Czy Polskę stać na to, żeby tych 3% PKB na ten cel nie wydawać?
3: Trudne pytanie. Bardzo współczuję protestującym. Oczywiście solidaryzuję się z nimi, a współczuję im dlatego, że ich protest nie przyniesie żadnego skutku. 3% to jest takie otwarcie negocjacji. Rozumiem, że autorzy tego pomysłu potem w rozmowie z panem Domańskim powiedzą, no dobrze, to może 2,5.

0: no i tak dalej, i tak dalej. Przecież nikt nie liczy na naprawdę na 3%. W Europie średnie nakłady w Unii Europejskiej to jest chyba 2,2%, a trzeba pamiętać, że Polska jest krajem biednym. Ja wiem, że to się źle, tego się źle słucha. Pamiętam, moi studenci się zawsze burzyli, kiedy ja im bez przerwy przypominałem, że jesteśmy biedni, ale jesteśmy. Owszem, robimy postępy, wyprzedzamy kolejne kraje, ale ciągle
1: aspirujemy, chyba, panie profesorze, do grupy G20.
0: No, ale w jaki sposób? Ja pamiętam czasy, kiedy w czasach Gierka ogłoszono, że Polska jest 10. gospodarką na świecie. Teraz gdzieś mi mignęła wiadomość, że wyprzedziliśmy Szwajcarię. No i pewnie wyprzedziliśmy pod względem globalnego PKB, tylko że Szwajcaria jest 4 razy mniejsza od Polski. Więc to są takie próby poprawiania poczucia Polaków, którym ja nie kibicuję, bo ja myślę, że bieda, niezawiniona bieda to nie jest hańba, a bieda, z której się wychodzi, to nawet jest powód do dumy, prawda? Jak się patrzy na te statystyki, które właśnie 91 roku nieustannie rosną, to możemy powiedzieć, no jednak coś potrafimy, wykorzystujemy koniunkturę i tak dalej. Ale to nie znaczy oczywiście, że możemy nagle wydawać pieniądze na prawo i lewo. Więc ja rozumiem ministra finansów, który powie uczonym sorry. Zwłaszcza, że przecież uczeni to nie jest jakaś potężna grupa nacisku. Jakby przyjechali górnicy, to można by się zastanawiać. Rolnicy już nie bardzo, bo ich trudno skrzyknąć z różnych części kraju, ale uczeni to...
1: No tak, oni raczej rac odpalać tak. Nie będą, ani nie będą palić opon przed Sejmem. No ale myślę sobie o tym, co pan powiedział, o tym wychodzeniu z biedy i że to buduje godność człowieka, kraju, narodu.
0: Kraju,
1: się wychodzić z tej biedy bez inwestycji w tych, którzy stanowią o rozwoju tego kraju, o rozwoju tego narodu, o rozwoju tego społeczeństwa?
0: Stawia mi pani w trudnej sytuacji, bo właściwie odpowiedź jest chyba dość oczywista.
1: No właśnie,
0: da się wychodzić, tak. Kraj wychodzi z biedy na początku kopiując, naśladując, przejmując. I potem w miarę jak się bogaci, to zaczyna sam włączać się w proces wytwarzania ogólnoświatowych pomysłów, technologii. No, my jesteśmy, mówi się z pogardą, że Polska jest montownią. No, trochę w tym jest prawdy, ale inaczej byśmy nie wyszli z biedy. No, nie można od razu rzucić się i zbudować, nie wiem, rakietę na transkontynentalną. Trzeba to robić powoli. Nie widzę w tym nic złego. Teraz z uczonymi jest jeszcze taki kłopot, że i to właśnie dlatego im współczuję, że oni inaczej niż inne w innych zawodach, oni nie powiedzą, no dobra, tu się nie opłaca, małe pensje, trudna stabilizacja, to ja znajdę sobie coś innego. Po 89 roku na przykład bardzo wielu nauczycieli przekwalifikowało, takich nauczycieli ze szkół tam średnich, czy przekwalifikowało się na przykład na takie zawody bardziej popłatne, takie jak na przykład ubezpieczyciel, agent ubezpieczeniowy, albo zmienili, bo są szczęśliwi, znam taką jedną panią. Mówi, że też jej koleżanki dobrze na tym wyszły. Uczony tak nie zrobi. I to nie dlatego, żeby sobie nie poradził. Oczywiście poradziłby sobie śpiewająco, tylko że on kocha to, co robi. Jak można teraz powiedzieć historykowi, żeby tam rzucił te swoje wieki średnie i poszedł do świetlicy środowiskowej albo do biblioteki gdzieś pracować. Więc minister finansów może pokiwać głową, powiedzieć, no tak, słuchajcie, tak, pomyślimy, może w przyszłym roku dodamy coś niewielkiego. No,

0: przyszły rok, rok wyborczy, panie profesorze, właśnie. To także wiele, no właśnie, wiele zmienia.
1: Dlatego, tak, tak. No, ale nie uczę. Właśnie ja wspomniałem o nauczycielach. To zabrzmiało trochę lekceważąco. Ale ja chciałbym przypomnieć, że w 2019 roku nauczyciele zorganizowali ogólnopolski strajk, który trwał i zresztą w takich newralgicznych okolicznościach, bo właśnie były egzaminy. Nauczyciele grozili, że oni nie powołają komisji. Strajk się wypalił. Właśnie nauczyciele nic nie dostali. Teraz są potłuczeni. Obolali. No, nie chciałbym, żeby moich kolegów uczonych, młodszych kolegów, bo ja już nie protestuję, żeby moich kolegów młodszych spotkała taka sama przykrość i taki sam potem zespół stresu pourazowego.
0: Nie rozstrzygniemy, panie profesorze, pewnie teraz tego dylematu, jeśli chodzi o wydatki na naukę, na badania naukowe, ale poproszę jeszcze pana, bo dzisiaj były konsultacje z udziałem młodzieży, konsultacje na bardzo wysokim szczeblu, bo za stołem prezydialnym premier Donald Tusk, ministra edukacji, minister cyfryzacji i rozmowa na temat tego zakazu, no już upraszczając, komórek w szkołach i dostępu dzieci i młodzieży do mediów społecznościowych. To walka z wiatrakami i taki wysiłek podejmowany, no nie chcę powiedzieć na wyrost, ale ambitnie bardzo.
1: Jak najpoważniej bym to traktował. Znaczy, różne pomysły, które mają uratować polską szkołę, uważam za wysoce niefortunne, ale akurat te telefony to jest... Ja nie wiem, czy nie jest już za późno, ale jak widzę uzależnienie młodych ludzi od telefonów, a co za tym idzie oczywiście od całej tej infrastruktury informatycznej, to zaczynam myśleć, że oni nie mogą wyrosnąć na normalnych, zdrowych, wesołych ludzi. I teraz rzecz jasna, nie da się tego w skali całego kraju zrobić, ale szkoła jest państwowa, znaczy czy samorządowa. Szkoła jest, każda szkoła jest organizacją, która świadczy usługę oświatową i z tego tytułu ma prawo stawiać wymagania tym, którzy tam przychodzą. Tak jak, nie wiem, no, lekarz ma prawo się obruszyć, że pacjent przychodzi nieumyty do jego gabinetu, tak nauczyciel może się obruszyć, że uczeń wyciąga telefon podczas lekcji i sobie pisze, umawia się z kolegami na jakąś imprezkę po szkole. Więc rzeczywiście to, że to aż premier musi brać w tym udział, to chyba trochę jest śmieszne. Ale no, jeżeli to utoruje sprawę, jeżeli to ułatwi wydanie rozporządzenia i zwiększy autorytet tego rozporządzenia, to jestem całym sercem za.
0: Tylko co zrobić, żeby to nie było takie puste, bezzębne prawo, trudne do wyegzekwowania? Bo intuicja mi podpowiada, że taki zakaz do wyegzekwowania może być bardzo trudny.
1: No, może być. Najlepszy dowód to są te wycieki z egzaminu maturalnego. Niby nie wolno, prawda? No, ale kilka minut po otwarciu arkuszy w internecie można wszystko przeczytać. Więc pewnie, że jest to trudne. Czy wydać przepis, o którym wiadomo z góry, że jest nie do wyegzekwowania, to jest bardzo trudna decyzja. I gdyby naprawdę sprawa była beznadziejna, to ja bym opuścił ręce, bo rzeczywiście to wtedy jest kompromitacja dla państwa i w ogóle dla całego systemu prawnego. No nie wolno, ale wolno. Ale mam nadzieję, bo ja trochę wierzę w inżynierów, że oni coś wymyślą. No,
0: może... czyli jednak w naukowców.
1: No tak, no oczywiście. Jak Boga, to do nauki, no bo dokąd? Przecież nie do arcybiskupa. Więc nie jest wykluczone, że da się jakoś kontrolować, nie wiem, sieć na przykład w obrębie szkoły. Albo, no nie wiem, nie znam się na tym, ale trzymam kciuki, dobrze by było. No i oczywiście, niezależnie od tych technicznych nowinek, trzeba by tworzyć jakąś kulturę oporu przeciwko temu klikaniu nieustannemu i tempemu. Kto wie, czy może jakby się odwołać do takiej uczniowskiej

0: Solidarności. Mówię bez przekonania wielkiego, ale gdyby pokazać, ile uczniów cierpi i jest narażonych na poważne szkody emocjonalne, a także zdrowotne z powodu tego zorganizowanego hejtu, który się przesącza
1: przez
0: media
1: ekrany.
0: Społecznościowe i ekrany, to może by się udało przekonać ich, że przynajmniej w szkole nie inicjujemy takich rzeczy, a potem jak już się lekcja skończy, to może ta wściekłość na kolegę jakoś osłabnie. No, być może też będą tropione takie przypadki, może będzie wcześniejsze ostrzeganie, że tu jakiś słabeusz jest prześladowany telefonicznie przez kolegów. No, coś z tym zdecydowanie trzeba zrobić.
1: Zdecydowanie, bo tak. za dużo to rzeczywiście cierpienia tym młodym osobom, młodym ludziom przynosi. Pan profesor Krzysztof Konarzewski, ekspert w dziedzinie edukacji, były szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
0: Ja też.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: Samochodów na zielonych tablicach rejestracyjnych jest coraz więcej, a dziś na parkingu przed Polskim Radiem będzie ich całkiem sporo. Zielony weekend z Polskim Radiem kierowców przed nami, a w magazynie Saldo Ekstra porozmawiamy z dziennikarzem tej stacji Pawłem Kacperkiem. Już dziś o 12.30. Marek Klapa, zapraszam.
4: Czy zastanawiali się kiedyś Państwo, dlaczego ceny w sklepie, w kinie i na stacji benzynowej są jawne, a ceny mieszkań deweloperskich były do niedawna strzeżone jak tajemnica wagi państwowej? We wrześniu to się zmieniło. Ceny ofertowe muszą być jawne. I o skutkach tej zmiany, po 8 miesiącach funkcjonowania nowych przepisów, porozmawiamy w audycji Adres Zamieszkania. Zapraszam dziś po 14. Agata Kowalska.
2: Autopromocja.

0: Jest piąta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Mierzejewska. Ukraiński atasze został wezwany do resortu obrony w związku z otrzymaniem przez jeden z ukraińskich oddziałów nazwy bohaterów UPA, poinformował o tym w TVN24 Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef MON dodał, że liczy na to, że ta decyzja zostanie cofnięta, bo ma nadzieję na dobrą przyszłość relacji polsko-ukraińskich. W oświadczeniu ukraińskiego resortu dyplomacji napisano natomiast, że ukraińscy wojskowi zainicjowali nadanie ich jednostce imienia Ukraińskiej Powstańczej Armii i nie mieli na celu obrażenia przyjaznego narodu polskiego. Jak podkreślono, dla nich walka UPA symbolizuje wyłącznie opór wobec imperialnej polityki Moskwy. Jednocześnie ukraińskie MSZ stwierdza, że nie należy pozwolić, by spory o przeszłość podważyły walkę ze wspólnym wrogiem teraz, kiedy Ukraina przy wsparciu Polski powstrzymuje rosyjską agresję. Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział wniosek o odebranie Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Posiedzenie kapituły orderu w tej sprawie ma zebrać się 8 czerwca. Sejm zakończył pracę nad nowelizacją tzw. ustawy łańcuchowej. Zakazuje ona trzymania psów i kotów na uwięzi. Za ustawą opowiedziało się 381 posłów. Przeciw było 28. 5 osób wstrzymało się od głosu. O szczegółach Małgorzata Naukowicz.
1: Ustawa jest efektem szerokiego kompromisu pomiędzy partiami rządzącej koalicji, częścią opozycji i Pałacu Prezydenckiego. Poprzednią wersję ustawy Karol Nawrocki zawetował ze względu na zbyt surowe jego zdaniem normy wielkości kojców dla zwierząt. W obecnej wersji ustawy to minister rolnictwa po zasięgnięciu opinii głównego lekarza weterynarii będzie określał minimalne warunki utrzymania psa w kojcu.
2: Gdyby tak wyglądała współpraca między stroną prezydencką a większością koalicyjną przy innych ustawach, to naprawdę bylibyśmy w innym miejscu. Także uważam, że ona była kompromisowa i że pan prezydent ją podpisze.
1: Mówi Katarzyna Piekarska z Koalicji Obywatelskiej. Podobnie uważa Szymon Szynkowski-Welsenk z PiSu.

0: Ten projekt jest bardziej wyważony i nawet jeśli niektóre wątpliwości być może pozostają, to jest on elementem pewnego kompromisu. Duża większość na tej sali sądzę, że zbliża nas do możliwej pozytywnej decyzji pana prezydenta.
1: Ustawa trafi teraz do prac w Senacie. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
2: Ewentualne zablokowanie ratyfikacji polsko-brytyjskiego traktatu obronnego byłoby szkodliwe dla Polski. Tak uważa Radosław Sikorski. Szef dyplomacji odniósł się w Sopocie do stanowiska prezydenta Nawrockiego wobec porozumienia podpisanego przez premierów Polski i Wielkiej Brytanii. Minister przypomniał, że traktat przewiduje m.in. wzajemną pomoc wojskową w sytuacji zagrożenia.
3: Jeszcze jakby mnie pan parę miesięcy temu zapytał, czy prezydent może coś takiego zawetować, to bym powiedział, że sobie tego nie wyobrażam. Ale nie wyobrażałem sobie też, że prezydent może zawetować udostępnienie wojsku polskiemu 44 miliardów euro, a jednak zawetował. Więc dzisiaj już sobie potrafię to wyobrazić, ale wiem, jak to było szkodliwe.
2: Minister Sikorski odparł również zarzuty, że kancelaria prezydenta nie była informowana o pracach nad dokumentem. Podkreślał, że zgodnie z konstytucją politykę zagraniczną prowadzi rząd. Traktat o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności podpisali w środę w Londynie premierzy Tusk i Starmer. Dokument przewiduje m.in. zacieśnienie współpracy wojskowej, konsultacje w sytuacjach zagrożenia i wspólne działania na rzecz bezpieczeństwa w Europie. Rumunia jest wstrząśnięta i oburzona atakiem drona na budynek mieszkalny w tym kraju. Mieszkańcy Gałacza obawiają się o swoją przyszłość. Wszyscy się przestraszyliśmy. Ja byłam w domu, mieszkam za tym blokiem. To się stało o 2 w nocy i wszyscy się przestraszyliśmy tego drona. Absolutnie wszyscy. Moja mama, rodzina i dzieci. Mogliśmy zginąć. Boję się, cóż mogę powiedzieć. Brak mi słów. Rosyjski dron spadł na blok mieszkalny w rumuńskim Gałaczu w nocy z czwartku na piątek. 2 osoby zostały ranne.
4: To są aktualności jedynki.
2: Testowanie kilkudziesięciu modeli samochodów elektrycznych, hybrydowych i hybryd plug-in oraz rozmowy z ekspertami o elektromobilności to atrakcje Zielonego Weekendu z Polskim Radiem Kierowców. Dziś od 10 do 18 przestrzeń przed siedzibą Polskiego Radia przy Alei Niepodległości 77/85 w Warszawie zamieni się w motoryzacyjne miasteczko przyszłości. Zaprasza dziennikarz Jedynki i Polskiego Radia Kierowców Patryk Bedliński.
5: Najlepiej sprawdzić samochód wsiadając do samochodu. Dużo można słyszeć mitów, dużo można czytać opinii w internecie, ale do momentu, aż my sami nie wsiądziemy do samochodu, do tego momentu trudno coś mówić o tym, czy to będzie auto dla nas.
2: Podczas Zielonego Weekendu na parkingu Polskiego Radia będzie można otrzymać również kartę ratowniczą do swojego pojazdu. Polskie Radio Kierowców zaprasza też na specjalne wydanie audycji Wysokie Obroty między 11 a 17. Program nadawany ze studia plenerowego poprowadzą Robert Kilen i Paweł Kacperek. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
2: Dziś będzie pochmurno z przejaśnieniami, ale też przelotnymi opadami deszczu i burzami. Od 18 stopni na północnym wschodzie do maksymalnie 24 na zachodzie, w centrum około 20. Ciśnienie w Warszawie wynosi obecnie 1001 hektopaskali i spada.
4: Jedynka. Polskie Radio. Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Zmiana klimatu.
6: Marta Hoppe, zapraszam. Kto z Państwa był dzisiaj w lesie? Ręka w górę. No ja mam nadzieję pójdę jutro albo pojutrze, bo dzisiaj się nie udało. A gość, który już po drugiej stronie stołu, podejrzewam, że do lasu zagląda często. A jak nie do lasu, to na bloga Lasem Myślący, bo w studiu Jarek Brodecki, student biologii na Uniwersytecie Łódzkim, autor bloga Lasem Myślący. Dzień dobry, cześć.
7: Dzień dobry, cześć.
6: Chciałam się zapytać na początek o to, kiedy przyroda, która teraz jest Ci bardzo bliska, przestała być takim hobby, a zaczęła się no, tak naprawdę misją?
7: Oj, to jest trudne pytanie, bo ja tą moją przygodę z biologią i z przyrodą zacząłem bardzo wcześnie, bo już od zasadzie bardzo, bardzo małego człowieka się interesowałem tymi tematami przyrodniczymi, ale myślę, że ona misją stała się gdzieś tak około 10 lat temu, czyli tak na przełomie jeszcze tego gimnazjum a liceum, gdzie wtedy trochę bardziej wgryzałem się w te tematy biologiczne i przyrodnicze i zacząłem swoje gdzieś tam pierwsze raczkujące badania

0: przyrodnicze prowadzić, więc wydaje mi się, że wtedy ona się zaczynała zmieniać w misję i potem w liceum już faktycznie miałem takich kilka momentów, gdzie mogłem się mocno zaangażować w takich kilka ważnych procesów dotyczących ochrony przyrody.
1: No bo pomyślałam, młody człowiek to gdzie do lasu? Na imprezę, na domówkę, na koncert, do galerii handlowej, ale do lasu to takie nietypowe.
0: A może trochę nietypowe, ale przyznam, że jest mi z tym dobrze. Dużo lepiej mogę powiedzieć się, czuję się w przestrzeni otaczającej dźwiękami natury niż w jakimś zgiełku miejskim, więc faktycznie, tak jak zaczynaliśmy tą rozmowę, to faktycznie często mi się zdarza zaglądać do lasu, czy generalnie nad rzeki, w takie okolice przyrodnicze. Jak uda mi się uciec z labu, bo w tej chwili dużo też spędzam czasu na uczelni, prowadząc swoje badania.
1: Ale mówimy tutaj o tym lesie takim podmiejskim, takim dzikim, czy też las, który jest gdzieś w mieście, gdzieś na obrzeżach miasta. No takie dzikie tereny też znajdziemy. To gdzie najczęściej lasem się myśli?
0: Ja jestem z Łodzi, więc faktycznie na szczęście mam taką możliwość, że mieszkam na obrzeżach miasta, więc jeszcze tej natury mam całkiem sporo w Łodzi. Więc tak naprawdę ja zajmuję się i tą przestrzenią natury miejskiej, bo ona też mnie bardzo interesuje. Często uważam, że jest mocno niedoceniana i w tych moich działaniach staram się trochę pokazywać, że wbrew pozorom nawet czasami jakiś skrawek trawnika, który może być z pierwszego spojrzenia dokładnie, może być nieciekawy, to okazuje się finalnie, że jest, że może się tam dziać bardzo dużo ciekawych rzeczy, ale faktycznie spędzam też dużo czasu w takich, powiedziałbym, dużo dzikszych miejscach. Uwielbiam jeździć na przykład do Puszczy Białowieskiej, nad bagna biebrzańskie, więc zdarzają mi się i takie wycieczki, gdzieś uciekając w ogóle od przestrzeni miejskiej.
1: A jakbyś tak miał się zastanowić, czy blog i w ogóle ty jako lasem myślący jesteś bardziej skierowany, skupiony na edukacji czy na aktywizmie?
0: Powiedziałbym chyba, że bardziej edukacji, bo też od początku tej mojej działalności chciałem i cały czas skupiam się na tym, żeby pokazywać, jaki ten świat dookoła nas jest zróżnicowany. I wydaje mi się, że wraz z tym komponentem edukacyjnym gdzieś naturalnie jest taki element takiego apelu do tego, żeby o ten świat lepiej dbać. I wydaje mi się, że to też są takie elementy, które dobrze się ze sobą łączą. Miałem też powiedziałbym, w swojej działalności takie momenty, gdzie tą właśnie ścieżkę bardziej aktywistyczną przyjmowałem. Choćby no, biorąc udział w młodzieżowych strajkach klimatycznych. Natomiast od początku bardziej była mi bliska właśnie ta działalność edukacyjna, bo uważam, że to jest jakby zupełna podstawa. Jeżeli nie będziemy mieć świadomego społeczeństwa, które docenia to, co jest w jego najbliższej okolicy, tym trudniej będzie nam sprawić, żeby faktycznie na przykład politycy podejmowali no, dosyć niepopularne decyzje i lepiej o to środowisko dbali. Więc dla mnie ta edukacja jest właśnie tą najważniejszą podstawą i chyba zawsze tak będzie.
1: I przebywasz w środowisku naturalnym, ale też w środowisku studenckim. Ostatnio czytałam takie badania, że ci młodzi ludzie, pokolenie Z, najbardziej interesuje się ekologią, kiedy idzie w parze z ekonomią. Czyli jeżeli nam się coś opłaca, na przykład przejść na odnawialne źródła energii albo oddawać butelki kaucyjne, to nam się to jako młodym podoba, ta ekologia. Natomiast jeżeli już trzeba za coś zapłacić, czyli na przykład droższe produkty, bo są ekologiczne, to już ta ekologia schodzi na dalszy plan. Czy tak z perspektywy właśnie rówieśników widzisz, że ekologia ma znaczenie, jest ważna, czy właśnie jednak ekonomia wygrywa?
0: Myślę, że tutaj jest to bardzo zróżnicowane od osób, bo wydaje mi się, że wiele osób faktycznie uważa, że te tematy związane z ochroną przyrody i z ochroną klimatu są bardzo ważne. Natomiast często też nie ma w pełni świadomości, jak ich codzienne wybory przekładają się faktycznie na te problemy związane z kryzysem klimatycznym czy kryzysem różnorodności biologicznej. Więc wydaje mi się, że no, to wszystko bardzo zależy od jednostek, ale faktycznie wydaje mi się, że niestety wciąż wiele osób, ale już tutaj nie zrzucałbym wszystkiego na młodzież, ale bardziej myślę, że możemy generalnie powiedzieć o nas jako o ludziach, że ten aspekt ekonomiczny często wygrywa ponad inne wartości po prostu, które dany człowiek może reprezentować.
1: Gdyby nam się udało pogodzić dwa interesy, ekonomię i ekologię, to byłoby to rozwiązanie idealne. Czy zajmowanie się klimatem to też nie jest trochę taka moda w tej chwili, żeby no właśnie iść za trendami?
0: Wydaje mi się, że to było przez pewien czas w ten sposób i wydaje mi się, że wiele młodych osób trochę z tego względu zaangażowały się w ruchy klimatyczne i wcale nie uważałbym tego za bardzo złą sprawę, bo uważam, że jeżeli moda działa na rzecz dobra wspólnego, to czemu miałby to być problem? Natomiast wydaje mi się, że właśnie w ostatnim czasie chyba mamy pewnego rodzaju inną tendencję i wydaje mi się, że to

0: działanie takiego ruchu klimatycznego jest nieco wyciszane. I tutaj się można zastanowić właśnie nad przyczynami, czy to jest właśnie kwestia, że ta moda wygasa, czy po prostu są inne problemy i młodzi ludzie angażują się w inne tematy. Natomiast z mojej strony mogę powiedzieć, że ta działalność, ja uważam, że jest cały czas bardzo potrzebna, dlatego że wciąż szereg takich decyzji, które są do podjęcia również na szczeblach lokalnych, ale również na szczeblu krajowym, cały czas nie są podejmowane, więc tutaj apeluję do was, młodzi ludzie i do mojego pokolenia, żeby cały czas angażować się w te tematy, ale nawet niekoniecznie w sposób taki bezpośredni, zabierając głośno głos, ale po prostu samoedukując się, dlatego że mając większą wiedzę, jesteśmy bardziej odporni na dezinformację, która niestety w tych tematach przyrodniczych nas otacza wszędzie.
1: No widocznie nie wszyscy uważali na lekcji biologii, a poza tym pewne rzeczy też się zmieniły. No, mamy nowe badania, nowe doświadczenia i nową wiedzę, jeśli chodzi o tą ekologię. I tak się zastanawiam, czy jest jakaś taka bzdura ekologiczna, która się powiela i którą jak słyszysz, widzę, jak już reagujesz, no to po prostu robi się gorąco, a przysłowiowy nóż otwiera się w kieszeni.
0: Jedna bzdura, trzeba wybrać jakąś ulubioną. Wydaje mi się, że tutaj na rynku jest ich bardzo dużo. Myślę, że takim jednym z najważniejszych i mam nadzieję, że już coraz bardziej w regresji, to jest jednak, że te zmiany klimatu, które my obserwujemy, wcale nie zależą od działalności człowieka, tylko są tutaj podkładane jakieś inne przyczyny. Często,
1: że to naturalny,
0: często
1: naturalny, po prostu,
0: tak, naturalny
1: taki proces,
0: naturalny cykliczny proces, a jednak widzimy, że te emisje gazów cieplarnianych z szeregu badań widzimy, że korelują z tym ocieplającą się średnią temperaturą, zwiększającą się średnią temperaturą. Więc wydaje mi się, że to jest taka główna bzdura, bo ona potem oczywiście przechodzi na inne poziomy, bo tutaj moglibyśmy już znaleźć jakieś takie szczególne tematy, które też niestety często wykorzystują politycy, którzy wykorzystują to, żeby to nasze społeczeństwo jeszcze bardziej polaryzować i trochę dzielić. I wydaje mi się, że to jest w ogóle olbrzymi problem dla całej tej ochrony przyrody i ochrony środowiska, z którym się mierzy, to właśnie, że jest to narzędzie sporu politycznego, pomimo tego, że naprawdę myślę, że akurat dbałość o naszą przyrodę mogłoby być tym, co mogłoby nas łączyć.
1: Zwłaszcza, że przyroda Polski jest naprawdę piękna, wyjątkowa, niezwykła. Mogłaby to być duma narodowa. No myślę, że dla wielu z nas jest, ale zawsze mogłoby być nas więcej. Ta rozmowa o zmianach klimatu to jest takie duże hasło i dlatego czasami się denerwujemy, że ktoś to neguje, że myśli, że to jest naturalny proces. No ale bo to jest coś takiego, trudno to określić, trudno to złapać, trudno to zobaczyć.
0: Trudno sobie wyobrazić przede wszystkim.
1: Tak, takie rzeczy, które są takie może bardziej przyziemne, ale też wierzymy w coś, co jest totalną bzdurą, jeśli chodzi o ekologię. Ale jest takie namacalne.
0: Jest takie namacalne. To wydaje mi się, że dużo z nas w kontekście sortowania odpadów i gospodarki odpadowej myśli, że jeżeli wrzuci tą jedną tam jakiś element plastikowy do tego worka ze zmieszanymi, to że finalnie ktoś w sortowni się ten nasz błąd poprawi i że te odpady zostaną wysortowane i z powrotem będzie próba podejmowana tego recyklingu. Natomiast tak nie jest oczywiście, bo tylko do sortowni trafiają te odpady, które my już wstępnie przesegregujemy. I wydaje mi się, że to też, co jest jeszcze innym problemem, i to jest akurat problem wynikający z naszej niedostatecznej wiedzy, to że zakładamy, że każde tworzywo sztuczne będziemy mogli przetwarzać w nieskończoność. A tak naprawdę nie jest. I tak naprawdę z każdym kolejnym przetworzeniem we współczesnej technologii tworzyw sztucznych, te nasze długości tych polimerów, które składają się na te plastiki, które my w tej chwili wykorzystujemy, skracają się, przez co ich mechanika się zmienia i nie możemy tego nigdy robić do końca świata, tak przetwarzać tych tworzyw sztucznych. Więc tak naprawdę najważniejsze jest to, żebyśmy też redukowali ich zużycie po prostu. Bo niestety czasami się tak trochę wybielamy w głowie.
1: Że przecież segreguje.
0: Tak, że przecież segreguje i że przecież to wszystko będzie poddane recyklingowi. Ale niestety sprawa tu jest dużo bardziej złożona i na przykład nie wszystkie tworzywa sztuczne się dobrze recyklingują. Dobrym przykładem był styropianowe na przykład pojemniki, które zostały w tej chwili przez przepisy unijne zablokowane. Natomiast to był dobry przykład, że takie tworzywa sztuczne nadawały się tak naprawdę jedynie do spalenia w formie właśnie takiego wysokotermicznego przetwórstwa, a nie dało się ich w żaden sposób ponownie wykorzystać.
1: Zupełnie inaczej jest w przypadku szkła. Akurat ten surowiec może być przetwarzany w zasadzie w nieskończoność, wielokrotnie, więc ogromne zadanie spoczywa na nas, żeby to szkło segregować i żeby nie lądowało w rowach, w lasach, w parkach i wszędzie tam, gdzie niestety ciągle ląduje i znajdujemy. No i właśnie dlatego tutaj zmierzam do takiego pytania o to, co denerwuje cię w podejściu ludzi do natury.

0: No, śmieci na pewno, ale coś jeszcze jest takiego, co właśnie no, można by zmienić, gdybyśmy wiedzieli, że to nie jest trudne.
1: Wydaje mi się, że dużym problemem jest też takie podejście do natury, że lubimy ją jedynie, kiedy nam służy. I to jest duży problem w przypadku ochrony gatunkowej szeregu zwierząt, bo mamy takie zwierzęta, które faktycznie wchodzą z nami w konflikty. Są to tak pierwsze przykłady z brzegu.
0: Dziki,
1: ale dziki akurat nie są w Polsce chronione, ale na przykład bobry, wilki, to są gatunki, które mogą wchodzić w konflikt z człowiekiem. I jeżeli gdzieś tam zaczyna się pojawiać ten konflikt, to od razu są apele o tutaj należy ograniczać, eliminować, wykonywać jakieś inne zabiegi, ale trzeba mieć w pamięci i w świadomości to, że to my zabieramy coraz więcej przestrzeni pod naszą zabudowę, często w sposób bardzo źle zaplanowaną zabudowę i te zwierzęta po prostu nie mają się często gdzie podziać. I to my, idąc do lasu, czy idąc do jakiejś przestrzeni naturalnej, do Parku Narodowego, jesteśmy gośćmi. I tak samo uważam, że na przykład wiele osób nie do końca wie, jak powinno zachowywać się w obszarach chronionych. I to też jest coś, co bardzo mnie denerwuje, a bardzo łatwo byśmy mogli właśnie to naprawić, zwiększając wiedzę. Bo niestety wciąż w rezerwatach przyrody czy parkach narodowych ludzie schodzą ze szlaku. A na przykład wyobraźmy sobie taki Tatrzański Park Narodowy, który ma bardzo gęstą sieć szlaków. Kiedy jeszcze będziemy schodzić ze szlaków
0: i
1: robić swoje szlaki, to te zwierzęta już naprawdę nie będą się miały gdzie podziać. Dlatego jak już obowiązują gdzieś jakieś zasady, to warto je respektować, bo to nie jest po to, żeby nam utrudnić życie i nam zrobić na złość, tylko właśnie trzeba pamiętać o tym, że w takiej przestrzeni to my jesteśmy gośćmi i powinniśmy się w pewien sposób podporządkować naturze.
0: Jarek Brodecki, student biologii na Uniwersytecie Łódzkim, autor bloga Lasem Myślący, był dzisiaj gościem. Zachęcał nas do tego, żeby być blisko natury. Niekoniecznie trzeba być ubranym na zielono, tak jak my dzisiaj, prawda?
1: Niekoniecznie. Spokojnie można, dowolnie.
0: Ale może łatwiej trochę skryć się w tej zieleni. Być może zwierzę nas nie zauważy, podejdzie bliżej. Ale na to trzeba poczekać, posiedzieć i być cierpliwym. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję również.
0: A Państwa zapraszam na kolejne spotkanie w audycji Zmiana Klimatu. Marta Hoppe, do usłyszenia.
2: Taki mamy klimat. Powtórka programu. Samo zdrowie.
3: Już jutro, czyli w sobotę, obchodzimy, proszę Państwa, Światowy Dzień Stwardnienia Rozsianego. W Polsce na stwardnienie rozsiane SM choruje około 60 tysięcy osób. Dokładna liczba jest trudna do oszacowania, a część przypadków pozostaje niezdiagnozowana. Natomiast co roku nową diagnozę słyszy około 2,5 tysiąca pacjentów. SM najczęściej dotyka ludzi młodych, między 20 a 40 rokiem życia. Kobiety chorują na SM dwa, nawet trzy razy częściej niż mężczyźni. Nowoczesne leki na SM są w naszym kraju w pełni refundowane, ale jednak koszty codziennego życia z chorobą drastycznie obciążają domowe budżety. Można zapytać, a co jest takiego drogiego? Otóż głównie rehabilitacja zmian zwyrodnieniowych, szczególnie w zaawansowanym stadium stwardnienia rozsianego. To generuje tak duże wydatki. Artur Wolski, no i za chwilę przedstawię kompendium wiedzy o SM. Naszymi ekspertami będą pan profesor doktor habilitowany nauk medycznych Adam Stępień, kierownik kliniki neurologicznej w Wojskowym Instytucie Medycznym oraz Joanna Dronki, pacjentka, która opowie nam, jak u niej zdiagnozowano chorobę i jak wygląda życie z SM.
4: Diagnoza stwardnienia rozsianego może przebiegać w różny sposób, a początki wcale nie zawsze są oczywiste i takie same. Są osoby, które bardzo długo odczuwają różnego rodzaju objawy i czują, że coś jest nie w porządku, chodzą do różnych lekarzy i to postawienie diagnozy trwa dużo czasu. U mnie było inaczej, dlatego że początek w ogóle z diagnostyką rozpoczął się wraz z wizytą u okulisty. U okulisty, do którego udałam się, ponieważ przestałam widzieć jakby na jedno oko. To było takie wrażenie, jakby częściowo ktoś wymazał mazakiem kawałek mojego pola widzenia. Udałam się do okulisty i tam tak naprawdę po zbadaniu okulista zapytał, czy ja jeszcze odczuwam jakiekolwiek inne objawy. No byłam trochę zdziwiona tym pytaniem, nie ukrywajmy, natomiast no powiedziałam, że od jakiegoś czasu mam zdrętwiałą rękę, no ale dużo siedzę przy komputerze, to pewnie z tego powodu. I wtedy w ogóle po raz pierwszy padło to słowo, podejrzenie diagnozy, powiedział, że dla niego najprawdopodobniej

0: najprawdopodobniej to jest stwornienie rozsiane i wystawił mi skierowanie na SOR, na pilne przyjęcie, na oddział neurologiczny. I tak też się stało. Trafiłam na oddział neurologiczny, tam przeprowadzono pełną diagnostykę różnicową, stwierdzono rzut choroby oraz tak naprawdę już wtedy wiedziano, że jest to najprawdopodobniej stwardnienie rozsiane, ale według ówczesnych kryteriów takiej diagnozy jeszcze nie można było postawić. Ona potwierdziła się po kilku miesiącach i wtedy też mogłam być włączona do programu lekowego. I teraz jak o tym mówię, to brzmi tak bardzo na spokojnie, natomiast musimy pamiętać, że ja choruję już 10 lat, miałam szansę sobie to wszystko poukładać. Też ze względu na moją pracę zajmuję się tak naprawdę edukacją na temat stwardnienia rozsianego. Prowadzę kanał na YouTubie o chorobie i portal edukacyjny Twarze SM. No i w tej chwili naprawdę o tej chorobie wiem już dużo. W momencie diagnozy ja nie wiedziałam nic i tak naprawdę pierwsze skojarzenia były dokładnie takie same jak pierwsze skojarzenia większości osób, czyli ja byłam przerażona i pewna, to nawet nie było przypuszczenie, ja byłam pewna, że już za chwilę będę głęboko niepełnosprawna, że czas mojego życia znacznie się skróci, a przez większość tego życia będę zależna od innych, będę poruszać się za pomocą wózka. Oczywiście, kiedy zaczynałam zdobywać wiedzę o tej chorobie, gdzieś powoli te bańki tych mitów pryskały, natomiast tej wiedzy też nie było aż tak bardzo dużo. W tej chwili na szczęście jest dużo i akcji różnego rodzaju i właśnie no, więcej miejsc, gdzie można zdobywać informacje i też patrzeć na to, że obraz tej choroby się zmienił. Natomiast ta wizja postępującej niepełnosprawności wtedy tego, że tak naprawdę stanę się ciężarem dla mojej rodziny, towarzyszyła mi, myślę, że przez cały pierwszy rok po diagnozie, kiedy ten rok był naprawdę bardzo trudny.
1: Stwardnienie rozsiane, jak zaznaczył pan, jest tą jednostką chorobową, która uzyskała swój należny rozgłos i miejsce w współczesnej medycynie i w współczesnej neurologii. Pamiętam, że jak studiowałem medycynę, jak rozpoczynałem kształcenie w zakresie neurologii, wówczas stwardnienie rozsiane było rozpoznawane późno. Najczęściej na podstawie gamy objawów klinicznych, jakie mogliśmy zbadać, stwierdzić u pacjenta. Dzisiaj ten obraz zupełnie się zmienił. Kryteria opracowane i wdrażane, oparte na badaniach diagnostycznych, takich jak rezonans magnetyczny, takich jak badania płynu mózgowo-rdzeniowego, określanie swoistych białek, pozwoliły na wczesne rozpoznanie stwardnienia rozsianego, nawet u osób przed wystąpieniem objawów klinicznych. To jest zupełna rewolucja.
2: Czyli zupełnie inny świat, a czy genetyka w jakiś sposób pozwala lepiej zrozumieć stwardnienie rozsiane?
1: No niestety nie. Tutaj postępu jak na razie nie mamy. Nie znaleziono żadnego genu loci, który mógłby być odpowiedzialny za tą chorobę.
2: Co wywołuje SM? Czy to w dalszym ciągu jeszcze zagadka, nad którą naukowcy i badacze pracują?
1: Cały czas nad tym pracują liczne ośrodki naukowo-badawcze. Nie możemy powiedzieć, co jest przyczyną tego momentu spustowego wyzwolenia nieprawidłowych reakcji w obrębie układu nerwowego nie znamy. Natomiast wiemy bardzo wiele o pewnych grupach komórek, które są aktywowane w czasie tej choroby. I oddziaływanie na te mechanizmy, które dzisiaj znamy, pozwoliło na wyhamowanie postępu choroby. Natomiast wprowadzenie do terapii tych najnowocześniejszych leków, które były ostatnio wprowadzone do terapii, wyraźnie spowolniło ten atak agresora.
2: Proszę nam przypomnieć, jakie dolegliwości, jakie objawy zgłasza pacjent lekarzowi, które mogą wskazywać właśnie neurologowi, że może mamy do czynienia ze stwardnieniem rozsianym.
1: I tutaj poruszamy najtrudniejszy temat. Stwardnienie rozsiane jest wielkim mistyfikatorem. To jest choroba, która może wywołać każdy objaw neurologiczny u pacjenta. Od banalnych parestezji, mrowienia, drętwienia ciała, zaburzeń widzenia, przemijających, od osłabienia przemijającego sprawności ruchowej, zawrotów głowy. Także gama tych objawów jest bardzo szeroka. Ale jeżeli pacjent zgłasza utrzymujące się objawy przez jakiś czas, nieustępujące, albo występowanie objawów, które neurolog klasyfikuje z różnych struktur układu nerwowego, z różnych obszarów układu nerwowego, to pacjent jest bardzo mocno podejrzany o możliwość wystąpienia stwardnienia rozsianego.
0: Tak naprawdę te objawy towarzyszyły mi już wcześniej. Ja pamiętam moją sytuację,

0: sytuacja sprzed roku, jeszcze przed w ogóle całą tą sytuacją, że ja miałam już zaburzenia widzenia, problemy z drętwieniem, mrowieniem, ale wtedy nawet googlając to, nawet bardzo charakterystyczny objaw stwardnienia rozsianego, jakim jest taki prąd przechodzący wzdłuż kręgosłupa po schyleniu głowy, ja zauważyłam, że to może być coś nie w porządku, googlałam, tam gdzieś pojawiło się w doktorze Google stwardnienie rozsiane, ja sobie obiecałam, że pójdę do lekarza, ale to przeszło samo i zapomniałam. Dlatego, że rzuty, zwłaszcza na początku choroby, mogą nawet wycofywać się całkowicie, samodzielnie. Ten drugi rzut wycofał się także poprzez podanie już tutaj glikokortykosteroidów. Ale ważne jest to, że tak naprawdę wcześniej już te objawy gdzieś były, natomiast ja po prostu je zignorowałam. No, z biegiem czasu ja zaczęłam sobie bardzo mocno układać to moje życie z tą chorobą. Przede wszystkim bardzo ważnym punktem było dla mnie rozpoczęcie leczenia. To na szczęście u mnie wystąpiło dosyć szybko, bo w ciągu kilku miesięcy po diagnozie ja już miałam wdrożone leczenie i potem mogłam zająć się tak naprawdę procesem adaptacji do życia z tą chorobą, ale też edukacją, co to tak naprawdę jest. Żeby pozbyć się z głowy tego, z tych stereotypów, tych lęków, które mi wtedy towarzyszyły, one były bardzo silne, musiałam zdobyć dużo wiedzy, musiałam też dużo rzeczy tak jakby poczuć na własnej skórze, że właściwie moje życie wtedy, jeżeli chodzi o stan fizyczny, no nie zmieniło się aż tak bardzo, ja byłam nadal sprawna, mogłam robić różne rzeczy, mogłam normalnie wrócić do pracy i także wróciłam, aczkolwiek to też nie można powiedzieć, że w ciągu roku ta adaptacja się zamknęła, bo z każdym kolejnym rokiem tak naprawdę ja się rozwijam, ta choroba gdzieś też w pewien sposób postępuje, ale nie tak dramatycznie, gwałtownie, jak myślałam, że będzie to wyglądać. W międzyczasie też miałam kolejne rzuty, zmieniłam leczenie, więc to przystosowywanie się cały czas gdzieś trwa i działa, ale też bardzo dużo nauczyłam się na temat swojego ciała. Zmieniłam też dużo rzeczy związanego właśnie z kwestiami takimi jak odpoczynek, jak sen. Cały czas też zadbałam o to, żeby pozostawać pod opieką specjalistów. Wtedy korzystałam z pomocy psychologa, psychiatry. Teraz jestem także pod opieką neurologa.
1: To choroba, która dotyka głównie ludzi dorosłych, młodych, czyli w tym przedziale między 20, 30 a 40 rokiem życia i że często dotyka też pań, to chciałam zapytać o macierzyństwo. Dlatego, że to jest czas, kiedy kobiety decydują się zazwyczaj, o ile chcą mieć dzieci, właśnie na to, aby ich rodzina powiększyła się i żeby po prostu zajść w ciążę, urodzić dziecko. No i teraz pytanie, czy rozpoznane stwardnienie rozsiane jest i generuje jakieś przeciwwskazania dla kobiety? Czy ta ciąża będzie przebiegała normalnie? Czy poród i rozwiązanie tu nastąpi tak, jak powinno być? Jaki to ma związek, ta choroba, z możliwością urodzenia dziecka, zdrowego dziecka, przy zachowaniu też zdrowia kobiety?
2: To jest niezwykle istotny temat. Dzisiaj wiemy, że samo zajście w ciążę jest ochronne dla kobiety. Kobiety w czasie ciąży doświadczają mniej statystycznie rzutów choroby, nawrotów choroby niż w okresie wcześniejszym czy w okresie bezpośrednio po urodzeniu dziecka. Choroba nie jest przeciwwskazaniem do zajścia w ciąży.
1: A jak nauka to tłumaczy? Dlaczego?
2: Prawdopodobnie chodzi tu o ochronny efekt hormonów płciowych, ale tego nie wiemy, nie poznano. Badania epidemiologiczne pokazały, że ciąża jest tym okresem ochronnym.
1: A badania jeszcze pod tym kątem trwają?
2: Cały czas te badania trwają.
1: Bo tych zagadek, jak słyszymy, w SM jest ciągle jeszcze bardzo dużo do rozwikłania.
2: Oczywiście, ale trzeba powiedzieć jednocześnie, że dzisiaj po wprowadzeniu całej gamy leków, bo dzisiaj mam już prawie 17 leków, które w różnych mechanizmach oddziałują na stwardnienie rozsiane.
1: I to leków najnowszej generacji.
2: Leków w tym najnowszej generacji, to dzisiaj wiemy, że jest grupa leków, które możemy podawać w czasie ciąży, bo one działają, co prawda nieco słabiej, ale działają ochronnie na ten okres trudny dla kobiety. Także tutaj też możemy wywołać jakiś efekt ochronny.
1: Co w języku neurologa, ale też w języku nauki oznacza takie określenie, że czas to mózg.
2: Tak, bez wątpienia. Dzisiaj wszelkie dane, jakimi dysponujemy, pokazują, że leczenie zastosowane u pacjenta ze stwardnieniem wcześnie, nawet jeżeli mamy rozpoznanie na podstawie badań radiologicznych i biologicznych z płynu mózgowo-rdzeniowego.

0: postawione, a dzisiaj już takie możemy postawić, i wprowadzenie leczenia na tym etapie powoduje, że pacjenci przez dłuższy okres swojego życia zostają bez aktywności choroby, albo ta aktywność jest wyraźnie mniejsza. Postęp niepełnosprawności w przeciągu wielu lat jest znacząco niższy niż u osób, u których leczenie jest odroczone.
1: Bo choroba odbywa się takimi rzutami.
0: Tak, choroba w ogóle jest chorobą złożoną. Ona przebiega dwutorowo. Z jednej strony mamy tą inwazję komórek zapalnych, komórek immunokompetentnych do ośrodkowego układu nerwowego i to jest ten element zapalny, ale równolegle z nim postępują zmiany zwyrodnieniowe, neurozwyrodnieniowe. Dochodzi do atrofii komórek nerwowych w różnych obszarach układu nerwowego i on w początkowym okresie jest słabo wyrażony. Natomiast wraz z upływem czasu ten element zapalny zanika, a zaczyna dominować proces zwyrodnieniowy. Na ten proces niestety nie mamy jeszcze leczenia.
2: Bardzo wiele osób pyta i dlatego też zrobiłam nawet film o tym na YouTubie, jak jest po 10 latach ze stwardnieniem rozsianym, jak w ogóle człowiek funkcjonuje, jak wygląda dzisiaj moje życie. Wygląda ono tak naprawdę zupełnie normalnie, natomiast należy podkreślić tutaj, że ono wygląda zupełnie normalnie z uwzględnieniem adaptacji i niektórych dostosowań do mojej choroby. Jest to poważna choroba, choroba przewlekła, którą naprawdę da się na tę chwilę modyfikować lekami. Bardzo istotne i to jest ta część, o którą ja dbam, to jest tak zwane leczenie albo reagowanie na pojawiające się objawy. I tutaj dotyczy to zarówno sfery poznawczej, psychicznej, jak i na przykład w moim przypadku bardzo istotna jest aktywność fizyczna. I wiem też, że to jest nie tylko dla mnie, ale dla większości osób z SM, ta aktywność fizyczna powinna być regularna, dobrze dobrana. Zaczęłam też w tym roku ćwiczenia siłowe, już jakby bardzo nastawione na to, żeby wzmacniać mięśnie, żeby opóźniać albo redukować objawy tej progresji, która gdzieś tam cicho się trochę rozwija i już po kilku miesiącach naprawdę widzę bardzo dużą różnicę. Więc tutaj jest to rzecz, która bardzo mi pomaga. Jedną z takich głównych problemów, z którymi faktycznie się mierzę, jest problem zmęczenia w stwardnieniu rozsianym, gdzie tutaj ten objaw dotyczy naprawdę 80% pacjentów z SM już od początku chorowania i trzeba powiedzieć, że jest to zmęczenie absolutnie zupełnie inne niż zmęczenie zdrowej osoby. To zmęczenie jest nieadekwatne często do wysiłku, bardzo nagłe, długo ustępuje albo nie ustępuje po odpoczynku. I tutaj zmęczenie niestety ma to do siebie, że trudno się je leczy w tym SM-ie. To leczenie jest wieloczynnikowe, nastawione właśnie między innymi na terapię psychologiczną, na fizjoterapię, na farmakoterapię, ale też zmiany związane ze stylem życia. I mi to tak naprawdę bardzo pomogło, że ja zaczęłam dużą uwagę zwracać na to, żeby nie doprowadzać się do wyczerpania albo do silnego zmęczenia, żeby regularnie, chociaż nawet czasami krótko, ale odpoczywać, obserwować te moje zasoby energii, to co się dzieje z moim ciałem i to mi tak naprawdę bardzo mocno pomaga. I dochodzimy tutaj do takiego właśnie tematu, jakim jest ta samoobserwacja. Jeżeli chodzi o samoobserwację, to musimy wiedzieć i warto wiedzieć, że w stwardnieniu rozsianym te objawy czy postęp niepełnosprawności częściowo, a czasami w dużej mierze, może wynikać nie tylko ze stanów zapalnych związanych z rzutami, ale też ze stanem zapalnym mikrogreju. I tutaj mówimy właśnie o progresji w przebiegu PIRA, czyli progresji niezależnej od rzutów i pacjenci bardzo często się tej progresji boją. Zresztą nic dziwnego, ja też jak po raz pierwszy o tym usłyszałam, no to wywołało u mnie dużo trudnych emocji i lęku. I odpowiedzią pacjenta, bo na razie jeżeli chodzi o leczenie, to tutaj mamy ograniczone możliwości modyfikowania tego mechanizmu PIRA. Mam nadzieję i czekamy wszyscy pacjenci na nowe leki w tym zakresie, ale tutaj naprawdę możemy bardzo wiele zrobić dla siebie, jeżeli będziemy się obserwować. Dlatego ja nigdy nie mówię o PIRA i zawsze też myślę o PIRA w takim ujęciu, że nie jest to rzecz, na którą nie mam żadnego wpływu, że jest to jakby progresja czy rodzaj nasilenia się czy wystąpienia nowych objawów, gdzie ja jednak mogę wcześniej albo w odpowiednim jakby momencie, kiedy się pojawią, zadziałać,

chociażby objawowo. Dla takiego przykładu u mnie pojawiła się w pewnym momencie spastyczność, czyli takie nadmierne, tutaj mówię jako laik, bo wiem, że z fizjoterapeutycznego punktu widzenia jest trochę inne to ta definicja, no, ale powiedzmy takie nadmierne napięcie mięśniowe i to, co mi bardzo pomogło, to

0: mocna, jak i wcześniej byłam w terapii psychologicznej oraz również samoobserwacja, regularny odpoczynek i jakby patrzenie na to, jakby bycie takim trochę partnerem dla tego swojego ciała.
1: Na jakie pytania chciałby Pan uzyskać odpowiedź, i to taką pewną, sprawdzoną, potwierdzoną badaniami, że rzeczywiście tak jest? Czego jeszcze nie wiemy w SM-ie? Co by Panu taka odpowiedź na te pytania pozwoliła jeszcze bardziej skutecznie leczyć tę chorobę i prowadzić pacjentów?
2: Nie mamy wiedzy na temat procesów neurozwyrodnieniowych, czyli tego drugiego elementu rozwoju choroby. Tutaj absolutnie jesteśmy bezradni. To jest ciemna otchłań. Natomiast wiemy o pewnych markerach atrofii radiologicznych czy markerach uszkodzenia komórki nerwowej, ale o przyczynie jej powstawania zupełnie nic nie wiemy. Prawdopodobnie jest to mechanizm niezależny od procesu zapalnego. W związku z tym jeden kierunek jest w miarę dobrze poznany, czy przynajmniej wiemy, na jakim obszarze on jest tutaj regulowany, ale na temat tego procesu zwyrodnieniowego nie wiemy nic. I to, myślę, jest największe oczekiwanie świata nauki w najbliższych latach. Tak, żeby można było zadziałać jednocześnie na element zapalny i zwyrodnieniowy. I to być może spowoduje, że tak jak w chorobach onkologicznych, tak jak w onkologii, będziemy mogli powiedzieć, że no, zapanowaliśmy nad chorobą na tyle, że ona nie będzie postępowała. W tej chwili rozpoczynamy też wielkie badanie, duże badanie z 50 ośrodkami krajowymi i tworzymy bazy danych chorych, tak abyśmy mogli z jednej strony oceniać przebieg kliniczny, z drugiej strony oceniać właśnie ten element nieznany nam atrofii i badać markery biologiczne tej choroby. Badania nad stwardnieniem rozsianym stały się już dzisiaj samodzielnym nurtem naukowym, który jest zasilany przez różne nauki oboczne, takie jak radiologia, epidemiologia. Stąd mamy coraz większą, szerszą wiedzę na temat z jednej strony rozpowszechnienia, występowania stwardnienia rozsianego, ale i możliwości diagnostyczne.
1: O stwardnieniu rozsianym opowiedziała pacjentka Joanna Dronki i pan profesor doktor habilitowany nauk medycznych Adam Stępień, kierownik Kliniki Neurologicznej w Wojskowym Instytucie Medycznym. Artur Wolski, bardzo Państwu dziękuję i przypominam, że audycje Samo Zdrowie są w Polskim Radiu 24 od poniedziałku do piątku, zaraz po godzinie 19.30.
3: Samo Zdrowie. Powtórka programu. Weekend kulturalny.
4: Maja Kluczyńska, dobry wieczór. Proszę Państwa, wraz ze mną pani Anna Wołek. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór, dziękuję za zaproszenie.
4: Ależ cała przyjemność po stronie Weekendu Kulturalnego. Pani dyrektor Teatru Muzycznego w Toruniu przybyła do nas osobiście, także nie jesteśmy dzięki łączom telefonicznym, studyjnym, etc. Pani dyrektor, przed nami czerwiec, lipiec i sierpień. To chociaż czerwiec i lipiec. Jakieś propozycje, które są godne polecenia i godne uwagi, bo przecież to już właściwie wakacje, też weekendy, city breaki tak zwane. Zawsze można do Torunia zajrzeć na ciekawy spektakl muzyczny, ale nie tylko na spektakle muzyczne.
5: Tak, to prawda. Jesteśmy już po 10. edycji przeglądu egzaminów i dyplomów muzycznych Przygrywka. Cieszę się bardzo, może tylko powiem dwa słowa, nie będę nic mówić o laureatach, bo może znowu mnie pani kiedyś zaprosi.
4: Natomiast, z przyjemnością zawsze.
5: Bo to by co najmniej pół godziny nam zajęło, opowieść o tych młodych ludziach. Natomiast cieszę się, że rzeczywiście to już zafunkcjonowało na mapie szkół artystycznych w Polsce. Mieliśmy bardzo dużo zgłoszeń, wybraliśmy 15 spektakli i naprawdę było co oglądać. Myślę, że toruńska i nie tylko toruńska, kujawsko-pomorska publiczność szalenie jest z tego zadowolona, że to u nas funkcjonuje, ci młodzi ludzie również. Na temat, jeśli chodzi o kolejne wydarzenia, 10 lipca czeka nas polska prapremiera musicalu Mała Miss, który być może i nasi słuchacze, i pani oglądała film Little Miss Sunshine. Powstał na tej podstawie kilka lat temu musical, który no, święcił triumfy i w

0: na Broadwayu i na West Endzie. Mnie udało zakupić się licencję i 10 lipca pokażemy małą miss na deskach naszego teatru. Potem gramy ten spektakl w weekend 10 premiera, 11 i 12 lipca, a potem jeszcze tydzień później. Także tych, którzy chcą spędzić weekend w Toruniu, bardzo serdecznie zapraszam.
1: Rozumiem, przepraszam, że szczegóły na stronie internetowej Teatru Muzycznego.
0: Tak, oczywiście,
1: w Toruniu.
0: Tak. Ponadto myślę, że tych, którzy chcą przyjechać na długi weekend na początku czerwca, 4, 5, 6, 7 czerwca, myślę, że to jest dobra wiadomość dla turystów i miłośników musicali, dlatego że 4 i 5 czerwca gramy musical Jesus Christ Superstar. Jest to impreza towarzysząca 30. edycji Festiwalu Kontakt w Toruniu. No, myślę, że chyba słusznie, że zostaliśmy zaproszeni do pokazania tego spektaklu, bo jednak, co by nie mówić, jest to uważane za najlepszy spektakl musicalowy w ubiegłym sezonie w Polsce. Także
1: nie mówiąc już o historii w ogóle musicalowej tego spektaklu muzycznego, prawda? W ogóle w świecie.
0: Tak,
1: to jest pewien dekalog i tam Jesus Christ Superstar po prostu jest. Tak samo jak Friends, prawda?
0: Tak, tak. Więc bardzo gorąco zapraszam do Torunia 4 i 5 czerwca. Poza tym też pod koniec czerwca zapraszam na jeszcze jedną premierę. Będzie to w formie koncertowej opowieść o piosenkach podwórkowych, kresowych, warszawskich, krakowskich.
1: No, takie ogólnopolskie wydarzenia.
0: Takie
1: biesiadne,
0: takie
1: ale
0: biesiadne,
1: tak.
0: Ale naprawdę myślę, że ciekawe, z bardzo interesującymi opowieściami o tym świecie, którego już nie ma. Myślę, że wszyscy to lubimy, bo chociażby nasza ostatnia premiera, spektakl muzyczny Kelnerskie Tango w reżyserii Jakuba Przebindowskiego, który opowiada też o świecie, którego już nie ma, o przełomie XIX i XX wieku i o przeróżnych kawiarniach, restauracjach, wyszynkach toruńskich, które są pretekstem do szerszej opowieści o tym, jak inaczej się żyło, ale też i mamy tam wątek i szpiegowski, i miłosny, i oczywiście emancypację kobiet, co jest bardzo ważne.
1: To w takiej muzycznej atmosferze minionych lat, ale też i współcześnie można później zwiedzać Toruń.
0: Tak,
1: prawda?
0: Jak najbardziej.
1: Bo to jest tak bardzo klimatyczne.
0: Jak najbardziej, tym bardziej, że do programu Kelnerskiego Tanga dołączona jest mapka miejsc, które kiedyś tam były, a niektóre z nich nawet do dzisiaj jeszcze są i funkcjonują, chociaż pod inną nazwą. Więc na pewno warto się wybrać, ale sądzę, że też jeszcze raz podkreślę, warto się wybrać na Jesus Christ Superstar, bo no powiem nieskromnie, jest to przeżycie unikatowe. I wszyscy zresztą to podkreślają, ponieważ aktorzy grają między publicznością, nie ma sceny. Sceną jest całe miejsce klubowe, klubu od nowa, bo tam właśnie to gramy. Więc myślę, że warto przyjechać i zobaczyć, bo każdy coś w tym znajdzie. Niekoniecznie oczywiście i religijne odniesienia, ale również znajdzie i takie inne współczesne, jak to jest presja tłumu, co to znaczy obawa przed wykluczeniem, co to znaczy strach przed byciem właśnie niezaakceptowanym. To wszystko w tym jest.
1: Zapraszamy, proszę Państwa, weekend kulturalny. Dzisiaj gościmy panią dyrektor Annę Wołek, dyrektor Teatru Muzycznego w Toruniu, osobiście w naszym studio. Proszę pani, Jesus Christ Superstar. Ale czy wieść niesie, że teatr muzyczny w Toruniu to też jazz?
0: Tak, właśnie o tym chciałam powiedzieć. Mamy, ponieważ nasz teatr jest jak Nowy Jork, który nigdy nie śpi. My się nie zamykamy na lato. Mamy bardzo różne spektakle, bo również zapraszam w lipcu na spektakl muzyczny Once. No myślę, że to jest też warte obejrzenia. Poza tym prawie w każdy weekend koncerty jazzowe, a oprócz tego myślę, że to jest interesujące, bo to będziemy robić po raz pierwszy.

0: jest od połowy sierpnia do końca sierpnia. Organizujemy warsztaty jazzowe. Kierownikiem tych warsztatów jest wybitny trębacz Jerzy Małek, który do współpracy zaprosił całą plejadę muzyków polskich i zagranicznych. Więc ci młodzi ludzie, którzy będą aplikować, to wszystko już za chwilę, od przyszłego tygodnia będzie na naszej stronie. Będą mogli się zgłaszać, będą mogli grać naprawdę z wybitnymi muzykami, koncertować, będą się odbywały jam sessions, a oprócz tego odbędą się jeszcze 4 koncerty jazzowe tych właśnie muzyków, którzy do nas przyjadą.
1: No i summa summarum, żeby nie powiedzieć, że taka wiadomość, która elektryzuje zawsze, Pat Metheny w Toruniu.
0: Tak, to prawda, ale nie my jesteśmy organizatorem.
1: Ale fame jest, prawda?
0: Tak, oczywiście. Jest to w ramach festiwalu jazzowego organizowanego przez Urząd Miasta Torunia. Myślę, że wspaniale, że tacy wybitni artyści przyjeżdżają do naszego miasta.
1: Fajnie.
0: Więc tak, tak, tak.
1: Jazzowo, teatralnie, a co ze spektaklem Dobrze się kłamie, ten muzyczno-komediowy, to jest spektakl Teatru Muzycznego?
0: Nie,
1: czy
0: my nie
1: Centrum
0: mamy z tym,
1: Kultury
0: to
1: Jordanki?
0: W ogóle nas nie dotyczy i Centrum Kultury, czy Centrum Kongresowo-Kulturalne Jordanki wynajmują swoją przestrzeń różnym agencjom, które przyjeżdżają do Torunia. Także nasz teatr z tym absolutnie nie ma nic wspólnego.
1: A co wspólnego ma Teatr Muzyczny w Toruniu z wyjazdami, jeśli chodzi o wakacje? Zwykle państwo planują jakieś wydarzenia, które są taką propozycją.
0: Tak, to jest prawda. 6 i 7 czerwca gramy Ekscentryków w Ciechocinku.
1: O,
0: więc w miejscu,
1: nie
0: gdzie...
1: na Deptaku w Ciechocinku.
0: Nie na Deptaku, chociaż obok Deptaka, bo w Teatrze Letnim, tam gdzie się wszystko zaczęło. Będzie też na spektaklach, bo gramy 2 razy i zdaje się będzie też spotkanie z autorem książki, panem Kowalewskim, więc myślę, że to też jest ciekawa propozycja na weekend. Tym bardziej, że to jest w ramach obchodów 110. rocznicy powstania uzdrowiska Ciechocinek. Ponadto 19 lipca, dziękuję, że pani mi przypomniała, 19 lipca gramy w Krakowie Śluby Panieńskie w ramach Festiwalu Miniatury. Cieszę się, że zostaliśmy zaproszeni i lubimy jeździć do Krakowa i lubimy ten festiwal i właściwie dość często jesteśmy na tym festiwalu bywalcami. Podobno publiczność krakowska, powtarzam plotki, bardzo nas lubi i prosi o jakieś nowe spektakle z naszym udziałem. Więc tym razem będą to muzyczne Śluby Panieńskie w reżyserii Pawła Aignera. Muzyczne, śmieszne, współczesne. No dość powiedzieć, że kiedy gramy w Toruniu, mamy ze 2-3 miesiące naprzód wszystko wyprzedane i młodzież szkolna, która jest zaciągana na ten spektakl, o dziwo nie śpi. I
1: nie ratuje się ucieczką.
0: Nie ratuje się ucieczką w czasie przerwy. Piszą wspaniałe recenzje, więc jeżeli młodym ludziom to się podoba i zachęcają innych do przyjścia, to znaczy, że nam się udało i że osiągnęliśmy sukces.
1: A nam się kiedyś też tu w Warszawie podobały, bo też były tutaj w Warszawie kiedyś te Śluby Panieńskie.
0: Tak, były w Centrum Alternatywy na Ursynowie, tak. I z Centrum Alternatywy bardzo dobrze nam się współpracuje i tą drogą dziękuję panu Markowi Kałużyńskiemu, który jest naprawdę naszym aniołem stróżem.
1: Bardzo wspiera.
0: I
1: tak,
0: bardzo nas wspiera. Także cieszę się, że możemy współpracować.
1: Pani dyrektor, a proszę powiedzieć, bo tak szybko powiedziała pani o tej przygrywce i o tych młodych aktorach, którzy z teatrem muzycznym w ogóle chcieliby nawiązać jakąś współpracę. Gdyby pani miała powiedzieć, jak to się zmieniło w ciągu ostatniego czasu, myślę, no nie dekady, ale ostatnich kilku lat.
0: No myślę, że mogę powiedzieć...
1: Zdolniejsza młodzież. Inny pomysł na teatr muzyczny też jest w tych propozycjach.
0: No, myślę, że mogę powiedzieć po 10 latach, bo w tym roku mieliśmy 10. edycję, czyli po dekadzie. I no, pierwszy i drugi rok wiadomo, że ciężko było na

0: Mam przekonać szkoły, bo to była nowa propozycja takiego festiwalu, bo jest Festiwal Szkół Teatralnych w Łodzi. Natomiast on jest zupełnie inny, bo tylko państwowe szkoły. My natomiast zapraszamy do udziału i studia aktorskie, i akademie muzyczne, które mają wydziały musicalowe, i różnego rodzaju, i prywatne uczelnie, i oczywiście szkoły teatralne ze spektaklami muzycznymi. I powiedzmy 10, 8, 7 lat temu rzeczywiście zawsze była zdolna młodzież i było dużo zdolnej młodzieży, ale z mniejszą świadomością tego, czym jest musical i że załóżmy oni chcą nie tylko dobrze śpiewać, no bo dobrze śpiewają, ale i tańczyć, i grać. Niektórzy wtedy nie tak dużo grali na instrumentach, ale nie było tej świadomości, czym jest musical. Ja myślę, że musical w ogóle nie za bardzo był jeszcze te 10 lat temu popularny, więc decyzja marszałka kujawsko-pomorskiego pana Piotra Całbeckiego, żeby w Toruniu powstał teatr muzyczny, to była decyzją dalekowzroczną, tak bym powiedziała dzisiaj, bo musical naprawdę coraz szersze kręgi zatacza. I ta, no, ja byłam wczoraj w Teatrze Współczesnym na Chłopkach. I nie jest to tylko i wyłącznie spektakl dramatyczny. Tam jest bardzo dużo w tym spektaklu muzyki i śpiewu. Super, że mają śpiewające aktorki i naprawdę wyszło
1: to... I można
0: to
1: w takiej formie połączyć.
0: Tak, mhm. Ale to chociażby pokazuje, że muzyka już i do spektakli dramatycznych się wdziera. Już nie tylko jako tło, jako ilustracja, a musical właściwie... Spójrzmy na mapę Polski. Nawet teatry dramatyczne grają spektakle muzyczne. Może nie stricte musicale, ale muzyczne. Więc wracając do pani pytania, po tych 10 latach muszę powiedzieć, że ta młodzież chociażby z ostatniej edycji jest w pełni świadoma tego, gdzie chce grać, co to jest teatr musicalowy. Wspaniale tańczą, śpiewają, grają na instrumentach. Jeżdżą za granicę na różne kursy mistrzowskie. Myślę, że dzięki nim przyszłość musicalu w Polsce no, bardzo jawi się wspaniale, świetlanie.
1: Pani Anna Wołek, dyrektor Teatru Muzycznego w Toruniu, była gościem w Weekendzie Kulturalnym. Pięknie pani dziękuję za tę wizytę.
0: Dziękuję za zaproszenie.
1: I jeszcze raz zapraszamy państwa do Torunia. Kulturalnie, ale też i turystycznie. I proszę państwa, zaproszenie na Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie, PGE Narodowy. Ten weekend to wydarzenia od godziny 10 do godziny 19. Szczegóły na targiksiążkiwarszawa.pl, ten harmonogram, program targowy, ponad 1200 różnorodnych wystawców, wydarzeń, spotkania autorskie, panele dyskusyjne, wystawcy z Polski i około 20 krajów świata. A jeśli chodzi o strefy tematyczne, to Komiksowa Warszawa, czyli wielka strefa dla fanów powieści graficznych, mangi i komiksów. Do tego warsztaty rysunkowe i spotkania z rysownikami. Festiwal Kryminalna Warszawa, z kolei propozycja dla fanów kryminałów i thrillerów. Dzień reportażu to wydarzenia skupione wokół literatury, faktu i ogłoszenie laureatów Nagrody imienia Ryszarda Kapuścińskiego. A jeśli chodzi o młodych czytelników, to festiwal, który nazywać się będzie Jana Festiwal, czyli dedykowane pasmo i przestrzeń skierowane bezpośrednio do młodzieży. Będzie specjalna literatura. Powiem państwu szczerze, że przeczytałam dwie z propozycji i naprawdę interesujące. Chyba wiek nie ma znaczenia, tylko jakość tej literatury. Będzie też festiwal Ojce i Dziadki, Międzynarodowy Festiwal Literatury Dziecięcej. Będą fantastyczne gry, rodzinne warsztaty edukacyjne. To taka propozycja tuż przed Świętem Dzieci. Będzie również festiwal Siła Słowa, czyli debaty literackie, spotkania z twórcami. No i wyczekiwana zapewne strefa autografów, bo wtedy możemy uzyskać autografu ulubionego pisarza, rysownika, więc zapowiada się bardzo interesująco.

0: Narodowe Targi Książki w Warszawie trwają, ale ta sobota i niedziela to zakończenie, takie weekendowe spotkanie z książką. Zapraszamy serdecznie. Jeszcze raz przypomnę szczegółowy harmonogram na targiksiążkiwarszawa.pl, strona internetowa dedykowana temu wydarzeniu. I to dziś wszystkie propozycje, a więc za tydzień może być Toruń, a ten weekend PGE Narodowy i spotkania z autorami książek, z rysownikami, wiele stref tematycznych. Dla każdego znajdzie się coś interesującego. Dziękuję Państwu bardzo, a my słyszymy się w niedzielę o 8:30 w Ogrodach Sztuki.
1: Weekend kulturalny. Powtórka programu. Autopromocja.
2: Architektura dla dzieci często kojarzy się z krzykliwymi kolorami i dosłownością form. Czy tak musi być? Czy faktycznie architektura dla dzieci musi być infantylna? W jaki sposób projektować budynki przeznaczone dla najmłodszych, tak aby wspierać ich wszechstronny rozwój? O tym wszystkim porozmawiamy w najbliższym wydaniu audycji Przestrzeń, Design, Architektura. Błażej Prośniewski, zapraszam w poniedziałek, kilka minut po godzinie 22.
1: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Przed strażakami jeszcze kilka dni pracy trwa dogaszanie pożaru na Mazowszu. Prezydent chce odebrania Zełenskiemu orderu Orła Białego. Jest odpowiedź Ukrainy. Do poniedziałku będzie taniej niż wczoraj. W informacjach sprawdzimy ceny paliw na weekend. Minęła szósta. Rafał Boguta. Dzień dobry. Strażacy wciąż dogaszają pożar w lesie na terenie powiatów wołomińskiego i mińskiego. W wyniku pożaru, który w czwartek wybuchł w miejscowości Międzyleś koło Wołomina, spłonęło około 300 hektarów lasu. Działania służb na miejscu mogą potrwać jeszcze kilka dni.
2: Strażacy wczoraj po krótkim odpoczynku, gdy wiatr ucichł, wieczorem znów mieli pełne ręce roboty, ale udało się opanować kolejne zarzewia ognia i uratować kolejne odcinki lasu.
3: Użyliśmy przeciwognia, czyli wypaliliśmy teren, aby front pożaru, który idzie, zatrzymał się już na wypalonym terenie. Udało nam się to przeprowadzić skutecznie.
2: Mówił zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, nadbrygadier Sławomir Sierpatowski. Dziś akcja będzie skupiała się na dogaszaniu pożaru, a kierownictwo MSWiA przy tej okazji po raz kolejny przypomina, jak trudna jest sytuacja w lasach z powodu suszy.
4: Zbliża się weekend, więc tutaj apelujemy do mieszkańców o ostrożność, bo tutaj w każdej chwili może być jakaś sytuacja niebezpieczna.
2: Apelował wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz. Zagrożenie pożarowe obowiązuje prawie we wszystkich lasach w kraju. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
1: Nie zgadza się na gloryfikowanie ukraińskich zbrodniarzy. Prezydent Karol Nawrocki będzie wnioskował o odebranie Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. Ma to związek z decyzją prezydenta Ukrainy o nadaniu imienia bohaterów UPA jednej z ukraińskich jednostek wojskowych. Posiedzenie kapituły orderu w tej sprawie ma się odbyć 8 czerwca.
5: W rodzinie europejskiej nie można gloryfikować takich bandytów, nie można gloryfikować UPA. Z wielkim smutkiem to przyjąłem.
1: Do sprawy odniósł się premier Donald Tusk. Szef rządu stwierdził, że ruch Wołodymyra Zełenskiego jest niepokojący.
6: Każdy naród ma prawo do swoich interpretacji, ale nasi ukraińscy przyjaciele muszą być świadomi, co znaczy z punktu widzenia każdej Polki, każdego Polaka, to ponure dziedzictwo UPA. Ta decyzja jest niepokojąca z punktu widzenia naszych relacji.
1: Jest też głos Kijowa. Ukraińskie MSZ oceniło, że decyzja nie była wymierzona w Polaków, a na sporach historycznych między obu narodami korzysta jedynie Rosja. Dodajmy, że wczoraj do Ministerstwa Obrony Narodowej został wezwany ukraiński atasze. Poinformował o tym w TVN24 minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, dodając, że liczy na to, że ta decyzja

0: decyzja zostanie cofnięta, ponieważ ma nadzieję na dobrą przyszłość relacji polsko-ukraińskich. W informacjach teraz Sejm, który zakończył pracę nad nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt, tak zwanej ustawy łańcuchowej. Zakazuje ona trzymania psów i kotów na uwięzi. Za ustawą opowiedziało się 381 posłów, przeciw było 28, 5 osób wstrzymało się od głosu. O szczegółach Małgorzata Naukowicz.
1: Ustawa jest efektem szerokiego kompromisu pomiędzy partiami rządzącej koalicji, częścią opozycji i Pałacu Prezydenckiego. Poprzednią wersję ustawy Karol Nawrocki zawetował ze względu na zbyt surowe jego zdaniem normy wielkości kojców dla zwierząt. W obecnej wersji ustawy to minister rolnictwa po zasięgnięciu opinii głównego lekarza weterynarii będzie określał minimalne warunki utrzymania psa w kojcu.
2: Gdyby tak wyglądała współpraca między stroną prezydencką a większością koalicyjną przy innych ustawach, to naprawdę bylibyśmy w innym miejscu. Także uważam, że ona była kompromisowa i że pan prezydent ją podpisze.
1: Mówi Katarzyna Piekarska z Koalicji Obywatelskiej. Podobnie uważa Szymon Szynkowski w Elsęg z PiSu.
3: Ten projekt jest bardziej wyważony i nawet jeśli niektóre wątpliwości być może pozostają, to jest elementem pewnego kompromisu. Duża większość na tej sali sądzę, że zbliża nas do możliwej pozytywnej decyzji pana prezydenta.
1: Ustawa trafi teraz do prac w Senacie. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
0: Sejm uchwalił też ustawę o statusie osoby najbliższej. Do tego tematu powrócimy w kolejnych porannych informacjach. Teraz sprawdźmy cen paliw na weekend. Od dziś do poniedziałku litr benzyny 95 będzie na stacjach kosztować nie więcej niż 6,05 zł. Benzyny 98 6,63 zł, a oleju napędowego 6,34 zł za litr. Stosowne obwieszczenie wydał minister energii. Ceny będą niższe niż wczorajsze. Przypomnijmy, że rząd przedłużył obowiązywanie pakietu paliwowego do 15 czerwca. Orkiestra Polskiego Radia zapowiada świętowanie Dnia Dziecka. Dziś w samo południe rozpocznie się wyjątkowy koncert z cyklu Alfabet Orkiestry. Bilety w studiu są już wyprzedane, ale całości będzie można posłuchać w Polskim Radiu Dzieciom. Jak mówi dyrektor orkiestry Kajetan Prochyra, szykuje się wiele atrakcji.
4: Tak właśnie postanowiliśmy to świętować Dzień Dziecka zabawami muzycznymi, zabawami na podwórku. Będzie trzepak, będą różne gry i będzie towarzyszyła temu muzyka różnych wielkich kompozytorów, w której będziemy właśnie szukać a to zbijaka, a to ciuciubabki.
0: Jutro muzycy orkiestry pojadą do Aresztu na Białołęce zagrać tam dwa koncerty. Jeden dla osadzonych, a drugi rodzinny dla osadzonych i ich dzieci.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Deszcz i burze na zachodzie, w centrum i na południu kraju. Synoptycy wydali dla tych regionów ostrzeżenie pierwszego stopnia. W tej chwili najsilniej pada na Pomorzu Zachodnim i w Wielkopolsce. Front przesuwa się na południe. Słabe opady także teraz na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Bez opadów dziś głównie na krańcach północno-wschodnich. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 18 stopni na Suwalszczyźnie, około 21 w centrum, do 24 na zachodzie. Nieco chłodniej nad morzem i Podhalu, od 14 do 17 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany. Nad morzem i na zachodzie kraju porywisty, silne podmuchy także w czasie burz.
5: Klimat.
0: Duże zagrożenie pożarowe w lasach Podlasia, wschodniej części warmińsko-mazurskiego i wschodniej części lubelskiego. Średnie zagrożenie pożarowe jest we wschodniej Polsce, a także w lubuskiem i południowej części zachodniopomorskiego. Na pozostałym obszarze zagrożenie pożarowe jest małe. Teraz sprawdźmy jakość powietrza. Ta w całym kraju jest teraz dobra i bardzo dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi w tej chwili 22,5% energii elektrycznej. Od 10 do 17 zaleca się korzystanie z urządzeń elektrycznych, tak by wykorzystać nadmiar energii.
5: Klimat. Poranek w Polskim Radiu 24.
6: 7 minut temu minęła godzina 6, jest sobota, 30 dzień maja, to 150 dzień roku. Słońce wzeszło 23 minuty po godzinie 4, zajdzie kwadrans przed 21. Dzień będzie trwał 16 godzin i 22 minuty, jest krótszy od najdłuższego o 25 minut. Imieniny dzisiaj obchodzą Feliks, Ferdynand, Jan, Joanna, Karol, Sulimir i Zdzisław. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich Państwa. Ewa Wasążnik, dzień dobry. Proponuję teraz Państwu, żebyśmy sprawdzili, jak 30 dzień maja zapisał się w historii.
7: Halo, halo, tu Polskie Radio Warszawa.
8: Ich bin ein

0: jeśli nam pomożecie, to...
1: Habemus papam!
2: My, naród.
3: We, the people.
4: Polki, Polacy, Europejczycy, witajcie we wspólnej Europie.
5: Kalendarium historyczne.
6: 30 maja w roku 1431 zginęła spalona na stosie Joanna d'Arc, francuska bohaterka narodowa nazywana dziewicą orleańską. D'Arc, przekonana o swojej misji danej jej przez Boga, poprowadziła wojsko do kilku zwycięskich bitew, między innymi do odbicia Orleanu. Rok wcześniej trafiła do niewoli przeciwników francuskiego króla, którzy sprzedali ją Anglikom, a ci przekazali inkwizycji. Francuscy duchowni zarzucili jej czary, nieobyczajność, w tym noszenie męskich strojów, herezję oraz konszakty z siłami nieczystymi. W roku 1505 Sejm w Radomiu uchwalił konstytucję Nihilnowi, zakazującą królowi wydawania ustaw bez zgody Senatu i Izby Poselskiej.
7: Dla historyków prawa konstytucja Nihilnowi ma przełomowe znaczenie w rozwoju parlamentaryzmu. To ma być początek nowych dziejów Polski.
6: Mówiła profesor Teresa Hęczewska-Hennel. Przyjęto też tak zwany statut łaskiego, czyli spis ustaw obowiązujących w Polsce od czasów najdawniejszych do 1505. Tego roku. Dziś 125. rocznica urodzin piosenkarza Mieczysława Foga. Był jednym z najpopularniejszych polskich artystów w historii.
8: Jak pragnąłbym krokiem beztroskim odnaleźć wędrówek mych ślad, bez celu się przejść martwym.

0: Podczas swojej ponad 60-letniej kariery dał blisko 16 tysięcy koncertów. W roku 1943 komendant główny Armii Krajowej wydał rozkaz scalenia Armii Krajowej i batalionów chłopskich. Naciski na połączenie dowództwo AK prowadziło już od jesieni 1942 roku.
1: Doprowadziły do osiągnięcia wiosną 1944 roku stanu ponad 300 tysięcy zaprzysiężonych żołnierzy. Niestety znikome były zasoby uzbrojenia,
0: przypomniał dr Janusz Osica. W skład Armii Krajowej weszło około 40 tysięcy ze 112 tysięcy żołnierzy batalionów chłopskich. 30 maja w roku 1948 urodziła się wokalistka Alicja Majewska. Wśród jej przebojów są takie piosenki jak Odkryjemy miłość nieznaną, Jeszcze się tam żagiel bieli czy Być kobietą.
2: Być kobietą marzę, ciągle będąc dzieckiem. Być kobietą, bo kobiety są występne i zdradzieckie.
0: Od wielu lat współpracuje z kompozytorem i pianistą Włodzimierzem Korczem. 76. urodziny obchodzi dziś Krzysztof Cugowski. Był założycielem i wieloletnim wokalistą zespołu Budka Suflera.

Cugowski był również senatorem szóstej kadencji, a także występował wspólnie z synami Wojciechem i Piotrem jako zespół Cugowscy. W roku 1958 urodziła się wokalistka grupy Roxette, Marie Fredriksson.

0: szwedzka artystka zmarła 9 grudnia 2019 roku po długiej i ciężkiej chorobie nowotworowej. W roku 1960 w Zielonej Górze doszło do protestu w obronie eksmitowanego przez władze PRL domu katolickiego. Z milicją obywatelską i oddziałami ZOMO starły się setki mieszkańców.
1: Krzyki, szarpanie, taka już normalnie bijatyka. Gaz zaczęli rzucać milicjanci, zaczęli tych ludzi pędzić normalnie, lejąc ich pałami.
0: Mówił jeden z uczestników tamtych wydarzeń, Janusz Wieczorek. Był to jeden z największych protestów w PRL, jakie miały miejsce od czerwca 1956 roku do grudnia 1970 roku. Ćwierć wieku temu odbyła się pierwsza gala finałowa konkursu Mistrz Mowy Polskiej. Nagrody, które wręczono w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego, otrzymali

0: Gustaw Holoubek, Jeremi Przybora, Bogdan Tomaszewski oraz Stefania Grodzieńska.
1: Wiem, że Państwo tak sobie siedzą tutaj i marzą tylko o jednym, żeby ktoś z nas się sypnął. Czyli mówiąc językiem stosownym do uroczystości, do tej bardzo wielkiej uroczystości, żeby popełnił błąd językowy.
0: W następnych latach tym wyjątkowym tytułem zostali uhonorowani kolejni dziennikarze Polskiego Radia, między innymi Tadeusz Sznuk, Małgorzata Tułowiecka czy Andrzej Turski.
2: Kalendarium historyczne.
3: Przygotował jeszcze pan Pawłosek, a przedstawiła Blanka Pietrzak.

0: Zmiana klimatu.
1: Patryk Michalski, dzień dobry. Zapraszam na weekendowy skrót najciekawszych tematów naszej audycji w tym tygodniu. A w tym tygodniu mieliśmy Dzień Matki. Z tej okazji Marta Hoppe rozmawiała o akcji Matki poza klatki. Jej organizatorzy już dziewiąty raz zwracają uwagę na okrutny los świń w hodowlach przemysłowych. O tej akcji więcej mówiła Małgorzata Szatkowska z Fundacji Compassion in World Farming Polska.
2: Skupiamy się w tym dniu rzeczywiście na matkach świniach, czyli tych zwierzętach, którym no, nie dzieje się dobrze z racji właśnie tego i takiego no, nieszczęścia, który jest ich losem, że są matkami, a więc trafiają do klatek, rodzą w tych klatkach, a potem no, opiekują się, chociaż to pod dużym znakiem zapytania, bo jak się opiekować, będąc za metalowymi prętami, no, spędzają też niedługi czas ze swoimi młodymi.
3: A te dzieci nie są w tej samej klatce, w której jest ta matka?
2: Tak, po porodzie one rzeczywiście zostają z matkami, czyli z lochami lub maciorami, natomiast trzeba pamiętać, że te matki dalej są odgrodzone też takimi metalowymi prętami, pomiędzy którymi mogą tylko wstawać i się kłaść. Tak więc tu kontakt z prosiętami, czyli z dziećmi tej świni, no jest ograniczony tylko do tego stopnia i do ruchu tak naprawdę prosiąt, które mogą no, podchodzić do matki, jeżeli chcą ją na przykład poszturchać tymi rykami, co jest takim naturalnym zachowaniem.
3: Odruchem.
2: Tak, odruchem u tych młodych prosiąt i szukają tego kontaktu z matką. No muszą same do niej się zbliżyć i pomiędzy tymi prętami dotykać ją w ten sposób.
3: No brzmi to przerażająco, ale to jest duża skala?
2: Skala jest duża. W całej Unii Europejskiej hodujemy w ten sposób ponad 10 milionów no właśnie tych świńskich matek. Natomiast w Polsce mniej więcej to będzie ponad 600 tysięcy już zamkniętych w klatkach tych świń matek. Natomiast myślę, że no, trochę taką ciekawostką, a jeżeli ktoś no, nie siedzi w tym temacie rolniczym, ale też przykrym faktem jest informacja, że to są w ogóle dwa typy klatek, w których kolejno, jedna po drugiej, te świnie matki będą zamykane. Najpierw trafią do pierwszej klatki na 4-5 tygodni, żeby zostać inseminowane, czyli sztucznie zapłodnione. I jak tylko odbędzie się ten proces, on, tak jak powiedziałam, 4-5 tygodni spędzą no znowu w takiej ciasnej klatce, w której nie będą mogły się obrócić, będą mogły wstać i położyć się. Natomiast potem, po jakimś czasie, tydzień przed porodem, no i potem do momentu odebrania tych prosiąt, czyli kolejne 4 tygodnie, czyli w sumie kolejne 5 tygodni spędzą w drugim rodzaju klatek, czyli to odgrodzenie, o którym już zostało wspomniane, no i ten niewielki kontakt pomiędzy metalowymi prętami ze swoimi dziećmi. Skala jest duża. Tak jak wspomniałam, to są ponad 10 milionów w całej Unii Europejskiej. Natomiast my oczywiście jako fundacja od wielu lat, to jest 9. edycja tej naszej akcji, ale sama kampania trwa już ponad dekadę, no walczymy o zmianę przepisów unijnych, która wtedy oczywiście weszłaby też do Polski i chcemy, żeby takie klatki, ten sposób hodowania no, tych zwierzęcych matek, żeby został po prostu zakazany.
3: 9 lat, czyli już trochę czasu. Cokolwiek się zmieniło? Jakiś jest postęp? Jakaś jest różnica?
2: Nie w Polsce. Na świecie rzeczywiście następuje progres, zmienia się. W ciągu tych ostatnich 9 lat wiele krajów, nie tylko europejskich, tak naprawdę nie tylko kraje w Unii Europejskiej, ale też różne stany w Stanach Zjednoczonych, czy nawet stany w Indiach podjęły decyzję o wprowadzeniu takiego zakazu stosowania tych dwóch typów klatek, czasami jednego typu klatek. Natomiast też myślę, że warto wspomnieć, że nawet nasi sąsiedzi

0: Sąsiedzi Niemcy są w tej chwili, właściwie w tej chwili już są na takiej końcówce etapu przejściowego, ponieważ już wiele lat temu podjęli decyzję, że ze względu na okrucieństwo, którym charakteryzuje się ten sposób hodowli zwierząt, czyli metalowe pręty, klatki, powinny zostać zakazane i do 2030 roku chcą wycofać jeden typ klatek w hodowli świń, czyli no to jest 3,5 roku. To już, tak jak powiedziałam, to jest właściwie końcowy etap tego procesu. Podobnie Dania, która do 2035 roku też chce zakazać i też są w tym okresie przejściowym, ale są kraje, które jeszcze w latach 90. czy nawet końcówka lat 80. w przypadku Szwecji i potem końcówka lat 90. Wielka Brytania i Szwecja, kraje, które no już dekady temu zakazały takich okrotnych metod chowu, czyli tych klatek.
1: Jak dodaje Małgorzata Szatkowska, w nielicznych w Polsce gospodarstwach ekologicznych prowadzi się wolną hodowlę świń, a taka zapewnia później lepszą jakość mięsa.
0: Potrafię sobie wyobrazić, że jeżeli to zwierzę jest takim wybieganym zwierzęciem i ono faktycznie wychodzi, doświadcza tych promieni słonecznych, ma taki naturalny ruch, nie jest ograniczone prętami klatki, czyli jakiś rodzaj, nazwijmy to, z braku lepszego określenia, takich ćwiczeń fizycznych, każda istota, czy ludzka czy zwierzęca potrzebuje właściwie tego samego, tak? Czyli takie dobre zdrowie fizyczne i dobre zdrowie psychiczne. Klatka nie zapewni ani jednego, ani drugiego. Unieruchomienie zwierzęcia, unieruchomienie człowieka, to zawsze będzie to samo. Zresztą, tak jak mówię, dużo mamy tu opinii naukowych w tym temacie. Klatki bardzo wpływają negatywnie na dobrostan psychiczny też zwierząt i widzieliśmy to na nagraniach z tych naszych śledztw, widzimy to na zdjęciach, widzimy odleżyny u tych macior, widzimy rany. Widzieliśmy, jak maciory tuż przed porodem próbowały się ułożyć jakoś w miarę wygodnie w tej ciasnej klatce. Nie były w stanie tego zrobić. Gryzły pręty, czyli też ta stereotypia, która właściwie się powtarza na nagraniach. Czyli takie nerwicowe, nienaturalne zachowanie zwierząt, takie powtarzające się, ponieważ dochodzi do frustracji. Zwierzęta nie mogą zrealizować swoich naturalnych potrzeb behawioralnych napędzanych hormonami. Trzeba o tym pamiętać. Matka przed porodem próbuje też zrobić sobie gniazdo. Tak, świnie robią gniazda ze słomy, jeżeli mają ją pod racicą. Chciałam powiedzieć pod ręką, ale to przecież pod racicami.
1: Niestety brak na przykład systemu oznaczeń, który pozwalałby konsumentom dowiedzieć się, w jakich warunkach była hodowana świnia. W zmianie klimatu rozmawiamy nie tylko o przyrodzie, ale też o wyjątkowych ludziach, którzy poświęcają jej swoją pracę i czas. Jednym z nich jest Jarek Brodecki, student biologii na Uniwersytecie Łódzkim i autor bloga Lasem Myślący. W rozmowie z Martą Hoppe opowiada on m.in. o swoich pierwszych doświadczeniach przyrodniczych.
2: Tą moją przygodę z biologią i z przyrodą zacząłem bardzo wcześnie, bo już od zasadzie bardzo, bardzo małego człowieka się interesowałem tymi tematami przyrodniczymi, ale myślę, że ona misją stała się gdzieś tak około 10 lat temu, czyli tak na przełomie jeszcze tego gimnazjum a liceum, gdzie wtedy trochę bardziej wgryzałem się w te tematy biologiczne i przyrodnicze i zacząłem swoje gdzieś tam pierwsze raczkujące badania przyrodnicze prowadzić, więc wydaje mi się, że wtedy ona się zaczynała zmieniać w misję i potem w liceum już faktycznie miałem takich kilka momentów, gdzie mogłem się mocno zaangażować w takich kilka ważnych procesów dotyczących ochrony przyrody.
3: Bo pomyślałam, młody człowiek, to gdzie do lasu? Na imprezę, na domu, na koncert, do galerii handlowej, ale do lasu? To takie nietypowe.
2: Może trochę nietypowe, ale przyznam, że jest mi z tym dobrze. Dużo lepiej, mogę powiedzieć, czuję się w przestrzeni otaczającej dźwiękami natury niż w jakimś zgiełku miejskim, więc faktycznie, tak jak zaczynaliśmy tę rozmowę, to faktycznie często mi się zdarza zaglądać do lasu, czy generalnie nad rzeki, w takie okolice przyrodnicze. Jak uda mi się uciec z labu, bo w tej chwili dużo też spędzam czasu na uczelni, nie prowadząc swoje badania.
3: Ale mówimy tutaj o tym lesie takim podmiejskim, takim dzikim, czy też las, który jest gdzieś w mieście, gdzieś na obrzeżach miasta. Takie dzikie tereny też znajdziemy. To gdzie najczęściej lasem się myśli?
2: Ja jestem z Łodzi, więc faktycznie na szczęście mam taką możliwość, że mieszkam na obrzeżach miasta, więc jeszcze tej natury mam całkiem sporo w Łodzi. Więc tak naprawdę ja zajmuję się i tą przestrzenią natury miejskiej, bo ona też mnie bardzo interesuje. Często uważam, uważam, że jest mocno niedoceniana i w tych moich działaniach staram się trochę pokazywać, że wbrew pozorom nawet czasami jakiś skrawek trawnika, który może być z pierwszego spojrzenia dokładnie, może być nieciekawy, to okazuje się finalnie, że jest, że może się tam dziać bardzo dużo ciekawych rzeczy, ale faktycznie spędzam też dużo czasu w takich, powiedziałbym, dużo dzikszych miejscach. Uwielbiam jeździć na przykład do Puszczy Białowieskiej.

0: nad bagna biebrzańskie, więc zdarzają mi się i takie wycieczki, gdzieś uciekając w ogóle od przestrzeni miejskiej.
1: A jakbyś tak miał się zastanowić, czy blog i w ogóle ty jako Lasem Myślący jesteś bardziej skierowany, skupiony na edukacji czy na aktywizmie?
0: Powiedziałbym chyba, że bardziej edukacji, bo też od początku tej mojej działalności chciałem i cały czas skupiam się na tym, żeby pokazywać, jaki ten świat dookoła nas jest zróżnicowany. I wydaje mi się, że wraz z tym komponentem edukacyjnym gdzieś naturalnie jest taki element takiego apelu do tego, żeby o ten świat lepiej dbać. I wydaje mi się, że to też są takie elementy, które dobrze się ze sobą łączą. Miałem też, powiedziałbym, w swojej działalności takie momenty, gdzie tą właśnie ścieżkę bardziej aktywistyczną przyjmowałem. Choćby no, biorąc udział w młodzieżowych strajkach klimatycznych. Natomiast od początku bardziej była mi bliska właśnie ta działalność edukacyjna, bo uważam, że to jest jakby zupełna podstawa. Jeżeli nie będziemy mieć świadomego społeczeństwa, które docenia to, co jest w jego najbliższej okolicy, tym trudniej będzie nam sprawić, żeby faktycznie na przykład politycy podejmowali no, dosyć niepopularne decyzje i lepiej o to środowisko dbali. Więc dla mnie ta edukacja jest właśnie tą najważniejszą podstawą i chyba zawsze tak będzie.
1: Czy zajmowanie się klimatem to też nie jest trochę taka moda w tej chwili, żeby no właśnie iść za trendami?
0: Wydaje mi się, że to było przez pewien czas w ten sposób i wydaje mi się, że wiele młodych osób trochę z tego względu zaangażowały się w ruchy klimatyczne i wcale nie uważałbym tego za bardzo złą sprawę, bo uważam, że jeżeli moda działa na rzecz dobra wspólnego, to czemu miałby to być problem? Natomiast wydaje mi się, że właśnie w ostatnim czasie chyba mamy pewnego rodzaju inną tendencję i wydaje mi się, że to działanie takiego ruchu klimatycznego jest nieco wyciszane. I tutaj się można zastanowić właśnie nad przyczynami, czy to jest właśnie kwestia, że ta moda wygasa, czy po prostu są inne problemy i młodzi ludzie angażują się w inne tematy. Natomiast no, z mojej strony mogę powiedzieć, że ta działalność, ja uważam, że jest cały czas bardzo potrzebna, dlatego że wciąż szereg takich decyzji, które są do podjęcia również na szczeblach lokalnych, ale również na szczeblu krajowym cały czas nie są podejmowane, więc tutaj apeluję do was, młodzi ludzie i do mojego pokolenia, żeby cały czas angażować się w te tematy, ale nawet niekoniecznie w sposób taki bezpośredni, zabierając głośno głos, ale po prostu samoedukując się. Dlatego, że mając większą wiedzę, jesteśmy bardziej odporni na dezinformację, która niestety w tych tematach przyrodniczych nas otacza wszędzie.
2: Wśród naukowych zainteresowań Jarka Brodeckiego są żaby. Organizuje on m.in. ogólnołódzki żabing.
0: Płazy to jest bardzo wyjątkowa grupa zwierząt. Zresztą jedna z najbardziej zagrożonych w skali świata wyginięciem. Wiele gatunków jest zagrożonych wyginięciem z tej grupy. Dlatego, że jest to grupa, która jest zależna zarówno od wody, jak i od lądu. Są to tak zwane zwierzęta dwuśrodowiskowe, dlatego, że one rozmnażają się w wodzie, na dużą część roku również spędzają na lądzie. No i właśnie w wyniku tych susz, które niestety w okresie wiosennym w Polsce są coraz częstsze, to niestety wiele miejsc, w którym płazy występują, często na wiosnę wysycha albo w późniejszych okresach roku wysycha i przez to kijanki, które są takimi larwami właśnie płazów, które występują w wodzie, nie mają możliwości no, dorośnięcia i stania się dorosłymi płazami. Więc właśnie po to jest żabling, żeby kontrolować miejsca, w których te płazy w województwie łódzkim występują, żeby podejmować potem potencjalne działania, żeby takie miejsca lepiej chronić. W tym roku już doczekaliśmy się 6. edycji. Udaje mi się to ciągnąć cały czas z dużym wsparciem moich znajomych, również informatyków, którzy budują narzędzia informatyczne do tego, żeby taką akcję realizować. Ale jeżeli państwo są z innej części kraju, koniecznie z województwa łódzkiego, to analogiczne akcje są prowadzone również w Krakowie, tam przez Towarzystwo Herpetologiczne Natrix i również Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk zbiera dane do atlasu rozmieszczenia płazów i gadów Polski. Też można im wysyłać zdjęcie poprzez specjalny formularz i w ten sposób mogą państwo już na terenie całego kraju dołożyć się do ochrony tej unikatowej grupy zwierząt, moim zdaniem, bardzo, bardzo przeze mnie lubianej, bo też na wczesnym etapie właśnie tych moich przyrodniczych przygód udało mi się zaangażować. Zresztą jeden zbiornik wodny w Łodzi, od którego powiedziałbym zaczął się żabing, taki mój prywatny, monitoruję już od 11 lat, to właśnie mogą państwo takie działania już podejmować na terenie całego kraju.
1: A jakie są wnioski z tego monitorowania? Czy tych płazów ubywa?
0: No niestety też mamy wiele miejsc, z takich, gdzie płazy wcześniej występowały masowo, a przez te ostatnie sezony bardzo trudne dla płazów, ta liczebność znacznie spadła. Odnosząc się jeszcze właśnie do tej mojej prywatnej historii z tym moim pierwszym zbiornikiem żabingowym, to od dwóch sezonów

0: Ten zbiornik nie istnieje na wiosnę. I tam kiedyś, gdzie obserwowałem gody żab moczarowych, czyli to są te niezwykłe płazy, gdzie samce na około 2 tygodnie w roku zmieniają swój kolor na niebieski, no to już od 2 sezonów żaby moczarowie w ogóle nie ma. Na początku starają się tylko roku godować tam żaby trawne, ale też z niewielkimi sukcesami, więc niestety widać, że na skutek, no to właśnie między innymi zmian klimatu i tymi nierównocennymi opadami w trakcie roku, a przede wszystkim niewielką pokrywą śnieżną jednak w okresie zimowym, zaczynają nam się robić bardzo poważne problemy z tymi płazami wczesnowiosennymi, które kiedyś były najbardziej powszechnymi tak naprawdę. I tak naprawdę też mamy problem z innymi tematami, mianowicie problemem łodzi to jest też niekontrolowana zabudowa i rozwój zabudowy, przez co już wiele zbiorników wodnych, które notowaliśmy w ramach żabingu, już po prostu nie istnieją, bo ktoś je zasypał i wybudował na ich terenie bliźniaki na przykład, na ich
1: albo
0: powierzchni.
1: Osuszył teren,
0: albo osuszył teren w okolicy, dokładnie. Dokładnie. Dużym problemem też jest zabudowa, która nie ma dostępu do wodociągu i po prostu ta zabudowa pobiera wodę bezpośrednio z gruntu, osuszając jednocześnie i obniżając poziom wód gruntowych w okolicy i to właśnie są takie czynniki, które niestety wiele z tych zbiorników, które już były nadwyrężone przez zmiany klimatu, po prostu dobija.
2: Przykład gościa naszej audycji, Jarka Brodeckiego, studenta i autora bloga Lasem Myślący, pokazuje, że wśród młodych ludzi jest wielu, którym chce się robić pożyteczne rzeczy. Do całej rozmowy z tym bardzo ciekawym młodym naukowcem odsyłam Państwa na naszą stronę z podcastami polskieradio.pl. To wszystko na dziś. Patryk Michalski, dziękuję za uwagę.
3: Taki mamy klimat. Reklama.
4: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
5: Dla mnie najważniejsze w demokracji są wybory. To tak jak widz w teatrze. Czy pójdzie na dany spektakl, to już jest jego wybór. Czy będzie klaskał, a może wyjdzie? Widz w teatrze ma ogromną siłę głosu. Wspieram Fundację Batorego, by podobną siłę miał nasz głos w debacie publicznej. Wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Magdalena Kuta.
3: Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
6: Analizy ekspertów, aktualne wydarzenia w kraju i na świecie, zawsze ciekawe spojrzenie na sprawy obronności Polski i świata. To wszystko znajdą Państwo w audycji Cafe Armia na antenie Polskiego Radia 24. Zapraszam w każdą sobotę po 8.30. To będzie łyk mocnej, militarnej kawy. Agnieszka Drążkiewicz.
7: Apetyt na życie. To fascynujące opowieści ludzi, którzy zmieniają nasz świat. Oddajemy im mikrofon, bo chcemy poznać historię o marzeniach, o drodze i o spełnieniu. I o tym, co się za tym kryje. Bohaterowie programu to ludzie, którzy nie boją się sięgać po więcej. Zapraszam w każdą niedzielę o 17.05. Małgorzata Żuchowska.
3: Autopromocja.
8: Radio Podcast.
9: Podcast Polskiego Radia. Łatwo powiedzieć, ale dlaczego trudniej się dogadać? W tym podcaście poznasz językowe sekrety naszych codziennych praktyk. Od soczystego przeklinania, przez manię zdrabniania, aż po spory o słowa. O języku i kulturze opowiada językoznawca Tomasz Piekot. Podcast Łatwo powiedzieć.
10: W dzisiejszym odcinku chcę Państwu powiedzieć o tym, jak cywilizacja i technologia zmieniają polszczyznę. Będzie to zatem odcinek o wpływie branży IT, branży informatycznej na język. Technologie informatyczne, technologie komputerowe są tak popularne, że od osób pracujących w tej branży zależy to, jak będziemy mówić, jak będziemy rozmawiać. Nie tylko o komputerach, o wszystkim. No i zacznijmy od tego, że każda branża ma swoje stereotypowe, ulubione powiedzenia. Prawnikom

przypisuje się, że mówią ciągle to zależy albo co do zasady. Językoznawcy ponoć najczęściej mawiają można i tak, i tak. A programistom takich powiedzonek przypisuje się dużo więcej. Najsłynniejsze, najpopularniejsze to oczywiście u mnie działa, ale też na przykład czy próbowałaś, czy próbowałeś włączyć i wyłączyć. To nie błąd, to feature. Ja natomiast lubię ten subtelny sposób powiedzenia pracownikowi, że to on coś zepsuł, a nie program. Problem występuje między krzesłem a klawiaturą. Gdzieś tu leży problem. Tak sobie myślę, że pierwszą językową bitwę w branży IT o język stoczyliśmy w latach 90. Wtedy standardem stało się używanie myszy. No i stanęliśmy przed dylematem, jak nazwać ten charakterystyczny dźwięk, który robi mysz. Oczywiście od dziecka znamy onomatopeje, czyli wyrazy dźwiękonaśladowcze, które oddają dźwięki wydawane przez zwierzęta. No, mysz pewnie robi coś w rodzaju pi, no ale przecież nie mówimy pi pnąć, tylko mówimy dzisiaj kliknąć. I to słowo, to zapożyczenie klik wywołało wielkie oburzenie. Nazwa dźwięku, który wydaje komputerowa mysz, czyli klik, nie weszła do języka polskiego gładko. Spotkała się z ogromnym oporem i u językoznawców, i u samych użytkowników komputerów. Świetnie opisuje tę historię profesor Mirosław Bańko w artykule Dlaczego myszy klikają po angielsku? Dlaczego polskie myszy klikają po angielsku? Profesor Bańko zbiera najpierw taką galerię odrzuconych polskich alternatyw. Nie wiem, jakby państwo się czuli, słysząc na przykład słowo mlask, to jest pojedynczy klik, i dwumlask, to jest podwójny klik. Może rzeczywiście to są mlaski. Te warianty forsował słynny polski informatyk, twórca podręczników, wielu podręczników, edukator w zakresie informatyki, dr Jan Bielecki. W każdym razie mlaski i dwumlaski brzmiały śmiesznie i były powszechnie krytykowane. W słownikach technicznych pojawił się wyraz tup i tupać. Byli też zwolennicy pukania czy też stukania. No skoro pukamy w okienko systemu operacyjnego, to myszka robi puk albo robi stuk. Zdaniem profesora Bańki najbliżej zadomowienia się w polszczyźnie, a może udomowienia nawet, był dźwięk pstryk. Po pierwsze, to słowo jest bardzo podobne do klik, klik-pstryk, więc jest bliskie oryginału, no i pasuje do włączników i wyłączników. Pewnie pstryk przegrał przez skomplikowaną wymowę. I tak angielski klik stał się klikiem polskim, pojawił się czasownik także klikać. No przy okazji mamy sporo wyrazów, które zaczynają się na kl, więc ładnie się to w serię złożyło. Mówimy przecież klawisz, klakson, klekot, klaskać, klikać. Żadna różnica dźwiękowo. No ale nie da się ukryć, że ten wielki gigant Microsoft ustabilizował klikanie w instrukcjach do systemu Windows. Tam się pojawiło klikać, kliknięcie, no i to właściwie zamknęło dyskusję. Dzisiaj gdzieś jeszcze spotkać można nawet takie wyrażenie kliku, kliku i pokrzyku. To jest pewnie przeróbka łyku, łyku i pokrzyku. Tam to dotyczyło lekarstw, a to dotyczy używania komputera. A później przyszło do nas inne słowo, które już tak łatwo się nie zadomowiło. Zanim opowiem państwu o tym wyrazie, proszę na chwilę zerknąć do swojej aplikacji bankowej. Nie będę wyłudzał przelewów. Chodzi bardziej o to, co widzą państwo na ekranie logowania. Mój bank pisze do mnie: cześć, ozoroznawco. Namówiłem go, żeby się do mnie zwracał per ozoroznawco i tak robi. Ale okazuje się, że jeden z polskich banków na ekranie aplikacji ma napis pod ikoną takiego odcisku palca: tapnij w ikonę, aby zalogować biometrią. Pojawia się tam słowo bardzo podobne do kliknij, tapnij. O ile klikać czy klik znajdziemy we współczesnych słownikach języka polskiego, na przykład w słowniku WSJP PAN, WSJP to skrót od Wielki Słownik Języka Polskiego, znajdziemy tam słowo kliknij i klikać, natomiast raczej jeszcze chyba nie ma tapania.
I wyraz ten chyba musi bulwersować niektórych użytkowników polszczyzny, ponieważ jeden z klientów tego banku

publikował w swoich mediach społecznościowych historię reklamacji dotyczącą właśnie tego ekranu. Szanowni Państwo, pisał klient w reklamacji do banku.

Jak się świadczy o lekceważeniu obowiązku dbania o kulturę języka polskiego. Tak pisał klient w reklamacji. No, co chyba oznacza, że produkty i usługi bankowe działały świetnie, więc w gruncie rzeczy to jest dobra wiadomość. Reklamacja dotyczyła języka, a nie produktów i usług. I to zgłoszenie reklamacyjne kończy się tak. Wnoszę o przetłumaczenie tego zdania na poprawny język polski i uczelenie działu informacyjnego, że niektórzy klienci domagają się posługiwania się zrozumiałym, poprawnym językiem polskim. No i z jednej strony przecież nie klikamy tych ekranów, tylko palcem dotykamy czy stukamy w te ekrany. Młodzież i pewnie osoby pracujące w branży IT bez problemu rozpoznają sens czasownika tapni. Z drugiej strony mówimy przecież o ekranach dotykowych, a nie tapanych, więc być może to słowo nie będzie popularne w Polsce, skoro ekrany są dotykowe i nie działa to prawo serii. Z perspektywy skutecznej komunikacji powiedzielibyśmy, że problem leży gdzie indziej, to znaczy ta ikona odcisku palca powinna być tak perfekcyjnie zaprojektowana i przetestowana, że wystarczy pod nią napisać zaloguj się już po sprawie, po kłopocie. No ale wróćmy do tej zmiany języka pod wpływem technologii. Rzecz dotyczy przede wszystkim słownictwa, ale też składni. No, na przykład mamy takie wyrażenie wysłać coś na adres. Możemy napisać wiadomości, reklamacje, proszę wysyłać na adres i tam się pojawia ten adres. Ono do dziś uchodzi jeszcze w tym purystycznym świecie językowym za błąd językowy albo takie wyrażenie na pograniczu poprawności. Przypomnę jeszcze raz, wysłać coś na adres. Za wzorcowe, bardziej eleganckie i bardziej tradycyjne, takie staroświeckie, uchodzi wyrażenie wysłać coś pod adresem. Mamy więc dwa warianty. Możemy powiedzieć wysłać coś pod adresem albo wysłać coś na adres. No i dawniej mówiło się pod adresem, ponieważ wyobraźmy sobie kopertę, która płynie, frunie w powietrzu i ta koperta, ta nasza wiadomość jest pod adresem. Adres zwykle zapisujemy na kopercie, w związku z tym on jest nad, no a wiadomość jest pod. Dlatego mówiliśmy wysłać coś pod adresem. Ale kiedy pojawiły się mapy i słynne szpilki czy pineski, no to my ten adres widzimy i wyobrażamy sobie, że nasze wiadomości tam na ten adres płyną czy też lecą. Ale dla języka problemy poważne pojawiają się dopiero wtedy, kiedy z zewnątrz do danej kultury docierają nowe przedmioty. Te przedmioty trzeba ponazywać. No język wtedy uruchamia swoją podstawową funkcję, czyli zaspokaja potrzeby nominacji, potrzeby nazywania. Mechanizm działa tak, że kiedy pojawia się nowy obiekt, razem z nim pojawia się używana w kontekście zagranicznym nazwa. Weźmy sobie laptop i teraz polszczyzna ma do wyboru trzy mechanizmy. Ona nam je podpowiada. Mówi ta polszczyzna do nas tak, możesz z tym słowem laptop zrobić trzy rzeczy. Pierwsza to adaptacja. Spójrz na ten wyraz, zobacz czy jest wygodny, czy przypomina polskie wyrazy, no i zacznij używać tego wyrazu obcego. Zmień tylko ewentualnie pisownie, jeżeli są tam jakieś litery nieistniejące w polszczyźnie, to je przerób. No i mamy wtedy ketchup, jeansy, koktajl. Tak wygląda adaptacja formy oryginalnego wyrazu. I wtedy angielski laptop zmienia się w polski laptop, pojawiają się tylko polskie końcówki, laptopami, laptopem, później derywacja, czyli inne części mowy, laptopowy kabel gdzieś mi zaginął, może czasem czasowniki, laptopować, chyba takiego czasownika nie ma. No i to słowo już jest wtedy polskie, w wydawnictwach książkowych już nie zapisujemy go wówczas kursywą. Ale, mówi polszczyzna dalej do swoich użytkowników, macie jeszcze drugi mechanizm. Ten mechanizm nazywa się translacja. Przeanalizuj ten wyraz, jego budowę, no i spróbuj każdą cząstkę oryginalnego słowa przetłumaczyć, stąd translacja, na język polski. Przecież laptop składa się z dwóch części, lap i top. Po angielsku oznacza to przedmiot, który trzymamy na udach, laptop. To na udach właśnie. A zatem nazwijmy laptop naudnikiem. Druga możliwość. Już mamy dwie do wyboru. Albo laptop, adaptacja, albo naudnik, translacja. Trzeci mechanizm przyswajania nazw nowych przedmiotów to innowacja. To jest mechanizm najbardziej kreatywny. Możemy sobie wtedy zaszaleć, wymyślić dowolny wyraz, o ile przekonamy większość społeczeństwa, to on zostanie zaakceptowany i wpisany potem do słownika.
Najlepiej wtedy zacząć od opisu danego słowa, jeżeli laptop to jest komputer, tylko że przenośny.

0: No to komputer przenośny możemy połączyć w jeden wyraz i powiedzieć na przykład nośputer, albo infoteczka, no wtedy informatyczna teczka, albo infoliska, walizka informatyczna. Niekoniecznie będą to formy poprawne czy zgodne z regułami gramatyki, ale jeżeli zyskają popularność i akceptowalność, staną się poprawne. O tym mechanizmie napięcia pomiędzy gramatyczną poprawnością a akceptowalnością opowiadam w innym odcinku poświęconym poprawności językowej. Proszę poszukać, kiedy błąd przestaje być błędem. Jest tam sporo o kakao, o poszłym i o tego typu wyrażeniach.
1: Łatwo powiedzieć. Tomasz Piechot.
0: Przyznam Państwu, wracając do laptopa, i stwierdzam to ze smutkiem, że od wielu dekad zaczyna dominować w Polsce ten jeden mechanizm, czyli adaptacja. Jest najłatwiejszy, najwygodniejszy, nie wymaga myślenia czy kreatywności. Po prostu patrzymy na wyraz, zmieniamy jego pisownię i zamieniamy to słowo w słowo polskie za pomocą dodawania końcówek i tworzenia form zależnych, czyli innych części mowy. Dobrym przykładem tego mechanizmu jest angielskie słowo e-mail, zapisywane z kreską w środku. Mail po angielsku oznacza pocztę tradycyjną, no a to S z przodu oznacza pocztę elektroniczną. Mogliśmy więc iść tropem translacji. No skoro e-mail to list elektroniczny, więc mogliśmy mówić listel. Taka propozycja zresztą pojawiła się w konkursie Spolszcz to sam. Mieliśmy wtedy właśnie wysyłać listele. Mogliśmy iść tropem innowacji i stworzyć nazwę epesza, czyli depesza elektroniczna. Taka propozycja też pojawiła się w konkursie ogłoszonym przez jeden z polskich tygodników. Ale nie, poszliśmy wszyscy po linii najmniejszego oporu i wybraliśmy adaptację. Najpierw usunęliśmy ze środka kreskę, powstało słowo e-mail. Dalej czytane jako e-mail oczywiście. Później usunęliśmy to przednie e. No, po polsku nie ma różnicy między mail a e-mail, więc e jest niepotrzebne. To nie są słowa, nie wiem, kler i ekler, gdzie to czy z przodu jest e robi różnicę. Powstał więc mail, no i teraz już możemy śmiało zapisywać to po polsku, by zakończyć proces adaptacji, czyli mail przez e i j. Mamy odmianę tego słowa, mail, mailem, mailami, mamy inne wyrazy zależne, słowotwórczo typu mailować, mailowy, w związku z tym możemy pisać mail już zupełnie po polsku. No ale przecież w branży IT pisze się nie tylko teksty z tymi wyrazami, ale też czasem kod. Czasem trzeba też o tym kodzie programistycznym opowiadać, a tam pojawiają się dziwne znaczki, takie krzaczki, robaczki. Nie wiem, czy Państwo kojarzą. Czasem kreska prosta, czasem pochylona w lewo, czasem w prawo, czasem jakaś kratka. No to wszystko trzeba ponazywać. I to był spory zasób ciekawego słownictwa, który pojawił się najpierw w polszczyźnie informatycznej, a później ogólnej. Na przykład mamy takie słowo jak daszek, czyli circumflex, ale mamy też ukośnik. Mamy ukośnik i ukośnik wsteczny. Potocznie informatycy używają określenia ciach na ukośnik, natomiast ten ukośnik wsteczny był żartobliwie, czy bywa żartobliwie nazywany w tył ciachem. To jest jedno słowo, zapisujemy to po prostu w tył ciach. No dodam może jeszcze, że pionowa kreska potocznie to pałka, a hashtag, dzisiaj chyba wszyscy mówią już hashtag, był nazywany kratką albo płotkiem. Wróćmy jeszcze na chwilę do tego mechanizmu adaptacji. Przypomnę, że polega on na dostosowaniu wyrazu obcego do polszczyzny poprzez delikatne zmodyfikowanie pisowni, dodawanie polskich końcówek. Tylko tu rodzi się problem, jakie końcówki przyłączać do tych obcych wyrazów, jak je odmieniać. Możemy mieć sporo wątpliwości związanych z poprawną odmianą tych wyrazów. Klasycznym przykładem takich problemów z odmianą po adaptacji jest słowo radio. Wiemy, że przez długi czas radio odmieniało się tak samo, we wszystkich przypadkach pojawiało się radio, radio, radio, radio, nie mam radio, mam radio, mam dwa radio. To jest tak zwany wyraz nieodmienny w szkole, tak się mówi, że jest to rzeczownik nieodmienny, chociaż on się odmienia tak samo. Natomiast w pewnym momencie, chyba w okolicy lat 60. czy 70., radio było już odmienne w pełni w mediach, ale używaliśmy go głównie w liczbie pojedynczej. No i tu pojawia się problem w liczbie mnogiej, bo jeżeli mamy dwa radia, to jak Państwo powiedzą w dopełniaczu, nie mam dwóch, no właśnie, radiów, Radio.

Ty? Może wersja na spryciarza, odbiorników radiowych. Oczywiście poprawna forma to radiów, no ale ona jest jednak mocno dyskusyjna tak brzmieniowo i niektóre osoby mogą czuć się dziwnie, bo też jest rzadko używana, słysząc wyraz radiów. Współcześnie takie problemy mamy z wyrazem dane, na przykład dane osobowe. Tu występuje trudność w stworzeniu liczby pojedynczej. To znaczy możemy stworzyć liczbę pojedynczą i powiedzieć na przykład, że moje nazwisko to dana osobowa, ale to przecież nie jest folklorystyczna piosenka Oj dana dana i raczej w słownikach języka polskiego znajdziemy ciągle informację normatywną, że rzeczownik dane występuje tylko w liczbie mnogiej, tak jak spodnie i nie ma liczby pojedynczej, a zatem moje nazwisko to są dane osobowe albo jedna z danych osobowych, natomiast nie jest to dana. Problemy wywołują też nazwy informatyczne, w których polska końcówka zbiega się z wygłosem, czyli z zakończeniem tematu wyrazu obcego. Tam jest też zwykle dźwięk obcy. Bo jeżeli mamy na przykład słowo haszkot, czy haszkot, to w dopełniaczu nie mamy haszkodu, tam się pojawi apostrof po e, ale w miejscowniku będziemy mówić o haszkodzie i już musimy zapisać przez dyzy i po polsku. I może jeszcze wspomnę o trudnym problemie rodzajowym. Mamy rodzaj męski w słowie menadżer. Mówimy wtedy o menadżerach i w liczbie mnogiej, że są to menadżerowie. Albo menedżerowie, jest kilka wariantów tego słowa. Ale w badaniach naukowych stosuje się coś, co się nazywa menadżer bibliografii. Menadżer bibliografii to jest taki program, który pozwala nam zarządzać publikacjami, artykułami, które chcemy wykorzystać w pracy jako cytowanie. No i proszę zwrócić uwagę, że w liczbie mnogiej mówimy menadżerowie i to oznacza ludzi, rodzaj męskoosobowy, ale na te programy powiemy, że są to menadżery bibliografii, czyli rzeczy, rodzaj męsko-rzeczowy. Rzeczowniki mają 5 aż rodzajów i właśnie ten rodzaj męski się rozpada z czasów szkolnych na takie 3. Osoby odmieniają się inaczej, zwierzęta w rodzaju męskim odmieniają się inaczej i rzeczy, przedmioty w rodzaju męskim odmieniają się inaczej. Stąd te 3 rodzaje, męsko-osobowy, męsko-zwierzęcy i męsko-rzeczowy. Proszę posłuchać, jak to brzmi. Menadżerowie i menadżery. Bardzo dziwne zestawienie. No i podobnie będzie ze słowem tłumacz. Mówimy oczywiście oto tłumacze konferencyjni, cała grupa, ale oto tłumacze komputerowe. To nie są przecież tłumacze komputerowi, tylko tłumacze komputerowe czy tłumacze maszynowe. Lepiej zatem może byłoby mówić tłumaczarki. No i znowu w firmie mamy asystentów, są asystenci prezesa czy asystentki prezesa, bardziej chodzi o słowo męskie, asystenci, a przecież w czasach sztucznej inteligencji także pojawia się słowo asystent czy nawet agent. Mówimy asystent AI i agent AI, no ale to nie jest osoba, w związku z tym będziemy mówić asystenci prezesa, ale asystenty AI albo agenty AI. Choć branża AI chciałaby nam wmówić, że to coś żyje, myśli, czuje, ma halucynacje, w związku z tym będzie pewnie popularyzować czy promować, by nie powiedzieć propagować słowo asystenci AI i agenci AI. No ale żeby mieć dobre AI, czyli żeby mieć dobre asystenty i dobre agenty, no to AI trzeba uczyć. Tam po angielsku mamy słowo trener, natomiast po polsku proszę zwrócić uwagę, czy te osoby, które uczą AI, kontrolują AI i oceniają sztuczną inteligencję, to są trenerzy, wtedy trenują człowieka, a może to są treserzy z sztucznej inteligencji. Może powinniśmy szukać w ogłoszeniach rekrutacyjnych treserów sztucznej inteligencji. No chociaż, żeby to zwierzę było, a nie człowiek. Trener czy treser sztucznej inteligencji? Jak to państwo odbierają? Sam sposób konwersacji ze sztuczną inteligencją jest też bardzo ciekawy, no bo jak się państwo zwracają do sztucznej inteligencji w czasie przeszłym? Jeżeli myślimy, że to jest sztuczna inteligencja, rodzaj żeński, to mówimy wtedy ona, mówimy wtedy dziękuję, bardzo mi pomogłaś, no ale jeżeli nazywa się ChatGPT, no to wtedy to będzie raczej on, chat, ten chat, więc bardzo mi pomogłeś. No ja bym szedł tu tropem Lema z chociażby opowiadania Maska, gdzie narrator mówi o sobie w rodzaju nijakim. Ja próbuję zwracać się do sztucznej inteligencji nijako. Mówię wtedy na przykład dziękuję, bardzo mi pomogłoś, a ono odpowiada cieszę się, że mogłam ci się, Tomku, przydać.
I teraz dochodzimy do momentu w rozwoju polszczyzny,

0: którym słowa zapożyczone, zwroty i wyrażenia zaczynają wyciekać z języka specjalistycznego, z profesjolektu, do komunikacji codziennej. Przecież programiści, programistki nie pracują przez cały czas w swoim gronie, ale kontaktują się z innymi, rozmawiają o literaturze, uprawiają sport, chodzą do siłowni, w związku z tym ich język zaczyna farbować nasze codzienne życie. No i wtedy patrzenie na coś z lotu ptaka zmienia się w analizowanie w stylu helicopter view. I jeżeli w danym języku metafory rolnicze, agrarne, idiomy związane z przeszłością rolno-spożywczo-zbieracką zaczynają się zmieniać w te technologiczne, to znaczy, że dana branża, dana dziedzina wiedzy, dana społeczność ma wielki wpływ na polszczyznę. Niektóre z tych dawnych powiedzeń mogą sobie trwać, ponieważ one odrywają się od swojego znaczenia. Nie wiem, czy Państwo słyszeli jeszcze takie wyrażenie przekręcę do ciebie wieczorem. Jakoś nikt nie mówi przestukam do ciebie wieczorem. Nie mówi też pewnie za często przekręć, natomiast czasem jeszcze słychać to przekręcenie. Chodzi oczywiście o ten ruch na tarczy telefonu stacjonarnego. Ale przejażdżka, niech będzie nocnym autobusem we Wrocławiu, daje wgląd w zupełnie inny język. Słychać tam na przykład, wiesz co, dzisiaj jestem po imprezie i muszę zalogować się u babci. No przecież to jest komputerowe. Albo ktoś się zawiesił w trakcie odpowiedzi w szkole. Albo w sobotę impreza będzie niezły reset. Albo w trakcie skomplikowanej wypowiedzi ktoś może powiedzieć, poczekajcie, szukam sieci, co oznacza, że zgubił wątek, musi się skoncentrować, skupić, dobrać słowa. No a w korporacjach mówimy, dziś zostaję na zdalce, czyli będę pracować zdalnie. Co dwie kopie to nie jedna, to taka potrzeba zabezpieczania się. Nie wiem, czy funkcjonuje to, nie jest chyba popularne, że ktoś ma przepalone styki. Natomiast jakiś czas temu jechałem w pociągu i przysłuchiwałem się rozmowom telefonicznym pasażerów. Nie wiem zresztą, dlaczego pasażerowie rozmawiają w przedziałach przez telefon tak głośno. I pewien podekscytowany mężczyzna w rozmowie telefonicznej wrzasnął w 6-osobowym przedziale: a co ja kur pendrive jestem, żeby wszystko pamiętać? No więc proszę spojrzeć, jaki tu jest ciekawy zabieg, człowiek jako pendrive. Ciekawe, czy zgadzają się Państwo ze mną, że przyszłość polszczyzny leży w rękach programistów i programistek, którzy za pomocą tych rąk będą na swoich klawiaturach przepisywać komunikację ekspercką z języka angielskiego na polski, tworzyć nowe wyrazy i w ten sposób budować ten język także metaforyczny i idiomatyczny. I może rzeczywiście, żeby Państwo się nie zawiesili, żeby Państwa procesory w głowach mogły jeszcze dzisiaj swobodnie popracować, będę już kończyć ten odcinek. I do usłyszenia w kolejnym odcinku, oby bez errorów i banowania.
1: Łatwo powiedzieć. To był podcast Polskiego Radia. Więcej naszych podcastów znajdziesz na polskieradio.pl, Spotify, Apple Podcasts, YouTube, w aplikacji Onet Audio oraz we wszystkich innych miejscach, gdzie słuchasz podcastów.
2: Radio Podcast.
3: Słuchają Państwo Polskiego Radia 24. 3 minuty zostały do godziny 7. O 7 u nas informacje, które przedstawi Rafał Boguta. W informacjach między innymi zaproszenie na radiowe wydarzenie dzisiaj w siedzibie Polskiego Radia. Piknik motoryzacyjny, o szczegółach po godzinie 7. I po godzinie 7 także strefa wpływów w Polskim Radiu 24. Roman Kuźniar, profesor Roman Kuźniar będzie gościem autorów podcastu politycznego Polskiego Radia. Zatem możemy się spodziewać tematów międzynarodowych. To po godzinie 7 w Polskim Radiu 24. Po godzinie 8, jak zwykle w sobotę, wybierzemy się na turystyczny szlak razem z Jarosławem Kałuckim i jego spakowanymi. Tak wygląda plan na najbliższe godziny w Polskim Radiu 24. Wspólnie witamy sobotę, 30 dzień maja.
4: Reklama. Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2020.

0: 2025-2026.
1: Po reklamie. Autopromocja.
2: Samochodów na zielonych tablicach rejestracyjnych jest coraz więcej, a dziś na parkingu przed Polskim Radiem będzie ich całkiem sporo. Zielony weekend z Polskim Radiem kierowców przed nami, a w magazynie Saldo Ekstra porozmawiamy z dziennikarzem tej stacji Pawłem Kacperkiem. Już dziś o 12.30. Marek Klapa, zapraszam.
3: W każdą sobotę rano o 9.06 zapraszam na rozmowy o kinie. Nasi goście to uznani aktorzy i reżyserzy, twórcy filmowych opowieści, które kochamy i cenimy. Jaka jest droga do sukcesu? Czy porażki są wliczone w tak zwaną karierę? To także anegdoty, wspomnienia i przygody z filmowego planu. Kierunek Kino o 9.06 w każdą sobotę w Polskim Radiu 24. Andrzej Sołtysik.
1: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: MSZ oburzony, mocne kroki zapowiada prezydent. Polska niezadowoleniem zareagowała na decyzję Wołodymyra Zełenskiego. Miliardy z programu SAFE dla polskich firm. Dziś podpisanie kolejnych umów na sprzęt wojskowy. Deszcz i burze w części Polski. Tak zapowiada się pogoda na dziś. Minęła siódma. Rafał Boguta. Zapraszam. Nie milkną komentarze po decyzji prezydenta Ukrainy. Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek ukraińskiej armii nazwę bohaterów UPA. Prezydent Polski zapowiedział wniosek o odebranie przywódcy Ukrainy Orderu Orła Białego. Resort Spraw Zagranicznych po spotkaniu z ambasadorem Ukrainy w Warszawie wydał oświadczenie, w którym podkreśla się głębokie niezadowolenie i oburzenie. O szczegółach tej sprawy Agnieszka Drążkiewicz.
2: Wniosek o odebranie prezydentowi Ukrainy najwyższego i najstarszego polskiego odznaczenia będzie rozpatrywany 8 czerwca, ale już dziś prezydent Karol Nawrocki nie pozostawia złudzeń. Nadanie ukraińskiej jednostce wojskowej nazwy bohaterów UPA to działanie nieodpowiedzialne.
3: Niestety prezydent Zełenski udowodnił, że Ukraina pod względem mentalnym gloryfikowania bandytów, morderców z ukraińskiej powstańczej armii nie jest gotowa do tego, aby być częścią rodziny europejskiej.
2: Do sprawy odniósł się też premier Donald Tusk. To naruszenie naszej wrażliwości historycznej.
4: Nasi ukraińscy przyjaciele muszą być świadomi, co znaczy z punktu widzenia każdej Polki, każdego Polaka, to ponure dziedzictwo UPA.
2: Imię bohaterów UPA dostało Centrum Operacji Specjalnych Północ Ukraińskich Sił Zbrojnych. Wcześniej, także z udziałem prezydenta Zełenskiego, dokonano przeniesienia i pochówku szczątków jednego z przywódców ukraińskich nacjonalistów. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
1: Więcej na ten temat znajdą też Państwo na polskieradio24.pl. To będzie kolejny dzień podpisywania kontraktów na sprzęt dla wojska finansowanych z unijnego programu SAFE. O 9.30 w siedzibie zakładów metalowych Dezamet w Nowej Dębie na Podkarpaciu w obecności wicepremiera szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza i pełnomocniczki rządu do spraw SAFE Magdaleny Sobkowiak-Czarneckiej odbędzie się podpisanie umów na dostawę amunicji artyleryjskiej 155 mm. Kwadrans po 11.00 mają zostać m.in. podpisane umowy finansowane ze środków SAFE między Polską Grupą Zbrojeniową i Hutą Stalowa Wola, a Agencją Uzbrojenia. Podpisanie kolejnych umów zaplanowano na godzinę 14 w zakładach Rosomak w Siemianowicach Śląskich. Przypomnijmy, że wczoraj kontrakt na prawie 2 miliardy złotych podpisała bydgoska Belma. Do 2029 roku firma ma dostarczyć polskiej armii innowacyjne systemy minowania oraz ładunki wybuchowe. Obecny na tej uroczystości szef MON podkreślał, że nie ma ani sekundy, aby zwlekać, bo stawką jest bezpieczeństwo polskich rodzin.
5: Nie mamy czasu do stracenia. Każda sekunda, każda minuta, każda godzina, każdy dzień, każdy tydzień, każdy miesiąc jest na wagę złota. Bo złotem jest nasze bezpieczeństwo. Polska safe to znaczy bezpieczna Polska.
1: Dodajmy, że również wczoraj na konto w BGK trafiło z programu SAFE 6,5 miliarda euro.

0: Sejm uchwalił ustawę o statusie osoby najbliższej. Ma uregulować sytuację osób żyjących w związkach nieformalnych, przyznając im wiele przywilejów przysługujących dziś małżeństwom. Teraz będzie pracować nad nią Senat. Tymczasem prezydent zapowiada, jakiej ustawy nie podpisze. O szczegółach Michał Fabisiak.
1: Karol Nawrocki zapowiada, że będzie bronił konstytucji, a ta w artykule 18 przyznaje szczególną ochronę wyłącznie instytucji małżeństwa, rozumianego jako związek kobiety i mężczyzny.
2: Nie podpiszę żadnego prawa, które będzie stanowić alternatywę dla małżeństwa.
1: Prezydent dodaje, że jest gotowy podpisać ustawę, która nie będzie ideologiczna. Zdaniem Urszuli Pasławskiej z PSL te przymioty ma uchwalona ustawa.
3: Ta ustawa nawet nie przychodziła koło małżeństwa. Szanuje konstytucję, szanuje instytucje małżeństwa.
1: Opozycja uważa, że ustawy poprawić się nie da i powinna wylądować w koszu. Lewica chce natomiast rozmawiać z prezydentem, aby jeszcze w Senacie dopracować ustawę tak, by uzyskała jego podpis. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
0: Sejm uchwalił też nowelizację ustawy o ochronie zwierząt, tak zwanej ustawy łańcuchowej. Prezydent Donald Trump wbrew zapowiedziom nie podjął ostatecznej decyzji w sprawie wstępnego porozumienia z Iranem, które miałoby otworzyć żeglugę przez cieśninę Ormus, podaje New York Times, powołując się na urzędnika administracji prezydenckiej. Według dziennika zapowiadane przez Trumpa spotkanie z doradcami w Situation Room, w czasie którego miał podjąć ostateczną decyzję, trwało około 2 godzin, ale prezydent nie podjął decyzji w sprawie nowego porozumienia z Iranem. Według New York Times administracja uważa, że jest bliska porozumienia, ale wciąż trwają dyskusje i tu cytat, na pewne tematy, w tym na temat odmrożenia funduszy dla Irańczyków. O tym, że porozumienie nie zostało jeszcze zawarte, mówili też przedstawiciele irańskiego MSZ. Testowanie kilkudziesięciu modeli samochodów elektrycznych, hybrydowych i hybryd plug-in, a także rozmowy z ekspertami o elektromobilności. To atrakcje Zielonego Weekendu z Polskim Radiem Kierowców. Między godziną 10 a 17 przestrzeń przed siedzibą Polskiego Radia przy Alei Niepodległości 77/85 w Warszawie zmieni się w motoryzacyjne miasteczko przyszłości. Do przyjścia zachęca dziennikarz Polskiego Radia Kierowców Patryk Bedliński.
4: Warto podyskutować z ekspertami i sprawdzić, czy taki samochód elektryczny, hybrydowy jest dla nas. Najlepiej sprawdzić samochód wsiadając do samochodu. Dużo można słyszeć mitów, dużo można czytać opinii w internecie, ale do momentu, aż my sami nie wsiądziemy do samochodu, do tego momentu trudno coś mówić o tym, czy to będzie auto dla nas.
0: Podczas Zielonego Weekendu będzie można otrzymać kartę ratowniczą do swojego pojazdu.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Uwaga na silny deszcz i burze, głównie w zachodniej połowie kraju. Synoptycy wydali dla tych regionów ostrzeżenie pierwszego stopnia. Teraz najsilniej pada w Wielkopolsce, a także na Dolnym Śląsku. Lokalnie możliwe również opady gradu. Na termometrach maksymalnie od 17 stopni nad morzem i na Podhalu do 24 stopni na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty.
5: Poranek w Polskim Radiu 24. Podcast Polskiego Radia. Strefa wpływów.
6: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w Strefie Wpływów. Dzisiaj już w pełnym składzie Renata Grochal, Radiowa Trójka, Roch Kowalski.
7: Dzień dobry, Polskie Radio 24.
6: I Jacek Czarnecki.
8: Dzień dobry, Radiowa Jedynka, witam Renatę.
6: Dzień dobry.
8: Hura.
6: Mam nadzieję, że Państwo też w dobrym zdrowiu. Jak zwykle w polityce mnóstwo się dzieje. Po 23 latach mamy wreszcie coś, co ma przypominać ustawę o związkach partnerskich, czyli ustawę o statusie osoby najbliższej w związku i wspólnym pożyciu. Mamy też nowego prezesa Sądu Najwyższego, pierwszego prezesa Zbigniewa Kapińskiego, który podzielił prezydenta i jego polityczne środowisko, a będziemy mieć też dzisiaj gościa, znakomitego pana profesora Romana Kuźniara, dyplomatę, byłego doradcę prezydenta Komorowskiego. Będziemy rozmawiać o Stanach Zjednoczonych, o Donaldzie Trumpie i o jego obietnicach dla Polski. Ale jak zwykle przechodzimy

0: tego, co było ważne i nieważne w minionym tygodniu. Roch zaczyna.
1: Ja na pierwszym miejscu ustawiam referendum krakowskie i jego konsekwencje. Swoją drogą, Jacku, zapomnieliśmy tydzień temu porozmawiać o referendum w naszym programie.
2: Nie mieliśmy czasu, ja byłem gotów.
1: Co nam wytknięto, więc chciałbym teraz nadrobić i posypać głowę popiołem, bo wydaje mi się, że to referendum było niezwykle ważne jako pewnego rodzaju manifestacja sprzeciwu jednak wobec lokalnej Platformy Obywatelskiej, wobec samego Aleksandra Miszalskiego, ale była też niesamowitym przykładem mobilizacji szeroko rozumianej opozycji. Ja wiem, że tam w grę weszły olbrzymie pieniądze Łukasza Gibały, jego zdolności mobilizacyjne, czy też strukturalne, natomiast strukturowe. Natomiast myślę sobie też, że Koalicja Obywatelska niespecjalnie umie zareagować na tę, mam wrażenie, na tę porażkę w Krakowie, bo trochę przyjęto taktykę Polacy nic się nie stało, a ja jednak mam poczucie, że coś się stało w Krakowie.
2: Znaczy ja myślę, że stało się o tyle, że po pierwsze Łukasz Gibała zaczął od bardzo niepopularnych reform i to ludzi wkurzyło.
0: Aleksander Miszalski.
2: Przepraszam, Aleksander
0: Miszalski. Łukasz Gibała to może zacznie, Łukasz, jeśli wygra wybory.
2: Tak.
0: Wreszcie, bo...
2: Freudowska pomyłka, bo Łukasz Gibała jest sporym faworytem w tych wyborach, które będą.
1: I w tych, które były, też był faworytem.
2: No ale przegrał, leciutko. Bo tam jakieś...
1: Tysiące głosów.
2: To właśnie.
0: Zgadzam się, natomiast... że Łukasz Gibała od lat się dobrze zapowiada. Czyli najpierw się dobrze zapowiadał w Platformie Obywatelskiej, później się dobrze zapowiadał w Ruchu Palikota, a teraz się dobrze zapowiada w Krakowie.
2: Ale ja wrócę do Miszalskiego i do jego błędów, bo wprowadzenie tej strefy czystego transportu w centrum Krakowa i wprowadzenie wyższych cen biletów, to naprawdę wkurzyło krakowian i myślę, że to było dobre podglebie, znaczy on sobie sam, znaczy jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz. On sobie dobrze pościelił i teraz może iść spać już. Tak. I to była przyczyna klęski, a Łukasz Gibała ze swoimi zdolnościami mobilizacyjnymi po prostu wykorzystał okazję i to jest taki dobry ruch polityczny ze strony Łukasza Gibały. Zobaczył te nastroje.
1: On był inicjatorem referendum, żeby mieć pełną jasność.
2: No i też włożył mnóstwo pieniędzy w to referendum. Czytałem tekst Tomka Żółciaka i Grześka Osieckiego na many.pl. Oni rozmawiali tam z szefem RS Futura, panem Fedorowiczem. I to było ciekawe, że pan Fedorowicz mówi, że w internecie ta kampania referendalna, ona już umierała. Znaczy Miszalski miał wielkie szanse w pewnym momencie, żeby to referendum przetrzymać i wtedy wszedł sok z buraka cały na biały ze swoją kampanią antyreferendalną, która tam było po kilkanaście postów dziennie pisanych i od tego momentu, kiedy wszedł sok z buraka, zmieniły się kompletnie nastroje, przynajmniej te, które są mierzalne, czyli w internecie. No ale jak widać, referendum jednak odwołało pana Miszalskiego, więc myślę, że ta teza, że tutaj sok z buraka trochę zadziałał
1: Przeciwskutecznie,
2: to jest ciekawa i warto się nad tym zastanawiać przy następnych wyborach, czy jakaś taka kampania nieprzemyślana jest, czy ona przyniesie właśnie te skutki, które chcemy, czy zupełnie odwrotne.
0: Ja też uznałam, że to referendum to było coś ważnego, co się wydarzyło z kilku powodów. Po pierwsze, Aleksander Miszalski w Krakowie, w którym wiele lat, bodajże 20, rządził profesor Jacek Majchrowski, okazał się politykiem kompletnie niepoważnym. Te jego inicjatywy...
2: Nie krakowskim zupełnie.
0: Z tańcem na dachu. Jak ja to zobaczyłam, przyznam, że ja nie widziałam tego wcześniej, ale jak on przegrał to referendum...
1: Naprawdę? Dopiero teraz to zobaczyłaś?
0: I zaczęłam grzebać w internecie i zobaczyłam, jak tam wywija na tym dachu. Pomyślałam, że to jest w ogóle jakiś absurd. Prezydent miasta, który powinien zarządzać miastem, tańczy na dachu.
1: Gdyby on tylko tańczył na dachu, ale ten taniec, jeśli się nie mylę, był połączony z takim pewnym ruchem, jakby to teraz powiedzieć wprost, klep.

0: pania po zadku. I z tego się wywodził ten cały taki gest. Aha, to tylko nadmienię.
1: Ale więc to jest w ogóle problem tych młodych polityków, bo z jednej strony jest takie oczekiwanie, przynajmniej mediów, żeby wreszcie ci starsi panowie oddali władzę w partiach młodym. A tutaj był młody człowiek, którego mocno zresztą wsparł Donald Tusk, bo nie wiadomo, czy bez wsparcia Tuska w kampanii on w ogóle wygrałby wybory w Krakowie. I nagle się okazało, że jest kompletny deficyt powagi. I to nie jest jedyny przypadek, bo też jest historia pana Sutryka we Wrocławiu, gdzie po Bogdanie Zdrojewskim, po Rafale Dudkiewiczu, czyli takich włodarzach, którzy rozwinęli miasto, ściągnęli mnóstwo inwestycji i nadali temu miastu charakter, prezydentem został człowiek, który kompletnie nie ma pomysłu na miasto, no, z młodszego pokolenia, a po drugie, no, nigdy bym na to nie wpadła, że facet, który powinien zarządzać miastem, zajmuje się załatwianiem sobie dyplomu jakiegoś lewego, żeby zasiadać w radach nadzorczych u swojego kumpla w innym mieście.
0: No to, ale najśmieszniejsze jest to, no to że naprawdę, ten prezydent pozostał na stanowisku, a prezydent, który chciał być... Ja myślę, że to jest główna wada Miszalskiego. On próbował być za fajny. I mam takie poczucie, że chyba za bardzo lubił ten...
2: Przefajnował.
0: Tak? Przefajnował, no po prostu. Właśnie myślał, że tutaj dokona jakiejś rewolucji, że wprowadzi strefę czystego transportu. Nie oglądał się na zastrzeżenia ze strony mieszkańców. Wygłupiał się tak na dobrą sprawę. I to jest to, o czym powiedziała Renata. Po dwóch dekadach profesora, prezydenta królewskiego, stołecznego miasta Krakowa, profesora Jacka Majchrowskiego, no taki młody chłopak, który tańczy i się wydurnia na dachu, po prostu nie wpisywał się i widocznie zdaniem mieszkańców się nie wpisał w... No w pejzaż Krakowa.
1: Ja myślę, że też by się nie wpisał w pejzaż innego miasta, bo chyba nie po to ludzie wybierają prezydenta, żeby wywijał jakieś chołupce na dachu. Ale myślę,
0: że... Się zabolał ten dach.
1: Nie, no myślę, że to jest po prostu jakiś...
2: Szokował
1: no, jakiś idiotyzm, no mówiąc wprost.
2: Nie, ale to nie przez dach przegrał. Nie,
1: nie no oczywiście, że nie przegrał przez dach.
2: Wkurzył ludzi.
1: Tak, wkurzył ludzi. Też zebrało mu się za to, że swoich kumpli rozstawiał po spółkach miejskich. Ludzi bez kompetencji, bez wykształcenia, a przypomnę, że no, była złożona taka obietnica przez Platformę Obywatelską, że ona odpolitycznie spółki i to dzisiaj wygląda jak ponury żart, ale dla mnie ta sprawa jest ważna jeszcze z jednego powodu, że okazało się, że taka taktyka, która do tej pory była stosowana przy referendach, czyli zniechęcanie do udziału w referendum, bo tam decyduje frekwencja, w związku z tym, no jakby to zniechęcanie było jedną z metod nie idźcie do referendum, jeśli jesteście zwolennikami polityki urzędującego prezydenta. I to nie był odosobniony przypadek, bo wcześniej w kilku przypadkach też tak było. Tymczasem okazało się, że widać partia, która mieni się demokratyczną, mówi o tym, że powinna być demokracja i tak dalej, takimi antydemokratycznymi zachowaniami, no jakoś ludzi do siebie zniechęca, a z kolei ci, którzy no, chcą odwołać prezydenta, są bardzo aktywni, bo zawsze tacy ludzie są aktywniejsi niż zwolennicy. I to jest też lekcja dla Koalicji Obywatelskiej, bo tutaj opozycja widać, że chce na tym wypłynąć. Chce, żeby po prostu zmienić bieg bo i sondaże, tendencje sondażowe odwrócić. I będzie zgłaszała wnioski o referenda w innych miastach. I tutaj sądzę, że trzeba zmienić tą taktykę, jeśli oni chcą, koalicja rządząca w ogóle chce wygrywać wybory w miastach, albo żeby tam zostawali prezydenci, którzy rządzą, że no jednak trzeba podjąć rękawice, a nie mówić. Proszę bardzo.
2: Bo ty mówisz, że to jest antydemokratyczna praktyka namawiania ludzi, żeby nie szli do referendum, ale ponieważ jest to kryterium, ten próg ważności, to jest demokratyczne, bo to jest też wyrażenie przez ludzi pewnego sprzeciwu.
0: Pod warunkiem, że to jest bardzo świadomy wybór, że nie idziesz, tak? A nie przypadek.
2: Pod warunkiem, ale być może właśnie ludzie, którzy na przykład nie poszli na, znaczy zagłosowali, jak było referendum Komorowskiego, nie wiem czy pamiętacie, już nawet nie pamiętam o co, albo referendum.
1: Znaczy ludzie w referendum Komorowskiego.
0: Czy jesteś za tym, żeby o jednomandatowe
1: okręgi
0: wyborcze,
1: ludzie zagłosowali nogami po prostu.
2: No więc właśnie, więc o to chodzi.
0: Ale ja wam przypominam, że było też referendum przy wyborach parlamentarnych w 2023 roku. Ja w ogóle o tym zapominam, ale ono było.
2: I też, nie, i też przy

0: Przepadło.
1: Przepadło.
2: Tak, i też było zniechęcanie, nie bierzcie kart do głosowania.
1: Wręcz nie oszukujmy się, przy lokalu wyborczym, w sensie przy komisji powiedzenie, że przecież trzeba było zadeklarować, tak? Bez referendum, no już było pewnego rodzaju manifestacją polityczną. Natomiast...
0: Więc ja bym protestował, że to jest antydemokratyczne, bo moim zdaniem przy referendum to jest demokratyczne.
1: Tym bardziej, że trudno mi sobie wyobrazić, żeby Miszalski, czy w ogóle jakikolwiek włodarz zmobilizował taką grupę swoich zwolenników, żeby ona była liczniejsza niż grupa przeciwników. Tak. Bo jednak trudniej jest motywować ludzi za tym, żeby stanęli w czyjejś obronie, niż żeby poszli się komuś sprzeciwić. Wydaje mi się, że to też pokazuje, ja tutaj nie będę rzucać haseł, że tam faszystowska instytucja referendum odwoławczego, bo i takie się hasła pojawiały, że tam ta frekwencja tak, że to w ogóle skrajnie niedemokratyczna instytucja jest. Że ta frekwencja jest zbyt niska. Myślę, że trzeba przedyskutować. Ja nie znam pomysłów, ale wiem, że są mechanizmy na to, jak na przykład sprawić, żeby referendum odwoławcze, żeby to kryterium frekwencji nie było takim kryterium wiążącym, żeby rzeczywiście to był plebiscyt na tak bądź nie. Ale mam jeszcze tylko jedną drugą.
0: To nie może tak być, bo
2: słuchajcie,
0: wtedy,
2: ale musimy,
0: bo
2: musimy,
0: wtedy możemy przyjdzie jeszcze... 10 osób na referendum i odwołają prezydenta.
2: Ważne,
0: musi
2: nieważne,
0: być
2: Jacku, co jest, troszeczkę musimy
0: jeszcze
2: przyspieszyć.
0: Jeszcze jedno referendum było tego samego dnia. O którym
1: w Ciechocinku.
0: W Ciechocinku.
2: Przyspieszyć.
0: W Ciechocinku było referendum i tam 28 osób. Zabrakło do tego, żeby to referendum
1: nawet
0: było ważne.
1: Miałem wrażenie, że jedna telewizja informacyjna to się bardziej ekscytowała tym referendum w Ciechocinku niż referendum w Krakowie.
0: Tak było.
2: Która?
1: Taka jedna. Niebieska.
2: Twoje ważne?
0: Moje ważne? No, powołanie Zbigniewa Kapińskiego na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Ważne z dwóch powodów. Po pierwsze, politycznie ważne, bo to jest taki bunt prezydenta i jego otoczenia przeciwko PiS-owi, moim zdaniem. Taki jawny bunt. No prezydent krzyczał, prezes Kaczyński krzyczał wielkim głosem, że taki człowiek, który orzekł, czy był w składzie orzekającym, który orzekł, że Wałęsa nie jest tajnym i świadomym współpracownikiem SB, nie może być pierwszym prezesem sądu i dzień po tym, tam dwa dni po tym prezydent mianuje tego człowieka na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. A z drugiej strony ja, Renato, wykazałaś się niesamowitym instynktem i skutecznością i zaprosiłaś pana Kapińskiego do siebie dzień po tym, jak on został wybrany na pierwszego prezesa i on u ciebie mówił bardzo ciekawe rzeczy. Ja liczę na to, ponieważ on był znany jako taki normalny sędzia w sądach powszechnych i on był też bardzo popularny na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego.
2: O tym porozmawiamy jeszcze w wydarzeniach tygodnia, w ogóle o tym wyborze, o tym sporze w Prawie i Sprawiedliwości.
0: Ale chciałem powiedzieć, kończyć, że dzięki, znaczy opinia, która za nim idzie, to nie jest jakiś taki pisowski oszołom, jakiś taki nie wiem, kumpel Piebiaka i reszty, tylko jest to człowiek, który być może znajdzie sposób na to, żeby uzdrowić, albo żeby przynajmniej
1: Jacku,
0: częściowo uzdrowić.
1: Boże, jakie ty masz płonne nadzieje. Pamiętasz, że ten sam sędzia, mówił o kryptodyktaturze w momencie, kiedy doszło do aresztowania Wąsika i Kamińskiego?
2: Kochani, przejdziemy do tego tematu jeszcze w wydarzeniach. Teraz nieważne, ponieważ czeka już nasz gość, który ma ograniczony czas, więc musimy przyspieszyć trochę. Rochu, twoje nieważne.
1: Ja jako nieważne ustawiłem dwa tematy, ale to rzeczywiście porozmawiamy o nich później. Nieco prowokacyjnie jako nieważne przyjęcie ustawy o statusie osoby najbliższej. Z dwóch powodów nieważne. Po pierwsze nieważne dlatego, że prezydent i tak to zawetuje, chociaż zapowiedzieli to jego ministrowie, chociaż nie znają kształtu ustawy jeszcze ostatecznego, ale to już inna kwestia.
0: Ale tak.
1: A po drugie
0: okazuje
1: się, że szybciej wprowadzono legalizację małżeństw tej samej osób, tej samej płci.
2: No nie, no nie wprowadzono legalizacji, wprowadzono transkrypcję dla osób, które mieszkały za granicą i przeprowadzają się do Polski.
0: Nie, które zawarły ślub za granicą, nie musiały tam mieszkać.
1: Nie musiały tam mieszkać.
0: Teraz będzie turystyka ślubna.
2: Oczywiście.
0: Będzie,
2: że nie do końca, bo z tego orzeczenia TSUE wynikało, że to muszą być pary, które w sposób trwały.
1: Ale transkrypcji dokonuje prezydent Trzaskowski, jak rozumiem, zapowiadał, że każde małżeństwo będzie transkrybowane bez wchodzenia
0: każde
1: w detale.
0: Za granicą,
1: więc ale to o tym sobie podyskutujemy.
2: W Zakopanem w ogóle żadne. Bo
1: no więc to jest duży problem, że brak uregulowania tego.

0: go w postaci prawnej spowoduje duży miszmasz.
1: Oj, tymczasowy meldunek w Warszawie i po zawodach.
2: Dobrze, ale ja uważam, że tutaj polemicznie do Rocha, o tym statusie jeszcze będziemy rozmawiać, no że to jednak jest historyczne, że w okrojonej formie, ale jednak Sejm uchwalił ustawę. 2003 rok był pierwszy projekt napisany przez profesor Marię Szyszkowską. No i po 23 latach...
1: I SLD to uwaliła.
2: I po 23 latach SLD, które wtedy miało...
1: Miało większość.
2: Tak, ale wygrywało wybory mając tak, 41%, dokładnie. Więc to z kawałkiem nawet, więc to był dobry moment, żeby się zdobyć na odwagę. Ale moje nieważne to... Coś, o co się z Jackiem pokłócimy. Ja uważam, że nieważne są narzekania prezydenta, które okazały się zresztą w sprzeczności z tym, co twierdzi MSZ, bo prezydent narzekał, będąc w Szwajcarii, że nie został skonsultowany w sprawie traktatu o współpracy polsko-brytyjskiej. MSZ zaprzecza. Uważam, że takie popiskiwania...
1: MSZ wypunktował prezydenta.
2: Tak, ale uważam, że takie popiskiwania za granicą, że ja nie zostałem znowu z czymś zaznajomiony, że nie skonsultowali, że dobrze odpowiedział Kosiniak-Kamysz. Człowiek bardzo spokojny, powiedział, że szlak go trafia, jak ciągle jest o ogródeczku prezydenta. Bo my rozmawiamy od dwóch dni w mediach o tym, że prezydent znowu ma jakieś pretensje, a nie o tym, co wynika z tego traktatu.
3: Wiecie co, ja sobie myślę...
2: A już te, wiecie, wzajemne animozje...
1: Dla mnie to jest o tyle ważne, że prezydent po raz kolejny pokazuje swoją niekompetencję i niekompetencję swoich ludzi, albo pokazuje jawnie, że on kłamie.
2: Ale to nie jest niekompetencja, to jest celowe działanie.
1: Bo jeśli oni byli informowani, jeśli oni sami prosili o informacje, te informacje dostawali i to było i w lutym, i w marcu, a teraz po podpisaniu tego prezydent kwili, że nie był informowany, to albo to jest niekompetencja jego urzędników, albo prezydent kłamie. I to jest super ważne moim zdaniem.
2: Ja uważam, że tam w kancelarii prezydenta nie pracują idioci, i oni doskonale zdają sobie sprawę z tego, co robią. To jest celowe działanie na pokazywanie, że prezydent chce coraz więcej, że prezydent chce decydować. Przypomnę, że prezydent mówił, że ustawy powinny być z nim konsultowane, jeśli na etapie prac sejmowych, jeśli koalicja chce, żeby on to podpisywał. No teraz się okazuje, że właściwie ze wszystkimi umowami międzynarodowymi też powinni do niego chodzić.
3: Ten kij ma drugi koniec. Bo jeśli tak prezydent ciągle podskakuje i krzyczy: halo, halo, jestem tu, konsultujcie
1: ze mną.
3: Tak, tu mnie wybierz. To w pewnym momencie ludzie nie będą mieli przeświadczenia, że to jest ktoś silny, tylko że to jest ktoś słaby.
1: Dokładnie.
3: Że koniec końców to on się ciągle doprasza i nie ma i tyle. I na tym się to wszystko kończy, bo koniec końców i tak podpisze ten traktat z Wielką Brytanią, ratyfikuje go, więc...
1: Ja myślę, że dobrze...
3: sobie zawetował i co z tego, że sobie zawetował? I tak kontrakty zostały podpisane.
1: Ja myślę, że dobrze prezydentowi odpowiedział wczoraj Donald Tusk, bo Donald Tusk powiedział: prezydent już jest tyle miesięcy prezydentem, że powinien się nauczyć, że to rząd rządzi i to rząd pisze traktaty, a prezydent bierze w tym udział na samym końcu.
3: Jak przed chwilą był kryzys z Amerykanami, to kancelaria prezydenta mówiła, że to rząd prowadzi politykę zagraniczną i że oni tutaj umywają ręce. Do czasów PiSu Donalda Trumpa to rząd miał się zajmować kryzysem z Amerykanami. No, myślę, że wyborcy, ogólnie społeczeństwo też nie jest ślepe i widzi, że to jest jakaś zabawa w ciuciu babkę tak na dobrą sprawę. No
2: to jeszcze Jacka nieważne.
1: Dlatego mówię, że to jest nieważne, że to jest ważne, a moje nieważne to triumfalizm polityków Koalicji Obywatelskiej, którzy wczoraj zobaczyli sondaż Ogólnopolskiej Grupy Badawczej, gdzie Platforma ma...
3: samodzielną większość konstytucyjną.
1: No i właśnie, ja nie wiem, jaka to jest samodzielna. 38%, 38,9%. Prawie 39%.
3: Kto z koalicjantów jeszcze wchodzi w tym?
1: No właśnie, ale jakby zapomnieli, że...
2: Że sondażami się nie wygrywa wyborów.
1: Tak jakby zapomnieli, że lewica, tylko lewica wejdzie do Sejmu i to leciutko ponad próg. Natomiast PiS i dwie konfederacje spokojnie, jakby chcieli, to mogliby stworzyć rząd i mogliby samodzielnie rządzić. Znaczy samodzielnie, no, mogliby rządzić. Więc to patrzenie na sondaże i takie upajanie się, o zobaczcie, mamy tutaj taki fajny sondaż, to nie jest dobre, bo jak było z Komorowskim, jak jak było z Trzaskowskim. Były dobre sondaże, a później było.
2: Nie rozpędzaj się, Rochu. Przechodzimy do naszego gościa, który czeka.

0: i się spieszy, a panowie się rozgadali, więc muszę tutaj trochę dyscypliny wprowadzić.
1: Wreszcie wróciłaś, to możemy pogadać.
0: Będziemy w wydarzeniach szerzej omawiać te wszystkie kwestie. Z nami w studiu jest już nasz gość, profesor Roman Kuźniar, politolog, dyplomata, doradca prezydenta Bronisława Komorowskiego do spraw międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski. Dzień
2: właśnie,
0: dobry panie.
2: Tak, to najważniejsze to na końcu, bo to były doradca byłego prezydenta, to mniej ważne, natomiast Uniwersytet Warszawski to jest bardzo, bardzo piękna instytucja.
0: Wszystkie afiliacje wymieniła.
3: Dzień dobry raz jeszcze.
0: Dzień dobry, panie profesorze. Może pan rozwikła zagadkę, ile będziemy mieć tych żołnierzy? 15 tysięcy, skoro ma być 5 tysięcy dodatkowych, czy jednak 11, no bo 4 ma się zrotować, 1 tysiąc dodatkowy, czyli 11. A może 10? Pan w ogóle coś rozumie z tego, co się wydarzyło?
2: Szanowna pani redaktor, pan redaktorze, to troszeczkę jest tak, jak w tej piosence na Mistrzostwa Świata. Entyczek, pętliczek, co zrobi trampiczek, tego nie wie nikt, prawda? Także tego nie wiemy, dlatego że tam jest potężny bałagan i te obietnice, które złożył Trump, tak jakoś... takim porywie dezynwoltury, one nic nie znaczą, bo o wszystkim na końcu zdecyduje Pentagon, prawda? I możliwości przyjęcia, dyslokacji, rodzaj sił. Także to może trwać, na czym się skończy? Nikt nie potrafi powiedzieć, a sami Amerykanie nie wiedzą, czym to się skończy. Jakie działania będą podjęte, ponieważ oni wiedzą, że taka niespodziewana decyzja o wstrzymaniu tej rotacji, wysłania, prawda, tej brygady 4000, to był szok, bo to było niezapowiedziane, prawda? I to oczywiście mieliśmy powody, żeby się lekko zaniepokoić, chociaż oczywiście nie wpadać w taką straszną panikę, histerię, bo to nie świadczyło dobrze o naszej klasie politycznej, ten kompleks sieroty, który oni ujawniali, biegając tak między sobą, szturchając, czyli tak, okropne to było, muszę powiedzieć, dla mnie. Ja to patrzyłem, dlatego że to tak naprawdę w kategoriach strategicznych nie ma większego znaczenia. To ma znaczenie polityczne, a nie strategiczne, dlatego że my nie stoimy w obliczu napaści rosyjskiej, konwencjonalnej i ci żołnierze, no... oni nie pójdą na front. Nie przewidujemy tego, żeby mieli iść na front. Nie sądzę, żeby Amerykanie przewidywali, że pójdą zaraz na front. Pamiętamy bardzo dobrze, jak Rosja najechała na Gruzję w 2008 roku. Amerykańscy żołnierze siedzieli w kasynach, popijali Coca-Colę, patrzyli na ekranach, jak ich koledzy gruzińscy uciekają przed Rosjanami, prawda? Było niemal 1000 żołnierzy. Nikt nie wyszedł z kasyna, prawda? Także...
3: agresja i tak była.
2: Agresja była, prawda? No więc, jak wiadomo, zatrzymana przez nerwowego prezydenta Sarkoziego, który pojechał na Kreml, nawrzucał Miedwiedwowi i Rosjanie nagle, tak powiem, zatrzymali tą operację pacyfikacyjną. Także czy bardzo dobrze, jeżeli są, bez dwóch zdań. Natomiast w sytuacji, którą mamy... mam na myśli przede wszystkim takiego nieprzewidywalnego i kapryśnego prezydenta Stanów Zjednoczonych, co do którego powiedziałbym takiej wiarygodności sojuszniczej. Wiemy, że on jej nie ma. Ona jest bliska zeru, czy nawet poniżej. To, czy jest 5 tysięcy, 10 czy 15, to jest całkowicie bez znaczenia. Dobrze, jeżeli są. Natomiast pytanie, jacy to żołnierze i pytanie, kto, jeżeli trzeba będzie podejmował decyzję w Białym Domu, czy w Stanach Zjednoczonych, o ewentualnym użyciu sytuacji z artykułu 5, czy w okolicach artykułu 5. Dlatego cała ta histeria po naszej stronie była naprawdę taka, no, nie do końca zrozumiała, tak delikatnie powiem.
3: A myśli pan, że ta rotacja została wstrzymana dlatego, że Amerykanie szykują się gdzieś do uderzenia, nie wiem, do interwencji na Kubę na przykład? Czy po prostu Trump 1 maja powiedział, wycofuje 5 tysięcy z Niemiec, a Pentagon mówi, dobra, co będziemy wycofywać tych z Niemiec, to wstrzymamy rotację. Niemcy, Polska niedaleko, więc...
0: Nie no, w Niemczech są stałe bazy, no, rodziny, całe miasteczko, Rammstein, no więc w Polsce
2: trudniej,
0: łatwiej.
2: Tak. Zwłaszcza, że ci żołnierze w Niemczech, Amerykanom są bardzo potrzebni. W Polsce mniej. W Polsce my dlatego płacimy, ponieważ oni są nam bardziej potrzebni jako taki token, jako taki żeton polityczny, bardziej niestrategiczny, a pożyteczny bardzo w tych czasach, jakie mamy. Także doceniamy decyzje prezydentów, demokratycznych prezydentów, prezydenta Obamy, prezydenta Bidena, które po kolei po 5 tysięcy dosłali w sytuacjach kryzysu i zagrożenia. W tej chwili to minęło. Wiadomo, że Rosjanie nie mają zdolności przez najbliższych ileś lat do operacji kinetycznej, takiej konwencjonalnej, przeciwko Zachodowi, przeciwko państwom Sojuszu
0: Atlantyckiego. A pan uważa, bo premier Donald Tusk w wywiadzie dla Financial Times powiedział, że w ciągu

0: No, miesięcy.
1: Że wojna to nie jest kwestia lat, tylko miesięcy.
0: Tylko miesięcy. Któreś z państw NATO może być zaatakowane.
2: No więc Rosjanie na taką dezynwolturę sobie nie pozwolą, jak uważam. Bo przede wszystkim trzeba było sobie odpowiedzieć na pytanie... Po co mieliby to zrobić? Zawsze cel polityczny, trzeba sobie wyjaśnić cel polityczny. Słuchajmy Klauzewica, prawda? Wojna jest przedłużeniem polityki i trzeba byłoby wiedzieć, jaki jest sens, jaki byłby polityczny sens takiej operacji. Przecież wiadomo jest, że nadzieliby się na potężną kontrę, że dla nich to byłoby kolejne straty, upokorzenie dla samego Putina. Jakiego rodzaju to miała być wojna? No, jeżeli atak nuklearny, no to wtedy i 100 tysięcy żołnierzy amerykańskich nam tu nie pomoże, czy żadnemu państwu. Atak rakietowy z powietrza, to nie wchodzi w grę, ponieważ wtedy mielibyśmy taką all-out, pełnoskalową wojnę Sojuszu Atlantyckiego z Rosją.
0: No ale coś takiego jak na przykład było na Krymie, tak? Że wchodzą na Łotwę, żeby tu mniejszości
3: czy nawet jak dziś w Rumunii, tak? To znaczy, że nagle na polskie bloki mieszkalne zaczynają spadać rosyjskie drony.
0: Ale Trump powie tak, jak powiedział, kiedy były drony w Polsce, że to przez przypadek, przez pomyłkę.
2: One niewątpliwie zbłądziły w wyniku tam różnych rzeczy, które się dzieją, także osłony tej antydronowej, one są przekierowywane troszkę, że tak powiem, są takie trochę takie wiralowe niekiedy. Natomiast jeżeli nawet taki dron uderzyłby, bardzo proszę, właśnie, to jest dobry przykład, panie redaktorze, uderzył rosyjski dron, są ranni w Rumunii, czy mamy operację lądową przeciwko Rosji, czy morską przeciwko Rosji, no bo Morze Czarne dzieli, prawda, Rumunię od Rosji. Czy mamy jakąkolwiek operację militarną? Uderzono w sojusznika, no więc trzeba to będzie jakoś przełknąć, nakładając...
3: Ale widzi pan, panie profesorze, nic się nie dzieje. To znaczy mamy Zachód w tym swoim najbardziej klasycznym, paskudnym wydaniu, który jedyne, co potrafi zrobić, to wyrazić potępienie i oburzenie. Że to lekceważące, że lekkomyślność Rosjan zagraża nam wszystkich. No takie frazesy pustosłowie po raz kolejny wygłaszane, z których nic nie wynika tak na dobrą sprawę. A wręcz wynika jedno, to znaczy Rosja może robić sobie co chce, bo my tak boimy się jakkolwiek odpowiedzieć, żeby jej nie sprowokować.
2: Nie boimy się. Znaczy, to wszystko to bardzo dobrze. To wszystko, co się dzieje, jest bardzo dobre. To znaczy, ja nie mam wątpliwości, że Rosjanie się nie szykują. Jako analityk strategiczny nie mam żadnych wątpliwości. Mnie dziwią wypowiedzi, raporty poważnych instytucji, na których wszyscy się powołują, emerytowanych generałów, którzy mówią, że już za dwa lata, już parę razy dwa lata minęły i nic się nie stało. Minęły cztery lata, kiedy Krym miał być odbity, zapowiadany przez odbicie przez generałów i też nie został odbity.
0: Generał Ben Hodges tak podbija
2: na przykład, ale też i polscy generałowie, że tak powiem, mufturowali, że to jak tak dalej pójdzie, to lada moment i tak dalej. No więc nie. To wszystko, co Rosjanie wyrabiają, o tyle dobrze nam służy, że uzasadnia rzeczywiście przebudzenie Europy, Zachodu, no Europy, Ameryki nie, bo Ameryka powiedziałbym, no oni w tej chwili nie rozmawiamy. Natomiast Europa w tej chwili... Mamy Europę, która podjęła wielki wysiłek w dziedzinie podnoszenia zdolności wojskowej, uzbrojenia. Potężne kwoty zostały przeznaczone, to nie są tylko pieniądze, to są w tej chwili żołnierze, szkolenia, to jest broń, coraz lepsze wyposażenie. Za chwilę jeszcze parę lat i będziemy zupełnie, to jest ważne, te parę lat, nie tyle atak Rosji, ile za parę lat my będziemy całkowicie niezależni, samowystarczalni, obronnie wobec takiej ewentualnie perspektywy będziemy niezależni od Amerykanów.
0: Ale za ile lat? Bo niektórzy w Unii Europejskiej mówią, że to 5 lat nam zajmie, a prezydent Kwaśniewski uważa, że co najmniej 10.
2: Ja uważam, że już dzisiaj jesteśmy, tylko my się mentalnie nie przedstawiliśmy się, bo to mamy taki dysonans poznawczy bardzo często, o czym wszyscy doskonale wiemy, bo pracujemy w podobnej branży. To znaczy świadomość jest spuścizgiem w stosunku do rzeczywistości. Z całą pewnością Europa jest w tej chwili w stanie obronić się sama przeciwko, wobec czegoś, co wykluczyłem na początku, to znaczy interwencji militarnej, próby wejścia jakiegoś militarnego. Owszem, że zbłądzi dron to jest jedna rzecz, a operacja militarna, lądowa to jest zupełnie druga rzecz. Proszę spojrzeć, jak Amerykanie i Europejczycy mają taką samą możliwość, dokładnie prowadzili rosyjskie przygotowania do agresji na Ukrainę w 2021 roku. Wszystko wiedzieliśmy. Na wiele miesięcy przed. Te ruchy wojsk i po to tutaj Amerykanie przyjechali do Warszawy w listopadzie 21, żeby wstrząsnąć tymi zakutymi łbami z PiSu, że sytuacja jest naprawdę poważna. Że już wystarczy tej zabawy. Bezpieczeństwo, obronność, stosunki sojusznicze, przecież

To był moment, kiedy PiS szykował się do wojny z Amerykanami. Amerykanie zapowiadali sankcje, dlatego że chcieli położyć łapę na TVN-ie. I kompletnie im to nie przeszkadzało. Ci obrońcy ojczyzny, patrioci i tak dalej. Dopiero przyjechali Amerykanie i powiedzieli, ludzie, naprawdę oni idą na wojnę. Wszystko to widać, wszystko to słychać z góry. A więc wszystko to widać, wszystko to słychać. Nie da się zrobić takiego...

0: Wszystko to wiedzieliśmy, o tym wszystkim wiedzieliśmy wcześniej. I teraz gdyby Rosjanie szykowali się do jakiejś takiej w mikroskali operacji podobnej do 14-22 rok, to pytanie jest, na jakim kierunku atakują państwo sojusznicze. Muszą brać się zupełnie, kalkulować inaczej. Oni wtedy słusznie zakładali, a mimo to pomylili się, że my nie drgniemy, że będzie tak, jak mówi pan redaktor. Nie, drgnęliśmy. Dostali w dziób i stoją nad Dnieprem po dziś dzień. Za co jesteśmy, płacą ciężką cenę, ale także dzięki naszej pomocy Rosjanie utknęli nad Dnieprem. Utknęli nad Dnieprem druga armia świata. Państwo dziesięciokrotnie silniejsze w stosunku do Ukrainy w momencie ataku na Ukrainę. Dokładnie 10 razy. Zarówno jeżeli chodzi o PKB, jak i wielkość wydatków na zbrojenia w roku poprzedzającym atak. Bo to przecież my to doskonale śledzimy, wiemy. Teraz mamy Europę, która jest 4 razy silniejsza, jeżeli chodzi o wydatki zbrojeniowe. 4 w stosunku do Rosji, która PKB to w ogóle ma kilkanaście razy większe od Rosji, a więc to oznacza zdolności do, tak powiem, mobilizacji środków. I demograficznie także jesteśmy około 3-3,5 razy większym od Rosji. I co, my się nie obronimy?
1: Uspokaja nas pan bardzo, panie profesorze. Ale to
2: nie chodzi o uspokojenie. Boi się pan, profesor, że co z tego, że my Polacy tutaj jesteśmy zmobilizowani, gotowi i chętni, jakby co? Natomiast ja nie wiem, czy Francuzi, czy Włosi, Hiszpanie...
0: Włosi w Hiszpanii niekoniecznie. No natomiast właśnie. Nie mam żadnej wątpliwości, że ten blok, który ja bardzo lansuję, ten blok takiej Europy północno-zachodniej, do którego my się zaliczamy, od środka, idąc od Polski przez Niemcy, Francję i na północ, kraje skandynawskie, Niderlandy i Wielka Brytania, to wszystko jest pięść. To wszystko jest pięć, to są wszystko kraje, które mają świadomość rosyjskiego zagrożenia, które są poważne, jeżeli chodzi o ich... Skąd mamy, z kim mamy te takie... Wczoraj podpisany znakomity traktat polsko-brytyjski z Francuzami rok wcześniej. Właśnie dlatego. W obu tych traktatach są klauzule obronnościowe. Proszę spojrzeć, jeżeli się mówi, że Sojusz Atlantycki miałby nie przyjść z pomocą, mówi się nie do końca precyzyjnie, ponieważ tam jest wymagana jednomyślność, to my dlatego mamy klauzulę przeniesienie do traktatu dwustronnego jednego i drugiego artykułu 5, żebyśmy sobie mogli udzielić pomocy niezależnie od tego, co zrobi sojusz jako całość.
3: Panie profesorze, ale jeśli pan mówi, że to jest dobry traktat, a Prawo i Sprawiedliwość mówi, że to jest przeciwko NATO, czy to właśnie te umowy bilateralne nie są przeciwko NATO?
0: To analfabecin. Nie czytali tego traktatu. Przecież tam są bez przerwy odwołania do NATO. No przecież, na Boga, no... Zakute łby, bo ja nie mogę inaczej. No przeczytaj traktat, no. Tam jest co chwilę odwołanie do NATO, do Sojuszu Atlantyckiego. Do niczego więcej. Owszem, wspomina się niepotrzebnie, nie wiem w jakim celu, ale to w innych takich softem, powiedzmy sobie, artykułach, gdzie jest bezpieczeństwo takie niemilitarne. Mówi się o Radzie Europy, o BWE, prawda? Nawet Unia Europejska jest raz wymieniona. Natomiast cały czas jest mowa o NATO. A więc dlaczego my tak robimy? Dlatego, że mamy wątpliwości, rzeczywiście, nie tylko my, Brytyjczycy, prawda? Jeżeli podpisują z nami Brytyjczycy, a więc naprawdę oni mają instynkt strategiczny, imperialistyczny, od dawna przećwiczony, a mimo to uznali, że warto, że trzeba z Polską taki traktat, którym wzmacnia zobowiązania natowskie, na wypadek gdyby, jak twierdzą niektórzy, potrzebna była jednomyślność. A co jeżeli Biały Dom się nie ruszy, to co? To my wtedy leżymy i kwiczymy? No dobra, nie. To wtedy mamy zobowiązania dwustronne, o których tutaj mówimy, na mocy których przechodzimy sobie w taki sam sposób, w jakim zrobiłby to Sojusz Atlantycki.
1: Ale jaka jest wartość tego papieru tak na dobrą sprawę? Bo my przed 1939 rokiem też mieliśmy traktaty.
0: Wszystko można nazwać papierem. Wszystko można nazwać papierem, ale jednocześnie proszę spojrzeć, z Ukrainą nie było papieru, a Ukraina dostała taką pomoc, jakiej nigdy nie dostał żaden kraj na świecie w historii pozostający poza sojuszem.
3: No ale dlaczego? Ukraina miała memorandum budapesztańskie od 94.
0: Ale ono nie było, to nie jest dokument prawny. Oczywiście, że ma pani rację, kiedy przeciwnicy pomocy zachodniej dla Ukrainy, przyjeżdżający ze świata do nas na uczelni rozmawiają, no jak to, a my mówimy zaraz, to był psi obowiązek Ameryki. Także dzisiaj
3: Ameryka była gwarantem bezpieczeństwa.
0: Także dzisiaj Trumpa, Ameryka się wymiksowała. Z tym, że to nie był dokument prawno-międzynarodowy, to była deklaracja polityczna. Ale właśnie na tej podstawie gasiliśmy tę krytykę. Zaraz. To jest psi obowiązek Brytyjczyków, Francuzów, Niemców, którzy dołączyli, i Amerykanów pomagać Ukrainie. Na mocy czego? Na mocy memorandum budapeszteńskiego. Ale poszła, tak powiem, cała Europa. Nie tylko cały Zachód. Nie tylko te kraje, które były sygnatariuszami memorandum budapeszteńskiego. Także ja bym niespecjalnie szedł w tą stronę, że

0: każdy dokument jest wszystkim papieru, ale jednocześnie, tak powiem, od czego się zaczynam. Na bazie dlatego na przykład, że można powiedzieć, że traktat waszyngtoński jest świstkiem papieru, powstało NATO. Bo bez NATO traktat byłby świstkiem papieru. Ale w latach 50. dodano co? Kluczową literkę. O! Organizacja. North Atlantic Treaty What? Organization. Prawda? Które zbudowało synergię zdolności wojskowych wszystkich członków Sojuszu Atlantyckiego. Tego świstka papieru. Działa fantastycznie. Sowieci i Rosjanie po dziś dzień nie byli świstek papieru. Nie odważyli się przetestować nas. Nie odważyli się nas przetestować w sposób, który jest opisany w artykule 5, czyli co? Działa.
1: Panie profesorze, ale jest jedna wątpliwość co do tego papieru, który został podpisany, bo podpisaliśmy go z Brytyjczykami, którzy tak naprawdę militarnie są w tej chwili słabi. Ich armia nie jest...
0: Nie liczymy na ich żołnierzy, nie liczymy na ich wojska, mówię na wojska lądowe, natomiast oni mają cały szereg innych zdolności.
1: Ale marynarkę też mają osłabioną w tej chwili.
0: Chciałbym, żebyśmy mieli taką osłabioną marynarkę jak Brytyjczycy. Oj, do niczego nie proszę. To jest świetne wojsko, nawet takie, jakie jest, to jest świetne wojsko, chociaż ma pan redaktor rację z tego. Tylko, że to jest tak trochę tak, jak ktoś jest na wyspie, Splendid Isolation, ale w tej chwili, tak powiem, budzimy się wszyscy. Natomiast Brytyjczycy przecież mają cały szereg porozumień, jakie doświadczenia, jeżeli chodzi o interwencje militarne. Bardzo proszę, mówimy, że było że tacy słabi. 55 tysięcy było w Iraku. Mało. 55 tysięcy wojsk brytyjskich w Iraku, nie tamten w Europie, gdzie są ich żywotne interesy. Tylko do Iraku posłali 5 tysięcy, dlatego że durny Blair posłuchał durnego prezydenta specjalnej troski George'a
2: Dabbio. A potem Brytyjczycy usłyszeli od Donalda Trumpa, że byli w tylnym szeregu.
0: No ale cóż, jak mówiła Irena Kwiatkowska w słynnych skeczach Marii Czubaszek, no cały Donald, cały on, cały Boguś, cały Donald, cały on, no to nic za to nie poradzimy. Mamy bardzo osobliwego prezydenta.
2: A jak jesteśmy przy traktatach, potrzebny nam jest także taki traktat i czy on jest w ogóle politycznie wyobrażalny z Niemcami?
0: Tak, najbardziej. I ku temu idziemy. Oczywiście, że mamy różnego rodzaju lęki pobudzane przez wrogów polskiego bezpieczeństwa. Mam na myśli cały ten, tą całą tą targowicką, jakby powiedział, używając poetyki prezesa największej partii politycznej, całą tę neobolszewicką swołocz, prawda? To się jego terminologia swołocz. Wziąłem to w Sejmie. No więc cytuję tutaj prezesa. No więc owszem, oni wzniecają te lęki ze względów takich czysto wewnętrznych, że oni sami nie wierzą, że tak powiem, w żadne zagrożenie niemieckie, natomiast tam to jest potrzebne, żeby była, jak powiem, automat, jeżeli chodzi o łączność lądową, jeżeli chodzi o pomoc brytyjska morzem, francuska lądem, innych pozostałych lądem, i on jest niezbędny, on będzie, wiadomo, natomiast ci wszyscy, którzy próbują do tego nie dopuścić, zakłócić to, absolutnie nie służą bezpieczeństwu Polski. Przeciwnie, są wrogami bezpieczeństwa Polski, są nieprzyjaciółmi, nie wolno ich słuchać. Rząd ma tutaj duży problem rzeczywiście, ponieważ ten obóz targowicki zjednoczony wokół Nawrockiego, PiS i otoczeniem, bardzo wiele robi, żeby zaszkodzić naszemu bezpieczeństwu. Rząd uparcie przebija się z tymi racjami, jeżeli chodzi o polskie bezpieczeństwo. To nie jest łatwe, ale traktat polsko-niemiecki jest jak najbardziej potrzebny.
3: Ale czy pan sobie wyobraża taką historię przed wyborami
1: w 1927 roku?
0: No, założenie jest takie, że zostanie podpisane 17 czerwca w rocznicę traktatu wielkiego polsko-niemieckiego. Przecież to traktat polsko-niemiecki, przypomnijmy, to jest największy traktat dwustronny, jaki Polska podpisała po 1989 roku. Po prostu nie ma takiego drugiego traktatu, jeżeli chodzi o treść. O co chodziło? O przełamanie odwiecznej wrogości, nieprzyjaźni polsko-niemieckiej, zbudowaniu nowych stosunków. One zostały zbudowane, ale są tacy, którym to nie odpowiada, którzy, tak powiem, szukają wiecznej wojny, którzy nie potrafią żyć bez wroga.
2: Naprawdę pan myśli, że jesteśmy... To jest to pytanie o to, czy świadomość nadąża za rzeczywistością, to o czym pan mówił. Czy naprawdę umiemy sobie wyobrazić, żeby Niemcy przyszły nam z pomocą, gdyby zaatakowali nas Rosjanie?
0: Tak, jak najbardziej. Ja w ogóle sobie tego nie wyobrażam. Ja wiem, że tak będzie. Jeżeli będzie... No chyba, że Kaczyński z Bąkiewiczem położą się w poprzek i nie przepuszczą ich przez Odrę. Prawda? No, Rosjanie będą parli na Warszawę, a Kaczyński powie, że będzie tam, tak powiem, zbudował... To sobie mogę wyobrazić. Ale Niemcy jak najbardziej. To jest normalne, jeżeli będzie traktat. Ale i bez tego traktatu.
3: Przecież oni są naszym największym partnerem gospodarczym. Panie profesorze, ale czy pan sobie wyobraża sytuację, że prezydent Nawrocki nie podpisuje, bo on kończy ten proces

0: ratyfikacji traktatu międzynarodowego, umowy międzynarodowej, że on nie podpisuje umowy polsko-brytyjskiej albo polsko-niemieckiej?
1: Ja sobie doskonale wyobrażam, ponieważ prezydent Nawrocki jest tak infantylny, że łatwo sobie mogę to wyobrazić. Łatwo sobie mogę to wyobrazić, a zwłaszcza jego doradcy, którzy grają przeciwko bezpieczeństwu Polski, no bo on jest bardziej infantylny. Natomiast oni są takimi świadomymi przeciwnikami rządu, to znaczy polskim. Nawrocki być może nie do końca sobie zdaje w swoim infantylizmie, jak bardzo szkodzi Polsce poprzez tego typu rzeczy, o których wiemy i co zapowiada na przykład, jeżeli chodzi o traktat polsko-brytyjski. W ogóle rzecz niewyobrażalna, że im to w ogóle do głowy przychodzi. Jednak przychodzi, mówią, prawda?
0: Ale po co on to robi? Po co prezydent staje na konferencji w Szwajcarii i mówi, nie konsultowali ze mną?
1: Bo infantylny, powiedziałem. I to jest bieda. Z jednej strony infantylny, a z drugiej strony to jest, jak ja nazywam pewnego czasu, nie prezydent, tylko ideologia. Bo co? Bo z Europą. A co z Europą brzydkie? To jest B. To jest ideologia antyeuropejska. Prezydent Nawrocki jest ideologią antyeuropejską, a nie prezydentem Rzeczypospolitej. Także w swoim oparciu dla Donalda Trumpa w tych związkach z obozem, kiedy pojechał jako paprotka w doniczce na to spotkanie z tymi dziwakami MAGA w Teksasie.
0: Tak.
1: Z tym jakimś dziwacznym obozem on tam się spotyka, bo na pstryk jego pan go poprosił i on, tak powiem, jako wasal. Czy to są rzeczy do pomyślenia? Dlaczego? Bo prezydent Nawrocki to ideologia. No to Karol Nawrocki to ideologia bardziej niż ideologia właśnie taka, jaką Trump reprezentuje, ideologia, obsesja antyeuropejska.
2: Ale panie profesorze, no dlaczego prezydent Polski, będąc w Szwajcarii, kłamie, bo to było kłamstwo, że nie był konsultowany, skoro rząd za chwilę udowodni,
1: bo bieda czyna, mówię jeszcze raz, infantylizm, bo bieda czyna nie wie, że zaraz go za rękę, że zaraz to wyjdzie.
2: A może on nie był świadomy tego, że był konsultowany?
1: Pomroczność jasna.
2: Albo jego współpracownicy.
1: No to wywalić na zbitą twarz, natychmiast.
0: No ale jest nowy szef BBN-u, no to wywalać nowy.
1: No więc widocznie może ten poprzedni odcinał mu dostęp do informacji, ponieważ sam mu odcięty informacji. I był zazdrości, nie przekazał Nawrockiemu tego, co sam wiedział.
2: Ale wyobraża pan sobie taką sytuację, że są konsultacje między Pałacem Prezydenckim na jakimś szeblu niższym,
1: nie,
2: a panie rządem
1: redaktorze, nie wyobrażam
2: i prezydent
1: sobie
2: nie dostaje tych
1: nie,
2: informacji?
1: Nie, panie redaktorze, ponieważ pracowałem w Kancelarii Prezydenta,
2: no właśnie,
1: jako prezydenta wykluczona. Była normalna współpraca, pomiędzy. Mamy teraz wojnę. Nawrocki i jego kancelaria tę wojnę zapowiedzieli w momencie, kiedy dochodzili do władzy. I teraz ja się nie dziwię, proszę państwa, panie rektorze, nie dziwię, że rząd, jak to się mówi, stara się zasłonić przed tą szkodliwością działań kancelarii prezydenta, samego prezydenta w dziedzinie bezpieczeństwa i polityki zagranicznej i nie wykazuje inicjatywy czy gotowości współdziałania. Natomiast jest prezydent, kancelaria, są informowani. I tak było zawsze, zawsze była współpraca. Ale od kiedy mamy wojnę, a nie, bo to przecież nie jest kohabitacja, tylko to jest zimnowojenna konfrontacja, to co się dzieje. No? Niezgodna z konstytucją. Konstytucja jest w porządku, natomiast mamy do czynienia z ludźmi, którzy są absolutnie obłąkani nienawiścią do rządu, nie wiedząc, że wkładając szprychy, to znaczy uprawiając ten systemowy rokosz, szkodzą Polsce. Bo to jest rokosz systemowy. Prezydent jest częścią systemu. I dlatego też, jeżeli paraliżuje pracę rządu, to jednocześnie paraliżuje pracę państwa, sprawność państwa. Na tym polega jego infantylizm, że on tego nie rozumie, biedny.
3: Ja tylko, Jacku, bo wspomniałeś o tym, to nie jest pierwszy raz, ja tylko przypomnę nam wszystkim, że prezydent już kilka razy twierdził, że nie wie, kiedy powinien był wiedzieć. Tak było w sprawie SAFE, tak. Jak prezydent utrzymywał, że lista projektów, które były planowane z SAFE, nigdy do niego nie trafiła. Tak było w przypadku przekazania MIG-ów Ukrainie, kiedy prezydent też twierdził, że nikt mu o tym nic nie mówił.
2: To były czasy Cenckiewicza.
3: No i teraz jest jeszcze ten traktat, więc chyba jest jakiś albo problem systemowy z pamięcią prezydenta, albo systemowy problem w kancelarii prezydenta.
1: Może zapomniał wziąć, co tam on bierze na pamięć. Takie
3: Snusy,
1: coś,
3: torebki nikotynowe,
1: tak żeby odświeżyć może pamięć, nie wiem, bo to podobno niektórym, tak powiem, przywraca jakąś witalność intelektualną, a jak nie niuchają, to pomroczność jasna i mamy te wypowiedzi jak w Szwajcarii.
2: A mogę jeszcze pana spytać o jedną rzecz, która dotyczy i prezydenta, i rządu.
0: Możesz,
2: ostatnio, czyli
0: aneks do...
1: Dziewczyna od razu!
2: Aneks do raportu WSI, panie profesorze. Bo prezydent zapowiedział, powiedział, że chce ujawnić aneks do raportu WSI. Pan był w kancelarii.
1: Oni wszystko zrobią, żeby Polsce zaszkodzić się ze względu na swoje racje ideologiczne. Jeżeli prezydent Kaczyński był w tej sprawie bardzo powściągli, Kaczyński Lech był w odróżnieniu od brata państwowcem. Nawet jeżeli miał duże problemy,

0: polityczne z opozycją, z tym, to jednak kierował się racjami państwa, Kaczyński ani trochę. Kaczyński kierował się wyłącznie racjami swojej partii i swoimi wyłącznymi obsesjami. Lech Kaczyński tego nie robił, ponieważ jednak był państwowcem. Nie mógł tego zrobić, a ten ma krótką pamięć, zresztą dla niego to, tak jak powiedziałem, on jest bardziej ideologia. W związku z względów ideologicznych zrobią wszystko, co może, nawet to, co może zaszkodzić. Proszę mi pokazać drugi taki kraj, który takie rzeczy robi. No nie ma drugiego takiego kraju. No musi to być Polska, znaczy nie tyle Polska, ile jej rzekomy prezydent.
1: Mówimy o raporcie WSI, ujawnieniu metod działań.
2: Aneks do raportu.
0: No, nie ma drugiego takiego kraju. Nie wiem, dlaczego my musimy być takim krajem. No dlaczego musimy? Bo mamy takiego prezydenta, bo mamy takiego prezesa partii, bo mamy ludzi takich, tak obsesyjnie szkodzących Polsce ze względu na ich własne parcie do władzy. Oni się fatalnie czują, jak nie są przy władzy. Na tym polega ich problem.
2: Panie profesorze, a jeszcze kwestia 8 czerwca zbierze się kapituła Orderu Orła Białego. Prezydent już zapowiedział, że będzie wnioskował o odebranie tego orderu prezydentowi Wołodymirowi Zełenskiemu, bo Zełenski nadał takiej elitarnej, samodzielnej jednostce, Samodzielne Centrum Operacji Specjalnych Północ, imię bohaterów UPA. Czy rzeczywiście Europa, Polska gdzieś nie przegapiła po 2014 roku, kiedy ta państwowość ukraińska zaczęła się budować na micie Bandery? Gdzieś nie przegapiliśmy tego momentu, kiedy teraz nagle no, jednak upadła zbrodnicza organizacja i jest tu imię jednostce wojskowej się nadaje.
0: No na pewno to jest błąd po stronie Zelenskiego, nie ma żadnych wątpliwości, że brak wrażliwości, brak empatii. On pochodzi ze wschodniej, to jest problem, który mamy z Ukraińcami ze wschodu. Oni tego nie rozumieją, dlatego że oni mają słabszą świadomość, ale też nie mają tej wrażliwości, mówiąc o empatii. To nie pierwszy raz, kiedy Zeleński nie pomaga nam, czy generalnie swoim sojusznikom, którzy wspierają Ukrainę. Nie pomaga nam pomagać sobie. No, patrzcie na tego durnia, który pojechał do Morskiego Oka. No, mówię, to pinac, tak, to tak, nic, to tak. Protokretyn. No więc...
2: No ale reakcja strony rządowej, czyli że najpierw facet dostaje 100 zł mandatu, 8 punktów karnych, później zabiera głos premier i okazuje się, że 5 lat zakazu wjazdu do Polski.
0: Tak, dlatego, że policja i straż parkowa, ja akurat bez przerwy jestem w Tatrach, jak państwo wiedzą, tak. I takiego przypadku ja nie widziałem, a tę trasę pokonywałem od kilkudziesięciu lat, przynajmniej kilkadziesiąt razy. Ale żeby ktoś z samochodem prywatnym, takim wypasioną bryką, przyjął sobie zrobić taką panienką zdjęcie nad Morskim Okiem. Gdzie była straż parkowa?
2: I tutaj musimy zawiesić to pytanie i pożegnać słuchaczy Polskiego Radia 24, ale proszę z nami zostać na YouTubie, na platformach podcastowych. Pan profesor Roman Kuźniar też z nami zostaje, przynajmniej jeszcze przez chwilę, i porozmawiamy o tych relacjach polsko-ukraińskich.
3: Reklama. Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psilimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowid.
6: A, B, C, D, E, F,
7: G, H, I,
8: J, K. K jak kolorowy dzień dziecka.
9: Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie zabierze Was w podróż, gdzie trąbki błyszczą złotem, skrzypce wirują w błękicie, a każda nuta ma swój własny kolor. Zapraszamy do słuchania transmisji koncertu Alfabet Orkiestry w sobotę, 30 maja.
10: Godzina 12. Polskim Radiu Dzieciom.
9: Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
11: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Po reklamie. Autopromocja.
12: Czy zastanawiali się kiedyś Państwo, dlaczego ceny w sklepie, w kinie i na stacji

0: benzynowej są jawne, a ceny mieszkań deweloperskich były do niedawna strzeżone jak tajemnica wagi państwowej. We wrześniu to się zmieniło. Ceny ofertowe muszą być jawne. I o skutkach tej zmiany, po 8 miesiącach funkcjonowania nowych przepisów, porozmawiamy w audycji Adres Zamieszkania. Zapraszam dziś po 14. Agata Kowalska.
1: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Jeszcze kilka dni ma potrwać dogaszanie pożaru na Mazowszu. Leśnicy nie wykluczają podpalenia. Brak konkretów w sprawie porozumienia USA-Iran. Amerykański sekretarz wojny deklaruje w razie potrzeby gotowość do konfliktu. Gospodarzem spotkania Budapeszt. Za 10 godzin początek finału piłkarskiej Ligi Mistrzów. Minęła 8. Rafał Boguta. Zapraszam. To mogło być podpalenie, tak o ogromnym pożarze pod Wołominem na Mazowszu mówią leśnicy. Ślady podpalenia widoczne były na terenie lasu prywatnego, tak wynika z obserwacji lotu nad pogorzeliskiem, mówił Tomasz Jóźwiak, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie.
2: Są przesłanki, żeby tak sądzić. Są przesłanki. Podczas oblotu naszego specjalisty, analityka nad terenem pożarzyska były widoczne takie pięcioarowe miejsca, gdzie był ten ogień zapruszany, z jednego z takich miejsc rozprzestrzenił się po prostu na las.
1: Strażacy wciąż dogaszają pożar, który wybuchł w czwartek w miejscowości Międzyleś koło Wołomina. Strażakom na miejscu pomagają wolontariusze, mówi koordynatorka punktu wsparcia służb Alicja Kowalska.
3: Tam są grupami, panowie czasami mówią, mamy 100 ludzi, na 100 ludzi potrzebujemy kanapek, czegoś do jedzenia, tak? Termos zupy, jednorazówki i lecimy. Zorganizowaliśmy tu taki punkt dystrybucyjny, gdzie strażacy mogą odpocząć, zjeść, posilić się. Pakujemy posiłki, wywozimy w las, przyjeżdżają po to ewentualnie, jeżeli potrzebują, to informują, czego potrzebują.
1: Dotychczas spłynęło około 300 hektarów lasu. Działania służb na miejscu mogą potrwać jeszcze kilka dni. Sekretarz wojny USA Pete Hegseth powiedział, że każde porozumienie z Iranem byłoby dobrym porozumieniem. Jednocześnie ostrzegł, że Stany Zjednoczone są w pełni gotowe do wznowienia konfliktu, jeśli będzie taka potrzeba. Podczas konferencji Shangri-La Dialogue w Singapurze minister Hegseth podkreślił, że amerykańskie zapasy broni na Bliskim Wschodzie pozwalają na podjęcie działań przeciw Iranowi. Prezydent powiedział, że to będzie świetne porozumienie, a jeśli Iran nie zgodzi się na porozumienie gwarantujące, że nie będzie miał broni jądrowej, wtedy może pogadać z Departamentem Wojny. Podchodzimy do tego poważnie. Jesteśmy zdolni do wznowienia działań, jeśli zajdzie taka potrzeba. Nasze zapasy są wystarczające zarówno tam, jak i na całym świecie. Dzięki temu, że zrównoważyliśmy produkcję amunicji, jesteśmy w bardzo dobrej sytuacji. Wysoki rangą anonimowy przedstawiciel irańskich władz, cytowany przez agencję Reuters, twierdzi, że Iran i Stany Zjednoczone osiągnęły polityczne porozumienie, które nie obejmuje kwestii paliwa jądrowego ani broni nuklearnej. Tymczasowy areszt wobec cywilnego pracownika Polskiej Grupy Zbrojeniowej podejrzanego o szpiegostwo na rzecz obcego państwa. Do zatrzymania doszło w środę w związku ze śledztwem ABW pod nadzorem Wojskowego Oddziału Poznańskiej Prokuratury. Rosja ma w Polsce uśpionych i aktywnych szpiegów, mówił nam senator Nowej Polski Centrum Mirosław Różański. W ocenie byłego dowódcy Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych w tej sprawie należy zachować czujność.
4: My musimy mieć świadomość, że Federacja Rosyjska ma na terenie naszego kraju czy to uśpionych, czy aktywnych szpiegów i powinniśmy być mocno wyczuleni, a szczególnie służby, które powinny dbać o nasze bezpieczeństwo.
1: Ze względu na dobro śledztwa prokuratura nie udziela w tej sprawie dalszych informacji. Szef dyplomacji Radosław Sikorski potępił rosyjski atak dronowy na blok mieszkalny w rumuńskim mieście Gałacz. Do zdarzenia doszło w nocy z czwartku na piątek. Rosyjski bezzałogowiec, który wleciał w rumuńską przestrzeń powietrzną, uderzył w dach budynku, powodując pożar. Dwie osoby zostały ranne.

0: Jesteśmy solidarni z Rumunią, podkreślał w Sopocie wicepremier Sikorski.
1: Niezależnie od przyczyn to jest niedopuszczalne i to oznacza, że Rosja jest nadal zagrożeniem i to oznacza, że musimy budować nasze zdolności antydronowe, nasze zdolności do odstraszania.
0: Solidarność z Rumunią wyrazili też m.in. prezydent Karol Nawrocki i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Obaj potępili rosyjski atak, a miasto Gałacz odwiedził prezydent Rumunii Nikus Ordan wraz z ministrem spraw wewnętrznych. Najpierw odwiedził w szpitalu rannych, potem był w pobliżu budynku, gdzie doszło do wybuchu. Oczy kibiców skierowane będą dziś na Budapeszt. Tam odbędzie się finał piłkarskiej Ligi Mistrzów. Zagrają w nim zwycięzca sprzed roku Paris Saint-Germain i Arsenal Londyn. Sam mecz budzi wiele emocji, nie tylko sportowych. Więcej o tym z Budapesztu Piotr Piętka.
2: Jeśli się nie jest fanem piłki nożnej, to w ten weekend lepiej nie przyjeżdżać do węgierskiej stolicy. Z powodu finału Ligi Mistrzów spodziewanych jest nawet 250 000 kibiców. Oznacza to komunikacyjny paraliż, wszechobecną drożyznę i inne niedogodności. Tegoroczne zakończenie najbardziej prestiżowych klubowych rozgrywek piłkarskich budzi sporo kontrowersji. Głośna jest sprawa węgierskiej firmy odpowiedzialnej m.in. za koordynację części usług finału należącej do Giulio Bolasiego, pupila poprzedniej władzy. Po zablokowaniu kont firmy przez Urząd Skarbowy spółka ma problemy z płatnościami dla podwykonawców. Część z nich groziła wstrzymaniem usług. Rząd w Budapeszcie zapewnił jednak, że pokryje należności, aby uniknąć kompromitacji organizacyjnej. Budapesztowi groził też strajk taksówkarzy. Ci domagali się podwyżki cen o ponad 1/4. Budapeszteńskie Zgromadzenie Radnych odrzuciło jednak te propozycje. Strajk nie odbędzie się w sobotę, bo policja nie wyraziła na niego zgody. Niewykluczone, że kierowcy będą protestować w inny dzień. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
0: Początek finału Ligi Mistrzów w Budapeszcie o 18:00.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Uwaga na silny deszcz z burzami w centrum, na południowym zachodzie i południu kraju. Synoptycy wydali dla tych regionów ostrzeżenie pierwszego stopnia. Lokalnie możliwe będą też opady gradu. W tej chwili najsilniejsze opady w Wielkopolsce, na ziemi łódzkiej i Opolszczyźnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 17 stopni nad morzem i na Podhalu, 21 stopni w centrum i 24 na Dolnym Śląsku. Wiatr przeważnie słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty.
4: Poranek w Polskim Radiu 24.

0: Spakowani. Poradnik turystyczny.
1: Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Jarosław Kałucki, a to jest program Spakowani. Dzisiaj naszym gościem jest Nikolaj Kostow, szef Narodowego Bułgarskiego Ośrodka Informacji Turystycznej w Warszawie. A będziemy rozmawiać o Bułgarii jako kierunku, który może być beneficjentem tej skomplikowanej sytuacji, która jest na Bliskim Wschodzie. Pamiętamy, jak ewakuowani turyści powtarzali na lotnisku: w te wakacje tylko Europa. Bułgaria może być szczególnym beneficjentem z kilku powodów. To jest popularny kierunek, to jest kierunek uważany za tani do tego stopnia, że konkurencyjny, jeśli chodzi o wakacje w Polsce w porównywalnym standardzie, ale pamiętamy, że mamy też od nowego roku zamiast lewa euro.
2: Dziękuję bardzo za zaproszenie. Chciałem powiedzieć, że według naszych organizatorów turystyki, według naszych hotelarzy, nie oczekujemy znacznego wzrostu przyjazdów, a to również jest związane poniekąd ze wprowadzeniem euro i to, że Polacy nie do końca wierzą, że to się odbywa w Bułgarii w sposób bezkosztowy, bezstresowy. Do stycznia 25 0,6% inflacji, luty 0,8%, więc to jest znikoma inflacja na porównaniu do tego, czego jesteśmy świadkami w Europie. Uważam, że polscy turyści, którzy byli w drugiej połowie roku ubiegłego w Bułgarii, jeżeli teraz pojadą, to nie odczują znacznej różnicy.
1: A dlaczego w ogóle polscy turyści wybierają Bułgarię?

0: Za co kochają Bułgarię i gdzie przede wszystkim jeżdżą?
1: Jest kilka typów polskich turystów. Najwięcej to są rodziny z dziećmi. Więc jest tu wybierany produkt wysokiej kategorii, 4-5 gwiazdek, najczęściej all inclusive, w odległości minimalnej do morza. Są turyści, którzy byli w Bułgarii jeszcze w latach 70., 80., oni albo ich dzieci wracają do Bułgarii. Oni wracają nie tylko raz czy dwa razy. Oni wracają prawie co roku. Oni cenią sobie Bułgarię z innego powodu. Oni na przykład wykupują też wysoki standard hoteli, ale tylko ze śniadaniem. Wolą odwiedzać bułgarskie restauracje i próbować w nich bułgarskie wina.
0: Jest takie przekonanie, przeświadczenie wśród polskich turystów, że jak chcemy wypocząć spokojnie, zobaczyć co nieco, to raczej Złote Piaski. Jeśli chcemy trafić na Ibizę Europy Wschodniej, to raczej Słoneczny Brzeg.
1: Jest to stereotyp, w którym jest prawda oczywiście, natomiast bardzo zależy od tego, z kim jedziemy i na ile jesteśmy skłonni do tego, żeby zainwestować dodatkowe środki w dodatkowe wycieczki po rejonie. Bo już na rynku są firmy, które oferują takie wycieczki, które są specjalnie przygotowane dla Polaków, które pokazują nieoczywiste miejsca, takie niezadeptane turystykami. Na przykład ferma Małży w Dalboka. To jest północ Bułgarii, na północ od Warny, kierunek Kaliakra.
0: Dodajmy, Kaliakra to jest półwysep, który ma tracką, starożytną grecką i rzymską tradycję.
1: No i jest tam część starej twierdzy. No, ferma też niesamowita, bo wspaniałe, świeże mule z morza można tam spróbować. Takim nieoczywistym miejscem w tym rejonie jest nawet klasztor Aładża, skalny klasztor, jeden z dwóch w Bułgarii. Ten bardziej można...
0: Skalny, czyli po prostu wykuty w skale.
1: Wykuty w skale. Drugi jest w Iwanowo i on jest na liście UNESCO. Ten akurat w Aładża jest mniejszy. Tylko 15 minut na piechotę ze Złotych Piasków. Na piechotę. Bardzo ciekawym miejscem mogliby być dla polskich turystów Kamienny Las, chociażby, który jest obok Warny.
0: Proszę powiedzieć coś więcej o tym Kamiennym Lesie, bo to jest miejsce naprawdę zjawiskowe. Miałem okazję tam być, ale myślę, że ci, którzy kochają na przykład Stonehenge i tego typu atrakcje, no będą to mieli zmultiplikowane wręcz. Co to jest?
1: To jest taki piaskowiec, który pod działaniem wiatru, wody, deszczu uformował kolumny, słupy, które wyglądają jak gdyby to było opuszczone rzymskie miasto, ale nie zostały zrobione przez człowieka.
0: Ale te kolumny, dodajmy, mają po kilka metrów wysokości.
1: Mają po kilka metrów wysokości, niektóre są dosyć duże, niektóre wręcz z nich nie wyglądają na kolumny, tylko na olbrzymie grzyby. A więc bardzo ciekawe miejsce, trochę jak pustynia wygląda cały krajobraz, który jest bardzo blisko Warny, bo chyba kilka kilometrów z tego, co pamiętam. Ciekawym miejscem, nieoczywistym, jest Muzeum Archeologiczne w Warnie. W Muzeum Archeologicznym w Warnie znajduje się najstarsze obrobione złoto na świecie, które jest datowane na 3800 lat przed Chrystusem.
0: Wróćmy na momencik na ten półwysep Kaliakra, a może troszeczkę wcześniej się zatrzymajmy w miejscowości Bałczyk, bo tam też jest coś, co warto zobaczyć, czyli ogrody królowej rumuńskiej.
1: Królowa Rumunii ówczesna wybudowała sobie w mieście Bałczyk pałacyk. Pałacyk i przy tym pałacyku niesamowity ogród botaniczny, który zawiera największą, może drugą co do wielkości kolekcję kaktusów w Europie, bo jest ich około 800 sztuk.
0: Ale największe wrażenie to tam chyba róże jednak robią. Swoją drogą pewnego rodzaju symbol Bułgarii.
1: Tak, róże symbolem Bułgarii, co mi przypomina też o takim miejscu, o którym Polacy mało wiedzą. Może słyszeli, może o olejku słyszeli, ale nie wiedzą skąd się to bierze. I tutaj bym trochę od morza na wschód,
0: do lądu
1: na wschód między

0: Starą Płaniną, czyli Górą Bałkany, skąd się bierze nazwa półwyspu, a Sredna Góra, czyli mniejszą górą, jest Dolina Trackich Króli, historycznie, gdzie jest dużo grobowców trackich, bardzo ciekawych zresztą, jeden na liście UNESCO i pola z uprawami,
1: czyli Dolina Róż.
0: Róży Damasceńskiej. Tak, to jest Dolina Róż. Bułgaria uprawia w celach komercyjnych Różę Damasceńską już ponad 400 lat. Olejek różany, który powstaje, jest częścią wszystkich ceniących siebie perfum na świecie.
1: Ale zdaje się, to nie są tanie rzeczy. Bo
0: no,
1: słyszałem,
0: nie są.
1: Że na kilogram tego olejku trzeba kilkanaście ton płatków róży.
0: Owszem, kilkanaście ton płatków róży, kilkanaście ton wody zabiera cały proces produkcyjny. Będąc w Bułgarii, w drugiej połowie maja albo początek czerwca, w zależności od pogody, można wziąć udział w zbieraniu płatków róż i w festiwalu róż.
1: Ale zdaje się, że najlepiej do Bułgarii przyjechać tak, żeby zahaczyć o pierwszy lipcowy poranek. Bo z tym lipcowym porankiem tak. Wiąże się niesamowita tradycja związana z zespołem Juraja Hip.
0: July Morning. To jest ta piosenka Juraja Hip, która stała się dla pewnego pokolenia jeszcze w czasach słusznie minionych symbol dążenia do wolności. Z tego zrobił się bardzo fajny festiwal. Obecnie...
1: I zdaje się, rozlał się z tego wspominanego półwyspu Kaliakra na całe bułgarskie wybrzeże.
0: Tak, był taki burmistrz miasta Kawarna, który jest najbliższym miastem do Kaliakry, który jako pierwszy zorganizował festiwal. I historia jest taka, że słuchajcie, drodzy słuchacze, Juraja Hip przyjechali do Bułgarii. Oczywiście frontman zespołu się zakochał, kupił sobie nieruchomość. W tej chwili i starsze i młodsze pokolenie Bułgarów zawsze stara się 1 lipca być nad morzem i spotkać pierwsze słońce 1 lipca.
1: I zdaje się, że to jest obowiązkowa pieśń śpiewana churalnie, kiedy te pierwsze promienie słoneczne się ukażą.
0: Tak, śpiewa się oczywiście tą piosenkę i miejscowościami, gdzie najwięcej osób się zbiera, to są właśnie Kamen Brjak, właśnie nieopodal, tam miejsce tego festiwalu, o którym mówiliśmy, Warna, plaża Irakli, która jest niedaleko Słonecznego Brzegu, przepiękna plaża, Burgas, inne miejscowości, grunt, żeby być na plaży.
1: I dodajmy, że to nie jest komercyjna impreza, jest jak noc świętojańska,
0: w żadnym wypadku
1: tylko w
0: nie
1: wydaniu
0: jest.
1: Bardziej takim nowoczesnym,
0: tak,
1: bułgarskim.
0: Tak.
1: Wróćmy na to wybrzeże, ale na jego południową część, na Słoneczny Brzeg, ja już wspominałem.
0: Ibiza,
1: w powszechnym przekonaniu.
0: Ibiza Europy Wschodniej, tak.
1: Czy to tak rzeczywiście jest i co tam oprócz tego, że można się bawić do rana? Niektórzy się śmieją, że tam nie ma co wykupywać hotelu, bo i tak impreza trwa od rana do rana, więc i tak wakacje spędza się na plaży albo na uliczkach.
0: Oczywiście to jest bardzo duży kurort i obecnie ma ponad 300 tysięcy łóżek, więc niesamowita ilość ludzi tam się zbiera. No, idąc za ciosem popularności Bułgarii, biznesmeni wybudowali kilka fajnych dyskotek na plaży, ale to się stało kierunkiem dla imprezowiczów z jednej strony. Z drugiej strony...
1: No właśnie, żeby nie wystraszyć tych, którzy jednak chcą pojechać na Słoneczny Brzeg i mieć w miarę normalne wakacje, czyli trochę plażowania, trochę zwiedzania.
0: I z drugiej strony to jest ta południowa część plaży w południowym Słonecznym Brzegu. Natomiast centralna plaża i część północna i miejscowość Sveti Vlas, czyli najbliższa miejscowość po północnej stronie tej zatoki, to jest zupełnie coś innego. Sveti Vlas ma przeważnie apartamentowce, więc bardzo spokojna okolica, bardzo lubiana przez Polaków, które kupują tam nieruchomości.
1: Jeśli jesteśmy tam w okolicach, to Polacy wiedzą, że jeśli Słoneczny Brzeg i ta część bułgarskiego wybrzeża, to punktem obowiązkowym zwiedzenia jest Nesebar, czyli to

0: miasteczko na liście UNESCO, które jest na takiej wysepce. Jeżdżą też do Sozopola, czyli antycznej Apolonii, bo tam też są przepiękne miejsca do zwiedzania. Ale co jeszcze?
1: Powiem kilka ciekawych miejsc w regionie, też trochę nieoczywistych. Sozopol jest jednym z nich. Jest też równie starym miastem, założonym przez rybaków, więc bardzo ciekawe do odwiedzenia, kompletnie inna architektura. Ciekawym miejscem jest to, że w Burgas jest pomnik Mickiewicza. Mickiewicz, jak podupadł na zdrowiu, dostał rekomendację pojechać na kurację do Turcji, ale się po drodze rozchorował i został w Burgas na jakiś czas.
0: Do Bułgaria jeszcze, co też jest mało znanym faktem, Bułgaria ma mnóstwo źródeł, gorących źródeł, źródeł mineralnych, źródeł termalnych. Zdaje się, że na Islandii jest tylko więcej w Europie.
1: Słusznie. I najbardziej gorące źródło wody termalnej w Europie kontynentalnej znajduje się w miejscowości Saparewa Bania. To jest nieduża miejscowość znana jeszcze Rzymianom. Zresztą w Bułgarii jest bardzo dużo starych dróg z czasów rzymskich, które wiodły od źródła termalnego do źródła termalnego.
0: Na wybrzeżu bułgarskim w Świętym Konstantynie i Helenie jest taki akwapark, gdzie kąpie się człowiek w basenie z wody mineralnej.
1: Na wybrzeżu jest stosunkowo dużo, na przykład taka Albena, na terytorium kurortu są dwa źródła wody mineralnej i tam z kranu płynie woda mineralna.
0: A dodajmy jeszcze Albena, plaża, która ma szerokość około 150 metrów.
1: Najlepsza, najpiękniejsza plaża w Bułgarii.
0: Bułgaria to nie tylko plaża i leniwy wypoczynek. Jest to kraj rzeczywiście bardzo interesujący.
1: Ja bym dodał i dostępny, bo Bułgaria znajduje się samolotem w 1,5 godziny lotu z Polski.
0: Do odwiedzania Bułgarii zachęcał Państwa Nikolaj Kostow, szef Bułgarskiego Narodowego Ośrodka Informacji Turystycznej. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję również.
2: Jest 21 minut po 8. Krzysztof Kuzak ze mną w studiu. Witaj, Krzysztofie. Wracamy z bułgarskich wakacji.
3: No właśnie,
2: ze
3: ja się rozmarzyłem, bo ja nigdy nie byłem w Bułgarii, a pan tak pięknie opowiadał i naprawdę zaciekawił mnie i nie wiem, no muszę się w końcu wybrać.
2: Chyba
3: Złote Piaski,
2: plany
3: ale te
2: wakacyjne.
3: Starożytne budowle, no bo u nas to przede wszystkim, jeżeli tak spojrzymy historycznie, no to przede wszystkim jakieś zabytki najdalej sięgnąć ze średniowiecze, prawda? A tam jednak ta kultura rzymska miała naprawdę spory udział.
2: No to chyba
3: udział.
2: Są Państwo świadkami tego, jak krystalizują się plany wakacyjne Krzysztofa
3: Nie
2: Kuzaka.
3: Wiem, czy na ten rok, ale naprawdę będzie, trzeba będzie naprawdę pomyśleć
2: Zanim
3: poważnie
2: Zanim się wybierzemy
3: o
2: do Złotych Piasków, to Paryż przed nami.
3: Oczywiście, tak jest.
2: Bo tam się skupia nasza uwaga.
3: Paryża, tak. W stolicy Francji przecież trwa wielkoszlemowy French Open, a jest na miejscu Cezary Gurjew.
4: Za nami piękny polski pojedynek. W meczu trzeciej rundy Iga Świątek pokonała Magdę Linet 6-4 i 6-4.
5: Na pewno pojawiły się jakieś wspomnienia z Miami, ale raczej dzisiaj udało mi się skoncentrować po prostu na sobie. Byłam w swojej takiej bańce i wiedziałam, że to jest jakby najlepsza droga do tego, żeby grać jak najbardziej solidnie. Ale troszeczkę ten mecz, zwłaszcza na początku, potrzebowałam chwili, żeby się odpalić. Jestem zadowolona głównie z tego, jaką szkodę mój forehand robił i z drugiego serwisu. Trochę jestem zadowolona z dwóch decyzji dosłownie, jakieś drobiazgi. To tyle. Nie wiem, czy mam jeszcze coś do pytania.
4: Magda dzielnie walczyła, ale ceglana mączka to królestwo Igi.
5: No myślę, że zaczęłam fajnie, bo zaczęłam od prowadzenia i przełamania, więc żałowałam tego trzeciego gema, że nie otrzymywałam tej samej intensywności. No bo później gdzieś tam to się od razu odbiło, Iga też weszła na wyższe tory. Wiadomo, tutaj ona ma dużo więcej czasu, było dla mnie dość wolno, więc gdzieś tam ona na pewno miała trochę więcej czasu i była w stanie trochę lepiej operować tym swoim forehandem. Żałuję bardzo tego gema przy po 4, tego debla, bo tutaj można było na pewno zrobić troszkę więcej.
4: Magda Linet w parze z Ukrainką Julią Starodubcewą awansowały do drugiej rundy debla, a dziś Maja Kwalińska w meczu trzeciej rundy zagra z Greczynką Maryją Sakkari. Szczęśliwy trener Jarosław Machowski.
6: No tak, szczęśliwy bardzo. Cieszę się za Maju, co ogarnula. Zobaczymy coś, jak da radę dalej. Jeszcze nie jest koniec. No, ona gra bardzo inteligentny tenis. No a musi tak grać, ponieważ jej fizyczne parametry nie są jak tych dużych kobiet, ale ona da radę tym, co ma. A jest bardzo specyficzna, ciężko do grania, gdyż jest dobrze przygotowana. To rozwijamy.

0: Maria Sakkari miała swoje problemy w ostatnich latach, no ale to też jest zawodniczka, która może sprawić dużą niespodziankę.
1: Oni już w przeszłym roku spolu grali w Rzymie. Tam Maja przegrała w trzech setach, gdy prowadziła, a pak i doszli trochę sily. Tak zobaczymy, jak będę w tomto roku. Maria bardzo doświadczona zawodniczka, a zobaczymy, jak sobie poradzi z grą Majki.
2: No, a przypomnę, że z turnieju odpadli już Hubert Hurkacz, Kamil Majszak, Włoch Janik Sinner, no a wczoraj legenda tenisowych kortów Nowak Dżokowicz. Serb to przecież 24-krotny triumfator wielkich szlemów, no a przegrał wczoraj z Brazylijczykiem João Fonseca po prawie 5-godzinnym, 5-setowym meczu.
3: Huge credit to João for...
2: Ogromne uznanie dla João, naprawdę zasłużył na zwycięstwo. Był lepszy w kluczowych zagraniach w czwartym i w piątym secie. Nie sądzę, żebym popełniał jakieś wielkie błędy w swojej grze. On po prostu był lepszy. No i przypomnę, że Maja Chwalińska zagra dziś z Marią Sakkari o 11:00, natomiast o 18:00 w Budapeszcie na stadionie imienia Ferenca Puszkasza zabrzmi pierwszy gwizdek wielkiego finału piłkarskiej Ligi Mistrzów, a w nim zagrają Paris Saint-Germain i Arsenal. O meczu, na który kibice czekają cały sezon, opowie Tomasz Kowalczyk. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Rzeczywiście, kibice na ten dzień zwykle czekają cały rok, żeby zobaczyć, kto ostatecznie triumfuje w rozgrywkach Ligi Mistrzów, PSG i Arsenal. Obie drużyny stać na ciekawą grę, PSG na pewno na bardziej ofensywną. Arsenal przyzwyczaił nas do tego i swoich kibiców, że jednak jest bardzo pragmatyczne. No i nawet w drodze do tego finału Ligi Mistrzów nie czarował przesadnie z liczbą goli. Jedno trafienie w Leverkusen przy remisie 1-1 w 1/8 finału. Później u siebie zwycięstwo 2-0 w całym dwumeczu ze Sportingiem Lizbona w ćwierćfinale. To było 1-0, a później 0-0. No i wreszcie z Atletico Madryt też gradu goli nie było. Remis 1-1 na wyjeździe i zwycięstwo u siebie 1-0. PSG zgoła w innej kondycji. PSG, które najpierw wygrało w 1/8 finału z Chelsea 5-2, później 3-0 u siebie. Dwa razy po 2-0 PSG pokonało Liverpool, a później był ten szalony mecz z Bayernem Monachium, wygrany 5-4 i remis 1-1 w Monachium, który zapewnił ostatecznie awans do dalszych gier. No ale dodajmy, że PSG musiało rundę więcej grać, bo w 1/16 finału Paryżanie musieli mierzyć się z lokalnym rywalem, z Monaco. Wcale nie bez problemów, wygrywając 3-2 i remisując 2-2. Jeżeli chodzi o nową porę tego spotkania, o godzinę 18, to ukłon UEFA w stronę młodych kibiców, ponieważ takie mecze, takie finały potrafią zarażać, potrafią inspirować dzieci, potrafią zostawać w pamięci na lata, jeżeli są widowiskami z dużą liczbą goli. Przesunięty ten finał Ligi Mistrzów na 18:00, no a wszystko to spowodowane sytuacjami takimi z ewentualną dogrywką, z karnymi, z ceremonią wręczenia pucharu. No jednak przeciągały się te mecze czasami pod północ, nawet jeżeli zaczynały się o 21:00. W tej sytuacji będzie można na pewno wcześniej pójść spać, a niektórzy będą mogli też spokojniej wrócić do domu, ci oczywiście obecni na stadionie. A zatem czeka nas mecz trochę zagadka. Myślę, że szybko strzelony gol może sprawić, że będą tutaj fajerwerki i tych bramek padnie bardzo dużo, ale jeżeli Arsenal będzie skoncentrowany w obronie, nie będzie pozwalał PSG przedrzeć się pod to własne pole karne zbyt szybko, to może czekać nas mecz jednak dla koneserów futbolu.
2: Przypomnę, początek o 18:00, no ale też dla polskich kibiców to nie jest dobra wiadomość, bo o 17:30 rozpocznie się mecz, co prawda towarzyski, reprezentacji Polski z Ukrainą we Wrocławiu. Taki mecz na pocieszenie, bo teraz gramy te towarzyskie mecze na pocieszenie, nie zagramy na mundialu, który rozpoczyna się 11 czerwca i teraz będziemy grać przecież z Ukrainą, no i później z Nigerią. No ale
5: to jeden mecz w telewizji, drugi w radiu.
2: Tak, chyba tak. No dobrze, to tyle o piłce nożnej. Żużlowcy GKM-u Grudziądz pokonali w Lublinie.
5: Bałkany? Nie, jakoś nie mogą nas zostawić.
2: W Lublinie miejscowy motor.

0: 46 do 44 w siódmej kolejce Ekstraligi. Tym samym przerwali imponującą serię 32 wygranych Lublinian przed własną publicznością. Gości do zwycięstwa poprowadził Vadim Tarasienko, który zdobył 11 punktów, a tak spotkanie podsumował trener GKM-u Robert Kościecha.
1: Wygrać w Lublinie to jest naprawdę wielka rzecz. Nie pamiętam, kiedy Lublin u siebie przegrał. Teraz się bardzo cieszę. My już w tym roku w play-offa pokazaliśmy, że tutaj dobrze się czujemy. Wiadomo, no każdy się rozwija. Mam zawodników, którzy co mecz wyciągają bardzo dobre wnioski i to widać, że z meczu na mecz się rozpędzamy.
0: Motor poprzednio przegrał u siebie ponad 2 lata temu. No a GKM prowadzi w tabeli.
2: Krzysztof Kuzak, widzimy się w Złotych Piaskach. Dobrego dnia.
0: Myślałem, że w Złotych Tarasach.
2: I była kryptoreklama.
3: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Panie Sebastianie, jak pan cyfryzuje firmę?
6: Wspólne hasła i reklama w internacie. To podstawa. Słucham, co? Wyciekły dane?
5: Bezpieczeństwo nie poczeka. Sprawdź, jak zrobić to mądrze na cyfrowybiznes.gov.pl.
7: Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
11: Zdrowid.
12: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
13: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
14: Arbuz 62% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Cena przed obniżką 7,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
15: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
16: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
17: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
18: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
19: Po reklamie.
20: Kafe Armia.
21: Agnieszka Drążkiewicz, dzień dobry, to jest audycja Kafe Armia. Dzisiaj trochę inaczej niż zazwyczaj. Nie spotykamy się w radiu, spotykamy się w Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa. To jest wyjątkowe miejsce dla tych żołnierzy, którzy no, byli właśnie na misjach zagranicznych polskiego wojska. I ze mną jest dyrektor tego centrum, pułkownik Katarzyna Rzadkowska. Witam serdecznie.
22: Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu.
21: I redaktor naczelna Polski Zbrojnej Magdalena Kowalska-Sędek. Witam serdecznie.
22: Dzień dobry.
21: Z Magdą jesteśmy na ty, jesteśmy dziennikarkami, więc możemy sobie tutaj trochę skrócić dystans, bo też będziesz, Magdo, trochę takim moim supportem, jeżeli chodzi o te kwestie psychologiczne i pomocy psychologicznej dla weteranów. Zaraz oddam ci głos, ale na początku. Spotykamy się w wyjątkowym momencie, w wyjątkowej chwili, dlatego że jesteśmy tak naprawdę na świeżo chwilę po tym, jak był 29 dzień maja, czyli

0: obchodzony już od ładnych paru lat Dzień Weterana. To jest zawsze szczególny moment dla tych żołnierzy właśnie, którzy noszą mundur albo nosili ten mundur i byli w tych różnych naszych misjach zagranicznych. Zawsze są to dwudniowe obchody, zawsze z wielką pompą i zawsze w innym miejscu kraju. To też jest takie wyjątkowe.
1: Tak, to prawda. Dzień Weterana jest obchodzony od 2011 roku, kiedy został ustanowione to święto przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Później w konsekwencji również powstało Centrum Weterana, bowiem w 2014 zostało ono utworzone. I od tamtego czasu ta świadomość w przestrzeni publicznej tego, kim jest weteran, jest coraz większa. I tak jak pani redaktor powiedziała, Dzień Weterana, centralne obchody są zawsze w innym mieście, w kraju. Zawsze jest to centralne miejsce, tak jak rynek w Krakowie, czy też inne ważne miejsca w danym mieście. I jest to spowodowane tym, że chcemy pokazać weteranów, chcemy ich pokazać społeczeństwu, chcemy, żeby nasze społeczeństwo polskie wiedziało, kim są weterani, wiedziało, dlaczego na misję wyjeżdżali i tak naprawdę jaką wartość niosą wszystkie nasze misje zagraniczne dla wzmocnienia Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej.
0: To kim jest ten weteran?
1: Weteranem jest każda osoba, która, tak w skrócie mówiąc, bo ponieważ ustawa oczywiście szerzej o tym mówi, ale w skrócie to jest to każda osoba, która służyła na misjach zagranicznych. I tutaj mamy również na myśli żołnierzy, funkcjonariuszy innych służb, takich jak policja, służba ochrony państwa, ale również pracowników cywilnych, bo pragnę przypomnieć, że także pracownicy cywilni biorą udział w misjach zagranicznych. Więc w skrócie są to osoby, które brały udział w misjach poza granicami państwa.
0: I dla tych osób, dla weteranów, co oznaczają takie uroczystości?
1: Przede wszystkim takie obchody to jest możliwość spotkania się, ponieważ tak jak powiedziałam, obchody są organizowane w różnych garnizonach na terenie całego kraju i poza granicami również, ale te centralne są w jednym mieście, tak jak to było w Krakowie. I jest to forma spotkania się weteranów, ale też forma spotkania się i takiego uznania ich przez społeczeństwo i przez przełożonych, bo też pragnę zaznaczyć, jak wielu przełożonych było z nami podczas tego święta i wszystkie dobre słowa, słowa uznania, które padły, no one nie są przypadkowe, bo pokazują, jak ważnym elementem w systemie bezpieczeństwa państwa właśnie są weterani, a dzięki takim wydarzeniom społeczeństwo po prostu może się o tym dowiedzieć i również ma okazję do tego, by zwyczajnie podziękować weteranom za ich służbę.
0: Pani pułkownik powiedziała o święcie, powiedziała o tej podstawowej misji i przesłaniu tych dwudniowych obchodów. Padło tutaj też słowo ustawa, bo to jest bardzo ważne, że tak naprawdę to święto osadzone jest mocno w przepisach, które też były co najmniej dwa razy nowelizowane. Jest bardzo dużo w tych przepisach najnowszych właśnie powiedziane o opiece medycznej. I wy, Magdo, i teraz patrzę już na twoją gazetę, bo dzisiaj masz tę gazetę, Polska Zbrojna, majowy numer. Na tych pierwszych stronach, najważniejszych stronach swojego miesiąca, opowiadacie właśnie o tych kwestiach medycznych, o tej opiece z nastawieniem na psychologię. Też macie takie przemyślenia w swojej gazecie i w tych artykułach na temat tego, że na przestrzeni tych lat obowiązywania tej ustawy i na przestrzeni też opowieści chociażby w mediach o weteranach też się bardzo dużo w tej psychologii dla weteranów zmieniło.
2: Tak, to prawda. Opieka medyczna to szerokie pojęcie, ale my tutaj w Polsce Zbrojnej teraz skoncentrowaliśmy się na tym, co takie może mniej uchwytne, na osłonie psychologicznej, na systemie opieki psychologicznej żołnierzy, bo wyszliśmy z założenia, że w obliczu takiego długotrwałego stresu, zagrożenia i tego, co na przykład teraz się dzieje na Ukrainie, a co widzimy w statystykach z płynących z frontu, że to właśnie odporność psychiczna żołnierzy może być tak samo ważna jak broń, bo to jest jeden z elementów budowania zdolności naszej armii, bo to, co dzięki żołnierzom, dzięki weteranom już udało nam się wypracować w naszej armii, to znaczy myślę tutaj choćby o tym, że ta opieka psychologiczna ma ogromne znaczenie, to jest jedno, ale drugie to jest jakiś punkt wyjścia do tego, co powinniśmy robić dalej. To znaczy, żeby nie zaniechać tych doświadczeń, które zyskaliśmy dzięki misjom i pomyśleć o tym, jak wzmacniać tą odporność psychiczną żołnierzy, żeby oni byli właśnie gotowi na takie długotrwałe, stresujące warunki na ewentualny konflikt zbrojny. Bo choć od misji tego naszego pełnego zaangażowania w takie operacje jak Irak czy Afganistan właśnie już trochę minęło, to im dalej od tego,

bardziej się przekonujemy, że to wcale nie misja musi być tym wyzwalaczem jakichś trudnych emocji,

0: z jednej strony przyzwolenie na to, żeby oni mogli mieć jakąś chwilę słabości, ale z drugiej strony pokazywać, że nie są w tym sami, tylko że mogą i powinni szukać pomocy. Ktoś kiedyś powiedział, że trzeba mieć dużo siły, żeby poprosić o pomoc i ja w zasadzie się z tym zgadzam, bo pomału odzieramy się z takich stereotypów o jakichś superherosach, samowystarczalności i jakichś takich cechach, które przypisywalibyśmy żołnierzom. Dzisiaj to społeczeństwo się zmienia i podejście do ludzi w ogóle, do wsparcia psychologicznego jest inne, a przecież żołnierze to część naszego społeczeństwa i to też widać.
1: Mamy końcówkę maja, co prawda, ale możemy jeszcze te osoby, które na pewno wiedzą, jak zdobyć waszą majową Polskę Zbrojną, możemy zachęcić jeszcze. Powiedzmy, Magdo, trochę o tych artykułach, o tych publikacjach, które zawarliście w tym, a właśnie które opisują tę kwestię taką delikatną, właśnie ciężką do uchwycenia, czyli proszenie o pomoc, mówienie o tym, że psychologia jest bardzo ważna w tym środowisku też militarnym, że jest bardzo istotnym elementem wspierania też właśnie żołnierzy.
0: To prawda. My tutaj bardziej kompleksowo staramy się pokazać ten temat i rzeczywiście w temacie głównym jakby tytuł jest, który też dużo mówi, mundury noszą ludzie. No bo właśnie tutaj mówimy, jesteśmy w Centrum Weterana, mówimy o weteranach, ale to nie zawsze weteran to jest ta osoba, która potrzebuje wsparcia. To po prostu może być każdy z nas, ja, ty, żołnierz właśnie, również policjant. Piszemy tutaj o różnych zagrożeniach, z którymi muszą sobie radzić ludzie wystawieni na jakieś takie stresogenne sytuacje. No i po prostu zachęcamy do tego, żeby otwarcie mówić o tej psychologii w wojsku. Może warto podkreślić, że taki system opieki psychologicznej, on w zasadzie funkcjonuje na takich trzech poziomach. To znaczy z jednej strony mamy taką psychologię selekcyjną w armii, czyli ci, którzy chcą służyć w wojsku, no, przechodzą jakieś takie podstawowe badania. Potem mamy psychologów w jednostkach wojskowych i to jest taka pomoc doraźna, może kryzysowa, ale też nastawiona na profilaktykę. A trzecia rzecz, no to już jest taka psychologia bardziej, no myślę tutaj o jakichś podmiotach leczniczych, gdzie osoby potrzebujące wsparcia mogą je znaleźć. No i myślę, że warto o tym wiedzieć i warto podkreślać, że żołnierze nie powinni się bać tej pomocy. Kiedyś był taki stereotyp, że żołnierz no to nie, do psychologa to lepiej, żeby nie poszedł, żeby się nie obnażał z jakimiś trudnościami.
1: Bo ma być twardy po prostu.
0: Ma być twardy właśnie, ma sobie poradzić sam. No ale te trudności czasami skręcały w takie strony, których no, nie chcielibyśmy. No to czasami tutaj też są takie opowieści weteranów właśnie z misji, którzy radzili sobie na początku takimi antydepresentami, myślę o takich środkach łatwo dostępnych, typu alkohol. Tak? To jest jakaś taka prosta rzecz. No nie polecam, bo jednak to żadna terapia i tutaj dzielą się z nami żołnierze tymi swoimi wspomnieniami, że no to jest droga w zasadzie donikąd, więc trzeba się przełamać i uświadamiając sobie, że jest jakiś problem, szukać profesjonalnego wsparcia.
1: Magda powiedziała o bardzo ważnej kwestii i pani jako dyrektor Centrum Weterana tak naprawdę podejrzewam, że no non-stop się styka właśnie z tą kwestią i tą warstwą psychologiczną, bo mówimy z jednej strony o właśnie o ludziach, którzy chodzą w mundurach, czy chodzili w tych mundurach, którzy często byli w grupach bojowych, zmierzyli się z tym wrogiem, nazwijmy to tak, no nie byli niby na wojnie, na przykład w Iraku czy Afganistanie, no ale jednak wykonywali te działania bojowe, stricte militarne, wojenne po prostu. I oni w pewnym momencie wracają do Centrum Weterana i na przykład po iluś latach dopiero wychodzą te kwestie, że coś się takiego zadzieje w życiu weterana, że otwierają się gdzieś te szufladki i wychodzą te problemy, które na przykład są nieprzepracowane. To, o czym mówiła Magda, że może na początku nawet ktoś sobie nie zdawał sprawy z tego, że był jakiś stres, że był nawet jakieś, było to PTSD, a potem gdzieś to wychodzi.
2: Każdy człowiek jest inaczej zbudowany, zarówno fizycznie, jak i psychicznie. I tutaj ta warstwa właśnie naszej psychiki, no tak jak pani redaktor wspomniała, trochę różnie działa u każdego z nas. Jedni mogą właśnie od razu gdzieś tam właśnie dotykają tego PTSD, mogą to przepracować, a u innych dopiero się to uaktywnia po jakimś czasie. Dlatego też no, my jako Centrum

0: Weterana oferujemy szereg różnego rodzaju projektów właśnie skierowanych do weteranów, bo każdy człowiek jest inny i ma inny sposób radzenia sobie właśnie z tym stresem, z tą traumą. Jeden będzie się realizował, nie wiem, swoje hobby, chociażby jeżdżąc na motocyklu czy na rowerze, bo organizujemy takie rajdy. Inny pójdzie, nie wiem, w sport, sporty walki, zawody różnego rodzaju, ale ktoś inny może odnajdzie się na przykład w pracy takiej manualnej, ponieważ tutaj też chcę zwrócić uwagę na to, że robimy właśnie takie warsztaty z art terapii i to przynosi, wydaje mi się, że takie wymierne skutki, ponieważ nie dość, że zainteresowanie jest bardzo duże udziałem w tych warsztatach, to jednak praca taka manualna też pozwala na wyciszenie się, gdzieś tam skupienie uwagi na czymś innym właśnie, na, nie wiem, przygotowywaniu stroików, malowaniu, jakieś takie rzeczy, które też mogą kiedyś dla wojska mogły się wydawać no nie za bardzo, a dzisiaj no my przy ostatnich warsztatach wielkanocnych mieliśmy 140 osób po prostu zapisanych w rekordowym tempie. I te warsztaty również są prowadzone przez naszą panią psycholog wspólnie z innym żołnierzem, który po prostu ma taki talent fantastyczny. I to pozwala również na to, żeby się spotkać w mniejszym gronie, porozmawiać, ale też dzięki takim spotkaniom możemy więcej może odkryć tego, co w nas gdzieś tam siedzi, gdzieś jest ukryte. I dzięki temu też, no właśnie, pani psycholog ma dostęp większy do weteranów i widzi jakby z czym się kto mierzy i w jakim czasie właśnie te wszystkie aspekty wychodzą. Bo no niestety to jest czasami im dłużej od zdarzenia na przykład na misji, tym jest to gdzieś tam bardziej pogłębione. Więc zawsze mamy taką możliwość, że możemy również tutaj przy współpracy z Wojskowym Instytutem Medycznym, tam gdzie jest klinika stresu, leczenia stresu pourazowego, możemy kogoś wysłać na taką specjalistyczną pomoc. Tak? Czyli jeżeli coś już wykracza ponad takie wsparcie psychologiczne, no to mamy oczywiście Centrum Leczenia Weterana, gdzie można specjalistyczną pomoc medyczną uzyskać. I to jest naprawdę bardzo dobre, że ten system jest w ten sposób zorganizowany.
1: No oczywiście jeszcze jak są tego typu święta, jak właśnie Dzień Weterana, no to też wy jako centrum organizujecie takie czasowe różnego rodzaju kampanie. No i teraz mamy chociażby właśnie no, w PKP kampanię o tym, kim jest weteran. No i mamy też te projekty stricte zdrowotne.
0: Tak, projekt wspólnie realizowany z PKP umożliwił nam właśnie dotarcie do szerszego grona obywateli tak naprawdę naszego kraju, którzy mogli zobaczyć krótki spot mówiący o tym właśnie, kim jest weteran, że jest to osoba, która służyła na misjach. Natomiast jeszcze poszerzając właśnie tę profilaktykę, to już od dawna, od kilku miesięcy realizujemy projekt Misja Zdrowie, gdzie opiera on się na badaniach profilaktycznych dla weteranów, weteranek, dla rodzin żołnierzy poległych na misjach. I już zrealizowaliśmy 10 edycji tego projektu. W zasadzie ta na Dniu Weterana to była 11, można powiedzieć, ponieważ wszystkie realizowaliśmy w Warszawie. To była pierwsza wyjazdowa i mieliśmy też specjalną strefę dla weterana, gdzie można było skorzystać z badań spirometrycznych, z konsultacją lekarską, analizę składu ciała, czy też zabiegi SIS, czyli super indukcyjna stymulacja wykorzystywana w fizjoterapii. Ale te badania profilaktyczne pokazują nam, że tak naprawdę my oczywiście jako żołnierze powinniśmy być zdrowi i każdy gdzieś tam o to swoje zdrowie dba. Jednak profilaktyka jest niezwykle ważna, ponieważ statystycznie to, co już zaobserwowaliśmy, 12% osób, które brały udział w tych naszych wszystkich badaniach, a przypominam, że robiliśmy badania ginekologiczne, urologiczne, robiliśmy audiologię, robiliśmy dermatologię, także naprawdę szerokie spektrum, jeżeli chodzi o tę profilaktykę. 12%, szanowni państwo, to były osoby, które wymagały dalszej diagnostyki bądź już leczenia. Czyli
1: weterani, rozumiem.
0: Tak, weterani. I no to pokazuje, że my oczywiście dbamy o siebie, ale czasem może, nie wiem, wstydzimy się, nie chcemy pójść na te badania, a tutaj jeżeli mamy taką akcję zorganizowaną, mamy warsztaty edukacyjne, które mówią nam o tym, jak dbać o swoje zdrowie, jak to jest ważne i kiedy możemy pojechać, nie wiem, z kimś z jednostki, zawsze kolega czy koleżanka nas namówi, to jest po prostu łatwiej. No my jako wojsko zawsze działamy w grupie albo w parach chociaż, więc No to pokazuje, że ten projekt Misja Zdrowie przynosi wymierne rezultaty. Tak jak powiedziałam, no, mamy już wiele osób, którym naprawdę udało się pomóc albo które są skierowane do dalszej diagnostyki, więc ja się bardzo z tego cieszę, że być może komuś już nawet uratowaliśmy życie, bo coś zostało wcześniej wykryte.
1: Magdo, teraz jeszcze chciałam Ciebie zapytać o ten

0: Obraz, wizerunek weterana, który wam się tutaj przedstawia i rysuje. Wy jako Polska Zbrojna opisujecie tak naprawdę niemal od początku to wszystko, co się i działo na misjach, tych misjach, które tak naprawdę przewartościowały też i przemodelowały niejako patrzenie na żołnierzy weteranów, czyli mówimy o Iraku i Afganistanie. Wiele razy pisaliście o traumach, jakie tam żołnierze przeżywali, o tym, co tam się działo. Jaki ten obraz twoim zdaniem jest tego weterana dzisiaj, w 2026 roku?
1: W zasadzie to ten weteran dzisiaj nie różni się niczym od przeciętnego człowieka, który pracuje w różnych zawodach czy różnych resortach. Jest to człowiek, który wykonuje swoją pracę, ale służy. My o tym staramy się zawsze pamiętać i to podkreślamy i jesteśmy naprawdę, ponieważ tutaj się spotykamy przy okazji tych obchodów, które chwilę temu za nami, no to mimo wszystko z dużym szacunkiem podchodzimy do tego tematu. To są ludzie, od których dużo się uczymy i myślę, że armia powinna się ciągle uczyć, zanim ta wymiana pokoleniowa nastąpi i będziemy mieli w służbie coraz mniej tych ludzi, którzy gdzieś na tych frontach emisyjnych działali, no to powinniśmy korzystać po prostu z wiedzy, którą ci ludzie stamtąd przynoszą. No i tak trochę metodycznie odpowiadając na to pytanie, korzystając z tej wiedzy i budując nowe zdolności, bo my tutaj pytaliśmy nie tylko weteranów, ale weteranów dowódców, bo chociażby czy to generała Miernika ze sztabu generalnego, czy to już w rezerwie, ale generała Szkutnika, który przecież niedawno dowodził dywizją 18. No, to są ludzie, którzy sami doświadczyli misji i mają swoje doświadczenie, ale mają też doświadczenie w kierowaniu ludźmi podczas tych zadań i oni mówią tak mądre rzeczy, że uczmy się z tych doświadczeń i przygotowujmy naszą armię na to, co może nadejść, żeby stworzyć taki plecak kompetencji i nauczyć ludzi radzenia sobie ze stresem. Zaczynają być coraz popularniejsze warsztaty radzenia sobie ze stresem i to nie ma znaczenia, czy bierze w nich udział cywil, żołnierz czy policjant. Po prostu to są umiejętności, których musimy nabywać, bo no, żyjemy w takim, a nie innym czasie. Życie bardzo pędzi i tych stresujących sytuacji jest dużo. No i przede wszystkim jakby korzystając z tej wiedzy, jak zapobiegać ewentualnym następstwom tym negatywnym takiego stresu, czyli chociażby wspomnianego wcześniej PTSD. I my o tym też piszemy, ale chciałabym powiedzieć wam jeszcze o jednym projekcie, który jako Polska Zbrojna zrealizowaliśmy.
0: Chciałam to na koniec zostawić, ale wyprzedziłaś mnie to oczywiście, bo to mnie bardzo ciekawi. Mówimy o filmie, tak?
1: Tak, mówimy o filmie. O filmie o weteranach i dla weteranów. Ta historia zaczęła się także przy udziale pani pułkownik. Byłyśmy razem w Kanadzie podczas ostatnich igrzysk Invictus Games dla weteranów poszkodowanych i razem z naszą reprezentacją. I pojechałam tam z Marcinem Kopciem, naszym moim kolegą redakcyjnym. I początkowo plan był taki, że będziemy przygotowywać relacje trochę ze sportowych wydarzeń, które tam przecież są jednym z ważniejszych podczas takich igrzysk, ale zebrany tam materiał i jakby ludzie, których spotkaliśmy, zainspirowali nas do tego, żeby przygotować trochę większą formułę i powstał film dokumentalny pod tytułem Ślady, których nie widać. I to właśnie jakby trochę puentuje tę naszą rozmowę, bo w materiale wypowiadają się i dzielą się swoimi przeżyciami żołnierze i tutaj, jeśli mogę, to wymienię ich, bo to bohaterowie tego filmu. Myślę tutaj o Adamie Lewkowskim, Andrzeju Kucińskim, o Emilu Oranie, żołnierzu też Centrum Weterana i o Rafale Korzeniewskim, który jest naszym medalistą z tych igrysk. I ludzie, mężczyźni wspomniani, nie tylko otworzyli się przed nami, opowiadając historię ze swoich misji, no po prostu zaufali nam na tyle, że dopuścili nas do takich swoich wrażliwości i takich wspomnień, które, jak mówił Rafał, nie poznali nawet najbliżsi z jego rodziny i być może z tego filmu dopiero jego dzieci się o niektórych kwestiach dowiedzą. To są cztery nazwiska, cztery różne historie, trudne.

0: historie o wypadkach, o walce o zdrowie, o powrocie do sprawności, o walce o służbę dalszą, bo no nie we wszystkich przypadkach to się udało, bo Rafał nie służy, ale jest aktywny na tym weterańskim polu i dużo, dużo serca wkłada w to całe towarzystwo weteranów i działa na jego rzecz. Natomiast pozostali panowie służą w armii. Emil jest pierwszym żołnierzem, który pozostał w służbie jako żołnierz z kategorią zdolny z ograniczeniami. No to jest po prostu bardzo wzruszająca historia. Ja mogłabym godzinami o tym opowiadać, nie mamy tyle czasu, ale naprawdę zachęcam do tego, żeby na kanale Polski Zbrojnej na YouTubie obejrzeć ten materiał. To nie jest długi film, 43 minuty, ale gwarantuję, że warto. Wzruszająca historia.
1: To jeszcze na sam koniec, pani pułkownik. Ja wiem, że już te obchody główne za nami, ale podobno to jest tak, że jak się ma urodziny, to można jeszcze do tygodnia po tym terminie składać życzenia. Więc wykorzystajmy tę chwilę też i tak od serca. Czego weteranom każdy z nas powinien życzyć? Czego potrzebują weterani, czy czego by oczekiwali od nas wszystkich, od Polaków?
2: Ja myślę, że już w tym momencie ustawa o weteranach i to, co mamy zapewnione systemowo, to jest na naprawdę bardzo dobrym poziomie, zarówno tu w kraju, jak i w porównaniu z innymi krajami na skalę międzynarodową. I tutaj jako Polska my możemy naprawdę się tym chwalić. Ale myślę, że jeżeli chodzi o takie zwykłe ludzkie odruchy, to wystarczy, żebyśmy od czasu do czasu po prostu podziękowali za ich służbę. Ja każdemu weteranowi z tego miejsca dziękuję za Państwa służbę i mam nadzieję, że również w naszym społeczeństwie taka tradycja może się wyzwoli dzięki właśnie takim świętom jak Dzień Weterana.
1: To mówiła pani pułkownik Katarzyna Rzadkowska, dyrektor Centrum Weterana, a do między innymi oglądania filmu ja też tutaj zachęcam na kanałach YouTube Polski Zbrojnej. Zachęcała Magdalena Kowalska-Sendek, redaktor naczelna Polski Zbrojnej. Bardzo wam dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję serdecznie.
2: Dziękuję.
3: Kafe Armia.
4: Reklama. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit, spółka ZOO.
9: Cześć, siostrzyczko.
10: Gratulacje.
9: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
10: Ania.
9: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
10: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
9: Obiecuję.
11: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
12: Barbara?
13: No?
12: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
13: Co, Marian?
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
13: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
12: No.
14: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Telewizory, smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
15: Bo w Media Expert tanie masz.
16: Pilna wiadomość od Toyoty. Właśnie trwa finał wyprzedaży, a to jak wiadomo świetna okazja, by sporo zaoszczędzić. Ostatnie sztuki Toyoty CHR Plug-in Hybrid dostępne są teraz z korzyściami do 32 tysięcy złotych. Kolejne oszczędności zapewnia ultra niskie zużycie paliwa wynoszące średnio 2,1 litra według WLTP. Auta znikają z salonów Toyoty błyskawicznie, dlatego warto się spieszyć.
17: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Przed strażakami jeszcze kilka dni ciężkiej pracy trwa dogaszanie pożaru niedaleko Wołomina na Mazowszu. Po spotkaniu w Białym Domu konkretów nadal brak. Chodzi o porozumienie między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Zbliża się kolejne coroczne święto polskiej piosenki. W czwartek początek 63. festiwalu w Opolu. Minęła 9. Rafał Boguta, zapraszam. Strażacy wciąż dogaszają pożar w lesie na terenie powiatów wołomińskiego i mińskiego. W wyniku pożaru, który wybuchł w miniony czwartek w miejscowości Międzyleś koło Wołomina, spłonęło około 300 hektarów lasu. Jak powiedział zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Sławomir Sierpatowski, wieczorem udało się opanować nowe zarzewia ognia i uratować kolejne odcinki lasu.
2: Użyliśmy przeciwognia, czyli wypaliliśmy teren, aby front pożaru, który idzie, zatrzymał się już na wypalonym terenie. Udało nam się to przeprowadzić skutecznie.
1: Działania służb na miejscu mogą potrwać jeszcze kilka dni. Przy tej okazji kierownictwo MSWiA po raz kolejny przypomina o trudnej sytuacji w lasach z powodu suszy, a apeluje wiceminister spraw wewnętrznych Wiesław Leśniakiewicz.
3: Zbliża się weekend, więc tutaj apelujemy do mieszkańców o ostrożność, bo tutaj w każdej chwili może być jakaś sytuacja niebezpieczna.
1: O tym, gdzie i jakie jest zagrożenie pożarowe w polskich lasach, powiemy już za kilka minut w serwisie klimatycznym. Nie ma wiążących decyzji po spotkaniu w Białym Domu Donalda Trumpa i jego najbliższych współpracowników w sprawie negocjacji pokojowych z Iranem. Amerykański prezydent nie ujawnił, w jaki sposób zamierza postąpić w obliczu trwającego konfliktu. Więcej o tym Jan Pachlowski.
4: Biały Dom analizuje porozumienie przewidujące rozpoczęcie 60-dniowych rozmów z Iranem na temat jego programu nuklearnego. Jednak żadna ze stron nie zatwierdziła jeszcze tej umowy. Donald Trump poinformował, że ostateczne porozumienie musi uniemożliwić Iranowi wejście w posiadanie broni nuklearnej, a także doprowadzić do ponownego otwarcia cieśniny Ormuz. Nie jest jasne, dlaczego prezydent wciąż nie ogłosił swojej decyzji w sprawie Iranu po spotkaniu w sali sytuacyjnej Białego Domu, napisała stacja ABC News. Od kilku tygodni Waszyngton zapowiada przełom w negocjacjach i że pozytywne ich zakończenie jest kwestią dni. Publiczne radio NPR podało, że o takim scenariuszu w ciągu ostatniego miesiąca słyszeliśmy już co najmniej 6 razy. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: Prezydent Karol Nawrocki będzie wnioskował o odebranie Wołodymyrowi Załęskiemu Orderu Orła Białego. Ma to związek z decyzją prezydenta Ukrainy o nadaniu imienia bohaterów UPA jednej z ukraińskich jednostek wojskowych. Posiedzenie kapituły orderu w tej sprawie ma się odbyć 8 czerwca. Prezydent Nawrocki mówił dziennikarzom, że nie zgadza się na gloryfikowanie ukraińskich zbrodniarzy.
5: Oceniam to bardzo krytycznie. Niestety prezydent Zełenski udowodnił, że Ukraina pod względem mentalnym gloryfikowania bandytów, morderców z ukraińskiej powstańczej armii nie jest gotowa do tego, aby być częścią rodziny europejskiej.
1: Wicepremier, szef dyplomacji Radosław Sikorski uważa, że Warszawa i Kijów nie powinny się kłócić o przeszłość.
6: Jestem rozczarowany tym, że prezydent Zełenski nie uwzględnił naszej wrażliwości historycznej, ale sądzę, że premier Donald Tusk już to podsumował celnie, mianowicie, że jeśli się pokłócimy o przeszłość, to kto inny narzuci nam przyszłość.
1: I w podobnym tonie brzmi odpowiedź Kijowa. Ukraińskie MSZ oceniło, że decyzja nie była wymierzona w Polaków, a na sporach historycznych między obu narodami korzysta jedynie Rosja. W informacjach teraz Wilno. Tam odbędzie się wiosenna sesja Zgromadzenia Parlamentarnego NATO. Skupi się na obronie zbiorowej, wsparciu dla Ukrainy, odporności na zagrożenia hybrydowe, wydatkach na obronę i innowacjach NATO. Sesja zgromadzi prawie 300 parlamentarzystów z 32 krajów członkowskich NATO i około 80 przedstawicieli krajów partnerskich i organizacji międzynarodowych. Potrwa do poniedziałku. To będzie międzypokoleniowe spotkanie muzyków i podróż przez różne style i gatunki muzyki polskiej. Zbliża się 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Od 4 do 7 czerwca w Amfiteatrze Tysiąclecia wielbiciele muzyki będą mogli posłuchać młodych, debiutujących artystów, jak i gwiazd polskiej sceny. Zachęca dyrektor festiwalu Marek Sierocki.

0: Będzie koncert poświęcony Agnieszce Osieckiej i Magdzie Umer. W tym roku mija 90. rocznica urodzin Agnieszki Osieckiej. No, a Magda Umer jeszcze w zeszłym roku śpiewała w Opolu. Będziemy wspominali te dwie wielkie artystki. No ale też będzie koncert hip-hopowy, drugi rok z rzędu. Będzie też wesoło. Neonówka będzie głównym bohaterem kabaretonu. No i będą też mini recitale gwiazd, które świętują swoje jubileusze. 30-lecie pracy artystycznej Ani Wyszkoni i 35-lecie Justyny Steczkowskiej.
1: W tym roku na scenie Opolskiego Festiwalu zaśpiewają m.in. Natalia Kukulska, Dżem, Majka Jeżowska, Renata Przemek, Lady Punk i Kombi. Koncerty będzie można oglądać w Telewizji Polskiej.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Uwaga na silny deszcz i burze w centrum i na południu kraju. Lokalnie możliwe są również opady gradu. W tej chwili najsilniejsze opady w Wielkopolsce, na ziemi łódzkiej i Górnym Śląsku. Termometry pokażą maksymalnie od 17 stopni nad morzem i na Podhalu, 18 na Suwalszczyźnie, 21 w centrum do 24 na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty.
2: Klima.
1: Duże zagrożenie pożarowe w lasach Podlasia, wschodniej części warmińsko-mazurskiego i wschodniej części lubelskiego. Średnie zagrożenie pożarowe jest we wschodniej Polsce, a także w lubuskiem i południowej części zachodniopomorskiego. Na pozostałym obszarze zagrożenie pożarowe jest małe. Ponadto na znacznym obszarze Lubelszczyzny, na Podlasiu, Warmii i Mazurach, a także w województwach zachodniopomorskim, łódzkim i świętokrzyskim występuje susza hydrologiczna. Jakość powietrza w całym kraju jest teraz dobra i bardzo dobra, a ze źródeł odnawialnych pochodzi niemal 40% energii elektrycznej. Od 10 do 17 zaleca się korzystanie z urządzeń elektrycznych, tak by wykorzystać nadmiar prądu.
2: Klimat. Poranek w Polskim Radiu 24.

0: Kierunek Kino.
1: Dzień dobry, witamy serdecznie w audycji Kierunek Kino. Przed mikrofonem Andrzej Sołtysik. Wydawcą programu jest Paulina Olak, a naszym gościem jest dzisiaj, uwaga, uwaga, Barbara Kurdej, Szatan. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam, witam bardzo serdecznie. Za tydzień, jak tu dzisiaj siedzimy i rozmawiamy, w Garnizonie Sztuki wasz spektakl pod tytułem Ina, wolisz, kiedy się śmieje.
2: Tak.
1: Z opisu wynika, że to jest bardzo smaczne przedstawienie. Opowieść łącząca teatr muzyczny, kulisy pracy aktora oraz osobisty dialog sióstr, bo grasz w tym spektaklu ze swoją siostrą Katarzyną Kurdej-Manią.
2: Tak.
1: Starszą o 5 lat siostrą.
2: Dokładnie.
1: Jak wpadłyście na ten pomysł? Co to za sztuka? Co to za opowieść? Dlaczego Ina Benita, aktorka z dawnych lat?
2: To było tak, że podczas pandemii, kiedy spędzałyśmy z moją siostrą ze sobą dużo czasu, nie było wtedy pracy dla aktorów, pomyślałyśmy, że nie może tak być dłużej, że my siostry, obie aktorki, obie śpiewające, nigdy razem nie pracowałyśmy. Mhm. Bo Kasia jest aktorką w Teatrze Muzycznym w Gdyni, już od wielu, wielu lat. Tam się spełnia, nigdy jej nie ciągnęło do Warszawy na żadne castingi.
1: Gdynia, piękne miasto.
2: Piękne miasto i piękny teatr.
1: Plaża blisko.
2: Tak.
1: Morze Bałtyckie.
2: No cudownie tam jest, więc wcale jej się nie dziwię.
1: I jak się odbywa Festiwal Polskich Filmów Fabularnych we wrześniu, to wszyscy przyjeżdżają.
2: To ona ma wolne.
1: No właśnie.
2: Tak, to ona ma wtedy wolne. Zresztą jak studiowałam w Gdyni, bo ja tam przez rok studiowałam najpierw, zanim do Krakowa poszłam, to jeszcze wtedy mogliśmy wchodzić sobie u góry na widownię i obserwować i filmy i całą galę. Także wtedy jeszcze skorzystałam z tego.
1: A, wspaniale.
2: Tak, natomiast Kasia ma wtedy wolne rzeczywiście. Ale pomyślałyśmy, że to jest po prostu skandal, że my siostry jeszcze razem nigdy ze sobą nie pracowałyśmy na scenie i nawet nie wiemy, będąc siostrami i znając się tak dobrze, nie wiemy nawet, jakie my jesteśmy w pracy. Aha. No i wpadłyśmy na pomysł, że super byłoby zrobić razem wspólny spektakl. I Kasia tak stwierdziła, że dobrze by było zainspirować się właśnie przeszłością i szperała po internecie, wpisała

0: wpisała po prostu w wyszukiwarkę aktorki międzywojnia, aktorki, dawne aktorki. No i właśnie natrafiła na artykuł o Inie Benicie. A że historia Iny Benity dopiero 7 lat temu została odkryta. Marek Teller, właśnie archiwista, biograf Iny Benity, dotarł do jej rodziny w Stanach Zjednoczonych, którą Ina Benita tam później założyła po wojnie. Mhm. I on odkrył, że ona właśnie przeżyła wojnę. Bo w Polsce wszyscy myśleli, że Ina Benita, wielka aktorka międzywojnia, która została zapomniana już teraz, wszyscy myśleli, że ona zginęła w kanałach podczas Powstania Warszawskiego.
1: Tak jest, ostatni ślad, ostatni widok to Ina Benita z małym dzieckiem na ręku wchodzi do kanałów.
0: Tak.
1: I nie było żadnej innej informacji, więc wszyscy uznali, że zginęła w kanałach razem z tym dzieckiem.
0: Tak, tak. To było, było dużo plotek. Nawet byli jacyś świadkowie jej śmierci. No, ludzie gadali, jak to, jak to zazwyczaj jest.
1: Plotki. A tymczasem ona przeżyła i rozpoczęła zupełnie nowe życie.
0: Tak. Zupełnie nowe życie. Całkowicie odcięła tę swoją przeszłość. I to jest tak, że nawet rodzina, którą ona założyła, bo ona potem urodziła drugie dziecko, pierwsze dziecko urodziła w więzieniu na Pawiaku.
1: Tak.
0: Tutaj. Jej męża, którego bardzo kochała, który był Niemcem, zamordowano kilka miesięcy po tym, jak po Powstaniu Warszawskim, jak oni uciekli z Polski. A uciekli dlatego, że no, byli wyklęci z jednej i z drugiej strony. Bo Ina Benita była oskarżana właśnie o kolaborację z Niemcami. Była wyzywana od hitlerowskich, no nie będę przytaczać, tak gorzej to brzmiało.
1: A tymczasem ona po prostu prowadziła robotę konspiracyjną, bardzo przydatną dla polskiego podziemia.
0: Dokładnie, dlatego że ten Niemiec był w opozycji do Hitlera i na przykład pomagał jej wyciągać Polaków z więzień. No ale wiadomo, jak plotka idzie, szczególnie podczas wojny, kiedy emocje są tak ogromne i skrajne, została zaszczuta, została zwyzywana, a z drugiej strony Niemcy z kolei, odkrywszy ich kolaborację, odkrywszy to, że oni byli jednak przeciwko nim, wsadzili ich do więzienia, no więc oni po prostu uciekli. Potem tego jej Niemca zamordowano, no i ona później krążyła po różnych państwach z tym swoim małym Tadeuszem, którego urodziła w więzieniu. Zresztą to jest niesamowite, bo my z Kasią połączyłyśmy się na Zoomie dzięki właśnie Markowi Tellerowi, który nam udostępnił, który nas połączył z tą rodziną. Połączyłyśmy się z tym panem Tadeuszem, już 81-letnim panem.
1: Serio? Z synem i
0: tak,
1: Benitem.
0: Tak, na Zoomie. On żyje cały czas w Stanach. Rozmawiałyśmy też z jej wnukiem. No i właśnie pytałyśmy ich, jak oni myślą, dlaczego ona tak odcięła to swoje życie młode? Dlaczego? Bo co jest właśnie ciekawe, ona nigdy tej rodzinie, którą później założyła, bo potem poznała innego mężczyznę, zakochała się właśnie w żołnierzu, w Amerykaninie, wyjechała z nim do Stanów, miała z nim drugie dziecko i nigdy całej tej rodzinie nie opowiedziała tego, kim była tutaj w Polsce.
1: W czasie wojny i przed wojną nawet, tak?
0: Tak, oni myśleli, że ona siedziała w obozie, dziwili się, że dlaczego nie ma numeru w takim razie wytatuowanego. Ona w ogóle nie chciała o tym mówić, uciekała od tego, odcięła całkowicie. Nigdy nie przyznała się im do tego, że była wielką gwiazdą, nigdy nie opowiadała o tych filmach, o spektaklach, a robiła tego ogrom.
1: Tak.
0: No przecież jak zobaczymy sobie, chociażby, nie wiem, na YouTubie są fragmenty tych filmów, czy całe filmy, no przecież ona co drugim, trzecim filmie grała.
1: Często,
0: była niezwykła.
1: Często role pierwszoplanowe i w ogóle była uważana za wielką piękność w latach 30. oraz taką pierwszą polską femme fatale właściwie.
0: Tak, podczas
1: tego starego, cudownego, międzywojennego kina.
0: Tak, dokładnie. Ona wtedy właśnie dotarły do Polski farby i ona była jedną z pierwszych, które właśnie farbowała włosy na blond i miała tą taką słynną fryzurę, którą później nosiła Marilyn Monroe. Więc to jest tak, że,
1: no,
0: nie wiem, czy akurat od Iny z Polski, ale generalnie no była jeszcze przed Merlin, przed tu w Polsce Kaliną Jędrusik, okrzyknięta zresztą podczas balu letniego w hotelu europejskim, który był organizowany. To był zresztą pierwszy letni bal i ostatni, bo wybuchła wojna. Ona na tym balu została wybrana królową seksapilu. I to była pierwsza królowa seksapilu. I kurczę, no była tak barwną postacią, tak niesamowitą, tak piękną, utalentowaną.

0: talentowaną aktorką, pełną wdzięku i jest nam tak strasznie przykro, że o niej się nie mówi, że o niej nikt nie wie. Ludzie z branży w ogóle nie wiedzą, kim ona jest. Naprawdę, reżyserzy, producenci nie wiedzą, jak ja opowiadam. Nie mają pojęcia. Ostatnio jedna producentka do mnie powiedziała, no tak, bo ja mówię, Ina Benita, ona, no tak, ja bardzo lubię włoskie filmy. Ja mówię, kurczę, nie, ja mówię, to była Polka.
1: No dobrze, ale posłuchaj, no
0: i mamy taką misję, żeby tak o niej opowiedzieć i poznać ludzi.
1: Jasne, wydobyć ją na światło dzienne i pokazać w pełnej krasie, ale także opowiedzieć jej historię, chociaż ten spektakl, Ina, wolisz, kiedy się śmieje, to jest raczej punkt wyjścia, prawda? Ta historia Iny Benity, bo rzecz dotyczy dwóch aktorek, które borykają się z postacią, z rolą i z castingiem.
0: Tak, no chcąc opowiedzieć o Inie Benicie, nie chciałyśmy, żeby to była taka typowa, sztampowa biografia przedstawiona od A do Z i szukałyśmy jakiegoś takiego innego, ciekawszego pomysłu. Jesteśmy siostrami, jesteśmy obie aktorkami. No i właśnie scenariusz powstawał na nasze zamówienie. Wszystko powstawało, trwało to około 5 lat, zanim doszło do tej premiery gdyńskiej. Aha. Bo teraz będzie premiera warszawska, tak z czego się bardzo cieszę. Zresztą zależy mi, żeby właśnie Warszawa poznała jej historię, no bo ona właśnie tutaj przeżyła te wszystkie swoje piękne lata rozkwitu kariery.
1: A pierwszy raz zagrany spektakl w Gdyni już rok temu niemalże.
0: Był w sierpniu.
1: Tak?
0: Zresztą na moją 40, więc to był taki dla mnie ważny dzień. A teraz przedstawimy ten spektakl w Warszawie. Zresztą będziemy też grały w Gdyni cały czas, bo w Gdyni jesteśmy 17 czerwca.
1: Okay.
0: Więc jeżeli słyszą nas ludzie z Trójmiasta, to zapraszam również.
1: Słyszą.
0: No to koniecznie przybywajcie, bo tam gramy. I szukałyśmy właśnie jakiegoś takiego pomysłu, od czego by tutaj inaczej zacząć, jakby to ugryźć. No i zatrudniłyśmy wspaniałą reżyserkę Kasię Dudzic-Grabińską. Zresztą Kasię poleciła nam Agata Duda-Gracz, bo z Agatą się znamy. Kasia wiele lat pracowała z Agatą. Kasia Dudzic-Grabińska później poleciła nam Agnieszkę Wolny-Hamkało. Genialną pisarkę, poetkę nagradzaną, żeby napisała scenariusz. No i tak pomału zbierałyśmy zespół, powstał scenariusz, powstawały pomysły. Był właśnie pomysł tego, żebyśmy zaczęły od tego, że dwie aktorki robią spektakl o Inie, spotykają się na próbie. No ale nie zjawia się reżyserka. Potem nasza reżyserka prawdziwa wpadła na pomysł, żebyśmy grały siebie nawzajem. Żebyśmy nie grały siebie. Bo my niby miałyśmy grać siebie, co byłoby trochę dziwne. Ona wpadła na pomysł, żebyśmy grały siebie nawzajem. Też uznałyśmy to za trochę dziwny pomysł. Czy ludzie nie zwariują? Aha. Czy się będą orientować? I okazało się być to naprawdę bardzo ciekawym pomysłem. Dlatego, że my po prostu stworzyłyśmy postacie. Stworzyłyśmy rolę i mogłyśmy oderwać się od siebie. Wewnętrznie. I to było bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe doświadczenie. Poza tym tworząc scenariusz, oprócz tekstów Agnieszki, które napisała, robiłyśmy też improwizacje teatralne, na podstawie których też Kasia, reżyserka, spisywała sceny. Więc to był naprawdę taki eksperymentalny projekt.
1: Czyli to wszystko się wykuwało.
0: Tak.
1: Niejako w trakcie. Tak powstawało.
0: Tak,
1: mimo,
0: tak,
1: że scenariusz jakiś tam był gotowy, to ciągłe modyfikacje powstawały
0: i się
1: pojawiały.
0: Tak, bo potrzebna była ta dramaturgia, żeby jedno z drugiego wynikało, żeby były punkty wyjścia i punkty kulminacyjne. No i tak jesteśmy szczęśliwe, że to powstało, tak. I dumne.
1: Jak w końcu to wygląda? Że to jest rywalizacja tych dwóch aktorek o jedną rolę? Czy
0: tak,
1: też to się
0: trochę tak.
1: Przenika?
0: Natomiast właśnie tutaj mamy takie trzy warstwy, bo jest ta warstwa narracyjna, jest warstwa siostrzana, gdzie mówimy o siostrzeństwie, o tym, jak to jest, kiedy dwie siostry, które mają za sobą różne doświadczenia, może brak zaufania,
1: może rywalizację.
0: Może
1: miłość, może gorzką,
0: może
1: słodką.
0: Miłość właśnie i pokazujemy, jak to wygląda ta strona tej współpracy. I te dwie siostry, będąc jednocześnie aktorkami z różnych światów, bo jedna jest aktorką teatru etatowego.
1: Klasycznego.
0: Tak,
1: powiedzmy.
0: A druga jest aktorką, która zarabia kupę kasy i robi po prostu reklamy i wszystko, co się da.
1: Skąd my to znamy?
0: No. Tak, natomiast to właśnie to chodzi o to, że to nie jesteśmy tak naprawdę do końca my.
1: Tak.

0: Bo my jednak robimy różne rzeczy z moją siorą, ale chciałyśmy te postacie tak uskrajnić, aby potem można było, no aby potem można było, mogłoby się zadziać. Aha. Nie będę tu teraz za dużo zdradzała.
1: Jasne, ale jak rozumiem, ważny jest ten wątek teatru od kuchni, prawda? Tego całego dziania się podczas prób za kulisami
0: tak, to
1: i
0: jest,
1: w garderobie.
0: Na pewno mówimy o tym, z czym mierzą się aktorki i z jednego i z drugiego świata właśnie. Mhm. Z jakimi trudnościami i jak to się łączy tak naprawdę z tym, jak pracowała kiedyś Ina Benita. Mhm. Bo wbrew pozorom okazuje się, że niewiele się zmieniło w dużej mierze. Niewiele się zmieniło. Z różnymi rzeczami się borykamy, z opiniami ludzi, ale przede wszystkim opowiadamy o kobietach. No, o kobietach i w międzyczasie właśnie odkrywając tę historię Iny Benity, która jest przepiękna, niezwykła, wzruszająca, trudna. No myślę, że dodająca też siły.
1: Jasne. Słuchaj, mówiłaś o tych trzech warstwach. Jedna, więc uporządkujmy. Pierwsza warstwa to ta siostrzana. Druga to jest
0: aktorek.
1: Ina Benita jako aktorka, jak rozumiem.
0: Nie, druga to chyba tych aktorek, które walczą o rolę.
1: Tak.
0: I tych różnych światów kobiecych.
1: Z których pochodzą.
0: Tak,
1: dobrze.
0: A trzecia to właśnie historia Iny Benity. Która przenika. To jest takie przenikanie tej przeszłości z teraźniejszością.
1: A jednocześnie to jest opowieść łącząca teatr muzyczny i teatr dramatyczny, jak rozumiem.
0: Tak.
1: Ta warstwa muzyczna jest niezwykle ważna. Ina Benita też zaczynała w kabaretach, zanim trafiła do polskiego filmu.
0: Tak.
1: Śpiewała, tańczyła i była,
0: no, była
1: no, przeutalentowana szansonistką. A zatem to też wam daje takie pole do popisu. Ta warstwa muzyczna jest też ważna.
0: Jest bardzo ważna. Muzykę napisał Piotr Mania. Mhm. Prywatnie mąż Kasi. Mhm. Genialny muzyk. Zresztą zdobył Fryderyka za debiut jazzowy jakiś czas temu. No jest wspaniały, bardzo mu ufamy muzycznie. Tworzy piękne aranże, pięknie komponuje i cieszymy się, że to właśnie on się tego podjął. Zresztą ludzie, jak już widzieli w Gdyni spektakl, mówili, że właśnie ta muzyka jest niesamowita, bo tak podbija ten klimat spektaklu i tę ważność. Także tak, Piotr Mania muzyka, choreografię Michał Cyran stworzył, obecnie również rozrywany choreograf w całej Polsce w teatrach muzycznych, a scenografię i kostiumy Krystian Szymczak, też bardzo zajęty człowiek, zdolny. Także ekipę mamy fantastyczną i co było ciekawe właśnie, bo tak, no, czerpałyśmy z tego, co robimy na co dzień, czyli gramy w teatrach muzycznych i śpiewamy, ale ciekawe było to spotkanie z Kasią Dudzic-Grabińską, która spektakli muzycznych wcześniej raczej nie robiła. I ona musi... My jej, jakby ona uczyła się od nas tego, jak pracować nad rolą, kiedy musimy nauczyć się najpierw na przykład choreografii czy muzyki, bo ona zupełnie od innej strony pracowała, a my z kolei czerpałyśmy od niej tą sferę taką stricte tylko dramatyczną,
1: tak.
0: Bo oczywiście ja gram też no, w różnych spektaklach, tak, nie tylko w teatrze muzycznym, ale to było no, bardzo ciekawe spotkanie, bardzo. I cieszę się, że stworzyłyśmy ten spektakl i to jest taka nasza perełka.
1: No to prawda, ale widzę jak o tym mówisz, z uśmiechem w oczach i na twarzy robić się banan od razu, bo to jest twoje, jak rozumiem, ty sobie nie uzurpujesz pierwszeństwa, ale jesteś osobą, która spina tę całość, jak rozumiem.
0: No tak, jestem producentką.
1: No właśnie, w napisach końcowych, gdyby były, byłabyś producentką. No właśnie, czyli
0: tak.
1: Odpowiedzialną za zatrudnianie odpowiednich ludzi.
0: Tak, tak, dokładnie. Ale razem z Kasią tak naprawdę, bo Kasia też jest świetną organizatorką, także wspólnie to wszystko organizowałyśmy. Ale teraz, jeżeli chodzi na przykład o promocję, o sprzedaż, no to ja się tym zajmuję i przyznam, że uczę się tego, jak to jest. I to jest tak trudny kawałek chleba, naprawdę. Ja podziwiam wszystkich ludzi od sprzedaży, którzy się zajmują tym.
1: Ale przepraszam, no przecież jesteś zapraszana na wywiady i przychodzisz.
0: No tak, ale czy zapraszana, też sama wyzwaniam.
1: Tak,
0: więc
1: to prawda.
0: Też jest taka, że trzeba wykonać robotę, prawda, zorganizować to wszystko, ale fajne. Powiem ci, że jakoś tak ekscytuje mnie to wszystko, bo ja lubię wyzwania, lubię uczyć się różnych rzeczy, nowych rzeczy i jak się okazało właśnie, że jest ten weekend wolny w Teatrze Garnizon, że mogę go przejąć. wynająć, że mogę wynająć tę scenę, ale że będę musiała sama zająć się promocją, sprzedażą. Stwierdziłam, kurde, dobra, mam dwa

0: miesiące, niecałe tak naprawdę, ale stwierdziłam, dobra, spróbuję, zobaczę jak to jest, podejmę wyzwanie, będę chciała, tak, no zresztą nie tylko teraz tutaj, ale będę chciała, żebyśmy z tym jeździły również do innych miast.
1: Oczywiście.
0: Więc gdyby państwo z innych miast chcieli, żebyśmy przyjechali, proszę zgłaszajcie się do mnie. Na Instagramie jest mój adres mailowy.
1: Tak jest. Spektakl nazywa się Ina Wolisz, kiedy się śmieje. 6 czerwca, czyli za tydzień.
0: Tak, tak. W Warszawie, a 17 czerwca w Gdyni.
1: I inne terminy też możliwe. Dwie siostry kurdejki by przyjechały. Bo to jest spektakl dwuobsadowy, jak rozumiem.
0: Tak.
1: A kostiumy, muzyka, choreografia, to wszystko jest w głowach, tak?
0: Czyli, to wszystko jest w głowach. Kostiumy oczywiście przewozimy, scenografię też. Muzyka jest nagrana.
1: Tak jest.
0: Także co nam potrzeba? No potrzeba nam scenę, sprzęt i już jeździmy. Mamy swojego akustyka, oświetleniowca.
1: Rozumiem. Fajna ekipa wesołych kuglarzy. Jak przygotowania na tydzień przed premierą? Tutaj jak siedzimy, 7 dni zostało. Wiem, że grałeś
0: przed premierą,
1: to,
0: no żeby
1: ale
0: było...
1: przed tą premierą warszawską, wiesz co mam na myśli.
0: No my na pewno spotkamy się wcześniej, żeby sobie zrobić próbę i przypomnieć, żeby to wszystko pięknie wyszło. To jeżeli chodzi o sferę artystyczną, a jeżeli chodzi o organizację premiery, to catering już zamówiony. Słuchaj, tak, żeby było uroczyście i żeby było pięknie. Bardzo mi na tym zależy.
1: A jak się pracuje z własną siostrą, starszą siostrą? Czy ona nadal...
0: Okazało się, że wspaniale, wiesz? No właśnie wszyscy pytają, mając nadzieję, że powiemy, że się pozabijałyśmy. A tu nie, słuchaj. Oczywiście były ogromne emocje, no bo jest to spektakl, no to nie jest spektakl komediowy.
1: Tak jest,
0: więc emocje były silne i również podczas tworzenia, a że obie jesteśmy silne i potrafimy postawić na swoim i reżyserka również, to jak się spotkały takie trzy mocne kobiety na próbach, bywało różnie, bywało burzliwie, ale wiesz, my wszystkie tam gdzieś w głębi wiedziałyśmy, że to dlatego tak jest, bo nam bardzo zależy i bardzo chcemy po prostu zrobić piękny spektakl wartościowy. I w rezultacie powiem ci, że no, pomimo tych różnych emocji pracowało się naprawdę bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o sprawy techniczne, to okazało się, że my z Kaśką, przez to, że mamy takie same wykształcenie, no bo od dziecka, od 7 roku życia i ona i ja śpiewałyśmy w chórze Legenda, w Opolu, później w studiu piosenki, później właśnie skończyłyśmy szkoły teatralno-muzyczne, grałyśmy na instrumentach. To mimo, że właśnie ten nasz... Ja zawsze tak Kasię goniłam przez te 5 lat, a podczas prób okazało się, że nam się pracuje świetnie ze sobą, bo my tak samo szybko łapiemy, tak samo rozumujemy i to no, super. A poza tym się kochamy i wspieramy.
1: Czyli to może być spektakl, który pokazuje wasze możliwości aktorskie, wasze umiejętności, waszą moc wspólną, a jednocześnie też ciekawe odkrycie postaci Iny Benity.
0: Jako tak, takiej, czyli myślę, takie... że ona tak czuwała nad nami cały czas.
1: Czyli takie co trochę spełnienie aktorskich marzeń?
0: Myślę, że możemy tak to nazwać, bo w ogóle stworzenie własnej produkcji po iluś latach już bycia w tym zawodzie i w tej przestrzeni również medialnej, no jest jakaś taka potrzeba, aby się jakoś inaczej zrealizować, aby się zrealizować tak, jak my tego chcemy, a nie tak, jak tylko widzą nas inni. Więc wzięłyśmy sprawy w swoje ręce po prostu i jesteśmy z tego dumne.
1: Na moje oko starego filmowego, radiowego Wygi, wszystko wydaje się wspaniałe. Osadzenie w tej historii, cofanie się do przeszłości, do lat 30. Ta tajemnicza postać i wy dwie na scenie, połączone więzami krwi, ale także doświadczeniami aktorskimi oraz różnego rodzaju sfery, tak? Ta muzyczna, dramaturgiczna, psychologiczna i historyczna.
0: Tak.
1: Zapowiada się niezły spektakl, ale jak będzie, no to musimy się przekonać. A zatem, droga Basiu, podsumujmy jeszcze raz. Ina, Wolisz, kiedy się śmieje.
0: Tak.
1: 6 czerwca.
0: Tak. W warszawskim
1: garnizonie sztuki. Spektakl jeden jedyny, a później 17 czerwca.
0: Teatr Muzyczny w Gdyni.
1: I później Świat należy do was.
0: A później na pewno w listopadzie będziemy w Gdyni, a pomiędzy jeszcze pracuję nad tym, gdzie możemy pojechać. I terminy będę podawała na pewno u siebie na social mediach.

0: Bardzo fajnie, bardzo dziękujemy. Czyli zaraz wracasz? Wracasz zaraz jeszcze w czwartym sezonie?
1: No mam nadzieję. Tak, taki jest plan. Mamy zacząć zdjęcia pod koniec czerwca. Także czekam na potwierdzenia, na scenariusze, bo jeszcze nie wiem, co się podzieje, ale te nasze wątki są ciekawe, fajne i postacie takie wyraziste. Także mam nadzieję, że będziemy kontynuować.
0: Tak, poza tym już widzowie się przyzwyczaili do wielu postaci z polskiego pola i chcielibyśmy poznać ich dalszy ciąg. Zaraz wracam, sezon trzeci był bardzo udany na wiosnę, ale teraz Ina Wolisz, kiedy się śmieje, z Barbarą Kurdej-Szatan, a także z Katarzyną Kurdej-Manią. Dwie siostry w jednym wystrzałowym spektaklu. Dziękuję ci za spotkanie.
1: Zapraszamy.
0: I życzę powodzenia.
1: Dziękuję bardzo.
0: Gościem naszej audycji była dziś Barbara Kurdej-Szatan. Dziękujemy za uwagę. Było nam niezwykle miło. Mamy nadzieję, że państwa zachęciliśmy. A Kierunek Kino powraca za tydzień.
1: Dziękujemy bardzo.
0: Do usłyszenia.
2: Kierunek Kino. Reklama.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
2: Zdrowid.
5: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: G-H-I-J-K. K jak kolorowy dzień dziecka.
7: Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie zabierze Was w podróż, gdzie trąbki błyszczą złotem, skrzypce wirują w błękicie, a każda nuta ma swój własny kolor. Zapraszamy do słuchania transmisji koncertu Alfabet Orkiestry w sobotę, 30 maja.
6: Godzina 12 w Polskim Radiu Dzieciom.
7: Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
2: Po reklamie.
8: 32 minuty temu minęła godzina 9. Ewa Wasążnik. Dzień dobry.
2: Gość Polskiego Radia 24.
8: W sobotę o poranku jest z nami pani Magdalena Bukowska, prawniczka, autorka podcastu Legalni Reporterzy. Dzień dobry pani Magdaleno.
9: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie.
8: Będziemy rozmawiać o tym, co może się przydarzyć na drodze nieprzyjemnego, o wypadkach i kolizjach. Jak się zachować, żeby z jednej strony nie dać się oszukać, z drugiej strony, żeby zachować się uczciwie i tak, żeby nie wyniknęło z tej sytuacji przykrej drogowej więcej szkody niż jest to konieczne i niezbędne. Zacznijmy pani Magdaleno od rozróżnienia, bo różne rzeczy na drodze mogą się nam przydarzyć. To może być wypadek, to może być kolizja. Od tego alfabetu i takiego słowniczka pojęć zacznijmy. Czym jedno różni się od drugiego?
9: Tak, to jest bardzo istotne, chociaż wydaje się, że jak mamy takie zdarzenie drogowe, to wszystko jedno. Nieprawda. I już mówię dlaczego. Prawda, nikt się z nas nie spodziewa, że będzie miało jakieś zdarzenie drogowe. Ono zawsze dotyczy innych, rzadko nas. Wpadamy wtedy w panikę, nie wiemy, co mamy robić i to jest zupełnie normalne. I w tym momencie, gdy się nam takie coś przytrafia, popełniamy szereg błędów, które mogą nas kosztować kilkanaście, nawet tysięcy złotych. Zaraz powiem dlaczego. A mianowicie tak, mamy stłuczkę, coś się tam wydarzyło na drodze. No i nie wiem jak państwo, ale ja w takim szoku pewnie zadzwoniłabym do męża z taką wiadomością,
8: tak, taki
9: co
8: telefon
9: robić,
8: do przyjaciela.
9: Tak. Taki telefon.
8: Koło ratunkowe, telefon do przyjaciela.
9: Tak, tak. Ale warto wiedzieć samemu bez takiego telefonu, jak się zachować, bo tak jak powtórzę jeszcze raz. Te pierwsze minuty są decydujące.
8: Mhm. Trzeba reagować adekwatnie i trzeba wiedzieć, co się robi, mimo tych emocji, które nam w takiej stresującej i kryzysowej sytuacji na drodze towarzyszą, no bo to jest naturalne. Dzieje się wypadek, dzieje się stłuczka, dzieje się kolizja. Nogi

0: jak zwaty, w głowie milion pomysłów, milion myśli. Dobrze jest mieć opracowaną i taką przećwiczoną procedurę. Jak się zachować krok po kroku?
1: Tak, tak, dokładnie. Wychodzimy z samochodu i sprawdzamy właśnie, co nam się przytrafiło. I teraz tak, kolizja jest wtedy, kiedy nie ma poszkodowanych. Czyli najpierw wychodzimy z samochodu i pytamy się uczestników tego zdarzenia, czy nikt nie został poszkodowany. Jeśli wszyscy czują się dobrze i mówią, że nic się nie stało, to mamy do czynienia z kolizją. Jeśli informują uczestnicy zdarzenia, że komuś coś dolega, to wtedy, jeśli te obrażenia tej drugiej strony kolizji, wypadku są powyżej 7 dni, to już jest to wypadek samochodowy, nie kolizja. I dlaczego to rozróżnienie ma takie ogromne znaczenie? Ponieważ jeśli mamy kolizję, to musimy usunąć pojazd do bezpiecznej przestrzeni, tak? Musimy zjechać na pobocze. Ale jeśli mamy do czynienia z wypadkiem, absolutnie nie możemy ruszać pojazdu, ponieważ jest to teren przestępstwa, tak? Więc każde usunięcie na pobocze auta jest zacieraniem śladów.
0: Tak. To zatrzymajmy się jeszcze przy tym rozróżnieniu i przy tym głównym argumencie i tym czynniku, który decyduje, czy mamy do czynienia z kolizją, czy z wypadkiem. Bo mówi pani o tym, że wychodzimy z samochodu i pytamy uczestników tego zdarzenia, czy ponieśli, czy po prostu czują się dobrze, czy są jakieś rany, czy są jakieś urazy. Często jest tak, że ofiary wypadków drogowych w szoku po tym zdarzeniu, chwilę po tym zdarzeniu, nawet nie zdają sobie sprawy, że może im coś dolegać. Możemy polegać tylko na takim ich subiektywnym odczuciu, czy jest wszystko w porządku, czy nie, czy coś się stało, nie. Czy lepiej wezwać karetkę i zdać się na specjalistów, na ekspertów.
1: Tak, właśnie nie możemy, bo często ktoś mówi, że się czuje dobrze, a po 10 minutach okazuje się, że coś się stało w szyję. No i ja już nie mówię o takich poważniejszych, prawda, obrażeniach. Jeśli widzimy własnym okiem, że jest tylko tam przytłuczona troszeczkę blacha i faktycznie nie było pasażera na przykład w drugim samochodzie, no to najprawdopodobniej jest to zwykła mała kolizja. To też damy radę na pierwszy rzut oka stwierdzić. Natomiast jeśli są pasażerowie i my jednak podejrzewamy, że to może być, no mogą być tam jednak obrażenia, to ja proponuję tak czy inaczej zadzwonić na numer 112. Ponieważ te rozmowy, które są kierowane na ten numer alarmowy, one są nagrywane. Więc w razie czego mamy stamtąd taką notatkę, informację, że okej, my przestawiliśmy te samochody, ale no nie wiedzieliśmy, bo nikt nie zgłaszał, że coś mu dolega, prawda? Ale informujemy służby przez numer ten alarmowy, że mieliśmy stłuczkę. Nikt nie zgłaszał. Nikt nie zgłaszał, żeby coś się większego stało, ale może na wszelki wypadek potrzebna będzie karetka.
0: Nie narazimy się w ten sposób, że blokujemy linię albo że to jest fałszywy alarm, ostatnio modny temat.
1: Tak, ale przede wszystkim tutaj zabezpieczamy się, bo tak jak powiedziałam na początku, jak mamy kolizję, to musimy przestawić auto. Musimy, bo się narażamy na mandat. Ale jeśli mamy wypadek, to nie możemy. No i teraz przecież jeśli mamy wypadek, a przestawiliśmy te nasze samochody, no to przecież nie cofniemy na miejsce zdarzenia, prawda? No bo nie możemy. Ale już jesteśmy zabezpieczeni, już nagrana została ta nasza rozmowa, że po prostu nie wiedzieliśmy, tak? No i oczywiście, że to wezwanie pomocy przez 112, jak szczególnie jak są te obrażenia, no to jest celowe i właściwe, tak?
0: A co jeśli są dzieci w którymś z samochodów?
1: No to tak samo, jak dzieci czy jacyś inni pasażerowie, no tak samo sprawdzamy, tak, na początek, czy nic się nikomu nie stało. to zupełnie ten sam schemat. Mhm. Ale może teraz powiem o takich słowach, które padają z

0: ust jednego albo drugiego kierowcy, które są absolutnie zakazane.
1: Dlaczego?
0: Dlatego, że warto jest, może jeszcze wrócimy. Warto jest, zanim wysiądziemy z samochodu, włączyć nagrywanie i nagrać wszystko. Dlatego, że ten kierowca, powiedzmy,

No i włączmy sobie właśnie bezpieczne takie nagrywanie. Ja polecam, żeby na ten czas włączyć tryb samolotowy w ogóle w telefonie, ponieważ żeby nagrać dokładnie te pierwsze minuty, żeby nagrać, jak mamy włączony tryb samolotowy, no to wiadomo, że żadna inna rozmowa nie przerwie tego nagrania. Bo co robimy takiego niewłaściwego? Wychodzimy z własnego auta albo ten drugi kierowca i mówi takie słowa. Oślepiło mnie słońce. Jechałem chyba za szybko. To moja wina. Co jeszcze? Wszystkie zdania, które stwierdzają, że jest wina jednej albo drugiej strony. Jeśli my spowodowaliśmy stłuczkę i powiemy takie słowa na dzień dobry, ubezpieczyciel nam nie wypłaci odszkodowania albo bardzo obniży.

0: tak jak powiedziałam, albo jakiekolwiek zdanie sugerujące, że przyczyniliśmy się albo spowodowaliśmy to zdarzenie, no to właśnie tak to się skończy.
1: To jest pozamiatane.
0: Tak? To jest pozamiatane, kolokwialnie mówiąc. Tak, więc teraz jeszcze powracając, bo jeszcze nie skończyliśmy, jak się zachować, oprócz tych właśnie tych słów, od tych zdań takich, to oczywiście musimy zabezpieczyć to miejsce naszego zdarzenia. Oczywiście wystawiamy ten trójkąt ostrzegawczy, prawda? I jeśli to zdarzenie miało miejsce na autostradzie, to ten trójkąt musi być ustawiony w odległości 100 metrów od pojazdu.
1: No i domyślam się, że pamiętamy o kamizelce odblaskowej. Nie wiem, czy to jest prawnie nakazane, ale dla własnego bezpieczeństwa dobrze jest ją założyć, dobrze jest ją mieć w samochodzie, a nie w bagażniku, tak żeby nie musieć wychodzić bez niej, żeby właśnie wyjąć ją z bagażnika i dopiero założyć, tylko gdzieś tam w schowku albo pod siedzeniem wkładamy na siebie coś takiego i dzięki temu jesteśmy widoczni i przez to bardziej bezpieczni.
0: Tak jest. Teraz poza terenem zabudowanym, jeśli mamy to zdarzenie, to tak 30-50 metrów od pojazdu, a w terenie zabudowanym metr od pojazdu. Mówię o tym trójkącie ostrzegawczym, tak? I oczywiście musimy zrobić dokumentację.
1: To znaczy?
0: To znaczy, najlepiej robić zdjęcia i tak wcześniej powiedziałam, nagrywać to całe zdarzenie, ale wszystko, co uległo zniszczeniu w naszym samochodzie, chciałabym, żeby wszyscy sfotografowali i zrobili dowody. Bo jeśli na przykład wieźliśmy laptop, wieźliśmy, nie wiem, aparat i podczas takiej stłuczki coś się z tym stało, to ubezpieczyciel podważy nam twierdzenia nasze, że coś się stało, jeśli nie będziemy mieć dowodu. Więc proponuję bardzo dokładnie zrobić zdjęcia wszystkiemu, tak? Co uległo zniszczeniu. Sfotografować swój samochód, sfotografować samochód drugiego uczestnika. I wszystkie właśnie rzeczy, które uległy zniszczeniu. No nie dostaniemy odszkodowania później za to.
1: Czy zawsze trzeba dzwonić w takim przypadku na policję?
0: Nie zawsze. Jeśli ta kolizja jest, to znaczy jak mamy wypadek, to tak, prawda? To już na początku zostało powiedziane. Natomiast jeśli mamy do czynienia z kolizją, możemy spisać oświadczenie. Często ludzie to wybierają, bo długo się czeka na przyjazd policji. Czasem to może być kilka godzin w Warszawie, to podejrzewam, że długi jest czas oczekiwania. Więc możemy oświadczenie takie sobie spisać z drugim uczestnikiem. No i w tym oświadczeniu najpierw trzeba sprawdzić, czy jak się decydujemy na oświadczenie, prawda, bez policji, należy sprawdzić, czy ten uczestnik drugi ma ważne OC. Możemy to teraz w dzisiejszych czasach, to możemy to sprawdzić od ręki, wpisujemy numer rejestracyjny, są strony internetowe, które wyszukują gwarancyjnego funduszu ubezpieczeniowego, wchodzimy na tą stronę, wpisujemy sobie numer rejestracyjny samochodu i już wiemy. Jeśli nie chcemy wzywać policji i chcemy spisać takie oświadczenie, to musimy być pewni, że druga strona jest trzeźwa, tak? Nie mamy żadnych podejrzeń co do tego, że była pod wpływem jakichś innych środków odurzających, a już nie daj Boże, że była pod wpływem pijana. No była pijana po prostu, tak? Więc wtedy absolutnie nie zgadzamy się. Natomiast jeśli druga strona nie kwestionuje na przykład tego, że ona się przyczyniła do tego wypadku albo jest wyłącznie winna, to takie oświadczenie jak najbardziej możemy sobie spisać, wymieniając wszystkie takie ważne rzeczy, ważne elementy w tym oświadczeniu.
1: No właśnie, jak je sformułować, żeby nie umknęło nic naszej uwadze, nic ważnego? Tam muszą być, domyślam się, dane i kierowców, dane samochodów, jakiś krótki opis tej sytuacji, do której doszło?
0: Tak. Tak najlepiej. Adres, numer telefonu, numer polisy ubezpieczeniowej.

0: No i przede wszystkim taka ważna formułka, która powinna być tam zawarta w tym oświadczeniu, to jest, kto się przyczynił, kto spowodował ten wypadek, bo to będzie taki nasz jedyny dokument, z którym pójdziemy do ubezpieczyciela, więc jeśli druga strona mówi, o ja nie wiem, no nie wiem, to może razem jesteśmy tutaj winni, że doszło do takiego zdarzenia, a my czujemy, że absolutnie nie, to wtedy wezwijmy policję.
1: Sporządzamy takie oświadczenie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach?
0: Tak, najlepiej. No i teraz wiadomo, że w dzisiejszych czasach mało kto kartkę i długopis wozi, prawda, samochodzie.
1: Częściej mamy ze sobą jakieś elektroniczne nośniki.
0: Tak, dokładnie, więc ja tutaj ze swojej strony mogę zaproponować takie rozwiązanie, że tak jak na początku wspomnieliśmy, prowadzę ten kanał na YouTubie Legalni Reporterzy. I jeśli ktoś jest chętny, może do mnie napisać na maila magdalena@legalnireporterzy.pl i ja wszystkim chętnym zupełnie za darmo prześlę taki wzór oświadczenia. Można go sobie wydrukować, można go sobie wozić w samochodzie i już się nie będziemy martwić, tak? Niech sobie leży, oby nie było zdarzenia. Ale jak będzie, to jest tak profesjonalnie napisane taki wzór oświadczenia, którego po prostu możemy podpisać. Także zachęcam, bo nigdy nie wiadomo, co się stanie. Tak jak powiedziałyśmy sobie z panią redaktor na początku, no nikt nie wozi kartki tak ze sobą, mało kto.
1: Ale podpis musi być pod takim oświadczeniem.
0: Musi,
1: czasami
0: tak,
1: zapominamy tak o tym w przypadku takich ważnych urzędowych, załatwiania ważnych urzędowych spraw. No teraz to już nie, bo PIT-y wysyłamy elektronicznie, tak, ale kiedy jeszcze składaliśmy te zeznania podatkowe papierowe, to wtedy najczęściej urzędnicy skarbowi skarżyli się, że no wszystko super wypełnione, wszystko się zgadza, no tylko podpisu brakuje.
0: Tak, oczywiście. I nie wierzmy drugiej stronie na słowo, jak nam będzie podawała tutaj PESEL czy dane z dowodu, tylko weźmy ten dowód do ręki, zróbmy nawet zdjęcie tego dowodu.
1: No z tym zdjęciem to bym uważała, pani Magdaleno, ochrona danych osobowych, numer PESEL. Ze zdjęciami nie. Ostrożnie.
0: Nie, ale tutaj musimy wylegitymować tą osobę, jeśli nie policja, prawda? No bo co z tego, jak ktoś nam będzie dyktował, a my nie sprawdzimy, czy to są te numery PESEL. Nie musimy być absolutnie pewni. I jeśli są świadkowie, jeśli ktoś był jeszcze pasażerem na przykład podczas takiej kolizji, to dane tego pasażera też spiszmy. Jeśli to jest osoba dorosła, to jego PESEL, numer telefonu, tak, wszystko, absolutnie spisujemy. Ale tutaj rozmawiamy o tym właśnie, jak się zachować, jeśli nie wzywamy policję. Natomiast jeśli wezwiemy tą policję, no bo się nie dogadamy, tak? Jedna strona powiedzmy nie chce pisać tego oświadczenia, albo my sami mamy podejrzenia, że no coś jest jednak nie tak, to jak wezwiemy już ten patrol i on przyjedzie, to tutaj bardzo ważne jest to, żeby zwrócić uwagę na notatkę policyjną, którą będzie sporządzała policja. Ponieważ ta notatka, która jest sporządzana, stanowi główny dowód dla naszego ubezpieczyciela.
1: No właśnie, bo my wszystkie te dokumenty, to nie przygotowujemy ich sobie, czy to oświadczenie, czy ta notatka służbowa funkcjonariusza, to nie jest po to, żeby mieć pamiątkę z tego zdarzenia, tylko to jest ważny dokument, który jest nam potrzebny do tego, żeby ubiegać się o zwrot kosztów naprawy auta.
0: Tak, dokładnie. Dlatego też jest bardzo ważne, żeby zwrócić uwagę na to, zanim podpiszemy notatkę policji, zwrócić uwagę na to, co tam jest napisane, bo w notatce policyjnej musi być bardzo dokładnie opisany przebieg zdarzenia, musi być napisane wyraźnie, kto doprowadził do zdarzenia. Uwaga, jakie były warunki drogowe, bo bardzo często policja pomija w swojej notatce, że na przykład, nie wiem, było ślisko, a to jest bardzo ważne, bo droga hamowania wtedy się wydłuża. I co jeszcze? No po prostu czytajmy tą notatkę, dlatego że ta notatka idzie do ubezpieczyciela, ta notatka, jeśli chcemy ją później podważyć, no to skończy się to postępowaniem sądowym niepotrzebnie, bo postępowanie sądowe będzie trwało wiele lat, więc...

0: Sprawdźmy koniecznie notatkę.
1: Pani Magdaleno, no dobrze, mamy już te dokumenty, mamy oświadczenie, mamy notatkę. No już kurz opadł, po zdarzeniu emocje opadły. W jaki sposób kontaktować się z ubezpieczycielem? No bo trzeba teraz te auta uszkodzone w czasie tej kolizji albo wypadku naprawić. Już pomijam kwestię dochodzenia swoich praw, kto był winny, kto niewinny i ewentualne spotkanie w sądzie. No ale samochodem trzeba jeździć, więc trzeba go naprawić. Jak się kontaktować z ubezpieczycielem? Czy trzeba to zrobić od razu?
0: Niezwłocznie.
1: Od czego to zależy?
0: Tak, niezwłocznie. To najlepiej do 24 godzin zgłosić swojemu ubezpieczycielowi, że takie zdarzenie miało miejsce. I jeszcze chciałam zwrócić uwagę, żeby nam nie umknęło, panie redaktor, ponieważ bardzo często po takim zdarzeniu jeszcze nie zgłosiliśmy ubezpieczycielowi i nagle pojawia się laweta. Przyjeżdża laweta na miejsce zdarzenia. Nie wiadomo skąd, nikt nie wzywał. Przyjeżdża laweta, oferuje nam samochód zastępczy, oferuje nam, że nasz samochód bezpiecznie odholuje i daje nam bardzo wygodne, prawda?
1: Bardzo.
0: I daje nam do podpisu...
1: Ale wyczuwam haczyk.
0: Tak, tak, tak. Daje nam do podpisu dokument, gdzie przejmuje... Ta firma lawetowa przejmuje wszystkie nasze obowiązki. My się już nic nie musimy.
1: Przyjeżdża pani i mówi, pani Ewo, pani Magdaleno, proszę się o nic nie martwić, my się tutaj wszystkim zajmiemy, wszystkie formalności, nic nie jest na pani głowie, proszę się nie martwić. Będziemy w kontakcie. Nie dać się nabrać?
0: Nie dać się nabrać, to są tak zwane mafie lawetowe, które przez różnymi kanałami wyszukują zdarzenia drogowe i są na miejscu szybciej niż policja. Nam się wydaje, że mamy wszystko teraz z głowy, bo niczym się nie będziemy martwić. No nic bardziej mylnego, dlatego że później się okazuje, że ten parking, na który został zabrany nasz pojazd, no to kosztuje drożej niż spa. Za jeden dzień, tak? I tym samym znowu pozbawiamy się kilkunastu, kilkudziesięciu tysięcy złotych z odszkodowania, więc polecam dzwonić do własnego ubezpieczyciela.
1: Uzbroić się w cierpliwość i poczekać, aż przyśle pomoc.
0: Tak, lawetę, albo z ubezpieczyciela drugiej strony tego zdarzenia, tak? Więc najlepiej własnego. Każdy ma OC i ubezpieczyciel jest zobowiązany, żeby przyjechać na miejsce, zabrać auto, jeśli jest taka potrzeba. Więc tutaj te lawety, bardzo proszę uważać, bo no, to jest stary przekręt, ale ciągle funkcjonujący. Więc naprawdę. I co jeszcze chciałam powiedzieć? Jeśli już nasza szkoda jest likwidowana z OC, to pamiętajmy, żeby nie przyjmować pierwszej oferty ubezpieczyciela, tylko negocjować. Ponieważ pierwsza oferta ubezpieczyciela jest zawsze zaniżona. Zawsze. Ubezpieczyciel to jest przedsiębiorca, który musi zarobić. Więc pierwsza taka oferta, którą dostaniemy od naszego ubezpieczyciela, jest do kosza. Pani redaktor. Należy walczyć. Ubezpieczyciel ma obowiązek zwrócić nam wszystkie koszty tak, jakby nigdy nie było zdarzenia. Co to oznacza? Jeśli mieliśmy współpasażera, męża, żonę i tutaj się okaże, że na przykład żona, mąż po tym zdarzeniu mają jakąś kontuzję jednak, to z naszego OC ubezpieczyciel musi wypłacić koszty rehabilitacji, czy po prostu tego uszczerbku, który doznał pasażer.
1: Bez względu na to, jak brzmiała polisa, jakie tam jej były główne punkty?
0: Tutaj, tak, każda polisa OC ma doprowadzić, za zadanie ma doprowadzić do sytuacji, jakby nigdy nie było zdarzenia. I to oznacza nawet, jeśli pójdziemy do prawnika i wynajmiemy prawnika, bo sprawa jest bardziej skomplikowana, to te koszty prawnika też ubezpieczyciel musi zwrócić. Każdy jeden koszt.
1: Bardzo pani dziękuję, pani Magdaleno, za tę rozmowę i za te rady ważne i potrzebne, szczególnie przed sezonem wakacyjnych wyjazdów. Oby te rady nigdy się nie przydały, oby dochodziło do jak najmniejszej liczby wypadków i kolizji drogowych. No ale wiemy, znamy życie, często nie unikniemy takich przykrych zdarzeń. Mam nadzieję, że te rady i te przypomnienia, które przekazała nam pani

0: i Magdalena Bukowska, prawniczka, przydadzą się naszym słuchaczom w takich sytuacjach kryzysowych. Oby było ich jak najmniej. Szerokiej drogi i Państwu i Pani życzę i dziękuję jeszcze raz za to sobotnie spotkanie. Do usłyszenia.
1: Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
8: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
2: Po reklamie. Autopromocja.
10: Rosja jest jak kocioł, w którym na ogniu rządzy władzy, gotują się narody, religie i polityczne poglądy. Ten kocioł kiedyś eksploduje, mówią goście audycji Prawdziwa Rosja. Czy dojdzie do podziału imperium? Czy są Rosjanie, którzy tego chcą? Audycja Prawdziwa Rosja już dziś o 17.06 w Polskim Radiu 24 i na podcastach polskieradio.pl. Nazywam się Maciej Jastrzębski i zapraszam.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Kolejne zatrzymania w sprawie fałszywych alarmów służby przesłuchały piątego podejrzanego. Pożar lasu pod Warszawą opanowany, strażacy wciąż jednak apelują o ostrożność. Polska turystka zginęła na Słowacji, do wypadku doszło w wąwozie na terenie jednego z parków narodowych. Minęła 10:00, Bartosz Teodorowicz, dzień dobry. Kolejne zatrzymania w sprawie fałszywych alarmów. Informacje w tej sprawie przekazał w mediach społecznościowych szef MSWiA. Łącznie zatrzymano 5 osób, 3 z nich mają zasądzony areszt. Intensywne prace policji trwają, zero tolerancji dla przestępców, poinformował Marcin Kierwiński. Nowy zatrzymany to 29-letni mieszkaniec powiatu otwockiego, mówi Ewelina Gromek-Oćwieja ze stołecznej policji.
2: 29-letni mieszkaniec powiatu otwockiego jest podejrzany o wykonanie w dniu 18 maja tego roku 2 połączeń telefonicznych na numer alarmowy 112, informując o groźbie zdetonowania ładunku wybuchowego na terenie jednej z stacji telewizyjnych. Mężczyzna przyznał się do zarzuconego czynu. Policjanci zabezpieczyli na miejscu 2 telefony komórkowe oraz komputer.
1: Fałszywe zgłoszenia dotyczyły też m.in. sytuacji zagrożenia życia. Tak było w przypadku mieszkania rodziny prezydenta Karola Nawrockiego. Strażacy wciąż walczą z pożarem lasu w powiecie wołomińskim pod Warszawą. Od rana w akcji znów uczestniczą samoloty gaśnicze, dromader i helikoptery. Ogień strawił ponad 300 hektarów.

0: obszarów lasu. W lasach wciąż jest bardzo sucho, dlatego apelujemy o ostrożność, mówi brygadier Karol Kroć z Państwowej Straży Pożarnej.
1: Apelujemy o nieużywanie otwartego ognia, o wszelką ostrożność, jeżeli chodzi o jakiekolwiek prace związane z ogniem, czy pożarowo niebezpieczne, szlifowanie. No już nie mówimy tutaj o paleniu papierosów, czy ogniska w środku lasu przy tak wiecznej pogodzie, kiedy mamy do czynienia z tak straszną suszą.
0: Sytuacja jest stabilna, ustał też wiatr, poinformowały służby wojewody mazowieckiego. W akcję gaśniczą zaangażowanych jest ponad 1500 osób. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje o bezpieczny wypoczynek nad wodą. To po utonięciu kolejnej osoby. Do tragedii doszło wczoraj wieczorem na Mazurach. W jeziorze Kalwa pod Pasymiem utonął wędkarz. Od początku kwietnia życie w wodzie straciły 32 osoby. RCB apeluje, by korzystać jedynie z wyznaczonych kąpielisk i nie wchodzić do wody po spożyciu alkoholu. Łotewskie wojsko rozpoczęło montaż zapór przeciwpancernych przy granicy z Rosją i Białorusią. To element bałtyckiej linii obrony. Ma ona utrudnić ewentualną agresję wojsk przeciwnika na terytorium kraju.
2: Chodzi o tak zwane zęby smoka, które mają utrudnić przemieszczanie się pojazdów wojskowych. Betonowe przeszkody ustawiane są w trzech rzędach o szerokości około 10 metrów. Każdy z elementów waży 1,5 tony. Ich produkcja rozpoczęła się przed 2 laty. Według wojska celem powstającej infrastruktury jest nie tylko odstraszanie potencjalnego przeciwnika, ale też możliwość zatrzymania go jeszcze przy granicy. Portal łotewskiego nadawcy publicznego cytuje oficera odpowiedzialnego za projekt bałtyckiej linii obrony, pułkownika Andrisa Rieksa, który powiedział, że wojna na Ukrainie pokazała, jak trudno odzyskać jest utracone terytorium. Oprócz zębów smoka, Łotwa planuje też budowę rowów przeciwczołgowych i innych umocnień inżynieryjnych. Kamil Zalewski, Polskie Radio.
0: Teraz Słowacja i tragiczne informacje dotyczące polskiej turystki. Kobieta zginęła na terenie Parku Narodowego Słowacki Raj. Wcześniej podczas próby przejścia wąwozem odłączyła się od grupy.
3: Jak poinformowali słowaccy ratownicy, 67-latka zrezygnowała z dalszej wędrówki, obawiając się przejścia trudniejszym odcinkiem szlaku wyposażonym w drabinki i łańcuchy. Gdy jej towarzysze nie mogli później nawiązać z nią kontaktu telefonicznego, powiadomili służby. W poszukiwaniach polskiej turystki brała udział 12-osobowa grupa ratowników, w tym przewodnicy z psami tropiącymi. Wykorzystano też drona do lokalizacji telefonów komórkowych. Po kilku godzinach poszukiwań ciało kobiety odnaleziono w stromym terenie wąwozu Piecki poniżej Wielkiego Wodospadu. Ratownicy przetransportowali je do miejscowości Hrabuszice. Wojciech Stoba, Polskie Radio.
0: Pokaz światła i muzyki rozpocznie sezon wodniacki w Warszawie. Wieczorem między cyplem Czerniakowskim a Podzemczem odbędzie się parada River Lights. Wezmą w niej udział wszystkie jednostki stołecznej żeglugi pasażerskiej, mówi pełnomocnik prezydenta Warszawy do spraw Wisły Jan Piotrowski.
4: Mamy już tę możliwość od 2 sezonów, żeby pływać po zmroku dzięki nocnej żegludze i to jest coś, co jest przepiękne. Wyjątkowe wydarzenie dla tych, którym uda się zdobyć bilety na paradę bezpośrednio na jednostkach, ale nic nie stracą ci, którzy będą to oglądać z bulwarów i z plaż. 2 godziny przepięknego wydarzenia dla oka i ucha.
0: Początek parady River Lights o godzinie 21 w okolicach pomnika Syreny.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Na niebie w wielu miejscach kraju sporo chmur, z których może popadać deszcz. Po południu burze możliwe głównie w centralnym pasie od Kujaw po Śląsk i Małopolskę. Temperatury od 17 stopni na Pomorzu, 19 w centrum i na południu, 22 stopnie na wschodzie, do 25 na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty.

0: co państwo sądzą?
1: Dzień dobry. Co państwo sądzą? Pytam jak co sobotę Zuzanna Dąbrowska, Polska Agencja Prasowa. I pytam też mojego gościa, dr Janina Petelczyc, Katedra Ubezpieczenia Społecznego SGH. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: A pytam o to, co sądzimy o wieku emerytalnym. To jest temat, który jest taką bombą, która jeszcze nigdy nie eksplodowała, chociaż raz była już bliska, kiedy był realny projekt wydłużenia wieku emerytalnego i kiedy odbywały się masowe demonstracje, w dodatku trochę ponad podziałami partyjnymi, czyli powszechne, i podobno z tego powodu, kiedy

0: Kiedyś Platforma Obywatelska przegrała wybory, więc prawie była eksplozja, ale Platforma wybory przegrała, do sprawy nie doszło. Pani doktor, dlaczego to jest taki trudny temat? Na początek zapytam, a potem zaraz opowiem, co państwo sądzą, bo zbadał to IBRIS.
1: Ja bym chciała na początek powiedzieć, że doszło do tego podwyższenia wieku, tylko ono zostało cofnięte. To znaczy pierwsze już roczniki kobiet i mężczyzn przez kilka miesięcy dłużej pracowały, bo to wydłużenie wieku emerytalnego zawsze, nie tylko w Polsce, dzieje się bardzo stopniowo i nigdy nie jest tak, że z dnia na dzień przechodzimy na emeryturę w wieku lat 60 kobiety i nagle następnego dnia się dowiadujemy, że 65. To jest taka ważna informacja na sam początek. I zapomniałam pytania.
0: Dlaczego takie trudne? To jest ten temat
1: jest.
0: Dlaczego tak bardzo z punktu widzenia i politycznego, i jednocześnie społecznego, co nie zawsze się łączy, jest o tym w ogóle mówić, zaczynać dyskusję?
1: Mi się wydaje, że odpowiedź jest taka, że tak naprawdę system emerytalny to jest taki papierek lakmusowy, który mówi nam wszystko o tym, co się dzieje w społeczeństwie wcześniej, przed wiekiem emerytalnym. Czyli mamy informacje o tym, jak pracujemy, jaka jest jakość tej pracy, czy chcemy odchodzić jak najszybciej, czy jednak lubimy tą pracę, możemy pracować dłużej. Pytanie, czy rynek pracy w ogóle jest otwarty na osoby starsze. Pytanie, czy osoby starsze są odpowiednio w odpowiednim stanie zdrowia, żeby pracować. I tak naprawdę wszystko wskazuje na to, że my chcemy jak najszybciej przejść na emeryturę, wynika z tego, że po prostu nie lubimy swojej pracy, mówiąc najogólniej. Natomiast niestety mamy tutaj pułapkę od 1999 roku, a mianowicie zmieniliśmy metodę naliczania emerytur. I teraz, tak jak przed 1999 rokiem, albo już po, ale te pierwsze lata, kiedy jeszcze stare zasady w dużej mierze obowiązywały, to jednak te emerytury były trochę wyższe, bo mieliśmy inną metodę liczenia naszego świadczenia. A w tej chwili niestety tak jest, że jeżeli, niestety albo stety, bo system się dzięki temu całkiem nieźle finansuje, że jeżeli chcemy przejść na emeryturę wcześniej, to oznacza radykalne obniżenie naszego świadczenia, bo mamy najprostsze moim zdaniem na świecie równanie emerytalne, czyli emerytura jest takim równaniem, gdzie w liczniku mamy sumę wszystkich składek, które zapłaciliśmy przez całe życie, a dzielimy to przez dalsze trwanie życia w miesiącach liczone przez Główny Urząd Statystyczny. Co roku te tablice dalszego trwania życia mamy. Więc jeżeli idziemy na emeryturę wcześniej, to mamy mniej w liczniku, a więcej w mianowniku, czyli z prostej matematyki z klasy drugiej szkoły podstawowej wiemy, że to oznacza niższe świadczenie. Czyli mamy ten problem, że wcześniejsze przejście oznacza niższe świadczenie.
0: No właśnie. Mimo to z sondażu IBRIS, który opublikowano kilka dni temu, wynika, że po pierwsze większość badanych chciałaby, żeby wiek emerytalny był równy dla kobiet i mężczyzn, ale po drugie wolałaby go obniżać. Co w świetle tego, o czym pani powiedziała, czyli im krócej pracujemy, tym niższe mamy świadczenie, nie do końca jest logiczne. Chyba, że to jest marzenie o tym, że pracujemy krócej, a emeryturę mamy wyższą. Co chyba jest marzeniem nie do zrealizowania, przynajmniej dla wszystkich po kolei ekip rządzących, które w Polsce się za to brały. Ale patrząc też na kraje dobrobytu, kraje zachodu, do których się zbliżamy, ale jeszcze cały czas gdzieś lekko łapiemy zadyszkę, to tam też takich cudów nie ma.
1: Nie ma, tym bardziej, że Polska nie jest jedynym krajem, który ma tą metodę liczenia świadczenia. To znaczy, to jest tak zwany system zdefiniowanej składki. Czyli właśnie tyle odłożyłeś, w tym momencie przechodzisz, taką masz emeryturę i to się dzieje w całym Europie Zachodniej. I widać to wyraźnie, kiedy porównamy sobie wiek emerytalny. Bo ja bym powiedziała, że wiek emerytalny mężczyzn to mamy taki średni, jak średnia europejska. Niektóre
0: 65,
1: kraje,
0: przypomnijmy.
1: Niektóre kraje podwyższają, nam jest 67. Są nawet dyskusje, żeby połączyć wydłużanie trwania pracy z wydłużaniem się ludzkiego życia, bo co roku jest troszkę dłuższe, więc te roczniki powinny później przechodzić. Różne są reformy. Natomiast my w Polsce mamy przede wszystkim bardzo niski wiek emerytalny kobiet.
0: I ja się 60.
1: Tu, Dokładnie tak. I ja się tutaj zgadzam z osobami, które odpowiadały w tym sondażu, że to jest niesprawiedliwe. Znaczy tak to odczytuję, że to jest niesprawiedliwe, że kobiety mają niższy wiek emerytalny niż mężczyźni, że powinny mieć taki sam. Natomiast czy w górę, czy w dół, z punktu widzenia ekonomicznego uważam, że jednak powinniśmy iść w górę. No chociaż zacznijmy od 63, jeżeli 65 jest taką granicą.
0: No właśnie, bo doprecyzujmy, że

0: że są trzy grupy, które w badaniu Ibrisu się uwidoczniły, czyli ci, którzy mówią, okej, to niech wszyscy i kobiety i mężczyzny mają równo po 65 i tych jest mniejszość, nieco ponad 14%, ale są też tacy, którzy mówią, no nie, to w takim razie zrównajmy wiek emerytalny kobiet i mężczyzn, ale niech to będzie wesoła 60-tka, a jeżeli 60-tka, no to byłoby fajnie, żeby to świadczenie było na odpowiednim poziomie. Jest też trzecia grupa, która mówi, spotkajmy się w połowie drogi, czyli 63. Kobietom wydłużymy, ale mężczyznom obniżymy i może to jakoś się wtedy zepnie. Tymczasem mi brakuje w tych wszystkich wariantach jakiejś drogi pośredniej. Bo dlaczego akurat 63? A może ja bym chciała pójść na emeryturę mając 62? Albo może ktoś by chciał pójść, kiedy ma 64? Skąd się bierze ten kategoryzm w określaniu grup emerytalnych, tego wieku?
1: No jeszcze z definicji starości z Międzynarodowej Organizacji Pracy, z konwencji z 1952 roku, to jest kwestia umowna tak naprawdę. My się umawiamy, to też mówi się o tym, że wiek emerytalny mówi, że można przejść, ale nie trzeba przechodzić na emeryturę. Natomiast praktyka pokazuje wyraźnie, że jak tylko osiągamy ten wiek emerytalny, to chcemy na tą emeryturę przejść w absolutnej większości osób, w przypadku większości osób. Dlatego
0: wrócimy do tego za chwilę.
1: No właśnie, dlatego państwa jednak wyznaczają jakiś minimalny wiek, w którym powinniśmy móc być uprawnieni do przejścia, żeby jednak wcześniej nie przechodzić, aczkolwiek oczywiście są grupy, które mogą przejść wcześniej i są grupy, które mają wyższe emerytury, bo sobie to wywalczyły w różnych sporach zbiorowych, protestach, lobby, różne są lobbingu, różne są powody.
0: No tak, ale jeżeli myślimy o na przykład zawodowych żołnierzach albo funkcjonariuszach policji, których życie jest zagrożone, to znajdujemy jakieś argumenty, ale kiedy już mówimy o wcześniejszych emeryturach dla osób pracujących fizycznie, które są bardziej zmęczone swoją pracą i które są narażone na większe ryzyko zawodowe, to sprawa przestaje być prosta, bo wtedy jedni mają, a drudzy nie mają i komu się należy, a może w ogóle należy się wszystkim, którzy pracują fizycznie, a wtedy odezwą się ci, którzy pracują umysłowo albo pracują w stresie, bo zarządzają jakimiś wielkimi organizacjami, którzy powiedzą zaraz, my jesteśmy narażeni na stres do tego stopnia, że mamy kłopoty ze zdrowiem psychicznym, popadamy w depresję i nam też należy się to, żeby móc wybrać i żeby móc wcześniej przejść na emeryturę. I oczywiście liberalni politycy mówili w latach 90. nie, tych wszystkich ulg nie powinno być, budżet się musi spinać, pieniądze muszą w nim być, a jak się na to nie zgodzicie, to cały system runie. Czy to jest aktualna przestroga?
1: No jeżeli zrobimy bardzo dużo grup, które będą wcześniej przychodzić na emeryturę i mieć wyższe świadczenia, bo grupy, które pani wymieniła, często mają inne metody naliczania tych świadczeń, no to możemy mieć pewien problem. Myślę, że poruszyła pani tu dwa bardzo ważne tematy. Po pierwsze, kwestię klasową. Nie wiem, czy można już mówić o klasach, czy nie. W socjologii na pewno się o tym mówi, w ekonomii, a mianowicie...
0: Więc my też mówmy.
1: A mianowicie, rzeczywiście jest tak, że mamy tablice dalszego trwania życia i one są uśrednione dla wszystkich mieszkańców danego kraju. Kobiet, mężczyzn, tu już mamy pewne różnice, ale także niezależnie od tego, gdzie pracujemy. I są bardzo dobre badania, które są robione na świecie już od bardzo wielu lat, na ile ta tak zwana aktuarialna sprawiedliwość, czyli właśnie to, że wszyscy mamy ten sam mianownik, jeżeli jesteśmy w danym wieku, na ile ona jest rzeczywiście sprawiedliwa. Bo oczywiście, że nie każdy żyje tak samo długo i widać to bardzo wyraźnie. Są też takie badania SHARE koordynowane w Szkole Głównej Handlowej, panelowe, które pokazują, że osoby z niższym wykształceniem, niższych dochodach, w trudniejszych zawodach po prostu żyją krócej, a mają ten sam mianownik. I to jest ewidentnie problem. Ale druga rzecz jest taka, że też my możemy interweniować wcześniej, bo tak jak powiedziałam, wiek emerytalny to jest papierek lakmusowy. Możemy, mówi pani, o wypaleniu zawodowym. Są sposoby, żeby walczyć z tym wypaleniem zawodowym jeszcze w czasie, kiedy pracujemy. To znaczy nie możemy wszystkich problemów rozwiązywać systemem emerytalnym, bo mimo wszystko przy naszej demografii i przy tym, jakiej jesteśmy sytuacji i to, że każda grupa będzie mówiła, że ma jakieś problemy zawodowe, no powinniśmy próbować to rozwiązać inaczej. I jeżeli by mnie zapytano, co powinniśmy zrobić w pierwszej kolejności, to bym

0: powiedziała, zwalczmy o lepszy rynek pracy, o lepsze umowy, a nie uśmieciowienie. Walczmy z tym fałszywym JDG, gdzie się płaci też niższe składki, ale to oznacza niższe świadczenia. A druga rzecz, jesteśmy absolutnie niedofinansowanym państwem, jeśli chodzi o ochronę zdrowia. Bo nie liczy się tylko to, jak długo żyjemy, ale też jak długo żyjemy w zdrowiu. I jeżeli o to zadbamy, to będzie sytuacja, w której będziemy chcieli pracować, bo praca też jest pewnego rodzaju wartością dla wielu ludzi.
1: Tak, bo jeżeli będzie można myśleć o wieku emerytalnym jako o tym momencie, od którego możemy robić różne rzeczy bardzo ciekawe, to być może będziemy chcieli zarobić na to, żeby móc je robić, gdzieś pojechać, albo kupić wreszcie wymarzony domek z działką, albo mieć całkowicie inne pomysły, na przykład kitesurfing, bo to też jest możliwe. I będzie to pewna motywacja. Natomiast jeżeli będzie to moment, w którym zapiszemy się w kolejkę do lekarza specjalisty po to, żeby przez rok czekać w kolejce i do następnego czekać kolejny rok i to jeszcze w złym zdrowiu, nie mając odpowiedniego rehabilitanta, to rzeczywiście perspektywa będzie ponura i może będzie warto pójść jak najszybciej na emeryturę, żeby jeszcze załapać chociaż rok czy dwa takiego życia, które da nam odrobinę wolności i tego wolnego czasu, który można na coś spożytkować.
0: No też taka jest prawda. Profilaktyka zdrowotna jest przede wszystkim tańsza niż później leczenie, jeżeli nie zadbamy o nią, więc tak potwierdzam. I jeszcze raz to, co powiedziałam przed chwilą, że inwestycje w ochronę zdrowia są niezwykle ważne, ale chciałabym przypomnieć jeszcze jedną rzecz, jeśli chodzi o emerytury i wiek i przejście i choroby zawodowe. My nie płacimy składki emerytalnej, tylko płacimy składkę emerytalno-rentową i mamy jeszcze cały system rentowy dla osób, które nie są w stanie pracować przed osiągnięciem wieku emerytalnego, więc być może zamiast obniżać wiek emerytalny wszystkim, powinniśmy zastanowić się, jeżeli nie da się rzeczywiście poprawić zdrowia profilaktyką, badaniami, rehabilitacją, osobom, które po prostu już są naprawdę zmęczone pracą, to mamy jednak ten system rentowy, w którym dodam, inaczej jest liczona renta niż emerytura. Renta to Lech Kaczyński zawetował i w efekcie renty liczymy starą metodą, a emerytury nową. W niektórych sytuacjach renta może być nawet wyższa niż emerytura. Jest to rzadkie, ale może się tak zdarzyć. Ale to już jest tylko taka ciekawostka.
1: Ale to proszę nam wyjaśnić, skoro już doszłyśmy do tego momentu, bo to jest coś, czego się rzeczywiście nie bierze na co dzień pod uwagę. Jakie są proporcje między naliczaniem rent i naliczaniem emerytur z systemu? Czyli jak dużo mamy rencistów, a jak wielu mamy emerytów i kto jest dla kogo większym obciążeniem czy większym problemem?
0: Ja w ogóle nie lubię nazywać beneficjentów systemu ubezpieczenia społecznego obciążeniem, bo myślę, że po to mamy ten system, żeby solidarnie się wspierać. Rencistów jest oczywiście o wiele mniej. Zresztą to jest też problem polityki lat 90. i 80., że dużo ludzi wysyłano na renty, żeby rynek pracy, który był, no wiemy jaka była sytuacja w okresie transformacji i później rzeczywiście zaostrzono te zasady. Rencistów jest mniej, natomiast tak jak powiedziałam, tam się liczy, jest część bazowa taka socjalna, liczy się lata składkowe, nieskładkowe. No nie chcę wchodzić już w te wszystkie równania, ale generalnie rzecz biorąc, jeżeli jesteśmy starszymi pracownikami, mamy wiele lat składkowych i chcemy, nie możemy już pracować, to renta nie jest wcale takim najgorszym rozwiązaniem, chociaż zawsze będę powtarzać, profilaktyka zdrowotna, walka o lepszą jakość pracy, też warto się uzwiązkawiać, być w związkach zawodowych, walczyć o to, żeby ta praca była też lepszej jakości, wbrew pozorom to ma znaczenie, pozwala nam pracować dłużej. Po prostu. Ale no, tak jak mówię, nie chciałabym, żeby to była kara dla ludzi, tylko żebyśmy tą pracę lubili, żeby ona była znośna.
1: Wygląda na to, że rzeczywiście w latach 90. popełniono, czy też stworzono wiele założeń, które dzisiaj kształtują los świeżych, nowych emerytów, bo ja pamiętam takie hasło, które tłumaczyło z pozycji liberalnych to, że wiek emerytalny jest nierówny, czyli wypchnijmy babcię z rynku pracy. Czyli niech kobiety idą na emeryturę, ona będzie niewysoka, ale jakaś tam będzie, niech się zajmą tymi wnukami, ich dzieci będą mogły pracować na 100%, a one znikną nam ze statystyki i bezrobocie się obniży. Taka to była, myśli pani, kalkulacja?
0: W dużej mierze tak, chociaż nie tylko kobiety wypuszczano. Było dużo też opcji wcześniejszej emerytur, których, jak pani słusznie wspomniała, zostało to wycofane w latach 90. 2000. A kiedy PiS cofał emeryturę, to podwyższenie wieku emerytalnego, to dokładnie pani

0: minister Rafalska powiedziała, uruchamiamy kapitał opiekuńczy kobiet. Czyli znowu zakładamy, że te kobiety mogą w tym czasie, kiedy przejdą wcześniej na emeryturę, zajmować się wnukami, których z drugiej strony, jak wiemy, już nie ma tyle, co było kiedyś. Więc też pytanie, kim się mają zajmować, tym bardziej, że ich córki i synowie mają dzieci później niż w wcześniejszych pokoleniach, więc być może 60-latka.
1: Jest więcej żłobków oraz jest też świadczenie, które ma pomagać w opiece nad dziećmi. Tak. Słynne babciowe, też nie wiadomo dlaczego akurat babciowe, a nie inaczej, ale tak już się przyjęło.
0: To potoczna nazwa jest dokładnie tak, więc no, wykorzystuje się tą retorykę, ale tak jak pani zauważyła, rozwija się sieć usług opiekuńczych. Moim zdaniem większym wyzwaniem teraz dla nas, zwłaszcza kobiet znowu, jest pytanie, na ile mamy usługi opiekuńcze dla osób starszych rozwinięte, ponieważ ta opieka to nie jest tylko opieka nad dziećmi, ale też nad pokoleniem osób, które mają 80 ponad 90 lat, które nie są już same w stanie funkcjonować i często kobiety, najczęściej jak pokazują badania, też wycofują się albo całkiem, albo częściowo z rynku pracy, ale jeśli częściowo, to płacą niższe składki, żeby zajmować się tymi seniorami, więc być może powinniśmy teraz rozwijać też opiekę długoterminową i sieć wsparcia dla osób zajmujących się starszymi osobami.
1: Na pewno byłoby to z pożytkiem i dla osób będących jeszcze na rynku pracy i mogących służyć doświadczeniem i dla samych seniorów, bo to nie oznacza, tak jak się kiedyś mówiło, oddanie ojca czy matki do DPS-u. Tu chodzi o takie usługi, które będą dostosowane do rytmu życia rodziny, do tego, jaka jest w niej sytuacja generacyjna i jak bardzo potrzebna jest pomoc danej osobie w podeszłym wieku.
0: Też usługi nie oznacza za każdym razem, że ktoś jest na cały, w ogóle przeprowadza się do domu pomocy społecznej. Tak? Mamy mnóstwo innych form, czy przychodzenia do seniora, czy że senior idzie na opiekę dzienną gdzieś, jeżeli jest taka możliwość, czy jakiś na kilka godzin ktoś przychodzi tylko pomóc w podstawowych rzeczach. Naprawdę jest bardzo wiele różnych opcji, tylko musimy je zdecydowanie rozwijać.
1: Z badań IBRiS-u wynika też, o czym pani już wspomniała, że chcemy pracować tylko do momentu możliwości przejścia na emeryturę, jak powiedziałby Jerzy Owsiak, ani jednego dnia dłużej. Co wydaje mi się... Może patrzę tylko ze swojej perspektywy osobistej. Niezupełnie logiczne, bo zakładając, że świadczenia nie są najwyższe, to pewnie chciałabym, póki bym mogła, dorobić. Albo też chciałabym znaleźć taką formę zatrudnienia, że jeszcze opłacałabym składki w pewnym wymiarze, być może tylko częściowo. Tymczasem taki pomysł w prostej odpowiedzi na pytanie ludziom do głowy nie przychodzi. Dlaczego?
0: Ja myślę, że tutaj odpowiedź jest w ekonomii behawioralnej, która tłumaczy bardzo wiele naszych zachowań, które nie są racjonalne z punktu widzenia takiego czystego finansowego, ale są racjonalne dla ludzi. I to bym nazwała efektem zakotwiczenia. Ten wiek 60-65 jest naprawdę dla większości kobiet i mężczyzn takim momentem, w którym już zakładamy, że odchodzimy na emeryturę. Badania nie tylko polskie, znam też badania prowadzone w Finlandii na ten temat, też to pokazują, że naprawdę bardzo trudno jest zachęcić ludzi do pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego, nawet jak zrobimy dla nich ulgi podatkowe, jakieś dostosowanie tego miejsca pracy. Ten wiek emerytalny podwyższony jest jedyną opcją, której rzeczywiście więcej osób się na to decyduje. Myślę też, że cały czas, mimo wszystko, przechodzą na emeryturę osoby, które jakoś tam pracowały przed 99 rokiem, a to jest bardzo istotne, bo to oznacza, że ci ludzie mają tak zwany kapitał początkowy, czyli mają część składek, którą zapłaciły na starych zasadach, a prawo nie działa wstecz i mamy ochronę praw nabytych i będących w trakcie nabywania, co oznacza, że składki nabyte na starych zasadach dalej liczone są jako część emerytury na starych zasadach.
1: Czyli korzystniej.
0: Czyli znacznie korzystniej. I my to widzimy w naszych modelach, które robimy w Szkole Głównej Handlowej na przyszłość, że osoby z kapitałem początkowym mają naprawdę dużo wyższe emerytury. Teraz będzie coraz więcej roczników, które już po 99 roku weszły na rynek pracy i tutaj widać ekstremalne zmiany. To znaczy w rocznikach lat 70., 80. naprawdę większość kobiet i bardzo duża część mężczyzn nie będzie miało więcej niż emerytura minimalna, bo ich kapitał będzie niewystarczający, żeby mieć więcej i państwo jeszcze będzie dopłacać.
1: A to ja przy okazji zaapeluję do państwa, proszę składać wnioski na liczenie kapitału początkowego, kto może, kto pracował przed 99 rokiem, bo to bardzo ważne.
0: Tak, ja jeszcze chciałam dodać, że każdy rok pracy średnio podwyższa emeryturę.

0: Oj, 10 do 12%.
1: Czy to będzie ten motor, który pozwoli na przynajmniej zgłaszanie chęci na utrzymanie zatrudnienia? To, że rzeczywiście emerytura wyraźnie, można powiedzieć, w oczach rośnie wraz z każdym przepracowanym miesiącem?
0: Zgodnie z założeniami ustawodawców ówczesnych tak, zgodnie z badaniami nie. To znaczy,
1: dlaczego?
0: Ludzie po prostu wolą przejść na emeryturę, nawet jeśli będzie niska, wolą mieć minimalną niż dalej pracować. Znaczy okazuje się, że racjonalność klasycznej w teoriach ekonomii nie sprawdza się, jeśli chodzi o emerytury, i jednak ta ekonomia behawioralna daje tutaj lepsze odpowiedzi. Naprawdę potrzebujemy zadbać o rynek pracy, ochronę zdrowia i pomyśleć o podwyższeniu wieku emerytalnego, zwłaszcza kobiet. U mężczyzn możemy jeszcze to 65 zostawić. Zwłaszcza, że polscy mężczyźni ciągle żyją za krótko.
1: I to był bardzo ważny głos w dyskusji o wieku emerytalnym. Bardzo dziękuję. Dr Janina Petelczyc z SGH, Katedra Ubezpieczenia Społecznego. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: I bardzo Państwu dziękuję. Słyszymy się za tydzień.
2: Co Państwo sądzą? Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Za dużo obowiązków. Za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
2: Zdrowit. Po reklamie. Autopromocja.
9: Pani Wiolecie, bociany jedzą z ręki.
10: On przyleciał 3 marca już, a ona przyleciała dzień przed świętami, Wielką Sobotę.
9: Gdy wiosną przylatują do gniazda pod jej domem, Wioleta wyciąga zeszyt i notuje najważniejsze wydarzenia z ich życia.
10: I zaczął tutaj po drzwi pukać, trzeba było rano wstawać, bo walił po drzwiach, po oknach. No i pukał, bo chciał jeść.
9: Opowieści Kle-Kle. Reportaż Michała Szczęcha. To najbliższy reportaż na rano. W niedzielę o 7:06.
2: Autopromocja.
11: Minęła godzina 10:30.
12: Polskie Radio 24.
2: Słowem wszystko.
11: I przeniesiemy się 3 kondygnacje w dół od miejsca, w którym znajduje się studio Polskiego Radia 24. Przeniesiemy się na parking przed siedzibą Polskiego Radia przy Alei Niepodległości, bo tam trwa Zielony Weekend z Polskim Radiem Kierowców. W środku zielonego motoryzacyjnego miasteczka przyszłości jest Piotr Durys, z którym się teraz łączymy. Dzień dobry, Piotrze.
13: Dzień dobry.
11: Co tam się dzieje? Co można zobaczyć? Czego można spróbować?
13: No oczywiście samochody elektryczne i hybrydowe pojawiły się na parkingu przed budynkiem Polskiego Radia. To co jest najważniejsze, to to, że każdy może tutaj przyjść i przetestować samochód elektryczny, przejechać się po ulicach Warszawy, zobaczyć jaka jest różnica, jak jeździ się dieslem, benzyną, a jak jeździ właśnie się samochodem elektrycznym i hybrydowym. Ale nie tylko same samochody, bo także można na przykład wyrobić kartę ratowniczą, czyli taki specjalny dokument, który pomaga pyta strażakom wiedzieć, w którym miejscu na przykład samochód można ciąć, gdyby, nie daj Boże, coś się wydarzyło. Także można porozmawiać z policjantami, którzy opowiedzą tutaj o bezpieczeństwie na drogach. Można porozmawiać z ekspertami właśnie a propos napędów elektrycznych, napędów hybrydowych. Jak to się różni od samochodów, które to zazwyczaj jeszcze jeżdżą po naszych drogach. No i oczywiście będzie można obalić razem z nimi mity, że elektryki to krótki

0: zasięg i zawodna technologia. Oni tutaj czekają, żeby właśnie te zdania i te mity obalić.
1: Można wsiąść za kierownicę takiego auta i spróbować, jak to jest
0: oczywiście,
1: kierować elektrykiem?
0: Tak. Oczywiście, że tak, można wsiąść, właśnie poczuć to ten maksymalny moment obrotowy, który tak naprawdę jest od razu, kiedy wciśniemy pedał gazu, więc no to jest ta zasadnicza różnica między dieslem czy benzyną, że ten moment obrotowy jest od razu i takie delikatne uczucie wciskania w fotel będzie można wtedy od razu poczuć.
1: Ja już rzuciłam okiem na to, co tam się dzieje na parkingu przed naszą siedzibą. Te auta rzeczywiście wyglądają jak samochody nie XXI, a XXI wieku. Niektóre.
0: Zgadza się, one mają troszeczkę inny, swój charakterystyczny wygląd. No, elektryki mają to, że stawiają już właśnie ten kolejny krok w ewolucji samochodów, dzięki czemu no, wyróżniają się na drogach nie tylko technologią, ale także i wyglądem. Każdy z tych samochodów, który tutaj jest, nie tylko oczywiście będzie można się przejechać, ale zajrzeć tak naprawdę w każdy zakamarek tego samochodu, zajrzeć do bagażnika, zajrzeć pod siedzenia, usiąść za kierownicą, na miejscu pasażera, więc naprawdę samochód można obejrzeć z każdej strony, jak tylko się da.
1: Piotrze, to powiedz jeszcze tak organizacyjnie, jak to jest właśnie zorganizowane, do kiedy można przyjść, odwiedzić nas, do kiedy zapraszamy naszych słuchaczy, żeby wziąć udział w Zielonym Weekendzie z Polskim Radiem Kierowców?
0: Do godziny 18 jesteśmy na parkingu Polskiego Radia w Warszawie, Aleja Niepodległości 77 przez 85. Wstęp jest oczywiście wolny. Każdy, kto przyjdzie, może tu ze wszystkich atrakcji, które przygotowano, skorzystać.
1: Zapraszamy dziś Państwa do nas jeszcze goręcej niż zwykle. Piotr Durys jest na miejscu. Piotrze, bardzo dziękuję. Zielony Weekend z Polskim Radiem Kierowców.
2: Gość Polskiego Radia 24.
1: Połączony z nami pan Bartłomiej Jojczyk, prezes Zarządu Fundacji Dobrych Inicjatyw. Witamy. Dzień dobry, panie prezesie.
3: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: Będziemy rozmawiać o rodzicielstwie zastępczym, temacie, który pojawia się co jakiś czas także na antenie Polskiego Radia 24 i zazwyczaj wtedy ubolewamy, panie prezesie, że za mało jest tych osób, które podejmują się tego wyzwania utworzenia rodziny zastępczej. Czy coś się w tym zakresie, w tym temacie, w tej sprawie zmieniło?
3: Dużo się dzieje wokół tematu rodzicielstwa zastępczego i w ogóle wokół tematu pieczy zastępczej, ponieważ od 2 lat Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pracuje nad reformą i teraz to 15 maja był czas na zgłaszanie poprawek, rekomendacji, sugestii. Ministerstwo teraz zebrało ponad 1200 uwag do tego projektu. No i w planach ministerstwa miało, żeby 1 października weszła nowelizacja ustawy. Wiemy, że to się już na pewno w tym terminie nie wydarzy. Być może 1 stycznia 2027 lub później. Ale faktycznie coś musi się wydarzyć, ponieważ nie jest najlepiej. I jeśli mogę zacząć w ogóle od tego, żeby powiedzieć, czym jest to rodzicielstwo zastępcze, ponieważ ja mam takie wrażenie, że w Polsce wielu Polaków nie do końca wie, że w ogóle jest taka forma, albo myli ją z adopcją.
1: No właśnie, bo zastanawiamy się, rodzina zastępcza, piecza zastępcza, rodzina adopcyjna, pogotowie interwencyjne, niby to samo, bo chodzi o dobro dziecka i o zaopiekowanie się nim w kryzysowej sytuacji, ale te formy opieki nad najmłodszymi jednak się od siebie różnią. Czym?
3: Tak, rodzina adopcyjna to jest sytuacja, w której dziecko staje się w 100% naszym. Zmieniamy nazwisko, jesteśmy jego pełnoprawnym opiekunem prawnym. Nasz majątek staje się majątkiem naszego dziecka i tak dalej. Natomiast rodzina zastępcza w polskim systemie prawnym została stworzona w taki sposób, żeby była rodziną tymczasową, która pojawia się tylko na chwilę. Wtedy, kiedy dziecko znajduje się w kryzysie, ale nie z winy dziecka, tylko zazwyczaj z winy rodziców biologicznych. I tutaj pojawia się już ważny element. Są rodzice biologiczni, ponieważ ponad 95% dzieci, które znajdują się w rodzinach zastępczych albo w domach dziecka, to są dzieci, które mają rodziców biologicznych, ale ich sytuacja prawna jest ograniczona lub nieuregulowana. To znaczy, że ponad 77 tysięcy dzieci w Polsce, to jest już ponad 1% dzieci, wychowuje się w systemie pieczy zastępczej, dlatego że ich rodzice biologicznie byli lub są niebezpieczni dla nich, lub są niewydolni wychowawczo. Dlatego sąd zdecydował o tym, że to dziecko należy umieścić w

0: godzinie zastępczej. I w godzinach zastępczych znajduje się ponad 50 tysięcy dzieci, a w domach dziecka około 17 tysięcy dzieci. I mamy z roku na rok przyrost. Coraz więcej dzieci znajduje się w systemie pieczy, pomimo tego, że mamy niż demograficzny i pomimo tego, że coraz mniej dzieci w Polsce się rodzi. Co pokazuje nam, że mamy pewien w ogóle kryzys rodzicielstwa w Polsce. Hmm.
1: A czy zdarzają się takie przypadki, że dzieci nie są odbierane przez sądy tym rodzicom, którzy nie są wydolni wychowawczo albo stanowią zagrożenie dla tych najmłodszych członków swojej rodziny właśnie dlatego, że nie ma gdzie ich umieścić, że brakuje tych rodzin zastępczych?
0: Sąd zawsze wydaje orzeczenie, natomiast potem jak już jest wydane orzeczenie, to Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, to ich zadaniem jest znalezienie bezpiecznego miejsca. Bo my tak mówimy w naszej fundacji Dobrych Inicjatyw, że bez względu na to, czy dziecko jest umieszczone w rodzinie zastępczej, czy w domu dziecka, to jest dla niego bezpieczne miejsce.
1: Bezpieczniejsze niż to, gdzie czyha na niego zagrożenie, mimo że to jest jego rodzinny dom.
0: Tak, i w Polsce zrobiliśmy bardzo dużą kampanię społeczną w zeszłym roku o nazwie Koszmarna Kolejka i pokazaliśmy Polakom, ile dzieci w Polsce codziennie, każdego dnia kładzie się spać w miejscu, o którym my wiemy, że jest dla niego niebezpieczne lub niewydolne, ale państwo polskie nie jest w stanie dostarczyć im tego bezpiecznego miejsca. To jest obecnie 1860 dzieci, które ma orzeczenie sądu, ale nie ma dla nich miejsca w rodzinach zastępczych i nie ma dla nich miejsca w domach dziecka. Domy dziecka powinny mieć maksymalnie 14 dzieci w placówce. Są po 16, 18, niektóre nawet 20. Rodziny zastępcze, nie mamy dużego przepływu kandydatów na rodziców zastępczych. I mało tego, większa część polskiego rodzinnego systemu pieczy zastępczej opiera się na babkach dziadków. Bo mamy trzy rodzaje rodzin zastępczych. Spokrewnione, ponad 60%, to są dziadkowie albo rodzeństwo, młodszego rodzeństwa. Mamy rodziny niezawodowe, czyli trochę takich wolontariuszy, którzy... ja mogę być rodziną zastępczą, pani może być rodziną zastępczą. Nie trzeba mieć małżeństwa, nie trzeba być w związku, można być singlem. I normalnie się pracuje, chodzi się na to normalnej pracy, ale przy okazji jest się wolontariuszem, ale takim na 24 godziny, 7 dni w tygodniu i sprawuje się opiekę nad dzieckiem. No i mamy tą trzecią formę rodzin zawodowych, gdzie jak podpisujemy umowę z PCPR-em, dostajemy wynagrodzenie też za pełnienie tej funkcji. I takich rodzin zawodowych w Polsce jest tylko 2000. To jest bardzo mało. Natomiast wszystkich rodzin zastępczych jest ponad 36 tysięcy. Przy czym, tak jak mówię, nasz system pieczy zastępczej rodziny opiera się na barkach dziadków. Dziadków, którzy są w wieku 50, 70, 80 lat i też z przyczyn naturalnych coraz większa ich liczba po prostu decyduje się o tym, że już nie jest w stanie prowadzić rodziny zastępczej dla swoich wnuków czy wnuczek.
1: Zastanawiam się, na jakiej podstawie zapadają te dramatyczne decyzje w tych ośrodkach pomocy społecznej czy pomocy rodzinie, gdzie pracownicy socjalni, urzędnicy muszą zdecydować, które dziecko dostanie miejsce w rodzinie zastępczej albo w domu dziecka.

0: PR-u jest dzisiaj takim najbardziej gorącym stołkiem w Polsce. Nikomu nie życzy, żeby zostać dyrektorem PCPR-u, ponieważ tak jak pani zauważyła, to jest drastycznie wysoka odpowiedzialność za decyzje, które się podejmuje. Co rusz słyszymy o sytuacjach, w których było orzeczenie sądu o umieszczeniu dziecka w pieczy, ale nie było miejsca i dziecko na przykład nie obudziło się kolejnego dnia. Więc takich dramatycznych sytuacji mamy coraz więcej. I teraz ministerstwo stara się iść w kierunku tej instytucjonalizacji. To jest takie trudne słowo, ale żeby coraz mniej dzieci było umieszczonych w domu dziecka, a coraz więcej w rodzinach zastępczych. Tylko jak to zrobić, skoro nie ma tych kandydatów?
1: Nie ma chętnych.
0: No i teraz w tej decyzji, w tej propozycji ministerstwa jest zwiększenie świadczeń, wsparcia finansowego dla rodzin zastępczych, ponieważ jeśli decydujemy się na zostanie rodziną zastępczą, to jesteśmy rodziną spokrewnioną, czyli tymi dziadkami albo starszym rodzeństwem, to dostajemy jakąś kwotę na utrzymanie tego dziecka. Natomiast jeśli decydujemy się na bycie rodziną zawodową zastępczą, no to dostajemy też wynagrodzenie finansowe za swoją pracę. I ministerstwo idzie w kierunku zwiększenia tych kwot, co jest okej.
1: Idzie w Ale kierunku... z drugiej strony może to rodzić takie ryzyko, że tego wyzwania będą podejmowali się ludzie, którzy niekoniecznie robią to z potrzeby serca, tylko po prostu z chęci zysku.
0: No to tutaj bym określił to na dwie rzeczy. Po pierwsze, żeby zostać rodziną zastępczą, zawodową czy niezawodową, trzeba przejść małą i dużą kwalifikację. Czyli każdy z Państwa, kto teraz nas słucha i myśli o tym, że fajnie byłoby może zostać tą rodziną zastępczą i pomóc jakiemuś dziecku, to musi zgłosić się do lokalnego powiatowego centrum pomocy rodzinie lub miejskiego ośrodka pomocy rodzinie. Zgłosić swoją kandydaturę, najlepiej spotkać się też, i to jest moja rekomendacja zawsze, żeby znaleźć w social mediach, są takie grupy facebookowe, zamknięte, otwarte, rodziców zastępczych w danej gminie, w danym powiecie, żeby skontaktować się z taką rodziną zastępczą i zapytać, jak to wygląda tak praktycznie w danym powiecie, bo to też są różnice. Poproszę zwrócić uwagę na coś, o czym w Polsce też się prawie w ogóle nie mówi. Że ta sytuacja, w której pani zostaje na przykład rodziną zastępczą i przychodzi pani do powiatu, do powiatowego centrum pomocy rodzinie i przejmuje pani obowiązek w pewnym sensie powiatu i bierze pani ten obowiązek na siebie, to pani nie jest petentem, pani nie jest klientem dla lokalnych władz samorządowych, pani jest ich partnerem. I teraz bardzo dużo zależy od tego, jak ten PCPR, który zazwyczaj pracuje z klientami, z petentami, jakie będzie miał podejście to pani, no bo to pani wyraża wolę i to pani wyraża chęć pomocy. I teraz wydaliśmy w zeszłym tygodniu taki poradnik dla powiatowych centrów pomocy rodzinie. Wysłaliśmy to wszystkich, ponad 300 PCPR-ów w Polsce, 5 pytań. W jaki sposób pracujecie, w jaki sposób promujecie, w jaki sposób rozszerzacie współpracę z rodzinami zastępczymi? I odpowiedziało nam ponad 60%. I na podstawie tych odpowiedzi, ale też potem takich rozmów pokłębionych z czterema najlepszymi powiatami w Polsce w naszej ocenie, zrobiliśmy taki mini przewodnik, co można robić, żeby ta współpraca na linii PCPR, czyli instytucja i obywatel, jednostka, rodzice zastępczy, żeby ta współpraca się układała. Ponieważ to jest szalenie duża odpowiedzialność, wzięcie na siebie odpowiedzialności za zdrowie i życie dziecka. I tutaj w ogóle nie ma tej przestrzeni, żeby się dorobić na kimś, żeby zarobić na tym i tak dalej. Ponieważ też coraz więcej dzieci przychodzi do domów dziecka czy do rodzin zastępczych z wieloma różnymi deficytami, brakami. I tutaj jest praca 24H na dobę. I teraz jest jeszcze jedna ostatnia rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę. Czy my, robiąc kampanie społeczne, promujące rodzicielstwo zastępcze, na pewno szukamy osób o wielkim serduszku? Czy szukamy raczej osób, które są świadome wyzwania, które mają jakąś wiedzę, doświadczenie, kompetencje, które będą umiały mierzyć się z wieloma kryzysami? Moim zdaniem przypomnę przede wszystkim tych drugich, bo jak ktoś ma tylko serce wielkie i otwarte, to tej motywacji może nie

0: wystarczyć na zbyt długo. I dlatego ja jestem za tym, żeby profesjonalizować rodziny zastępcze, żeby wynagradzać im i żeby nie powoływać się na to hasło, którego ja bardzo nie lubię, na misję. To nie jest misja, to jest ciężka praca. I właśnie w tym dniu święta rodzin zastępczych powinniśmy mówić o tym, że to jest ciężka praca, że to jest wielkie wyzwanie, że to jest wielka odpowiedzialność, że oni też biorąc tą odpowiedzialność na siebie, no odciążają nas jako obywateli, też trochę czyszczą nam sumienie, że to oni biorą na siebie to zadanie. Dlatego sam system w Polsce jest pomyślany jako tymczasowy, że rodzina zastępcza ma być na chwilę, ale tak nie jest. Po często jak dziecko ląduje w rodzinie zastępczej, rodzina biologiczna w ogóle nie rokuje, w ogóle nie współpracuje. Tam jest tyle deficytów, czasami nałogów, alkoholu, przemocy, że wiemy o tym, że to dziecko tam nie wróci. I ta rodzina zastępcza nie będzie na 3 miesiące, na 5 miesięcy, tylko na czasami na lata. I dlatego trudno mówić o tym, że ktoś się dorabia, tym bardziej, że musi rezygnować czasami z własnej dochodowej pracy, musi rezygnować z własnej kariery zawodowej po to, żeby opiekować się dwoma, trzema dziećmi w ramach rodziny zastępczej. To jest przede wszystkim wielkie wyzwanie. I to, na co ja mam złość taką osobistą, że często jak ministerstwo czy różne powiaty właśnie robią kampanię społeczną, to mówią o tym wielkim sercu, czy o tym, o tej misji, czy o takiej infantylności. Ale to jest przede wszystkim bardzo ciężki kawałek chleba, żeby wziąć na siebie tą odpowiedzialność i żeby móc pomieścić to dziecko z jego kryzysami, z jego brakami czasami, z jego atakami na nas, złością. No bo to nie jest też tak, że dziecko, które na przykład przyjeżdża policja, zabiera 5-latka, 12-latka, 15-latkę od mamy i taty pijanego czy przemocowego i umieszcza w domu dziecka czy w rodzinie zastępczej, to nie jest tak, że to dziecko się cieszy, dziękuję, przytula się i jest w ogóle wdzięczne, tylko ono chce wracać do mamy biologicznej.
1: Jest zbuntowane.
0: No tak, też ktoś ich wyrwał ze środowiska, które znali od swojej mamy, od swojego taty i teraz pomieścić te emocje też tego dziecka w sobie, zrozumieć jego sytuację, zacząć z nim pracować i mówić, że to, co było tam w domu biologicznym, nie było okej. I to nie jest prawda, że to jest jego wina, że ona się teraz znajduje w domu dziecka czy w rodzinie zastępczej. Uzmysłowić, że to rodzice są biologicznie są winni. Uzmysłowić, że to dziecko było ofiarą przemocy, a nie sprawcą na przykład. Często rodzice biologiczni narzucają narrację swoim dzieciom, mówiąc, że to jest wszystko ich wina. To, co się wydarzyło.
1: Zgoda, panie prezesie, jakby rozumiem pana argumentację, że to jest rzeczywiście duże wyzwanie, że to jest wielka odpowiedzialność, że to wymaga kompetencji, umiejętności, stalowych nerwów, empatii, no ale z drugiej strony zastanawiam się, czy te rodziny zastępcze, ci ludzie, którzy podejmują to wyzwanie, są w tych wszystkich trudnych sytuacjach zostawieni sami sobie? Znaczy oni muszą być lekarzami, terapeutami, psychologami, logopedami, nauczycielami w jednym, podejmując się tego wyzwania? Czy jest ktoś, kto im pomoże? Bo jeżeli byłoby tak, no to rzeczywiście serce nie wystarczy, trzeba jeszcze być naprawdę multidyscyplinarnie przygotowanym, wykształconym i doświadczonym terapeutą.
0: To ja powiem, jeśli mam być taki szczery do bólu, to powiedziałbym, że to wygląda różnie. I to wszystko zależy od tego powiatowego centrum pomocy rodzinie. Bo jeśli tam pracują ludzie, którzy rozumieją ten mechanizm, że to jest współpraca między instytucją a rodziną zastępczą i że jeśli przychodzi rodzic zastępczy i mówi, słuchajcie, tutaj konieczna jest szybka i intensywna psychoterapia dla tego dziecka, bo inaczej nie pójdziemy dalej, albo traumatolog. I jeśli ten BCPR potem staje na głowie i na rzęsach, żeby dowieść tą usługę, żeby znaleźć tego podwykonawcę, żeby
1: jak jest z dostępem do specjalistów, szczególnie w tej dziedzinie psychiatrii czy psychologów dziecięcych w Polsce.
0: Tak, ale czasem to jest kwestia dostępności, czasem to jest kwestia woli, żeby zacząć szukać i żeby nie mówić, że słuchajcie, nie mamy budżetu na to.
1: Jeśli, nie zniechęcać od razu.
0: Tak, jeśli PCPR mówi do rodziny zastępczej, wiem o tym, że masz 3 dzieci teraz, ale mamy pilne zabezpieczenie dla kolejnej 2. Jeśli ten rodzic zastępczy mówi, okej, to wezmę tą kolejną dwójkę, będę miał piątkę, ale w takim razie teraz potrzebuję większego samochodu, żeby ich zawozić do

0: szkoły, do przedszkoli i tak dalej. A PCPR mówi miesiąc później, słuchaj, no ale nie mamy tego zaplanowanego współczucie. I teraz ten rodzic zastępczy, który chwilę wcześniej zgodził się wziąć na siebie odpowiedzialność za kolejną dwójkę dzieci, bo była dramatyczna sytuacja, a nie może liczyć na pomoc chociażby w takiej bardzo praktycznej rzeczy, jak w tym, żeby mieć większy samochód i móc logistycznie zawozić te dzieci do szkoły czy do przedszkola, no to ten rodzic zastępczy nie będzie potem chciał współpracować, nie będzie promował w ogóle tej idei rodzicielstwa zastępczego w danym powiecie. Jeśli wydarzy się kolejny kryzys za miesiąc i znowu jakieś małe dziecko czy nastolatek będzie potrzebowało zabezpieczenia, to ten rodzic zastępczy powie, nie, słuchajcie, wy mi nie pomogliście wtedy, kiedy ja potrzebowałem pomocy, nie było was wtedy. Mówiliście mi, radźcie sobie sam, a więc teraz wy też sobie radźcie sami. Więc to wszystko zależy od tej komunikacji, od tego dialogu między PCPR-em i tego, jacy ludzie tam pracują i rodzicami zastępczymi. Jeśli oni się zrozumieją na linii swoich potrzeb, ale i ograniczeń, to ta współpraca może wyglądać wspaniale. Ja opisaliśmy 4 takie powiatowe centra pomocy rodzinie na naszej stronie www.fdi.org.pl, gdzie można pobrać ten raport pokazujący te PCPR-y, co robią, w jaki sposób działają, w jaki sposób promują to rodzicielstwo zastępcze, bo wszyscy działają w systemie ograniczonych zasobów, ograniczonych finansów, ograniczonych możliwości, ale jeśli się chce, to czasami się da.
1: I gdzie jest tak najlepiej?
0: W Lęboku, w Białej Podlaskiej, w Bytomiu i jeszcze w jednym miejscu, ale nie pamiętam teraz. Ale specjalnie zrobiliśmy to w taki sposób, żeby pokazać różne te powiaty z różnych regionów.
1: No właśnie, chciałam zwrócić na to uwagę, że to nie jest kwestia
0: dużych
1: miast, bogatych samorządów, gdzie no, jakoś tak intuicyjnie wyczuwamy, że jest i większa i lepsza pieniędzy. Dostępność do specjalistów i więcej pieniędzy i być może jakaś taka większa świadomość.
0: Nie, to wszystko zależy od tego, kto tam pracuje i z jakim podejściem. Pieniądze, zawsze mówię, że pieniądze zawsze są drugorzędnym elementem. Wiem o tym, że jest wiele potrzeb społecznych w Polsce i czego byśmy nie dotknęli, tam zawsze będą pieniądze, ale zazwyczaj pieniądze to jest drugi albo trzeci element. Pierwsze to jest to, kto pracuje, jakie ma podejście, jaką ma wiedzę, doświadczenie, jaki ma cel w tym, co robi ten rodzic zastępczy, ten dyrektor PCPR, ten koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, czy to jest tylko urzędnik, który pracuje od 8 do 15, czy to jest współpracownik dla tego rodzica zastępczego. To jest clue.
1: Rodzic zastępczy to rodzic z wyboru?
0: Tak, to jest. I to musi być bardzo świadomy wybór, musi być bardzo świadoma decyzja. Dlatego my jesteśmy bardzo za tym, żeby robić duże ogólnopolskie kampanie edukacyjne, uświadamiające, czym jest to rodzicielstwo zastępcze, a nie kampanie promujące rodzicielstwo zastępcze. Bo jeśli ktoś dowie się, czym jest rodzicielstwo zastępcze i podejmie dojrzałą, mądrą decyzję, to on już nie potrzebuje marketingu, reklamy, PR-u, żeby go do tego przekonać. On będzie wiedział, bo to będzie jego decyzja, jego wybór. Natomiast jeśli będziemy mówili językiem infantylności, pokazywali małe, radosne dzieci rzucające się w objęcia rodziców zastępczych i w ten sposób będziemy budowali obraz rodzicielstwa zastępczego, trochę go przekłamując, no to będziemy mieć dużo kandydatów, którzy będą się szybko wypalać i będziemy tracić potencjał, który mogliśmy mieć.
1: Czy możemy powiedzieć, że rodzice biologiczni dają życie, a rodzice zastępczy je ratują?
0: Możemy w pewnym sensie tak powiedzieć, oczywiście nie o wszystkich, no bo pamiętajmy o tym, że w tym systemie pieczy zastępczej jest 1% dzieci, czyli 1% rodziców biologicznych nie daje w Polsce rady, tak na maksa nie daje rady. I dzięki temu, że mamy te 36-37 tysięcy rodzin zastępczych, możemy uratować życie tych dzieci.
1: I wielkie ukłony dla tych, którzy tego trudnego wyzwania, arcytrudnego wyzwania się podejmują i także dla tych, którzy uświadamiają nam, tak jak Pana Fundacja, Panie Prezesie, czym tak naprawdę jest rodzicielstwo zastępcze. Pan Bartłomiej Jojczyk, prezes Zarządu Fundacji Dobrych Inicjatyw, był z nami w Dniu Rodzicielstwa Zastępczego. Bardzo Panu dziękuję za tę rozmowę i za te wszystkie podejmowane wysiłki. Wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.

0: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Cześć, siostrzyczko.
3: Gratulacje.
2: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
3: Ania.
2: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
3: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
2: Obiecuję.
4: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowid. Kultowy duet pani Eliza i pan Sułek znów razem w powtórce z rozrywki.
9: Kocham pana, panie Sułku, z całych sił.
8: Absurd, błyskotliwe puenty i humor, który się nie starzeje. Nowe odcinki słuchowiska Kocham pana, panie Sułku pojawiają się co 2 tygodnie w środę na kanale Powtórka z rozrywki na YouTubie. Poleca Polskie Radio.
10: Cicho, wiem. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
13: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
14: Uwaga, uwaga! Tylko u nas najlepsze promocje i szeroka oferta!
15: Braków dostępności, wysokie krawężniki, wąskie alejki, brak drzwi automatycznych, podjazdów i czytelnych oznaczeń produktów. Nie czekaj! Oferta dostępna do wyczerpania zapasów cierpliwości.
16: Bariery powinny być historią, ale wciąż są codziennością dla nas wszystkich. Przejdź do epoki dostępności z Fundacją Avalon. Więcej na www.fundacjaavalon.pl. Kampania współfinansowana ze środków PFRON.
13: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
17: Herbert Dylan, Michał Anioł. Każda z rzeźb Łukasza Krupskiego to medium, ślad istnienia przeszłości i przyszłości. W ogrodach sztuki rzeźby, inspiracje literackie, muzyczne i motywy duchowe w sztuce współczesnej. Niedziela 8:30. Zapraszam bardzo. Maja Kluczyńska.
13: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Kolejne podejrzane o zgłaszanie fałszywych alarmów w rękach policji. Mężczyzna przyznał się do winy. Pożar lasu pod Warszawą pod kontrolą. Strażacy gaszą pojedyncze zarzewia ognia. Rycerze przybyli pod Grunwald. Zmierzą się w międzynarodowym turnieju. Minęła 11. Bartosz Teodorowicz. Zapraszam. Zgłosił fałszywy alarm dotyczący ładunku wybuchowego na terenie jednej ze stacji telewizyjnych. Teraz usłyszał zarzuty. Policja zatrzymała 5. osobę podejrzaną o dezinformowanie służb. To

0: To 9-letni mieszkaniec powiatu otwockiego. 18 maja zadzwonił on pod numer 112, by przekazać fałszywą informację. Podczas przesłuchania przyznał się do winy. Do sprawy odniósł się w mediach społecznościowych szef MSWiA. Intensywne prace policji trwają, planowane są kolejne zatrzymania i czynności śledcze. Zero tolerancji dla przestępców, podkreślił minister Marcin Kierwiński. Trwa dogaszanie pożaru lasu w powiecie wołomińskim pod Warszawą. W akcji gaśniczej uczestniczy ponad 1200 strażaków. Sytuacja jest stabilna, ale służby nadal dogaszają pojedyncze zarzewia ognia, przekazał zastępca komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej Waldemar Wysocki.
1: Sytuacja od wczoraj jest dość stabilna, ale też dynamiczna. Reagujemy na bieżąco. Nasze działania sprowadzają się do gaszenia zarzewi ognia, które pojawiają się, szczególnie na obrzeżu owodu pożaru, które do tej pory mamy i widzimy.
0: Pożar wybuchł w czwartek po południu na terenie lasów prywatnych i szybko rozprzestrzenił się na lasy państwowe. W sumie spłonęło ponad 300 hektarów lasu. Politycy zgodnie krytykują decyzję Wołodymyra Zełańskiego w sprawie ukraińskiej powstańczej armii. Prezydent Ukrainy nadał jednemu z oddziałów wojskowych imię Bohaterów UPA. Goście śniadania w Trójce są jednak podzieleni w sprawie zapowiedzi prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu ukraińskiemu przywódcy Orderu Orła Białego. Pozytywnie ocenił ją Karol Kerski z Prawa i Sprawiedliwości. To wyraźny sygnał, że Polska nie akceptuje gloryfikowania UPA, mówił polityk.
2: Nie wiem, czy takie rozwiązanie inne, natomiast z pewnością nie powinniśmy się dzielić. Tutaj pan premier Tusk jakimś takim symetryzmem się wykazał i prezydenta Ukrainy gloryfikującego oprawców, zabójców postawił na jednej szali z prezydentem Polski, który chce jakiś wysłać jasny, wyraźny sygnał do strony ukraińskiej, że my tego w sposób całkowity nie akceptujemy, że tutaj nie ma żadnych niuansów.
0: Odmienne stanowisko ma Robert Biedroń z Lewicy. Jego zdaniem Polska powinna przede wszystkim domagać się zmiany decyzji dotyczącej nazwy oddziału, a nie odbierania Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
3: A dzisiaj, szczególnie w obliczu tej wojny, tego, co się dzieje w Ukrainie, tym bardziej musimy uważać na słowa. I kiedy prezydent Nawrocki popełnia tego typu błędy, a uważam, że jest to bardzo poważny błąd, to kubeł zimnej wody, opamiętanie i zmiana tej decyzji także ze strony prezydenta Nawrockiego, a nie eskalowanie niepotrzebnego konfliktu.
0: UPA jest odpowiedzialna za pacyfikację polskich miejscowości na Wołyniu w okresie II wojny światowej. Z rąk ukraińskich nacjonalistów zginęło około 100 tysięcy Polaków, wynika z szacunków historyków. Wenezuela rozpoczyna restrukturyzację długu. Zadanie wykonania tej misji otrzymał francuski miliarder. Kulisy przyznania kontraktu wywołują kontrowersje, zwłaszcza nad Sekwaną.
4: Restrukturyzacja ma pozwolić Wenezueli odzyskać wypłacalność i uregulować zobowiązania wobec wierzycieli, w tym Rosji, Chin oraz amerykańskich funduszy. Stawką są ogromne pieniądze. Dług kraju szacowany jest na 170-200 miliardów dolarów, z czego kilkadziesiąt milionów ma otrzymać w ramach kontraktu francuski bankier Mathieu Pigas, związany z amerykańskim bankiem Centerview. Według doniesień amerykańskich i francuskich mediów kluczową rolę w zakulisowych negocjacjach odegrał Waszyngton. Francuski miliarder miał zdobyć względy Donalda Trumpa, uczestnicząc w projekcji filmu o pierwszej damie Stanów Zjednoczonych w Białym Domu. Cytowani przez Le Monde konkurenci Mathieu Pigasa mówią wprost o skandalu i braku przejrzystości w procedurze. Informacja wywołała zaskoczenie we Francji, ponieważ Pigas jest znany z lewicowych poglądów i ostrej krytyki amerykańskiego prezydenta. Niedawno nie wykluczył również startu we francuskich wyborach prezydenckich, przedstawiając lewicowy program. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: Rycerze przybyli na pola Grunwaldu. To za sprawą buchurtów, czyli pełnokontaktowych walk. To wyjątkowe, międzynarodowe wydarzenie łączące sport, historię i widowiskowe emocje.
5: Wydarzenie zgromadziło w tym roku najlepszych zawodników sportowych walk rycerskich z Polski i zagranicy, którzy mierzą się w widowiskowych konkurencjach drużynowych i indywidualnych. Przewidziano m.in. turnieje bohurtowe mężczyzn i kobiet, triatlon rycerski, a także eliminacje do prestiżowych międzynarodowych rozgrywek. Na uczestników czekać będą atrakcje towarzyszące, w tym turnieje ucznicze, wykłady historyczne, pokazy rzemiosła, targi historyczne, strefa gastronomiczna i strefy aktywności dla odwiedzających. W niedzielę na polach Grunwaldu odbędzie się Rycerski Dzień Dziecka. To wydarzenie plenerowe skierowane do rodzin z dziećmi. W programie przewidziano liczne atrakcje edukacyjne i rekreacyjne, inspirowane średniowieczem.
0: O czym mówiła Beata Gajlewska z Polskiego Radia Olsztyn.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: Niebo w wielu miejscach kraju zachmurzone, a to zwiastuje deszcz. Po południu burze możliwe głównie w centralnym pasie od Kujaw po Śląski, Małopolskę. Temperatura od 17 stopni na Pomorzu, 19 w centrum i na południu, 22 stopnie na wschodzie do 25 na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty.
1: Jest 6 minut po 11.

0: Dzień dobry, to jest program Pałac kontra Pałac, a w zastępstwie wita państwa Paweł Pawłowski i dzisiaj na mocnej kontrze Pałac Prezydencki przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie z Pałacem Maryjskim w Kijowie, ale na początek przedstawię moich gości. Jest już ze mną profesor Sławomir Sowiński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, kłaniam się państwu.
0: I lada moment powinien do nas dołączyć Jan Rojewski z Angory. Panie profesorze, ja pozwolę sobie zacząć dzisiaj od cytatu. Zaproponowałem, by jednym z punktów posiedzenia kapituły Orderu Orła Białego było odebranie orderu prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. Tak powiedział wczoraj prezydent Karol Nawrocki. I jest to reakcja na decyzję Zełenskiego o nadaniu ukraińskiej jednostce imienia bohaterów UPA. Panie profesorze, czy Zełenskiemu należy odebrać Order Orła Białego?
1: No, sprawa jest bardzo, bardzo złożona i myślę, że jakaś reakcja, bardzo wyraźna reakcja ze strony polskiego państwa jest potrzebna. Ta reakcja jest potrzebna i Ukrainie, i też potrzebna jest polskiemu społeczeństwu. Natomiast czy odbieranie tego orderu jest taką reakcją adekwatną, nie jestem pewien. Znaczy, myślę, że pewnym błędem prezydenta Dudy w roku 2023 było przyznanie tego najwyższego polskiego odznaczenia głowie innego państwa. Oczywiście ja doskonale pamiętam, co się działo w roku 2023, w jakim byliśmy wtedy momencie, jaką przeżywaliśmy emocje, jak bardzo kibicowaliśmy, zresztą dzisiaj też kibicujemy Ukrainie. No ale jednak dopóki Wołodymyr Zełenski będzie prezydentem Ukrainy, to zawsze będzie reprezentował ukraiński interes, ukraiński punkt widzenia i tego typu konflikty, prawda, jak dzisiejsze, są zawsze możliwe i w związku z tym nadawanie prezydentowi innego państwa tego najwyższego polskiego znaczenia zawsze może prowadzić do takiej, powiedziałbym, kolizji czy jakiegoś rodzaju skandalu jak dzisiaj. Czy ten błąd z roku 2023 można nadrobić, odbierając prezydentowi Zełenskiemu ten tytuł? Być może tak, ale wydaje mi się, że nie jest to chyba sprawa tutaj, powiedziałbym, taka kluczowa i zasadnicza. Oczywiście dla nas, dla Polaków, być może ten gest będzie jakimś, powiedzmy, takim sygnałem, że bronimy swojego honoru, że nie dajemy się jakby w tej sprawie jakoś tu przez Ukrainę instrumentalizować. Natomiast w relacjach polsko-ukraińskich pewnie potrzebne są inne, poważniejsze, już takie bardziej kuluarowe działania, bo ten ból i taki, powiedziałbym, poczucie skandalu, który przeżywam od kilku dni, to on właściwie dotyczy dwóch wymiarów, tak naprawdę dwóch płaszczyzn. Jest ta płaszczyzna historyczna i tu nie mam tylko na myśli zbrodni wołyńskiej, która jest to oczywiście sprawą najważniejszą, prawda, kluczową, ale jest też pewna historia, by tak powiedzieć, trudna historia próby budowania polsko-ukraińskiego w XXI wieku. I można powiedzieć, tę próbę podejmowało dwóch wybitnych Polaków. Najpierw Jan Paweł II w czasie swojej pielgrzymki do Lwowa w roku 2001, o ile pamiętam, wykonał taki gest w obecności ówczesnego patriarchy kościoła ukraińskiego Lubomira Huzara, mówiąc o potrzebie pojednania. Huzar, arcybiskup Huzar, czy kardynał Huzar, nie pamiętam w tej chwili, wypowiedział taką formułę, prawda, bardzo, bardzo ogólną, ale jednak przyznającą, czy uznającą winę Ukraińców za zbrodnie wobec Polaków. I od tego momentu rozpoczęła się bardzo trudna, taka, powiedziałbym, ale ważna i potrzebna droga szukania jakiejś formy zbliżenia, pojednania, oczywiście wprawdzie o tym wszystkim, co się stało między Polską a Ukrainą, trochę na wzór tego, prawda,

0: co się stało w relacjach polsko-niemieckich po słynnym liście biskupów polskich z roku 1965.
1: Tylko, panie profesorze, ja muszę zaznaczyć, że ten list biskupów polskich był też nieco inaczej odbierany w Niemczech niż intencja była nasza tutaj w Polsce, a co do tej próby budowania relacji polsko-ukraińskich zapoczątkowanych przez Jana Pawła II w tej czerwcowej pielgrzymce z 2001 roku, ta próba przecież trwa już 25 lat. I ja zastanawiam się teraz, skoro Wołodymyr Zełenski, to jest moja teza, pan profesor pewnie może się z nią nie zgodzić, kalkuluje tutaj na użytek wewnętrzny, nadając jednostce wojska imię bohaterów UPA, ale jeśli on gra na sytuację wewnętrzną w swoim kraju, to pytanie, czy dzisiaj próba odebrania mu Orderu Orła Białego przez prezydenta Karola Nawrockiego też nie jest pewną osią sporu politycznego w naszym kraju, tutaj wewnątrz,
0: jest,
1: bo odebranie takiego orderu wymagałoby kontrasygnaty premiera.
0: Przejdę do polityki, tylko chciałem jeszcze dokończyć ten wątek, żebyśmy zobaczyli, co tak naprawdę tracimy, tak? Bo to jest wielki wysiłek i właśnie można powiedzieć polskiego kościoła, bo też w roku 23 biskupi polscy próbowali w kolejną rocznicę wydarzeń na Wołyniu przyjąć taką wspólną deklarację z biskupami ukraińskimi w Warszawie, ale także na Ukrainie były uroczystości wspólne, tak powiem, religijne. Potem wydawało się, że ruszyły ekshumacje i też pewne zaangażowanie, jeszcze tutaj dodajmy postać osoby prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który bardzo mocno był razem z Wiktorem Juszczenką zaangażowany w tę próbę poddania polsko-ukraińskiego. Iluś ludzi naprawdę, można powiedzieć, położyło tutaj swój autorytet. No i to wszystko, można powiedzieć, w jakimś sensie prezydent Zełenski dzisiaj przekreśla. Tak? Dzisiaj to wszystko właściwie kładzie na stole politycznym i w imię jakichś pewnie ważnych dla niego interesów politycznych. My te interesy dobrze czujemy, prawda? Zełenski jest dość słaby, jeśli chodzi o jego pozycję polityczną. Ma silną opozycję po prawej stronie, więc próbuje, że tak powiem, trochę przejąć głosy tych ukraińskich nacjonalistów. No też dobrze wiem, że są problemy z mobilizacją do armii ukraińskiej, więc jest próba budowania takiej właśnie tożsamości, prawda? W odwołaniu do czasu II wojny światowej. Dobrze też wiemy, że dla Ukraińców jednak UPA to nie są tylko zbrodnie na Wołyniu, co dla nas jest kluczowe, ale to jest też ten okres lat 44-46, kiedy oni bardzo tak twardo walczyli swoją niepodległość z Sowietami. Dobrze rozumiemy tą złożoność. Myślę, że Wiktor Zełenski też to wszystko rozumie, ale jest jakiś powód, dla którego po prostu postanowił wszystko o to, co mówiłem, no, że tak powiem, wywrócić cały ten stół polsko-ukraińskiego pojednania, no właśnie przewrócić i w jakimś sensie wszystko, tak powiem, postawić na swoją pozycję, na swój interes polityczny. Tak? No i to jest, ja bym powiedział, kluczowe. Tak? Znaczy, że Polska, niezależnie od tego, jak bardzo pomagała Ukrainie w ciągu tych ostatnich 2-3 lat, prawda? I Polacy, którzy wykazali się tak ogromną solidarnością wobec Ukraińców, mają prawo dzisiaj czuć się trochę, powiedziałbym, traktowani instrumentalnie. Znaczy, widać, jakby Ukraina po prostu z Polską się już nie liczyła. Jakby polskie zdanie, polska wrażliwość, która była dla nich ważna 2-3-4 lata temu, prawda, dzisiaj są dla nich sprawą trzecio-czwartorzędną. To jest, powiedziałbym, problem. I tu już przechodzę do polityki bieżącej. Mhm. Oczywiście ta sprawa będzie jakoś rezonowała i na polskiej scenie politycznej, i na ukraińskiej. To jest inna sprawa, ale wydaje mi się, że to państwo polskie musi bardzo wyraźnie zademonstrować Ukrainie, tak? No, że nie da się traktować tak instrumentalnie, tak powiedziałbym, jak taki trochę młodszy kolega na podwórku, tak? Który jeśli jest potrzebny, to wtedy formujemy wobec niego jakieś piękne apele, a kiedy nie, to możemy, że tak powiem, trochę na nim odreagować. Bo mam też takie wrażenie, że Wołodymyr Zełenski chce na kimś odreagować. No i akurat uznał, że Polska być może jest takim państwem, na którym to się może okazać, znaczy na którym to może się dokonać dość, tak powiedziałbym, bezkosztowo. Z tych wszystkich powodów potrzebne są jakieś reakcje, ale też jeszcze jedna rzecz. Reakcje Polski, które będą zrozumiałe przez opinię międzynarodową, tak? Bo jeśli coś może Ukraińców skłonić do jakiejś refleksji, to także zbieżne z polskim oburzenie czy takie niezrozumienie innych państw, prawda, na których dzisiaj Ukraina zależy. Szwecji na przykład. Czy dzisiaj, w tej chwili, w tych dniach Ukraińcy chcą, czy nawet pewnie uzyskają jakieś wsparcie wojskowe ze Szwecji, Gripeny, prawda? Ukraińcom ciągle zależy na wsparciu Niemiec czy Unii Europejskiej. Więc jeśli my byśmy, że tak powiem, mówię teraz o Polsce, to nasze oburzenie, ten nasz ból, ten nasz pokój wyrazili w taki sposób, żeby nasi

0: sojusznicy podzielali polski punkt widzenia, to to jest być może jedyna droga, żeby rzeczywiście no, prezydenta Zelenskiego i naszych przyjaciół, partnerów, którym przecież kibicujemy, będziemy kibicowali w wojnie z Rosją, Ukraińcą, żeby jakby skłonić ich do jakiejś refleksji. Być może jakieś właśnie umiędzynarodowienie tego, no jednak powiem, skandalu, no, jest jakąś drogą do tego, żeby przywołać naszych partnerów z Ukrainy do pewnego opamiętania.
1: Co do odreagowywania ze strony prezydenta Zełenskiego, musielibyśmy tutaj pewnie wejść w temat szkoły dawnej sowieckiej dyplomacji, ale to może temat nie na dziś, ale dołącza do nas redaktor Michał Kolanko z Rzeczpospolitej. Witam, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Panie redaktorze, rozmawiamy tutaj w programie Pałac kontra Pałac o pewnego rodzaju konflikcie pomiędzy Pałacem Prezydenckim w Warszawie przy Krakowskim Przedmieściu, a Pałacem Maryjskim w Kijowie, rezydencją Wołodymyra Zełenskiego. Oczywiście osią sporu jest nadanie jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Prezydent Karol Nawrocki postuluje, żeby w związku z tym odebrać order Orła Białego prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu. I tutaj pytanie do redaktora Michała Kolanki. Czy to może stać się kolejną osią sporu politycznego w Polsce pomiędzy Pałacem Prezydenckim a Pałacem w Alejach Ujazdowskich? Bo przecież takie odebranie orderu wymaga kontrasygnaty premiera.
2: No przede wszystkim myślę, że jeśli chodzi o to, jak prowadzić politykę wobec Ukrainy, to rzeczywiście jest to spór. Różne siły polityczne od lewicy po Konfederację mają trochę różne podejście do tego. No ale myślę, że jeśli chodzi o temat UPA, no to tutaj podejście polskiej klasy politycznej jest raczej jednoznaczne. Słuchałem rano takiej wypowiedzi na przykład posłanki Anny Marii Żukowskiej, szefowej klubu Lewicy w Sejmie, która była bardzo jednoznaczna w tej historii, w tej sprawie. Więc tutaj, no, tutaj podejście do UPA jest, do historii jest jednoznaczne. I myślę, że prezydent no, trafił też w takie nastroje, przekonanie, że Ukraińcy są, no, pozwalają sobie na zbyt wiele. Myślę, że jak się rozmawia z ludźmi poza tą naszą warszawską bańką, no to jest takie poczucie. Nawet wśród z różnych powodów, różnych grup społecznych, różnych wyborców o różnych poglądach politycznych, że Ukraina pozwala sobie na zbyt wiele i że te reakcje zawsze były zbyt miękkie. I myślę, że dlatego też prezydent trafił w punkt z tą reakcją, bardzo ostrą, ale jednak no chyba właśnie taką, która wychodzi naprzeciw oczekiwaniom. Natomiast
1: reakcja mniej ostra, ale również stanowcza była ze strony premiera Donalda Tuska, który na portalu X napisał: jeśli pokłócimy się o przeszłość, ktoś inny wygra przyszłość. Prezydent Ukrainy powinien to wreszcie zrozumieć, Polski też, zanim będzie za późno. Koniec cytatu.
2: No, co pan na to? Tak, tylko wydaje się, że prawica tutaj za chwilę przypomni na przykład wypowiedź premiera Donalda Tuska sprzed kilku tylko niedawno miesięcy, który powiedział, że w Warszawie, dobrze pamiętam, powiedział do prezydenta Zełenskiego, że jest bohaterem Polski i Ukrainy też. Ukrainy i Polski. Tak, tak powiedział premier Tusk całkiem niedawno, bo też ja jednak mam silne wrażenie, że to jest trochę tak, że przez dłuższy czas jakakolwiek krytyka prezydenta Zełenskiego, która się pojawiała w Polsce, była uznawana przez tą stronę liberalną, nie wiem jak to nazwać, za coś, co jest znaczne z popieraniem Władimira Putina. Tak było przez dłuższy czas przecież. Każde słowo o Zełenskim złe było putinizmem. Tak mówili sprzymierzeni z Koalicją Obywatelską komentatorzy, takie budowali wrażenie. No i teraz wydaje się, że ten system no, absolutnie pęka. Natomiast ja się zastanawiam, no kto się kłóci z Ukrainą o historię? No, Polacy się nie kłócą o historię z Ukrainą. To Ukraina tutaj, prezydent Zełenski oraz dokonał takiej innej decyzji.
1: Tak? Ja pozwolę sobie wejść w słowo, panie redaktorze, bo skoro Polacy nie kłócą się z Ukrainą, a Ukraina z Polakami o zaszłości historyczne, to każe mi to postawić pytanie, że może w związku z tymi rozbieżnościami pałac kontra pałac nie potrafimy wygenerować własnej, spójnej, jednoznacznej polityki historycznej, również skierowanej na wschód, w stronę Ukrainy. Najpierw no redaktor Kolanko, potem profesor Sowiński.
2: Myślę, że tak, no oczywiście to jest kłopot strategiczny polskiej polityki historycznej. Ja tutaj myślę, że braku konsekwencji w tejże polityce, takiego odwrócania się od ściany do ściany i wobec Ukrainy, i wobec Niemiec, a wszystkie te państwa no, prowadzą po prostu własną politykę narracyjną.

0: historii i to jest problem.
1: Panie profesorze, co z tą naszą polityką historyczną?
2: No, ja wiem, że takie narzekanie, że polskie państwo nie ma jakiejś, prawda, przemyślanej strategii, ciągłości, że idzie od ściany do ściany, to jest taka dość ulubiona fraza komendatorska i często niestety prawdziwa, ale akurat w sprawie polityki historycznej wobec Wschodu ja bym tutaj jednak był nieco bardziej, że tak powiem, łagodny w ocenie i też dla polskich polityków, no, znaczy widziałbym tutaj ocenę lepszą. Mówiąc w największym skrócie, wszyscy dobrze wiemy, że po roku 89 polska polityka zagraniczna wobec Wschodu opierała się i słusznie na doktrynie Jerzego Giedroycia, prawda? Pamiętamy Jerzy Giedroyć,
1: tak.
2: Dokładnie tak. Wybitny polski publicysta, ale też taki, powiedziałbym, strateg międzynarodowy, który po wojnie znalazł się w Paryżu, w Maison Lafitte, powiedział, że Polska będzie niepodległa i Polska będzie mogła zbudować swoją suwerenność, niezależność wobec Rosji tylko wtedy, kiedy będzie wspierała niepodległość, suwerenność państw, które, no, że tak powiem, buforowe, które są między nami, to słynne ULB, Ukraina, Litwa, Białoruś, tak? To jest wspieranie tych państw, to miał być nasz sposób na to, żeby odsuwać rosyjskie bezpieczeństwo. I jak popatrzymy na całą politykę zagraniczną od czasów Krzysztofa Skubiszewskiego, pierwszego ministra spraw zagranicznych w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, w gruncie rzeczy aż do prezydentury Andrzeja Dudy, to wydaje mi się, że wszyscy prezydenci, na pewno prezydenci, ale też chyba ministrowie spraw zagranicznych, mniej lub bardziej tej doktrynie Giedroycia byli wierni. Przypomnę, że polscy politycy stawali w Kijowie, prawda, i podczas pomarańczowej rewolucji i w czasie Euromajdanu, wspierając ukraińskie dojrzenie niepodległościowe, prawda. Staraliśmy się też jak najszybciej, jak się to dało, ułożyć i dobrze ułożyliśmy relacje z Litwą, z państwami bałtyckimi. No i też oczywiście prowadzimy pewnego rodzaju grę z Białorusią, ale ta sprawa jest trudniejsza. Innymi słowy, ja nie widzę tutaj braku jakiejś konsekwencji, braku strategii. Akurat w tej sprawie strategię i konsekwencje widzę. Natomiast no, oczywiście to nie zawsze jest tak, że jeżeli ma się dobry pomysł, dobrą strategię, to jest skuteczne. Tak? Tutaj no, problem po prostu polega na tym, że Ukraina jest olbrzymim państwem, dużym narodem, o takiej bardzo, powiedziałbym, złożonej, tragicznej historii, także historii II wojny światowej. Historii, z którą nie bardzo chcę, potrafi się jakoś spotkać wprawdzie, prawda, jakoś ją, że tak powiem, mówiąc tak trochę psychologicznie, przepracować. Nie chcę teraz wchodzić w szczegóły, dlaczego tak się dzieje, prawda, bo to jest i kwestia no, niezwykłego głębokiego podziału społeczeństwa ukraińskiego. Czym innym jest Ukrainiec gdzieś tam z okolic Charkowa, prawda, czyli z tej takiej Ukrainy, która zawsze patrzyła gdzieś w kierunku, w gruncie rzeczy, Związku Sowieckiego, a czym innym jest Ukrainiec spod Lwowa czy spod Łódzka, prawda, który nosi w sobie tę pamięć, tę dumę na przykład po UPA. I teraz jakby stworzenie jednej po pierwsze tożsamości narodowej, po drugie też jakieś rozliczenie się ze zbrodniami, które mają na swoich rękach Ukraińcy z czasów wojny, to jest oczywiście bardzo trudne wyzwanie, to wymaga czasu, to wymaga procesu. Na to Ukraina nie miała w gruncie rzeczy nigdy czasu, a też widać dzisiaj, że nie bardzo ma ochotę. Można oczywiście to rozumieć, bo to państwo jest w sytuacji wojny, no ale my, powtórzę, jako Polacy mamy też, jak mówi Roman Dmowski, polskie obowiązki, to znaczy musimy bronić naszej suwerenności, naszej podmiotowości, naszej dumy i też pamięci o naszych ofiarach. Natomiast jeśli wracamy jeszcze na polską scenę polityczną, to jeśli mogę tylko pół zdania, ja myślę, że to nie jest, oczywiście prezydent Nawrocki tu dość zręcznie próbuje wziąć na swoje sztandary tę taką niechęć, która narasta w dużej części polskiego społeczeństwa od kilku lat, ale akurat w tej sprawie obóz rządzący będzie miał dość, powiedziałbym, zręczną taką figurę retoryczną. No w końcu jednak ten order Orła Białego Władimirowi Zełenskiemu, o ile pamiętam, chyba w maju 2023 roku, przyznał nie kto inny jak Andrzej Duda, prawda? Prezydent wybrany i właściwie wspierany cały czas przez Prawo i Sprawiedliwość. W jakimś sensie możemy powiedzieć, to jest kłopot jednak, który, mówię teraz o tym orderze, prawda, który jednak wytworzył obóz Prawa i Sprawiedliwości, więc możemy powiedzieć obóz rządzący teraz, no skoro się ten problem wytworzyli, to teraz go jakoś rozwiążcie.
1: czy redaktor Michał Kolanko.

0: vocem w tej sprawie?
1: Nie, tylko dokładnie wychodząc w przyszłość, to ja się zastanawiam, jak będzie wyglądała cała ta sytuacja relacji polsko-ukraińskich dalej. No bo tematem, który niewątpliwie będzie w polskiej scenie, na polskiej scenie politycznej funkcjonował przez najbliższe lata, to jest podejście Polski do procesu akcesyjnego Ukrainy do Unii Europejskiej.
0: Ale tutaj właśnie, też czy te zaszłości historyczne mogą stanąć na przeszkodzie akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej? Mówię no to o zaszłościach historycznych
1: z Polską. Zależy, jak będą wyglądały kolejne rządy. No dzisiaj sondaże są takie, że dzisiaj kluczowym graczem na scenie politycznej nie jest PiS ani Koalicja Obywatelska, tylko Konfederacja. Jeśli jest, realizowałby się taki scenariusz, o którym przecież całkiem otwarcie się mówi, że Donald Tusk zbudowałby koalicję, zrekonstruowałby koalicję po wyborach i porozumiałby się ze Sławomirem Mentzenem, no to ja sobie nie wyobrażam, aby Konfederacja utrzymała swoją wiarygodność, tak bardzo łatwo przeszła do podejścia do polityki zagranicznej. I ja wyobrażam sobie, że rząd, którym premierem jest Tusk albo Sławomir Mentzen ze wsparciem Platformy, czy Koalicji Obywatelskiej, no nie kwitowałby tego procesu akcesyjnego bez rozwiązania kwestii historycznej. Czyli Polska, jeśli rząd będzie współrządzić Konfederacja, to Polska się po prostu, moim zdaniem, nie zgodzi na wejście Ukrainy do Unii Europejskiej bez radykalnie innego podejścia. Ja myślę, że to jest coś, o czym dzisiaj tak trochę mniej się mówi, bo mało się w ogóle mówi o konsekwencjach tego, jeśli powstanie rząd, czy Platformy, czy PiSu, właśnie z Konfederacją, tak? No już nie mówiąc o, nawet to jest jedno podejście, to jest Sławomira Mentzena, ale przecież drugą częścią Konfederacji aktualnie jest Krzysztof Bosak. Tutaj jego podejście do spraw ukraińskich jest jeszcze bardziej jasne. Nawet niż Mentzena, który no, jednak skupia się na innych, próbuje się skupić przynajmniej na innych kwestiach. Więc ja uważam, że ta debata jest w Polsce przed nami i dzisiaj z tego punktu widzenia, gdy jednak rośnie poczucie, że trzeba prowadzić asertywną politykę wobec Ukrainy, to wzrośnie i pozwolenie, czy taka zgoda wyborców, nie tylko nawet Konfederacji czy Prawicy, na to, żeby twardo postawić te warunki. Ja uważam, że pytanie jednak jest cały czas, zostawiam na chwilę jeszcze Polskę, wróćmy na chwilę do Ukrainy, na pytanie, którego ja absolutnie nie znam żadnej odpowiedzi i to musiałby udzielić odpowiedzi ktoś, no, kto jest po prostu dziennikarzem, czy człowiekiem, który się zajmuje sprawami Kijowa wewnątrz. I czy to jest jakiś flirt Zełenskiego polityczny z tamtejszą prawicą i co on ma, do czego ma prowadzić? Nie wiem tego, natomiast to jest pytanie dlaczego.
0: Niektórzy z komentatorów zajmujących się właśnie sprawami ukraińskimi mówią, że to jest właśnie, że niekoniecznie flirt polityczny z tamtejszą grupą narodowców, ale jednak zwracanie się w stronę interesów politycznych, żeby przykryć aferę korupcyjną, która jednak w związku z działaniami NABU ma miejsce na Ukrainie, a w tę aferę zaangażowani są byli ludzie będący niegdyś blisko prezydenta Zełenskiego. Panowie, 29 minut po godzinie 11. To jest program Pałac kontra Pałac. Przypomnę, że moimi gośćmi są profesor Sławomir Sowiński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz redaktor Michał Kolanko, Rzeczpospolita. A my zmieniamy temat, bo mamy...
2: Ja przepraszam, jeśli mogę, bo dosłownie...
0: Profesor Sławomir Sowiński, adwokat.
2: Wydaje mi się, że kiedy patrzymy w tę przyszłość relacji polsko-ukraińskich, całej tej sytuacji... To nie tylko kwestia tego, prawda, czy my się zgodzimy na akcesję Ukrainy do Unii Europejskiej, czy nie. Ale ja zwrócę uwagę, że za miesiąc, w końcu czerwca, planowana jest w Gdańsku wielka międzynarodowa konferencja, piąta już konferencja międzynarodowa, mają być szefowie rządów, ministrowie spraw zagranicznych wielu państw Unii Europejskiej, poświęcona odbudowie Ukrainy, tak? Polska ma być gospodarzem tej konferencji. No i teraz nie wyobrażam sobie, żeby ta konferencja mogła się odbyć, powiedziałbym, w taki właściwy sposób i żebyśmy my tam mogli też jako gospodarz udawać, że właśnie nic się nie stało na tej konferencji i rozmawiać spokojnie o odbudowie Ukrainy, no bez jednak jakiegoś gestu, bez jednak jakiejś refleksji ze strony ukraińskiej. Więc wydaje mi się, że ta perspektywa to nie są miesiące, prawda, tylko to są tygodnie tak naprawdę, żeby jakoś tutaj gdzieś kanałami dyplomatycznymi jednak wypracować nie tylko kompromis, ale jednak jakieś gesty, które by jednak polską stronę satysfakcjonowały. To jest tylko pewnego rodzaju, tak powiem, przypis do tej analizy pana redaktora.
0: To my teraz zmieniamy temat i szanowni

0: panowie, drodzy słuchacze, spójrzmy w takim razie nieco bardziej na zachód, bo Polska i Wielka Brytania podpisały nowy traktat o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności. Celem tego traktatu ma być pogłębienie współpracy wojskowej, strategicznej i technologicznej między oboma państwami. Dokument został podpisany przez premiera Donalda Tuska podczas wizyty w Londynie i ma stanowić jeden z filarów wzmacniania bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO. Prezydent Karol Nawrocki skrytykował sposób procedowania nowego polsko-brytyjskiego traktatu o bezpieczeństwie, sugerując, że kancelaria prezydenta nie była wcześniej odpowiednio informowana o przygotowywanym porozumieniu. I tutaj pytanie do redaktora Michała Kolanki. Czy to może być jakaś pierwsza jaskółka zwiastująca to, że prezydent będzie chciał w jakikolwiek sposób ten traktat zablokować albo utrudnić wejście go w życie?
1: Z tego co pamiętam, to politycy, doradcy prezydenta bardzo ostrożnie się wypowiadali w tej sprawie potencjalnej takiej blokady, no bo jednak to jest kwestia bezpieczeństwa. Wydaje się, że taka retoryka może Pałacowi po prostu wystarczyć.
0: Ja takie same dylematy mieliśmy przy programie SAFE, który też jest kwestią bezpieczeństwa, a okazało się, że jest weto.
1: Tylko, że wtedy prezydent mógł wyjść z taką propozycją polski SAFE, który sprawił, że te polityczne koszty weta nie okazały się tak wysokie. Mamy dzisiaj sondaże, w tym tygodniu pojawił się sondaż CBOS, kolejny, pokazujący, że prezydent ma 48% zaufania, czyli najwięcej ze wszystkich polskich polityków, więc pod tym względem nie szkodzi mu specjalnie, nie zaszkodziło mu to weto, no ale do tego, że przedstawił właśnie tą alternatywę, czyli polski SAFE, a tutaj no, nie ma takiego ruchu.
0: Jest alternatywna. Można zawsze powiedzieć, że jesteśmy połączeni wyjątkowym sojuszem ze Stanami Zjednoczonymi, a podpisywanie pojedynczych sojuszy z pojedynczymi państwami Europy jest wypychaniem Stanów Zjednoczonych właśnie z Europy, co często porusza prawica.
1: Nie ma alternatywy wobec podpisania tego akurat traktatu. No prezydent nie ma sensu, żeby zaprezentował drugi, własny, tak jak było SAFE. Więc ja uważam, że tutaj prezydent, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, nie ma specjalnie pola manewru. Ta retoryka pewnie będzie się odbywała jeszcze jakiś czas, bo prezydent sam to wczoraj mówił. Takie miałem wrażenie, że będzie jeszcze to eksploatowane, że nie był konsultowany i tak dalej, ale w końcu ten traktat, ja uważam, że bardziej prawdopodobne jest to, że go podpisze, czy go tam jakoś twierdzi, już nie pamiętam do końca, jaka jest procedura akurat w tej sprawie.
0: Panie profesorze, czy prezydent może mieć interes polityczny w tym, by rzucać rządowi kłody pod nogi w sprawie traktatu polsko-brytyjskiego?
2: No cóż, ja może zanim na to pytanie odpowiem, to tylko jeszcze zwrócę uwagę na coś innego, co jest w tej sprawie interesujące, bo Polska podpisała taki traktat, czy podobny traktat z Francją, teraz z Wielką Brytanią.
0: I ma być jeszcze trzeci traktat z Niemcami.
2: No właśnie, w stosunkach międzynarodowych jest tak, że jeżeli podpisuje się jakąś umowę, która no w jakimś sensie wzmacnia czy dubluje dotychczasowe umowy, to te dotychczasowe umowy tracą na znaczeniu, prawda? A przecież my jesteśmy po pierwsze razem z Francją, Niemcami w Unii Europejskiej, po drugie jesteśmy razem z Francją, Niemcami, Wielką Brytanią w NATO, prawda? Więc skoro jeszcze jakieś dodatkowe podpisujemy umowy, no to jest jednak jakiś niepokojący dosyć sygnał, że te inne, prawda, akty, które do tej pory były dla nas tak istotne, tak ważne, no gdzieś tracą na znaczeniu. No tylko jakby tak odnotowuję, bo to mi się wydaje ważne. Natomiast wracając do całej tej rozgrywki. O ile sprawa, o której mówiliśmy przed chwilą, czyli sprawa Ukrainy, jest poważnym, rzeczywiście takim, powiedziałbym, politycznym dramatem, no to jeśli chodzi o takie, przepraszam pana prezydenta za takie określenie, ale takie trochę dąsanie się prezydenta w sprawie tego traktatu polsko-brytyjskiego, to jest po prostu zwyczajny polityczny spektakl, który w demokracji jest czymś naturalnym. Prezydent Nawrocki wygrał w zeszłym roku wybory prezydenckie z silnym politycznym mandatem, no i chce w związku z tym trochę, jakby to powiedzieć, rozpychać się na scenie politycznej, także
0: tylko
2: w temacie bezpieczeństwa.
0: Bezpieczeństwa, panie profesorze, bo przecież dlatego, bezpieczeństwo miało być wyjęte spoza sporu politycznego.
2: No tak, ale ja myślę tak, zmierzam do pewnej konkluzji, że te relacje dotyczące obu pałaców w sprawie bezpieczeństwa toczą się jakby na dwóch scenach. Są pewnego rodzaju ustalenia gabinetowe i wydaje mi się, że w takich sprawach rzeczywiście istotnych, kiedy to bezpieczeństwo jest zagrożone, to ta współpraca jest bardzo dobra. Ona jest dużo lepsza, moim zdaniem, ta współpraca, niż oba pałace gotowe są do tego przyznać. Tak? Bo z jednej strony jest ta scena zewnętrzna, ta scena igrzysk politycznych i tu wiadomo, że oba pałace konkurują o uwagę i każdy z nich chce, prawda, pokazać, że jest lepszy, że

0: jest bardziej wiarygodny, a ten drugi obóz, prawda, jest no, jakby nieprzygotowany tego bezpieczeństwem zajmować. I tutaj prezydent trochę to demonstruje, prawda, mówiąc, że ja tutaj jestem specjalistą bezpieczeństwa, jeżeli czegoś ja tutaj nie dopilnuję, prawda, nie sprawdzę, to to nie ma być może właściwej jakości. To jest taki sygnał, ale to nie ma żadnego znaczenia, bo wiemy doskonale, że prezydent ten traktat ratyfikuje, dlatego że tutaj no, nie sposób wymyśleć jakąkolwiek opowieść taką polityczną, która by trafiała do prawicowego elektoratu, która by uzasadniała jednak, no, tak powiem, wywrócenie takiego traktatu. Tam, gdzie trzeba, pałace współpracują. Tak było we wrześniu ubiegłego roku, kiedy na Polskę najechały rosyjskie drony. Tak było kilka dni temu, kiedy żeśmy się wszyscy martwili, prawda, czy z Polski się wycofają Amerykanie. Tak było w sprawie uwolnienia Andrzeja Poczobuta. Więc moja teza jest taka, że pałace ze sobą współpracują w sprawach najważniejszych, natomiast nie mają odwagi się do tego przyznawać, no bo oczywiście jest logika igrzysk, jest logika sporu. A dlaczego bezpieczeństwo jest w logice? No bo jest tematem ważnym, tematem, który nas interesuje. No i w związku z tym, żeby przyciągnąć opinię, uwagi publicznej, żeby się rozpychać, no to też tutaj wykonuje się pewne miny, pewne gesty, ale to jest trochę jak u Gombrowicza, powiedziałbym, akurat w tej sprawie. To jest taki pojedynek na miny, na gesty, na grymasy i myślę, że kiedy prezydent się zorientuje, że tak to jest odbierane przez wyborców, że to nie ma znaczenia, to ten temat bardzo szybko zniknie, inaczej niż temat ukraiński, który jest realny, powiedziałbym, problem, spór, ból, emocja.
1: Gombrowiczowski pojedynek na miny i gesty, zdaniem profesora Sowińskiego. Ja tylko przypomnę kwestię Andrzeja Poczobuta, rzeczywiście tam istniała współpraca, natomiast potem, przynajmniej w mediach i w mediach społecznościowych, była przepychanka, kto był ważniejszy i kto poczynił większe starania w uwolnieniu polsko-białoruskiego dziennikarza. Ale tutaj mam pytanie do redaktora Michała Kolanki a propos tego, co mówił profesor Sowiński. Czy rzeczywiście współpraca kuluarowa pomiędzy jednym a drugim pałacem jest lepsza, silniejsza niż to, co widzimy na co dzień w mediach?
2: Myślę, że tak. Nie na wszystkich polach, ale też wydaje się, że nowy szef BBN-u, Bartosz Grodecki, też ma takie podejście, że lepiej on jest takim politykiem bardziej gabinetowym, ma inny też temperament niż profesor Cęckiewicz. To też chyba dosyć jasno w ostatnich tygodniach widać. I myślę, że on też będzie nad tym pracował, żeby też ta współpraca z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem była jak najlepsza realnie. A o czym jest o czym pracować, bo jest ta deklaracja prezydenta Trumpa o dodatkowych 5000 żołnierzy amerykańskich w Polsce. Jest taka rozmowa w kuluarach w Warszawie o tym, że można być może się będzie spodziewać w najbliższych tygodniach, miesiącach takiej deklaracji czy takiego przesunięcia stałej obecności, wzmocnienia poza tą bazą, która jest teraz w Redzikowie i elementami tego 5. korpusu w Poznaniu, wzmocnienia stałej obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce. I tutaj pamiętam, jak właśnie Władysław Kosiniak-Kamysz mówił o Fort Trump bodajże w Bolesławcu, to jest na Dolnym Śląsku. I myślę, że no jest pole do współpracy, a były badania też dla Rzeczpospolitej, które pokazywały, że w przytłaczającej większości, chyba to było prawie 80%, no Polacy oczekują współpracy w sprawie bezpieczeństwa, w sprawach międzynarodowych między Pałacem Prezydenckim a Kancelarią Prezydenta. I jedna i druga strona wie, że ostatecznie na takiej wojnie w tej sprawie jedna i druga strona traci. To jest taka sytuacja lose-lose, tak? Nie, odwrotność sytuacji win-win-win, że tutaj no, obydwie strony na takiej zaostrzeniu tego konfliktu tracą. Obydwie strony też tracą, moim zdaniem, na sporze ambasadorów. Tylko z drugiej strony, no tutaj jedna i druga strona narysowały na tyle jasno swoje czerwone linie. Tutaj w przypadku prezydenta to jest kwestia Bogdana Klicha i Ryszarda Sznefa, że trudno z nich zejść. Chociaż pewnie w kuluarach, jak się też rozmawia, no nie wiem, w Alei Szucha jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych w gmachu, no i jest poczucie wśród dyplomatów, że ten spór oczywiście powinien być rozwiązany. Natomiast no, a premier Tusk też tak łatwo nie może odpuścić, no bo jedna i druga strona są po prostu zakładnikami własnych twardych elektoratów. No, dla wyborców prawicy na przykład zgoda na Bogdana Klicha byłaby zdradą. Dla wyborców popierających Koalicję Obywatelską wydaje się, że dosyć łatwo ich zresztą zdenerwować. No, zgoda premiera Tuska na wycofanie się z Bogdana Klicha też byłaby zdradą. Przypomnijmy, że rok temu na przykład no, był taki ferment, że premier Tusk wobec premiera Tuska nawet, że nawet zbyt łagodnie premier Tusk, że rząd pod

chodzi do sprawy rzekomych fałszerstw wyborczych. Premier Tusk musiał wykonywać tutaj totalną ekwilibrystykę, żeby tych swoich twardych wyborców jakoś tam uspokoić.

0: Pałacem. To jak idzie współpraca obu przedstawicieli naszej władzy, prezydenta i premiera obu pałaców w sprawie ustawy o statusie osoby najbliższej? Profesor Sławomir Sowiński.
1: No tu akurat pewnie współpracy nie będzie, dlatego że to jest kwestia światopoglądowa i myślę, że zwłaszcza prezydent Nawrocki dobrze czuje, dobrze rozumie, że dla wyborcy prawicowego kompromis w sprawach światopoglądowych jest bardzo bliski kompromitacji, tak? Te dwa słowa są dość blisko siebie, także w języku
0: polskim. Kompromis
1: bliski
0: kompromitacji.
1: Tak, znaczy to tak jest, prawda? Znaczy są tego rodzaju kompromisy w sprawach takich właśnie, powiedziałbym, światopoglądowych, które no, ocierają się o kompromitację. Znaczy powiem krótko tak, tam gdzie spór dotyczy interesów, tam kompromis jest zawsze wartością, tam kompromis jest zawsze jakimś pójściem do przodu. Tam gdzie spór natomiast dotyczy wartości czy aksjologii, prawda, no to wtedy oczywiście blisko jesteśmy zawsze kompromitacji, no bo nie sposób iść na kompromis ze sprawiedliwością, z prawdą, z godnością człowieka i tak dalej. Więc wydaje mi się, że tu no, żadnego kompromisu nie będzie. Mówię tutaj o tej ustawie. Prezydent Nawrocki chce być liderem prawicy, tak? Chce być takim nowym punktem odniesienia dla wyborców prawicy od Konfederacji po PiS. W związku z tym też taką prezentuje wyrazistość, powiedzmy, aksjologiczną. Po drugie, po tej stronie jest takie przekonanie prawicowej, ono też do mnie trafia, że w gruncie rzeczy jakby orientacja seksualna no nie jest w Polsce żadnym problemem w tym sensie, że mamy pełną wolność, tutaj wszyscy są pod tym względem jakoś przez państwo szanowani, nie ma żadnego rodzaju dyskryminacji. Natomiast spór oczywiście dotyczy tego, jak definiować instytucje rodziny, prawda, i jak definiować kompromis, jaki zawarliśmy w tej sprawie w roku 1997 w Konstytucji, którą zresztą podpisał Aleksander Kwaśniewski.
0: Szef gabinetu prezydenta, tylko dodam, Paweł Szefernaker mówi, że te przepisy spowodowałyby tworzenie quasi-małżeństw.
1: Tak, tak. No, znaczy, i tutaj ja bym powiedział też, zwróćmy uwagę, że jakby dodatkowych argumentów temu sposobowi myślenia przynoszą ostatnie tygodnie, czyli sprawa transkrypcji małżeństw zawartych za granicą, prawda? Bo ta transkrypcja pokazuje, że rzeczywiście środowiska, zresztą one tego chyba nie ukrywają, LGBT, prawda, traktowałyby tego rodzaju, powiedzmy, kompromis jak ta ustawa, nie jako punkt docelowy, tylko jako pewien krok na dalszej drodze, prawda, w kierunku pełnej legalizacji małżeństw, znaczy nie tyle legalizacji, tylko no, po prostu uznania przez polskie państwo małżeństw osób tej samej płci, więc skoro ta ustawa ma być pierwszym krokiem w tym kierunku, no to nie ma żadnego powodu, żeby ją wykonywać, będą mówili wyborcy prawicy. I w tej sprawie nic się chyba nie zmieni aż do tak naprawdę roku 30, do kolejnych wyborów prezydenckich. No i w zależności od tego, kto będzie prezydentem Polski, to tutaj być może będą jakieś podjęte kolejne kroki, kolejne działania.
0: Do tej pory prezydentów mieliśmy głównie konserwatywnych, ale tutaj należy też zapytać o to, że skoro prezydent i opozycja w sprawie ustawy o statusie osoby najbliższej nawołują do wprowadzenia zmian w tym projekcie, żeby nie tworzyć, jak sami mówią, quasi-małżeństw, no ale przecież sami tych poprawek nie proponują. I tutaj pytanie do redaktora Michała Kolanki. Co z tym kompromisem? Co z tymi poprawkami ze strony prawicy?
2: No, w sprawie tej ustawy rzeczywiście podpis prezydenta jest wykluczony. Natomiast wczoraj prezydent miał taką zaimprowizowaną konferencję prasową przed Pałacem Prezydenckim i tam no, generalnie rzecz biorąc powiedział, że owszem, no nie podpisze żadnej ustawy, która jest stanowi alternatywę dla małżeństwa i to jest właśnie realizacja tego, o czym mówił profesor Sowiński przed chwilą. No, tutaj prezydent tutaj stoi twardo na tej nucie aksjologicznej, w tej flance, no ale prezydent powiedział, że jest w stanie podpisać ustawę, i tutaj cytuję, która nie będzie stanowiła furtki dla alternatywy małżeństwa i podważania konstytucji. Czyli on przedstawia takie wyjście z tej sytuacji dla koalicji rządzącej, żeby przedstawić jeszcze bardziej, no nie powiem nawet konserwatywną, tylko jeszcze bardziej zmodyfikowaną wersję tej ustawy.
0: I on narażając się, mówię tu o koalicji obywatelskiej, w ten sposób swojemu elektoratowi.
2: No właśnie. I myślę, że po pierwsze prezydent chce pokazać, że on jest tak naprawdę że on ma też jakąś stawczość, bo ja też mam wrażenie, że analitycy, którzy są,

0: zapleczu prezydenta i no w ogóle też to jest całkiem jasne, że widzą to samo, co wiele innych osób widzi, że nawet wśród elektoracie prawicy podejście do tych kwestii się zmienia. I myślę, że prezydent tutaj kalibruje to podejście, że no oczywiście żadnych związków partnerskich osób jednej tej samej płci nie zgodzi się na to, ale już jakaś wersja takiej ustawy, takich rozwiązań, takiego wsparcia jest inna, jeszcze bardziej konserwatywna, że tak się wyrażę, jest możliwa. No to wczoraj to wyraźnie prezydent powtórzył. I wydaje mi się, że...
1: Profesor Sławomir Sowiński, ad vocem.
2: Nie, dobrze, przepraszam, nie chcę się wtrącać. Jak redaktor skończy, to ad vocem, tak.
0: Ja już, proszę bardzo.
1: Profesor Sowiński.
2: Jak czytam albo słucham tych słów prezydenta i próbuję zrozumieć, czyli na taką zapowiedź, że prezydent jest gotowy, prawda, jakiś kompromis akceptować, ale nie ten, który jest w tej chwili na stole, to chyba nie chodzi tak naprawdę o to, co ma być, że tak powiem, przedmiotem tego kompromisu, czy nie tylko o to chodzi, ale kto ma być twórcą tego kompromisu, tak? Kompromis, który przynosi, którego autorem byłaby rządząca koalicja, także współautorem Lewica, prawda, i która mogłaby sobie zapisać na swoje konto, no jest chyba czymś trudnym dla prezydenta do zaakceptowania. To jest pewna gra polityczna, prawda, o to, żeby na przykład taki kompromis no, mogły przedłożyć być może partie opozycyjne czy partie prawicowe, znaczy jakąś formę uregulowania tej sprawy. Tak?
1: Tylko te partie nie kwapią się do składania jakichkolwiek poprawek. Widzieliśmy to w Sejmie, w Senacie też nic nie zapowiada się na to, żeby prawica zaproponowała poprawki.
0: No ale z drugiej strony, wejdę w słowo, ale na przykład ustawa łańcuchowa została zawetowana przez prezydenta w poprzedniej formie, ale w tym tygodniu nowa wersja, która jak rozumiem powstała we współpracy z Kancelarią Prezydenta w Sejmie, została przez Sejm uchwalona i trafi do Senatu i później do prezydenta i prezydent ją podpisze. Więc jest możliwe i tylko to wymagało od koalicji pewnego ustąpienia. W wielu sprawach zresztą, wiele ustaw było tak, przychodziło, że było weto prezydenta, a później była inna wersja, którą prezydent podpisywał. To się już działo.
2: Tu prezydent próbuje stosować taką, powiedziałbym, formułę rozszerzonej interpretacji czy pewnej nadinterpretacji konstytucji, tak? Bo z konstytucji jasno wynika, że mówiąc w największym skrócie, strona parlamentarna przygotowuje projekty ustaw, prawda, tak powiem, je proceduje, a prezydent te ustawy tylko przyjmuje albo odrzuca, albo kieruje do Trybunału Konstytucyjnego. Karol Nawrocki próbuje twórczo, że tak powiem, trochę jak w latach 90. Twórczo konstytucję, powiedziałbym, interpretował czy nadinterpretował świętej pamięci profesor Lech Falandysz, który był szefem kancelarii Lecha Wałęsy. Dzisiaj próbuje trochę tak rozszerzać czy nadinterpretować konstytucję Karol Nawrocki, mówiąc, że właśnie z tego, że ma ten podpis, no, wynika także jego polityczne, nieformalne, takie powiedziałbym domyślane prawo do tego, żeby brał udział też w całym procesie konsultacyjnym, żeby był no, de facto też współautorem, prawda, projektów ustaw, na co z kolei premier Tusk nie chce się zgodzić i dość otwarcie, prawda, to mówi, że on nie zgodzi się na taką nadinterpretującą ocenę pozycji prezydenta. I oto też toczy się ten spór.
0: Jedna rzecz, ale wejdę słowo, ale właśnie się zgodził. Premier Tusk w praktyce to uznaje, no bo skoro ta ustawa łańcuchowa no jest, powstała przy współpracy z prezydentem i zostanie podpisana, to już się dzieje. Ja uważam, że dla prezydenta, dla koalicji rządzącej groźniejsze jest brak sprawczości niż dla prezydenta kolejne weta, bo koalicja ma kalendarz taki, że za kilkanaście miesięcy już może być, będą wybory, tak? A prezydent wybory ma za 5 lat, na 4,5, przepraszam.
2: No więc tu pewnie będzie jakaś gra, w jednej sprawie będzie akceptacja dla tej, takiej powiedziałbym, nadinterpretacji roli prezydenta, w innych nie. Ale tutaj no, zgoda, że od jesieni zacznie się tak naprawdę już, można powiedzieć, prekampania i wtedy też koalicja będzie potrzebowała jakiegoś rodzaju sukcesów, jakiegoś rodzaju spraw załatwionych, z którymi będzie mogła pójść do kolejnych wyborów, nie tylko, prawda, ze straszeniem PiS-em, nie tylko, prawda, z tematem rozliczeń. Stąd, tak mówiąc na marginesie, w ostatnich godzinach, w ostatnich dniach bardzo mocno obóz rządowy próbuje celebrować podpisywanie kolejnych

0: kolejnych umów związanych z SAFE. No i teraz oczywiście, jeżeli te umowy będą bez jakichś problemów realizowane, jeżeli te projekty będą wdrażane, jeżeli w tych fabrykach rzeczywiście pojawi się produkcja, no to to będzie taki przykład pewnej sprawczości obozu władzy wbrew, a nawet, no można powiedzieć, w opozycji do prezydenta.
1: Czy w takim razie, skoro panie profesorze mówi pan o programie SAFE w kontekście wyborów, czy ten program SAFE może być takim koalicyjnym 500+, albo CPK, mówię tutaj o pewnej ambicji, pewnej narracji, do której dąży ugrupowanie polityczne po to, żeby pokazać cel rządzenia swoim wyborcom. Profesor Sowiński, potem redaktor Kolenko.
0: Może być, tyle tylko, że w sprawie SAFE teraz dopiero zaczynają się schody, żeby zacytować Wienia Bedługoszewskiego, tak? Bo no samo oczywiście jakby podpisanie umów i wcześniej przeprocedowanie tego w relacjach z Unią Europejską, to było trudne, ale najtrudniejsze jest przed obecną koalicją, tak? Uruchomienie w Polsce wielkiej produkcji zbrojeniowej, w Polsce, w której no, nie ma rozwiniętego przemysłu, w Polsce, w której na przykład w latach 90. zwracam uwagę, właściwie zlikwidowano czy ograniczono szkolnictwo zawodowe, w którym uczyli się mechanicy, szlifierzy, frecerzy i tak dalej. Jest wiele innych jeszcze, prawda, takich powiedziałbym zmiennych, które no ten SAFE czynił naprawdę trudnym. Jeżeli uda się te wszystkie trudności pokonać i w ciągu paru miesięcy nie usłyszymy o jakichś zastojach, o jakichś problemach, o jakichś poślizgnięciach, a usłyszymy, prawda, o tym, że rzeczywiście z tych fabryk wychodzą drony, wychodzą samochody, prawda, wychodzi uzbrojenie, to wtedy to będzie rzeczywiście ważny polityczny sztandar dla obecnej koalicji.
1: Ostatnie półtorej minuty, redaktor Michał Kolanko.
2: No tak, myślę, że to jest chyba jeden z dzisiaj najważniejszych punktów, też bardzo sprawnie SAFE komunikowany jest przez panią minister Magdalenę Sopkowiak-Czarnecką. To też jest bardzo duży atut Władysława Kosiniaka-Kamysza, bo pani minister była kiedyś przecież szefową jego sztabu w 2020 roku, przepraszam, jak i rządu. Myślę, że tak, że rząd będzie poszukiwał takich własnych kół zamachowych, no bo takiego jednej takiej dużej narracji jak 500+, jeszcze nie ma. Pytanie, czy oczywiście ona w ogóle jest potrzebna, bo 500+ było jednak w innych też warunkach, tak? W świecie, gdy komunikacja też była prostsza, bo nie była, świat nie był rozbity na te dziesiątki, jeśli nie setki segmentów.
1: Tylko czy wyborca musi wiedzieć, do czego dąży ugrupowanie polityczne, na które głosuje, ambicjonalnie i politycznie?
2: Dla każdego pewnie jest trochę inne powody już dzisiaj. Każdy ma swoją teraz bańkę, swoje własne media, w sensie, że w telefonie ma, wybiera to, co chce, algorytmy coś podsuwają, więc budowanie takich wielkich narracji jest trudniejsze. Natomiast więc ja uważam, że na pewno wracając, że SAFE jest takim większym niż inne kołem zamachowym, mniej jednak oczywiście zmieniającym bezpośrednio życie ludzi niż 500+, no bo programy SAFE no, realizowane przez spółki zbrojeniowe, ale nie trafiają te pieniądze bezpośrednio na konta Polaków.
1: I tutaj stawiamy kropkę. To był program Pałac kontra Pałac. Moimi gośćmi byli przed chwilą mówiący redaktor Michał Kolanko, Rzeczpospolita. Dziękuję za to spotkanie. Oraz profesor Sławomir Sowiński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dziękuję panowie za poświęcony czas.
0: Dzięki, kłaniam się.
1: Naszym słuchaczom oczywiście dziękuję za obecność w sobotnim programie Pałac kontra Pałac, który wróci do nas dokładnie za tydzień, w sobotę 6 minut po 11. A ja dziękuję za poświęcony czas, dziękuję za to, że byli państwo z nami w zastępstwie. Kłania się państwu Paweł Pawłowski, program Pałac kontra Pałac. Dziękuję serdecznie, do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę

0: Ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowit. Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
5: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
6: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
7: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
6: I dla dzieci z rodzicami.
8: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Po reklamie. Autopromocja.
10: Dlaczego rząd chce łączyć bon senioralny z opieką długoterminową? Czy samorządy są gotowe na realizację tych programów i czy będzie komu opiekować się seniorami? Czy środki, jakie mają być na to przeznaczone, są wystarczające? Porozmawiamy o tym już jutro, zaraz po godzinie 9 w audycji Portfel Seniora. Anna Grabowska, zapraszam.
11: Bywa, że rodzina się rozpada, a dorośli próbują ułożyć sobie życie na nowo. Kiedy rodzice wchodzą w kolejne relacje, ich dzieciom często towarzyszą silne emocje. O tym, jak z perspektywy dziecka wygląda życie w rodzinie patchworkowej, opowie dr Magdalena Śniegulska w audycji Zbliżenie. Zapraszam w niedzielę po godzinie 22. Jakub Kukla, do usłyszenia.
9: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Kolejne umowy w ramach SAFE podpisane. To historyczny dzień dla polskiego wojska, mówi minister obrony. Będzie pomoc dla strażaków, którzy gasili pożar pod Warszawą. W trakcie akcji kilka jednostek utraciło sprzęt. Izrael na czarnej liście ONZ. Powodem przemoc seksualna ze strony żołnierzy. Minęło południe. Bartosz Teodorowicz, zapraszam. To historyczny dzień w procesie modernizacji polskiego wojska. Tak o podpisaniu kolejnych umów w ramach programu SAFE mówi minister obrony. Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że dziś zostanie podpisanych 29 umów o wartości 78 miliardów złotych. Jedną z nich zawarto w Nowej Dębie na Podkarpaciu. Kontrakt dotyczy dostawy amunicji kalibru 155 mm. Zrealizują go zakłady metalowe Dezamet S.A.
2: Umowa realizowana będzie przez konsorcjum PGZ Amunicja, w skład którego wchodzą m.in. Polska Grupa Zbrojeniowa jako jego lider oraz właśnie Dezamet S.A. Nie wszystkie szczegóły kontraktu są znane, ale wiadomo, że opiewa on na ponad 13 miliardów złotych i obejmuje dostawy setek tysięcy sztuk amunicji, które mają zabezpieczyć zdolności produkcyjne w tym zakresie na kolejne pokolenia. Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz

0: Kamysz podkreślił, że dzień podpisywania umów to początek nowej ery dla polskiego bezpieczeństwa. Dodał, że w sytuacji prowokacji, dywersji, a zwłaszcza w obliczu wojny na Ukrainie, takie zbrojenia są konieczne, bo sprawiają, że Polska uzyskuje samodzielne zdolności do produkcji pocisków artyleryjskich kalibru 155 mm, którą określił jako kluczową dla dzisiejszego pola walki. Całość ma się przełożyć na zwiększenie bezpieczeństwa militarnego naszego kraju. Z Nowej Dęby Mikołaj Tomasiewicz, Polskie Radio Rzeszów.
1: Wojewoda mazowiecki deklaruje pomoc dla strażaków, którzy utracili sprzęt podczas gaszenia pożaru lasu pod Warszawą. W trakcie walki z ogniem swoje wozy straciły m.in. OSP Turze i OSP Nowe Ręczaje. Postaramy się pomóc strażakom, poinformował wojewoda Mariusz Frankowski.
2: Szukamy rozwiązań na przyszłość, żeby to co zostało utracone, przywrócić. Mamy program ochrony ludności i obrony cywilnej, który jest też realizowany przez jednostki samorządu terytorialnego. No i między innymi są te środki są właśnie po to, żeby tego rodzaju sprzęt móc kupić, żeby on był wykorzystany przez lokalne społeczności, gminy czy przez OSP.
1: Pożar na Mazowszu jest opanowany i się nie rozprzestrzenia. Dogaszenie pogorzeliska może potrwać kilka dni. Roczne dziecko wypadło z balkonu bloku na warszawskim Brudnie. Życia niemowlęcia nie udało się uratować. W chwili wypadku matka dziecka była trzeźwa, mówi Polskiemu Radiu podinspektor Ewelina Gromek-Oćwieja ze stołecznej policji.
3: Wczoraj przed godziną 20 otrzymaliśmy informację o nieszczęśliwym wypadku z udziałem małego dziecka, które wypadło z balkonu z 10 piętra. Pomimo podjętej reanimacji niestety życia dziecka nie udało się uratować.
1: Trwa ustalanie dokładnych okoliczności zdarzenia. Izrael i Rosja trafiły na czarną listę ONZ. Chodzi o przypadki wykorzystywania przemocy seksualnej w konfliktach zbrojnych. W ubiegłym roku liczba przypadków takiej przemocy wzrosła ponad dwukrotnie.
4: Izrael znalazł się na czarnej liście pierwszy raz. W odpowiedzi Tel Awiw zerwał stosunki z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem, bo szerzy kłamstwa przeciwko Izraelowi. Umieszczanie nas i terrorystów z Hamasu na tej samej liście jest niedopuszczalne, powiedział ambasador Izraela przy ONZ Danny Danon. W latach 2023-2025 w Izraelu i na palestyńskich terytoriach okupowanych urzędnicy ONZ zweryfikowali 31 przypadków przemocy seksualnej wobec palestyńskich mężczyzn, kobiet i dzieci. Były to m.in. gwałty, także zbiorowe, groźby gwałtów, przemoc fizyczna i wymuszona nagość. Sprawcami byli izraelscy żołnierze i funkcjonariusze służby bezpieczeństwa. Do aktów przemocy seksualnej dochodziło głównie podczas zatrzymań i przesłuchań, a także w zamkniętych ośrodkach i więzieniach. ONZ podkreśla, że w raporcie opisano tylko pojedyncze przypadki, bo eksperci nie byli w stanie poznać pełnej skali przemocy seksualnej. Izrael nie wpuścił ich bowiem do ośrodków detencyjnych i zablokował im podróże do Strefy Gazy. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rażyczycha.
1: To okazja, by przetestować kilkadziesiąt modeli samochodów elektrycznych i hybrydowych oraz spotkać się z ekspertami rynku motoryzacyjnego. Przed siedzibą Polskiego Radia w Warszawie trwa właśnie Zielony Weekend z Polskim Radiem Kierowców. Nie zabraknie też porad o bezpieczeństwie.
5: Nasze kandry zajmują się sprzedażą samochodów. Mamy auto o dużej mocy, dużym momencie obrotowym, także jest niesamowita przyjemność w ogóle z jazdy, tak? Duża elastyczność, dużo miejsca w środku.
6: Młodszy aspirant Łukasz Urbanek, komenda rejonowa Policji Warszawa 2. Będzie można z nami porozmawiać o tak naprawdę każdego rodzaju bezpieczeństwie, zaczynając od ruchu drogowego, tego jak bezpiecznie zachowywać się gdzieś tutaj w przestrzeni miejskiej, jak bezpiecznie przejść przez ulicę, jakie czynności powinniśmy zrobić.
1: Piknik przed budynkiem przy Alei Niepodległości potrwa do godziny 18. Wstęp wolny.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Druga połowa dnia pod znakiem deszczu i burz. Zagrzmi głównie w centralnym pasie od Kujaw po Śląski Małopolskę. Temperatura od 17 stopni na Pomorzu, 22 stopnie na wschodzie, do 25 na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty.
7: Klima.
1: Dobre lub bardzo dobre powietrze w całym kraju. Obecnie udział zielonej energii w produkcji prądu to ponad 60%. We wschodniej części Polski zagrożenie pożarowe jest średnie, z wyjątkiem części województw podkarpackiego, lubelskiego, mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Tam zagrożenie jest duże, na zachodzie małe lub nie ma go wcale.
7: Klimat.
8: 6 minut po godzinie 12.
7: Radio 24.
9: Słowem wszystko.

0: Słuchają Państwo Polskiego Radia 24. Przed mikrofonem Jeremia Mrożek. Dzisiejszy program przygotowały Iza Bajda i Natalia Jędrzejewska, a realizuje Adam Waliszewski. Już za chwilę, proszę Państwa, temat, który budzi ogromne emocje i niektórzy mówią, że położył się cieniem na stosunkach polsko-ukraińskich. To dlatego, że prezydent Karol Nawrocki zapowiedział odebranie Wołodymirowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Ja przypomnę, że Zełenski został odznaczony najwyższym polskim odznaczeniem państwowym w 2023 roku postanowieniem prezydenta Andrzeja Dudy, a ta chęć odbioru Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy wynika z decyzji prezydenta Zełenskiego o nadaniu imienia bohaterów UPA jednej z ukraińskich jednostek wojskowych.
1: Gość Polskiego Radia 24.
0: I właśnie od tej sprawy zaczynamy. Marek Sierant, dziennikarz Slava TV. Dzień dobry.
2: Kłaniam się nisko.
0: Ta decyzja samego Wołodymira Zełenskiego o tym, żeby nadać elitarnej jednostce wojskowej tytuł czy imię bohaterów UPA, to błąd i wyraz braku wrażliwości?
2: Jeśli chodzi o stosunki polsko-ukraińskie, to powiedziałbym, że ja bym się zgodził w pewnym sensie z panem redaktorem. Tylko jest jedno małe ale. Każdy naród ma swoją pamięć historyczną, która się często różni od tej, która jest w danym kraju. Na przykład Polacy, już nie mówię o Ukraińcach, ale popatrzmy na Litwinów i Polaków. Józef Piłsudski dla nas i dla mnie osobiście również jest bohaterem i takim w nim zawsze zostanie. Natomiast dla Litwinów niekoniecznie. To co to oznacza, że my jesteśmy, nie wiem, narodem zbrodniarzy, Polacy? Czy holubujemy tutaj zbrodniarza? Nie. Tak samo jest z banderą, z UPA, ze wszystkim, co się kojarzy. UPA dla części Ukraińców, szczególnie na zachodniej Ukrainie, bo powiem szczerze, że na wschodniej Ukrainie UPA, czy w centralnej, niewiele osób w ogóle wspomina, czy nawet w ogóle zna tą kartę historii swojego kraju. Jest czymś takim, co moglibyśmy powiedzieć, że jest dla nas jak żołnierze wyklęci. Dla nas są oni niewątpliwie bohaterami, choć co do po niektórych postaci, nie będziemy tu ich wymieniać, też można byłoby mieć pewne zastrzeżenia. Natomiast dla Ukraińców UPA to przede wszystkim formacja, która do 1957 roku walczyła w Karpatach, bo już głównie tylko tam się wtedy ostały zagony partyzanckie, z Sowietami.
0: Panie redaktorze, ja rozumiem, że Litwini mogą nie kochać Piłsudskiego, bo kojarzą go z postacią, która odebrała im Wilno. Ja rozumiem, że żołnierze wyklęci mogą budzić kontrowersje, natomiast zbrodniarze z UPA mają na sumieniu kilkadziesiąt, a może i 120 tysięcy obywateli polskich, mordowanych w bestialski sposób. Mężczyźni, kobiety i dzieci. I prezydent Wołodymyr Zełenski, jeżeli nawet nie zna tak dobrze historii UPA, to z rąk polskiego prezydenta otrzymał album dotyczący żołnierzy UPA, więc wystarczyło sobie tylko to przeczytać i przejrzeć. Więc musiał mieć świadomość, jakie konsekwencje również na linii takiego postrzegania będzie miała ta decyzja Wołodymyra Zełenskiego. Czy w imię tych zaszłości historycznych jest w stanie zdecydować się na to, żeby położyć cień właśnie na stosunki polsko-ukraińskie? Bo musiał sobie zdawać z tego sprawę, że tak to może zostać odebrane.
2: No ale my też nie rezygnujemy w Polsce z czczenia ludzi, do których mamy pewne zastrzeżenia, którzy też mają krew na rękach niewinnych ludzi.
0: 100-120 tysięcy ludzi.
2: Zgadza się.
0: Rzeź Wołyńska, no panie redaktorze.
2: Dzisiaj nikt nie kwestionuje w Ukrainie rzeź Wołyńskiej. Proszę zobaczyć, odbywają się ekshumacje, odbywają się kongresy historyków. Ostatni był koło Sandomierza w Polsce, ukraińskich i polskich historyków, którzy o tym rozmawiają. I ja bym te sprawy zostawił jednak historykom. A niestety jest tak, że dzisiaj mi się wydaje, że

0: za bardzo zajmujemy się tym, co nas boli, a nie tym, co nas łączy i tym, co mamy dzisiaj. Jeśli będziemy tylko jechać samochodem i patrzeć we wsteczne lusterko, a nie na drogę do przodu, to dojdzie do katastrofy.
1: Rzecznik MSZ tak Ukrainy jest... przekazał, jeżeli pan pozwoli, rzecznik MSZ Ukrainy przekazał tak. Widzimy gwałtowną reakcję w Polsce na decyzję o nadaniu jednemu z ukraińskich pododdziałów nazwy upamiętniającej bohaterów UPA. Jest to przykre, ponieważ dzieje się wbrew szerszemu trendowi rozwiązywania problematycznych kwestii w relacjach ukraińsko-polskich, które obserwowaliśmy przez ostatnie półtora roku. No, jest im przykro, ale jednocześnie to robią.
0: Nie chcę być rzecznikiem MSZ-u Ukrainy, nie, bo to nie jest jakby moje zadanie.
1: Proszę natomiast, mi pomóc to zrozumieć.
0: Natomiast...
1: bo ja myślę, że po prostu no Polacy mówię, mogą tego nie rozumieć. Dlaczego
0: dla
1: tak
0: Ukraińców
1: się robi?
0: Żołnierze UPA, czy też partyzanci UPA, czy jak tam ich nazwiemy, są tym, czym dla Polaków żołnierze wyklęci. I mamy i my, i Ukraińcy inną pamięć historyczną. I nikt nigdy... Oczywiście za Wołyń nie jeden prezydent przeprosił Polaków. Podkreślam, odkuczmy. To jeszcze było za czasów Aleksandra Kwaśniewskiego. Natomiast... Petro Poroszenko to nawet na kolanach klęczał, no ale o czym się nie pamięta. Natomiast powiem więcej tego. Nie możemy żyć cały czas historią, bo wszystko idzie w dobrym kierunku dzisiaj. Pomimo tego, że Ukraińcy nadali sobie tam nazwę UPA jednemu z pododdziałów wojskowych, to jednak ekshumacje się odbywają. Jednak Polacy, którzy zostali pomordowani, będą upamiętnieni i proszę mi uwierzyć, ja zwiedziłem Wołyń wzdłuż i wszerz i tyle krzyży, jak ile tam stoi i miejsc pamięci o Polakach, zadbanych, niezdewastowanych jest bardzo dużo. Więc ktoś o to dba, ktoś przychodzi. To nie jest tak, że można to sobie po prostu od tak postawić i jakby Ukraińcy byli antypolscy, to pewnie by to dewastowali i niszczyli. A jednak dbają o to, pilnują, kładą kwiaty, zapalają znicze. To nie jest tak, że Ukraińcy są antypolscy i dlatego wymyślają sobie nazwy UPA, żeby zrobić nam ból, tak? Spowodować ból w naszych sercach.
1: Panie redaktorze, a jak pan odbiera ten pomysł prezydenta, żeby odebrać order Orła Białego? Ja przypomnę, że żeby stało się to faktem i zgodnie z prawem, to również musi się pod tym podpisać premier, więc na razie jest to tylko i wyłącznie...
0: No, ja jestem za, o ile zabierzemy Benito Mussoliniemu order Orła Białego, carycy Katarzyny II, Repinowi, który wiemy, jak topił we krwi Polaków. Tam też jest taka postać jak car Mikołaj I, który utopił powstanie listopadowe we krwi i zamknął Uniwersytet Warszawski, co spowodowało znaczny regres w rozwoju ludzi powiązanych z inteligencją wtedy, z pozytywizmem w Polsce. Więc ja jestem tylko za. Jeśli nie przeszkadza prezydentowi Nawrockiemu Benito Mussolini, sojusznik Hitlera, osoba, która jest odpowiedzialna między innymi pośrednio za to, co się stało na Wołyniu, bo to nie Ukraińcy rozpoczęli II wojnę światową, a faszystowskie, nazistowskie Niemcy z faszystowską Italią, to ja jestem za. Ale tylko w takich tych. No i jeszcze jedno, czy jesteśmy w stanie dzisiaj w Polsce położyć na szale dobre stosunki z i technologie wojskowe, które ma Ukraina, bijąc się o UPA?
1: O, to już jest...
0: No, jesteśmy w stanie, chcemy tego,
1: to,
0: tak?
1: To już jest...
0: Kiedy Ameryka się odwraca do
1: Duża
0: Europy,
1: siła nacisku.
0: Trump zajmuje się salą balową i to jest dla niego najbardziej palący problem. I Iranem, którego pokonywał już 25 razy, a jednak pokonać go nie może. Chcemy, nie? Chcemy. A Rubio dzisiaj mówi o Ameryce, a o Ukraińcach to jest najlepsza, najsilniejsza armia Europy. My chcemy po prostu, żeby Ukraińcy powiedzieli, no to sobie róbcie sobie sami tą obronę dronową, my będziemy to robić z Francuzami, z Niemcami. Nam na tym zależy, tak? Żeby być po prostu zawsze 3-4

0: kroki za kimś, nie?
1: Jakby pan na ten moment ocenił relacje polsko-ukraińskie?
0: Jako trudne i emocjonalne. Czas przestać zajmować
1: się... No to słuchaj, w naszej rozmowie, tak, tych emocji nie brakuje.
0: Czas przestać zajmować się emocjami, a zajmować się realną polityką. Bo naprawdę, jeśli spojrzymy na sprawę wołyńską, to dzieje się dużo dobrego. Naprawdę dzieje się dużo dobrego. Polacy muszą o tym wiedzieć. Są ekshumacje, będą ekshumacje. Ukraińcy sypią głowę popiołem. Tak, robią takie rzeczy, jakie robią, ale powiedziałem, dlaczego to robią. Dlatego, że dla nich to są bohaterowie walki o niezależność. Zresztą przypadek. Ja zrobiłem ostatnią analizę za ostatni tydzień mediów ukraińskich i polskich i nie wyjdzie dobrze rezultat. O UPA i o Banderze pisze się w Polsce znacznie częściej niż w ukraińskich mediach.
1: To mamy jakieś takie...
0: No to wychodzi na to, że Polska bardziej promuje banderyzm niż Ukraińcy?
1: No rozumiem, że to wynika z tego, że to się klika. Że o tym jest,
0: no to właśnie,
1: że o tym się
0: to
1: mówi.
0: Może trzeba zacząć myśleć, czego chcemy, gdzie chcemy być za 10, za 20 lat, jakie chcemy mieć stosunki z Ukraińcami, bo Ukraińcy nie są Polsce wrogiem. I musimy my być mądrzejsi od naszych dziadków. Tak, dla mnie jest to bolesne, jak Ukraińcy nazywają swoją armię herojami UPA, bo to heroj po ukraińsku to jest bohater, ale dla mnie też jest bardzo bolesne, kiedy ja słyszę codziennie na ulicach Polaków, którzy do Ukraińców mówią wiadomo co, o tam, tam.
1: Żeby wracali.
0: Tak, no delikatnie mówiąc wracali. To są zazwyczaj wulgaryzmy.
1: Z drugiej strony widział pan ostatnio, ile emocji wzbudziła głupie zachowanie, no bo tego nie można nazwać inaczej. Głupie zachowanie młodego człowieka, który samochodem pojechał do Morskiego Oka, tam sobie zrobił zdjęcie, rozumiem, wokół siebie zrobił dużo szumu. Natomiast decyzja władz była bardzo radykalna. Deportacja.
0: Ale po co?
1: No właśnie, jak on
0: ale
1: to odbiera?
0: Po co? Karę dowalić. No ja zajechał korwetą do Tatrzańskiego
1: Parku. No to tam dostał chyba tam ileś
0: kasę
1: punktów karty.
0: Najgorsza kara, jaka może ci dzisiaj spotkać każdego, to jest dowalenie odpowiedniej kary finansowej. Ja uważam, że budżet państwa, im więcej takich baranów będzie, tym lepiej. Bo będzie, tylko trzeba szybko zasądzać kary odpowiednie, jak najwyższe.
1: Czyli ta decyzja o deportacji była błędem?
0: A potem, jeśli jeszcze jeden wyskok, to wtedy deportacja. Z zakazem wjazdu nawet na 10 lat. Czemu by nie? Prawo ma być prawem. Ale nie możemy robić tak, że dajemy mu 100 zł mandatu, wypuszczamy, a potem jak się sprawa rozlewa, to my go deportujemy, jak on już jest na Ukrainie. No ludzie kochani. No, ja bardzo z wielkim szacunkiem darzę naszych polityków i to, co robi na przykład minister spraw zagranicznych i Donald Tusk w stosunkach polsko-ukraińskich. Ale no na Boga, no musi państwo pokazywać swoją siłę, musi być kara i to niezależnie od tego, czy to będzie Marsjanin, Ukrainiec, Rosjanin, Niemiec, Polak. Nie ma prawa wjechać do Tatrzańskiego Parku Narodowego, koniec, kropka. A jeżeli jeszcze się tym hajpuje, tak jak ten osobnik, no to państwo ma wszystkie narzędzia, instrumenty w ręku do tego, żeby go postawić do pionu i zdyscyplinować.
1: Brakuje panu tego, że prezydent Polski Karol Nawrocki jeszcze nie był w Kijowie?
0: Słabo, że nie był. Bo jakby nie było Ukraińcy swoją postawą, powodują, że w Polsce możemy się czuć w miarę bezpieczni.
1: Co to znaczy?
0: No, bronią nas przed tym, co się dzieje na wschodzie kontynentu.
1: Czyli co, bronią nas, w sensie Ukraińcy walczą, żebyśmy my nie musieli, tak to jest powtarzane?
0: Mniej więcej tak. Mhm. Natomiast mamy bardzo dużo spraw do załatwienia z Ukraińcami. Biznes, odbudowa Ukrainy.
1: A może i nawet te kwestie historyczne, gdyby prezydent pojechał,
0: kwestie historyczne,
1: mógłby to wyjaśnić.
0: Pewno, na pewno. Można przecież usiąść z Ukraińcami i pogadać. No nie róbcie tego, no prosimy was, no nie róbcie tego jakiś czas. No nie wiem, nazwijcie to, nie wiem... żołnierzami tam walki wyzwoleńczej. No, będzie i wilk syty, i owca cała.
1: A może te emocje wynikają z tego, że tak jak pan wspomniał, no, Ukraińcy walczą na wschodzie, w związku z tym my jesteśmy jakby dalej od tego konfliktu i może też nie do końca widzimy, jak ta sytuacja wygląda. Jak dzisiaj wygląda Kijów?
0: Kijów dzisiaj wygląda w ten sposób, że to może ja opowiem, jak to było, kiedy ja byłem ostatni raz.

0: Ja mam mieszkanie, bo przecież pracowałem tyle lat w Kijowie, właśnie w miejscu, które jest najczęściej bombardowane w Kijowie, czyli stacja metra Lukianiwska i otoczenie najbliższe. 300 metrów ode mnie zrujnowane jest wszystko, no nie wiem nawet jak to nazwać, nie ma kamienia, na kamieniu nie zostało. Z miejsc kupowałem leki w aptece, której dzisiaj już nie ma. Kupowałem równo na 7 godzin przed obstrzałem. Kupowałem słodycze dla koleżanek z redakcji, tego sklepu też już nie ma. Nie ma tego bazaru, na którym tam zawsze robiłem zakupy i kupowałem od tych starszych pań, tych babć, te pomidory i ziemniaki, zresztą z ich ogródków bardzo często. Nie ma tego wszystkiego i nie wiem, kiedy będzie. Tak wygląda dzisiaj Ukraina, nie ma bezpiecznego miejsca. Zresztą Lukianiwka to jest takie miejsce, gdzie obok jest tak zwana Tatarka, gdzie mieszkali Tatarzy kiedyś w Kijowie. Więc to jest to miejsce bardzo multikulturalne, bardzo fajne, bardzo blisko do centrum, bo to jest tylko jedna stacja metra, a jednak rakiety balistyczne, pomimo bardzo dobrej, przecież koeficjent ukraińskiej obrony przeciwlotniczej to jest 90% skuteczności, jednak mimo wszystko przebijają się i zalatują tutaj do centrum, siejąc pustoszenie i pożogę i zniszczenie. Natomiast nie ma dzisiaj miejsca bezpiecznego na Ukrainie i ja też w Polsce, jak słyszę, że gdzieś tam w Charkowie to może i obok Charkowa, Sum, tam gdzieś na wschodzie to może i jest wojna, a tutaj to wojna nie ma. Jeśli ktoś tak uważa, u mnie mieszkanie tam stoi puste, zapraszam na tydzień, odstąpię i mówię tutaj, koordynaty zostawiam w redakcji Polskiego Radia 24, zapraszam do pomieszkania. Ja zobaczymy, podziękuję. Jak wygląda wojna, jak wygląda bezpieczny tył.
1: To ja podziękuję na razie. Panie redaktorze, nie tak dawno Rosjanie wzywali również zachodnich oficjeli o to, żeby wycofali się z Kijowa, bo zapowiadają zmasowany ostrzał. Myśli pan, że to było tylko ostrzeżenie, czy faktycznie coś może się większego wydarzyć? Bo zastanawiam się, na ile... Bo mamy jakby takie mieszane komunikaty. Z jednej strony gdzieś wyczuwałem taką chęć do nawiązania kontaktu między Moskwą a Kijowem, żeby dojść do jakiegoś porozumienia, a jakby równolegle ostrzeżenia przed ostrzałem. To jak to traktować?
0: Nie ma czegoś takiego dzisiaj w rosyjskiej polityce, że jest jakakolwiek mowa o porozumieniu i chęci porozumienia. Na dołach rosyjskich taka chęć jest, ale władzę i decyzje mamy w Kremlu, a nie na dołach rosyjskich. I one nie mają żadnego wpływu na to, co się dzieje w Kremlu. Natomiast Władimir Putin uważa, zresztą nie wiem słusznie czy niesłusznie, ale takie pewnie dostaje informacje od swoich doradców, że w Rosji wszystko idzie super. Więc z jakiej to przyczyny on ma siadać do Ukraińców i z nimi coś negocjować?
1: Ukraińcy
0: mają po prostu oddać Donbas, a potem to się zobaczy. I od tego dopiero się zaczynają negocjacje. Nikt nie cofał żądań, które Ryabkow wygłosił na początku przecież tej interwencji w Ukrainie. Początkiem tej wielkiej wojny, gdzie NATO miało się wycofać na granicę 97 roku. Nikt tego nie anulował, nie odwołał. Dalej żyjemy w tej samej rzeczywistości.
1: Myśli pan, że takie incydenty jak ten ostatni w Rumunii, gdzie rosyjski dron spadł na blok mieszkalny, na szczęście tam skończyło się niewielkimi stratami, ale no oprócz tego, że sam budynek został uszkodzony.
0: To samo szczęście, bo on zaleciał właśnie w szachtę windy.
1: Bo powiedzmy, to jest cud sprawił, że tam się nic większego nie wydarzyło.
0: Najbardziej zabetonowane miejsce w każdym bloku, jakby nie było.
1: Takich incydentów trzeba się spodziewać częściej, no bo mówimy tutaj o kraju, który należy do NATO, jest pełnoprawnym członkiem NATO.
0: A do nas drony też zalatały. U nas też były zniszczenia. I takich incydentów będzie więcej. Bo Rosja zawsze przesuwa granice. Rosjanie, to jest stara rosyjska taktyka, patrzą na ile sobie mogą pozwolić i będą przesuwać te granice. takich

0: incydentów będzie więcej, będzie ich 5 na pół roku, potem będzie ich za pół roku 10, potem 12, potem 15 i tak dalej, i tak dalej. I ja współczuję politykom dzisiaj, bo być ministrem obrony i być prezydentem, który jest zwierzchnikiem sił zbrojnych i to, co mamy zrobić? Co, wojnę mamy wejść? Co mamy odpowiedzieć? Możemy tylko ambasadora na dywanik wysłać. Wezwać, przepraszam. Tak. I wysłać, ewentualnie zamknąć jeden konsulat, drugi, no, trzeci, aż do samego końca.
1: No w końcu się skończył dyplomacja.
0: I nic więcej. I możemy wnioskować o sankcje, żeby świat był bardziej zdecydowany w stosunku do Rosji. Możemy dozbrajać Ukrainę. Też możemy tak robić. I pewnie to robimy. Natomiast, natomiast może można więcej. Może jednak powinniśmy zadbać bardziej o dobre stosunki z Ukrainą, bo nam się to wszystkim opłaca. Geopolitycznie, wcześniej czy później, Ukraina będzie w Unii Europejskiej. No i pomyślmy też w ten sposób. Wchodzi wielkie państwo do Unii Europejskiej. I co? My też w Unii Europejskiej, my też konkurujemy ze sobą. I co? Chcemy, żeby się Ukraińcy dogadali nad naszymi głowami z Niemcami i Francuzami?
1: Panie redaktorze, to na koniec zapytam, bo jutro mecz towarzyski Polska-Ukraina.
0: Oby był towarzyski.
1: Czego pan się spodziewa właśnie? Dlaczego pan użył tego określenia oby był towarzyski?
0: No bo mi się jednak wydaje, że jest tak podniesione ciśnienie.
1: Jest napięcie wyczuwalne.
0: Tak, tak. I po jednej i po drugiej stronie. To od razu mówię, że oby nie było jakichś prowokacji, obyśmy nie mieli wysypu głupot i skrajności. Tak z jednej, jak i z drugiej strony. Tego sobie życzę i radiosłuchaczom Radia 24.
1: Bo z tego cieszy się tylko jedna strona i...
0: Nie, to tu nawet nie chodzi o tą stronę. To my, to są nasi sąsiedzi. No co, będziemy tak żyć jak Kargul z Pawlakiem? No nie. Będziemy tak żyć? Chcemy tak żyć?
1: No oczywiście, że nie. Marek Sierant, Slava TV. Panie redaktorze, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
1: Za to spotkanie. Słuchają państwo Polskiego Radia 24. Czas na informacje. My wracamy po informacjach.
2: Reklama.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
2: Zdrowid. Po reklamie. Autopromocja.
5: W najbliższym studiu wiedzy będziemy się uczyć angielskiego, ale spokojnie, można odłożyć słowniki i tabele gramatyczne. Potrzebne nam będą tylko książki naszego dzieciństwa. W nauce pomogą nam Kubuś Puchatyk, Piotruś Pan, Ania z Zielonego Wzgórza i Małe Kobietki. Na wyjątkową lekcję angielskiego, angielskiego z bajki. I nie tylko. Zapraszam już jutro po 10:00. Karolina Rożej, do usłyszenia.
2: Autopromocja. Saldo Ekstra.
6: A 4 rozpoczynamy magazyn Saldo Ekstra. Sobotnie, wczesne popołudnie. I tak zerknąłem przed chwilą przez okno naszej stacji, naszej redakcji i widzę mnóstwo samochodów na zielonych tablicach rejestracyjnych. Zielony weekend z Polskim Radiem Kierowców trwa, a gości teraz na antenie Polskiego Radia 24. Witam bardzo serdecznie naszego kolegę z Polskiego Radia, a dokładnie z Polskiego Radia Kierowców. Paweł Kasperek jest z nami. Dzień dobry, cześć.
7: Dzień dobry, prosto z parkingu można powiedzieć.
6: Prosto z parkingu w naszym studiu, no to porozmawiajmy trochę o elektromobilności. Ja sobie zerknąłem w liczby, bo w magazynie Saldo Ekstra operujemy liczbami i tych aut elektrycznych nam przybywa. Otóż samochodów w pełni elektrycznych na koniec kwietnia mieliśmy w Polsce ponad 135 tysięcy, a hybrydy typu plug-in 137 tysięcy. No prawie remis, ale ze wskazaniem na te auta hybrydowe. Jak to wygląda w statystykach? Czy to się zmienia? Czy jest szansa na to, że tych elektryków będzie więcej?
7: Oczywiście, że będzie więcej, bo przybywa ich z miesiąca na miesiąc. Ta koszulka lidera, którą teraz mają hybrydy typu plug-in, ona tak, można powiedzieć, rotuje. Bo był już taki moment, że rzeczywiście samochodów bateryjnych było więcej, ale teraz...

0: Lekko się to zmieniło na korzyść pluginów, hybryd typu plugin. Ja to w ogóle się cieszę, dlatego że to znaczy, że Polacy coraz chętniej sięgają po samochody zelektryfikowane, bo musimy powiedzieć sobie jasno, samochody elektryczne, bateryjne rzeczywiście nie zawsze są dla wszystkich. Mimo, że ja bym tego bardzo chciał, bo ja jestem ich zwolennikiem, ale miejmy świadomość taką, że są osoby, które wolą wybrać hybrydy, a te hybrydy, które są dzisiaj, charakteryzują się tym, że często już ich zasięg na samym prądzie jest w okolicach 100 km, czyli można powiedzieć, że jeżeli jeździ się umiejętnie i ma się gdzie ładować ten samochód, to jeździmy cały czas na prądzie, a po prostu ten bak spalinowy wystarcza do tego, że jeżeli chcemy pojechać w trasie, to mamy ten spokój psychiczny.
1: No rzeczywiście, auto skrojone na dzisiejsze czasy, ale widać, że tych aut w pełni elektrycznych przybywa. Te samochody, które stoją na parkingu przed naszym radiem, one są już tutaj, widzę, też na zielonych tablicach rejestracyjnych. Czyli w tym przypadku już mówimy o aucie, które nie emituje żadnych gazów cieplarnianych, bo po prostu tak. Nie ma tam silnika spalinowego. Tylko bateria i tylko silnik elektryczny.
0: Dokładnie tak. Z tym tylko, że wiele osób czy mediów podkreśla tę ekologię. Natomiast badania mówią o tym, że bardzo często ten aspekt ekologiczny, choć ważny, to w wyborze kierowców, którzy decydują się na auto elektryczne, wcale nie odgrywa tak istotnej roli. Oczywiście, to są zielone tablice. Oczywiście, możemy jeździć buspasami jeszcze przez długi okres. Oczywiście, mamy bezpłatne parkowanie w centrach miast i to są te zalety, które powodują, że wybór auta typowo bateryjnego, tylko bateryjnego, zaczyna przeważać.
1: Ale zobacz, jak świat się zmienia. Teraz równolegle w Japonii, po drugiej stronie świata, TRFA Ride Japonii, WRC, i tam też już są samochody hybrydowe. To już nie jest tak, że już motorsport tylko na benzynie jeździ.
0: No dlatego jesteśmy świadkami rewolucji. Ja nie mówię o tym dlatego, że ja bardzo lubię auta elektryczne, tylko rzeczywiście świat motoryzacyjny zaczyna się zmieniać. Zaczyna go doganiać ta transformacja i te samochody, ten napęd elektryczny, bo o tym właśnie mówimy, on po prostu wkracza w różne aspekty. Oczywiście broni się Formuła 1, ale jest Formuła E. I to są tylko wyścigi bolidami elektrycznymi. I one też mają swoich rzesze fanów, dlatego że po cichu jeżdżą w miastach. Jeżdżą, nie muszą jeździć na specjalnie przygotowanych torach. No to ten napęd elektryczny ma szereg zalet. Oczywiście formuła to jest, można powiedzieć, już sport bardzo ekstremalny. Ale jeżeli chcemy bardziej przyziemnych przykładów, busy i jeden z takich elektrycznych dostawczaków też stoi na naszym parkingu. Ba, co więcej, można przyjść go zobaczyć i on jest z polskiej produkcji.
1: No właśnie, park zeroemisyjnych autobusów w Polsce, skoro już mówisz o busach, wzrósł do 2225 sztuk, w tym 2061 elektrycznych i 164 wodorowe. Widać, miasta też już stawiają na ten napęd w pełni elektryczny.
0: To jest też związane z jednej strony z dopłatami, z drugiej strony z tym, że samorządy mają już wpisaną tą zeroemisyjność w swoje różnego rodzaju programy, muszą na to stawiać. A na końcu jest aspekt ekonomiczny. Rzeczywiście eksploatacja elektrycznych, czy to busów, czy autobusów w takim długim ujęciu, powiedzmy kilkuletnim, wyjdzie taniej. I to jest bardzo ważne, dlatego że chociażby przy obecnych cenach prądu, cenach benzyny, wiemy, ile one kosztują, jaki jest niestabilna, można powiedzieć, ta stawka, a jeżeli mamy możliwość ładowania z przysłowiowego gniazdka, oczywiście mam na myśli ceny prądu, które mamy w domu, w biurze, w firmie, no są znacznie tańsze niż na publicznych stacjach ładowania, a więc tutaj ta ekonomia będzie wygrywała.
1: Skoro już wspomniałeś o publicznych stacjach ładowania, to tutaj też mam takie dane. W Polsce funkcjonowało na koniec kwietnia 12 779 ogólnodostępnych punktów ładowania. I tak pół na pół. 48% to te szybkie ładowarki, 52% to te wolniejsze nieco urządzenia. To cały czas za mało, biorąc pod uwagę geografię naszego kraju. W większych miastach jest lepiej, ale są takie powiaty, gdzie próżno szukać ładowarki, do której możemy podpiąć swojego elektryka.
0: A ja uważam odwrotnie. To znaczy, bo ja jeżdżę na co dzień samochodem elektrycznym, ja jeżdżę po Polsce.

0: Nie tylko po Warszawie, nie, tylko nie, również nie, nie, nie.
1: Ja,
0: po Polsce
1: powiatowej.
0: Ja po prostu
1: testuję samochody elektryczne, a też przy okazji testuję infrastrukturę. Lubię sprawdzać, gdzie można naładować ten samochód, gdzie nie. I rzeczywiście, jeżeli byśmy brali pod uwagę jeszcze 3-4 lata temu, to tych czarnych plam było znacznie więcej. Infrastruktura była gorsza. Dzisiaj, jeżeli ktoś jest świadomym użytkownikiem samochodu elektrycznego, nie ma problemu, by po prostu gdzieś się poruszać. Oczywiście masz rację. Są jeszcze te czarne plamy, jak ja je to nazywam, ale ich jest coraz mniej. Poza tym inna kwestia jest taka, że operatorzy, czyli ci, którzy stawiają te stacje ładowania, albo inwestorzy, bo to się o nich tak mówi, czyli tak samo ci, którzy stawiają te ładowarki, wyszukują takich miejsc, gdzie jeszcze nie ma konkurencji, gdzie nie ma innych stacji ładowania, gdzie można postawić stację ładowania, by rzeczywiście szybko ją zutylizować, czyli żeby zapewnić jej obłożenie. I trochę to jest tak, że w tych obszarach, gdzie nie ma stacji ładowania, gdzie one nagle się pojawiają, zaczyna też przybywać samochodów zelektryfikowanych. Nie mówmy, że oczywiście, że są to tylko i wyłącznie bateryjne, ale są to też wspomniane przez nas hybrydy typu plug-in.
0: A to ciekawe, jak rozwój infrastruktury przekłada się na popyt na auta zelektryfikowane. Niedawno w naszym studiu gościliśmy pana Wojciecha Drzewieckiego z Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar i on opowiadał o ostatniej swojej podróży do Poznania. I on ma taką strategię, że on sobie wybiera jedno miejsce, gdzie się zawsze zatrzymuje, tam oczywiście kawka, krótki odpoczynek i nie ładuje do pełna już tego samochodu, ale mniej więcej już wie, jak naładować auto, żeby do tego Poznania dojechać. I to jest właśnie to świadome użytkowanie auta elektrycznego. Trzeba zmienić trochę swoje przyzwyczajenia w podróży.
1: To jest zmiana stylu jazdy, tak bym to określił. To, że nie ładuje do pełna, to jest bardzo dobra praktyka, dlatego że trzeba wiedzieć o tym, że ładowanie samochodu elektrycznego różni się od tankowania samochodu spalinowego. Tutaj wkładamy pistolet, lejemy to paliwo i on cały czas w dokładnie ten sam sposób napełnia nasz bak. W przypadku samochodu elektrycznego jest coś takiego jak, oj, bardzo trudne pojęcie, krzywa ładowania. Krzywa ładowania mówi nam o tym, że auto ładuje się z różną mocą w różnych przedziałach. Teraz to wytłumaczę, bo to brzmi rzeczywiście trochę jak
0: lekcja fizyki.
1: Dokładnie tak, ale w przedziale od 10 do 80% ten samochód ładuje nam się znacznie szybciej niż od 80 do 100. Dlatego często jest to, czy od 90 do 100, w zależności od modelu samochodu. I często jest tak, że te ostatnie 10 czy 20% może nam zająć dosłownie, dokładnie tyle samo czasu, co od tych 20 do 80. W związku z tym, jeżeli znamy swój samochód, znamy jego, jesteśmy jego użytkownikiem, to już wiemy mniej więcej, z jaką prędkością to auto będzie nam się ładowało. I to, co ja zalecam, zamiast spędzać przy stacji ładowania te kolejne dodatkowe minuty, mówię o tym przedziale od 80 do 100%, zdecydowanie lepiej jest sobie przejechać kolejne 100, 200, 300 kilometrów, po to, żeby za te 200, 300 kilometrów zrobić dosłownie kolejną przerwę, bo być może będziemy głodni, bo być może będziemy mieli potrzeby fizjologiczne, a przy okazji naładować się auto o te znowu kilkadziesiąt procent.
0: Ale to jest bardzo ciekawe, bo powiem ci, z moim smartwatchem jest podobnie, że do 90% ładuje się szybko, a potem jakoś zwalnia. Krzywa ładowania. Okazuje się, wszędzie
1: to fizyka.
0: Działa. Aha, okej, okay. Dobra. To skoro już powiedzieliśmy o krzywej ładowania, to teraz o krzywej rozładowywania samochodu. Może kilka mitów uda nam się w tej chwili wyrzucić do kosza niepamięci. Ale teraz mamy akurat późną wiosnę, jest przyjemnie, temperatury są bardzo okej do podróży dalekich, ale zimą potrzebujemy, żeby nagrzać wnętrze auta. No nie chcemy marznąć w podróży. Grzana kierownica też trochę energii pobiera, nie mówię już o nawiewie. No i jak to wygląda w samochodach elektrycznych? Ja spotkałem się, ale od razu mówię, to było wiele lat temu. Jechałem autem dość popularnej marki, elektrycznym, i pamiętam, kiedy włączyłem nawiew, to zasięg spadł mi diametralnie na liczniku i nagle okazało się, że zaraz muszę się ładować. Jak to teraz jest rozwiązane?
1: I to wcale nie są mity. Oczywiście one są powielane i urastają do rangi mitów, z tym tylko, że musimy zdawać sobie z tego sprawę, że jak słusznie powiedziałeś, to było kilka lat temu. Mhm. Dlatego, że technologie bateryjne rozwijają się dzisiaj w niesamowitym

tempie i to, z czym mamy do czynienia dzisiaj, a to, z czym mieliśmy do czynienia jeszcze 3 czy 4 lata temu, to rzeczywiście jest przepaść. Ja od kilku lat testuję samochody elektryczne i te pierwsze, no, były znacznie gorsze. Nie chcę powiedzieć, że były złe, ale na takim byliśmy etapie i te zasięgi były znacznie gorsze. Po drugie, konsumpcja

0: Dlatego, że jeżeli kupujemy auto typowo miejskie, które ma powiedzmy w okolicach 300 km zasięgu na pełnej baterii, to nie możemy oczekiwać tego, że pojedziemy w nim w trasę, będziemy jechali znacznie szybciej niż jeździmy po mieście, a pamiętajmy o tym, że prędkość też ma duże znaczenie przy konsumpcji energii, to nie możemy się denerwować i oczekiwać tego, że na pełnej baterii dojedziemy z Warszawy do Gdańska, z Krakowa do Zielonej Góry, czy jeszcze każdą inną trasę zrobimy. Tutaj to przeznaczenie jest bardzo istotne. I te mity właśnie biorą się stąd, że czasami po prostu ludzie myślą, że kierowcy myślą, że po prostu, że trzeba traktować auto elektryczne tak jak auto spalinowe. No nie, to są dwa różne napędy. W związku z tym nie możemy oczekiwać dokładnie tego samego. To tak jak o telefonach wspomniałeś wcześniej. No, kiedyś telefony były inne, dzisiaj mają znacznie więcej funkcji. I trudno jest porównywać dzisiejszy smartfon, który czasami jego bateria wytrzyma 1-2 dni, z Nokią sprzed 10 czy 15 lat, która była bardzo uboga funkcjonalność, ale za to bateria trzymała tydzień.
1: To prawda. Rzeczywiście jest tutaj zmiana i też zmieniliśmy nasze przyzwyczajenia. Po prostu wozimy ładowarkę ze sobą i już. I szukamy miejsca, gdzie naładować auto. Nie auto, tylko telefon. Żeby w podróży wytrzymał. Dobra, albo powerbank. Cykl życia pojazdów. To jest temat rzeka również, bo wszyscy doskonale pamiętamy, a my już na pewno, bo jesteśmy w podobnym wieku, auta europejskich marek, które potrafiły w ciągu swojego życia przejechać 500 000 kilometrów albo i więcej, i jeździły i nawet się nie psuły. Jak jest z samochodami elektrycznymi? Tutaj chyba już takich legendarnych przebiegów nie możemy na nie liczyć, a może to kolejny mit, który w tej chwili możemy obalić.
0: Nie wiem, czy to jest kwestia mitu, czy bardziej zmienia się gospodarka, zmienia się styl życia, a co za tym idzie, zmienia się motoryzacja. Moja własna teoria jest taka, że dzisiaj już nawet producenci nie budują samochodów w taki sposób, jak je konstruowali jeszcze wiele lat temu, to znaczy, że ten samochód ma jeździć przez kilkadziesiąt lat, tylko świadomie model jest taki, że ten cykl życia pojazdu jest krótszy, ale to nie ze względu na zasięg, nie ze względu na napęd, w tym wypadku elektryczny, tylko po prostu na to, że zmienia się model konsumpcyjny. Oczywiście są, nie możemy powiedzieć, że są przypadki, że te samochody jeżdżą bardzo, bardzo, bardzo, bardzo dużo, dlatego że samochody elektryczne też są dosyć krótko na naszym rynku w porównaniu oczywiście z autami spalinowymi. Ale zdarzają się takie przypadki, że ten mityczny milion kilometrów niektóre z modeli mają przejechane i rzeczywiście jeżdżą dalej. Degradacja baterii, czyli ten zasięg wcale nie jest dramatycznie niższy. Oczywiście on się zmniejsza. On nie jest dokładnie taki sam, jak był na początku, ale to musimy sobie odnieść do po prostu do baterii, do fizyki. Tak samo w telefonie. Jeżeli używamy go przez 3-4 lata, to gdybyśmy sobie spojrzeli na kondycję baterii, ona będzie już znacznie mniejsza niż w porównaniu z tym, jak zakupiliśmy ten model. Plus w samochodach elektrycznych jest taki, że ta degradacja płynie znacznie wolniej i żywotność baterii jest dłuższa niż w przypadku smartfonów.
1: A jak jest z rynkiem wtórnym na rynku samochodów elektrycznych? Bo wiadomo, że oczywiście najlepiej kupić auto z salonu, wtedy mamy gwarancję, wtedy mamy też pewność, że ta bateria też jest nówką. Natomiast jak to wygląda w przypadku zakupu auta z drugiej ręki? Ja słyszałem taką obiegową opinię, że jeżeli chcesz kupić sobie samochód elektryczny, to poczekaj, uzbieraj więcej pieniędzy, znajdź finansowanie, kup nowy. A co z tymi używanymi? Jak się ma ten rynek aut używanych z zielonymi tablicami?
0: Ja bym powiedział, że dobrze, to dopiero będzie.
1: A, okej.
0: Ale już tłumaczę dlaczego. Dlatego, że samochody elektryczne, cały czas to podkreślam, to jest nowość na naszym rynku. Są samochody, które, te pierwsze samochody elektryczne i one na rynku wtórnym cały czas bardzo dobrze się sprzedają. Dlatego, że tak jak wspomniałem, ta degradacja baterii wcale nie jest aż tak bardzo duża, ale kupują je świadomi użytkownicy. To znaczy, jeżeli potrzebują auta w rozsądnych pieniądzach, auta elektrycznego, bo mogą ładować je w domu, innymi słowy, eksploatacja będzie bardzo niska i na przykład wiedzą, że dziennie pokonują w granicach, no powiedzmy ta górna granica 100 km. Też zastanawiam się, czy wiele osób na co dzień pokonuje więcej niż 100 km, to nawet ten elektryk z wtórnego rynku będzie bardzo

0: bardzo dobrym rozwiązaniem. Tylko ja cały czas podkreślam, dla świadomych użytkowników, bo jeżeli kupimy sobie samochód z rynku wtórnego, ten powiedzmy sprzed 10 lat, który zasięg ma mocno ograniczony, nawet do 200 km i chcemy nim pojechać z jednego krańca Polski na drugi, to będzie to wyzwanie. Ja nie mówię, że się nie da. Ale będzie to dużym wyzwaniem. Ale jeżeli potrzebujemy auta, którym poruszamy się na co dzień tylko i wyłącznie z domu do pracy na zakupy, czyli pokonujemy nie więcej niż 50-60 km i mamy możliwość ładowania tego auta w domu, czy to z gniazdka, czy z wallboxa, czy nawet z jakiegoś garażu współdzielonego, gdzie znajduje się stacja ładowania, a takich miejsc jest coraz więcej, to wówczas ta ekonomia będzie zwyciężać. Mało tego, ja bym powiedział jeszcze więcej, bo tutaj nawiązałeś do rynku wtórnego. Przecież są dzisiaj nowe samochody miejskie, tak zwane mikrokary, mikropojazdy, które też dzisiaj są na parkingu Polskiego Radia Kierowców. Tutaj gorąco, Polskiego Radia, gorąco zachęcam, żeby przyjść i zobaczyć. I to są samochody nowe, te mikrokary, one mają zasięg w granicach 100 km. Mówimy o nowych samochodach i one się cieszą coraz większą popularnością, dlatego że korzystają z nich zarówno seniorzy, ale też i młodzież, bo to są samochody na prawo jazdy kategorii AM, czyli od 14 roku życia. I tutaj ten zasięg wcale nie jest kosmiczny, bo on jest właśnie w okolicach 100 km i on w zupełności wystarcza. Także odpowiadając na twoje pytanie, trzeba się zastanowić, gdzie będziemy tym autem jeździć.
1: A co powinniśmy sprawdzić w samochodzie i w jaki sposób sprawdzić z rynku wtórnego, aby nie trafić bubla, aby nie trafić auta wyeksploatowanego ze słabą baterią? Są takie sposoby, żeby zbadać na przykład w ilu procentach ta bateria jeszcze funkcjonuje? Wiesz, w moim laptopie ja mogę sobie sprawdzić nawet teraz, ile już tej baterii trwale zużyłem i jaka jest jej wydajność. A jak jest z samochodami? I jak to sprawdzać?
0: Już tłumaczę. Oczywiście decydując się na zakup auta używanego z rynku wtórnego, przede wszystkim sprawdzamy dokładnie to samo, co w aucie spalinowym. Czyli te wszystkie czynności związane z tym, czy auto nie było uszkodzone, czy nie było bite, czy nie było ponownie lakierowane i tak dalej, i tak dalej. Ale zakładam, że nie o to pytasz. Pytasz o degradację baterii.
1: Tak jest.
0: Są specjalistyczne warsztaty. Ich jest coraz więcej, które po prostu po podjechaniu do niego podłączają samochód pod komputer diagnostyczny i tam ewidentnie widać, ile było cykli ładowania, jaki jest ubytek baterii, jaka jest właśnie ta jej degradacja, bo może się zdarzyć, że jest naprawdę niewielka. To wszystko też zależy i tutaj trzeba rozwiać bardzo ważny mit, że degradacja baterii też zależy od jej użytkowania i sposobu ładowania. W tych starszych modelach samochodu rzeczywiście mówiło się o tym, że nie warto notorycznie ładować do 100%, że warto nie zawsze używać szybkich stacji ładowania, ale ładować samochód na wolnych stacjach ładowania. Jeżeli mamy w domu wallbox, to dysponując wallboxem, w dzisiejszym postępie technologicznym to już nie ma takiego znaczenia. To tak samo jak w smartfonach. Kiedyś, czy w telefonach. Kiedyś się mówiło o tym, że nie warto naładować, że trzeba było doładowywać baterię jak najczęściej do 100% i jak najrzadziej te krótkie cykle ładowania. Te teorie też można było przełożyć na auta elektryczne. Dzisiaj o tym się nie mówi, dlatego że te baterie są bardzo dobre.
1: No to dobrze, uspokoiłeś mnie, powiem ci szczerze, widać, że ten rynek też może wyglądać bardzo ciekawie, również aut z drugiej ręki. Natomiast ja się jeszcze zastanawiam, jak rozmawiać ze wspólnotą mieszkaniową na naszym osiedlu, aby rzeczywiście taka ładowarka powstała. Powiedzmy sobie, że jesteśmy pierwsi, którzy chcemy kupić samochód elektryczny. No wiadomo, dla wspólnoty jest to wydatek i nikt nie chce składać się na naszą wygodę. No ale z drugiej strony trzeba iść z duchem czasu i już te ładowarki gdzieś się pojawiają. Masz jakiś sposób?
0: Tak, tych sposobów jest coraz więcej, dlatego że już nawet regulacje prawne są takie, że wspólnoty nie powinny zakazywać, bo kiedyś było tak, że zakazywały montażu stacji ładowania, czyli tych stacji wolnych AC, tak zwanych wallboxów, z różnych powodów. Dlatego, że panował mit, że te samochody elektryczne palą się. Oczywiście, że się palą, ale tak samo jak się palą auta spalinowe. spalinowe. To nie jest tak, że nagle elektryki zaczynają się zapalać. Jeżeli byśmy procentowo chcieli nawet do tego tematu podejść, to się okazuje, że samochody elektryczne palą się w mniejszym stopniu niż samochody spalinowe. Z tym

0: Tylko, że jak się pali samochód spalinowy, do tego przywykliśmy. To już nie jest efekt wow. I wspólnoty nieco się tego bały z tego względu, ale to jest właśnie to doświadczenie, to jest ta niewiedza, to jest ta edukacja, która powinna, która cały czas jest na znacznie większym stopniu, obecnie jest, niż była wcześniej. I teraz te wspólnoty rzeczywiście mniej tego zakazują. I teraz rzecz, o której wspomniałeś. To nie wspólnoty stawiają stacje ładowania. To my, jako użytkownicy samochodu elektrycznego, jako właściciele miejsca parkingowego, zwracamy się do wspólnoty z prośbą, z zapytaniem o umożliwienie zainstalowania wallboxa, czyli stacji ładowania na naszym miejscu, przy naszym miejscu parkingowym i albo wydzielenia specjalnego licznika, albo podpięcia go pod nasz licznik. To wszystko jest uzależnione od tego, jak to będzie rozwiązane. Natomiast to my, cały czas pamiętajmy o tym, to my jako właściciele miejsca parkingowego, to my jako właściciele samochodu elektrycznego ponosimy koszt związany z instalacją, a przede wszystkim zakupem tej stacji ładowania. Ale dzięki temu ładujemy się po stawkach, ja już mówię bardzo tak kolokwialnie, ładujemy samochód po stawkach takich, jakie mamy od operatora energetycznego.
1: To jest oczywiście też bardzo ciekawe zagadnienie tych wszystkich regulacji prawnych, które dotyczą elektromobilności. To oczywiście cały czas się zmienia. A na koniec chciałbym, żebyśmy porozmawiali o tym, co jest dla nas najważniejsze, czyli bezpieczeństwo. Jednak zwracamy uwagę na to, jak samochody wypadają chociażby w crash testach. No i wspomniany przez ciebie mit, który został już obalony i w statystykach wyraźnie to widać. No te auta nie palą się na potęgę. Oczywiście jest większy problem z ugaszeniem takiego pożaru, ale straż pożarna jest już gotowa na to, aby radzić sobie z takimi sytuacjami. Jak jest z bezpieczeństwem aut elektrycznych?
0: Tak samo jak z bezpieczeństwem aut spalinowych. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Rzeczywiście są auta, które w tych crash testach wypadają gorzej, są auta, które wypadają lepiej. To zależy od producenta. To zależy od tego, jak dużą wagę przykłada do tego aspektu. Tu nie można odpowiedzieć. W sensie chodzi mi o to, że nie możemy generalizować. Jedyne, co ja bym powiedział, jeżeli chodzi o walory jezdne, to bardzo często auto elektryczne pod tym kontekstem jest nieco bezpieczniejsze, dlatego że tutaj mamy przede wszystkim rekuperację, czyli możliwość hamowania już po odpuszczeniu pedału przyspieszenia, czego nie mamy w autach spalinowych. A w związku z tym samochód znacznie szybciej łapie trakcję, bądź z niej nie wypada. Jeżeli dojdzie do jakiegoś niekontrolowanego poślizgu, tutaj decydują sekundy i rzeczywiście to auto może zachować się nieznacznie, a w niektórych przypadkach znacznie, jeżeli w ogóle mówimy o napędzie na cztery koła, lepiej niż analogiczne auto z napędem spalinowym.
1: Pawle, no to w takim razie zapraszamy bardzo serdecznie wszystkich naszych słuchaczy. Można przybyć na parking Polskiego Radia przy Alei Niepodległości. Jest co oglądać i można rzeczywiście zaprzyjaźnić się z tą elektryczną motoryzacją.
0: Ja bym powiedział, że jest co oglądać, ale jest też o czym słuchać, dlatego to, o czym teraz dzisiaj nie mówiliśmy, poza samymi samochodami, które można zobaczyć, dotknąć i się nimi przejechać, co bardzo ważne, bo są jazdy po mieście testowe.
1: No to jadę zaraz.
0: To jest bardzo fajne, ale są też specjaliści z różnego rodzaju aspektów elektromobilności. Od baterii, od zasięgów, od infrastruktury, od samych samochodów. Czyli można przyjść, pojeździć, dotknąć, ale także posłuchać i porozmawiać.
1: Bo pamiętajmy, że elektryczna motoryzacja to nie tylko samochody, ale także motocykle na zielonych tablicach rejestracyjnych.
0: I mikropojazdy, i mini pojazdy, i hulajnogi, i rowery. Ojej, ile tego jest.
1: Drodzy Państwo, nie pozostaje nam nic innego, jak tylko zaprosić Państwa na parking przed Polskim Radiem. Bardzo dziękujemy. Zaraz idziemy oglądać i słuchać o elektromobilności. Moimi Państwa gościem był Paweł Kacperek z Polskiego Radia Kierowców. Bardzo dziękuję za wizytę.
0: Dziękuję również.
1: To był magazyn Saldo. Marek Klapa. Do usłyszenia.
2: Saldo Ekstra.
3: Reklama. Marian? A po całym tygodniu pracy...
4: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
5: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego

0: domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowid. Specjalny komunikat od Toyoty. Ostatnie dni finału wyprzedaży to doskonała okazja, by zapłacić mniej za nowe auto. Wybrane egzemplarze Toyoty CHR Hybrid dostępne są teraz z korzyściami do 23 100 zł. Do tego dochodzi bardzo niskie zużycie paliwa, średnio tylko 3,8 litra według WLTP Miasto, które pomaga zmniejszyć koszty codziennej eksploatacji. Dostępność aut bardzo się kurczy, dlatego warto się pospieszyć.
5: Po reklamie. Autopromocja.
6: Czy zastanawiali się kiedyś Państwo, dlaczego ceny w sklepie, w kinie i na stacji benzynowej są jawne, a ceny mieszkań deweloperskich były do niedawna strzeżone jak tajemnica wagi państwowej? We wrześniu to się zmieniło. Ceny ofertowe muszą być jawne. I o skutkach tej zmiany, po 8 miesiącach funkcjonowania nowych przepisów, porozmawiamy w audycji Adres Zamieszkania. Zapraszam dziś po 14. Agata Kowalska.
5: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Polska armia zyska nowoczesny sprzęt. Kolejne umowy w ramach SAFE podpisane. Strażacy dogaszają pożar lasu pod Warszawą. Są pierwsze hipotezy w sprawie jego przyczyn. Polscy piłkarze zagrają jutro sparing z Ukrainą. Na Morawie nie zabraknie Roberta Lewandowskiego. Minęła 13. Bartosz Teodorowicz, zapraszam. To przełom dla Wojska Polskiego. Tak o podpisaniu umów zbrojeniowych w ramach programu SAFE mówi minister obrony. Jeszcze dziś ma zostać podpisanych łącznie 29 umów z polskimi firmami zbrojeniowymi na łączną kwotę ponad 78 miliardów złotych. To gwarancja rozwoju polskiego przemysłu zbrojeniowego i bezpieczeństwa kraju, mówił wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Nigdy w historii Polski w jeden dzień nie zawarto tylu umów, które gwarantują rozwój polskiego przemysłu zbrojeniowego i jego niezależność. Dzisiaj odwaga się tylko liczy. Odwaga do podejmowania decyzji, odwaga do podpisywania umów, odwaga do brania na siebie kontraktów i ich wykonania w krótkim czasie. Bo Polska nie ma czasu do stracenia, bo niebezpieczeństwo jest realne, jest bardzo poważne.
1: Rano w siedzibie zakładów metalowych DZMT SE podpisano umowy na dostawę amunicji artyleryjskiej. Przed południem zawarto umowy z Polską Grupą Zbrojeniową i Hutą Stalową Stalowa Wola. Za godzinę w zakładach Rosomak SA w Siemianowicach Śląskich odbędzie się podpisanie kolejnych umów, tym razem na dostawy wozów ewakuacji medycznej i wozów dowodzenia. Mamy sygnały o możliwym podpaleniu. Tak wojewoda mazowiecki mówi o pożarze lasu na terenie powiatów wołomińskiego i mińskiego. Strażacy dogaszają go już trzeci dzień. Wybuchł w czwartek po południu i szybko się rozprzestrzeniał. Spalił ponad 300 hektarów. Z nami jest Dagmara Kędzior. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Powiedz, co o tym wątku mówiły służby.
3: Są dość powściągliwe w słowach, jeśli chodzi o kwestię możliwego

0: podpalenia, ale ta teoria pojawiała się już w pierwszych dniach od momentu wybuchu pożaru, no bo w trakcie akcji gaśniczej okazało się, że jest nie jedno, a kilka zarzewi ognia. Zastępca komendanta stołecznego policji, inspektor Robert Frąckowiak, pytany dzisiaj o tę sprawę, powiedział, że służby weryfikują każdą informację.
1: W tej chwili trwają ustalenia, trwa weryfikacja wszystkich informacji, jakie otrzymujemy. Czynności policji trwają cały czas, także na tą chwilę mogę tylko jedynie powiedzieć, że weryfikujemy wszelkie informacje.
0: Jeśli chodzi o dzisiejszą akcję gaśniczą, to względem poprzedniego dnia zwiększyła się liczba strażaków pracujących w terenie. Wczoraj mówiliśmy o ponad 800, dziś to prawie 1300, mówił wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski.
2: Dodatkowo inne służby, policja i też służby lasów państwowych, no i też 120 WOT-owców. 3 śmigłowce teraz, plus będą dochodzić sukcesywnie w ciągu dnia kolejne śmigłowce, przede wszystkim Black Hawk i być może dromadery.
0: Sytuacja jest stabilna, a strażacy skupiają się na dogaszaniu pogorzeliska i zabezpieczaniu terenu.
3: Trwa dogaszanie pożaru lasu pod Warszawą. Są też pierwsze hipotezy w sprawie jego przyczyn. Sytuację na miejscu relacjonowała Dagmara Kędziur. Dziękujemy. Premier Donald Tusk przestrzega przed zagrożeniem ze strony Rosji. Szef rządu odniósł się w mediach społecznościowych do ataku rosyjskiego drona na blok mieszkalny w Rumunii. Polska, kraje bałtyckie, teraz Rumunia. Coraz więcej rosyjskich prowokacji. Wczoraj były prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew powiedział, że spokojny sen obywateli Unii Europejskiej dobiegł końca. Wszyscy w NATO powinni wreszcie zacząć traktować te fakty i słowa poważnie, napisał Donald Tusk. Wczoraj Miedwiediew zarzucił Unii Europejskiej bezpośredni udział w wojnie przeciwko Rosji. W swoim oświadczeniu stwierdził, że Ukraina jest, tu cytat, narzędziem w rękach Zachodu. Przejdą ulicami Wrocławia, by zademonstrować solidarność z osobami o innej orientacji. Za 2 godziny na Placu Wolności rozpocznie się 18. Marsz Równości. Szczegóły zna Mateusz Czmiele.
4: Od rana na Placu Wolności działa Miasteczko Równości. Można tam skorzystać z porad prawnych, porozmawiać z przedstawicielami organizacji społecznych czy wziąć udział w wydarzeniach towarzyszących marszowi. Przemarsz będzie zabezpieczany przez policjantów, strażników miejskich i służby odpowiedzialne za zarządzanie kryzysowe. To między innymi dlatego, że środowiska narodowe zapowiedziały kontrmanifestacje w pobliżu trasy przemarszu. Kierowcy muszą liczyć się z ogromnymi utrudnieniami na czas przejścia uczestników. Kolejne ulice będą wyłączane z ruchu. Ja przypomnę, że to jest ścisłe centrum. Dlatego warto w tym czasie wybrać komunikację miejską. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
3: Pozostajemy we Wrocławiu, gdzie jutro polscy piłkarze zmierzą się w towarzyskim meczu z Ukrainą. Obie drużyny odpadły w barażach o awans na tegoroczny mundial. Selekcjoner Jan Urban podkreśla, że rozpoczyna się nowy rozdział dla polskiej reprezentacji i liczy, że jej kapitan Robert Lewandowski będzie nadal ważnym punktem drużyny.
5: To jest zawodnik, który moim zdaniem jest w stanie bardzo dużo pomóc jeszcze tej reprezentacji. To jest nasza gwiazda, o której mówi cały świat. I oczywiście, że mam nadzieję i wierzę w to, że Robert będzie grał w reprezentacji po tych meczach sparingowych. Oby tak było.
3: Początek meczu Polska-Ukraina jutro o 17:30.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
3: Do wieczora możliwe opady deszczu i burze. Zagrzmi głównie w centralnym pasie od Kujaw po Śląski Małopolskę. Temperatura od 17 stopni na Pomorzu, 22 na wschodzie, do 25 na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty.
7: Tu Polskie Radio 24, 6 minut po godzinie 13.
6: Polskie Radio 24.
8: Słowem wszystko.
9: A to był Ernest Zozuń. Dzień dobry. Już za chwilę Świat 24. Erneście, przed chwilą słyszeliśmy m.in. o meczu towarzyskim Polska-Ukraina. O to towarzystwo chciałbym zapytać, bo teraz jest awantura wokół orderu Orła Białego dla Wołodymira Załańskiego. Czy mu odebrać ten order, czy nie? Jakie jest twoje stanowisko?
7: Moje stanowisko jest takie, że musimy się pogodzić z tym, że narody różne mają różną historię i różnych bohaterów. Nie każdy bohater poszczególnych narodów będzie bohaterem dla naszego narodu, bo historia toczyła się w taki sposób, że różnymi drogami nasze narody chodziły. Czasem były przeciwko sobie, czasem były ze sobą. No a...

0: różnego rodzaju siły polityczne powodowały, że niestety ta historia była nie najweselsza. Zmieniliśmy w ogóle epokę i zmieniliśmy świat. W związku z tym w tej chwili przyjrzyjmy się dokładnie historii, popatrzmy na nią uważnie, nauczmy się tego, co się wydarzyło, wyciągnijmy wnioski, a później oferujmy wyroki, bo myślę sobie, że pogodzić się musimy z tym, że nie każdy bohater będzie naszym bohaterem.
1: I o Ukrainie również będzie. Już teraz zapraszam.
2: Świat 24.
0: Ale zaczniemy nie od Ukrainy, tylko od Rumunii, bo zelektryzowała wszystkich informacja, że rosyjski dron wpadł do rumuńskiego miasta, no i uszkodził budynek, a tam ranił dwie osoby. Rumunia to państwo NATO, zatem co NATO, NATO, będziemy starali się odpowiedzieć w tej audycji. Później przyjrzymy się właśnie Ukrainie, która w zagrożeniu od kilku dni, bo Władimir Putin zapowiedział intensywne ataki na stolicę ukraińską, na Kijów. W związku z czym należy zastanowić się nad tym, jak to wszystko będzie wyglądało i jak w takiej sytuacji żyją Ukraińcy. Później Bliski Wschód, bo tutaj też mnóstwo niewiadomych i nie wiadomo dokładnie, co ustalił Donald Trump z Irańczykami, co ustalili Amerykanie z Irańczykami. Raz mówią, że porozumienie jest bardzo blisko, a raz mówią, że jest bardzo daleko. No i co z tym uranem, który Irańczycy wzbogacili? Później popatrzymy na Węgry. Peter Madżar był w Brukseli i załatwił dużo ważnych spraw dla swojego kraju. Tak będzie wyglądała nasza audycja do godziny 14.
2: Świat 24.
0: A zaczynamy od tego rosyjskiego drona w Rumunii. Jest ze mną profesor Daniel Boćkowski z Katedry Bezpieczeństwa Uniwersytetu w Białymstoku. Witam, dzień dobry.
3: Dzień dobry, kłaniam się nisko.
0: Panie profesorze, no właściwie wszelkie służby już stwierdziły, że ten dron był na pewno rosyjski, no i że to nie był zbłąkany dron, tylko raczej wysłany do Rumunii specjalnie. Czyli powinniśmy jednak uważnie na ten przypadek popatrzeć i taka wspólnota jak Pakt Północnoatlantycki powinna na ten przypadek popatrzeć jeszcze uważniej.
3: Znaczy teoretycznie tak, ale znowu jest problem taki, czy sam fakt wysłania takiego drona jest wystarczającym powodem do uruchomienia artykułu 5. Mm-hmm. Nie. Artykuł 4, konsultacje. Okej, okay, mamy te dwa najważniejsze, które precyzują nam, jak działa NATO i jakie może podejmować decyzje. No tutaj jest to kwestia taka, że niestety ale Rumunii mierzyli się z takimi działaniami, prowokacjami, wlatywaniem w rumuńską przestrzeń powietrzną rosyjskich dronów, bezzałogowców, rakiet od praktycznie początku wybuchu wojny, kiedy Rosjanie starali się ostrzeliwać Odessę i całą tą infrastrukturę krytyczną. Stąd, no cóż, NATO miało czas na zareagowanie i myślę, że ta reakcja NATO nadal będzie jak najbardziej taka stonowana, bo my nie mamy za wiele opcji. To znaczy, no, jedyna opcja jest taka, że będziemy, nie wiem, przerzucimy tam siły i środki, no i teoretycznie co, zaczniemy zestrzeliwać wszystko, co lata po ukraińskiej stronie. No, co będzie wodą na młyn dla Federacji Rosyjskiej, bo świadczy, że oto, prawda, NATO już oficjalnie weszło do wojny.
0: Na pewno nie możemy zestrzeliwać tych dronów nad terytorium rosyjskim, prawda?
3: A innego wyjścia nie byłoby w pewnym momencie. Nad terytorium ukraińskim też nie za bardzo jest łatwo. Tak samo mamy, taki sam problem NATO ma w przypadku państw bałtyckich i tego, że tam są te, że spadają ukraińskie drony. Teoretycznie ukraińskie, bo bądźmy sobie szczerzy, Rosjanie też są w stanie wejść w posiadanie jakichś ukraińskich dronów, też mogą próbować różnego rodzaju prowokacji, no ale fakt jest, że tam też drony spadają. To, że na razie jeden eksplodował w jeziorze, a drugi rozbił się na zbiornikach, które mogły przechowywać paliwo, ale nie przechowywały, no to szczęście takie naszej Ukrainy. Natomiast wcale nie wykluczam, biorąc pod uwagę, że te operacje ukraińskie są cały czas prowadzone, że w końcu jakiś ukraiński dron w ten czy w inny sposób zakłócony lub uszkodzony trafi w coś w państwo bałtyckie.
0: Nie trzeba dużo szukać. U nas taki dron trafił w dom, prawda, w Polsce.
3: U nas taka... Akurat...

0: jest taka rakieta, która też gdzieś tam zbłąkała się, trafiła w, i zabiła dwóch ludzi. Także...
1: No bo to jest wojna. Mhm. Powiedzmy sobie szczerze, no, my zapominamy o jednej rzeczy, że wojna to nie jest coś, co, nie wiem, zatrzymuje się na granicy. Dobrze, zatrzymają się na granicy, powiedzmy... czołgi, jeżeli nie mogą wjechać, bo to jest państwo. Ale rakieta no, nie ma wbudowane w swój system granica, halt, nie wiem, zatrzymujemy się, kontrola celna i ona zawraca. Notabene przecież korytarze przez Polskę, przez Rumunię Rosjanie permanentnie stosują, bo to jest właśnie sposób, który utrudnia Ukraińcom odpowiedź, bo przewodów był dowodem na to, że kiedy wchodzi w nie tak jak trzeba i jest odpowiedź ukraińska, to te pociski z kolei antyrakietowe ukraińskie mogą wylądować po naszej stronie. Nie ma reguły niestety.
0: Panie profesorze, pożyjemy tymi artykułami. Artykuł 4, artykuł 5. Artykuł 4 mówi się o nim konsultacyjny. Każde państwo członek NATO może poprosić o taką konsultację bez wyjątku i bez warunków?
1: Tak, bez wyjątku i bez warunków. Ważne jest to, czy czuje się w takim momencie zagrożony. Najczęściej nie nadużywa się tego, no ale każdy moment, kiedy w naszą przestrzeń powietrzną wlatywały drony, kiedy takie same drony pojawiały się w różnych innych państwach natowskich, kiedy następowało takie ostre naruszenie przestrzeni powietrznej, kiedy Rosjanie prowokowali na przykład samolotami ataki na miasta, bo też tak było, że system lotów bombowców był taki, żeby udawać, że przygotowujemy atak. To wszystko jest wystarczającym powodem do tego, by poprosić o tego typu konsultacje. I myślę, że za każdym razem te konsultacje przebiegają w ten sam sposób. No, jak można odpowiedzieć, nie eskalując, w momencie, w którym drugim sercem Federacji Rosyjskiej jest eskalacja za wszelką stronę. Mm-hmm. I to jest cały kłopot, że my eskalujemy, jakbyśmy spróbowali choć trochę wyeskalować, to Rosjanie natychmiast by eskalowali jeszcze więcej, sprawdzając, jak to działa.
0: Jak daleko można się posunąć. Dokładnie. No właśnie, no ale to co w takim razie robić? No bo to wygląda na to, że no, możemy tylko patrzeć i ewentualnie zestrzeliwać takie drony, czy rakiety, czy samoloty, jeśli drastycznie naruszają naszą przestrzeń powietrzną.
1: No i mamy takie działania, bo przecież tak naprawdę tutaj też poderwano parę myśliwców dyżurnych, poderwano śmigłowiec i próbowano przechwycić tego drona. Nie udało się, bo w międzyczasie uderzył w budynek mieszkalny. Mhm. Z kolei jeden z ukraińskich dronów przechwycono skutecznie. U nas też przechwycono kilka tych dronów, kiedy Rosja uderzyła w nas w ramach prowokacji. Więc no, to jest możliwe, ale prawdę powiedziawszy, żeby zorganizować skuteczną obronę, to tego typu jednostki, kiedy widzimy, powinny być zestrzeliwane, zanim dolecą do naszej przestrzeni powietrznej. Bo tylko wtedy ta obrona jest naprawdę skuteczna i tylko wtedy jest pewność, że zdążymy zareagować.
0: Ale pamięta pan, Turcy kiedyś zestrzelili rosyjski myśliwiec, który niebezpiecznie zbliżył się do tureckiej granicy od strony, co prawda, Syrii.
1: Nie, on wleciał. On przekroczył. Tutaj krótko był, bo tam był chyba 1,5 minuty, mhm. No, ale Turcy przedtem grzecznie Rosjan ostrzegali wielokrotnie i mieli te wszystkie prowokacyjne loty rosyjskie na radarach i po prostu mieli w tym momencie dyżurne myśliwce w powietrzu i kiedy tylko naruszył przestrzeń powietrzną, to od razu został strącony.
0: Ale wie pan, o czym myślę? Trudno. Myślę o tym, że krzyku było tylko trochę ze strony rosyjskiej.
1: Więcej.
0: Strzelać nie zaczęli.
1: Strzelać nie zaczęli, bo nie bardzo mogli jak.
0: Sankcje były. Władimir Putin mówił, że pomidorami się nie obronicie. Z tym, że szybko te sankcje znoszono później.
1: No bo to była kwestia, tak naprawdę Rosjanie doskonale wiedzieli, że to było prowokowanie i to takie na maksa. Mhm. Więc no, Turcja grzecznie dała znać, że jest w stanie reagować. I tutaj nie tyle nawet była kwestia NATO, co kwestia zdolności odpowiedzi Turcji. Bo Turcja ma w zanadrzu jeszcze w ogóle przechodzenie przez ciśniny,
0: tak.
1: Więc może dużo więcej krwi napsuć Rosjanom. I pod tym względem akurat tak, a nie inaczej się to odbyło.
0: Ma więcej argumentów, tak.
1: Ma więcej argumentów i wtedy nie mieliśmy takiego napięcia. Teraz Rosjanie, którzy twierdzą propagandowo, że przecież to nie Ukraina, tylko NATO walczy, no to będzie czekało na każde tego typu działanie z naszej strony, właśnie by wyeskalować.

0: I myślę, że nie wygramy w tej eskalacji, dlatego że zdaje sobie sprawę Putin, cała reszta, że my jesteśmy jednak strukturami demokratycznymi, gdzie NATO jest jednak sojuszem obronnym, musimy przestrzegać zasad.
1: Profesor Daniel Boćkowski, Katedra Bezpieczeństwa, Uniwersytet w Białymstoku. Bardzo dziękuję, panie profesorze,
0: dziękuję
1: za wszystkie wyjaśnienia.
2: Świat 24.
1: O rosyjskim dronie rozmawialiśmy, teraz porozmawiamy o Ukrainie. Pan Kacper Sienicki, Ośrodek Studiów Wschodnich, jest ze mną. Witam, dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam państwa.
1: Panie Kacprze, wszyscy zastanawiają się, kiedy Władimir Putin, Rosjanie, przeprowadzą ten zmasowany atak na Kijów. Czy może to są tylko i wyłącznie czcze pogróżki, jak pan uważa?
3: Nie, pogróżki nie są czcze, ponieważ rosyjskie ataki, zmasowane ataki, one się odbywają regularnie. Ostatni taki wielki atak był 24 maja w nocy z soboty na niedzielę. No to był jeden z większych ataków w ostatnich miesiącach z dużym użyciem dużej ilości rakiet balistycznych, czyli tych najcięższych do przechwycenia i będących de facto jedną z niewielu, czy jedną istotną bardzo przewagą, jaką posiadają Rosjanie nad Ukraińcami i mogącą niszczyć te cele. No, możemy się spodziewać, że niezależnie od tych oświadczeń wydawanych przez stronę rosyjską, uderzenia będą przeprowadzane. A to wręcz ta zapowiedź pokazuje, że ten atak prawdopodobnie odbędzie się wkrótce, ponieważ spodziewaliśmy się już go tej nocy, która minęła. Jest to prawdopodobne, że wydarzy się to możliwe nawet tej nocy, ale one by się odbywały niezależnie od tych oświadczeń, a całe to oświadczenie miało na celu bardziej osiągnięcie celów politycznych, czyli wywołanie pewnej paniki. Próba to była też kierowana do korpusu dyplomatycznego znajdującego się w Kijowie. Chodziło o to, żeby ci ludzie po prostu wyjechali, dali sygnał do tego, że będzie bardzo źle, także Rosjanie bardzo zaatakują dotkliwie. Ludzie będą za tym podążać. Możliwe, że część mieszkańców Kijowa wyjedzie i Ukraina będzie w gorszej po prostu sytuacji.
1: Zastanawiam się tylko, czy to jest działanie doraźne Rosjan, no bo rosyjski prezydent jasno mówi, to jest odpowiedź na atak na tę szkołę. On twierdzi, że to był zwykły akademik. Ukraińcy mówią, że to szkoła, w której szkolono operatorów dronów, czyli obiekt wojskowy. No wcześniej jeszcze też Ukraińcy atakowali cele w różnych miejscach Rosji z infrastruktury naftowej. Czy to jest taka zemsta za to, że Ukraińcy ostatnio nie dają za wygraną i pokazują Rosjanom, jak ta wojna wygląda? Czy jednak to jest element większej strategii?
3: To jest zdecydowanie element większej strategii. Te usprawiedliwienie, szukanie jakiegoś uzasadnienia dla tych rosyjskich uderzeń, ataków, które są planowane z dużym wyprzedzeniem. Każda ze stron konfliktu ma katalog celów, który nie jest ustalany w ciągu jednego dnia czy dwóch. To są cele obowiązkowe, czasami się pojawia, które są planowane do zaatakowania w dłuższym horyzoncie czasowym, ale czasami pojawiają się nowsze cele związane z jakąś konkretną potrzebą sytuacji, ale atak tutaj na ten zmasowany na Kijów, który był usprawiedliwiany właśnie tym atakiem na szkołę w Starobielsku, to jest zwykłe szukanie jakiejś takiej podkładki. No wcześniej też Rosjanie czasami łapią takie rzeczy. Wcześniej usprawiedliwieniem dla ataków użyciem orzecznika było rzekomy atak ukraiński na dacza Putina na Wałdaju, więc nie należy traktować poważnie, że rzeczywiście ta szkoła była jakimś tam wielką przyczyną. To jest zwykłe usprawiedliwianie.
1: Rosjanie machają tym aresznikiem. To jest broń, której oni używają po co? Po to, żeby pokazać, czy na razie jeszcze tylko sprawdzają i traktują Ukrainę jako poligon dla tych rakiet?
3: Tak, to Władimir Putin uważa, że liczył tak na to, że użycie tych rakiet orzecznik, że one wywoła jakiś wielki efekt psychologiczny, że to jest, ponieważ tak, jest to rakieta, która
1: ponaddźwiękowa, ileś ładunków przenosi,
3: potencjalnie może przenosić ładunek jądrowy. Oczywiście to, co jest używane na Ukrainie, nie przenosi oczywiście ładunku z głowicą jądrową, jest bez głowic i to jest

0: bardziej siła, wielka kinetyczna, wielka prędkość, o której pan mówi. Ale można powiedzieć, że to już nie, nawet nie wywołuje tego efektu, którego Putin oczekiwał, ponieważ to był już podczas ostatniego ataku, który był kilka dni temu, użyto dwóch rakiet. Jedna trafiła, Ukraińcy mówią, że w garaże, w okolicach Białej Cerkwi, że ten krater nie był taki wielki, a drugi się dowiedzieliśmy, że w ogóle upadła na terytoriach okupowanych, trochę na północ od Doniecka. Tak. Więc nawet już użycie tego nie, na Ukraińcach nie wywołuje żadnego efektu psychologicznego. Jeśli będą używane następne przy następnych atakach kolejne pociski Oreśnik, one wiele nie zmienią, jeśli chodzi, bo nie mają takiej mocy, żeby zmienić coś, jeśli chodzi o na polu walki albo na zniszczeniu jakiegoś celu, to jest to takie bardziej punktowe uderzenie, które może być bolesne, tak jak każdy pocisk, każda rakieta, ale to co chodziło o sygnał dla ukraińskiego społeczeństwa i o sygnał do partnerów Ukrainy, że mamy takie rakiety, możemy ich użyć, to się nie sprawdziło dla Putina.
1: Mhm. Zastanawiam się teraz nad tą stroną dyplomatyczną całego przedsięwzięcia, bo mam wrażenie, że te rozmowy rosyjsko-ukraińsko-amerykańskie, rosyjsko-ukraińsko-europejskie stoją. Tam nie ma, właściwie nic się nie dzieje, nikt z nikim nie rozmawia. No, Bliski Wschód nam to popsuł, prawda?
0: Tak, ostatnie spotkanie tego tak zwanego procesu trójstronnego za pośrednictwem Stanów Zjednoczonych, no ono było w lutym w Genewie, akurat wtedy, bo czasami tak ten partner jest, gospodarz był neutralny, była to też Turcja, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Szwajcaria tutaj była, ale no tamtej pory oczywiście skupienie Stanów Zjednoczonych jest na innym regionie, na innych problemach, jakie ma Donald Trump. Proces się zatrzymał wręcz. Można powiedzieć, że stwierdził to wręcz sekretarz stanu Marco Rubio, mówił, że w tym momencie, ponieważ też nie widać oczywiście jakiegoś endgame'u i czegoś, co Amerykanie rzeczywiście mogliby osiągnąć, czyli osiągnięcie, czyli perspektywy jakiegoś zawarcia, jakiegoś porozumienia, więc to jest Amerykanie zauważyli w tym momencie bezproduktywność tego procesu, ale Marco Rubio podkreślił, że Amerykanie są gotowi wrócić do pośrednictwa w procesie pokojowym, jeśli rzeczywiście miałby być on rzeczowy i rzeczywiście Rosjanie zeszliby trochę na ziemię i zaczęliby negocjować zgodnie ze stanem faktycznym i gdy rzeczywiście takie negocjacje mogłyby do czegoś doprowadzić. Na ten moment tego nie ma po stronie rosyjskiej.
1: Panie Kacprze, pan jest na Ukrainie, ja dobrze pamiętam.
0: Tak, to się zgadza.
1: Rozmawia pan z analitykami, ze specjalistami, którzy tam pracują, Ukraińcami. Oni wskazują na jaki kierunek, w jakim kierunku te rozmowy i te działania powinny iść?
0: Ukraińcy podkreślają przede wszystkim to, że nie wiemy, co jest w głowie Putina, tak, że on w tym momencie wydaje się wciąż wierzy, że osiągnie jakiś przełom na polu walki, że w tym roku zajmie cały Donbas, że wtedy będzie z pozycji siły rozmawiał i będzie miał ten swój cel minimum, który będzie mógł sprzedać rosyjskiemu społeczeństwu jako jakąś taką odpowiedź, po co te wszystkie ofiary, setki tysięcy zabitych żołnierzy i wszystkie inne trudy wojny i dla gospodarki rosyjskiej i dla jej przyszłości i rozwoju, będzie mógł nadać jakąś pewną odpowiedź. No, a Ukraińcy widzą, że w tym momencie raczej, że on wierzy, wydaje się, w te sukcesy rosyjskie i trzeba sprawić tak, żeby zmienił swoje podejście, czyli w tym momencie są nastroje, są dosyć pozytywne, są lepsze na Ukrainie nastroje niż były przed zimą, która była zimy, która była ciężka, oczywiście jeśli chodzi o brak energii, ciepła i rzeczywiście na froncie również było dosyć ciężko, ale teraz widzimy dosyć pozytywne tendencje, jeśli chodzi o zatrzymanie rosyjskich postępów na linii frontu, również rozwoju ukraińskich technologii, przede wszystkim uderzeń na taki dystans operacyjny, to są te drony Middle Strike, które niszczą bardzo, bardzo mocno rosyjską logistykę na tak dystansie do około 150 kilometrów. To widać, że Ukraińcy, można powiedzieć, znaleźli pewną receptę na zatrzymanie.

0: rosyjskich postępów. Rozwijają również drony naziemne, rozwijają drony przechwytujące i tutaj widać pewne efekty. Można powiedzieć, że w tym aspekcie Ukraińcy mają już pewną przewagę, a te efekty mogą być tylko skalowane wraz z otrzymaniem środków z Unii Europejskiej, które będą jeszcze dalej rozwijać te technologie.
1: Właśnie rozmawiałem niedawno z ministrem spraw zagranicznych Ukrainy i on mówił, że te drony to są mocne karty i dzięki temu, no właśnie, Ukraińcy chcą poprawić również swoją pozycję w tych rokowaniach, które prowadzą. Myśli pan, że to jest dobry trop?
0: Tak, zdecydowanie. To jest jeden z moich rozmówców na Ukrainie powiedział, że Ukraińcy teraz mają wręcz... talie kart się zjawiają właśnie. Tak, że
1: 20 państw zwróciło się do nich o pomoc w rozwijaniu właśnie takich technologii.
0: Rzeczywiście. Czy można powiedzieć, że to są przede wszystkim, to jest system ukraiński. Bardziej, niekoniecznie są technologie, ponieważ technologie oczywiście są też dostarczane przez partnerów, ale Ukraińcy mają niesamowite doświadczenie użycia tych wszystkich zasobów bezzałogowych. Mają sensory, mają oprogramowanie, przede wszystkim to oprogramowanie, które pozwala wszystko to koordynować i odpowiednio używać tych instrumentów. Tego Rosjanie nie mają i to przynosi efekty Ukraińcom i może też wpłynąć na zmianę stanowiska rosyjskiego również w przyszłości i wzmocnienie ukraińskiej pozycji w rozmowach pokojowych.
1: No i chyba co najważniejsze, ten cały know-how jest made in Ukraine, prawda?
0: Tak, know-how oczywiście, zastosowanie, użycie, konstrukcja z różnych materiałów, chociaż technologie często są partnerów i Ukraińcy sami o tym mówią otwarcie. Przecież oczywiście Ukraińcy są bardzo pomysłowi i kreatywni, szukają, widzą, mogą sprawdzać, tak, bo w czasie rzeczywistym, co pracuje, co nie pracuje i kombinować. I sami również mają równie ciekawe odkrycia, wynalazki, które zastosowują później na linii frontu.
1: Zobaczymy, jak to wszystko będzie się rozwijało. Kacper Sienicki, Ośrodek Studiów Wschodnich, był gościem Polskiego Radia 24.
0: Dziękuję bardzo.
2: Świat 24.
1: No to Bliski Wschód w naszej audycji, teraz pora na ten region świata. Porozmawiamy z nim, o nim, z panem Jakubem Gajdą, Fundacja Pułaskiego. Witam, dzień dobry.
3: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Panie Jakubie, w Situation Room spotkał się prezydent Donald Trump z najważniejszymi osobami administracji Białego Domu. No i skoro Situation Room, no to należy zapytać, jaka sytuacja? Czy sytuacja jest jasna, czy nie wiemy jaka?
3: No cóż, sytuacja jest bardzo niejasna i być może właśnie dlatego doszło do tego spotkania, bo te negocjacje, które trwają, które mają trwać w tym momencie i pomimo tego, że już mieliśmy doniesienia o uzgodnieniu wstępnego przedłużenia zapewnienia broni o kolejnych 60 dni, one tak naprawdę nie prowadzą do żadnego konkretnego rozwiązania tego konfliktu, a wydaje się nawet, że strony coraz bardziej okopują się na swoich pozycjach, jeśli chodzi o negocjacje, o te warunki, które są warunkami o charakterze takich czerwonych linii dla jednej i drugiej strony.
1: Tylko wie pan co, zastanawiam się, czy to są negocjacje, czy to jest wyrzucanie na stół swoich warunków i już. Bo odniosłem też takie, zresztą rozmawiałem z jednym z kolegów dziennikarzy amerykańskich, który powiedział, że więcej tych negocjacji odbywa się chyba w głowie Donalda Trumpa niż w rzeczywistości.
3: Oczywiście, że tak. Tutaj się zgadzam, dlatego też określiłem to mianem tych czerwonych linii. Tych czerwonych linii jest coraz więcej. One coraz bardziej są tylko zaznaczane przez obie strony. A jeśli chodzi o konkrety, no o nich się tylko mówi w charakterze takim, że co może być, jeśli dojdzie do porozumienia. Mówi się o tym, że będzie znoszenie sankcji dla Iranu, ale pod warunkiem, że Iran zrezygnuje całkowicie z programu nuklearnego tutaj. Ja myślę, że problem leży jeszcze gdzieś indziej, bo prawdziwą osią tego problemu między Stanami Zjednoczonymi

0: Iranem. Jest również kwestia tego, jaką politykę Iran będzie nadal prowadził na Bliskim Wschodzie. I tutaj program nuklearny to jest jedna rzecz, ale to, co naprawdę bardzo mocno tutaj wpływa na ten impas, który teraz mamy, to sytuacja, w której no, Iran mógłby otrzymać w ramach rekompensaty, w ramach jakichś świadczeń za to, że został zbombardowany, został zniszczony w dużej mierze, jeśli chodzi o infrastrukturę przez Stany Zjednoczone, miałby dostać jakąś rekompensatę. Tego obawia się przede wszystkim Izrael. Izrael, który nie może dopuścić do tego, aby Teheran mógł się rozwijać, bo każdy rozwój ze strony Iranu, każdy rozwój, który tam nastąpi, będzie również wpływał na sytuację wokół Izraela. Będzie nadal utrzymywał Teheran przede wszystkim wsparcie dla grup, które walczą z Izraelem, które w optyce Izraela są grupami terrorystycznymi oczywiście, ale w optyce Izraela to jest, w optyce, przepraszam, Iranu, mówimy tutaj o kwestiach, które wiążą się z ideologią islamskiej rewolucji, która mówi, że trzeba wspierać wszystkich muzułmanów uciskanych na całym świecie. No i tutaj jest tam naprawdę pies pogrzebany, mówiąc kolokwialnie.
1: Panie Jakubie, mówiliśmy o tym, że jak cię mogę, ale o następne 60 dni przedłużono zawieszenie broni. W tym wypadku czas gra na czyją korzyść? Ja mam wrażenie, że na korzyść Iranu.
0: No to jest sytuacja mocno skomplikowana z tego względu, że blokada taka, czy częściowa, czy twarda cieśniny Ormus, to tak naprawdę jest, to są złe wiadomości zarówno dla Teheranu, jak i dla całego subregionu Zatoki Perskiej, jak również dla gospodarki światowej i Donalda Trumpa. Mhm. W tym także. No tutaj sytuacja gospodarcza Iranu, ona się nie zmieniła, nie poprawiła się i nie poprawi się w najbliższym czasie bez właśnie jakiegoś przełomu i dojścia do takiej sytuacji, w której zostaną przez Stany Zjednoczone zaproponowane jakieś ustępstwa, czy też przyjęte jakieś ustępstwa.
1: Ale tu straty nie ma dla Iranu.
0: Strata jest poniekąd w tym, że właśnie blokada cieśniny Ormuz jest takim mieczem obosiecznym. Mm-hmm. Ona zarówno uderza w Iran, jak i właśnie we wszystkie gospodarki regionu i w gospodarkę światową. Ten handel z irańską ropą, z Chinami też w tym momencie cierpi, no bo to Chiny są głównym odbiorcą w tym, tak, mówi się o 90% tych surowców z irańskich, no ale mimo wszystko to też nie pozostaje bez wpływu, a sytuacja gospodarcza Iranu jest katastrofalna i ta poprzednia polityka Donalda Trumpa, która stroniła od militarnych aspektów, a skupiała się na gospodarce, ona odnosiła względem Iranu dość duży tutaj sukces, bo przez nią doszło do tego, co działo się na przełomie roku, gdzie doszło do masowych protestów na teherańskich i nie tylko teherańskich ulicach i rzeczywiście irańskie władze były w bardzo ciężkiej sytuacji. Teraz paradoksalnie wydają się być przynajmniej politycznie, jeśli chodzi o kapitał ten społeczny, wzmocniony.
1: Iran mówi, nie oddamy tego wzbogaconego uranu. Rzeczywiście ma szansę zatrzymać ten uran? Czy Donald Trump będzie się upierał za wszelką cenę i znowu będzie chciał uderzyć?
0: No, to jest jeden z tych warunków takich, które uznawane są ze strony amerykańskiej za właściwie nienegocjowalne. Iran musi zamrozić swój program nuklearny i to jest taki warunek, który jest stawiany jako pierwszy. Też podejrzewam, że celowo, dlatego właśnie, że Iran absolutnie nie chce się zrzec tego prawa. Uznaje to oczywiście jako państwo suwerenne za swoje prawo. Natomiast no, tutaj kwestia jest przede wszystkim taka, co mogłoby się znaleźć na stole, mówiąc kolokwialnie, i co w zamian Stany Zjednoczone mogłyby Iranowi dać. No bo nie wyobrażam sobie też sytuacji, w której Iran odpowiednio niezachęcony, Iran odpowiednio zachęcony poprzez właśnie zniesienie sankcji, odmrożenie

0: tworzenie aktywów i tak dalej, nie przyjąłby nawet tej ceny, jaką jest pozbycie się uranu w zamian za możliwości rozwoju, bo tego właśnie Iran w tej chwili przede wszystkim potrzebuje. Z perspektywy Teheranu to jest ważne, żeby wzmocnić irańską gospodarkę, co poszłoby, myślę, można powiedzieć, lawinowo, to byłby lawinowy taki skok, jeżeli chodzi o gospodarkę, bo te możliwości, ten potencjał Iranu, jeśli chodzi o gospodarkę, jest oczywiście niesamowicie wielki. Wówczas myślę, że wszelkie ustępstwa byłyby możliwe. Z
1: no tym, tak, ale podchodzimy do tego dosyć pragmatycznie. Natomiast czy tak samo pragmatycznie podchodzą ajatollahowie, którzy cały czas jednak tym Iranem rządzą? Czy oni jednak nie uniosą się honorem i nie będą jednak stali na swoim stanowisku bez względu na sytuację gospodarczą swojego kraju?
0: Myślę, że tutaj jak najbardziej Iran jednak udowodnił w ostatnich miesiącach, że poza tą sferą ideologiczną, o której można wiele też powiedzieć, no, rzeczy złych takich, które no, jednak stawiają Iran w pozycji takiego państwa autorytarnego, nawet radykalnego, to jednak, jeśli chodzi o te rozwiązania polityczne, umiejętności dyplomatyczne, one są, jeśli chodzi o Irańczyków, na bardzo wysokim jednak poziomie. To, w jaki sposób potrafią Irańczycy też pragmatycznie prowadzić swoją politykę zagraniczną w najbliższym sąsiedztwie, czy względem państw azjatyckich, świadczy o tym, że w tej sytuacji nie będzie tak, że jedyną kwestią tutaj będzie jakiś honor, czy też tylko i wyłącznie obrona wartości związanych z rewolucją islamską. Iran potrafi grać pragmatycznie. Tam bardzo realnie patrzy się na kwestie polityki, zwłaszcza, tak jak tutaj podkreśliłem już, w kwestii, że kryzys gospodarczy będzie trzeba i tak jakoś zlikwidować. Więc to jest w perspektywie jedna z najważniejszych kwestii, którą władze irańskie będą musiały jakoś rozwiązać, bo jeśli to się nie stanie wcześniej czy później, ta sytuacja, którą mieliśmy na przełomie roku, te protesty wrócą. Mimo sytuacji, że w tej chwili władza wydaje się być bardziej skonsolidowana w rękach ajatollahów, jak tu pan redaktor powiedział, bardziej może przeszła też w ręce tych ludzi z Korpusu Strażników Rewolucji, tak, czyli związanych z rewolucją islamską, i popiera to większa część społeczeństwa być może w tym momencie, to kryzys gospodarczy sprawi, że wcześniej czy później ludzie też zaczną patrzeć na to, co mogą włożyć do tego przysłowiowego garnka, i tutaj pojawi się problem dla władz.
1: Bo na razie struktura reżimu naruszona nie została. Mam też takie wrażenie, czy się mylę?
0: Ja mam nawet wrażenie, że została ona bardzo mocno tutaj utwardzona, wzmocniona względem tego, co było, bo rzeczywiście te akty wojny amerykańsko-izraelsko-irańskiej, które obserwowaliśmy dotychczas, szczególnie te, które zostały też ograne, mówiąc kolokwialnie, przez irańskie władze propagandowo, sprawiły, że społeczeństwo wydaje się być mocniej skonsolidowane wokół władzy, czy też wokół w ogóle idei Islamskiej Republiki. Rewolucji Iranu jako takiego również, bo to jest też kwestia cywilizacyjna, niż to było wcześniej. Taka sytuacja, która miała miejsce chociażby w szkole w Minab, gdzie zginęły niewinne dziewczynki, no ona została w tym momencie, ona jest na każdym kroku podnoszona, pokazywana, jak bardzo niesprawiedliwie Iran został potraktowany z zewnątrz przez tych, którzy są no, agresywni względem niego. I tu nie chodzi o sam system władzy, o nic innego, tylko właśnie o te ofiary cywilne i to, jak na razie działa w Iranie. Ale jak długo, to jest tylko pytanie otwarte w tym momencie.
1: Panie Jakubie, tak my, jak i mam wrażenie, ci najwięksi politycy, bo Donald Trump, wychodząc do dziennikarzy, mówi Iran, Iran, Iran. Zapomnieliśmy o tym Libanie, który też w te całą wojnę wplątany jest. O nim ktoś myśli?
0: No tutaj jest sytuacja, która jest jakby drugim frontem tej wojny. Jak widzimy,

my w tym momencie nie mamy, co jest też bardzo wymowne w tej sytuacji, jeśli odnosimy się do Libanu, odnosimy się do bezpośredniego sąsiedztwa Izraela, widzimy, że sam Izrael odpuścił ten front irański, a skupił się na własnej, najbliższej

0: się dogadamy, a wy tę wojnę już sobie przenieście do Libanu.
1: Na ten moment tak to właśnie, panie redaktorze, wygląda. Natomiast myślę, że cały czas ta sytuacja w Iranie jest też monitorowana przez władze izraelskie, bo nie będzie większego zagrożenia w optyce tutaj izraelskiej niż Iran, który mógłby się wzmocnić. Wówczas będzie miał on możliwości odbudowy swojej strefy wpływów w bezpośrednim sąsiedztwie Izraela. I to, co teraz próbuje robić Izrael właśnie w swoim otoczeniu, to jest ograniczanie możliwości przyszłego ewentualnego rozwoju dalszego irańskich sieci, które są dookoła Izraela przez Iran też zastawiane. Tak to przynajmniej widzą Izraelczycy. No, tak jak tutaj wspominałem wcześniej, Iran odwołuje się do tej powiedzmy panislamskiej takiego panislamskiego pierwiastka w swojej polityce zagranicznej, wytycznych rewolucji islamskiej jeszcze z 79 roku, które mówią o tym, że trzeba bronić muzułmanów pod każdą szerokością geograficzną.
0: Jakub Gajda, Fundacja Pułaskiego, był gościem programu Świat w powiększeniu w Polskim Radiu 24.
2: Świat 24.
0: Wracamy na kontynent stary i do Europy i patrzymy na Węgry. Ostatnio patrzymy uważnie na ten kraj, no i kibicujemy mocno Péterowi Magyarowi. On dopiero co był w Brukseli, no i wrócił na Węgry 16 miliardami euro. No nie od razu trafią na Węgry jutro czy pojutrze, ale mimo wszystko środki europejskie zostały odblokowane. Jest ze mną Wojciech Przybylski, Wyszehrad Insight. Witam, dzień dobry. Panie Wojciechu, słyszymy się?
3: Słyszymy się, dzień dobry.
0: Dzień dobry. Myślę, że możemy powiedzieć jasno. Péter Magyar odniósł sukces w Brukseli dla swojego państwa. Przywiózł środki, które udało mu się odblokować. Pewno będzie musiał, dostał całą listę warunków, które będzie musiał w najbliższym czasie wypełnić.
3: No to zobaczymy jeszcze, jak to będzie wyglądało z perspektywy węgierskiej, natomiast no, możemy mówić o sukcesie Unii Europejskiej i Europy, która wywarła presję na Węgry, by o nasze podatki, które są wydawane, także pieniądze polskich podatników są poprzez instrumenty unijne wydawane na Węgrzech, upomnieć się pod względem tego, żeby nie były rozkradane przez lokalną oligarchię. I to jest pierwszy krok na tej drodze ku odbudowie no, właściwie sprawczości Europy, Unii Europejskiej. To jest w tym sensie też duży sukces Polski, która też tę ścieżkę wytyczyła. A natomiast Péter Magyar z żadnymi pieniędzmi jeszcze z Brukseli nie wrócił. On dostał informacje na temat tego, że droga do odzyskania tych 16 miliardów jest otwarta, pod warunkiem wypełnienia i z dużą wolą oczywiście komisji uznania nawet wejścia na ścieżkę wypełnienia tych warunków, które usuną wieloletnie systemowe działania korupcyjne, które miały miejsce na Węgrzech, zakorzenione także w węgierskim prawie, w administracji, w systemie władzy. I tutaj pojawia się też duże pytanie, czy on zdąży, bo jedno to jest oczywiście odblokowanie tej procedury, dwa to jest...
0: Zmieszczenie w procedurze wydawania tych pieniędzy.
3: Tak, dokładnie. Do końca sierpnia część tych pieniędzy pochodzących z Krajowego Planu Odbudowy, z funduszy, które były uruchomione jeszcze w czasie pandemii, no, musi być w jakimś sensie wydana. I myślę, że należy wierzyć, że Węgrzy potrafią, bo już pokazali w wyborach, że mimo wielkich przeciwności także potrafią. To jest dosyć zdolny zespół polityczny, który skomponował Péter Magyar. Jest tam wielu specjalistów także w parlamencie, ale też jest wiele niepewności, wiele niejasności co do siły politycznej i takiej determinacji w tym dążeniu, jeśli chodzi o tą zdecydowaną większość konstytucyjną. No i jakie pułapki po drodze będą czekać, także te, które wiążą się z usuwaniem elementów poprzedniego systemu.
0: Mhm.

0: Ale mówi pan o tej większości konstytucyjnej, to wydawałoby się silny instrument w przeprowadzaniu szybkich reform, których oczekuje Unia Europejska. Czy jednak zbyt optymistycznie na to patrzę?
1: Myślę, że Peter Madziar ma rzeczywiście ten mandat, ogromny mandat do wprowadzenia zmian, ale ten mandat będzie się kruszył w miarę upływu czasu. Będzie się potencjalnie kruszyła także ta większość konstytucyjna, dlatego że no spora, czy ponad połowa wybranych na jego listach posłów pochodzi z jednomandatowych okręgów wyborczych. To często są osoby, które nie mają żadnej identyfikacji partyjnej z programem, nie są politykami sensu stricte, gdzie obowiązuje pewnego rodzaju dyscyplina w działaniu również. Wielu z nich to tacy, prawda,
0: wolni strzelcy?
1: Ludzie, którzy uważają, tak, wolni strzelcy, którzy uważają, że umówili się na kontrakt bezpośrednio z obywatelami i oni mają swoją agendę. Jeżeli ona nie będzie realizowana, to oni już zapowiadają, że niekoniecznie będą głosować wiernie razem z całą partią. Dlatego należy patrzeć oczywiście na tą zdecydowaną większość konstytucyjną jako ogromny zasób, który ma Peter Madziar, ale też znowu tutaj kwestia jest czasu, determinacji, sposobu zorganizowania tego, bo nie jest to partia, a nie jest to ugrupowanie, może nawet nie jest to partia, ale nie jest to ugrupowanie nawet jednorodne. Jest to jakby w ramach jednej listy koalicja różnorodnych osobowości.
0: Budapeszt wraca do Unii Europejskiej i takie hasła są wypowiadane, natomiast powinien wrócić w jakimś układzie. W jakim układzie najwygodniej byłoby Budapesztowi wracać? Oczywiście my się tutaj do Węgier uśmiechamy i chcielibyśmy odbudowywać ten układ V4, ale czy on jest jeszcze do odbudowania, czy za dużo się po drodze wydarzyło?
1: Ja znowu muszę odwrócić tutaj stół, bo to nie Polsce się śpieszy do odbudowania formatu wyszehradzkiego, choć oczywiście byłyby z tego korzyści. To Peter Madziar zadeklarował w kampanii i także dla swojego elektoratu, że on ten Wyszehrad odbuduje. Wiele będzie w związku z tym zależało od tego, na ile będzie wobec naszych wrażliwości, interesów i też perspektywy strategicznej potrafił zachować się tak, by ten format rzeczywiście odżył, by było porozumienie przede wszystkim między Budapesztem a Warszawą, na kierunku, który Warszawa już wytyczyła łącznie z Pragą. Przepraszam, że tak geograficznie skaczę, ale
0: tak,
1: powiedzmy
0: tak
1: sobie, że Warszawa i Praga to są dwie stolice, niezależnie od tego, że w Pradze w tej chwili akurat rządzą takie ugrupowania, co do których my możemy mieć duże wątpliwości. Są nacjonaliści, eurosceptycy też wraz z partią Andreja Babisza. Natomiast co do zasady, kultura strategiczna z Pragi jest osadzona w tym samym kierunku, co Polski. Z jednej strony oczywiście pomocy Ukrainie, by chronić naszą niepodległość indywidualnych naszych państw doświadczonych przez rosyjskie inwazje w przeszłości, a z drugiej strony zorientowana na pewną kulturę współpracy i robienia biznesu, która coraz bardziej określana jest mianem nordyckiej czy północnej. Ten kierunek północny dla Polski pozostaje naszą nie tylko ambicją, ale faktem realizowanym we współpracy z innymi państwami. Na ile Węgrzy do tego doszusują i będą w stanie także myśleć o geopolityce, czy też przeciwko geopolityce rosyjskiej, o strategii naszej wspólnej, o na ile będą gotowi na kompromisy trudne dla nich, energetyczne, na przykład odchodzenie od zależności rosyjskich i w jakim tempie, tak by połączyć się z polskimi dostawcami energii, to będą wielkie testy także tej Solidarności Wyszehradzkiej.
0: Tylko powiedział pan o Pradze, a Bratysława? Bratysława to w ogóle chce iść w zupełnie innym kierunku.
1: Myślę, że pan premier Fico, Robert Fico, pamiętamy pewnie takie wiralowe wideo Donalda Tuska, kiedy po konferencji prasowej na Cyprze kilka tygodni temu mówił, że już cieszy się, nie ma Rosjan na sali obrad Rady Europejskiej. I w tym momencie przychodzi za nim Robert Fico, a panowie się przytulają, a potem premier Polski robi śmieszne miny. No jest rzeczywiście takie pytanie o tą zbieżność, czy takie sympatie nie tylko Roberta Ficy, dużej części słowackiego społeczeństwa.

0: bezpieczeństwa wobec Rosjan. Ale to jest inna historia niż ta, z którą mieliśmy do czynienia na Węgrzech. Słowacy na koniec dnia zachowują się dosyć pragmatycznie pod różnymi rządami, także teraz. I te wycieczki, sympatie związane z Rosjanami, no to jest pewnego rodzaju spuścizna, pozostałość okresu komunistycznej Czechosłowacji, gdzie rosyjskie nawet kulturowe interesy, w tym sensie takie działania, które budują więzi słowacko-rosyjskie, nie są postrzegane jako działalność agenturalna, a jako kontynuacja takiej wizji Słowacji, jako zakorzenionej w tych narodach słowiańskich. Nie ma tyle negatywnego efektu takiego negatywnego, taki jak na przykład występuje w Polsce czy w Czechach, gdzie jesteśmy bardzo świadomi zagrożeń ze strony rosyjskiej. I myślę, że dlatego mamy do czynienia z nieco inną kulturą niż w Budapeszcie, gdzie doszło do obrócenia polityki o 180 stopni. Najpierw Viktor Orban krzyczał sam Ruscy do domu, a potem on był tak bardzo głęboko w kieszeni Rosjan, że węgierscy wyborcy na tych samych okrzykach go wyrzucili z urzędu.
1: Panie Wojciechu, mówimy o tym, że Peter Madziar bardzo ciepło przyjmowany jest przez Europę, no ale w pewnym momencie będzie też trzeba podać rękę do Waszyngtonu. I jak ona będzie przyjęta?
0: Myślę, że pragmatycznie. Amerykanie podchodzą tutaj do tych wyborów w kategoriach interesu. Pamiętamy wizytę wiceprezydenta Vance'a, być może niektórzy przynajmniej pamiętają, tuż przed wyborami, tuż w tygodniu wyborczym ostatnim.
1: Ale w kampanii Viktora Orbana brał udział.
0: Oczywiście, no ale to, co chcę powiedzieć, to co się wydarzyło podczas tego tygodnia? No oczywiście były słowa poparcia dla Viktora Orbana i przy tym sprzedaż amerykańskich kontraktów na ropę, na energetycznych. No. To oznacza, że Amerykanie bardzo dbają o swój interes, jeżeli węgierski rząd będzie myślał w takich kategoriach reorientacji od Rosji do współpracy energetycznej z Amerykanami, no to już słyszeliśmy od razu następnego dnia po wyborach słowa bardzo ciepłe, gratulacje ze strony Białego Domu, więc pewnego rodzaju normalizacja. Nie ma się co obawiać tych straszaków, które oczywiście mówiły, że gdyby Viktor Orban jednak przegrał, to Donald Trump się obrazi na Węgry. Nic takiego nie miało miejsca. Widzimy wręcz odwrotnie, że to jest raczej business as usual, dlatego że Węgry także są ważne, nie tak ważne jak Polska, ale są ważne na tej mapie współzależności globalnych w rywalizacji z Chinami, z Rosją i są w jakimś sensie, jakiekolwiek by tam nie były władze, ważne dla Waszyngtonu i dla prowadzenia amerykańskiej polityki ubezpieczania wpływów także w Europie od ubezpieczania się od wpływów chińskich i rosyjskich w naszych demokracjach, w sojuszniczych państwach NATO.
1: Wojciech Przybylski, Wyszehrad Insight, był gościem Polskiego Radia 24. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
2: Świat 24.
1: No, od prawa do lewa po tym świecie dzisiaj przelecieliśmy się, proszę państwa, bo i byliśmy w Rumunii i na Bliskim Wschodzie i w Ukrainie. No i na koniec zajrzeliśmy na Węgry. Przypomnę państwu, że codziennie o 16.45 od poniedziałku do piątku mówimy o sprawach międzynarodowych w Polskim Radiu 24, jak także o godzinie 20.30. Przez najbliższy tydzień będziemy uważnie obserwowali wszystkie wydarzenia, relacjonowali je państwu na bieżąco, a w naszych programach między 13 a 14 w sobotę i w niedzielę będziemy te wydarzenia państwu podsumowywali. Ernest Zozuń, kłaniam się dzisiaj. Słyszymy się w najbliższym czasie w Polskim Radiu 24, a jutro zaprasza państwa o 13 Marcin Pośpiech. Mówię państwu do usłyszenia.
2: Świat 24. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez.

0: niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza.
0: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Po reklamie. Autopromocja.
5: Chiny urosły do rangi supermocarstwa w rekordowo krótkim czasie. Chińska Republika Ludowa ma coraz większy wpływ nie tylko na to, co dzieje się w Azji, ale także tu, nad Wisłą. Do czego dążą Chiny? Pokojowego rozwoju, jak utrzymują władze w Pekinie, czy też osłabiania i przejmowania roli Stanów Zjednoczonych na świecie? Jak odczytywać płynące z Chin sygnały i czytać między wierszami oficjalnych komunikatów komunistycznych władz? Na te i inne pytania będziemy wraz z moimi gośćmi, wybitnymi ekspertami z kraju i ze świata, odpowiadać i tłumaczyć konteksty w audycji Chińskie Znaki. W każdą niedzielę tuż po godzinie 16. Serdecznie zapraszam. Tomasz Sajewicz.
4: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Program SAFE nabiera tempa. Szef MON podpisał szereg umów na dostawę sprzętu dla polskiej armii. Jest areszt dla kolejnego sprawcy fałszywych alarmów. 29-latek przyznał się do winy. Kolejny sukces polskiej tenisistki we French Open. Maja Chwalińska awansowała do 1/8 turnieju. Minęła 14. Bartosz Teodorowicz. Zapraszam. Rekordowe kontrakty na dozbrojenie polskiej armii. 29 umów na ponad 78 miliardów złotych zostanie dziś podpisanych w ramach programu SAFE. To dzień historycznie ważny, mówił w Nowej Dębie na Podkarpaciu wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak dodał, to także rozliczenie się z kłamstwem na temat SAFE.
2: Ostateczne rozliczenie się. Bo nas się, jak tutaj jesteśmy, mnie, panią minister Sobkowiak, ministra Domańskiego, Gołotę, straszy się więzienie. Prokurator, powiem wam wszystkim, ja jestem polskim ministrem obrony narodowej. Mnie się przestraszyć i zastraszyć nie da.
1: Szef MON mówił też, że oczekuje przeprosin wobec tych, którzy budują silną i bezpieczną Polskę.
2: Oczekuję przeprosin wobec tych wszystkich, którzy przez ostatnie tygodnie, godziny od świtu do nocy pracowali, negocjowali w Komisji Europejskiej, w Polsce, w Agencji Uzbrojenia, w Ministerstwie Obrony, w Ministerstwie Aktywów Państwowych, Polskiej Grupie Zbrojeniowej, wszystkich firmach zbrojeniowych i wszystkich kooperantów, którzy podpisują dzisiaj umowy i którzy je negocjowali. Oczekuję tych przeprosin.
1: W zakładach Rosomak w Siemianowicach Śląskich rozpoczyna się właśnie uroczystość podpisania kolejnych umów w ramach programu SAFE. Dotyczą one dostaw wozów ewakuacji medycznej oraz wozów dowodzenia na podwoziu transporterów Rosomak. Zawarte dziś umowy dotyczą także dostaw bojowych wozów piechoty czy wozów towarzyszących dla haubic K9. Piąty podejrzany zatrzymany w sprawie wywoływania fałszywych alarmów dotyczących zagrożenia zdrowia i życia. Mężczyzna to 29-letni mieszkaniec powiatu otwockiego, mówił w TVP Info rzecznik Komendy Stołecznej Policji Jacek Wiśniewski.
3: Został zatrzymany w tym tygodniu w miejscu zamieszkania. Mężczyzna jest podejrzany o to, że w dniu 18 maja wykonał dwa razy telefon na numer 112, numer alarmowy, informując tym samym o podłożonym ładunku w gmachu jednej z telewizji.

0: policji. Mężczyzna przyznał się do winy i został objęty 3-miesięcznym tymczasowym aresztem. Od połowy maja ratownicy, policjanci i strażacy byli wzywani do zgłoszeń, m.in. w mieszkaniu rodziny prezydenta i na posesji lidera Prawa i Sprawiedliwości. Ponad 1300 strażaków dogasza pożar lasu na pograniczu powiatów wołomińskiego i mińskiego na Mazowszu. Choć ogień się nie rozprzestrzenia, to nadal trwa dogaszanie jego zarzewi oraz zabezpieczanie pogorzeliska, poinformował rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Gralec.
1: Działania strażaków polegają również na dostarczaniu wody do rozstawionych w terenie zbiorników, które wykorzystywane są przez moduły DFFF. Na chwilę obecną prowadzona jest także cykliczna podmiana ratowników oraz bieżąca podmiana pododdziału Centralnego Odwodu Operacyjnego celem regeneracji ratowników.
0: Ogień strawił łącznie ponad 300 hektarów lasu. Do walki z żywiołem wykorzystywano samoloty dromader i helikoptery. Przyczyna pożaru nie jest znana, choć służby nie wykluczają celowego podpalenia. Krajowa Administracja Skarbowa rozwiewa wątpliwości w sprawie zbierania butelek kaucyjnych. Samodzielne zbieranie opakowań nie jest działalnością gospodarczą, podkreśla szef KAS Marcin Łoboda. Inaczej prawo traktuje osoby, które zajmują się tym w sposób zorganizowany. Wówczas konieczne jest założenie działalności.
2: Jeżeli my sami to zbieramy i sami oddajemy, to ja tutaj nie widzę możliwości, że to jest działalność gospodarcza. Natomiast w momencie, kiedy to jest w wersji zorganizowanej, czyli mamy osoby, które dla nas zbierają, a my tylko i wyłącznie korzystamy, to jest ewidentne już ślady, nawet organizacyjne, ale przede wszystkim systemowe ślady działalności gospodarczej.
0: Obecnie kaucja obowiązuje na butelki plastikowe oraz puszki. Polski wiolonczelista Krzysztof Michalski z szansą na triumf w prestiżowym konkursie muzycznym. Wyniki plebiscytu imienia królowej Elżbiety Belgijskiej poznamy w nocy. To najstarszy konkurs muzyczny w Belgii. Wczoraj 23-letni Polak wystąpił w finale.
3: Młody polski wiolonczelista zachwycił belgijską publiczność.
4: To się bardzo rzadko zdarza, żeby dostać owację na stojąco. Było mi tak miło, kiedy ludzie zaczęli wstawać i bić brawo i widziałem, że oni doceniają naprawdę tą pracę i ten wysiłek. Byłem bardzo szczęśliwy.
3: Krzysztof Michalski powiedział mi, że towarzyszył mu stres, ale i radość, że może zagrać w Bozar.
4: Ja uwielbiam grać w Belgii od zawsze.
3: Konkurs imienia królowej Elżbiety Belgijskiej jest najważniejszym wydarzeniem kulturalnym w kraju i jednym z najbardziej wymagających.
4: Tak się cieszę, że tutaj jestem i że przeżyłem to i że nie zemdlałem nigdzie.
3: Krzysztof Michalski pochodzi z Tarnobrzega, szkołę średnią skończył w belgijskim Waterloo, a obecnie kończy studia w Paryżu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: Na koniec jeszcze zaglądamy do Francji. Druga Polka melduje się w 1/8 finału tenisowego turnieju French Open. Maja Chwalińska pokonała Greczynkę Marię Sakkari 1-6, 6-3, 6-2. To najlepszy wynik Chwalińskiej w wielkoszlemowej imprezie. W 1/8 finału jest także Iga Świątek. Czterokrotna triumfatorka tych zawodów pokonała wczoraj Magdalinę 6-4, 6-4, a jutro powalczy z Ukrainką Martią Kostiuk.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Noc pochmurna i deszczowa, szansa na rozpogodzenia głównie na południowym zachodzie. Na Podkarpaciu możliwe także burze. Temperatura od 8 stopni w rejonach podgórskich, 10 na północy, do 13 w centrum.
6: Sześć minut po godzinie 14.
5: Polskie Radio 24.
7: Słowem wszystko.
6: Upublicznienie informacji z rejestru cen nieruchomości sprawia, że polski rynek staje się bardziej przejrzysty. Jednak eksperci ostrzegają przed bezkrytycznym wyciąganiem wniosków z samych liczb. Jak jawność cen mieszkań w ofertach deweloperów wpłynęła na rynek? No, minęło już 9 miesięcy obowiązywania ustawy. Czego nauczyli się klienci, a czego sprzedający? Rozmowy o cenie coraz rzadziej opierają się na emocjach, a częściej na merytorycznej dyskusji. I do takiej dyskusji zapraszam już teraz. Czas na program Adres Zamieszkania.
8: Zamieszkania.
9: Adres Zamieszkania, czyli audycja o tym, gdzie mieszkamy, jak mieszkamy i za ile to mieszkanie. Jak co sobotę po 14:00 Agata Kowalska przy mikrofonie. Dzień dobry Państwu. No właśnie, zastanawiali się Państwo, dlaczego ceny w sklepie, w kinie, na stacji benzynowej są jawne.

0: prywatne, a ceny mieszkań deweloperskich do niedawna były strzeżone jak tajemnica wagi państwowej. Od września to się zmieniło i o skutkach tej zmiany po 8 miesiącach funkcjonowania nowych przepisów porozmawiamy z naszym gościem. W studiu profesor Adam Czerniak, specjalista do spraw polityki mieszkaniowej, ekonomista i wykładowca Szkoły Głównej Handlowej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Właściwie to witamy ponownie.
1: Bardzo miło, bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Dlatego, że jawność cen ofertowych obowiązuje od 11 września, czyli od września deweloperzy muszą ujawnić, za ile chcą sprzedać dane mieszkanie.
1: W danym momencie.
0: Właśnie, zaraz będziemy o szczegółach jeszcze mówić. Mamy koniec maja i informuję państwa, jaki mamy miesiąc, dlatego że profesor Czerniak obiecał mi rozmowę. I tu cytuję, gdy upłynie trochę czasu i będzie można dostrzec jakieś trendy. Słuchaczki i słuchaczy pewnie najbardziej interesuje trend obniżania cen. No więc w takim razie zaczynamy tę rozmowę. Ja jeszcze tylko przypomnę nasz mail. Zachęcam do pisania zwłaszcza tych z państwa, którzy skorzystali z tej jawności cen, a może natknęli się na jakieś problemy ze stosowaniem tych nowych przepisów. Adres zamieszkania @polskieradio.pl. Proszę pisać. Panie profesorze, zacznijmy od przypomnienia, to jakie są te nowe obowiązki sprzedających mieszkanie, bo już pan zaczął tutaj pewne szczegóły zdradzać.
1: Tak, obowiązki są, powiedział, dość złożone, przynajmniej tak sami dotknięci tymi obowiązkami deklarują, bo de facto dla każdej nieruchomości mieszkaniowej, która jest w sprzedaży, musi być każdego dnia opublikowana cena aktualna, ofertowa tejże nieruchomości. Więc jest to bardzo dużo informacji, które codziennie muszą być przesyłane do systemu otwartych danych rządowego, tak żeby każdy obywatel, każda obywatelka mogli wejść na stronę i sprawdzić. I co więcej, na portalach internetowych też reklamujące określoną nieruchomość też te ceny muszą być podawane, jeżeli jakieś mieszkanie jest w ofercie. No i oczywiście ta cena na portalu rządowym z tą ceną na portalu powinna być identyczna każdego dnia.
0: No i tu pewnie dla niektórych z państwa zaskoczenie, że ceny mieszkań mogą się zmieniać szybciej niż ceny benzyny na stacjach benzynowych. Dlaczego? Wydawałoby się, że ktoś buduje budynek, w nim są tańsze, droższe mieszkania, no ale ta cena, ten ostateczny koszt plus marża daje jakąś cenę ostateczną. A pan mówi, że to, ta cena się zmienia i to jeszcze w tempie codniowym.
1: Znaczy ta cena nie zmienia się w tempie codniowym, natomiast może się codziennie zmienić. W związku z tym ustawodawca narzucił taki obowiązek, żeby codziennie ją podawać. Ale fakt faktem, ceny zmieniają się częściej niż wydawałoby się to przeciętnemu kupującemu uzasadnione. A wynika to po prostu z chęci działań różnego rodzaju promocyjnych po stronie deweloperskiej. Te działania promocyjne z jednej strony mają pobudzić popyt, z drugiej strony wykorzystują znane już od dawien dawna mechanizmy marketingowe i z obszaru ekonomii behawioralnej, czyli takie, które mają nas po prostu z jednej strony skłonić do szybszego zakupu w obawie przed tym, że te ceny zaraz wzrosną, albo że będziemy zachęceni tym, że akurat te ceny spadły, albo też po prostu trochę zaciemnić obraz, ile to mieszkanie tak naprawdę kosztuje, bo gdyby ta cena była wyryta w kamieniu na wejściu do tego mieszkania, no to pewnie ten pole negocjacyjne pomiędzy nami a deweloperem, a w zasadzie pomiędzy deweloperem a nami jako kupującymi byłoby zdecydowanie mniejsze.
0: Tak, ponoć też jest taki mechanizm, znów no, psychologiczny, że jeśli mieszkanie jest w pewnej okolicy zbyt tanie, to też stajemy się podejrzliwi i niechętni, mimo że to jest nowe mieszkanie.
1: To też jest stara teoria ekonomiczna, cena jako sygnalizator. I ona sprawdza się nie tylko na rynku mieszkaniowym, ale w ogóle na różnych rynkach. Jeżeli coś jest podejrzanie tanie, to mamy wątpliwości, że na przykład jest to dobrej jakości.
0: No dobrze. No to powiedzmy na ten paradoks, który od września już nie obowiązuje. Dlaczego w sklepie ceny na półkach są jawne, w biurze podróży ceny wycieczek są jawne, w kinie wiemy, ile zapłacimy za bilet, a oferty deweloperskie do września były ujawniane klientom niechętnie po tym, jak podadzą mail, telefon, grupę krwi i na pewno te ceny nie były do września publiczne.
1: Deweloperzy liczyli na to i zresztą pewnie całkiem słusznie, jak pokazują badania empiryczne w ekonomii, że nie ujawniają cen, zwiększają swoje pole negocjacyjne. Bo de facto każde mieszkanie jest dobrem wyjątkowo, jak to mówimy naukowo, heterogenicznym. Czyli nie ma dwóch takich samych mieszkań. A jeżeli nie ma dwóch takich samych produktów, a dwa takie same jabłka są, dwa takie same, czy podobne bochenki są,

0: No to tam ta standaryzacja ceny jest łatwiejsza od osiągnięcia. Tutaj, jeżeli każde mieszkanie jest inne, no to wtedy pojawia się też taka wątpliwość, czy dokładnie muszą mieć tą samą cenę. No i teraz z badań takich rynkowych wynika, że w zależności od tego, kto kupuje i też kto sprzedaje, cena tej samej nieruchomości może się nawet wahać o 20-30%, co jest niesamowite, tak? Ale wynika to z tego, że różne osoby różnie wartościują poszczególne cechy charakterystyczne. A czy to okna na zachód, czy na wschód, czy widzimy plac zabaw, czy może drzewa, czy jest jakaś ulica, bo jednym osobom to przeszkadza, drugim nie przeszkadza. Bliżej korytarza, dalej głównego przejścia w korytarzu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Kwestia piętra, balkonu, lokalizacji, wielkości układy okna, pokojów. Układów pokoju. Wszystko to tak. Powoduje, że każde mieszkanie jest wyjątkowe, a jeżeli jest wyjątkowe, to każda osoba ceni je inaczej. No i oczywiście ten fakt sprzedawcy mieszkań skrzętnie wykorzystywali, no bo jak nie ujawnią ceny, to mogą próbować wybadać, ile warta jest ta nieruchomość dla potencjalnego kupującego, czy potencjalnej kupującej, i później tą cenę właśnie dostosować do tej osoby.
1: Jak klient na początku pyta, czy jest balkon, to już wiemy, że możemy podnieść cenę, jeśli w mieszkaniu jest balkon. Znaczy mogliśmy.
0: W mikroekonomii nazywa się to dyskryminacją cenową trzeciego stopnia. Osobom, które wyjeżdżają do krajów arabskich, jest ona znana z negocjacji bazarowych. Tam też ceny mają charakter tylko bardzo indykatywny, a i tak te ceny się ustala później w dyskusji ze sprzedającym.
1: Tak jest. No dobrze, no to sprawdźmy te trendy po 8 miesiącach obowiązywania jawności cen ofertowych. Czy przede wszystkim te ceny są rzeczywiście ujawniane przez deweloperów, czy znaleźli jakiś sposób, żeby znowu omijać ten obowiązek?
0: Ceny zgodnie z ustawą są ujawniane. Znaczy nie spotkałem się z przypadkiem naruszania tej ustawy. Nie słyszałem też o tym, żeby ktoś sygnalizował, że ustawa jest nieprzestrzegana przez sprzedawcę. Natomiast cały PIT polega na tym, co jest wystawionym mieszkaniem, co jest oferowanym na sprzedaż mieszkaniem, bo to, co spowodowała ustawa, to spowodowała ograniczenie podaży, czyli nie wszystkie mieszkania trafiają od razu na rynek. Jeżeli czegoś nie sprzedajemy, to nie musimy podawać ceny. Nie?
1: Ale dlaczego? Dlaczego nie wszystkie trafiają na rynek? Czekają w kolejce, w ukryciu?
0: Mhm. Znaczy, niespecjalnie w ukryciu, bo możemy je pójść zobaczyć, jeżeli budynek już stoi. Natomiast nie są oferowane na sprzedaż. I tu jest no właśnie cała zagwozdka, co to oznacza i dlaczego, bo no, siłą rzeczy podajemy ceny tylko tego, co sprzedajemy. Jeżeli czegoś nie chcemy sprzedać, to cen nie podajemy. Pytanie, dlaczego deweloperzy nie chcą sprzedawać wszystkich mieszkań od razu, tylko w jakichś transzach. Czyli jak te się sprzedadzą, to później wprowadzają kolejne. No wynika to dokładnie z tych samych powodów, o których rozmawialiśmy wcześniej. To znaczy, jeżeli klient widzi, że na przykład cena jakiejś nieruchomości systematycznie spada, że za dane mieszkanie, nie wiem, dajmy na to we wrześniu było 700 tysięcy, w tej chwili 650, no to liczę, o, może jeszcze spadnie, to nie będę teraz kupował. Więc lepiej to mieszkanie dać później, po to, żeby nie było całej historii zmian.
1: Obniżek.
0: Tak, historii obniżek. Co więcej, mniejsi deweloperzy, bo raczej duży się w to nie parają, ale ostatnio takiego jednego dewelopera przyłapaliśmy, bo też weryfikujemy jako Krajowy Zasób Nieruchomości praktyki deweloperskie, przyłapaliśmy w Elblągu, no to cała strona stoi, można zadzwonić i się zapytać, ale ceny nie widzimy. No więc dzwonimy i pytamy, dlaczego ceny nie ma. On mówi, no bo to jeszcze sprzedaż nie ruszyła i że w ogóle nie ma żadnej ceny. A jednak jest już badanie zainteresowania, jest formularz do wysłania zapytania. W tym starym, dobrym stylu sprzed września 2025, więc widać wyraźnie, że mówimy, nie ma sprzedaży, ale już badamy rynek po to, żeby no właśnie, lepiej tą pierwszą cenę tej sprzedaży pewnie ustalić.
1: No albo po prostu pokazujemy, ujawniamy to, że jesteśmy kombinatorem. To zależy, jak klient bardzo jest czujny na tego typu zagrywki. No dobrze, drugi trend, ten najważniejszy, czy w efekcie spadły ceny, bo takie były przewidywania, że jak oferty będą jawne, klient będzie mógł sobie porównać konkretne mieszkania danego dnia, ich ceny, no to po prostu deweloperzy będą musieli obniżać, bo będą próbowali wyprzedzić konkurencję.
0: Nie byłbym naukowcem, gdybym nie odpowiedział nie wiem. Bo faktycznie w czasie od naszego ostatniego spotkania ceny nieznacznie spadły w przynajmniej części lokalizacji, w części segmentach rynku. Ogólnie mówimy o stabilizacji cen, ale jakieś drobne spadki cen widać. Natomiast nie widziałem żadnego badania i sam takiego też nie przeprowadziłem, czy jest to efekt tej konkretnej zmiany legislacyjnej. Moim zdaniem ten efekt będzie bardzo trudno wychwytywalny w krótkim okresie. Na rynku mieszkaniowym kilka miesięcy to jest jeszcze wciąż krótki okres. Pewnie

0: Po 2-3 latach zobaczymy, czy w różnych momentach cyklu, bo to też ma znaczenie, w jakim momencie cyklu mieszkaniowego jesteśmy, czy ten rynek zachowuje się nieznacznie inaczej.
1: A co to jest cykl mieszkaniowy?
0: Cykl mieszkaniowy to jest cały pewien okres od stabilizacji przez silny wzrost, później ewentualną korektę, aż po znowu okres stabilizacji. I musimy patrzeć, jak w tych poszczególnych fazach tego cyklu na rynku mieszkaniowym te ceny się zachowują, bo obowiązek jawności cen powinien najsilniej oddziaływać na ceny w tej fazie szybkiego wzrostu. Tam, gdzie pojawia się bardzo wysoki popyt, gdzie ta siła negocjacyjna deweloperów jest jeszcze większa.
1: Troszeczkę powinien hamować te trendy.
0: Dokładnie. Bo w fazie szybkiego wzrostu klienci działają pod presją czasu i poczucia, o zaraz mi ktoś to mieszkanie podkupi, więc wtedy mają większą możliwość, to może nie jest najlepsze słowo, ani też nie chęć, ale taką podatność na to, żeby zapłacić więcej. No i wtedy ta siła negocjacyjna i skuteczność tej dyskryminacji trzeciego stopnia po stronie sprzedawcy jest większa.
1: No tak, to już kolejny raz, kiedy mówimy o tym, że na cenę mieszkań wpływa tak wiele czynników, że trudno jest powiedzieć, że dane rozwiązanie, na przykład proponowane przez rząd i ogłaszane z fanfarami, rzeczywiście na ten rynek bezpośrednio wpłynęło i można jeden do jednego efekty zobaczyć. Powiedział pan bardzo ciekawą rzecz na początku, że deweloperzy mają teraz obowiązek wysyłać do centralnego rządowego centrum informacje o tych codziennych cenach. O czym pan mówił? O jakiego rodzaju zasobie rządowym, jeśli chodzi o zbieranie tych informacji?
0: Jest taki mało znany wszystkim portal otwartedane.gov.pl. Tam można znaleźć bardzo dużo różnego rodzaju danych wysyłanych przede wszystkim przez instytucje publiczne, ale tutaj także wykorzystano ten portal do podawania danych właśnie przez deweloperów i na tym portalu można znaleźć te dane. Natomiast one są w wersji, bym powiedział, surowej, jeżeli ktoś rozumie terminologię.
1: Nieprzyjazne dla użytkownika.
0: Informatyczną. Tak, po prostu bardzo ciężko z tego cokolwiek wywnioskować. W zasadzie trzeba pojedynczo szukać każdą inwestycję w bardzo dużej zbiorach danych, więc jakieś podstawy, przynajmniej umiejętności pracy z dużymi zbiorami danych trzeba mieć, żeby rozumieć, co tam ci deweloperzy pokazują, bo to nie są ładne wykresy, to nie można sobie wyszukać, tak jak na jakichś portalach oferujących nieruchomości z rynku pierwotnego czy rynku wtórnego, tylko jest to po prostu surowa baza danych.
1: Dla naukowców, a nie dla klientów.
0: Tak,
1: pytam o to nie bez przyczyny, dlatego że oddolnie, proszę państwa, powstała strona, która nazywa się deweloperuch.pl i ona śledzi oferty w całej Polsce. Jest podana w formie tabeli, listy, ale też mapy i dane tam stopniowo wpływają, ta strona się rozrasta. Niestety twórcy tej strony odmówili nam wywiadu, więc chwilowo nie możemy popytać o szczegóły, między innymi tego, jak wprowadzają dane, na ile są w stanie codziennie aktualizować choćby tę mapę i dlaczego niektórych danych tam nie ma. No ale może kiedyś twórcy zmienią zdanie, zachęcam ich do tego serdecznie. Wiem, że słuchają audycji Adres Zamieszkania i będziemy mogli o tym porozmawiać. Ale pytam o to pana, panie profesorze, pan nie stoi za tą stroną.
0: Nie, ani przed, ani za.
1: No właśnie, ale pytam o to dlatego, że rząd zamierza wydać 30 milionów złotych na portal DOM, czyli skrót dane o sprzedaży mieszkań. I ten portal ma ruszyć około 2 lat po tej ustawie o jawności ofert. I wtedy klienci będą mieli ponoć wygodne miejsce do sprawdzania cen. Skąd takie straszne opóźnienie? Już ocenę tego portalu nie będę pytać pana profesora, ale dlaczego te dwie rzeczy nie poszły równolegle?
0: Po pierwsze, muszę też od razu zaznaczyć, że za portalem DOM też nie stoję przed, więc tutaj nie mam żadnego interesu ani w jednym, ani w drugim produkcie. Natomiast po pierwsze, żeby oddać jednak rządowi, co jemu należne, to należy wskazać, że zupełnie inaczej mamy oddolną inicjatywę quasi obywatelską, bo może jest to projekt docelowo komercyjny, a co innego rządowy portal, który informuje o rządowo zweryfikowanych cenach. Jednak mechanizmy bezpieczeństwa, tempo wdrażania tego, weryfikacja samego sposobu zbierania danych, no to zajmuje czas. Czy to jest potrzebne, są na to 2 lata? Bardzo ciężko mi ocenić. Nigdy nie zajmowałem się projektem wdrażania tego typu systemu informacyjnego na poziomie rządowym.
1: Ale panie profesorze, pan sam mówił przed chwilą, że na stronę otwarte dane? teraz ja sama zapomniałam. Otwarte dane spływają dane od deweloperów, czyli to nie jest tak, że nagle trzeba będzie szukać tych informacji, one już będą. Trzeba stworzyć portal. Rozumiem, że pan nie jest informatykiem, programistą, nie będziemy teraz dyskutować o tym, jak to zrobić,

0: ale wydaje się, że rzeczywiście, skoro wchodzi w życie ustawa o jawności cen, no to powinien rząd umożliwić obywatelom prostsze jednak po te dane sięganie.
1: Jedna ważna rzecz, w portalu DOM przede wszystkim mają być dane transakcyjne.
0: A co to za różnica? Wyjaśnijmy tym, którzy nigdy nie mieli szczęścia kupować w Polsce mieszkania. Pozostałych pozdrawiamy.
1: Akurat możemy wrócić do tego przykładu arabskiego bazaru, gdzie jedna rzecz to jest informacja o tej cenie, którą dostaniemy, jak podejdziemy do straganu, a druga rzecz to jest ta cena, którą faktycznie zapłacimy po półgodzinnej rozmowie ze sprzedającym i wielokrotnej próbie odejścia od tego straganu. Nie, wróć, jednak ci obniżę o 5%.
0: No dobrze, ale to zaraz mnóstwo osób się teraz przerazi, że ten portal DOM, który ma powstać, będzie ujawniał, za ile kupili mieszkanie, albo co gorsza, za ile sprzedali.
1: No właśnie dlatego w ramach portalu DOM ma być prowadzona anonimizacja. Pełne dane będą dostępne tylko urzędnikom. Nie będą publikowane otwarcie dla wszystkich, więc tutaj będzie pewne ograniczenie i ono będzie zależnione od liczby transakcji w danej lokalizacji. To znaczy w lokalizacjach, gdzie tych transakcji jest niewiele, no to po prostu ta będzie średnia cena na większą powierzchnię. W dużych miastach, takich jak Warszawa, Kraków czy Poznań, to będzie można z precyzją pewnie do jednej ulicy dookreślić. Jak to technicznie na koniec zostanie rozwiązane, to jeszcze zobaczymy.
0: Do jednej ulicy, czyli ma pan na myśli to, że jeśli tam powstaje powiedzmy kilka nowych domów, to będzie średnia cena w tym adresie ze wszystkich dokonanych transakcji, bez już na przykład podziału na wielkość mieszkania, czy na jego
1: atrakcyjność? No właśnie, zobaczymy jak to będzie wykonywane. W teorii powinno to zostać uwzględnione, bo jednak mieszkanie o różnej powierzchni ma różną cenę z metra kwadratowego i do tego jeszcze szereg innych czynników dochodzi, nawet chociażby takie rzeczy jak piętro, czy ekspozycja, strona
0: południowa.
1: Albo
0: te modne teraz, to się chyba nazywa penthouse, takie apartamenty na ostatnim piętrze z jeszcze ogromnymi tarasami i one są odpowiednio wyceniane ze względu na swoją atrakcyjność. No trudno to porównywać, połączyć to ze średnią ceną kawalerki na parterze i wyciągnąć z tego, w efekcie każdy z nas, jak to się mówi, ma trzy nogi razem z naszym psem.
1: Tak, w nauce my stosujemy tak zwane indeksy hedoniczne cen mieszkań, gdzie kontrolujemy, znowuż trudne słowo, wszystkie charakterystyki i próbujemy wtedy wychwycić tą cenę metra kwadratowego z uwzględnieniem tych różnic w cechach charakterystycznych. No ale pytanie, czy taką cenę akurat portal DOM będzie podawał? Wydaje mi się, że nie. Takie ceny na przykład podaje Narodowy Bank Polski z kolei, ale to są uśrednione dla całych miast. Więc zobaczymy, jaka będzie finalna funkcjonalność dla użytka końcowego. Z perspektywy administracji, czy też pracownika naukowego, najważniejsze będzie to, że będą wszystkie dane indywidualne. Chociaż warto zaznaczyć, że w międzyczasie od uchwalenia ustawy o portalu DOM po drodze zostały opublikowane dane z rejestrów cen nieruchomości. One są już w tej chwili publicznie dostępne, więc jak ktoś się obawia, że ktoś inny może sprawdzić, za ile kupił nieruchomość, no to, tak powiem, to już można sprawdzić.
0: No dobrze, to widzę, że musimy się umawiać na kolejny wywiad, panie profesorze, co najmniej wtedy, kiedy portal DOM ruszy, a może i wcześniej. Ale a propos umawiania się na wywiady, to kiedy ostatnio rozmawialiśmy, to był sierpień 2025 roku, to zastanawialiśmy się, czy da się w pół roku wydać 1,5 miliarda złotych na budownictwo, bo pamiętają może państwo, że wtedy jeszcze poprzedni prezydent Andrzej Duda podpisał taką ustawę sygnowaną przez Lewicę, która właśnie przewidywała szereg nowych środków na budownictwo. Myśmy wtedy rozmawiali o tym, czy w ogóle to są nowe środki, czy stare. I właśnie Lewica się chwaliła, że w pół roku wyda 1,5 miliarda złotych na budownictwo społeczne, a w następnym roku, czyli tym, który mamy teraz, a właściwie jego już połowę, mieliśmy wydać 6 miliardów w ogóle na budownictwo mieszkaniowe i na akademiki. Jak nam idzie wydawanie pieniędzy?
1: Wydawanie pieniędzy idzie nam świetnie. Wydawanie pieniędzy, zwłaszcza publicznych, idzie nam świetnie, co pokazują wysokie dane o deficycie sektora finansów publicznych.
0: Nie dotyczy to tylko mieszkaniówki. Źle zadałam to pytanie. Jak nam idzie budowanie?
1: A już teraz zupełnie szczerze, budowanie idzie dobrze, a nawet bym powiedział bardzo dobrze, chociaż jesteśmy dopiero w połowie roku, więc nie chcę zapeszać, ale te liczby są bardzo obiecujące. W ramach Krajowego Zasobu Nieruchomości, gdzie mamy nadzór nad 50 spółkami budującymi właśnie mieszkania w społecznym budownictwie czynszowym, planujemy w tym roku oddać 4000 mieszkań. To by był absolutny rekord, jeżeli

0: i dodamy do tego, co się będzie budować poza nami, to prawdopodobnie w ramach społecznego budownictwa czynszowego będzie najwięcej wybudowanych i oddanych do użytkowania mieszkań w historii.
1: To znów musimy przypomnieć słuchaczom, kiedy pan profesor mówi o społecznym budownictwie czynszowym, to tu wchodzą w to wszystkie rodzaje mieszkań i komunalne i
0: socjalne.
1: Nie, to przypomnijmy.
0: Społeczne inicjatywy mieszkaniowe oraz Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Mieszkania komunalne to jest mieszkaniowy zasób gminy.
1: Czyli SIM-y i TBS-y w skrócie, bo nikt nie używa tych rozszerzonych nazw, przepraszam.
0: Ja używam.
1: No wiem, pan profesor.
0: Będę się przy tym upierał, tak. Ale tak, SIM-y i TBS-y, a do tego jeszcze dochodzą właśnie mieszkaniowe zasoby gminy. Plus do tego jeszcze te pieniądze też są przeznaczane na remonty. I ich nie widać w ogólnopolskich danych statystycznych publikowanych przez GUS, ale tam też kilka tysięcy mieszkań co najmniej zostanie w tym roku wyremontowanych. Do tego jeszcze dochodzą akademiki, chociaż te dopiero są na starcie, więc raczej w tym roku nie spodziewał się.
1: Na starcie, czyli dopiero uczelnie starają się
0: tak,
1: o pozwolenie?
0: Tak, dopiero w tej chwili mogą dostać te pieniądze, więc starają się o pozwolenie. Wiem, że niektóre stały w blokach startowych i te inwestycje już zaczynają, ale to nie dadzą rady ich skończyć w tym roku. Tak czy inaczej tam pieniądze już powoli płyną, ale w największym strumieniem płyną właśnie do gmin na budownictwo komunalne oraz do SIM-ów i TBS-ów, już używam akronimów, na budownictwo społeczne czynszowe.
1: I tu też muszę państwu przypomnieć, że kiedy ostatnio rozmawialiśmy, to pan profesor klarował, że obecnie system jest taki, że najpierw samorząd musi mieć projekt, zgodę na budowę, przede wszystkim grunt jeszcze wcześniej. I dopiero wtedy, jak udowodni, że jest w stanie zbudować dany budynek, dane mieszkania, to dostaje pieniądze. No ale jak to jest, jeśli chodzi o kwoty? No bo 6 miliardów miało być na budownictwo mieszkaniowe tylko na ten rok. My to wydamy? I to sensownie wydamy?
0: Wydamy.
1: A czy sensownie?
0: Staramy się wydawać jak najbardziej sensownie. Czy to jest optymalny sposób rozdysponowania tych środków? Nie. Można by było poprawić prawo po to, żeby jeszcze zwiększyć skalę budownictwa, korzystając z takiej samej puli pieniędzy.
1: Ale w czym jest największy problem? Bo ja sobie wyobrażam, że mamy sprawne samorządy, które jeszcze na dodatek mają trochę ziemi, albo wiedzą, jak kupić grunt w okazyjnej cenie i wtedy one budują, być może nawet nadmiernie w stosunku do potrzeb, a z kolei mamy samorządy, w których jest ogromna potrzeba mieszkaniowa, ale sobie nie radzą, albo im w ogóle nie zależy. Czy to na tym polega głównie problem, jeśli chodzi o wydatkowanie publicznych pieniędzy, czy pan profesor gdzieś indziej dostrzegł kłopot?
0: To, co pani redaktor wymieniła, umieściłbym na trzecim miejscu, podium. Dwa pierwsze miejsca zajmują. Pierwsze to jest to, że duża część tych środków jest bezzwrotna. Jeżeli chodzi o mieszkalnictwo komunalne, to jeszcze to jestem w stanie zaakceptować, bo to jest faktycznie mieszkalnictwo dla osób, które nie mają żadnych dochodów. Natomiast to mieszkalnictwo społeczne czynszowe, które trafia do osób już o jakichś dochodach, jeszcze nie pozwalających na zakup czy najem na rynku komercyjnym, ale jednak już powyżej tych dochodów uprawniających do mieszkań komunalnych, to jest budownictwo, gdzie możemy wykorzystywać więcej środków zwrotnych. Więc lepiej by było, żeby te pieniądze były przeznaczone na dofinansowanie oprocentowania kredytów,
1: tak.
0: Bo i tak te pieniądze później wrócą do banku, do Skarbu Państwa, w zależności od tego, kto udziela pożyczki, a nie były po prostu bezzwrotne, czyli raz wydamy i no, już więcej z tego korzyści nie mamy. Jeżeli dofinansowujemy odsetki, czy częściowo nawet kredyt, no to później te pieniądze w ramach spłaty tego kredytu z powrotem wracają do budżetu, czy do też publicznych instytucji
1: finansowych. A na pierwszym miejscu?
0: To było pierwsze miejsce. A drugie miejsce z kolei, to znowuż nie byłbym sobą, gdybym o tym nie wspomniał, to jest wiedza. My na poziomie gminy mamy niestety jeszcze bardzo małe możliwości oceny faktycznych potrzeb mieszkaniowych. To nie jest taka prosta matematyka, 12 milionów gospodarstw domowych, to potrzebujemy 12 milionów mieszkań. To tak nie działa.
1: Zaczęliśmy od tego, że pan profesor powiedział, że nie wie i skończyliśmy na tym, że mamy znaki zapytania. A moim gościem i państwa gościem był profesor Adam Czerniak, specjalista, jak państwo słyszą, do spraw polityki mieszkaniowej, ekonomista i wykładowca w Szkole Głównej Handlowej. Panie profesorze, dziękuję i do zobaczenia następnym razem.
0: Dziękuję, do zobaczenia następnym razem. Mam nadzieję, że będę więcej wtedy wiedział.
1: Mamy to na taśmie, więc będziemy teraz pilnować, żeby pan dotrzymał słowa. Dziękuję słuchaczom i słyszymy się za tydzień w sobotę po 14 w Polskim Radiu 24. Agata Kowalska, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
2: Adres zamieszkania.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
4: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowid.
8: Cześć, siostrzyczko.
9: Gratulacje.
8: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
9: Ania.
8: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
9: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
8: Obiecuję.
10: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
11: Halo, czy jest tu ktoś?
12: Tak, to twój chatbot Marek.
13: Chcę rozmawiać z człowiekiem, a nie z maszyną. Coraz częściej to sztuczna inteligencja decyduje o twoim życiu, wpływa na warunki twojej pracy, kontroluje dane o tobie. A kto pilnuje AI? Obywatelski Akcelerator Innowacji. Kontrolujemy, jak technologia wpływa na twoje prawa obywatelskie. Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na www.oai.pl i dowiedz się, co robimy.
0: Ogłoszenie społeczne.
11: Za 25 minut, godzina 15.
0: Gość Polskiego Radia 24.
11: Od 8 kwietnia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem obowiązuje rozejm. W czwartek amerykańskie media podały nawet, że negocjatorzy USA i Iranu doszli do porozumienia. To dlaczego cały czas w Polsce aż tyle płacimy za paliwo? Gościem Polskiego Radia 24 jest dr Magdalena Baran, redaktorka prowadząca miesięcznika Liberté. Dzień dobry pani doktor.
14: Dzień dobry.
11: Proszę mi powiedzieć, skoro jest tak dobrze między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, negocjatorzy dochodzą do porozumienia, to dlaczego w Polsce cały czas musi obowiązywać ta tarcza CPN i dlaczego wciąż za paliwo musimy płacić aż tyle?
14: No, może zacznijmy od tego, że te opowieści o tym, jak fantastycznie idą negocjacje, to możemy jednak włożyć między bajki.
11: Jednak.
14: Ileś razy słyszeliśmy od Donalda Trumpa to sformułowanie: Iran musi się zgodzić. No tylko kiedy Donald Trump uważa, że Iran stoi pod ścianą, to nie jest to tak proste, jak mogłoby się wydawać. Oczywiście my w tej chwili mówimy o tym, że za chwilę zostanie zawarte porozumienie, najprawdopodobniej. Tylko co ono nam daje? Ono daje kolejne 60-dniowe zawieszenie walk, 60-dniowy rozejm na zasadach... powiedzmy, no dosyć konkretnych. Mhm. Chodzi tam o to, że powiedzmy Trump ogłosił na Truth Social, że Iran nie będzie mógł posiadać broni nuklearnej, że cieśnina ma być otwarta bez opłat. I to jest ta rzecz kluczowa dla naszych cen paliwa, że miny mają być usunięte w ciągu 30 dni, co nie jest tak naprawdę realne. A z drugiej strony, że Stany Zjednoczone zniosą blokady morskie. Natomiast jeżeli mówimy o tym, że rzeczywiście miałby to być swobodny przepływ statków przez cieśninę Ormuz, czyli bez opłat, bez ataków, no właśnie z tym pełnym usunięciem min, te 30 dni, no niektórzy Stany Zjednoczone twierdzą, że część min usunęły, teraz mówią o tym, że to Iran ma usuwać miny, więc szczerze mówiąc, na dwoje babka wróżyła.

0: czego wynika ten chaos, ten brak chaos porozumienia?
1: Chaos wynika generalnie z Donalda Trumpa. Chaos wynika z Donalda Trumpa, który nam teraz mówi, ja muszę przemyśleć, dajcie mi kilka dni na przemyślenia. No bo to nie jest tak, że Donald Trump za chwilę nam ogłosi, że on tutaj wygrał wojnę, którą w zasadzie sam wywołał, do której podszedł bez żadnej strategii, bez żadnego pomysłu, przekonany przez Netanyahu, przekonany przez również Mossad i przez swoich niektórych współpracowników, że to jest wojna do wygrania w kilka dni, no może w tydzień. Tylko no
0: wiemy, że to już się, to już się nie stało.
1: Natomiast ta wojna od początku nie była taka prosta, natomiast no my jednak mówimy o tym, że nie dalej jak we czwartek doszło znowu do ostrzelania statków, czterech statków, które próbowały przepłynąć przez cieśninę Ormus. W drugą stronę również, że Trump, że wojska amerykańskie ostrzelały, czy zestrzeliły irańskie drony, które irańską bazę w Bandar Abbas, z której kolejny z dronów miał wylatywać, że Trump tutaj no, grozi Omanowi, że Oman może spotkać podobny los, jeżeli będzie wspierał Iran, czy jeżeli przede wszystkim będzie się zachowywał w inny sposób niż wszyscy sojusznicy, Stanów Zjednoczonych.
0: Czytaj inaczej niż oczekują tego Stany Zjednoczone. No bo ja czytam ze strony Iranu, że prezydent Stanów Zjednoczonych po raz trzeci zdradza dyplomację, kontynuując blokadę morską i stawiając przesadne żądania w negocjacjach, jeszcze bardziej udowodnił, że nie jest zainteresowany rozmowami i realizuje inne cele. To chciałbym zapytać, czy pani zdaniem Amerykanie, czy pani zdaniem Donald Trump bardziej niż Amerykanie, mają jakąś strategię na wojnę w Iranie?
1: Tej strategii nie było na początku, ale tej strategii nie ma też teraz. Bo jeżeli, no zresztą wczoraj słuchałam bardzo dobrej rozmowy Adama Michnika z Applebaum i to samo właśnie Applebaum podkreślała, że od początku nie było tam strategii i nie ma jej. Nie ma jej również dzisiaj. Być może są cele. Natomiast no, takim celem byłoby rzeczywiście doprowadzenie do tego, że Iran nie posiadałby broni jądrowej, czy zaniechałby prób wzbogacania uranu. Ale to jest główna w tej chwili kwestia sporna. Ponieważ o ile Iran na pewne rzeczy, łącznie z tego co wiemy od obu stron, łącznie z otwarciem cieśniny Ormus, też w zamian za koniec blokady irańskich portów przez Stany Zjednoczone chciałby się nawet zgodzić. Natomiast no, sami Irańczycy mówią, że cały program nuklearny jest właśnie pozostaje do debaty w ciągu tych potencjalnych 60 dni zawieszenia broni. Iran ma też inne cele, o których się mniej mówi, czyli Iran gdzieś podnosi tą niegdysiejszą amerykańską deklarację dotyczącą zniesienia sankcji, czy rozmrożenia irańskich środków finansowych, które są zamrożone w Stanach Zjednoczonych. To są około 24 miliardy dolarów, więc to jest kwota, która może no, nie pozwoli się odbudować Iranowi, ale da mu pewne szanse. Mowa też tam jest o być może wpuszczeniu jakiejś pomocy humanitarnej dla Iranu. Z drugiej strony, biorąc pod uwagę to, jak daleko Iran jest od międzynarodowego, od praw człowieka w tym rozumieniu zachodnim, to dość trudno sobie wyobrazić, jak miało być to dostarczane. Natomiast
0: to pani redaktor, na ten
1: Trump
0: moment
1: mówi nam tylko Trump mówi, że Irańczycy negocjują resztką sił. Natomiast wydaje się, że to jest zupełnie nie tak i ta jego deklaracja z Truchel Social, że jeżeli się nie uda, to będziemy musieli wrócić do Iranu i dokończyć to, a może nie, no jest kolejną wersją rollercoastera lub jakiegoś rozdwojenia jaźni.
0: To znaczy, że żadne wnioski z wojny w Iraku czy Afganistanie nie zostały wyciągnięte. A komu w tym momencie bardziej służy ten czas? Stanom Zjednoczonym czy Iranowi? Czy państwa regionu mogą sobie pozwolić na dalsze przedłużanie tego konfliktu i czy mają jakiś wpływ na Stany Zjednoczone i na Iran?
1: Bliskiego Wschodu na pewno nie mogą sobie długo pozwolić na ten konflikt, na trwanie tego konfliktu. Zresztą tutaj mieliśmy wiele ruchów, czy to ruchy Arabii Saudyjskiej, czy to ruchy Pakistanu, gdzie w końcu odbywały się przecież negocjacje.

sytuację. Czy ruch Zjednoczonych Emiratów Arabskich, jednak opuszczających OPEC, i próba, no, że tak powiem, zajęcia się kwestią ropy i kwestią jej dostarczania w innych

0: o Arabii Saudyjskiej, o Katarze, o Pakistanie, o Turcji, o Egipcie, żeby przyłączyły się do porozumień abrahamowych, czyli do tych porozumień podpisanych w 2000 roku o zestawie umów, które normalizują stosunki Izraela z kilkoma krajami, wówczas ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, z Bahrajnem, później z Marokiem i Sudanem, które dołączyły w latach 2020, gdzie celem było no nie tylko to utrzymanie oficjalnych relacji dyplomatycznych tych krajów z Izraelem, ale też współpraca gospodarcza i zapewnienie bezpieczeństwa. Więc kiedy Trump teraz mówi, że no, po wysiłku, które Stany Zjednoczone tutaj włożyły w uporządkowanie, ja tylko cytuję, tej niezwykle skomplikowanej układanki, jaką jest sytuacja na Bliskim Wschodzie, te państwa są zobligowane podpisać porozumienia abrahamowe i teraz, kiedy patrzymy, te państwa zareagowały albo ciszą, albo zareagowały wręcz, może nie powiedzeniem, że Trumpowi się coś pomyliło, natomiast pojawiła się albo cisza, albo kpiny. Tu Arabia Saudyjska powiedziała wprost, że stanowisko Arabii wobec Izraela się nie zmieniło. Pakistan również stwierdził, że to jest sprzeczne z jego fundamentalnymi poglądami. Więc być może ten pomysł Trumpa, żeby jakoś w tej rozgrywce spróbować zabezpieczyć jeszcze Izrael, który de facto wspólnie z Trumpem tą wojnę skończył i który prowadzi praktycznie rzeź w tej chwili kolejną w Libanie.
1: I to pani redaktor
0: jest
1: właśnie
0: jakimś elementem jego strategii, ale to nie zabyto w żaden sposób, tak naprawdę nie układa tej skomplikowanej układanki.
1: I to też prowadzi nas do kolejnego wątku, a mianowicie, czy zgodziłaby się pani z tezą, że pogłębiająca się wojna między Izraelem a Libanem, a w zasadzie między Izraelem a celami Hezbollahu, torpeduje tak naprawdę to porozumienie między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, bo przecież jednym z warunków zakończenia tego konfliktu ze strony Iranu było to, że Izrael powstrzyma się od atakowania Libanu, a dokładnie tych celów właśnie Hezbollahu, między innymi w Bejrucie, a tam przecież kolejne bomby spadają.
0: Tam spadają kolejne bomby, co więcej pojawiły się też te ataki na tyr. Przecież w tej chwili Izrael wyznaczył, to jest kolejne, poszerzył strefę walki, pokazując mapę z zaznaczonymi na czerwono miejscami, które mieszkańcy powinni opuścić. To jest ponad 300 miast i wsi. To jest w tej chwili 14% powierzchni Libanu. I z jednej strony oczywiście Liban został wciągnięty w tą wojnę Stanów Zjednoczonych i Izraela z Iranem, po tym jak właśnie powiązany z Teheranem Hezbollah rozpoczął ataki na Izrael w momencie, kiedy ta wojna się zaczęła. Natomiast jakby chyba o tym, jak przeglądałam sobie te wszystkie ostatnie rozmowy dotyczące ewentualnego przedłużenia rozejmu, to ta kwestia libańska tam praktycznie nie pada. Jakby ją odłożono ad calendas graecas, natomiast mamy sytuację gigantycznego kryzysu uchodźczego. Mamy tak naprawdę potężny kryzys humanitarny w tej chwili w Libanie i strony, które mimo teoretycznie istniejącego przecież rozejmu w zasadzie cały czas się atakują, czy jedni atakują, drudzy odpowiadają. Liban, który jest sparaliżowany, jakiś czas temu rozmawiałam ze znajomą posłanką do parlamentu libańskiego. Ona mówi, że im się po prostu kończą pomysły, co mieliby zrobić, a tak naprawdę z drugiej strony nie widzą żadnej pomocy międzynarodowej w tej sytuacji, która w zasadzie chyba powinna tu mieć miejsce.
1: No właśnie, bo zostali z tym absolutnie sami. To patrząc na to, jak kolejne poczynania są ze strony Izraela, Benjamin Netanyahu zażądał od swojego wojska, aby przejął 70% kontroli nad strefą Gazy. Pytany o to, czy jest taka możliwość, że całkowicie Izrael przejmie kontrolę nad strefą Gazy, powiedział najpierw 70%. Czy to oznacza, że to jest zapowiedź tego, że strefa Gazy trafi w ogóle pod panowanie Izraela? To jest cel Benjamina Netanyahu?
0: Wydaje się, że taki był cel Benjamina Netanyahu od samego początku.

0: Dobrze, mieliśmy to porozumienie, mieliśmy te słynne trumpowskie punkty, mieliśmy teoretycznie Radę Pokoju, no tylko jak wiemy, która w deklaracjach miała przecież nawet konkurować w pewnym momencie z ONZ-em, tylko nam się tutaj nic nie wydarzyło. Już może na marginesie można by nawet było, chociaż nie. To jest Financial Times ze środy, który informował o tym, że Rada Pokoju nie dostała na rekonstrukcję i odbudowę zrujnowanej Gazy ani jednego dolara. To były ogromne deklaracje, natomiast nic się tam nie wydarzyło.
1: Dobrze pani nie w ogóle przypomniała o tej Radzie Pokoju, bo przyznam szczerze, że jest to ciało, które do tej pory chyba niczego nie osiągnęło. W związku z tym wręcz zapomniałem, że przecież Donald Trump namawiał państwa Zachodu do dołączenia do Rady Pokoju. Faktycznie
0: no ja
1: tak
0: myślę, że pewne osiągnięcia Rady Pokoju są, tylko nikt do końca o nich nie wie, ponieważ zamiast korzystać z mechanizmów kontrolowanych przez Bank Światowy czy wspieranych przez ONZ, Rada Pokoju przyjmuje pieniądze bezpośrednio na swoje konta w JP Morgan. I tak naprawdę nie ujawnia, o czym też pisze Financial Times, swojej kondycji finansowej. Natomiast to, co w tej chwili wyprawia Netanyahu, no to są znowu efekty związane z tymi atakami z wtorku, atakami na strefę Gazy konkretnie. Izraelczycy zbombardowali budynek mieszkalny w mieście Gaza. W ataku miał zginąć Mohamed Oda, czyli dowódca Hamasu, oraz kilku innych Palestyńczyków. Zresztą mówiło się o tym, że Mohamed Oda był w ogóle inspiratorem, czy od niego pochodził plan ataków z 7 października. Ale znowu mamy tutaj kolejną falę przypominania o tym, że cel Netanyahu związany zarówno z samą strefą Gazy, bo tam dalej giną ludzie, pomimo porozumienia, bo tam dalej są kłopoty. Czytałam kilka dni temu raport dotyczący sytuacji medycznej w strefie Gazy. To był raport też polskiej misji medycznej, pokazującej, że tak naprawdę nic się nie wydarzyło, jeśli chodzi o budownictwo, o rolnictwo, o zdrowie, że w dalszym ciągu są, no tak naprawdę Gaza nie jest odbudowywana, ale też mówimy tutaj na podstawie, proszę mi wybaczyć mój głos, mówimy na podstawie Human Development Index, który był opracowany w 1990 roku, że jeżeli popatrzymy na rozwój społeczny, to Gaza cofnęła się o ponad 70 lat.
1: No, i to przypomina to obraz księżycowy, że to jest po prostu...
0: Dokładnie, to jest obraz księżycowy i to jest obraz, który w tej chwili Benjaminowi Netanyahu odpowiada. A przypomnijmy, że miało to wyglądać inaczej. Te zielone linie, które były nakreślone, to było 30% Gazy, która miała tam dochodzić w kolejnych punktach, jakby zapomniano w ogóle chyba o tych porozumieniach, może trochę przez wojnę z Iranem, do wycofywania się wojsk izraelskich. Tymczasem, tak jak pan mówi, wojska izraelskie posuwają się w głąb Gazy i ja sądzę, że ten scenariusz jest realny. Znowu pytanie, co z tym zrobi opinia międzynarodowa, bo przypomnę też, że Benjamin Netanyahu jest ścigany nakazem aresztowania Międzynarodowego Trybunału Karnego.
1: A myśli pani, że cokolwiek zrobi, mając na uwadze konflikt rosyjsko-ukraiński, że Zachód ma inną wojnę, inny problem i właśnie dlatego Benjamin Netanyahu pozostaje absolutnie bezkarny w swoich działaniach?
0: Myślę, że teraz nie zrobi nic. Myślę, że teraz nie zrobi nic, ponieważ mamy z jednej strony Europę, która i słusznie pod pewnymi względami musiała zająć się sobą, musiała zająć się swoją bardzo szeroko rozumianą obronnością. Mamy Stany Zjednoczone obrócone w konflikt z Iranem, który jest bardzo trudno rozwiązywalny. I gdzieś o tej Gazie wydaje się, że świat po prostu zapomniał.
1: Przy tej liczbie ofiar, przy tych zniszczeniach po prostu odpuścił Gazę.
0: Odpuścił Gazę, odwrócił się trochę w inną stronę.

0: No, ale teraz te zniszczenia, które mamy w Libanie, to zaczyna przypominać Gazę. Kiedy mówimy przede wszystkim o tych południowych częściach Libanu, gdzie Izrael prowadzi naloty, prowadzi operacje lądowe, twierdząc, że w tym południowym i wschodnim Libanie niszczy, podobnie jak twierdził, że niszczy, prawda, Hamas w strefie Gazy, to tutaj niszczy całą infrastrukturę związaną z Hezbollahem. No tylko ta infrastruktura jest też infrastrukturą cywilną.
1: To pani redaktor, to ja zapytam inaczej. Czy jest poparcie społeczne społeczeństwa Izraela na prowadzenie tego rodzaju wojny, mając na myśli, mając z tyłu głowy również doświadczenia historyczne? Czy państwo, które jest tak naznaczone, przepraszam też za swój głos, czy państwo, które jest tak naznaczone również historią, jest poparcie dla prowadzenia tak wyniszczającego konfliktu?
0: Znaczy na pewno nie jest to w tej chwili pytanie łatwe, ponieważ społeczeństwo Izraela jest bardzo mocno spolaryzowane w kwestiach zarówno bezpieczeństwa wewnętrznego, jak i działań wojennych. Mówi się, że większość społeczeństwa popiera kontynuowanie operacji wojskowych, ale jednocześnie sam Netanyahu notuje bardzo, bardzo niskie poparcie. Zarzuca się mu między innymi te braki w przygotowywaniu do kryzysów, czy zarzuca się mu różne kwestie prawne. Na pewno to był taki moment, kiedy wrócili zakładnicy, kiedy wróciły wszystkie ciała, że tak zwane, powiedziałabym, casus belli umarło, bo to był początek, bo 7 października to był powód dla prowadzenia działań wojennych, odzyskanie zakładników. I przypomnijmy, to był pierwszy, najistotniejszy element tego porozumienia, czyli powrót wszystkich zakładników oraz ciał. W kolejnych etapach miało oczywiście dochodzić do rozbrojenia rozbrojenia Hamasu. Hamas tutaj, to były rozmowy, jakiego rodzaju to ma być broń, czy będzie chodziło również o oddawanie broni osobistej, czy tylko broni, która mogłaby być uznana za broń do wykorzystania militarnego, tak dalej, tak dalej. Natomiast przypomnę, nad tym miała czuwać Rada Pokoju.
1: To pani redaktor, ponieważ jeszcze...
0: I tutaj jesteśmy trochę w zamkniętym kręgu, ponieważ nam się nic nie wydarzyło. Przypomnę tylko, że pod koniec wojny Izraela przeciwko Hamasowi w strefie Gazy, nawet w protestach pojawiały się, które już wtedy były w Izraelu, pojawiały się głosy rodzin porwanych, że ta wojna powinna się skończyć w momencie, kiedy wszyscy żywi czy martwi wrócą do domu.
1: Ja sam jestem ciekaw, czy w związku z tym wybory i w Izraelu, i wybory do Kongresu w jakikolwiek sposób wpłyną na sytuację na Bliskim Wschodzie. Pani doktor, bardzo dziękuję za to spotkanie. Doktor Magdalena Baran, redaktor prowadząca miesięcznik Liberté, była gościnią Polskiego Radia 24. Spokojnego popołudnia w sobotę życzę.
0: Dziękuję bardzo, dobrego weekendu.
1: Kłaniam się, pozdrawiam.
2: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: A co tam w Carrefourze?

0: Lotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Po reklamie. Autopromocja.
4: Rosja jest jak kocioł, w którym na ogniu rządzy władzy gotują się narody, religie i polityczne poglądy. Ten kocioł kiedyś eksploduje, mówią goście audycji Prawdziwa Rosja. Czy dojdzie do podziału imperium? Czy są Rosjanie, którzy tego chcą? Audycja Prawdziwa Rosja już dziś o 17.06 w Polskim Radiu 24 i na podcastach polskieradio.pl. Nazywam się Maciej Jastrzębski i zapraszam.
3: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Rząd podpisuje kolejne umowy w ramach programu SAFE. Dotyczą inwestycji w polski przemysł zbrojeniowy. Sukces polskiej tenisistki Maja Chwalińska awansowała do kolejnej rundy French Open. Samochody elektryczne i hybrydowe dostępne do przetestowania. Przed siedzibą Polskiego Radia w Warszawie trwa Zielony Weekend. Minęła 15. Damian Szpyra. Zapraszam. Kontrakt wart 60 miliardów złotych dla Huty Stalowa Wola w ramach unijnego programu SAFE. Podpisane dziś umowy dotyczą m.in. dostaw bojowych wozów piechoty i wozów towarzyszących dla Haubicka 9. Do krytyki programu przez opozycję odniosła się pełnomocniczka rządu do spraw programu SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
2: Jest z Podkarpacia taka posłanka Prawa i Sprawiedliwości, Teresa Pamuła. Pytała, co z tym złomem my zrobimy, jak to kupimy. To jest złom? Tak powiedziała o waszej pracy. Wstyd, proszę przyjechać i przeprosić. Przede wszystkim pracowników Huty. Ja wam dziękuję za wasz wysiłek. 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Dzisiaj na was wielkie zobowiązanie, bo to wszystko trzeba wyprodukować do roku 2030.
1: Kilkanaście minut temu przedstawiciele rządu i Polskiej Grupy Zbrojeniowej podpisali podobną umowę w Siemianowicach Śląskich.
3: Osoby, które będą kończyć pracę w kopalniach, znajdą lepszą pracę w przemyśle zbrojeniowym. To jest bardzo ważny sygnał dla tego regionu.
1: Zapowiedział wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. W ramach programu SAFE tylko dziś zostanie podpisanych 29 umów na łączną kwotę 78 miliardów złotych. Izrael i Rosja zostały dopisane do listy podmiotów, które dopuszczają się przemocy seksualnej w konfliktach zbrojnych. Decyzję w tej sprawie wydała Organizacja Narodów Zjednoczonych. Jak podkreślono w raporcie, na całym świecie w ubiegłym roku liczba przypadków takiej przemocy wzrosła ponad dwukrotnie.
4: Izrael znalazł się na czarnej liście pierwszy raz. W odpowiedzi Tel Awiw zerwał stosunki z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem, bo szerzy kłamstwa przeciwko Izraelowi. Umieszczanie nas i terrorystów z Hamasu na tej samej liście jest niedopuszczalne, powiedział ambasador Izraela przy ONZ Danny Danon. W latach 2023-2025 w Izraelu i na palestyńskich terytoriach okupowanych urzędnicy ONZ zweryfikowali 31 przypadków przemocy seksualnej wobec palestyńskich mężczyzn, kobiet i dzieci. Były to m.in. gwałty, także zbiorowe, groźby gwałtów, przemoc fizyczna i wymuszona nagość. Sprawcami byli izraelscy żołnierze i funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa. Do aktów przemocy seksualnej dochodziło głównie podczas zatrzymań i przesłuchań, a także w zamkniętych ośrodkach i więzieniach. ONZ podkreśla, że w raporcie opisano tylko pojedyncze przypadki, bo eksperci nie byli w stanie poznać pełnej skali przemocy seksualnej. Izrael nie wpuścił ich bowiem do ośrodków detencyjnych i zablokował im podróże do Strefy Gazy. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rashid-Shehab.
1: Na czarnej liście ONZ znalazły się także m.in.

0: M.in. palestyński Hamas, armia i bojówki w Demokratycznej Republice Konga, Państwo Islamskie oraz Boko Haram w Nigerii. Zmieniamy temat. Maja Chwalińska awansowała do 1/8 finału French Open w Paryżu. Polka w trzeciej rundzie pokonała Greczynkę Marię Sakkari 1-6, 6-3, 6-2. Przebieg rywalizacji podsumował trener Chwalińskiej, Czech Jarosław Machowski.
1: No ten pierwszy set był tak z jej strony taki wolny, nie miała energii, a pak gdy sobie zmotywowała jakąś siłę, moc, aby to zwróciła. Po prostu niesamowite, co się udało. Musi zregenerować, a zobaczymy, jak będzie następny mecz. Już nie ma być tak gorąco, tak trzeba będzie trochę lepiej, ale nie wiadomo, no, dużo tych meczów.
0: Dodajmy, że to najlepszy wynik Chwalińskiej w wielkoszlemowej imprezie. O ćwierćfinał zawodniczka z Dąbrowy Górniczej zagra z lepszą z pary Amerykanka Amanda Anisimowa, Francuzka Diane Parry. W 1/8 finału jest także Iga Świątek. Auta hybrydowe i elektryczne królują dziś na parkingu Polskiego Radia w Warszawie. Trwa Zielony Weekend z Polskim Radiem Kierowców. Pojazdy są udostępnione do testowania dla zainteresowanych. Dziś można także sprawdzić nowoczesne mikropojazdy miejskie. Jeden z nich przetestował Piotr Durys wraz z przedstawicielką dealera Adrianną Cryp.
2: I wciskamy gaz i możemy jechać.
3: Nic nie słychać. Pytanie, jaką prędkość i jak daleko takim samochodem możemy pojechać?
2: Maksymalna prędkość tego modelu to jest 45 km na godzinę. Jest to określone przepisami, ponieważ są to pojazdy na prawo jazdy kategorii AM, więc tutaj nie możemy jeździć szybciej. Jeżeli chodzi o zasięg, to z tego, co nam udało się wytestować z tego modelu, to jest 120 km.
3: Pokrętło, mamy dźwięk, no i słyszymy, że to auto nam cofa.
0: No oprócz jazd próbnych, na odwiedzających czekają porady ekspertów oraz możliwość bezpłatnego odebrania karty ratowniczej do własnego samochodu. Wstęp jest wolny.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Ciepło i słonecznie w całym kraju, choć pojawią się też spore opady deszczu. W okolicach godziny 18 parasole przydadzą się mieszkańcom w pasie od województwa mazowieckiego po Małopolskie oraz na Górnym Śląsku. Temperatura od 20 stopni na wschodzie do 25 na zachodzie. Chłodniej na północy i południu, tam około 15 stopni.
4: Klima.
0: Trwają tak zwane zielone godziny. Obecnie ponad 80% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł, głównie ze słońca. Taka sytuacja utrzyma się do 17. Duże zagrożenie pożarowe jest w części województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, a także na południu Mazowsza i na granicy województwa lubelskiego i podkarpackiego.
4: Klimat.
5: 6 minut po godzinie 15.
4: Polskie Radio 24.
6: Słowem wszystko.
5: To ja tylko przypomnę, że do godziny 17 przestrzeń przed siedzibą Polskiego Radia przy Alei Niepodległości w Warszawie zamieniło się w motoryzacyjne miasteczko przyszłości. Można podyskutować z ekspertami, no i sprawdzić, czy samochód elektryczny, hybrydowy jest dla nas. O transformacji energetycznej już teraz w programie Kapitał i Praca.
6: Kapitał i Praca.
7: Dzień dobry Państwu, Anna Grabowska, zapraszam na audycję Kapitał i Praca, w której porozmawiamy o polityce klimatycznej, o oczekiwaniach społecznych, o stanowisku przedsiębiorców oraz o tym, na ile niezbędny jest w tym zakresie dialog społeczny i jak oceniają go w tym przypadku związkowcy i pracodawcy. A moimi gośćmi są panowie Jakub Safiański, ekspert Konfederacji Lewiatan. Dzień dobry.
8: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
7: I Artur Wilk, ekspert OPZZ. Dzień dobry.
9: Dzień dobry pani redaktor, witam państwa.
7: Również jest pan przewodniczącym zespołu, tak, do spraw sprawiedliwej transformacji, transformacji tej organizacji.
9: Tak, dokładnie.
7: Okay. Panowie, kilka dni temu w stolicy odbyła się manifestacja Solidarności przede wszystkim, właśnie na tle unijnej polityki klimatycznej. No ale powiedziałam przede wszystkim, bo brali w niej udział również przedstawiciele innych związków zawodowych, w tym nasz gość. Pojawiło się tam też wiele postulatów politycznych i te proponuję pominąć, tak, aby się skupić na merytorycznej jednak rozmowie i tych merytorycznych rozmowach, które też się przy tej okazji pojawiały, których też nie brakuje w związku z transformacją energetyczną, z ETS-em 1 i 2 w Radzie Dialogu Społecznego.

0: społecznego. Dlatego do tego się odwołujemy. Ale może na początek dwa pytania, które są jednak trochę z tą manifestacją i wnioskiem prezydenta o referendum związane. Bo pojawił się tam taki wątek przywrócenia i przyspieszenia kluczowych inwestycji strategicznych, w tym budowy elektrowni atomowych, sieci naftowych, ja to cytuję, i gazowych. No i na ile jest to postulat istotny, a może kluczowe w naszej obecnej sytuacji? Tutaj może to pytanie do pana Jakuba Safińskiego.
1: Tak, temat transformacji energetycznej siłą rzeczy zahaczają o politykę, są z nią nierozerwalnie związane, ponieważ polityka w szerokim sensie to są wszystkie sprawy publiczne, sprawy, które dotyczą państwa, które dotyczą obywateli, które dotyczą gospodarki, no i siły polityczne różne wykorzystują również tematy polityczne do tego, żeby zdefiniować swój własny program i trafić do określonego elektoratu. Stąd też często wypowiedzi polityków o dekarbonizacji, o Zielonym Ładzie, o politykach klimatycznych, o modernizacji naszej gospodarki dzięki nowym technologiom zeroemisyjnym są nacechowane emocjami i czasami oddalają się trochę od faktów. Natomiast to jest oczywiście taka cecha immanentna polityki, że następują pewne przejaskrawienia. Ale czasami również należy słuchać polityków dlatego bardzo uważnie, żeby odczytywać trendy co do tego, jak będą przyszłe siły polityczne zapatrywać się na konkretne kierunki rozwoju naszej gospodarki.
0: I właśnie, tu znowu wrócę trochę do tej ostatniego zdania mojego pytania. Przywrócenie i przyspieszenie kluczowych inwestycji strategicznych, w tym budowę elektrowni atomowych, sieci naftowych i gazowych.
1: Tak, to są dobre, cenne inicjatywy, ponieważ jeżeli chodzi o energetykę jądrową, no to jest powszechna zgoda sił politycznych, żeby tą energetykę wspierać, budować. To jest inwestycja, która dopiero będzie w przyszłości realizowana. Potrwa 10, 15, może nawet 25 lat. Jest to ogromnie kapitałochłonna inwestycja, która wymaga wiele wysiłku ze strony finansowego, ze strony również naszego państwa, ale zapewni nam w dłuższej perspektywie stabilne dostawy energii elektrycznej, więc wzmocni naszą suwerenność energetyczną, ponieważ będziemy produkować energię w obrębie naszego kraju, naszymi siłami, poprzez właśnie naszą elektrownię jądrową. Więc siły polityczne zidentyfikowały, że to jest dobre rozwiązanie, zarówno z prawej strony, jak i z centrum, z lewej. Być może na lewicy
0: trochę, być może
1: na lewicy jest trochę mniejsze poparcie, bo tam jest więcej energetyki odnawialnej i raczej te siły bardziej wspierają energetykę samą odnawialną. Natomiast generalnie większość sił politycznych wspiera tą stabilność energetyki polskiej i to jest dobre. Rozbudowa sieci gazowych jest również dobra, jak i również ropociągów. Należy wskazać, że każda sieć, którą rozbudowujemy, no to zwiększa nasze możliwości pozyskania surowców energetycznych z zagranicy. Jest to pewne oczywiście ryzyko. Gazociąg czy rurociąg może zostać wysadzony w powietrze, tak jak Nord Stream na Bałtyku został wysadzony przez tak zwanych nieznanych sprawców. Każdy inny rurociąg i gazociąg może również być wysadzony. Ale co do rurociągu, to mamy w planach rozbudowę takiego systemu rurociągów z zachodu, które będą nam dostarczały paliwa, ale to są rurociągi w obrębie systemu natowskiego, więc to jest ściśle wojskowy charakter takiej inwestycji. To ma wzmocnić nasze bezpieczeństwo, ponieważ każdy pojazd, który jest na wyposażeniu armii, działa na paliwie konwencjonalnym, paliwie bardzo wysokoenergetycznym, zuniformizowanym. Co do sieci gazowych, no to oczywiście mamy dostawę gazu z Norwegii, mamy terminale, które teraz są rozbudowywane, które umożliwią nam większe dostawy gazu na przykład ze Stanów Zjednoczonych, ponieważ Katar obecnie już jest tą ryzykowną destynacją, jeżeli chodzi o gaz, więc to należy ocenić, infrastrukturę energetyczną należy ocenić ten punkt politycznie jako wskazany, dobry, właściwy.
0: No ale muszę pana o coś dopytać, bo jak skoro już powiedzieliśmy o tym gazie, po co nam budować te rurociągi gazowe i po co nam dbać o ten gaz, skoro już Unia Europejska mówi, że gaz jest niefajny i w ogóle jest niezielony.
1: To jest bardzo dobre pytanie. Unia Europejska również czasami ustami swoich przedstawicieli, przedstawicielek, również dokonuje wypowiedzi romantycznych. To znaczy romantyczna wypowiedź, fajne. To jest taka wypowiedź, że byłoby doskonale żyć w dobrym świecie, gdzie nie jesteśmy zależni od paliw kopalnych. Natomiast realia zawsze są takie, tu przedsiębiorcy zawsze będą to podkreślać. Jesteśmy pozytywistami, patrzymy na to, co jest mierzalne, to, co jest realne, to, co jest konkretne. Gaz pozostanie z nami przez jeszcze dłuższy czas, ponieważ elektrownie gazowe na gaz, które zapewniają nam energię elektryczną, ciepło, no to mogą w każdej chwili działać, zacząć działać i w każdej chwili przestać działać, więc bardzo dobrze komponują się z energetyką odnawialną.
0: Czyli nie wierzy pan w to, że ludzie będą musieli te piece gazowe za chwilę wyrzucać?
1: Zobaczymy. Co do tego, to już jest troszeczkę inny wątek, jeszcze dokończę tylko...
0: No, ale taki bardzo ludzki.
1: Dokończę tylko ten wątek gazowy, ponieważ nasze wydobycie gazu ziemnego

0: gazowego w Polsce umożliwia nam zapotrzebowanie, pokrycie zapotrzebowania na około 2 miesiące w roku, więc jesteśmy bardzo zależni od importu. Gdybyśmy jeszcze rozwijali biogaz, biometan, czyli gaz pozyskiwany z odpadów biologicznych, które podlegają podgrzaniu i wydzielają ten gaz, który po oczyszczeniu staje się taki jak gaz ziemny, gdybyśmy jeszcze to rozwinęli, to mielibyśmy 4 czy 5 miesięcy razem suwerenności gazowej, więc warto też budować te własne źródła. To jest kluczowe dla bezpieczeństwa energetycznego. Teraz w kontekście ETS-u dwójki, to też jest bardzo istotne, to co pani redaktor powiedziała, ponieważ od 2028 roku zaplanowane jest wejście w życie systemu ETS-2, który wprowadza dodatkowe koszty po stronie przede wszystkim konsumentów, choć także i firm.
1: No te pieca,
0: Po pierwsze w obszarze samochodów i paliw,
1: benzyny. No to po kolei, na razie skupmy się na tych piecach. Jak ja zapytam wprost, bo to ludzi interesuje.
0: Przy ogrzewaniu zwykłych domów, a takich mamy dużo, ponieważ połowa gospodarstw domowych jest podłączona w Polsce do systemów sieciowych, czyli wielkich systemów energetycznych, najczęściej w większych i mniejszych miastach, gdzie mamy dużą elektrociepłownię, która zapewnia to ciepło swoim mieszkańcom. Ale również mamy wiele gospodarstw indywidualnych, które grzeją się poprzez własne piece, czy to węglowe, czy to gazowe. Więc dla nich perspektywa opłaty, podwyższenia opłaty na przykład za węgiel kamienny w wysokości 1000 zł za tonę, a to spowoduje ETS przy pewnych założeniach, będzie dolegliwa. Dlatego państwo powinno już wcześniej sygnalizować, że taki system...
1: A gaz? Nie właśnie ten gaz interesuje.
0: Gaz również,
1: dlaczego?
0: Gaz również.
1: Chociaż to jest dwa razy taki społeczny temat. Ludzie wymieniali te piece na nowe. Było ileż mowy, zlikwidujcie kopciuchy i tak dalej. No i teraz, a teraz za chwilę znowu, za nie wiem, no 3-4 lata, to wyrzuć teraz ten gazowy, dołóż nie wiem ile tysięcy, tak, żeby...
0: To dlatego właśnie państwo powinno prowadzić politykę dla obywateli uświadamiającą, jak sytuacja będzie ich wyglądać za kilka lat, jeżeli wybiorą piec gazowy, bo muszą się liczyć z tym, że ETS-2 wejdzie i będą płacić więcej. Gaz jest dwukrotnie mniej emisyjnym paliwem niż węgiel na przykład kamienny, więc będzie ta podwyżka relatywnie niższa, ale jednak będzie. I państwo powinno również uświadamiać obywateli, jakie są trendy i że, powinni myśleć na przykład o pompach ciepła.
1: Przepraszam, że się trochę czepiam, ale co da uświadamianie 65-latkowi, który wymienił sobie, odchodząc na emeryturę, piec na gazowy, bo wszyscy mu tak to oferowali i teraz już bliża się do 70 i on za chwilę przekroczy i wtedy mu powiedzą, wymień sobie na pompę ciepła. No tak czysto po ludzku, skąd on weźmie na to pieniądze?
0: No tutaj w grę przyjdą nam z pomocą fundusz społeczny, który będzie towarzyszył wdrażaniu ETS-2, więc pieniądze unijne powinny zapewnić pewne tarcze osłonowe, na przykład dla osób zagrożonych ubóstwem energetycznym i tak moim zdaniem te pieniądze powinny być spożytkowane. Ale to tylko dla tych, którzy są, tak jak pani wskazała, na przykład nie potrafią dostosować się, bo z uwagi na wiek, czy też brak może wiedzy, źle zainwestowali wcześniej i nie mają takich środków, żeby zmienić swoją sytuację.
1: No właśnie, no ja myślę, że w ogóle emeryci, nawet jak trochę wyższą mają tę emeryturę, a nie czerpią już na ubóstwo w ogóle, to oni też nie będą w stanie. Ale teraz to już tego wymienić jednak na pompę ciepła, bo to są duże pieniądze. Pominam szczerze, powinni mieć jeszcze ogród, miejsce, odległość i tak dalej od domu, to tysiąc rzeczy, które się na to składa. To tak trzeba sobie zdać z tego sprawę, gdy się w takiej sytuacji znajduje. Ale jeszcze jest drugie pytanie, które też chciałam trochę odnieść się do tej manifestacji jeszcze, ale teraz już do przedstawiciela związków. Czy w ogóle odpowiedziałby pan, jakikolwiek Polak mógłby powiedzieć, że chce płacić więcej za prąd? Ja wiem, że zaczepnie pytam, ale czy jest taka osoba, która by tak powiedziała? No i czy, aby tak się stało, to konieczne byłoby wyjście z ETS-u, jak to sugerowali związkowcy podczas manifestacji?
2: Pani redaktor...
1: To jest, oba pytania są zaczepne,
2: tak,
1: wiem.
2: Można dużo rzeczy sugerować, ale według mnie trzeba wziąć troszkę odpowiedzialności na swoje barki i pomyśleć na realizacji poszczególnych postulatów, aby one były w zgodzie przede wszystkim z funkcją społeczną, którą my jako związkowcy reprezentujemy, a po drugie z polityką finansową gospodarstw domowych, bo to też jest istotne.
1: Ja rozumiem, że te postulaty, o których powiedziałam, uznał pan za nierealne.
2: To znaczy się tak, na pewno zmiana dotycząca ETS-ów musi nastąpić. Dlaczego? Dlatego, że podłoże polityczne i podłoże gospodarcze się zmieniło od 2016 roku.
1: Ale zmiana to nie wyjście. Przepraszam, że wchodzę w słowa,
2: tak,
1: ale
2: dlatego ja uważam, że jeżeli, znaczy mentalność związkowa jest też taka, że jeżeli ja negocjuję, to ja negocjuję z górnej półki i potem dochodzę do konsensusu, a konsensus to są dwie strony równie niezadowolone, wychodzą ze spotkania i jest jakaś realizacja. Wydaje mi się, że to jest początek tak zwanych negocjacji, że mówimy o wyjściu, a dojdziemy do porozumienia i będzie renegocjowanie regulacji dotyczącą opłat emisyjnych. I tu w 100%

0: Wydaje mi się, że tu o to przede wszystkim chodzi. Co jest bardzo istotne, my jako związkowcy, jako przedstawiciele pracowników, bo tak należy rozumieć naszą funkcję społeczną, zaczynamy dzisiaj myśleć też o przyszłości gospodarstw domowych i przyszłości regionów. Patrząc na poprzednie pytanie dotyczące samej manifestacji i postulatów dotyczących zmian, no to te zmiany, które miały iść w energetykę, z energetyki konwencjonalnej w okresie przejściowym w kierunku atomu, one miały spowodować określoną ścieżkę. My dzisiaj nie mamy jednej rzeczy w Polsce i mi się wydaje, że to jest podstawowy problem, nie mamy polityki przemysłowej. Jeżeli dzisiaj by była utworzona polityka przemysłowa, czyli my wiemy, co robimy za 15 lat, za 20 lat, w jakim kierunku przemysłowym my idziemy, zdecydowanie lepiej dałoby się negocjować i dałoby się lepiej ustawiać program przejścia, jeżeli chodzi o okres transformacji. To, co Niemcy dzisiaj mają w programie Energiewende, ten przecież program jest do 2038 roku ustalony, są kamienie milowe, tak zwane, do których trzeba dojść. Dzisiaj, mam nadzieję, będzie renegocjowanie pewnych postulatów, zobaczyć, co się udało, co się nie udało, albo co się zmieniło w społeczeństwie. Pamiętajmy, że wojna, która jest na wschodzie i to, co w Zatoce też się dzieje na Bliskim Wschodzie ostatnio, też ma wpływ na naszą bytność i na politykę gospodarczą danego kraju.
1: Jak pan mówi o tej ścieżce, to tak wydaje mi się, że symptomatyczne jest to, co pan powiedział o elektrowni atomowej, bo pan powiedział, może będzie za 10, a może za 20. 5 lat. No, pani co redaktor, pokazuje, że tej ścieżki nie ma.
0: Ja przypomnę, że umowa społeczna mówiła o tym, że określamy czas, kiedy dane kopalnie, bo tu mówię o umowie społecznej dla górników, będą odstawiane, będą likwidowane, tak. Czyli to jest związane też z kwestią przejścia na emerytury pracowników, brakiem zwolnień, bo to jest ściśle połączone.
1: O tym jeszcze chcę porozmawiać.
0: Ściśle połączone. Ale w tym okresie były też zapisane postulaty dotyczące inwestycji. I między innymi okres budowy elektrowni atomowej, inwestycja w technologie wodorowe. To jest ściśle powiązane. I pamiętamy
1: tam były
0: też
1: pomysły na inwestycje na samym Śląsku, przechodzenia na grafen. Tak. Co to nie było? To były w ogóle...
0: Grafen, bardzo dobre akumulatory, tylko na dzisiaj pokazuje to, jak... mało stabilne dzisiaj, no bo widzimy, że to jest kwestia zapalenia się akumulatora, kwestia odprowadzania ciepła, kwestia gwarancji dostaw, to jest 8 godzin pracy takiego magazynu energii. Kwestia budowy elektrowni atomowej, 20 lat, odpowiednie podłoże geologiczne, odpowiedni dostęp do wody, bezpieczeństwo takiej elektrowni, czyli łańcuch dostaw pod względem technologii i samego atomu. To jest też istotne. Kolejną rzeczą, którą nikt nie zwraca uwagi, mówimy o atomie, mówimy jeden atom. Jedna elektrownia atomowa to jest działanie gdzieś tam w okolicach 1 giga do 2 gigawatów największe elektrownie atomowe. A sam Bełchatów to jest 4,5 gigawata.
1: A jak pan tak mówi, to czy to prawda, że złoża w Bełchatowie się kończą i Złoczew, że tak powiem, nie powstał i w związku z tym
0: Złoczew
1: nie ma co zrobić?
0: Aktualnie powiem szczerze, że jestem po bardzo dobrych rozmowach z przedstawicielami społecznymi, właśnie z Bełchatowa, między innymi kolegą Adamem Olejnikiem ze Związku Zawodowego Odkrywka, gdzie złoże Złoczew jest kluczem bezpieczeństwa kraju. To złoże jest odkryte, to złoże jest zdiagnozowane, no, ale... to złoże jest do eksploatacji, a nie jest zabezpieczone na dzisiaj strategicznie.
1: No właśnie,
0: pod względem
1: nic się nie stało dalej. No właśnie,
0: my mówimy o bezpieczeństwie kraju. Bezpieczeństwo kraju to jest bezpieczeństwo też energetyczne. Wojsko maksymalnie 2 dni potrafi popracować. Pamiętajmy, że żyjemy w kraju nie takim jak Hiszpania, gdzie mamy słońce i OZE, może cały czas pracować i mamy stabilny łańcuch dostaw i magazyn energii będzie pracował. To, co kolega powiedział wcześniej, elektrownie gazowe, czyli bloki energetyczne gazowe są po to, aby być tak zwanymi pikerami, czyli w momencie niestabilności systemu na szybko się włączają, ale stabilność systemu energetycznego powinna być oparta w łańcuchu dostaw o nasze złoża i o nasze jednostki, które są gwarantem dostępu do energii. I tu mówimy moc bierna, czyli jednostki konwencjonalne, węglowe, które są w Polsce.
1: No właśnie, bo już chciałam
0: pana, one nie są w miksie?
1: Bo już chciałam pana zapytać, czy według pana gwarantem stabilizacji mają być bloki gazowe, czy jednak węglowe?
0: Nie, absolutnie nie gazowe, to bloki węglowe, dlatego, że mamy za swego czasu budowanie elektrowni konwencjonalnych było powiązane z budowaniem kopalni. No przecież na całym Śląsku jest kopalnia i jest elektrownia.
1: No tak.
0: Dlaczego? Bo jest najkrótszy łańcuch dostaw, taśmociągami bardzo często ten węgiel dostarczany jest bezpośrednio na elektrownie. I te elektrownie mogą być stabilizatorem systemu. Co jest też ważne, my jesteśmy jako Polska podłączeni do systemu elektroenergetycznego europejskiego. I w momencie flauty, a taka flauta nastąpiła już 2 razy w ostatnim czasie, 14 dni nie wiało, nie świeciło słońce. To nasze bloki stabilizowały system europejski. Bo bardzo ważna oprócz mocy jest też tak zwana moc bierna. Czyli to, co nie nastąpiło w Portugali i w Hiszpanii.
1: No właśnie chciałam powiedzieć, pan powiedział o tej Hiszpanii, aż mi się od razu tutaj lampka zapaliła.
0: Nikt dzisiaj nie przeliczył, ile osób utraciło.

0: straciło życie w szpitalach, jakie są straty pod względem braku płacenia kartą. Bo o tym ludzie mówią, że nie mogli zapłacić kartą. No ja widzę dalej problemy, że w okresie braku energii jest bardzo dużo innych niebezpieczeństw ze względu nawet na życie mieszkańców, gdzie ta stabilizacja w tym miksie energetycznym powinna być taka, że gwarantujemy to minimum energetyczne, a reszta w miksie energetycznym, między innymi z elektrowniami gazowymi, będzie uzupełniana pod względem potrzeb.
1: No to teraz chciałam się odnieść do Komisji Europejskiej, która, jesteśmy teraz w takim momencie, że jeszcze jest to przed, ma przedstawić reformę systemu handlu emisjami. Najpóźniej do lipca tego roku. Tak przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ogłosiła i ogłosiła, że reforma skupi się na przekierowaniu dochodów ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2 na inwestycje w czyste technologie. Tak dokładnie to przeczytałam. I teraz ma ona zostać ogłoszona jeszcze tego lata. Czy to dla Polski jest, powinno być satysfakcjonujące, pan Jakub Safiański, czy nie? Kiedy powinno być? Kiedy będzie nas satysfakcjonowało? Co by tu musiało się pojawić w tej reformie?
2: Pani redaktor, zadała pani bardzo trudne pytanie, kierując je w liczbie mnogiej, bo myślę, że różne osoby w różny sposób odpowiadałyby na pani pytanie. Po pierwsze, reforma systemu ETS jest trudna, dlatego że system ETS został już przyjęty, a w systemie prawa Unii Europejskiej, jak już coś zostanie przyjęte, to bardzo trudno to już zmienić.
1: Ale szefowa komisji.
2: Wynika to z tego, że Komisja Europejska proponuje akty legislacyjne i tylko Komisja Europejska może to zrobić. Później te akty prawne są, tak jak w przypadku było ETS-u, uzgadniane w Parlamencie Europejskim, które składa się z przedstawicieli demokratycznie wybranych posłów i posłanek, jak i właściwych ministrów zgromadzonych w Radzie. Więc czynnik rządowy ma również tutaj duże znaczenie. Jeżeli te trzy ciała już się porozumieją w tak zwanych trilogach, no to mamy do czynienia z uchwaleniem aktu prawa europejskiego, który obowiązuje albo bezpośrednio, już bez implementacji, albo tak jak w przypadku dyrektywy ETS, musi jeszcze zostać zaimplementowany w porządku krajowym poprzez konkretną ustawę krajową. Ale teraz w wielu państwach pojawiły się głosy, że system ETS był zbyt ambitny. On jest narzędziem do tego, żeby osiągnąć stan gospodarki zeroemisyjnej, niskoemisyjnej, poprzez to, że nakłada dodatkowe koszty na te przedsiębiorstwa, na te instalacje przemysłowe czy wytwarzające energię, które zanieczyszczają środowisko poprzez emisję gazów cieplarnianych. I temu ten system miał służyć, do tego, żeby wytwarzanie na przykład energii, albo taka działalność wysokoemisyjna stała się nieopłacalna, ponieważ za każdą tonę emitowanego gazu cieplarnianego należy pozyskać i kupić właściwy certyfikat emisji CO2, a jego ceny na przestrzeni lat zmieniły się i bardzo mocno wzrosły.
1: W związku z powyższym,
2: W związku z powyższym, po wojnie w Ukrainie, gdzie nastąpił szok cenowy, jeżeli chodzi o ceny gazu i pochodnie ceny prądu, wystrzeliły również. Po wojnie w Iranie i kryzysie w cieśninie Ormus, po refleksji Unii Europejskiej, że traci konkurencyjność wobec innych potęg gospodarczych tego świata z uwagi na zbyt wysokie ceny energii, nastąpił pewien moment refleksji w wielu państwach, że być może powinniśmy trochę bardziej skupić się na konkurencyjności i na ochronie naszej bazy przemysłowej, która dotychczas była wielkim aktywem, wielkim sukcesem krajów europejskich, które szczyciły się na przykład sektorem motoryzacyjnym, czy też innymi sektorami, które były cenione na rynkach światowych. Poprzez to, że mamy wysokie ceny energii, Europa jest zależna od na przykład dostaw gazu z zagranicy, spoza obszaru europejskiego, no to ta konkurencyjność z pewnością się nie poprawi, ponieważ nie mamy własnych tanich źródeł energetycznych. Ale system ETS mobilizuje nas, zwłaszcza Polskę, która jeszcze kilkanaście lat temu była zależna od węgla w produkcji energii elektrycznej całkowicie, bo tam ponad 90-95% energii była wytwarzana właśnie z węgla. Obecnie mamy około 50-55% i ten współczynnik spada. Ale to powoduje, że energia stanie się tańsza, dlatego że im mniej instalacji węglowych pracuje i wytwarza energię elektryczną, tym mniejsze są koszty nabywania tych ETS-ów, tych jednostek emisji, które i tak, jak wiemy, no, są już dosyć wysokie. Więc transformacja energetyczna i system ETS w sposób bolesny, ale jednak popycha nas w kierunku modernizacji i przekształcenia naszej gospodarki w bardziej konkurencyjną, chociaż to nie jest prosta odpowiedź moja.
1: No właśnie, z wieloma
2: zastrzeżeniami.
1: Ale lubię, jak otrzymuję odpowiedzi jednak na swoje pytanie. Pytanie wydaje mi się, że było dosyć proste, bo ono było takie...
2: Pytanie było

0: Bardzo trudne.
1: Nie, no w jaki sposób, co by nas usatysfakcjonowało w tej reformie Komisji Europejskiej, którą szefowa zapowiada, więc zakładam, że to może mieć jakiś sens, żeby to satysfakcjonowało Polskę, jeśli chodzi o handel emisjami. To
0: Polska,
1: tak mniej więcej brzmiało to pytanie.
0: Polska, dlatego zwróciłem uwagę na to, że jest to bardzo trudne do odwrócenia, ponieważ trzeba inicjatywy Komisji Europejskiej oraz zgody większości państw członkowskich, żeby w ogóle nawet zmusić komisję politycznie do zmiany. I teraz przechodzimy do tego...
1: Pan Artur Wilk się nie zgadza, chciałbym dać panu szansę na odpowiedź, bo czas jest nieubłagany.
2: Pierwszy raz muszę się nie zgodzić z pewnymi regulacjami. Co dzisiaj musielibyśmy zrobić? Przede wszystkim pieniądze, które są z ETS-ów. No, wiemy, że to jest rynek spekulacyjny. 2016 rok to było kilkanaście euro. Dzisiaj mamy prawie 100 euro za emisję. I to podwyższa nam koszty dotyczące wytwarzania energii, bo to jest lwia część praktycznie ceny energii, którą wytwarzamy z jednostek konwencjonalnych. Musiałoby się zadziać jedna rzecz. Pieniądze, które miały być w spółce płacone za wytwarzanie energii, musiałby pozostawać w spółce, żeby spółka inwestowała. Dzisiaj przypuszczam, że rząd się na to nie zgodzi, bo lwia część z ETS-ów to jest kwestia polityki społecznej państwa. No, powiedzmy sobie
1: wprost. Inwestowała spółka w co?
2: Inwestowała w rozwiązania technologiczne i nowe inwestycje, tak, gwarantujące miejsce pracy. Bo teraz my musimy holistycznie popatrzeć sobie na etap transformacji. Dlaczego? Bo my nie chcemy drugiego Wałbrzycha. Wałbrzych to była nieudana transformacja. I według mnie każdy się powinien nauczyć dzisiaj, że transformacja powinna wiązać się z polityką gospodarczą danego regionu. Jeżeli my mamy dzisiaj, porównam sobie, blok konwencjonalny i blok gazowy, zatrudnienie na bloku konwencjonalnym to jest rzędu 800-700 osób, czyli każdy dzisiaj wprowadza podatek do gminy, każdy kupuje w sklepie spożywczym bułkę, każdy utrzymuje przedszkole, będąc mieszkańcem. Blok gazowy to jest 80 osób. I nie ma innych miejsc pracy. I nie ma innych miejsc pracy. Bo przy bloku konwencjonalnym energetycznym to jest pan, który wozi ciężarówką węgiel.
1: No tak, spółki współpracują.
2: Współpracujące. To jest razy 5, razy 6 miejsc pracy. Przy bloku gazowym nie ma nic. Jest para, czyli ciepło, które ulatuje z komina, z chłodni kominowej. I z drugiej strony mamy wodę, która wpływa z powrotem z chłodzenia. I nic nie ma więcej.
1: Panowie, powiem tak. Chciałabym jeszcze panów zapytać o całe mnóstwo spraw. Na przykład o to, czy będziemy musieli zdejmować z dachów fotowoltaikę, ile kosztowałaby energia, gdyby nie tarcze. Pytań jest całe mnóstwo oraz o to tak naprawdę co z tym gazem, że tak powiem, czy faktycznie będziemy mogli wykorzystywać biometan. No parę rzeczy tam jakby jeszcze pada, ale nie zdążymy już dzisiaj, więc myślę, że temat jeszcze jest do kontynuacji. Dzisiaj panu uprzejmie dziękuję. Pan Jakub Safiański, Konfederacja Lewiatan.
0: Dziękuję
1: bardzo. Artur Wilk, PZZ.
2: Dziękuję ślicznie.
1: I państwa gośćmi dziękuję. Zapraszam na kolejną audycję Kapitał i Praca. Za tydzień. Do usłyszenia.
3: Kapitał i Praca.
4: Reklama.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowid.
8: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Po reklamie. Autopromocja.
9: Pani Wiolecie, bociany jedzą z ręki.
10: On przyleciał 3 marca już, a ona przyleciała dzień przed świętami, Wielką Sobotę.
9: Gdy wiosną przylatują do gniazda pod jej domem, Wioleta wyciąga zeszyt i notuje najważniejsze wydarzenia z ich życia.
10: Zaczął tutaj pod drzwi pukać, trzeba było rano wstawać, bo walił po drzwiach, po oknach. No pukał, bo chciał jeść.
9: Opowieści Kle-Kle. Reportaż Michała Szczęcha. To najbliższy reportaż na rano. W niedzielę o 7:06.
4: Autopromocja.
11: 32 minuty po godzinie 15.
4: Polskie Radio 24.
12: Słowem wszystko.
11: Prace nad ustawą

0: statusie osoby najbliższej przenoszą się do Senatu. Równocześnie koalicja rządowa będzie prowadzić dialog z prezydentem, aby tak dopracować regulacje, by mogła uzyskać jego podpis. Łączymy się z naszym reporterem Michałem Fabisiakiem. Dzień dobry, Michale.
1: Dzień dobry.
0: Powiedz, jakie są szanse na to, aby te przepisy w ogóle weszły w życie?
1: No wszystko oczywiście zależy od tego, jak dokładnie będzie wyglądać ustawa, która trafi na biurko prezydenta. Dziś z jego kancelarii płynie jasny sygnał. Obecny projekt może nie zostać podpisany. Od prezydenckiego ministra Wojciecha Kolarskiego usłyszałem, że przepisy, które uchwalił wczoraj Sejm, wprowadzają związki partnerskie i zrównują je z małżeństwami, a na to prezydent na pewno się nie zgodzi.
2: De facto wprowadza tylnymi drzwiami związki partnerskie. Te rozwiązania tworzą instytucję równoległą. Z jednej strony instytucja rodziny, a z drugiej strony nietechniczna, ale głęboko ustrojowa zmiana, która po prostu uderza w status rodziny, która, przypomnę, na mocy artykułu 18 Konstytucji Rzeczpospolitej podlega szczególnej ochronie.
1: Politycy koalicji rządowej, jak Krzysztof Kwiatkowski z Koalicji Obywatelskiej, odpowiadają jednak, że to nieprawda, że ta ustawa w żaden sposób nie zrównuje nieformalnych związków z instytucją małżeństwa.
3: Wcale nie wprowadza takich regulacji prawnych jak małżeństwo, nie zmienia stanu cywilnego, nie wprowadza ustawowej wspólnoty majątkowej, nie reguluje i nie wprowadza możliwości adopcji dzieci, nawet w sytuacji, gdy jeden z partnerów ma dziecko z pierwszego związku.
1: Światełko w tunelu jest, bo jak słyszymy, prezydent jest gotów pracować nad ustawą, która ureguluje kwestie chociażby dostępu do dokumentacji medycznej, ale jak słyszymy, ma to odbywać się na gruncie konkretnych praw i obowiązków, a nie tworzenia nowej formy relacji. Rządzący tych argumentów nie przyjmują i jak Ewa Szedler z Polski 2050 mówią, że nie bardzo wiadomo, o co dziś chodzi prezydentowi.
4: W ogóle nie wiem, o co panu prezydentowi chodzi. Ja żadnego argumentu merytorycznego nie usłyszałam. Wydaje mi się, że tutaj chodzi tylko i wyłącznie o politykę i zamknięcie oczu przed osobami, które w Polsce żyją w związkach nieformalnych.
1: Robert Biedroń z Nowej Lewicy dodaje też, że nie bardzo wie, co można byłoby jeszcze usunąć z tej i tak, jak tłumaczy, już okrojonej wersji ustawy. Zgłasza jednak w imieniu Nowej Lewicy gotowość do tego, aby spotkać się z prezydentem, rozmawiać tak, aby jeszcze w Senacie ewentualnie uwzględnić w ustawie jego uwagi.
5: Póki piłka w grze, to trzeba rozmawiać, a ta ustawa jeszcze czeka nie tylko na podpis prezydenta, ale w międzyczasie także na prace senackie. Więc ciekaw jestem uwag pana prezydenta do tej ustawy, jeżeli one są.
1: Senat zajmie się ustawą na najbliższym posiedzeniu, te zaplanowano na 10 dzień czerwca. Czas na rozmowy więc jeszcze jest.
0: A o tym wszystkim Michał Fabisiak. Michale, dziękuję ci za te relacje.
6: Gość Polskiego Radia 24.
0: I czas na komentarz między innymi w tej sprawie. Jerzy Modlinger, Towarzystwo Dziennikarskie. Dzień dobry, panie redaktorze.
7: Witam.
0: Ponad 20 lat jest walka o to, żeby wprowadzić jakieś przepisy dotyczące związków partnerskich, chociaż tutaj trudno mówić o związkach partnerskich, inaczej te przepisy się nazywają. To było ósme podejście do tego, żeby w ogóle takie regulacje wprowadzić. No i teraz słyszymy, że pan prezydent może tych przepisów nie podpisać. Gdzie tu jest taki największy problem? Problem jest w tym, żeby jedna osoba, która żyje w związku z drugą osobą, mogła się dowiedzieć w szpitalu ewentualnie, jaki jest stan pacjenta, bo to chodzi między innymi o takie rzeczy.
7: Merytorycznie nie ma żadnych problemów. To jest polityka wszystko. To jest polityka i ideologia, święty związek małżeński. Chociaż jeśli zawierany w Urzędzie Stanu Cywilnego, to właściwie to też jest dokument podpisany przed urzędnikiem. Z jednej strony lewica nasza, która straciła ten aspekt przemysłowy, jakby robotniczy. Już polska lewica nie broni robotników, tak jak to było 100 lat temu, bo to te role przejął PiS. No, zostały tylko sprawy obyczajowe, więc trzymają się tego i próbują to przepchnąć. To jest temat, znaczy lewica na tym przegrywa, bo to nie jest nośny temat, on jest głośny. Rzeczywiście ludzie, którym zależy na tym, protestują i cały czas próbują zbudować jakiś konsensus, tak żeby prawa strona, coś nie lubię tego określenia,

0: Nie, bo to taka prawica raczej populistyczna, ale w każdym razie i poprzedni prezydent, i obecny prezydent nie podpiszą takiej ustawy. Nie podpiszą takiej ustawy po to, żeby mieć, no, żeby mieć tą jakby taką bazę za sobą, taką twardą ścianę, której się można, o którą się można oprzeć po prostu.
1: No, a z drugiej strony to jest 2 miliony ludzi, bo nie chodzi tylko i wyłącznie o związki jednopłciowe, ale w sumie takie związki też nieformalne. Kobiety i mężczyzny. No to w sumie jak policzono, politycy mówią, no to jest 2 miliony ludzi. To jest zamykanie oczu na 2 miliony wyborców. To ryzykowne podejście.
0: No nie wiem, czy aż 2 miliony, bo jak wcześniej wspomniałem, to nie jest temat nośny wyborczo. To nie jest taki temat jak 800+ na przykład, prawda? Mhm. To jest temat, który w rankingu problemów wyborców jest na dalszym miejscu. No nie tam gdzieś daleko, daleko, ale nie na pierwszym, drugim, trzecim.
1: Pewnie tak, ale Koalicja Obywatelska coś obiecała i idąc do wyborów obiecywała, że będzie to uregulowane.
0: No i dlatego próbują regulować. No ale potem można rozłożyć ręce. No, myśmy to obiecywali. Gdybyście nam dali więcej mandatów, to byśmy to mogli przepchnąć, a ponieważ nie dostaliśmy aż tylu mandatów, to nie możemy niestety, przepraszamy.
1: No właśnie, czy samo słowo przepraszam wystarczy, bo ostatnio miałem taką dyskusję, gdzie usłyszałem, że co prawda Prawo i Sprawiedliwość może nie do końca postępowało zgodnie ze wszystkimi regułami, ale przynajmniej było skuteczne w tym, co robiło i było wiadomo, o co chodzi. Czy Koalicja Obywatelska, czy generalnie rząd, próbując działać zgodnie z regułami, zgodnie z prawem, stawia się w roli właśnie tego nieskutecznego i czy przypadkiem z tego nie zostaną też rozliczeni?
0: Ale zgodnie z prawem, no to tu się buduje prawo. Nie można niezgodnie z prawem właśnie przepchnąć tej ustawy. No nie da się.
1: Natomiast są rozporządzenia. No nie wszystko trzeba może regulować ustawą. Może trzeba wprowadzić po prostu szereg rozporządzeń i w ten sposób obejść weta prezydenta. No tak to robiono między innymi przy okazji poprzedniego rządu. No,
0: wiem. I też ten rząd też wiele rzeczy obchodzi rozporządzeniami. No nie wiem, czy dałoby się rozporządzeniem dać...
1: Znaczy ja nie chciałbym takiej sytuacji, w której cały czas trzeba będzie kombinować, w której trzeba szukać jakichś pobocznych, tymczasowych rozwiązań.
0: Szczerze mówiąc, nie mam pomysłu, jakby można to było rozporządzeniami. Na pewno koalicja pokazuje determinację, powierzając tę całą sprawę posłance Kotuli, która jest bardzo aktywna, zdeterminowana i widać ją cały czas. I widać, że ona walczy, że ona się stara, że ona chce rozmawiać. Ale ja jestem głęboko przekonany, że ze strony pana prezydenta jest nie, bo nie. Więc nie widzę możliwości przekonania go.
1: I tak to będzie wyglądać za każdym razem, cokolwiek
0: tak,
1: będzie...
0: Tak, boję. A jeszcze mają za sobą Kościół katolicki, który też jest absolutnie przeciwko tego rodzaju związkom. Hmm. Znaczy dla Kościoła katolickiego wszystko, co nie jest ślubem kościelnym, jest wolnym związkiem. I nie można tego rozszerzać. A posługiwanie się artykułem 18 jest mocno naciągane. Mówi się, znaczy przeciwnicy tego prawodawstwa mówią, że...
1: Proszę przypomnieć, o co chodzi?
0: Artykuł 18 Konstytucji mówi o tym, że państwo otacza szczególną opieką związek małżeński kobiety i mężczyzny. Więc to wcale nie znaczy, że związek jednopłciowy, nieślubny, no nie będzie otaczany specjalną opieką państwa. No to trudno, to nie będzie. Ale tam się mówi tylko o specjalnej opiece państwa nad... troski państwa o małżeństwo rozumiane jako związek kobiety i mężczyzny.
1: A tu chodzi o takie proste, wydawałoby się bardzo proste rzeczy, jak dowiedzenie się właśnie o sytuacji w szpitalu, czy dziedziczenie mieszkania choćby nawet.
0: No to na to już, ponieważ już tych dyskusji trochę było, to na to przeciwnicy tych związków nieformalnych mówią, że to wszystko można załatwić notarialnie po prostu. Można podpisać umowy, że zgadzam się, żeby ten pan przychodził do mnie, jak będę chory. Można, no wspólnotę majątkową to chyba nie, ale jakoś tam można jakoś tam przepisowo uzgodnić, że mamy wspólne, że to mieszkanie, że to jest wspólne. No. Natomiast dramaty były różne i historia zna takie przypadki, kiedy para żyła rzeczywiście ze sobą uczciwie wiele, wiele lat. dzielili się wszystkim.

0: Wszystko było ich wspólne, po czym główny partner umarł, przyszła rodzina i takiego drugiego partnera wyrzuciła, bo wszystko było własnością tamtego praktycznie.
1: Panie redaktorze, zmieniając temat, ale zostając między rządem a Pałacem Prezydenckim, bo tutaj sprawa również nabiera dużych emocji, chodzi o ostatnią zapowiedź prezydenta Karola Nawrockiego,

0: a Karola Nawrockiego pańskim zdaniem jest równie szybka jak decyzja poprzedniego prezydenta o nadaniu Władimirowi Załońskiemu tego tytułu, tego orderu Orła Białego?
1: Nie wiem, czy jest szybka. Chyba szybsza, bo to jest reakcja, natychmiast na to nadanie imienia bohaterów UPA. Tam to było jakoś procedowane.
0: No tak, no ale też
1: ale chodzi o to, że...
0: Też było, że może za wcześnie, że pochopnie, że może takie tytuły no tak. Należy oddawać później, że jakby po czynach zobaczymy.
1: Ja też jestem zwolennikiem, szczególnie Orła Białego, nadawania skromniej raz na kilka lat, a nie kilka czy kilkanaście razy w roku. Chodzi o to, że taki to... jakby spada wartość takiego odznaczenia, jeśli jest zbyt powszechnie rozdawane. Natomiast to, i to pamiętam, była taka interpretacja, i ja kupuję tę interpretację, że to jest order na ręce prezydenta Załońskiego dla całego narodu i armii ukraińskiej, która między innymi nas broni przed armią rosyjską.
0: To dzisiaj odebranie takiego orderu oznaczałoby odebranie tego orderu tak, całemu narodowi ukraińskiemu.
1: Tak to można czytać. Moim zdaniem to jest małostkowe zachowanie. Znaczy rzeczywiście mamy problem z ukraińską powstańczą armią. On jest w dużym stopniu wspomagany przez polityków.
0: Znaczy, mam wrażenie, że my mamy większy niż sami Ukraińcy.
1: Znaczy Ukraińcy w ogóle... Teraz już wiem, że od znajomych z Ukrainy wiem, że dociera powoli do społeczeństwa ukraińskiego, o co nam chodzi w ogóle. Bo na początku to było ogromne zdumienie. Dla nich ukraińska powstańcza armia to byli partyzanci, to byli żołnierze, którzy z Sowietami walczyli. I ginęli, jeszcze w latach 50. walczyli i ginęli. Wątek wołyński był przez wiele lat w ogóle nieczytelny. Nie było tego wątku w historiografii, w publicystyce ukraińskiej. Dopiero nasze starania, jakby przebijaliśmy się z tym do świadomości ukraińskiej. Część Ukraińców, podobnie jak my, uważała ukraińską powstańczą armię za bandytów, bo tak byli wychowani w Związku Sowieckim. Cała wschodnia Ukraina uważała UPA za organizację przestępczą. Tak jak się nauczyli w podręcznikach do historii. Mhm. A teraz jakby chcę powiedzieć, że jak słyszę, że Ukraińcy nas wymordowali, to pytam, jacy Ukraińcy, kogo nas? Przeszkadza mi takie przenoszenie historii sprzed 80 lat do współczesności. Nie możemy zapominać o tym oczywiście. To powinno ciążyć na nas, powinniśmy pisać o tym, śledzić. Jak się nazywa rozkopanie grobów?
0: A, żeby doprowadzić ekshumację, tak.
1: Ekshumację ciał, nie zapominanie.
0: No ale, to też jest prowadzone. To jest w końcu prowadzone tak. I tak naprawdę w ostatnim czasie cokolwiek w tej sprawie się ruszyło, bo wcześniej to też był taki trochę zakładnik polityczny między oboma tymi krajami. No dobrze, tak. ale Władimir Załoński, nadając imię takiej jednostce, no musiał mieć też świadomość, że tym wywoła emocje u swoich sąsiadów, którzy przecież tyle dla Ukrainy zrobili.
1: No powinien mieć.
0: To co, zabrakło tej refleksji? Czy to jest też zakładnikiem własnych, że tak powiem, wyborców? Może w ten sposób?
1: Wyborców, tak. Chodzi o to, że na wojnę idą, umownie mówiąc, nacjonaliści. To znaczy, to widać na Ukrainie, widać było u nas. Ludzie, którzy są zdeterminowani do obrony ojczyzny, lubią broń, nie chcę to dezawuować.
0: No dobrze, no ale patrioci.
1: Patrioci. Patrioci, dla których historia II wojny światowej wygląda tak, że myśmy walczyli przede wszystkim ze Związkiem Sowieckim, przy okazji również z Polską, która nam zajęła nasze ukraińskie ziemie zachodnie. Prawda? Taką historię zawsze wyznają i idą na wojnę. Idą na wojnę przelewać krew. No to jakoś tam ten Załoński musi ich dopieścić. Znaczy tak staram się wyjaśnić, staram się zrozumieć sposób jego rozumowania.
0: No bo to byłoby racjonalne. No rozumiem, że jest jakaś grupa, która mimo wszystko ryzykuje życiem. W związku z tym
1: no tak.
0: Już macie...

0: tutaj i...
1: Pułk Azow słynny. Pułk Azow złożony z kibiców, czy w ogóle kiboli drużyny charkowskiej. Wszystko rosyjskojęzyczni. I oni w obronie lotniska w Doniecku w 14 roku, no i przede wszystkim w obronie Azowstalu w Mariupolu, zachowywali się jak antyczni bohaterowie po prostu, no. Do ostatniej kropli krwi. Bardzo zdeterminowani. No i takich ludzi właśnie również Zełenskim chce jakoś dopieścić, no.
2: Czy lepszym rozwiązaniem, panie redaktorze, byłoby, gdyby, no bo do tego jeszcze nie doszło, żeby pan prezydent Nawrocki wybrał się do Kijowa i może omówił też niektóre kwestie, może również te historyczne, ale też pomyślałem o tych gospodarczych, no bo gdzieś widzimy, jak Ukraina dogaduje się z Niemcami, jak dogaduje się z Francją. Mhm. I mam takie wrażenie, że gdzieś powoli to, co ważne, nas omija, a skupiamy się na tym, co było 80 lat temu.
1: To chciałem powiedzieć właśnie, że tamten konflikt przeżywali tamci ludzie, nasi dziadowie i ich dziadowie. I nie zapominając tego, my teraz budujemy naszą historię wspólną. A ta budowa naszej historii powinna polegać na tym, że wspieramy Ukrainę walczącą z Rosją z całych sił po prostu. Z całych sił. A historia, no na miłość boską, czy możemy mieć pretensje do Szwedów za to, że nam potop zrobili, jak po Sienkiewiczowsku to nazwę? Przecież od tamtej pory, od połowy XVII wieku, rozpoczął się w ogóle upadek Rzeczypospolitej.
2: To może być problem, ponieważ Szwedzi nie do końca mają świadomość, że w ogóle brali udział w potopie.
1: No więc tak to właśnie wygląda. No.
2: Gdyż prowadzili częste wojny z Duńczykami.
1: Tak, tak, więc... tak, tak. Możemy wtedy zaprowadzić ich do ich własnych muzeów i pokazać artefakty właśnie wywiezione z Polski w tamtym czasie.
2: Ale z drugiej strony to, co dzisiaj wybrzmiało również w jednej z rozmów na antenie Polskiego Radia 24, to fakt, że Litwini na przykład bardzo mają negatywny stosunek do Piłsudskiego.
1: Ale ja wiem, ja byłem na początku lat 90. Byłem korespondentem Telewizji Polskiej w Wilnie, na kraje bałtyckie w ogóle. Także w Wilnie mieszkałem prawie 2 lata.
2: To prawda, że Litwini traktowali Piłsudskiego na równi ze Stalinem?
1: To znaczy bardziej Żeligowski bolał. Mhm. Był na pylonie mostu przy parlamencie. Przez długie miesiące widniał nieczyszczany przez nikogo napis Hitler, Stalin, Żeligowski. Żeligowski, znaczy pewnie trzeba by naszym słuchaczom trochę więcej powiedzieć o tym Żeligowskim, bo to on jest taką naprawdę znienawidzoną postacią w Wilnie. To był taki eksperyment, znaczy nie eksperyment. Jak Piłsudski się wycofywał, to okazało się, że w Wilnie mogą Litwini zostać, a nie można było dopuścić. Nasze polskie Wilno. Musi być nasze polskie. Z tego pomysłu federacyjnego litewsko-ukraińskiego nic nie wyszło, więc Piłsudski chciał mieć Wilno i wymyślili sobie, że stworzyli dywizję litewsko-białoruską, złożoną rzeczywiście z Polaków z tamtych ziem, którzy zaatakowali, zrobili zamach stanu, zajęli Wilno. No od tamtej pory rzeczywiście Litwini mają do nas ogromny żal za to. Aleśmy jakoś to przeżyli. No, ja jeździłem potem w Wilnie, często miałem opony przebijane, jak jeździłem polonezę na polskich numerach. A jednocześnie miałem tam całą masę przyjaciół. I też a pamiętam też, to jest zabawna anegdota, poseł litewski do litewskiego Sejmasa, czyli parlamentu, taki nacjonalista, mówi mi: bo wy to chcecie nas zająć po prostu. Chcecie zdobyć Wilno.
2: Po raz kolejny, tak.
1: A ja go pytam, ale co, macie ropę jakąś? Macie gaz? Żebyśmy sobie brali na głowę 3 miliony Litwinów? Jako mniejszość narodową? Przecież w współczesnym, demokratycznym kraju to już nie jest sytuacja, w której monarcha zagarnia coraz większe ziemie. Jak zajmujemy Litwę, no to Litwini stają się obywatelami Polski. Ogromna mniejszość litewska, nienawidząca centrali w Warszawie. No po co nam to? I on się wtedy tak zastanowił. Chyba mu zasiałem jakieś ziarno wtedy to, pomyślunku.
2: To panie redaktorze, to przenieśmy się jeszcze na chwilę do Krakowa, już tak na koniec. Bo no tam się szykuje prawdziwa egzotyka wyborcza. I Konfederacja Grzegorza Brauna zgłasza swojego kandydata. Już partia Razem ogłasza. Sam Marian Banaś, były prezes, startuje w tych wyborach. Jeżeli dobrze słyszałem, Marianna Schreiber również.

0: wycofuje się, tak?
1: Tak, widziałem.
0: Między walkami znajdzie czas na to, żeby wystartować w tych...
1: No i ona jest bardzo aktywna w internecie.
0: Tak. Tak słyszałem.
1: Bardzo się wymądrza się.
0: Miała być pierwszą damą Bydgoszczy, może zostać prezydentką Krakowa.
1: Wymądrza się na różne tematy, prezentując swój obfity biust. Jako wabik na pewno, nie wiem.
0: Nie chcę w to wchodzić, absolutnie. Raczej się zastanawiam, czego wyrazem mają być te wybory w Krakowie. Czy to będzie dominacja Prawa i Sprawiedliwości, czy to będzie dominacja prawicy, czy pokażą zjednoczenie z Konfederacją, bo i Przemysław Czarnek namawia.
1: Na pewno to nie jest tak to, co na rynku krakowskim przepowiedział Przemysław Czarnek, że to jest początek fali. Że potem poodwołujemy prezydentów w innych miastach, a na koniec odwołamy prezydenta Warszawy. Czy w ogóle Tuska odwołamy. To tak nie jest.
0: Nie ma co się hamować, pewnie, że tak.
1: Tak, to tak nie jest, ponieważ sytuacja w Krakowie to nie jest przeciętna sytuacja w każdym innym mieście. To, że Miszalski, znaczy tak właśnie nie wiem, na ile Miszalski był nieudanym prezydentem, a na ile taką gębę mu przyprawiono, ponieważ przegrany, kolejny raz przegrał te wybory, nie pamiętam jak ma na imię,
0: Łukasz
1: Gibała.
0: Jest, 5 razy już, tak? Startował.
1: Jest majętnym człowiekiem i ma niepohamowaną ambicję zostać prezydentem Krakowa. Niepohamowaną. No tak jak Donald Trump chce mieć Nobla, tak Gibała chce mieć prezydenturę Krakowa.
0: I wręcz startował w kontrze do Prawa i Sprawiedliwości, bo przecież PiS miał własnego kandydata.
1: Ale w swoim czasie należał do Palikota również. Więc to nie jest prawicowy czy pisowski bunt, konfederacyjny bunt przeciwko Miszalskiemu, który jest Konfederacji, tylko to była w dużym stopniu osobista akcja Łukasza Gibały, który duże pieniądze własne włożył w kampanię antymiszalską. Tam się cały czas, Miszalski był cały czas atakowany i to często ze sprzecznych motywów. Na przykład ogromnym atutem, ogromną przewiną Miszalskiego, co mu krakowiacy właśnie wyrzucali, jest strefa czystego powietrza, która zakazuje...
0: Czystego transportu.
1: Przepraszam,
0: w sumie to ma... Chodziło o powietrze w sumie.
1: Jasne, ale trzeba być precyzyjnym. Zakazuje wjazdu starym samochodom, umownie mówiąc, starym samochodom, śmierdziuchom do centrum Krakowa. No oczywiście trochę więcej niż do centrum.
0: No więc właśnie, bo w Warszawie to jest 7%, a tam 60%, no więc
1: tylko, że,
0: to ludzi wkurzyło.
1: Tylko, że tam mieszkańców Krakowa to nie obejmowało. W związku z tym mieszkańcy Krakowa, głosujący na Miszalskiego, powinni być zadowoleni z tego, że nie wpuszczamy do miasta obcych w starych samochodach. Bo my możemy jeździć. Mimo to wyborcy, którym powinno zależeć na tym, żeby głosowali przeciwko.
0: Powiem panu, nie mogę doczekać się tej kampanii. No, Jerzy Modlinger, Towarzystwo Dziennikarskie, gościem Polskiego Radia 24. Panie redaktorze, dziękuję za to spotkanie.
1: I ja dziękuję.
0: Słuchają państwo Polskiego Radia 24. Już za chwilę informacje. My wracamy po informacjach.
2: Reklama.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Cześć, siostrzyczko.
6: Gratulacje.
5: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
6: Ania.
5: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
6: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
4: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
5: Obiecuję.
7: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Życie jak fortuna, kołem się toczy.
9: Po przeboju Bałkanica zespół piersi wraca z nowym albumem Pigułka Szczęścia. 14 energetycznych utworów, rock, humor i dobra zabawa w najlepszym wydaniu. Płyta dostępna w serwisach streamingowych, sklepach muzycznych i na sklep.polskieradio.pl. Poleca Polskie Radio.
10: Sebastianie, jak pan cyfryzuje firmę?
11: Wspólne hasła i reklama w internacie. To podstawa. Słucham, co? Wyciekły dane?
10: Bezpieczeństwo nie poczeka. Sprawdź, jak zrobić to mądrze na cyfrowy.

0: biznes.gov.pl.
1: Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
2: Barbara?
3: No?
2: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
3: Co, Marian?
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
3: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
2: No.
4: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Telewizory, smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert tanie masz.
6: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Za nami trzeci dzień podpisywania umów w ramach programu SAFE. Ich łączna wartość sięga 78 miliardów złotych. Piąta osoba zatrzymana w związku z fałszywymi alarmami. Mężczyzna trafił do aresztu. Kolejny chętny do objęcia funkcji prezydenta Krakowa. Swojego kandydata zgłosiła Konfederacja Korony Polskiej. Minęła 16. Damian Szpyra. Zapraszamy. Kolejne umowy na sprzęt dla polskiego wojska z programu SAFE podpisane. Kontrakty z firmą Rosomak SA w Siemianowicach Śląskich dotyczą m.in. 30 sztuk wozów ewakuacji medycznej. Wartość umowy wynosi ponad 500 milionów złotych netto, a same wozy zostaną dostarczone do 2028 roku. Polski przemysł obronny bierze na siebie dużą odpowiedzialność, angażując się w program SAFE, mówił obecny przy podpisywaniu umów wiceminister aktywów państwowych Konrad Gołota.
2: Polska Grupa Zbrojeniowa, lider, integrator polskiego przemysłu obronnego, nasz narodowy czempion, otrzymuje dzisiaj zamówienia na kilkadziesiąt miliardów złotych. One trafią, i to jest ważne, do miast i miasteczek w całej Polsce.
1: Wcześniej w Hucie Stalowa Wola wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz odniósł się do krytyków programu SAFE. Podkreślił, że narracja mówiąca, że pieniądze trafią do niemieckich przedsiębiorstw bądź firm wydmuszek z niemieckim kapitałem, okazała się kłamliwa.
3: Wóz towarzyszący, wóz dowodzenia wyprodukowany tutaj w KSW to jest niemiecki produkt. Krab to jest niemiecki produkt. Baobab, ten na końcu, to jest niemiecki produkt. Borsuk, niemiecki produkt czy Rosomak? Który to jest niemiecki produkt? Powiedzcie mi, który to jest niemiecki produkt?
1: Dziś łącznie podpisano 29 umów wartych 78 miliardów złotych. Piąta osoba zatrzymana przez policjantów w sprawie wywoływania fałszywych alarmów. Zatrzymany to 29-letni mieszkaniec powiatu łotwockiego, wyjaśniał w TVP Info rzecznik Komendy Stołecznej Policji Jacek Wiśniewski.
4: Został zatrzymany w tym tygodniu w miejscu zamieszkania. Mężczyzna jest podejrzany o to, że w dniu 18 maja wykonał dwa razy telefon na numer 112, numer alarmowy, informując tym samym o podłożonym ładunku w gmachu jednej z telewizji.
1: Mężczyzna przyznał się do winy. Sąd rejonowy zdecydował o 3-miesięcznym tymczasowym areszcie. Od połowy maja ratownicy, policjanci i strażacy byli wzywani do zgłoszeń m.in. w mieszkaniu rodziny prezydenta i na posesji prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Poszerza się grono chętnych, by zasiąść w fotelu prezydenta Krakowa. Kandydatem Konfederacji Korony Polskiej będzie Michał Klimek. Jak sam mówił, chciałby się skoncentrować m.in. na kwestiach podatkowych.
5: Obiecuję Państwu, że jako prezydent dołożę wszelkich starań, żeby podatki w Krakowie były maksymalnie niskie, żeby urzędy w Krakowie były przyjazne mieszkańcom.
1: Dotychczas start w wyborach na prezydenta Krakowa ogłosili m.in. Aleksandra Owca z Partii Razem, Bartosz Bocheńczak z Konfederacji, Grażyna Zofia Świat z Bezpartyjnych Samorządowców Małopolski oraz Marian Banaś, były prezes Najwyższej Izby Kontroli. Wielbiciele literatury tłumnie odwiedzają targi książki na PGE Narodowym. Ponad 600 wystawców z 33 krajów prezentuje swoje publikacje, a wielbicieli książek na targi przeciąga przede wszystkim bogata oferta wydawnictw.
6: Przede wszystkim to, że w jednym miejscu możemy spotkać tak wielu wydawców z tak różnorodną ofertą, szeroką, więc to jest super, żeby się przejść pomiędzy tymi wszystkimi stoiskami, znaleźć swoje ulubione wydawnictwa, ale też odkryć nowe publikacje.
7: Tu jest taki salon wydawców.

0: to z Białorusi i to przyszedł, żeby odwiedzić ich. Oni przedstawiają taką prasę, publicystykę, historię, jaka zabroniona jest w Białorusi.
1: Na książki sobie lubię popatrzeć.
2: Poza tym zawsze jest fajna strefa komiksów. Uwielbiam komiksy, więc tutaj w jednym miejscu mogę sobie wszystkie obejrzeć.
3: Jestem ogromną fanką czytania i fajnie, że jest takie wydarzenie, gdzie można tak dużo różnych gatunków literackich, rodzajów książek odkryć, zobaczyć.
4: Z czytelnikami rozmawiał Witold Banach. Swoje stanowisko na targach ma także Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Można na nim kupić m.in. najnowsze wydanie płyty z kompozycjami Mieczysława Kosza i wyjątkową płytę Tomasza Stańki w wersji winylowej i na CD. Targi potrwają do jutra. Na koniec Budapeszt, gdzie wieczorem w finale piłkarskiej Ligi Mistrzów zmierzą się ze sobą Paris Saint-Germain oraz Arsenal Londyn. Na wydarzenie zaprasza premier Węgier Péter Modyor. Po raz pierwszy finał Ligi Mistrzów odbywa się w Budapeszcie. To jedno z najchętniej oglądanych wydarzeń sportowych na świecie. Jesteśmy bardzo dumni, że Węgry są gospodarzem tego wydarzenia. Przybyło ponad 10 tysięcy zagranicznych kibiców. Mogę powiedzieć, że w gotowości są 4 tysiące funkcjonariuszy węgierskiej policji. Nigdy wcześniej w Budapeszcie nie było wydarzenia, którym tak wielu policjantów pełniłoby służbę jednocześnie. Początek meczu o godzinie 18.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
4: Za oknami sporo słońca, ale warto też przygotować się na silny opad deszczu. W okolicach godziny 18:00 mokro zrobi się w pasie od województwa mazowieckiego po Małopolskę oraz na Górnym Śląsku. Temperatura od 20 stopni na wschodzie do 25 na zachodzie. Chłodniej na północy i południu, tam około 15 stopni.
6: Radio Podcast.
7: Szczyt Europy.
8: Ile zajmuje ci przejazd ze Strasburga do Brukseli?
9: To jest podchwytliwe pytanie, wiem. Otóż powinno około 4 godzin, 4,5. Mniej więcej tak się mieszczę w tym.
8: Ostatnio nie da się chyba szybciej. Te remonty, korki, trudno zejść poniżej 4 godzin. Chyba nawet, nie wiem.
9: Nie, oczywiście.
8: Czy udało ci się kiedykolwiek?
9: No były takie chwile... Ale to dawno. Nie było wtedy remontów. 3,40, ale to bardzo dawno.
8: Trasa 450 kilometrów. Proszę sobie przeliczyć średnią prędkość,
9: dobrze,
8: albo lepiej tego
9: chwalić.
8: Nie robić.
9: Słuchają nas młodzi słuchacze. Prędkości przekraczać nie wolno.
8: Ale nie zatrzymywałaś się wtedy pewnie na żadnej stacji benzynowej i nie ładowałaś samochodu elektrycznego.
9: Czyli dochodzimy do momentu, w którym chcemy podyskutować o tym, jak to unijni komisarze obrazili się na zieloną transformację, mają elektryki, ale im się to nie podoba.
8: Nie podoba im się to, że te samochody elektryczne są we flocie Komisji Europejskiej, która wozi komisarzy na sesję Parlamentu Europejskiego do Strasburga. Czyli trzeba przewieźć komisarzy z Brukseli do Francji i z powrotem. No tyle, że właśnie te 450 kilometrów, no to dla takiego samochodu elektrycznego w tej flocie być może zbyt dużo. I trzeba po drodze w Luksemburgu zatrzymać się na stacji benzynowej, a nie benzynowej, na stacji z punktem ładowania pojazdów elektrycznych, aby samochód podładować i chwilę poczekać.
9: Mniej więcej co 200 kilometrów, czyli Europejczycy, którzy za namową Komisji Europejskiej przesiadają się na elektryki, no bo takie jest założenie Zielonego Ładu, że zeroemisyjne wszystko ma być. Sama Komisja Europejska chciała skończyć z samochodami spalinowymi w 2035 roku. Europejczycy przesiadają się na elektryki i muszą odstać te 20-30 minut na stacjach, podładować i za 200 kilometrów znowu. Wszyscy mogą, tylko nie komisarze, bo jakoś wyjątkowo im się to nie podoba, że te 20-30 minut trzeba czekać.
8: Spotkałem jakiś czas temu komisarza Sejourne na stacji rzeczywiście w Luksemburgu. No musiał wypić spokojnie kawę. No to nie była tragedia. Ja zatrzymałem się, bo nie mam auta elektrycznego, mam auto hybrydowe, więc tankuję normalnie także na tej stacji w Luksemburgu. No można to wyśmiać bardzo łatwo, że to nie jest żaden problem albo problem pierwszego świata. No skoro każdy musi ładować te pojazdy elektryczne, no to komisarze także muszą. Dostają z pierwszej ręki doświadczenie, co nakazują albo czego oczekują od Europejczyków. Bo my też często, i chyba w tym odcinku o Zielonym Ładzie mówiliśmy, To jest świetne rozwiązanie dla takiego kraju jak Belgia, gdzie właściwie od granicy do

0: granicy przejedziesz na jednym ładowaniu. Gorzej, jeśli musisz ruszyć trasę dalej, za granicę, do Polski, do Francji, no wtedy jeszcze ta odległość może być problemem.
1: Odległość. Tylko tutaj chyba nie narzekają, że tych stacji nie ma. Natomiast problemem dla komisarzy jest ewidentnie to, że muszą się zatrzymać w trakcie drogi. Co ciekawe, ani jeden nie stwierdził, że może nie należałoby już jeździć do tego Strasburga. Może tu jest problem. Przenieśmy w końcu ten Parlament Europejski do Brukseli, ale nie. Żale, frustracja, no bo trzeba się zatrzymywać co 200 kilometrów i ładować.
0: Pojawił się też inny pomysł. No, pociągi także jeżdżą, można przejechać pociągiem i tu też kontrargument ze strony komisarzy.
1: Tak, i tu akurat stoję po stronie komisarzy. Nie dlatego, że ktoś ich będzie podsłuchiwał, ale czy ty kiedyś jechałeś pociągiem?
0: No wielokrotnie.
1: Ale z Brukseli do Strasburga?
0: Nie, z Brukseli do Paryża często, to jest lepsze połączenie niż samochód.
1: Tak, tak. Do tej pory nie ma bezpośredniego pociągu. Przesiadanie się, przejeżdżanie jeszcze przez Luksemburg, czasami stoi on, znaczy też narzekam, bo tak jak komisarze muszą wystać na stacji do ładowania, to ja pamiętam, że kiedyś jechałam pociągiem, trzeba było stać prawie godzinę czy dwie, no to jest udręka, rzeczywiście. Jeśli chodzi o podróż pociągiem, to jest udręka. Najpiękniejsze w tej całej historii jest chyba tylko jeszcze to, bo nie zaczęliśmy mówić o naszej ulubionej bohaterce, że królowa
0: nie stoi na stacji w Luksemburgu.
1: Nie stoi na stacji w Luksemburgu. Królowa w ogóle nie ma elektryka, bo ma bestię, odpowiednik amerykański. Jak rozumiem, w wersji europejskiej żaden elektryk nie udźwignie tych zabezpieczeń.
0: No i też często lata po prostu ze Strasburga do Brukseli, aby być szybciej też w innych miejscach, bo to nie tylko jest Bruksela, także dolatuje z innych miejsc, gdzie ma spotkania. Świetny przykład na to, jak zderza się legislacja Unii Europejskiej z życiem i teraz na własnej skórze komisarze także zobaczyli, jak te przepisy wyglądają. Jedna tylko ciekawostka przy tej okazji, bo ja zwróciłem uwagę na liczbę stacji ładowania pojazdów, bo sprawdzaliśmy to jakiś czas temu. W Polsce w tym momencie mniej więcej około 12 tysięcy takich punktów ładowania pojazdów. W Belgii, zgadnij, ile jest w samej Belgii?
1: Nie mam pojęcia.
0: Kraj dużo mniejszy od Polski,
1: 50?
0: Ludność trzykrotnie mniejsza niż Polski.
1: Dwukrotnie więcej, plus minus?
0: Nawet 10 razy więcej, około 110 tysięcy stacji ładowania pojazdów. 10 razy więcej w Belgii, ale to, co mnie zastanowiło, to ogromna różnica między Flandrią i Walonią. We Flandrii jest 82 tysiące takich punktów, a w Walonii tylko 14 tysięcy. To też pokazuje,
1: jak... Patrząc na różnicę w rozwoju obu regionów, to tylko potwierdza, że Flandria odskoczyła Walonii już dawno w rozwoju.
0: Świetny wskaźnik, ten, który wielokrotnie mówimy, Flandria bogatsza niż Walonia, ten podział w belgijski na północ i na południe w stacjach ładowania pojazdu, czy też punktach ładowania pojazdu elektrycznego też widać wyraźnie. Pięciokrotna różnica w tych punktach.
1: Walonia przespała, Flandria już jakiś czas temu postawiła na nowoczesne technologie, na rozwój i teraz zbiera owoce, a Walonia cały czas prosi, żeby dosypywać jej do tego budżetu.
0: Mimo to biedna i mała Walonia ma i tak więcej punktów ładowania niż cała Polska.
1: No. A skoro liczymy już pieniądze, kto gdzie ile ma albo ile dostanie, no to my dzisiaj pochylimy się nad europejskim budżetem, tym na lata 2028-2034, bo według mnie debata wkracza, jeszcze może nie w decydującą fazę, ale wkraczamy na drogę, nie na ostatnią prostą, bo jeszcze trochę zakrętów będzie, ale na drogę prowadzącą nas do finału negocjacji.
0: No, ja uważam, że za wcześnie jest na ten odcinek o budżecie, że jeszcze nie powinniśmy o tym rozmawiać, bo będziemy mówić o tym budżecie przez następne 2 lata pewnie.
1: A kiedy powinien być czas według ciebie?
0: Drugi nasz odcinek był o budżecie, nie wiem, czy pamiętasz.
1: Ale teraz jest czas, żeby opowiedzieć, co się z nim dzieje.
0: Dobra, na początek to, o czym dziś nie będziemy mówić.
2: Szczyt Europy.
1: A nie powiemy o konfesjonałach.
0: No to nie mówmy o konfesjonałach.
1: Mój ulubiony temat. Wiedziałam, że jak wrócisz, ucieszysz się. Komisja Europejska specjalnie
0: po polsku?
1: Czekała. Konfesjonały.
0: Jest polskie słowo
1: w języku polskim. Konfesjonał.
0: A jak jest w oryginale?
1: Confessionals.
0: To może to trzeba jakoś inaczej przetłumaczyć.
1: Przechodziliśmy już przez to, że komisja siedzi, a państwa członkowskie się spowiadają. To znaczy ze swoich, nie z grzechów, ale oczekiwań.
0: Może to jakieś
1: spowiedniki? Dobrze, powiedzmy konsultacje.
0: Konsultacje, jakie ładne polskie słowo. Na jaki temat te konsultacje?
1: W sprawie 21 pakietu sankcji.
0: A jeszcze lepiej.
1: Czyli czekała Komisja Europejska na ciebie. Jesteśmy już po tych konsultacjach. Pewnie w ciągu tygodnia, może niecałych dwóch, komisja opublikuje projekt. Ja już mniej więcej wiem, co może się w tym znaleźć, ale oczywiście trzeba poczekać do opublikowania, czyli

0: rosyjskie banki, czyli statki z floty cieni, czyli kolejne ograniczenia eksportowe, importowe. Pewnie będą kolejni oligarchowie rosyjscy, bo teraz już można, skoro parasola ochronnego już nie ma w postaci Viktora Orbana. Ale więcej państwu o tym powiemy, jak już projekt będzie.
1: No właśnie, ale jak nie ma Orbana, będzie coś mocnego w tym 21 pakiecie sankcji, czy takie uszczelnianie poprzednich pakietów?
0: Wiesz, jest bardzo trudno uderzyć w czymś mocno po 20 pakietach. To po pierwsze. Właśnie trzeba je uszczelniać, te sankcje, bo tyle jest tych pakietów, a Rosja ma przyjaciół na Białorusi, w Chinach, w Korei Północnej, więc radzi sobie, żeby te sankcje obchodzić. Ale myślę, że kilku rosyjskich oligarchów trafi na czarną listę, a do tej pory było to niemożliwe. Oczywiście jeden zwierzchnik cerkwi prawosławnej, patriarcha Cyryl, to jest od dawna na celowniku. Orban się sprzeciwiał, no ale wczoraj usłyszałam, że nie wiadomo, co zrobi Bułgaria, więc to nie jest takie oczywiste, jak to teraz będzie. Niektóre kraje za tymi Węgrami się chętnie chowały, a teraz już nie będzie tego głównego hamulcowego i trzeba będzie podejmować decyzje. Odważne.
1: Nie będziemy też dziś się zastanawiać, czy 200 milionów euro to dużo, czy to mało, ale tyle wyniosła kara, którą Komisja Europejska nałożyła na platformę Temu. Tam wiele tanich produktów, produktów z Chin, produktów z Azji, które trafiają na rynek Unii Europejskiej. No, ale zdaniem Komisji Europejskiej to produkty po prostu niebezpieczne. Zabawki dla dzieci z chemikaliami, które stwarzają poważne ryzyko dla zdrowia. Biżuteria, która ma w składzie niedozwolone substancje, więc lepiej jej nie nosić. I ładowarki, które nie przechodzą podstawowych testów bezpieczeństwa, więc też lepiej nie podpinać ich do prądu. Proszę uważać na produkty z Temu, tak mówi Komisja Europejska, nakładając na tę platformę wysoką karę finansową.
0: No i nie powiemy też o wizycie w Brukseli premiera Węgier Petera Madziara i rozmowach z szefową Komisji Europejskiej. Nie powiemy, bo jeszcze nie wiemy, co z nich wyniknie.
1: I nie będziemy też mówić o premierze Albanii, który mówi, że zrobi wszystko, co konieczne, aby jego kraj, aby Albania znalazła się w Unii Europejskiej i nie będzie nawet sprzeciwiał się różnego rodzaju pomysłom ograniczonego członkostwa. Na przykład temu, aby prawo weta wobec nowych krajów Unii Europejskiej zostało na pewien czas zawieszone, tak aby te nowe państwa, jak Albania, ale też na przykład Ukraina, nie mogły blokować decyzji podejmowanych jednomyślnie. Edi Rama twierdzi więc, że Albania jest talibanem Unii Europejskiej, czyli no właśnie, zrobi cokolwiek, aby uzyskać swoje cele. Więcej pewnie będą państwo mogli usłyszeć innych wypowiedzi, zwykle barwnych Edi Ramy w przyszłym tygodniu, gdy szefowie państw Unii Europejskiej zbiorą się na szczycie na Bałkanach, szczyt wraz z państwami z Bałkanów Zachodnich.
0: Można powiedzieć, że ta Albania to takie przeciwieństwo Ukrainy, bo dyskusja w sprawie ograniczania praw Ukrainie też się przetacza przez Europę po propozycji kanclerza Niemiec. Niech Ukraina wejdzie, ma swoich przedstawicieli na radach ministerialnych, na szczytach w Parlamencie Europejskim, ale nie będzie miała prawa głosu. Wołodymyr Zełenski już zaprotestował, powiedział, że to niesprawiedliwa oferta i Ukraina chce wejść na pełnych prawach do Unii Europejskiej.
1: A dużo więcej o tym w odcinku 65, o kolejce do Unii Europejskiej i krajach, które czekają na rozszerzenie.
2: To jest podcast Szczyt Europy. Zapraszają Beata Płomecka, Polskie Radio i Maciej Sokołowski, TVN24.
0: Dzień dobry Państwu, witamy w 72. odcinku naszego podcastu. Odcinku, w którym zajmiemy się wielkimi pieniędzmi, czyli unijnym budżetem, czyli negocjacjami, które powoli będą wchodzić w decydującą fazę.
1: Powoli będą wchodzić. O budżecie pewnie będziemy mówić jeszcze wielokrotnie dużo. Ja nie chcę Państwa zniechęcać do słuchania tego odcinka, choć uważam, że trochę Beata zbyt wcześnie tutaj o budżecie chce mówić, no bo przecież jeszcze będziemy pewnie ze 2 lata te negocjacje prowadzić.
0: Po pierwsze, nie 2 lata chyba, bo tyle czasu nie ma na wynegocjowanie budżetu. Po drugie, uważam, że to jest absolutnie dobry moment, ponieważ ostatni raz o budżecie mówiliśmy Państwu w lipcu ubiegłego roku, kiedy Komisja Europejska w wielkim chaosie, bo taka była atmosfera, prezentowała swój projekt przewodnicząca Komisji Europejskiej do ostatniej chwili wszystko trzymała przy orderach, więc nie bardzo wiedzieliśmy, co tam jest. Słyszeli państwo nasz podcast, jeżeli nie, to odsyłamy do niego.
1: No i co się od lipca zmieniło?
0: I właśnie nic się nie zmieniło do momentu, ponieważ w tym tygodniu, proszę państwa, 16 krajów, 2

0: trzecie Unii Europejskiej, przygotowała własną deklarację i wizję europejskiego budżetu po 2027 roku, niejako prowokując tę grupę, z którą przyjdzie jej jeszcze niejedną batalię stoczyć, czyli grupa, która chce więcej pieniędzy na rolnictwo i rozwój regionów, sprowokowała tych skąpców, którzy zapewne już wkrótce uderzą propozycjami dotyczącymi obcięcia pieniędzy.
1: No i jak ci się rozniosły te piękne nagłówki o tym, że Grupa Przyjaciół Spójności przygotowała przełomową deklarację?
0: Ja nie wiem, bo ja takich nagłówków nie dawałam. Ja dawałam starcie.
1: Zaraz sprawdzimy, co tam Polskie Radio miało w nagłówkach.
0: To ja już ci, szybciej ci znajdę. Dobrze, to idziemy do serwisu informacyjnej agencji
1: Bój
0: radiowej.
1: O budżet. Polska w ofensywie. Skąpcy zaskoczeni.
0: I co?
1: Skąpcy kontra beneficjenci. Rozpoczyna się walka o nowy budżet Unii Europejskiej.
0: Znalazłeś gdzieś w lidzie deklarację 16 krajów?
1: Widzę Przyjaciół Spójności, widzę.
0: No to później. Polskie Radio ma taką misję edukacyjną też, więc to nie tylko tak po łebkach, ale trzeba czasem wytłumaczyć. I taką misję my mamy w tym podcaście, bo staramy się Państwu tłumaczyć te meandry europejskiej polityki. Wiele razy tłumaczyliśmy, jak powstają sankcje, jak powstaje unijne prawo, przez jakie szczeble trzeba przejść, więc teraz postaramy się wytłumaczyć, jak powstaje ten europejski budżet.
1: No tak, ale ja mówię o tej deklaracji. Na ile sama deklaracja, list wysłany przez kraje, które chcą większego budżetu, bo więcej z niego wyciągają i im większy budżet, tym więcej pieniędzy dla krajów takich jak Polska. Więc co jest w tym przełomowego? To jest spór, który jest wpisany w negocjacje budżetowe od zawsze. Z jednej strony masz kraje, które chcą wydawać więcej, więc chcą, aby budżet był jak największy. Z drugiej masz kraje, które chcą, aby budżet był jak najmniejszy, bo jak najwięcej do niego wpłacają, a najmniej wyciągają. Tę drugą grupę nazywamy oszczędnymi, znaczy oni się nazywają oszczędnymi, a my ich nazywamy skąpcami, no a tę pierwszą grupę, w której jest Polska, tak ładnie, grupą przyjaciół spójności.
0: To zbytnie uproszczenie, to znaczy rzeczywiście tak wyglądały do tej pory zawsze negocjacje budżetowe, ale akurat ta deklaracja nie dotyczy tylko, i tam nie ma jednego zdania, zwiększamy pulę pieniędzy na politykę spójności, czyli tę politykę, która ma likwidować różnice w rozwoju unijnych regionów, wyrównywać i chcemy więcej pieniędzy na rolnictwo. To jest deklaracja, która całościowo patrzy na cały europejski budżet. Tam jest i o tym, jak wydawać pieniądze z Funduszu Konkurencyjności, sprzeciw wobec tego, żeby to nie była tylko ta zasada doskonałości, żeby nie tylko firmy albo państwa w ogóle, te bardziej rozwinięte z nowoczesnymi laboratoriami czy z dobrze rozwiniętymi uniwersytetami dostawały pieniądze, ale też firmy z krajów, które tak rozwinięte nie są. Tam jest i pomysł, żeby odłożyć...
1: Przepraszam, wyłączyłem się.
0: Tam jest i pomysł, żeby odłożyć spłatę pożyczek z Unijnego Funduszu Odbudowy. Więc to jest deklaracja, która zapoczątkowała dyskusję. Fakt, że na razie nie mamy odpowiedzi konkretnej płatników netto, czyli tych skąpców, wskazuje na to, że to jest jakiś nowy element gry.
1: No i właśnie, tu czytam twoją depeszę.
0: I tu ostatnie zdanie. Przeczytam ci z kolei ja komentarz niemieckiego dziennika Süddeutsche Zeitung. Uważaj. Zaledwie półtorej strony A4, gęsto zapisanej tekstem, ale wystarcza, aby wykonać maksymalnie agresywny ruch otwierający. Ja nie twierdzę, że powinniśmy się zawsze podpierać niemieckimi gazetami, ale to ci tylko pokazuje, jak płatnik netto to odbiera.
1: Pionek na D4. Czytam u ciebie w depeszy, że Polska przechodzi do ofensywy, a zaskoczeni są płatnicy netto. No czym mogą być zaskoczeni płatnicy netto, że ci, którzy zarabiają najwięcej na budżecie, chcą, aby budżet był jak największy?
0: Już ci mówię, do tej pory były tylko takie delikatne pomruki, że trzeba by zwiększyć, że nie do końca ta propozycja Komisji Europejskiej nam odpowiada. Teraz masz deklarację podpisaną przez 2/3 państw. No a po drugiej stronie masz niespójną grupę płatników netto, która nawet się nie potrafi porozumieć, jakie te cięcia powinny być. Już nie wspomnę, że w tej grupie jest Francja, która może i chciałaby obciąć część wydatków, ale na pewno nie na rolnictwo. Pierwsza dyskusja już po opublikowaniu tej deklaracji była na spotkaniu ministrów do spraw europejskich, 27. Brał w niej udział wiceminister spraw zagranicznych Ignacy Niemczycki, który nam o tej deklaracji i tych pierwszych reakcjach mówił tak.
2: Szczyt Europy.
0: Jest to oświadczenie 16 krajów Grupy Przyjaciół Spójności z wizją budżetu na lata

0: 2034. Czy można powiedzieć, że już zaczyna się ta batalia? Każda z grup okopuje się na swoich pozycjach i będzie przyjaciele spójności kontra potocznie nazywana grupa skąpców?
1: No staram się na to nie patrzeć jak na batalię i nie uważać, że się okopujemy, tylko szukamy najlepszego rozwiązania dla całej Unii Europejskiej. To oświadczenie, o którym pani mówiła, bardzo mnie cieszy. Oświadczenie aż 16 państw członkowskich, czyli zdecydowanej większości. I to oświadczenie jest bardzo treściwe. Mówi nie tylko o tym, że chcemy ambitnego budżetu, że chcemy ważnej roli polityki spójności, czy ważnej roli polityki rolnej, ale też mówi na przykład o takich rzeczach, o których na co dzień my nie mówimy, jak Europejski Fundusz Konkurencyjności, zasoby własne, kwestia rabatów, czyli takie rzeczy, z którymi nie jesteśmy w naturalny sposób kojarzeni. To naprawdę jest propozycja dla całej Unii Europejskiej i w tym sensie uważam, że możemy być dumni z tej propozycji. Tutaj wykonaliśmy my pewną pracę, ponieważ zainicjowaliśmy pracę tej konkretnej grupy, natomiast teraz największe gratulacje należą się naszym koleżankom, kolegom z Rumunii, którzy koordynowali właśnie przygotowanie tego oświadczenia.
0: Jeśli chodzi o rytm negocjacyjny, no to Grupa Przyjaciół Spójności przedstawia swoje propozycje. Rozumiemy, że płatnicy netto w przyszłości też będą musieli jakoś się do tego odnieść i przyszły miesiąc prezydencja cypryjska chce przedstawić konkretne liczby, czyli na co mniej więcej jest przyzwolenie w Unii Europejskiej wśród unijnych krajów w reakcji na oczywiście projekt komisji.
1: No dlatego właśnie to nasze oświadczenie jest tak bardzo na czasie, ponieważ za parę tygodni zobaczymy propozycje tak zwanych ram negocjacyjnych z konkretnymi kwotami albo przynajmniej z zakresami kwot i chcieliśmy taki przedstawić wyprzedzający głos. Oczywiście ta grupa skąpców też będzie przedstawiała swoje postulaty, ale to dla mnie było ciekawe, że dzisiaj podczas sesji publicznej, dlatego mogę o tym mówić, sesji publicznej posiedzenia Rady do Spraw Ogólnych, nie mam wrażenia, żeby płatnicy przedstawili jednolity front, a my, przyjaciele polityki spójności, jak najbardziej.
0: W tej grupie płatników netto są Niemcy, Holandia, Szwecja, ale na przykład Francja, która z pewnością cięć w rolnictwie by nie chciała, czyli tutaj po prostu nie ma jednomyślności.
1: No właśnie dlatego negocjacje budżetowe są tak ciekawe. Jeszcze jako urzędnik w tych negocjacjach kiedyś uczestniczyłem i uważam, że to są jedne z ciekawszych, z ważniejszych negocjacji na poziomie unijnym, no bo tam, gdzie alokujemy pieniądze, to tam jest faktyczna polityka, faktyczne priorytety, którymi się chcemy zająć. I te negocjacje zawsze wymagają wielu kompromisów ze strony wszystkich. Takie powszechne przekonanie jest, że kompromis osiągniemy wtedy, kiedy z pokoju wszyscy wyjdą tak samo niezadowoleni.
2: Szczyt Europy.
3: No dobra, tak mówi polski minister, ale no to nie zmienia faktu, że wpisujemy się w dyskusję, odwieczną dyskusję między zwolennikami dużego i przeciwnikami dużego budżetu w Unii Europejskiej. Więc co jest w tym nowego? No dopytuję, dlaczego my ten odcinek robimy właśnie teraz?
0: Bo w czerwcu, czyli już w przyszłym miesiącu, za kilka tygodni, Cypr, który kończy swoją prezydencję, chce przygotować odpowiedź na projekt Komisji Europejskiej. Czyli będą pierwsze cyferki, czyli to ma być, powiedzmy, ustalenie jakichś tam widełek, na co unijne kraje mogą się zgodzić. Więc jesteśmy już na takim ostatnim etapie, jeśli chodzi o przygotowanie stanowiska przez unijne kraje. To jest kolejny etap w negocjacjach nad unijnym budżetem. I tym kolejnym etapem jest także na piśmie deklaracja 16, która oczekuje teraz od płatników netto konkretów. A na razie po tej Radzie Ministerialnej to tam konkretów nie było.
4: The significant reduction in volume of the MFF proposal is absolutely critical. We need to look at cuts across the board.
5: The overall volume is too high.
6: Ein immenser Aufwuchs des Volumens, wie von der Kommission vorgeschlagen, finanziell schlicht nicht tragfähig ist. Unser nationaler Beitrag würde massiv um ca. 75-80% steigen. Auch unser Netto-Saldo würde sich noch weiter verschlechtern. Das ist für uns finanziell einfach nicht machbar.
0: Wypowiadał się na przykład holenderski minister Tom Berendsen, który mówił, że kolejne są cięcia potrzebne. Szwedzka minister Jessica Rosencrantz, która mówiła, że proponowany budżet jest zbyt wysoki.

0: przedstawiciel Niemiec Thomas Ossowski, że propozycja jest nie do zaakceptowania, bo to oznacza większą składkę Berlina do wspólnej kasy. I takie ogólniki padały tylko na Radzie Ministerialnej.
1: Dobra, zanim przejdziemy za chwilkę do tych wszystkich cyferek i konkretnych liczb, mówisz, że przecież one i tak dopiero będą przedstawione za jakiś moment, za kilka tygodni, to te tak zwane negoboxy, to jest to kolejne słowo w tym słowniczku budżetowym, które się pojawi właśnie w tym miesiącu.
0: Ja mam opory, żeby używać negobox, niestety raz na antenie użyłam, nic mi innego lepszego nie przyszło do głowy, ale no tak, to jest po prostu propozycja państw członkowskich, odpowiedź na projekt budżetu przygotowany przez Komisję Europejską, czyli propozycja, gdzie należy zwiększyć, gdzie obciąć, bo gdzieś ten kompromis będzie musiał być.
1: Negobox to po prostu taka tabelka. Tabelka w Excelu, tabelka z cyframi, nad którą można już zacząć pracować. Te negocjacje wtedy rzeczywiście ruszają, bo można powiedzieć, w tej rubryce dodajmy, w tej rubryce obetnijmy, no ale pierwsza dyskusja podstawowa dotyczy samej wielkości. Ta liczba, która pojawiła się podczas prezentacji Komisji Europejskiej w lipcu, to 2 biliony euro. Mówimy o budżecie siedmioletnim, no, od roku 2028 do roku 2034. 2 biliony euro, tak dużych budżetów nie było. Oczywiście to kwestia inflacji, kwestia tego, jak to wyliczamy. Co zostało z tych 2 bilionów euro? Czy my ciągle o 2 bilionach mówimy?
0: Mówimy ciągle o 2 bilionach, ale można się pogubić, bo raz mowa jest o 2 bilionach euro, a raz, że 1 800 000 000, bo czasami Komisja Europejska, pewnie celowo, żeby to tak nie wszystko było jasne od samego początku, że część jest w cenach bieżących, a część jest w cenach stałych. I stąd jest ta różnica. Ale powiedzmy, kiedy komisja prezentowała ten budżet, to było cały czas 2 biliony euro i ten projekt będzie wykorzystany przez państwa członkowskie do przygotowania własnego stanowiska.
1: Czyli chcesz mi powiedzieć, że jesteśmy w takim punkcie decydującym, gdzie ruszyły bardzo ważne negocjacje, ale tak naprawdę od lipca nic się nie wydarzyło, a dopiero czekamy na ten negobox, gdzie dopiero kraje przygotują swoje stanowiska i dopiero wtedy ruszą negocjacje jako długoletnia, wieloletnia korespondentka w Brukseli, no to powiedz, kiedy to się wydarzyło, że ten budżet rzeczywiście został przyjęty i negocjacje zakończyły się na rok przed wejściem w życie tego budżetu. Skoro pieniądze mają być wypłacane od 2028 roku, no to powiedzmy, no przynajmniej z rok jeszcze na ten temat będziemy rozmawiać. Dobrze będzie, jak skończy się to przed wyborami we Francji w maju przyszłego roku.
0: Po kolei. Wytłumaczmy, dlaczego ważne jest, żeby te negocjacje skończyły się możliwie szybko. Bo to nie jest tak, że jeżeli pieniądze będą dostępne od 2028 roku, to w grudniu 2027 można wszystko uzgodnić. To jest olbrzymia pula pieniędzy. Państwa członkowskie muszą się przygotować do wykorzystania. W związku z czym muszą powstać konkretne projekty na wykorzystanie tych pieniędzy. Rządy muszą rozpocząć negocjacje z samorządami, na co pieniądze pójdą. Tutaj dodatkowo jest jeszcze wymóg, żeby te reformy i pieniądze, które będą wykorzystywane, były zgodne z celami Unii Europejskiej. Notabene szesnastka mówi, że to nie Bruksela powinna dyktować, na co pójdą pieniądze, tylko rządy i samorządy. To jest trochę nawiązanie do Krajowego Planu Odbudowy, ale niekoniecznie to jest kalka, bo w KPO było, że konkretne reformy i dopiero wtedy pieniądze. Komisja chciałaby to kontrolować bardziej, bo teraz po prostu są robione inwestycje, idzie rachunek do Brukseli, a potem przelew zwrotny.
1: No to jest inny spór, który jest też pisany. No mówimy o tym pierwszym podstawowym, zwolennicy dużego, małego budżetu. Drugi spór, kto ma to kontrolować.
0: Tak jest.
1: Na ile to są pieniądze wydawane przez bezpośrednio Komisję Europejską, na ile potem także trafiają do samorządów, tak.
0: Ale zmierzam do tego, że to trzeba przygotować, więc najlepiej, żeby ten budżet został wynegocjowany możliwie szybko. Pytasz, kiedy na rok? Ja pamiętam, jestem tu na tyle długo, że pamiętam, że były takie budżety na rok przed negocjowane. To nie jest rzeczywiście historia ostatnich lat, bo ten obecny budżet na lata 2021-2027 został wynegocjowany w lipcu 2020 roku i to już na ostatni moment i był prawie czterodniowy. Zabrakło 20 minut, żeby to był rekordowy szczyt. Ten rekordowy cały czas należy do szczytu poświęconego traktatowi z Nicei z 2000 roku.
1: No tak, chciałem powiedzieć, że siedzieliśmy na tym szczycie nocami, ale nie siedzieliśmy, bo to był szczyt zdalny tak naprawdę wtedy, szczyt covidowy, więc mogliśmy go relacjonować obserwując, jak to liderzy w budynku Rady wchodzą i wychodzą na te nocne obrady.
0: Pamiętam te zdjęcia w maseczkach.

0: To był wtedy czas covidowy. No tak, to były trudne negocjacje. Jeszcze dodatkowo chodziło o ten mechanizm praworządnościowy, to tylko wydłużało. A pamiętasz, kto wtedy stał na czele płatników netto i skąpców?
1: Mark Rutte.
0: Tak.
1: Holandia.
0: Prezydent Francji Emmanuel Macron. Pamiętam, że mu mówił, jesteś drugim Cameronem, bo niektórym się wydawało, że jak Wielka Brytania wyjdzie z Unii, która zawsze domagała się cięć w unijnym budżecie, to już wtedy będzie wszystko gładko, łatwo i przyjemnie, a tu Holandia przejęła pałeczkę.
1: Tak, tylko że to też nie była tylko dyskusja o samym budżecie, tam był też wpisany ten wielki mechanizm odbudowy, fundusz odbudowy, to czy te pieniądze będą rozdawane, czy będą za reformy. Mark Rutte nalegał wyraźnie, że to muszą być kamienie milowe, które potem przecież też wielokrotnie w KPO każdego kraju musiały się wyraźnie pojawić i być zrealizowane, zanim pieniądze popłyną. No ale no nie obraź się. Ale jednak, no Beata, brzmisz trochę jak Charles Michel, muszę ci powiedzieć.
0: No to chyba największa obelga, która mnie spotkała w 22-letniej karierze w Brukseli.
1: Który też na wtedy właśnie, jeszcze przed pandemią, zorganizował taki szczyt Unii Europejskiej, mówiąc właśnie, jak ważne jest to, aby te pieniądze zostały zatwierdzone na tyle wcześnie, aby przygotować wszystkie mechanizmy, i powiedział, no na półtora roku przed tym terminem, to jest ten szczyt, na którym zdecydujemy o budżecie, bo tu nie ma czasu do stracenia i decyzje trzeba podejmować szybko.
0: Porównywanie mnie do polityka, który nie do końca sprawdził się na stanowisku szefa Rady Europejskiej, jest naprawdę bolesne.
1: To nie te same
0: i
1: argumenty,
0: tylko
1: które
0: cię ratuje to, że wróciłeś z L4 i jesteś taki jakiś, patrzysz na tę rzeczywistość dosyć taki
1: z dystansem.
0: Inny sposób. Normalnie jak się wraca po urlopie albo po L4, to człowiek ma taki głód, tak chciałby poopowiadać, tak widzi wszędzie sensacje. Ty widzę, poszedłeś w drugą stronę.
1: No nie widzę,
0: ale dobrze,
1: tej
0: przełykam tę gorzką pigułkę i już tłumaczę. Półtora roku przed końcem budżetu, a początkiem nowego, rzeczywiście to przestrzelone było, bo nigdy się nie udało uzgodnić półtora roku przed. No ale jednak ten rok przed to jest ten moment. Jak popytasz w samorządach, to ci też powiedzą, że potrzeba czasu, żeby projekty przygotować na wykorzystanie unijnych funduszy.
1: Ale oczywiście, że potrzeba czasu, tylko że praktyka jest taka, że ten czas i tak zostanie zmarnowany i tak za rok będziemy tu siedzieć i dalej o tym budżecie rozmawiać.
0: A nie obrażaj się na rzeczywistość. To nie moja wina, że się nie będą potrafili.
1: Dlatego nie róbmy tego odcinka teraz, róbmy go za rok.
0: Mówimy teraz, że się coś dzieje. Przez 10 miesięcy się nic nie działo. Teraz jest deklaracja.
1: Ja się posiłkuję depeszami Polskiego Radia i też czytam o tym, jak to skąpcy są zaskoczeni. No czym oni mogą być zaskoczeni w tym kontekście?
0: Że pod deklaracją podpisało się 2/3 państw. W tym nie tylko ta biedna Europa Środkowo-Wschodnia. Tam są też kraje południa, które oczywiście korzystają ze wsparcia na rozwój regionów. No ale Włochy, Hiszpania to są mocni gracze jednak w Unii Europejskiej. Ale nie zaprzeczysz.
1: Budżet zawsze wymaga jednomyślności, dlatego te szczyty są tak długie, dlatego te negocjacje są tak trudne, że to musi być zgoda wszystkich krajów Unii Europejskiej jednomyślna. I grupa skąpców zawsze była niewielka. To były 4 kraje, 5, mówimy o Holandii, o Finlandii, o Danii, Austrii, Irlandia
0: Szwecja.
1: Czasem, Szwecja. A cała reszta jest w drugim obozie, cała reszta chce wydawać, cała reszta jest w grupie przyjaciół spójności, więc teraz nie imponujesz mi tą liczbą 16 krajów, 2/3 Unii.
0: Ale 16 krajów się podpisało, Unii. Tak jak mówię, no 16... nie mówimy o takich dyskusjach, no tak, 2/3 prawie.
1: No,
0: no 16
1: naciągane
0: na 27.
1: To 2/3 z 16, to połowa jest.
0: Jejku. 3 tygodnie
1: tak samo
0: na
1: połowa, tak samo połowa, jak i 2/3.
0: Ja nie przypuszczałam, że ten powrót będzie tak ciężki.
1: Nie róbmy tego odcinka o budżecie teraz.
0: Ja
1: nie
0: myślę,
1: nagrywajmy
0: że
1: go.
0: Mamy misję, więc myślę, że powinniśmy wytłumaczyć, co się teraz wydarzy. A co się wydarzy, mówi wiceminister spraw zagranicznych Ignacy Niemczycki.
2: Szczyt Europy.
0: Co się stanie po tym, kiedy Cypryjczycy przedstawią już swój projekt, to znaczy projekt w imieniu unijnych krajów, projekt budżetu wspólnoty? Zaczną się już te takie na ostatniej prostej negocjacje do grudnia, kiedy to powinniśmy mieć porozumienie? Czy ono jest realne?
3: No tak, będziemy po prostu dalej negocjować już na konkretnych liczbach. Kolejna prezydencja to jest prezydencja irlandzka, ale też będziemy widzieć coraz większe zaangażowanie gabinetu szefa Rady Europejskiej. Zawsze tak było, że na tych końcowych etapach to gabinet i sam szef Rady Europejskiej to ten temat przejmowali. Oczywiście chcielibyśmy skończyć te negocjacje możliwie szybko, też po to, żeby móc zaprogramować fundusze, zwłaszcza w przypadku polityki spójności to ma znaczenie, ale ważna jest jakość porozumienia. No nie będziemy tutaj podejmować

0: podejmować pochopnych decyzji. Mówimy o jednak bardzo dużych kwotach na 7 lat, więc to są bardzo poważne dyskusje i nawet jeżeli mielibyśmy te negocjacje przedłużyć o 2 miesiące, to jestem zwolennikiem, żeby je przedłużyć o 2 miesiące, ale mieć dobre porozumienie dla całej Europy.
1: Ciekawe, mówi pan 2 miesiące, bo potem po 2 kolejnych miesiącach już mamy wybory we Francji prezydenckie. Jest takie poczucie w Brukseli, żeby to zrobić, uzgodnić budżet przed wyborami, bo żeby nie wpływały, te kampania nie wpływała na negocjacje, no i też wynik niepewny.
0: No są też wybory w Polsce, są wybory we Włoszech, więc ten cykl wyborczy towarzyszy nam w Unii naprawdę cały czas przy podejmowaniu decyzji. Więc nie wiem, czy to jest najważniejsza rzecz. Zresztą sami Francuzi publicznie mówią, że ważniejsza jest jakość porozumienia niż data.
1: A gdyby miał pan obstawić, to obstawiałby pan koniec roku czy początek przyszłego?
0: Nie chcę spekulować. Ciężko dzisiaj jest stwierdzić, jaka będzie ta dynamika tych negocjacji. Na razie mam wrażenie, że rzeczywiście jest tak, że bardziej się okopaliśmy i wszyscy stoją na swoich stanowiskach. Myślę, że to wspólne oświadczenie Grupy Przyjaciół Polityki Spójności jest takim pierwszym wyraźnym akcentem w trakcie tych negocjacji. Poza samą oczywiście publikacją propozycji przez komisję. No i teraz wchodzimy w taki faktyczny czas negocjacji. Więc nie chcę spekulować, bo jeszcze nie mam poczucia, że w 100% widzę dynamikę, jaka nam towarzyszy. Raczej mam wrażenie, że powtarzamy to samo ćwiczenie, które powtarzamy co 7 lat i te negocjacje zawsze się przedłuża.
2: Szczyt Europy.
1: Tak o następnych krokach w sprawie unijnego budżetu mówił Ignacy Niemczycki, wiceszef polskiej dyplomacji.
3: I on też przyznaje, że to nie będzie szybko.
1: Tak, mówi, że koniec roku może, a jak nie, to początek przyszłego. Natomiast Cypr, który kończy w czerwcu swoje półroczne przewodnictwo, chce jeszcze przed tym czerwcowym szczytem przygotować projekt budżetu. Za negocjacje w drugiej połowie roku będzie odpowiedzialna już Irlandia. To od niej będzie zależało, czy to porozumienie do końca roku uda się osiągnąć. Marilena Rauna, wiceminister spraw europejskich z Cypru, mówiła o tym po zakończeniu wtorkowego posiedzenia.
4: The Cyprus presidency has been working hard and with speed on this file of the MFF. The Cyprus presidency is fully committed to continuing to advance work on the MFF with the goal of reaching an agreement by the end of 2026.
2: Szczyt Europy.
3: No jak państwo słyszą, także cypryjska minister mówi, że to może trochę potrwać jednak, także te negocjacje. To nie będzie wcale tak szybko. Jeśli chodzi o czas, też dla państwa minęło kilka sekund, dla nas trochę dłużej w nagrywaniu tego odcinka, bo musieliśmy przerwać, także obowiązki służbowe wzywały. W momencie, gdy nagrywamy, napływają także kolejne informacje o tych dronach, jednym z dronów, który spadł na Rumunię.
1: Komentarze Komisji Europejskiej, szefowej sekretarza generalnego NATO. Czekaliśmy, czy będzie spotkanie ambasadorów w kwaterze głównej. Okazało się, że jednak go nie będzie, no ale obowiązki wezwały. Trzeba było na bieżąco śledzić to, co się dzieje w Brukseli. Wrócimy
3: jeszcze. Ale wracając do głównego wątku, chociaż no tak jak no powtarzam i marudzę dzisiaj, że nie powinniśmy o tym za bardzo rozmawiać.
1: Skąd ci to przyszło do głowy?
3: To powiedzmy chociaż może o tym, jakie spory, jakie linie podziału tutaj są jeszcze przed nami. Kwestia tego, na jakie jeszcze grupy kraje mogą się podzielić, nie tylko na tych, którzy chcą dużego i małego budżetu, ale czy jeszcze jakieś inne takie podziały, takie spory będziemy oglądać.
1: No to jest ciekawa sytuacja, bo jak są dwa zbiory, to jeszcze pamiętasz z matematyki w szkole podstawowej, to był też część wspólna, jak się dwa zbiory nakładały, prawda? No i mamy taką część
3: były
1: wspólną.
3: Były takie kółeczka.
1: Tak, to jest ciekawa sytuacja, ponieważ jest jedna rzecz, która łączy Grupę Przyjaciół Spójności, kraje, które chciały zwiększenia wydatków w budżecie i tych, które chcą cięć w budżecie. Otóż kraje na północy z grupy płatników netto chcą zwiększenia wydatków na obronę i bezpieczeństwo. Dania, Szwecja, Finlandia. Te kraje znajdą wspólny język z krajami chociażby na wschodniej flance.
3: No a co jeśli chodzi o kwestię rozszerzenia, bo to przecież też w innym odcinku mówiliśmy, że gdyby miało dojść do tego rozszerzenia, to może także w tej perspektywie finansowej, tej siedmioletniej perspektywie finansowej, która obejmuje ten właśnie negocjowany budżet.
1: Bo na pewno

No trzeba będzie przewidzieć dla jakiegoś kraju. No mówimy tutaj kto? Czarnogóra, może Albania, ale na pewno nie wejdzie Ukraina. My już we wcześniejszych odcinkach poświęconym, w jednym z odcinków poświęconym rozszerzeniu mówiliśmy, że obstawiamy, że Ukraina wejdzie mniej więcej w okolicach, najwcześniej może w 2035 roku. A ten budżet

0: Ukraina taki scenariusz odrzuca, bo ona chce wejść w przyszłym, za 2 lata do Unii Europejskiej, ale to jest po prostu nierealne.
1: No a jeśli wejdą, no to kraje dużo mniejsze, Czarnogóra, wspomniana Albania, Islandia, być może, czy Mołdawia. I tu rzeczywiście ten problem budżetowy znacznie mniejszy. Na jakieś jeszcze spory trzeba zwrócić uwagę? Może spór z Parlamentem Europejskim? Przecież to Parlament Europejski już w tym momencie mówi, że on się nie zgodzi na pomniejszanie tego budżetu, na pomniejszanie tego projektu. Parlament Europejski zawsze jest po tej stronie, po stronie tych, którzy chcą wydawać na jak najwięcej i chcą, aby ten unijny budżet też był taki nowoczesny, innowacyjny, na badania, na rozwój, aby tych pieniędzy nie zabrakło.
0: Parlament Europejski co 7 lat pręży muskuły. On nie bierze udziału w negocjacjach, ale prawda jest taka, że musi dać zgodę, musi przyjąć budżet, żeby zaczął on obowiązywać. I jak Parlament Europejski mówi, naszego głosu zignorować nie można. To potem oczywiście są różne targi polityczne i pewnie jak przyjdzie co do czego, to te grupy głównego nurtu jakoś porozumieją się z Komisją Europejską. Na razie jest sygnał ostrzegawczy. Trzeba zwiększyć budżet, bo w przeciwnym razie Parlament Europejski zgody nie da. Podejrzewam, że nawet jeśli ten budżet zostanie wynegocjowany, to jak trafi do Parlamentu Europejskiego, no to tak będziemy trochę jeszcze o nim mówić, bo Parlament Europejski pewnie przeciągać będzie linę.
1: No będziemy. Ja tutaj w tym punkcie się zgadzam, że negocjacje budżetowe są najważniejszymi rozmowami, jakie toczą się w Unii Europejskiej. Wiele tych później to są takie rozmowy już wtórne nad tymi poszczególnymi wydatkami, nad tymi, na co te pieniądze przeznaczyć konkretnie. Obracamy się pewnie już wtedy w ramach tego właśnie wyznaczonego na 7 lat budżetu i o taką większą elastyczność też chodzi w tym momencie Komisji Europejskiej. Ja pamiętam, jak ja przyjeżdżałem do Brukseli, to było właśnie po zakończonych negocjacjach budżetowych w roku 2013 i wtedy mój poprzednik, którego pozdrawiamy, Leszek Jarosz, mówił, że to była najważniejsza sprawa, jaką zajmował się jako korespondent w Brukseli, właśnie te negocjacje budżetowe, że to jest ten najtrudniejszy, najbardziej skomplikowany, także jeśli chodzi o zrozumienie, jeśli chodzi o wytłumaczenie potem, także dla widzów, dla odbiorców, najtrudniejsza kwestia w Unii Europejskiej.
0: Tak, ja też tak wspominam, może porównywalnie jeszcze ze szczytami dotyczącymi traktatów, to równie wycieńczające są obrady kilkudniowe, przynajmniej ja takie przeżyłam, chociażby ostatni traktat z Lizbony, ale cieszę się, że po 40 minutach zgodziłeś się ze mną, że ten budżet to jednak jest ważna sprawa i cieszę się, że mogliśmy o nim Państwu dzisiaj opowiedzieć.
1: Ja się zgadzam, że to będzie ważny temat, tylko tyle, że będziemy o nim jeszcze mówić wielokrotnie, a dziś, no wprowadzając tylko, zarysowując pewnie te pola bitwy, rozgrywek i grup, które będą toczyły te spory, możemy tylko taki wstęp Państwu przedstawić.
0: A więc na dzisiaj to już wszystko. Żegnają Państwa Maciej Sokołowski
1: i Beata Płomecka.
2: To był podcast Szczyt Europy Polskiego Radia i TVN24.
3: Radio Podcast.
4: Słuchają Państwo Polskiego Radia 24. Dzisiaj sporo się dzieje na terenie Polskiego Radia. Proszę posłuchać.
5: Polskie Radio 24.
3: Słowem wszystko.
4: Bo z kolei przed budynkiem Polskiego Radia w Warszawie testowanie kilkudziesięciu modeli samochodów elektrycznych, hybrydowych i tych hybryd plug-in, rozmowy z ekspertami o elektromobilności. To wszystko w ramach atrakcji Zielonego Weekendu z Polskim Radiem. Jeszcze jest okazja, żeby na chwilę jeszcze do nas zajrzeć. Sporo się dzieje, a o tym, co się dzieje, to już teraz porozmawiam. Moim i Państwa gościem jest młodszy aspirant Łukasz Urbanek, komenda rejonowa Policji Warszawa 2. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
4: Dużo ludzi się pojawiło?
6: Tak, na placu tutaj przed budynkiem Polskiego Radia bardzo duże zainteresowanie i przy naszym stoisku, jak również tutaj na wystawcach.
4: Skoro rozmawiamy o kierowcach, no bo to weekend taki z testowaniem samochodów elektrycznych, to muszę zapytać, jest jakieś rozróżnienie na kierowców elektryków i spalinowych? Kto groźniej zachowuje się na ulicach?
6: Tak naprawdę nie rozróżniamy takich kierowców. Każdy kierowca powinien przestrzegać przepisów ruchu drogowego i nie ma znaczenia, czy jest to samochód elektryczny, czy spalinowy. Przepisy są jednakowe dla wszystkich i tak naprawdę nikogo nie wyróżniamy. Tak?
4: Największe takie przewiny kierowców naszych? Na co pan zwraca uwagę?
6: No, wydaje mi się, że na pewno przekroczenia prędkości. Co więcej, może jakieś nieprawidłowe parkowanie. Tutaj oczywiście dbamy komfort nie tylko o swój. Musimy

0: w miejscach odpowiednich do tego wyznaczonych, ale też...
1: Wie pan, jak się ciężko parkuje, to jest strasznie trudna sztuka, żeby nie było.
0: Ja wiem, ja też jestem kierowcą i nie zawsze jeżdżę radiowozem. Też jeżeli swój prywatny samochód gdzieś parkuje, patrzę na znak, czy mogę, czy jest to miejsce dozwolone i broń Boże, nie na chodniku.
1: A no właśnie, nie można tak zahaczyć kółeczkiem nawet troszeczkę, żeby na tym chodniku...
0: Lepiej nie, lepiej też. Myślmy o tej, na tej drodze nie tylko o sobie, nie jesteśmy tutaj tylko my kierowcy, ale również piesi, tak? I rowerzyści.
1: No to prawda. Proszę powiedzieć, bo zastanawiam się, bo mamy do czynienia z tymi nowoczesnymi autami. No te elektryki są wypakowane różnego rodzaju technologiami, które mają nam za zadanie przede wszystkim ułatwić jazdę. A ja się zastanawiam, czy to jest ułatwienie, czy to może z kolei kierowcy trochę przeszkadzać, może mu to utrudniać, bo coś pika, coś brzęczy, coś się przełącza, coś reaguje i pytanie, jak to jest z tym skupieniem uwagi, z pańskiego też doświadczenia jako kierowcy?
0: Tak naprawdę to elektronika jak najbardziej nam pomaga, z tym, że w tym samochodzie najważniejszą osobą, która tam powinna być, jest kierowca. Tak? I ten kierowca odpowiada za bezpieczeństwo swoich pasażerów, jak również za bezpieczeństwo innych uczestników ruchu drogowego. Ta elektronika może pomóc, ale też pamiętajmy, że może być zawodna. Tak więc tutaj pomoże, ale musimy być bardzo skupieni, musimy uważać na to, co się dzieje na drodze. Może nam pomóc, ale może się też zepsuć, tak więc...
1: No jasne, trzeba na to zwrócić uwagę. A wracając jeszcze na chwilę do tych przewin kierowców, ma pan takie poczucie, że my jesteśmy trochę, nie chcę powiedzieć agresywni, ale tacy, którym się dosyć mocno spieszy i mnie się spieszy trochę bardziej niż panu na przykład na jezdni? Jest coś takiego u nas?
0: Jest, tak mi się wydaje, ale tutaj pamiętajmy, że śpieszmy się powoli, bo czasem lepiej dojechać gdzieś dwie minuty później niż nie dojechać wcale. Tak? Tutaj ta prędkość to jest jeden z tych czynników, który wpływa na te różnego rodzaju zdarzenia w ruchu drogowym, wypadki czy też kolizje, dlatego lepiej śpieszyć się, ale śpieszyć się powoli, tak? Jednak bezpiecznie, z tą odpowiednią prędkością, bo ta mniejsza prędkość daje nam więcej czasu na reakcję, tak? W jakimś niespodziewanym zdarzeniu, tak?
1: To muszę zapytać, to muszę dopytać jako kierowcę, bo zdradził pan, że przecież nie zawsze porusza się radiowozem. Zdarzyło się na przykład panu, że ktoś za panem na przykład mrygał? Żeby się pan pospieszył albo zmienił pas?
0: Zdarzyło się.
1: I jak wtedy reaguje policjant?
0: Szczerze mówiąc, nie robię żadnych gwałtownych ruchów, tak? Utrzymuję tą swoją stałą prędkość.
1: Właśnie, jak się wtedy zachować? Bo ja gdzieś tam się w środku spinam.
0: Tak.
1: Żeby szybciutko ustąpić, a tego, czego najbardziej się boję, to na przykład wjeżdżać pomiędzy tiry, jeżeli jesteśmy gdzieś tam na trasie. Więc no, swoim tempem tyle, co, że tak powiem, to moje autko jest w stanie wyciągnąć, no to staram się te tiry wyprzedzić i dopiero wtedy.
0: Dokładnie. Ja tej zasady się trzymam, której właśnie pan powiedział. Jadę na tyle, ile się czuję, na tyle pozwala mój samochód, oczywiście zgodnie z przepisami. I też jeżeli wciskałbym się gdzieś między te tiry, mogłoby to doprowadzić do jakiejś niebezpiecznej sytuacji. Może ten kierowca tira by gwałtownie zahamował, może straciłby przeze mnie panowanie nad kierownicą. Dlatego ta osoba, która mi mryga tymi światełkami, niech ona sobie spokojnie mryga. Ja zrobię swoje, będę mógł bezpiecznie zmienić pas, wyprzedzę ten tir. Ja będę bezpieczny i ten, któremu się śpieszy, też będzie bezpieczny, bo ja jakiegoś niespodziewanego ruchu nie wykonam.
1: No to bardzo prosimy o to, żeby też zwrócić uwagę na tych mniejszych, na tych, którzy tam nie mają 300 koni, tylko trochę mniej. No i gdzieś jednak mimo wszystko chcą zachować się bezpiecznie. No dobrze, rozmawiamy o samochodach, ale wiem, że nie tylko temat jakby samochodowy się pojawił dzisiaj na pikniku. Wiem, że również sporo jest mowy na temat profilaktyki, na temat zachowania się no też chyba w obszarze tych nowoczesnych technologii. Mam przed sobą taką książkę pod tytułem Seniorze, babciu, dziadku, nie daj się oszukać, bądź bezpieczny. Na co powinni zwracać uwagę seniorzy?
0: Tak naprawdę ten tytuł jest troszeczkę może mylący, tak? Bo tutaj seniorze, babciu, dziadku, ale tak naprawdę ta książeczka opowiada o oszustwach tak zwanych pod legendę, czyli ktoś zadzwoni do nas i tutaj na przykład do seniora może być właśnie sytuacja, gdzie przedstawi się za wnuczka, wnuczkę, który był właśnie sprawcą tutaj jakiegoś strasznego wypadku w ruchu drogowym i żeby ten niegrzeczny i niedobry pan policjant tej osoby nie zamknął w więzieniu, to jak najszybciej musimy wpłacić kaucję i te pieniądze są potrzebne bardzo szybko, tak? Ale to nie musi być senior, nie musi być osoba tutaj z tej grupy, ale
1: to wciąż,
0: też...
1: ale to wciąż brzmi wiarygodnie, w sensie ja się zastanawiam, mam takie wrażenie,

0: kurczę, już przecież tyle czasu o tym jest mowa. No teraz to już mogę powiedzieć, chyba każdy senior już wie, że na coś takiego trzeba zwracać uwagę. A mimo to dzieją się takie rzeczy, bo te legendy, o których pan wspomniał, są tak wiarygodne, tak świetnie zbudowane, że w tym przypływie stresu to wszystko może gdzieś tam nam ulecieć z głowy?
1: Dokładnie, bo tak naprawdę ten oszust, on będzie grał na naszych emocjach i będzie grał na czas. Tutaj według niego każda sekunda, każda chwila będzie miała ogromne znaczenie, bo już za chwilę, jeżeli te pieniądze nie zostaną nam przekazane, to zostanę zamknięty w areszcie. Ale to nie musi być wypadek drogowy, to może być coś, co będzie działało na młodsze osoby, czyli telefon z banku, z rzekomego banku i informacja, że na naszym koncie pojawiły się jakieś nieautoryzowane transakcje i możemy stracić oszczędności życia, które mamy zgromadzone na tym koncie. I tutaj też prosimy o szybką weryfikację, podanie swoich danych osobowych, danych logowania do tego konta, czy na przykład numeru PESEL.
0: Bo to zawsze jest pod presją czasu, żeby szybko, żeby sprawdzać, żeby się nie zastanawiać, do nikogo nie dzwonić, tylko od razu podawać te dane.
1: Dokładnie. Jeżeli my połkniemy ten haczyk, tak, uwierzymy w to wszystko, no to podamy każde te dane, tak, a tutaj tak naprawdę każda informacja, którą przekażemy, nawet nieświadomie tej osobie, która do nas dzwoni, w przypadku załóżmy seniora, imię naszego wnuczka, to już jest pożywka, to już jest to, na czym może żerować i budować dalej tą swoją historię, tą swoją legendę, a w przypadku tutaj osoby młodszej, tak jak powiedziałem, już ten login, już to hasło, czy no, ten numer PESEL, który tak naprawdę powinniśmy chronić na każdym kroku, to już jest to, że tak naprawdę możemy wiele stracić, tak?
0: To cały czas się dzieje i proszę absolutnie nie poddawać się tej presji. To jeszcze tylko na koniec zapytam, a jeżeli odbierzemy taki telefon, to od razu po takim telefonie dzwonić na policję, czy nie zawracać wam głowy?
1: Tak naprawdę po takim telefonie przede wszystkim powinniśmy sobie tą informację zweryfikować, tak? Czy coś złego się dzieje, czyli dzwonimy do naszej bliskiej osoby, a jeżeli chcemy poinformować nas służby, to jak najbardziej taką informację przyjmiemy, z tym, że oszustwo to jest niestety przestępstwo tak zwane skutkowe. My będziemy prowadzili postępowanie w momencie, kiedy do tego oszustwa dojdzie, ale tak naprawdę każda taka informacja, każdy ten numer telefonu, z którego był ten oszust korzysta, to jest dla nas też jakaś informacja w obszarze, w którym możemy działać.
0: Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Młodszy aspirant Łukasz Urbanek, Komenda Rejonowa Policji Warszawa 2. Bardzo też dziękuję, że pan brał udział w naszym pikniku, bo to jest również cenna edukacja. Wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję pięknie.
0: Słuchają państwo Polskiego Radia 24. Wracamy już za chwilę.
2: Reklama. Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
3: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
2: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
4: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert.
6: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla ciebie i twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
7: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
8: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
9: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
8: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
10: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
8: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
10: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
6: Po reklamie. Autopromocja.
11: Herbert, Dylan, Michał Anioł. Każda z rzeźb Łukasza

0: Krupskiego to medium ślad istnienia przeszłości i przyszłości. W ogrodach sztuki rzeźby, inspiracje literackie, muzyczne i motywy duchowe w sztuce współczesnej. Niedziela 8:30. Zapraszam bardzo. Maja Kluczyńska.
1: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Prawie 30 umów na dozbrajanie polskiej armii. Środki z programu SAFE trafią do rodzimego przemysłu obronnego. Strażacy dogaszają pożar na Mazowszu. Ogień wybuchł w czwartek. Paryżanie czy kanonierzy? Za godzinę finał piłkarskiej Ligi Mistrzów. Minęła 17. Damian Szpyra. Zapraszam. Ponad 78 miliardów złotych na amunicję artyleryjską, wozy dowodzenia oraz moździerze RAK. To bilans trzeciego dnia zbrojeniowego maratonu i kolejnych 29 umów podpisanych w ramach unijnego programu SAFE. O szczegółach Piotr Durys.
2: Rosomag S.A. wyprodukuje dziesiątki wozów ewakuacji medycznej i dowodzenia, a wspólnie z Hutą Stalowa Wola dostarczy sprzęt o wartości 4 miliardów złotych. Wicepremier aktywów państwowych Konrad Gołota podkreśla, że krajowy przemysł zbrojeniowy staje przed dziejowym wyzwaniem.
3: Dzisiaj dzieje się historia ze względu na skalę i na ilość umów, które podpisujemy. Polska Grupa Zbrojeniowa otrzymuje dzisiaj zamówienia na kilkadziesiąt miliardów złotych. One trafią, i to jest ważne, do miast i miasteczek w całej Polsce.
2: Poranne podpisy w zakładach Dezamet zabezpieczyły też dostawę amunicji. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz uważa skalę dzisiejszych zamówień za bezprecedensową.
4: Nigdy w historii Polski w jeden dzień nie zawarto tylu umów, które gwarantują rozwój polskiego przemysłu zbrojeniowego i jego niezależność.
2: Wszystkie kontrakty zostaną zrealizowane do 2030 roku. Piotr Durys, Polskie Radio.
1: Trwa dogaszanie pożaru lasu na pograniczu powiatów wołomińskiego i mińskiego na Mazowszu. Pożar wybuchł tam w czwartek po południu. Strażakom zaczęła sprzyjać pogoda i sytuacja się poprawia, przekazał mazowiecki komendant Państwowej Straży Pożarnej Artur Gonera.
5: W tej chwili przesuwamy tych ratowników bardziej w te części, które jeszcze należy dokładnie sprawdzić i te zarzewia delikatne ugasić. Więc kierunek jest dobry. Jeżeli pogoda nam trochę pomoże, to też te działania będą zamykały się częściej.
1: Ogień objął w sumie ponad 300 hektarów lasu. Od początku akcji gaśniczej pojawiały się informacje o możliwym podpaleniu. Na ten moment służby weryfikują każdą informację. Samodzielne zbieranie butelek to nie działalność gospodarcza, podkreśla wiceminister finansów i szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda. Jak przekazał, rejestrować działalność i płacić podatki muszą dopiero ci, którzy zbieraniem opakowań po napojach zajmą się w sposób zorganizowany.
6: Jeżeli my sami to zbieramy i sami oddajemy, to ja tutaj nie widzę możliwości, że to jest działalność gospodarcza. Natomiast w momencie, kiedy to jest w wersji zorganizowanej, czyli mamy osoby, które dla nas zbierają, a my tylko i wyłącznie korzystamy, to jest ewidentne już ślady, nawet organizacyjne, ale przede wszystkim systemowe ślady działalności gospodarczej i takie rzeczy na pewno będą opodatkowane. Natomiast jeżeli ktoś, osoba fizyczna, która zbiera, moim zdaniem to nie jest działalność gospodarcza.
1: Marcin Łoboda podkreślił, że zbieranie butelek przez ludzi jest pozytywnym efektem wprowadzonych zmian. Dzięki temu odzyskiwane są zasoby, które trafiają do recyklingu. W Kielcach trwają międzynarodowe targi NekroExpo. Można tam zobaczyć m.in. trumny o nietypowych kształtach i kolorach, czy cyfrowy grób. Oferowana usługa umożliwia zamykanie kont w portalach społecznościowych. Obecnie na przykład na platformie Facebook około 100 milionów kont należy do osób zmarłych, a ich danymi cały czas zarządza korporacja. Wyjaśnia Ksawery Zieliński, współzałożyciel firmy Tak Żyli.
7: Zabezpieczamy wszystkie dane, które zostały przez użytkownika wprowadzone do internetu. Wysyłamy zapytania o media społecznościowe, o subskrypcje i z tymi serwisami kontaktujemy się z prośbą o skasowanie konta lub usunięcie subskrypcji. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że można w piękny sposób upamiętnić zmarłą osobę i opisać ją trochę bardziej niż tylko poprzez dwie daty, imię i nazwisko.
1: Jutro ostatni dzień targów NekroExpo. W tym roku w wydarzeniu bierze udział 140 wystawców z 6 krajów. Za godzinę rozpocznie się finał piłkarskiej Ligi Mistrzów. Na stadionie w Budapeszcie zmierzą się ze sobą Paris Saint-Germain i Arsenal Londyn.
8: Faworyt jest jeden, to

0: Paris Saint-Germain. W zeszłym roku oba kluby spotykały się w półfinałowym dwumeczu i to Paryżanie okazali się lepsi, wygrywając na wyjeździe 1-0, a potem u siebie 2-1. Jednak w tym samym sezonie w fazie ligowej to kanonierzy wygrali 2-0 przed własną publicznością. Mistrzowie Francji mają jednak zwykle sposób na angielskie kluby. 5 razy z rzędu wyrzucali z Ligi Mistrzów kluby znad Tamizy. Okazywali się lepsi od Chelsea, Arsenalu, Aston Villa i dwukrotnie Liverpoolu. Luis Enrique, szkoleniowiec PSG, nie przejmuje się dużą pewnością siebie prezentowaną przez trenera Mikaela Arteta, który zapowiedział, że przywiezie trofeum do Londynu. Sam wierzy, że jego zawodnicy zaprezentują jedno ze znanych w tym sezonie oblicz, ultraofensywne albo z żelazną obroną, które gwarantują sukces. Jedyny problem to zdrowie Ashrafa Hakimiego, którego występ stoi pod znakiem zapytania. Arsenal też nie będzie mógł skorzystać z prawego obrońcy Bena White'a. Pierwszy gwizdek o dość nowej porze w Lidze Mistrzów, czyli o 18:00. Tomasz Kowalczyk, Polskie Radio.
1: To były informacje Polskiego Radia 24.
2: Spore opady deszczu mogą wystąpić w pasie od województwa mazowieckiego po Małopolskie oraz na Górnym Śląsku. Na pozostałym obszarze słonecznie. W nocy temperatura spadnie do 10-12 stopni, a deszczowo będzie już nie tylko w centrum i na południu, ale też na wschodzie. Jutro w ciągu dnia taka sytuacja się utrzyma, a termometry wskażą od 20 do 23 stopni, na północy od 16 do 18.
3: Sześć minut po godzinie 17.
1: Polskie Radio 24.
4: Słowem wszystko.
3: Rosja jest jak kocioł, w którym gotują się narody, religie i polityczne poglądy. Ten kocioł kiedyś eksploduje, mówią goście audycji Prawdziwa Rosja. Czy dojdzie do podziału imperium? Czy są Rosjanie, którzy tego chcą? Odpowiedzi na te pytania szukać będzie wieloletni korespondent Polskiego Radia w Moskwie, Maciej Jastrzębski, a wraz z nim badacz dziejów Rosji, profesor Hieronim Grala. Proszę posłuchać też, co mają na ten temat do powiedzenia sami Rosjanie.

0: Żywa Rosja.
1: Ura!
2: Coraz częściej i coraz głośniej brzmią w europejskiej przestrzeni groźby Rosji wobec państw NATO. Także część ekspertów wojskowych zwraca uwagę na przygotowania Moskwy do otwartej wojny z sojuszem. Według jednej z koncepcji Władimir Putin wyda rozkaz uderzenia w któryś z krajów bałtyckich po to, żeby zająć jakiś fragmencik przylegający do granicy Rosji i w ten sposób przetestuje NATO i jednocześnie spróbuje wymusić wycofanie się z Zachodu ze wspierania Ukrainy. Równolegle w Rosji sytuacja nabrzmiewa i może dojść do wojny domowej i rozpadu putinowskiego imperium. Dzień dobry, witam Państwa w audycji Prawdziwa Rosja. Ja nazywam się Maciej Jastrzębski i zapraszam.
0: Prawdziwa Rosja.
2: Czy Rosja podzieli się na mniejsze państwa? Czy upadnie putinowskie imperium? Ruchów na rzecz takiego scenariusza jest wiele. Od korpusów rosyjskich walczących w szeregach sił zbrojnych Ukrainy po ruchy polityczne. Rozmawiałem z przewodniczącym organizacji Wolność Ingri, który zakończenie wojny, pokój w Europie i demokratyczne przemiany w Rosji widzi przez pryzmat rozpadu Federacji Rosyjskiej.
3: Dzień dobry, mnie zовут Денис Угрюмов, ja przedstawiam движение Свободной Ингрии. Dla mnie большая честь сказать несколько слов польскому радио. My добиваемся się того, żeby w politycznym polu.
2: Dążymy do tego, żeby w politycznej sferze ludzie wreszcie otworzyli oczy i zgodzili się z naszą główną tezą. Jedyną gwarancją dla Ukrainy, jedyną gwarancją dla wschodniej Europy i jak mnie się wydaje dla całej Europy, gwarancją bezpieczeństwa jest rozpad putinowskiego imperium nazywanego Federacją Rosyjską. Imperium musi się rozpaść na niepodległe narodowe państwa. W rezultacie tego procesu żadne z powstałych państw nie będzie stanowić zagrożenia dla Europy. Tego zagrożenia, które teraz generuje faszystowski, putinowski reżim.
3: Tej ugrozy, którą teraz przedstawia dla świata faszystowski, putinowski reżim.

0: Zdają sobie Państwo sprawę, że nim coś się rozpadnie, najpierw musi powstać. Mówię oczywiście o imperiach zbierających ziemię narodów i państw sąsiednich. Tak było z Rosją od jej zarania. Moim przewodnikiem po historycznych i politycznych ścieżkach Rosji jest badacz dziejów tego państwa, dyplomata, profesor Hieronim Grala.
1: No wie pan, jeżeli się chce budować imperium i buduje się mocarstwo, to zawsze to tak wygląda, że się coś zbiera i zabiera.
0: Wszyscy władcy na świecie mieli tylko jedno w głowie, budować imperium, i jednym się udało, a innym nie?
1: Po pierwsze byli władcy, którzy wychodząc ze starego założenia, jest takie dobre przysłowie staropolskie, wedle stawu Grobla, rozumieli, że z księstwa Luksemburg no, nie zrobi się habsburskiej Hiszpanii, prawda? Ale władcy moskiewscy od początku budowali coś dużego. Dlaczego? To, czym cieniu dojrzewali, to jest Złota Orda. Złota Orda to jest nie ta orda, którą my pamiętamy z pana Włodyjowskiego, tylko to jest orda obejmująca gigantyczne obszary Eurazji. Wielki twór, który się rozpada w międzyczasie, no ale jest ciągle z wielkim tworem. Jeden wzorzec. Za tym wzorcem kryje się wzorzec matrycy ideowej, czyli Bizancjum. No, mocarstwa i imperium pełnogębo tysiącletniego. Więc jest tych wzorców trochę, które mogły przydać apetytu i tęsknot mocarstwowych władcom moskiewskich. Był pewien punkt odniesienia. No a poza tym Rosja sama do małych nie należy. To przyszywanie, ta metoda kality łączącego udziały książęce, wykupującego, wysiedlającego konkurentów, taki tworzącego moskiewsko-rurkowiczowski patchwork, no była techniką budowania czegoś naprawdę dużego. Stąd też mieliśmy wpisany ten konflikt nasz z nimi, przede wszystkim Wielkiego Księstwa Litewskiego, a potem Rzeczypospolitej Obojga Narodów, jako coś nieuknionego, ponieważ rozwój w kierunku europejskim Rosji, jej dążenie, żeby zaokrąglić to przynajmniej do, nie do Dniepru, tylko do Bugu, co najmniej, skazywał nas na ten konflikt. Tak, mocarstwa tak powstają, imperia tak powstają, tak się je buduje.
0: Dodajmy, że też Rosjanie już wtedy zaczęli uciekać się do różnego rodzaju forteli w zapisach chociażby traktatów, czego przykładem są traktaty z Gruzją z 1800 roku. Tak? My przychodzimy wam na pomoc, wy nam pomożecie w razie, kiedy by tam Persowie na nas nie napadli, a tak naprawdę chodziło o podporządkowanie sobie całej Gruzji.
1: Tego rodzaju traktatów podpisywanych przez braci mniejszych w dobrej wierze Rosja zna dosyć sporo. Zresztą przecież i rozliczne układy Rzeczpospolitą XVIII-wieczną w istocie rzeczy doprowadziły do ograniczenia naszej suwerenności.
0: A gdzieś był koniec tych dążeń imperialnych, czy to tak miało być bez kres i bez końca?
1: No, wydaje mi się, że na kierunku zachodnim granice wykreślił de facto ostatecznie Aleksander I. Tak naprawdę naturalnym kierunkiem rozwoju, w sensie rozwoju terytorialnego, rozwoju ekspansji rosyjskiej, była oczywiście Azja. To oczywiście Azja Środkowa, z nadzieją, że może da się skręcić na południe, gdzieś tam może w kierunku Indii, może jakiś Afganistan i tak dalej, ale przede wszystkim Azja Środkowa, Turkestan, oprzeć granice o Chiny. Słabnące Chiny, to nie są te Chiny końca XVII wieku, kiedy wykuwano podstawy rozgraniczenia chińsko-rosyjskiego, czyli traktat nerczyński, przesunąć to dalej. Objąć koncesjami i kontrolą obszary nad Ussuri, nad Amurem. A może nawet wejść z koncesjami do Korei i tak dalej. Tak. No, znowu marzenie, dojść do Pacyfiku.
0: To jest takie słowo wytrych dla imperatorów rosyjskich do współczesnego dyktatora, bo pod hasłem wyzwalamy, to tak naprawdę podbijamy. I tak trwa to do dzisiaj. Chociażby wojna ukraińska, jak słyszymy komunikaty armii rosyjskiej, Ministerstwa Obrony czy Kremla, myśmy wyzwolili ukraińską wieś.
1: Ma pan bez wątpienia rację, że w dyplomacji, propagandzie rosyjskiej pod hasłem wyzwalania zawsze ukrywała się znacznie bardziej pojemna wersja programu ekspansji. Wystarczy powiedzieć, że parę lat temu, robiąc filmy oświatowe do spółki z kolegami z Petersburga, dostawałem, przepraszam za słowo, zębozgrzytu i usiłowałem korygować cały czas

0: komentarze z zakadru, kiedy się dowiadywałem na przykład, że tłumienie Konfederacji Barskiej było bratnią pomocą okazaną polskiej monarchii przeciwko butownikom, że wojna w obronie Konstytucji 3 maja była pomocą okazaną legalnemu władcy, czyli Stanisławowi Augustowi, przeciwko polskim buntownikom, a najbardziej wzruszające było to, że obecność Fersenów i Suworowych, niszczących insurekcję kościuszkowską, też była rozpatrywana przez co po niektórych jako interwencja w obronie prawnego porządku przeciwko buntowi polskiemu, co gorsza jeszcze z wirusem jakobińskim.
1: 1939 rok, wrzesień, to także było wejście w granice Rzeczypospolitej, żeby udzielić bratniej pomocy narodom słowiańskim, a potem 45 lat wyzwolenia, z którego się niektóre instytucje w Polsce do dziś pozbierać nie mogą. Związek Sowiecki, tak przeszliśmy płynnie, kontynuował ten proces taki imperiotwórczy, tak ja sobie tutaj napisałem, ale już bardziej chyba chodziło o utrzymanie stanu posiadania w tym późniejszym okresie niż samo zbieranie ziem.
0: No, myślę, że system wasalny, jaki stworzył Związek Radziecki, przerastał wszystko to, co w najszerszym zakresie terytorialnym wyobrażali sobie imperatorowie z Petersburga. Rozmach i apetyt władzy sowieckiej przerastał wyobraźnię elity carskiej.
1: No i wreszcie Władimir Putin i jego obsesja, by przejść do historii jako, no tak trochę pewnie to taki rusycyzm będzie, ale taki zjednoczyciel ziem ruskich.
0: Włodzimierz Odnowiciel, ja bym powiedział Włodzimierz Odnowiciel, bo to przecież nie tylko ziem ruskich. To jest zgodnie z tą prastarą doktryną, że co kiedykolwiek było ruskie, ma ruskie być i ma ruskim zostać.
1: Niektórzy Rosjanie żartują, że to jest taka obsesja midasowska. Czego się nie dotknę, to się zamienia w złoto, a tutaj czego nie dotknę, to będzie rosyjskie.
0: Co prawda coś mi się wydaje, że w przypadku niektórych rosyjskich polityków to midasowski wątek ma zastosowanie, ale nieco inny, że mają ośle uszy. Ale to już jakby inna historia. Myślałem tutaj o Miedwiediewie przede wszystkim. Natomiast tutaj rzeczywiście jest wizja budowania imperium mimo wymachiwania pałką ruskiego miru. Jakiż to jest ruski mir, jeżeli my uważamy, że powinny do niego należeć i Łotwa, i Estonia, i Litwa na przykład, prawda? To już nie jest ruski mir. To jest nie ruski mir, a rosyjska imperia. To jest odwołanie się, grożenie Finlandii, przypominanie, że to było Wielkie Księstwo Finlandii, któremu było lepiej z Rosją niż ze Szwecją na przykład. No, jest takim właśnie kolejnym przejawem, że to jest już nie jest panslawizm czy panrusizm, tylko to jest daleko, daleko więcej. Ostatnio mamy coraz bardziej zgęszczające się też na kierunku wschodnim chmury, kiedy zaczyna się grozić Kazachstanowi. No, odwieczna ziemia ruska Kazachstan, prawda? Z przewagą etnosu słowiańskiego. Bez zająknięcia się, że większość ludności słowiańskiej w Kazachstanie to nie jest ludność, która tam przyjechała wypoczywać na słońcu, tylko to są potomkowie, wnuki, prawnuki przymusowo zesłanych i tam osadzonych, co też jest jakby dobrodziejstwem imperium. Tak, Putin ma jakąś taką wizję. No, ja już tu kiedyś w rozmowie z panem redaktorem powiedziałem, że nieszczęściem imperializmu rosyjskiego, ale również nieszczęściem nas wszystkich dzisiaj, jest jego bardzo anachroniczny charakter. To jest imperializm terytorialny. Rosjanie sobie nie wyobrażają hegemonii, dominacji nad jakimś obszarem bez faktycznej tam obecności. Tłumaczenie w kategoriach wpływów gospodarczych, to można o Cyprze rozmawiać z nimi w ten sposób. Natomiast tutaj, w tym zwartym obszarze, to ma być część kontrolowanego obszaru. Najlepiej w granicach mocarstwa rosyjskiego.
2: Prawdziwa Rosja.
1: W czasach carskiego, później sowieckiego imperium i wreszcie we współczesnej Rosji dyktatorzy uzasadniali podboje półprawdami historycznymi. Nazwijmy je umownie misjami dziejowymi. Historyk ze Stowarzyszenia Memoriał Nikita Pietrow podkreśla, że straszne i zarazem dziwne jest to, że moskiewski reżim wmawia ludziom, że ma własną

0: wersję historii, jedyną i prawdziwą.
1: To странная ситуация, когда у нас в стране есть своя определенная история, свое видение истории.
2: To jest przedziwna sytuacja, gdy w moim kraju funkcjonuje własne widzenie historii, a cały świat te same wydarzenia postrzega inaczej. Dlaczego nikt nie czuje się zmieszany, zawstydzony? Nikomu nie przychodzi do głowy, że może nieprawidłowo rozumiemy te fakty, skoro wszyscy wokół nas nie zgadzają się z naszą interpretacją. Przecież to niemożliwe. Można odnieść wrażenie, że polityka państwowa Rosji operuje kłamliwymi faktami.
1: Впечатление, что государственная политика России оперирует лживыми фактами.
3: Мне кажется, извини, что перебиваю.
4: Wydaje mi się, że te historyczne kłamstwa, o których mówimy, to po prostu jeszcze jeden instrument polityczny.
1: Ментальность нашего руководства иная. Ментальность такая, что любое проявление доброй воли.
2: Bo nasze władze mają inną mentalność. Ona sprowadza się do tego, że każdy przejaw dobrej woli uważany jest za słabość. To jest jakaś szczególna, więzienna moralność. Jak tylko okażesz słabość, to już koniec. Wszyscy będą tobą pomiatać. Wydaje się, że oni rzeczywiście wierzą w globalny spisek przeciwko Rosji. Ci ludzie nie tylko stoją dwiema nogami w przeszłości, ale oni nie mają żadnych szans, aby wyjść w przyszłość. Oni nie potrafią stać się pięknymi duszą. Nie potrafią żyć pięknymi ideami. Taka jest niestety choroba politycznych elit Rosji.
1: To, k сожалению, болезнь политической элиты России.
5: Prawdziwa Rosja.
0: Zajrzyjmy teraz do mojego radiowego archiwum i posłuchajmy, co na temat imperialnych idei drzemiących w głowach Rosjan mówiła mi rosyjska obrończyni praw człowieka Ludmiła Aleksiejewa. Zapytałem Ludmiłę Michajłownę o to, dlaczego ludzie we współczesnej Rosji wciąż tęsknią za Związkiem Sowieckim.
6: Wy знаете, ja ni jednej sekundy nie skuczaję po Sowieckim Sojuszu. Ja считаю, że mnie w wyższej stopni, to jest nie считаю, a ja уверена.
4: Ja osobiście nie tęskniłam i nie tęsknię nawet jednej sekundy za Związkiem Radzieckim. Jestem przekonana, że miałam wielkie szczęście, iż za mojego życia zdarzyło się coś nieoczekiwanego. Upadł ZSRR, ponieważ dzięki temu mogłam wrócić z Ameryki do ojczyzny.
6: Потому что какая она не есть, она родина, я хочу жить здесь. A wiesz, kiedy my jeżdżali w emigracji, my jeżdżali na zawsze.
4: Przecież nieważne, jaka ona jest, ale jest ojczyzną. I ja chciałam i chcę mieszkać tutaj, w Rosji. Kiedy wyjeżdżałam na emigrację, wyjeżdżałam na zawsze. Powrót do Związku Radzieckiego nie był możliwy. Nam odbierano obywatelstwo. A dlaczego dziś ludzie tęsknią i żałują tego rozpadu? Ano dlatego, że starzy wspominają Związek Radziecki z ckliwością, bo był on ich młodością. Jest taka piosenka. Wtedy fontanny były bardziej błękitne, a róże bardziej purpurowe, bośmy byli młodzi. Inna sprawa, że jest wielu młodych ludzi, którzy żałują rozpadu Związku Radzieckiego. Wie pan dlaczego? Dlatego, że im namieszali w głowach ich dziadkowie, tęskniący za swoją młodością i ta nasza obrzydliwa propaganda telewizyjna, która wmawia ludziom, że Związek Sowiecki to było coś. U tych młodych ludzi budzi się w ten sposób protest przeciwko współczesności. Oni widzą, że teraz nie ma porządku, jest bałagan, wszyscy kradną, są bardzo bogaci i bardzo biedni, a w Związku Radzieckim tego wszystkiego nie było, co oczywiście nie jest prawdą, ale ci młodzi właśnie w ten sposób wyrażają protest przeciwko temu, co się teraz dzieje. Jestem historykiem i doskonale to wszystko znam. Jestem bardzo egoistycznie nastawiona do życia. Chcę, żeby w moim kraju obywatele mogli żyć po ludzku i żeby nasi urzędnicy traktowali ich z godnością, z szacunkiem, z troską, a nie tak jak dziś oni sobie pozwalają, lekceważąc ludzi. Zawsze w naszym kraju byli jak nie car, to pierwszy sekretarz albo prezydent z nieograniczoną władzą. Ogólnie mówiąc, koszmar i horror. I Złota Orda, która trwa do dziś.
6: Koszmar, już Złota Orda trwa do sich por.
5: Prawdziwa Rosja.
3: Cały ten wstęp historyczny, proszę Państwa, po to, żeby zadać panu profesorowi dwa najważniejsze pytania dotyczące tematu naszej audycji. Rosja się rozpadnie, panie profesorze?
7: Od Rosji może coś jeszcze odpaść. Ten kręgosłup państwowości rosyjskiej, który sformował się w drugiej połowie XVII wieku, właśnie od granic z Chinami –

0: o granicę, powiedzmy to, z Europą Środkowo-Wschodnią, przynajmniej do Dniepru, nigdy w żadnym momencie nie uległ naruszeniu, nie uległ dekompozycji. Proszę zwrócić uwagę na to, że nawet wojna domowa w Rosji, rewolucja październikowa, nawet katastrofa II wojny światowej poważnie nie zagroziła integralności terytorialnej tego, co my dzisiaj nazywamy Rosją. Nigdy de facto nie pojawił się poważny plan, który by przewidywał rozpad tego obszaru. Ja dopuszczam możliwość odpadnięcia jakichś pomniejszych terytoriów. Nie widzę mechanizmów, które by to mogły rozsadzić. Nie widzę nastrojów społecznych, które by szło w tą stronę. I przede wszystkim czego nie widzę? Nie widzę tego, co dwukrotnie odegrało wielką rolę w rozpadzie najpierw Imperium Rosyjskiego, a po drugie w rozpadzie ZSRR. Nie widzę regionalnych, lokalnych, narodowych elit. A poza tym przypominam, że część obszarów wskazywanych jako wręcz skazane na odpadanie ma przewagę etnosu rosyjskiego. No Kaliningrad chociażby. Tak, Kaliningrad jest niezatapialnym postsowieckim lotniskowcem połączonym nie bardzo wiadomo jak i tak dalej. Ale doszukiwanie się wewnątrz, wśród tej społeczności, mechanizmów, które wypromują program odpadania, jest bardzo trudno. A cóż dopiero mówić o scenariuszu od czasu do czasu zapowiadanym, że odpadnie Ingria. Ingria, czyli Petersburg. Jak ktoś może wyobrazić sobie odpadanie Petersburga od Rosji?
1: Ale ja wyobrażam sobie, że może na przykład część Syberii się oderwać albo Dalekiego Wschodu.
0: Wykluczałbym, ponieważ poza wszystkim innym, to jest tak, jak kiedyś rozważano możliwość odpadnięcia bogatego przecież Tatarstanu. Ale ma pan przecież świadomość, że Tatarstan, będąc bogaty, nie jest samowystarczalny. Będąc bogaty, jest otoczony przez obszary, które zabezpieczają rozliczne funkcje gospodarki Tatarstanu. Jak ja słyszę o tym, że Jakucja jest arcybogata, bo diamenty i tak dalej, i że wszystko, co może w stanie kupić, to się pytam, czy wizjonerzy pamiętają, jak na przykład wygląda linia brzegowa, prawda? Jak można zaopatrywać Jakucję w owe zakupione za brylanty, etc., dobra codziennego użytku, których Jakucja w zasadzie nie produkuje.
1: Pojawia się z dużą intensywnością, szczególnie po 2022 roku, po rozpoczęciu pełnoskalowej wojny z Ukrainą, taki element odśrodkowy, bo coraz więcej ludzi związanych z antyputinowską opozycją, czy to zakłada ruchy, czy też w sposób taki jednostkowy zajmuje się publikowaniem różnego rodzaju haseł, teorii, opowieści na ten temat, że Rosja musi się rozpaść, bo inaczej nie da się na tym obszarze odbudować państwa, które będzie niewrogie, a przyjazne dla otoczenia.
0: No, o tym niewrogim, a przyjaznym dla otoczenia to ja słyszałem wielokrotnie w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Pamiętam, że słyszałem to również prawie 30 lat temu, to bardzo przekonywująco wypowiadane z otoczenia dzisiejszego prezydenta Federacji Rosyjskiej. I tak dalej, i tak dalej. A za każdym razem, jak w starym dowcipie, jakbyśmy nie zbierali to maszynę do szycia, to wychodzi nam Kałasznikow, prawda?
2: Kalinka. Prawdziwa Rosja.

0: Jeszcze na koniec krótka ocena sytuacji sformułowana przez prawnika i obrońcę praw człowieka Siergieja Kowaliowa, gdy zapytałem go o to, czy Rosja będzie kiedyś państwem przyjaznym dla swoich sąsiadów.
1: Moja myśla to bunt intelektualów.
2: Moim marzeniem jest bunt intelektualistów. Proszę zrozumieć, że Kreml to coś takiego, co nie potrafi ustępować. Wielu mówi, że nie powinno się rozsierdzać Putina. Powiem tak, według mnie szczur zagnany do kąta rzuca się i gryzie. Jeśli go nie gonić, to też nie jest on od tego milszy, a przy tym roznosi choroby. Teraz sami wybierajcie, co lepsze. Pierwsze stadium, dżumy czy walka ze szczurami.
1: Вот выбирайте, первое время чумы или борьбу с крысами.

0: Prawdziwa Rosja.
1: Panie profesorze, no zbił pan wszystkie moje już argumenty na ten rozpad Rosji. To na koniec naszej rozmowy coś, w czym się pewnie zgadzamy. Z Rosją jest tak, jak mówił rzecznik rządu w PRL-u, Rosja zawsze sama się wyżywi.
2: No, był jeszcze jeden wybitny polityk, który mawiał, że Rosja nigdy nie jest tak silna, jak to sugeruje, i nigdy nie jest tak słaba, jak nam się wydaje. A było mu imię Winston.
3: Rozpadnie się czy nie? Argumenty pana profesora Grali przekonały mnie, że jest to niezwykle mało prawdopodobne. Niestety oznacza to, że jeszcze długo będziemy mieli za sąsiada państwo groźne i dybiące na nasz spokój i pokój. W następnym odcinku Prawdziwej Rosji porozmawiamy o stosunku Rosjan do sąsiadów. Ja nazywam się Maciej Jastrzębski i dziękuję już państwu

0: Żywa Rosja.
1: Hurra!
0: Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy...
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
6: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
7: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
6: Latium?
7: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psilimaryna chroni wątrobę.
6: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
7: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
0: Zdrowid. Po reklamie. Autopromocja.
8: Dlaczego rząd chce łączyć bon senioralny z opieką długoterminową? Czy samorządy są gotowe na realizację tych programów i czy będzie komu opiekować się seniorami? Czy środki, jakie mają być na to przeznaczone, są wystarczające? Porozmawiamy o tym już jutro, zaraz po godzinie 9 w audycji Portfel Seniora. Anna Grabowska, zapraszam.
0: Autopromocja.
9: Jest 32 minuty po godzinie 17.
0: Gość Polskiego Radia 24.
9: Na gościnią Polskiego Radia 24 jest Edyta Krześniak, dziennikarka śledcza, autorka książki Psycholog. Dzień dobry, pani redaktor.
10: Dzień dobry, witam serdecznie.
9: Przyznam szczerze, że sprawa trudna. Trudna też, bo ja nie ukrywam, trochę się bałem tej naszej rozmowy, bo sprawa dotyczy psychologa Andrzeja Samsona, który przez lata był uznawany jako autorytet. Zresztą dzisiaj sprawdzałem na Wikipedii, to wciąż jest opis jako pionier polskiej psychologii, a jednocześnie człowiek, który krzywdził dzieci, człowiek, który był pedofilem. I jako ojciec to wiem, że po prostu to wywołuje pewne emocje, no bo zastanawiam się, jak pani się z tym wszystkim czuje, jak pani udzielając wywiadów, zagłębiając się w te historie, oglądając te potworne zdjęcia, czytając te straszne akta. Jak pani w tym wszystkim się odnajduje i jak pani się dzisiaj czuje?
10: Ja mam taki rodzaj misji. Mam też poczucie, że powtarzam różne rzeczy związane z tą historią, no bo historia jest jedna, tak? Jestem w różnych rozgłośniach, jestem w różnych miejscach, opowiadam o tej strasznej zbrodni wobec dzieci. Ale mam takie poczucie misji, że ja muszę to robić, dlatego że to jest temat, którego nie można przykryć dywanem i udawać, że go nie było. Zwłaszcza, tak jak pan mówi, że w sieci funkcjonuje Andrzej Samson jako guru polskiej psychologii, tak, w dalszym ciągu. Po 20 latach, po materiale dowodowym, który jest po prostu...

0: tekstu. On w dalszym ciągu jest, bo ja zajrzałam w akta i wiem, co tam jest. Więc jakby wydaje mi się, że te wszystkie moje emocje, to wszystko, co gdzieś tam ja czuję, tłamszę. Staram się jakby nie dawać głosu temu wszystkiemu. Bardzo możliwe, że to też odchoruje, bo to jak się tak w kółko międli, to przez tyle lat to jednak gdzieś to zostaje. Wczoraj się widziałam z ofiarą Andrzeja Samsona, która odezwała się sama do mnie, bo ja nie miałam odwagi. I powiem, że nasza rozmowa uderzyła mną o ziemię, dlatego że ja sobie nie zdawałam nawet sprawy, jaki ciężar noszą ci ludzie w sobie.
1: I to tyle lat.
0: Tyle lat i mało tego, bo na początku, jak ta sprawa wybuchła, wszyscy mieliśmy takie poczucie, że no dobrze, proces się skończy, będzie sprawiedliwość i w zasadzie dzieci będą podlegać terapii i po sprawie, tak? Minęło tyle lat, ja spotykam dorosłych ludzi, którzy na pierwszy rzut oka wyglądają normalnie, niczym się od nas nie różnią. A w środku jest tam po prostu... tam są zgliszcza. To są rodziny, które zapłaciły największą cenę z tej historii, dlatego że raz, że nie doznały sprawiedliwości, to jest jedna rzecz, a dwa, że nigdy w życiu nie doznały takiego jakby... Nie chcę powiedzieć, że chodzi o zadośćuczynienie, czy nawet o pieniądze, tylko chodzi o to, że nigdy nie wybrzmiało, że Andrzej Samson był sprawcą tego, z czym oni się dzisiaj borykają.
1: W 2004 roku na Mokotowie znaleziono zdjęcia, które świadczyły o krzywdzie dzieci, a dowody prowadziły do psychologa Andrzeja Samsona. Wtedy to był ekspert medialny. Komentował w newsach, wydawał książki, wdawał się w dyskusje z ekspertami. Chętnie zapraszany zresztą do mediów. Z naszego punktu widzenia też wiemy, że człowiek, który jest postrzegany jako ekspert, do tego jest dyspozycyjny, to dla dziennikarza to jest złoto.
0: Skarb, tak.
1: I trzeba tego faktycznie pilnować. Zastanawiam się, ponieważ te zdjęcia znaleziono na śmietniku niedaleko domu Andrzeja Samsona. On sam, jak pani opisuje, przyszedł na miejsce, jak już tam śledczy się pojawili, to przyszedł na miejsce zobaczyć, co tam się dzieje. Czy ma pani takie poczucie, że on chciał dać się złapać?
0: Jestem na 100% pewna, że nie.
1: Nie daje mi spokoju, że te zdjęcia wylądowały na śmietniku, że nie zostały spalone, że nie zostały zniszczone, gdzieś ukryte, nie wiem, cokolwiek, ale tak po prostu wyrzucić je na śmietnik, gdzie łatwo zidentyfikować po zdjęciach, że to on i...
0: Bo on nie wyrzucił zdjęć, on wyrzucił śmieci. Tyle tylko, że wyrzucił je po pijaku. I to wyjaśnia, dlaczego jakby zainteresował się. Ja myślę, że on w ogóle nie pamiętał tego, co zainteresował się, że jest policja, a nie bardzo wiedział, czego ta historia dotyczy, tak? Mhm. Ponieważ on się przeprowadzał z ulicy na ulicę, bo zmieniał miejsce swojego zamieszkania, był w trakcie tak zwanej przeprowadzki, no to miał różnego rodzaju właśnie śmieci. I wśród nich były zdjęcia z dziecięcą pornografią, tak? Oprócz tej dziecięcej pornografii były też tam zdjęcia jego.
1: Skoro dowody były tak jednoznaczne, skoro sprawa wydawała się tak jednoznaczna, dlaczego ten proces trwał tak długo i nie daje mi spokoju również przy tak miażdżących dowodach ta słynna konferencja z udziałem jego kolegów psychologów, znanych również psychologów, którzy stawali w jego obronie? To są takie dwie rzeczy, które nie mieszczą mi się w głowie.
0: No, mi też. I dlatego powstała ta książka. Natomiast chcę powiedzieć o jednej rzeczy. Odpowiem na to pytanie w taki sposób, jak powiedział do mnie biegły z zakresu informatyki, który nigdy w tej sprawie nie został przesłuchany. To jest mafia. I wszystko, co ja opisałam w tej książce, pokazuje, że Andrzej Samson nie działał sam. Tak? Moim zdaniem te wszystkie wrzutki do mediów, te wszystkie rzeczy, które tam widać, bo gołym okiem widać, że dziennikarze byli manipulowani, że nie tylko dziennikarze, że proces, który trwa tak długo, bo nie można nic więcej zrobić, niż go przeciągać w nieskończoność, tak? To pokazuje, że to był rodzaj, ponieważ to wszystko się działo za zamkniętymi drzwiami, że to był rodzaj gry, której nie widziała widownia, bo myśmy nie widzieli, bo były drzwi.

0: drzwi zamknięte. Natomiast po zajrzeniu w akta ja widzę tą grę. I myślę, że czytelnicy też ją dostrzegą, na czym ona polega.
1: I śledczy dali się nabrać, dali się zwieść? Czy sprawa była tak duża, że ona nie dotyczyła tylko Andrzeja Samsona?
0: No, cały wątek dotyczący rozpowszechniania pornografii w sieci został jakby, nie wiem jak to powiedzieć, żeby to ładnie brzmiało, no zaginął, tak mogę powiedzieć, bo tam jest śladowy element dotyczący pornografii. No i teraz rozpowszechnianej przez internet. I teraz wydarzyła się taka rzecz, że w momencie, kiedy zaczęto badać ten wątek, prokurator, który prowadził tą sprawę, został odsunięty od sprawy. I wtedy ten wątek
1: też gdzieś
0: wyparował, tak? Więc jakby, no można się zastanawiać dlaczego. Można snuć różnego rodzaju teorie. Natomiast no bez dwóch zdań ta historia pokazuje, że wymiar sprawiedliwości głęboko w nosie ma dzieci.
1: A proszę powiedzieć, bo wspomniała pani o tym, że skontaktowała się z panią osoba, która była ofiarą Andrzeja Samsona. To było... co pani usłyszała? Czy to była... Czy tam na przykład była pretensja, po co wracać do tej sprawy po tylu latach? Po co rozdrapywać te rany, które wymagały przecież tak ciężkiej pracy, żeby w jakikolwiek sposób funkcjonować? Czy może w drugą stronę dobrze, że przypominamy, że taki człowiek był i robił takie potworne rzeczy?
0: Ja byłam zaskoczona, dlatego że ja najbardziej się właśnie bałam reakcji ofiar, tak? To było coś, co mi nie dawało spokoju, bo no miałam takie poczucie, że może ja im po prostu rozgrzebię te rany zupełnie niepotrzebnie. Natomiast w pierwszych słowach usłyszałam: dziękuję, że pani wraca do tej historii. Dziękuję, że pani się pochyla nad jednostką. Mojej sytuacji to nie zmieni, ale może komuś jeszcze w życiu pomoże. Tak? I to było dla mnie naprawdę takie no, znamienne, że trzeba o trudnych tematach mówić.
1: To był na tyle trudny temat, że przez 20 lat nikt nie podjął się wyjaśnienia całej tej sprawy, że pani musiała się tym zająć po 20 latach?
0: No nie, no wyjaśniono sprawę, no przecież proces się skończył. Osoba, która krzywdziła dzieci, umarła. O sprawie, o czym rozmawiamy?
1: No rozmawiamy o, żebym nie skłamał, już mówię, rozmawiamy o 557 stronach.
0: Tak, stronach, które pokazują, że historie dotyczące krzywdy dzieci nie powinny się tak kończyć. Nie powinien proces trwać 4 lata. Nie powinno dawać się głosu w mediach osobom, które są oskarżone. No mówimy o tym, że to wszystko to była brudna gra.
1: Kto tutaj zawiódł? Media? Śledczy? Państwo?
0: Cały system nie działa. Cały system nie działa. Ja się też jako dziennikarz czuję odpowiedzialna za tą historię. Dlatego też może ją napisałam. Dlatego, że też przyłożyłam rękę do tego, żeby takiego eksperta promować w mediach, tak? Dlatego, że ja byłam u niego jeszcze zanim ten proces nastąpił.
1: No nie tylko pani, no bo no jakby tak, wielu dziennikarzy się z nim spotykało. Mówię, to ekspert, który był pod telefonem, super.
0: Tak, no można powiedzieć, że no, ja byłam w momencie, kiedy akurat ze mną rozmawiał, był na rauszu. I ja to wyczułam i nie zareagowałam, tak? I o to mam do siebie też żal, bo teraz jestem taka mądra, tak potrafię oceniać innych, a wtedy sama się zachowałam tak, a nie inaczej, czyli słabo. Mhm. I o tym mówię, że obojętność i obojętność w tej sprawie i te zamknięte drzwi, które miały chronić dzieci, wcale ich nie chroniły, że to była zupełnie historia w drugą stronę. I to taką lekcję i takie przemyślenia, które ja mam, co można by było zrobić w tej historii, tak? No bo umarł chłop, w ogóle no, o czym tutaj rozmawiać. Ja mam takie przemyślenie, że chociażby wpis tego człowieka na listę sprawców, którzy krzywdzą dzieci, mamy ten rejestr przecież w Polsce, pośmiertnie, byłby rodzajem takiego zadośćuczynienia dla tych ludzi.
1: Muszę o to zapytać. Rodzice tych dzieci nie mieli świadomości tego, co dzieje się za zamkniętymi drzwiami mieszkania Andrzeja Samsona, gdzie przyjmował swoich pacjentów? nie mieli takiej wiedzy, nie mieli takiej świadomości.

0: Ci? Bo przypomnę, to był człowiek, który zajmował się psychologią przez lata. On musiał zbudować przecież tę swoją, nazwijmy to, markę. Czy...
1: No zbudował, no przecież pomogliśmy mu, to zbudował ją. Zbudował ją w mediach.
0: No dobrze, ale to nie jest tak, że to jest self-made, tylko że za nim również stały inne autorytety, które

0: ekspertem od leczenia autyzmu w momencie, kiedy, no może dziennikarze tego nie wiedzieli, ale myślę, że ludzie, którzy byli z branży, wiedzieli, że żadnego autyzmu nigdy nie leczył, że nie było żadnej publikacji na ten temat. Więc to jest takie...
1: Że był magistrem.
0: Tak, że był magistrem, chociażby to, no...
1: Okej, okay, a wracając, rozumiem, bo to budzi oczywiście
0: tak,
1: emocje.
0: Natomiast
1: i to też mi nie daje.
0: Wrócę do tych rodziców, o których mówisz. To trzeba wziąć też pod uwagę jedną rzecz, że tak naprawdę do niego trafiali rodzice, którzy nie znajdowali żadnego ratunku gdzie indziej. Tak? On był im polecany jako człowiek, który no, ma te niezwykłe możliwości i niezwykłe osiągnięcia. Więc oni zwykle trafiali do niego z polecenia różnych osób. Polecali go dziennikarze, polecali go sami psychologowie inni. Więc jakby sytuacja była taka, że patrzyli na niego jak na człowieka, który może pomóc, jest ostatnią deską ratunku. Trafiali do niego z bardzo trudnymi przypadkami, z przypadkami dzieci, które nie mówią, które są małe na przykład, mają kłopoty i różne dysfunkcje, tak? Więc jakby te różne zachowania, które oni na przykład dostrzegali, były interpretowane przez samego Andrzeja Samsona. Jeśli matka mówi o tym, że dziecko się dotyka w miejsca intymne i mówi o tym, że wie pan, no, to mnie niepokoi. I ten guru z telewizji, z tych publikacji mówi ci, że wie pani, no to jest adekwatne do wieku, w którym dziecko jest. Dzieci tak mają, tak? No to wiesz, usypiasz czujność rodzica. Przypominam jeszcze o jednej rzeczy, że my jesteśmy teraz mądrzejsi troszkę, bo już o złym dotyku wiemy. Wtedy tak. O tym złym dotyku się nie mówiło. Nikt nie dostrzegał niczego złego w tym, że starszy pan, czy pan jakikolwiek, daje, nie wiem, cukierki, czy jakieś ubrania. No postrzegano to jako, Boże, jaki fajny facet, tak, że przyjmuje na przykład ludzi, którzy nie mają pieniędzy, bo na przykład te terapie, przypominam, że nie dość, że prowadzali tam swoje dzieci, to jeszcze płacili za to wszystko, tak, za to, że on je krzywdził. Więc wiesz, no to była rzecz taka, że no, ludzie patrzyli na niego jak na fajnego doktora, który ma podejście do dzieci, a te gadżety, te cukierki i te inne rzeczy były tym, żeby dzieci milczały, tak? Czyli to, o czym wiemy, że dzieci się kupuje bądź straszy.
1: Wiem, że rozmawiała pani również z rodzicami ofiar i z punktu widzenia rodzica, który chce dla swojego dziecka jak najlepiej, który prowadzi go do psychologa, żeby temu dziecku pomóc. No, jak taki rodzic ma się w tym momencie czuć?
0: Oni nie są w stanie normalnie funkcjonować. Mówię tutaj o rodzicach, których znam. Są oczywiście matki, które wyparły, że nic się nie stało, nic dziecku nie zostało zrobione. Ale ci, którzy są świadomi tego, co się wydarzyło i którzy widzieli te fotografie, no nie są w stanie normalnie żyć. Część z nich żyje cały czas na psychotropach, część z nich cały czas żyje na minie, obawiając się, że ich dorosłe dziś dziecko może popełnić samobójstwo.
1: Czy Andrzej Samson kiedykolwiek przyznał się do tego, że krzywdził dzieci?
0: Wprost nie, ale to było między wierszami, tak? Zdarzały się mu takie wypowiedzi, gdzie on mówił o tym, że jeżeli skrzywdziłem kogokolwiek, być może, potem dodawał. Ja w rozmowie z nim miałam zarejestrowaną taki rodzaj, tak to chcę jakby interpretować, że to był rodzaj przeprosin. On mówił, że chciałby powiedzieć pacjentom, że sprawił im zawód. Nie padło oczywiście słowo przepraszam, ale że wie o tym, że sprawił ten zawód. Natomiast no, o mediach mówił, że są łajdackie.
1: Bo takiego eksperta? No, tak skrzywdzić?
0: Wyjęliśmy jakby, no wiesz, no, można też na to spojrzeć w ten sposób, że media go z jednej strony wylansowały, a z drugiej też zniszczyły, tak?
1: Andrzej Samson miał żonę, miał córkę. Rodzina nie podejrzewała, że to może być taki zwyrodnialec. Nie było żadnego, nazwijmy to, przecieku, że do mediów, czy do służb, do policji warto się przyjrzeć temu, co robi?
0: Wiesz co, dla mnie...
1: Kurczę, no ojciec.
0: Mi jest trudno odpowiedzieć na to pytanie, bo ja mam różnego rodzaju swoje hipotezy. Natomiast no, nie są one po

0: poparte faktami, nigdy obie panie ze mną nie rozmawiały. Niemniej jednak no, mogę powiedzieć o tym, że w aktach sprawy nie znalazłam przesłuchania ani żony, ani córki.
1: Czyli jakby służby w ogóle nawet nie były zainteresowane?
0: No, to pytanie już chyba do służb, natomiast no, tego nie ma, tak?
1: Rozumiem. Też nie daje mi spokoju, no bo Andrzej Samson został oskarżony i jakby przedstawiono, że tam była kwestia chyba dwojga dzieci. No przecież prowadził te swoje praktyki przez 40 lat. To tych ofiar musiało być znacznie, znacznie więcej. Dlaczego w takim razie tylko dwoje?
0: Znaleziono jakby podczas tego całego przeszukania, znaleziono różnego rodzaju też notesy z adresami, z pisem pacjentów, tak, z numerami telefonów. Natomiast mogę się opierać na tym, co mówiła jedna z matek, bo też ja byłam wzburzona tym wszystkim, że dlaczego tak mało tych dzieci jest w procesie. Przesłuchano kilkoro rodziców. Natomiast w polskim prawie jest coś takiego, że do tego, żeby skazać kogoś, wystarczy jedna ofiara. I tu chyba tym tropem śledczy poszli, dlatego że nie szukali nikogo. No, dla mnie jest bulwersujące to, że kobieta z Australii dzwoni do Polski z prośbą, żeby ją przesłuchano, żeby powiedziano jej, czy Andrzej Samson był chory na HIV, bo jej dziecko było pacjentem. Więc wiesz, takich jest tutaj wiele rzeczy, które zostawia otwarte pytania, dlaczego w taki sposób to prowadzono, tak? Bo jakby z jednej strony też jestem w stanie zrozumieć, że gdyby przesłuchiwano te ofiary przez jakiś czas, to ten proces bardzo możliwe, że nigdy by się nie zaczął, bo była naprawdę tam spora ilość dzieci. Natomiast to, że oparto się tylko i wyłącznie na, można powiedzieć, że na jednym dziecku, bo na Kubusiu, dlatego że drugiego dziecka też nie znaleziono, bo to była dziewczynka o nieustalonych personaliach o imieniu Marta. I jakież jest moje zdziwienie po latach, jak wydawało mi się, że nikt nigdy tego dziecka nie szukał. I okazało się, że szukał. W lokalnej gazecie ursynowskiej, w momencie, kiedy to dziecko mogło być z całej Polski. No to...
1: Kpina. Ile w tej książce jest z tego, co pani przeczytała w aktach? Bo podejrzewam, że te akta musiały być trudne, musiały być bolesne. I zastanawiam się, czy czytelnik, sięgając po tę książkę, nie zostanie przytłoczony trochę całą tą historią.
0: Zostanie przytłoczony. Na pewno ta książka zostawi ślad, więc jakby gram z wami w otwarte karty. To nie jest tak, że to jest lektura na leżak, na wakacje, bo nie. Natomiast pytałeś o ilość akt. Akta, w które zajrzałam, utwierdziły mnie w tym, że bardzo wtedy dużo wiedziałam mimo tych zamkniętych drzwi. Dlatego, że w zasadzie mogę powiedzieć, że trzy rzeczy były dla mnie nowe, które odkryłam po latach, tak, w tych aktach. Natomiast ważną informacją jest to, że to jest książka oparta w 100% na faktach. Tam nie ma moich jakichś wymysłów, próby zrozumienia czy nabudowania jakiejś narracji. No nie, po prostu to są fakty.
1: A nie ma takiej obawy, że ta historia może się trochę powtórzyć. I zastanawiam się teraz nad rodzicem, który zastanawia się, czy zaprowadzić swoje dziecko do psychologa. Czy to nie zostanie odebrane jako, wie pani, no, nie chcę powiedzieć uderzenie w środowisko, ale no bo to jest ta historia, która gdzieś zostawia taki ogromny, ogromny ślad i kilka osób może, nie wiem, zapalić się jakaś taka lampka, czy ja dobrze robię, zaprowadzając dziecko do tej osoby. Tak jak ci rodzice, którzy byli przecież święcie przekonani, że robią dobrze i starają się za wszelką cenę pomóc u wybitnego eksperta medialnego i zaprowadzają tam swoje dziecko.
0: Ja w tej książce daję wykaz miejsc, gdzie można się zgłosić, tak, mając jakieś podejrzenia i tak dalej. Oczywiście, że to jest takie odium, które spada na całe środowisko, ale umówmy się, że to środowisko nigdy nie dokonało rachunku sumienia. Nigdy też, no, po 20 latach wchodzi ustawa dotycząca zawodu psychologa. Więc, no,
1: w lutym tego roku.
0: No więc to pokazuje, że no tak nie powinno być. No, szukam jakichś odpowiednich słów, żeby to nazwać i żeby to nie było takie jak to Andrzej Samson mówi wprost.

0: Natomiast no, bez dwóch zdań to jest temat, o którym powinno się rozmawiać i myślę, że też u was chyba na antenie powiedziałam, że dla mnie ten temat pokazuje, że psycholog traktuje swojego pacjenta nie jak pacjenta, tylko jak klienta. I do momentu, kiedy to się nie zmieni, no to, to nie będzie dobrze.
1: Edyta Krześniak, dziennikarka śledcza, autorka książki Psycholog, gościnią Polskiego Radia 24. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Polecam państwu książkę Psycholog. Znajdziecie ją państwo we wszystkich księgarniach. Biała książka z taką niebieską okładką i ręcznie ten napisem Psycholog, sprawa Andrzeja Samsona, sprawa, która po 20 latach budzi cały czas ogromne emocje. Słuchają państwo Polskiego Radia 24, wracamy za chwilę.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla ciebie i twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
7: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
8: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
7: Latium?
8: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
7: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
8: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
6: Zdrowid. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
9: Uwaga, uwaga! Tylko u nas najlepsze promocje i szeroka oferta!
10: Braków dostępności. Wysokie krawężniki, wąskie alejki, brak drzwi automatycznych, podjazdów i czytelnych oznaczeń produktów. Nie czekaj. Oferta dostępna do wyczerpania zapasów cierpliwości.
11: Bariery powinny być historią, ale wciąż są codziennością dla nas wszystkich. Przejdź do epoki dostępności z Fundacją Avalon. Więcej na www.fundacjaavalon.pl. Kampania współfinansowana ze środków PFRON.
6: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
12: Niezwykły wirtuoz, multiinstrumentalista, kompozytor i piosenkarz. Najmłodsi pokochali go dzięki Pszczółce Mai. Starsi pamiętają z takich przebojów jak Zacznij od Bacha. Mowa o Zbigniewie Wodeckim. W dzisiejszej audycji Co jest na tej taśmie po godzinie 22 wysłuchamy reportażu Jakuba Tarki w Słońcu Zbyszka i porozmawiam z dziennikarzem muzycznym Romanem Rogowieckim o artystach muzycznych wczoraj i dziś. Zapraszam, Dorota Boniecka-Górny.
13: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt @polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
6: Autopromocja.

0: Radia 24.
1: Kolejne umowy w ramach programu SAFE podpisane. Dzięki nim polskie wojsko zostanie wyposażone w nowoczesny sprzęt. Prezydent Ukrainy krytykowany przez polskich polityków. Chodzi o kontrowersje związane z nadaniem imienia jednemu z oddziałów wojsk. Ulicami Wrocławia po raz 18 przeszedł Marsz Równości. Minęła 18. Damian Szpyra. Zapraszam. Sprzęt za niemal miliard złotych zostanie wyprodukowany przez siemianowickie przedsiębiorstwo Rosomak. Umowę w ramach unijnego programu SAFE podpisano w zakładzie w obecności wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Do województwa śląskiego przemysł uzbrojeniowy staje się nowym kołem zamachowym, mówi minister obrony.
2: To tutaj mogą się lokować nowe firmy. Tutaj nie tylko w przemyśle państwowym, ale i w prywatnym rodzą się nowe inicjatywy. Mówiąc choćby o Rapako, ten potencjał na Śląsku, w województwie śląskim jest ogromny, jest jednym z największych w Polsce. Osoby, które będą kończyć pracę w kopalniach, znajdą lepszą pracę w przemyśle zbrojeniowym. To jest bardzo ważny sygnał dla tego regionu.
1: W sumie resort obrony podpisał dziś 29 umów o łącznej wartości ponad 78 miliardów złotych. Polscy politycy jednomyślnie krytykują prezydenta Ukrainy. Chodzi o nadanie jednemu z oddziałów wojsk nazwy bohaterów UPA. Różnią się jednak w ocenie odpowiedzi ze strony polskiego prezydenta. Karol Nawrocki chce odebrać Wołodymyrowi Zełenskiemu order Orła Białego.
3: Klasa polityczna jednoznacznie negatywnie ocenia gloryfikowanie zbrodniarzy z UPA. Część koalicji rządowej nie popiera jednak pomysłu odbierania orderów.
4: Kto daje i odbiera, ten się w piekle poniewiera. Nie wolno nam podchodzić do najwyższego honorowania w tak emocjonalnych krokach.
3: Mówi Ewa Szedler z Polski 2050. Dlatego zdaniem Roberta Biedronia z Lewicy reakcja polskiego prezydenta powinna być inna.
5: Telefon do prezydenta Zełenskiego. Tak robił Lech Kaczyński. Tak robili inni.
3: Europoseł PiSu Karol Karski odpowiada jednak, że same słowa nic nie dadzą.
6: Z Polski powinien wyjść jasny sygnał, że my tego nie akceptujemy. I to nie taki sygnał polegający na słowach.
3: Posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego w sprawie odebrania tego odznaczenia prezydentowi Ukrainy odbędzie się 8 czerwca. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
1: Prawie 10 tysięcy osób wzięło udział w Marszu Równości, który przeszedł ulicami Wrocławia. Uczestnicy przeszli z Placu Wolności pod Dworzec Główny i przez centrum.
7: Jesteśmy tu, by cieszyć się z małych sukcesów, z transkrypcji zagranicznych aktów małżeństwa.
8: Dzisiaj właśnie dla nas święto równości, święto wolności, więc tutaj panuje bardzo radosna, szczęśliwa atmosfera. No bo co, bo właśnie wreszcie się pokazujemy i chcemy pokazać po prostu, że jesteśmy ludźmi jak wszyscy inni.
9: Samba dzięki od 18 lat z nami!
1: W marszu wzięła udział również pierwsza wrocławska para, która odebrała kilka tygodni temu akt transkrypcji małżeństwa zawartego za granicą. Na trasie przemarszu było kilka kontrmanifestacji zorganizowanych przez środowiska narodowe. Nie doszło jednak do żadnych incydentów. Ponad 100 bibliotek zamknięto w Polsce w ubiegłym roku, ale liczba czytelników pozostała bez zmian. Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące działalności polskich bibliotek.
10: Krzysztofa Marcinowskiego te statystyki nie martwią. Jak mówi, sieć wypożyczalni książek potrzebuje zmian. Większe i lepsze biblioteki przyciągną więcej czytelników niż małe i gorzej doposażone. Najważniejsze, że liczba czytelników i wypożyczeń nie spada, a wręcz minimalnie rośnie.
11: Ja myślę, że to są dobre wieści, bo żyjemy w czasach, kiedy atrakcyjność różnych rzeczy jest duża. To, że biblioteki są, funkcjonują i utrzymują swój poziom, to uważam za bardzo dobry prognostyk.
10: Z danych GUS wynika, że do bibliotek nie chodzi młodzież i dwudziestolatkowie.
11: Z wiekiem jest tak, że w pewnym wieku pewne rzeczy interesują, potem inne. Myślę, że młodzi ludzie dzisiaj są dosyć aktywni. Być może, że nie znajdują czasu na czytanie, ale z czasem dopiero no, pewnie wróci u nich jakaś potrzeba czytania. Taką mam nadzieję, że to się tak stanie.
10: Aktywne konto i ważną kartę biblioteczną ma w Polsce 6,5 miliona osób.
1: Relacjonowała Aneta Łuczkowska.
0: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Pochmurno i deszczowo w pasie od województwa mazowieckiego po Małopolskie oraz na Górnym Śląsku. Na pozostałym obszarze słonecznie. W nocy temperatura spadnie do 10-12 stopni, a deszczowo będzie nie tylko w centrum i na południu, ale też na wschodzie. Jutro w ciągu dnia taka sytuacja się utrzyma, a termometry wskażą od 20 do 23 stopni, a na północy od 16 do 18.
0: Klima.
1: Obecnie 64% energii w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych, najwięcej ze słońca. W lasach wschodniej Polski jest duże zagrożenie pożarowe, w województwie lubuskim, świętokrzyskim i małopolskim średnie. W województwach małopolskim, świętokrzyskim i śląskim obowiązują ostrzeżenia przed gwałtownymi wzrostami stanów wody.
0: Klimat.
12: 6 minut po godzinie 18.
13: Wieczór w Polskim Radiu 24.
12: Dobry wieczór, Krzysztof Grzybowski, będę z Państwem do północy, a to wieczorne spotkanie, sobotnie wieczorne spotkanie na antenie Polskiego Radia 24. Zaczynamy od Radia Podcast, łatwo powiedzieć.
13: Radio Podcast.
0: Podcast Polskiego Radia. Łatwo powiedzieć, ale dlaczego trudniej się dogadać? W tym podcaście poznasz językowe sekrety naszych codziennych praktyk. Od soczystego przeklinania, przez manię zdrabniania, aż po spory o słowa. O języku i kulturze opowiada językoznawca Tomasz Piekot. Podcast Łatwo powiedzieć.
14: W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się z lotu ptaka zjawisku, albo może bardziej pokażę to Państwu na grubych klockach. A może bardziej przyda się tu helikopter view? No właśnie. Używam różnych wyrażeń w tej samej funkcji. Chcę powiedzieć, o czym dzisiaj Państwu będę opowiadać, ale wyrażenia te pochodzą z różnych czasów. Z różnych kontekstów cywilizacyjnych. Lot ptaka, wiadomo, polska kultura agrarna. Klocki są bardziej współczesne, a helikopter bardziej amerykański, wojenny. I tak naprawdę chcę Państwu powiedzieć o tym, jak cywilizacja i technologia zmieniają polszczyznę. Będzie to zatem odcinek o wpływie branży IT, branży informatycznej na język. Technologie informatyczne, technologie komputerowe są tak popularne, że od osób pracujących w tej branży zależy to, jak będziemy mówić, jak będziemy rozmawiać. Nie tylko o komputerach, o wszystkim. A jeśli słuchają mnie programistki i programiści, szanowni państwo, ciąży na państwu wielka odpowiedzialność. Odpowiedzialność co do przyszłości polszczyzny. No i zacznijmy od tego, że każda branża ma swoje stereotypowe, ulubione powiedzenia. Prawnikom przypisuje się, że mówią ciągle to zależy albo co do zasady. Językoznawcy ponoć najczęściej mawiają można i tak, i tak. A programistom takich powiedzonek przypisuje się dużo więcej. Najsłynniejsze, najpopularniejsze to oczywiście u mnie działa, ale też na przykład czy próbowałaś, czy próbowałeś włączyć i wyłączyć. To nie błąd, to feature. Ja natomiast lubię ten subtelny sposób powiedzenia pracownikowi, że to on coś zepsuł, a nie program. Problem występuje między krzesłem a klawiaturą. Gdzieś tu leży problem. Tak sobie myślę, że pierwszą językową bitwę w branży IT o język stoczyliśmy w latach 90. Wtedy standardem stało się używanie myszy. No i stanęliśmy przed dylematem, jak nazwać ten charakterystyczny dźwięk, który robi mysz. Oczywiście od dziecka znamy onomatopeje, czyli wyrazy dźwiękonaśladowcze, które oddają dźwięki wydawane przez zwierzęta. Krowa robi mu, pies hał-hał, kot miał. No, mysz pewnie robi coś w rodzaju pi, no ale przecież nie mówimy pi pnąć, tylko mówimy dzisiaj kliknąć. I to słowo, to zapożyczenie klik wywołało wielkie oburzenie. Nazwa dźwięku, który wydaje komputerowa mysz, czyli klik, nie weszła do języka polskiego gładko. Spotkała się z ogromnym oporem i u językoznawców, i u samych użytkowników komputerów. Świetnie opisuje tę historię profesor Mirosław Bańko w artykule Dlaczego myszy klikają po angielsku? Dlaczego polskie myszy klikają po angielsku? Profesor Bańko zbiera najpierw taką galerię odrzuconych polskich alternatyw. Nie wiem, jak by państwo się czuli, słysząc na przykład słowo mlask, to jest pojedynczy klik, i dwumlask, to jest podwójny klik. Może rzeczywiście to są mlaski. Te warianty forsował słynny polski informatyk, twórca podręczników, wielu podręczników, edukator w zakresie informatyki, dr Jan Bielecki. W każdym razie mlaski i dwumlaski brzmiały śmiesznie i były powszechnie krytykowane. W słownikach technicznych pojawił się wyraz tup i tupać. Byli też zwolennicy pukania czy też stukania. No skoro pukamy w okienko systemu operacyjnego, to myszka robi puk albo robi stuk. Zdaniem profesora Bańki najbliżej zadomowienia się w polszczyźnie, a może udomowienia nawet, był dźwięk pstryk. Po pierwsze, to słowo jest bardzo podobne do klik. Klik pstryk, więc jest bliskie oryginału. No i pasuje do włączników i wyłączników. Pewnie pstryk przegrał przez skomplikowaną wymowę. I tak angielski klik stał się klikiem polskim, pojawił się czasownik, także klikać. No przy okazji mamy sporo wyrazów, które zaczynają się na kl, więc ładnie się to w serię złożyło. Mówimy przecież klawisz, klakson, klekot, klaskać, klikać. Żadna różnica dźwiękowo. No ale nie da się ukryć, że ten wielki gigant Microsoft ustabilizował klikanie w instrukcjach do systemu Windows. Tam się pojawiło klikać, kliknięcie, no i to właściwie zamknęło dyskusję. Dzisiaj gdzieś jeszcze spotkać można nawet takie wyrażenie kliku, kliku i pokrzyku. To jest pewnie przeróbka łyku, łyku i pokrzyku. Tam to dotyczyło lekarstw, a to dotyczy używania komputera. A później przyszło do nas inne słowo, które już tak łatwo się nie zadomowiło. Zanim opowiem państwu o tym wyrazie, proszę na chwilę zerknąć do swojej aplikacji bankowej. Nie będę wyłudzał przelewów. Chodzi bardziej o to, co widzą państwo na ekranie logowania. Mój bank pisze do mnie: cześć, ozoroznawco. Namówiłem go, żeby się do mnie zwracał per ozoroznawco i tak robi. Ale okazuje się, że jeden z polskich banków na ekranie aplikacji ma napis pod ikoną takiego odcisku palca: tapnij w ikonę, aby zalogować biometrią. Pojawia się tam słowo bardzo podobne do kliknij, tapnij. O ile klikać czy klik znajdziemy we współczesnych słownikach języka polskiego, na przykład w słowniku WSJP, PAN, WSJP to skrót od Wielki Słownik Języka Polskiego, znajdziemy tam słowo kliknij i klikać, natomiast raczej jeszcze chyba nie ma tapania. No i wyraz ten chyba musi bulwersować niektórych użytkowników polszczyzny, ponieważ jeden z klientów tego banku opublikował w swoich mediach społecznościowych historię reklamacji dotyczącą właśnie tego ekranu. Szanowni Państwo, pisał klient w reklamacji do banku, po kolejnej aktualizacji Państwa aplikacji na smartfony pojawił się napis tapnij w ikonę, aby zalogować biometrią. Tego rodzaju komunikat zawierający dla wielu niezrozumiały i wobec istnienia słowa dotknij, zbędny neologizm tapnij oraz błąd językowy brak się świadczy o lekceważeniu obowiązku dbania o kulturę języka polskiego. Tak pisał klient w reklamacji. No to chyba oznacza, że produkty i usługi bankowe działały świetnie, więc w gruncie rzeczy to jest dobra wiadomość. Reklamacja dotyczyła języka, a nie produktów i usług. I to zgłoszenie reklamacyjne kończy się tak. Wnoszę o przetłumaczenie tego zdania na poprawny język polski i uczelenie działu informacyjnego, że niektórzy klienci domagają się posługiwania się zrozumiałym, poprawnym językiem polskim. No i z jednej strony przecież nie klikamy tych ekranów, tylko palcem dotykamy czy stukamy w te ekrany. Młodzież i pewnie osoby pracujące w branży IT bez problemu rozpoznają sens czasownika tapni. Z drugiej strony mówimy przecież o ekranach dotykowych, a nie tapanych, więc być może to słowo nie będzie popularne w Polsce, skoro ekrany są dotykowe i nie działa to prawo serii. Z perspektywy skutecznej komunikacji powiedzielibyśmy, że problem leży gdzie indziej, to znaczy ta ikona odcisku palca powinna

0: być tak perfekcyjnie zaprojektowana i przetestowana, że wystarczy pod nią napisać zaloguj się i już, po sprawie, po kłopocie. No ale wróćmy do tej zmiany języka pod wpływem technologii. Rzecz dotyczy przede wszystkim słownictwa, ale też składni. No, na przykład mamy takie wyrażenie wysłać coś na adres. Możemy napisać wiadomości, reklamacje, proszę wysyłać na adres i tam się pojawia ten adres. Ono do dziś uchodzi jeszcze w tym purystycznym świecie językowym za błąd językowy albo takie wyrażenie na pograniczu poprawności. Przypomnę jeszcze raz, wysłać coś na adres, za wzorcowe, bardziej eleganckie i bardziej tradycyjne, takie staroświeckie, uchodzi wyrażenie wysłać coś pod adresem. Mamy więc dwa warianty. Możemy powiedzieć wysłać coś pod adresem albo wysłać coś na adres. No i dawniej mówiło się pod adresem, ponieważ wyobraźmy sobie kopertę, która płynie, frunie w powietrzu i ta koperta, ta nasza wiadomość jest pod adresem. Adres zwykle zapisujemy na kopercie, w związku z tym on jest nad, no a wiadomość jest pod. Dlatego mówiliśmy wysłać coś pod adresem. Ale kiedy pojawiły się mapy i słynne szpilki czy pineski, no to my ten adres widzimy i wyobrażamy sobie, że nasze wiadomości tam na ten adres płyną czy też lecą. Ale dla języka problemy poważne pojawiają się dopiero wtedy, kiedy z zewnątrz do danej kultury docierają nowe przedmioty. Te przedmioty trzeba ponazywać. No język wtedy uruchamia swoją podstawową funkcję, czyli zaspokaja potrzeby nominacji, potrzeby nazywania. Mechanizm działa tak, że kiedy pojawia się nowy obiekt, razem z nim pojawia się używana w kontekście zagranicznym nazwa. Weźmy sobie laptop i teraz polszczyzna ma do wyboru trzy mechanizmy. Ona nam je podpowiada. Mówi ta polszczyzna do nas tak, możesz z tym słowem laptop zrobić trzy rzeczy. Pierwsza to adaptacja. Spójrz na ten wyraz, zobacz, czy jest wygodny, czy przypomina polskie wyrazy, no i zacznij używać tego wyrazu obcego. Zmień tylko ewentualnie pisownie, jeżeli są tam jakieś litery nieistniejące w polszczyźnie, to je przerób. No i mamy wtedy ketchup, dżinsy, koktajl. Tak wygląda adaptacja formy oryginalnego wyrazu. I wtedy angielski laptop zmienia się w polski laptop. Pojawiają się tylko polskie końcówki, laptopami, laptopem, później derywacja, czyli inne części mowy, laptopowy kabel gdzieś mi zaginął, może czasem czasowniki, laptopować, chyba takiego czasownika nie ma. No i to słowo już jest wtedy polskie, w wydawnictwach książkowych już nie zapisujemy go wówczas kursywą. Ale, mówi polszczyzna dalej do swoich użytkowników, macie jeszcze drugi mechanizm. Ten mechanizm nazywa się translacja. Przeanalizuj ten wyraz, jego budowę, no i spróbuj każdą cząstkę oryginalnego słowa przetłumaczyć, stąd translacja, na język polski. Przecież laptop składa się z dwóch części, lap i top. Po angielsku oznacza to przedmiot, który trzymamy na udach, laptop. To na udach właśnie. A zatem nazwijmy laptop naudnikiem. Druga możliwość. Już mamy dwie do wyboru. Albo laptop, adaptacja, albo naudnik, translacja. Trzeci mechanizm przyswajania nazw nowych przedmiotów to innowacja. To jest mechanizm najbardziej kreatywny. Możemy sobie wtedy zaszaleć, wymyślić dowolny wyraz, o ile przekonamy większość społeczeństwa, to on zostanie zaakceptowany i wpisany potem do słownika. Najlepiej wtedy zacząć od opisu danego słowa. Jeżeli laptop to jest komputer, tylko że przenośny, no to komputer przenośny możemy połączyć w jeden wyraz i powiedzieć na przykład nośputer. Albo infoteczka, no wtedy informatyczna teczka, albo infoliska, walizka informatyczna. Niekoniecznie będą to formy poprawne czy zgodne z regułami gramatyki, ale jeżeli zyskają popularność i akceptowalność, staną się poprawne. O tym mechanizmie napięcia pomiędzy gramatyczną poprawnością a akceptowalnością opowiadam w innym odcinku poświęconym poprawności językowej. Proszę poszukać, kiedy błąd przestaje być błędem. Jest tam sporo o kakao, o poszłym i o tego typu wyrażeniach.
1: Łatwo powiedzieć. Tomasz Piekot.
0: Przyznam Państwu, wracając

do laptopa i stwierdzam to ze smutkiem, że od wielu dekad zaczyna dominować w Polsce ten jeden mechanizm, czyli adaptacja. Jest najłatwiejszy, najwygodniejszy, nie wymaga myślenia czy kreatywności. Po prostu patrzymy na wyraz, zmieniamy jego pisownię i zamieniamy to słowo w słowo polskie za pomocą dodawania końcówek i tworzenia form zależnych, czyli innych części mowy. Dobrym przykładem tego mechanizmu jest angielskie słowo e-mail, zapisywane z kreską w środku. Mail po angielsku oznacza pocztę tradycyjną, no a to S z przodu oznacza pocztę elektroniczną. Mogliśmy więc iść tropem translacji. No skoro e-mail to list elektroniczny, więc mogliśmy mówić listel. Taka propozycja zresztą pojawiła się w konkursie Spolszcz to sam. Mieliśmy wtedy właśnie wysyłać listele. Mogliśmy iść tropem innowacji i stworzyć nazwę epesza, czyli depesza elektroniczna. Taka propozycja też pojawiła się w konkursie ogłoszonym przez jeden z polskich tygodników. Ale nie. Poszliśmy wszyscy po linii najmniejszego oporu i wybraliśmy adaptację. Najpierw usunęliśmy ze środka kreskę i powstało słowo e-mail, dalej czytane jako e-mail oczywiście. Później usunęliśmy to przednie e. No, po polsku nie ma różnicy między mail a e-mail, więc e jest niepotrzebne. To nie są słowa, nie wiem, kler i ekler, gdzie to, czy z przodu jest e, robi różnicę. Powstał więc mail, no i teraz już możemy śmiało zapisywać to po polsku, by zakończyć proces adaptacji, czyli mail przez e i j. Mamy odmianę tego słowa, mail, mailem, mailami, mamy inne wyrazy zależne, słowotwórczo typu mailować, mailowy, w związku z tym możemy pisać mail już zupełnie po polsku. No ale przecież w branży IT pisze się nie tylko teksty z tymi wyrazami, ale też czasem kod. Czasem trzeba też o tym kodzie programistycznym opowiadać, a tam pojawiają się dziwne znaczki, takie krzaczki, robaczki. Nie wiem, czy Państwo kojarzą. Czasem kreska prosta, czasem pochylona w lewo, czasem w prawo, czasem jakaś kratka. No to wszystko trzeba ponazywać. I to był spory zasób ciekawego słownictwa, który pojawił się najpierw w polszczyźnie informatycznej, a później ogólnej. No a przykład mamy takie słowo jak daszek, czyli circumflex, ale mamy też ukośnik. Mamy ukośnik i ukośnik wsteczny. Potocznie informatycy używają określenia ciach na ukośnik, natomiast ten ukośnik wsteczny był żartobliwie, czy bywa żartobliwie nazywany wtyłciachem. To jest jedno słowo, zapisujemy to po prostu wtyłciach. No dodam może jeszcze, że pionowa kreska potocznie to pałka, a hashtag, dzisiaj chyba wszyscy mówią już hashtag, był nazywany kratką albo płotkiem. Wróćmy jeszcze na chwilę do tego mechanizmu adaptacji. Przypomnę, że polega on na dostosowaniu wyrazu obcego do polszczyzny poprzez delikatne zmodyfikowanie pisowni, dodawanie polskich końcówek. Tylko tu rodzi się problem, jakie końcówki przyłączać do tych obcych wyrazów, jak je odmieniać. Możemy mieć sporo wątpliwości związanych z poprawną odmianą tych wyrazów. Klasycznym przykładem takich problemów z odmianą po adaptacji jest słowo radio. Wiemy, że przez długi czas radio odmieniało się tak samo, we wszystkich przypadkach pojawiało się radio, radio, radio, radio, nie mam radio, mam radio, mam dwa radio. To jest tak zwany wyraz nieodmienny w szkole, tak się mówi, że jest to rzeczownik nieodmienny, chociaż on się odmienia tak samo. Natomiast w pewnym momencie, chyba w okolicy lat 60. czy 70., radio było już odmienne w pełni w mediach, ale używaliśmy go głównie w liczbie pojedynczej. No i tu pojawia się problem w liczbie mnogiej, bo jeżeli mamy dwa radia, to jak Państwo powiedzą w dopełniaczu, nie mam dwóch. No właśnie. Radiów, radyj, może wersja na spryciarza, odbiorników radiowych. Oczywiście poprawna forma to radiów, no ale ona jest jednak mocno dyskusyjna tak brzmieniowo i niektóre osoby mogą czuć się dziwnie, bo też jest rzadko używana, słysząc wyraz radiów. Współcześnie takie problemy mamy z wyrazem dane, na przykład dane osobowe. Tu występuje trudność w stworzeniu liczby pojedynczej. To znaczy możemy stworzyć liczbę pojedynczą i powiedzieć na przykład, że moje nazwisko to dana osobowa, ale to przecież nie jest folklorystyczna piosenka Oj, dana, dana i raczej

W słownikach języka polskiego znajdziemy ciągle informację normatywną, że rzeczownik dane występuje tylko w liczbie mnogiej, tak jak spodnie, i nie ma liczby pojedynczej. A zatem moje nazwisko to są dane osobowe albo jedna z danych osobowych, natomiast nie jest to dana. Problemy wywołują też nazwy informatyczne, w których polska końcówka zbiega się z wygłosem, czyli z zakończeniem tematu wyrazu obcego. Tam jest też zwykle dźwięk obcy. No bo jeżeli mamy na przykład słowo haszkot czy haszkołd, to w dopełniaczu nie mamy haszkodu, tam się pojawi apostrof po e, ale w miejscowniku będziemy mówić o haszkodzie i już musimy zapisać przez dyzy i po polsku. I może jeszcze wspomnę o trudnym problemie rodzajowym. Mamy rodzaj męski w słowie menadżer. Mówimy wtedy o menadżerach i w liczbie mnogiej, że są to menadżerowie albo menedżerowie. Jest kilka wariantów tego słowa. Ale w badaniach naukowych stosuje się coś, co się nazywa menadżer bibliografii. Menadżer bibliografii to jest taki program, który pozwala nam zarządzać publikacjami, artykułami, które chcemy wykorzystać w pracy jako cytowanie. No i proszę zwrócić uwagę, że w liczbie mnogiej mówimy menadżerowie i to oznacza ludzi, rodzaj męskoosobowy, ale na te programy powiemy, że są to menadżery bibliografii. Menadżery bibliografii, czyli rzeczy, rodzaj męsko-rzeczowy. Rzeczowniki mają 5 aż rodzajów i właśnie ten rodzaj męski się rozpada z czasów szkolnych na takie 3. Osoby odmieniają się inaczej, zwierzęta w rodzaju męskim odmieniają się inaczej i rzeczy, przedmioty w rodzaju męskim odmieniają się inaczej. Stąd te 3 rodzaje, męsko-osobowy, męsko-zwierzęcy i męsko-rzeczowy. Proszę posłuchać, jak to brzmi. Menadżerowie i menadżery. Bardzo dziwne zestawienie. No i podobnie będzie ze słowem tłumacz. Mówimy oczywiście oto tłumacze konferencyjni, cała grupa, ale oto tłumacze komputerowe. To nie są przecież tłumacze komputerowi, tylko tłumacze komputerowe czy tłumacze maszynowe. Lepiej zatem może byłoby mówić tłumaczarki. No i znowu w firmie mamy asystentów, są asystenci prezesa czy asystentki prezesa, tu bardziej chodzi o słowo męskie, asystenci, a przecież w czasach sztucznej inteligencji także pojawia się słowo asystent czy nawet agent. Mówimy asystent AI i agent AI, no ale to nie jest osoba, w związku z tym będziemy mówić asystenci prezesa, ale asystenty AI albo agenty AI. Choć branża AI chciałaby nam wmówić, że to coś żyje, myśli, czuje, ma halucynacje, w związku z tym będzie pewnie popularyzować czy promować, by nie powiedzieć propagować, słowo asystenci AI i agenci AI. No ale żeby mieć dobre AI, czyli żeby mieć dobre asystenty i dobre agenty, no to AI trzeba uczyć. Tam po angielsku mamy słowo trener, natomiast po polsku proszę zwrócić uwagę, czy te osoby, które uczą AI, kontrolują AI i oceniają sztuczną inteligencję, to są trenerzy, wtedy trenują człowieka, a może to są treserzy z sztucznej inteligencji. Może powinniśmy szukać w ogłoszeniach rekrutacyjnych treserów sztucznej inteligencji. No chociaż, żeby to zwierzę było, a nie człowiek. Trener czy treser sztucznej inteligencji? Jak to państwo odbierają? Sam sposób konwersacji ze sztuczną inteligencją jest też bardzo ciekawy, no bo jak się państwo zwracają do sztucznej inteligencji w czasie przeszłym? Jeżeli myślimy, że to jest sztuczna inteligencja, rodzaj żeński, to mówimy wtedy ona, mówimy wtedy dziękuję, bardzo mi pomogłaś, no ale jeżeli nazywa się ChatGPT, no to wtedy to będzie raczej on, chat, ten chat, więc bardzo mi pomogłeś. No ja bym szedł tu tropem Lema z chociażby opowiadania Maska, gdzie narrator mówi o sobie w rodzaju nijakim. Ja próbuję zwracać się do sztucznej inteligencji nijako. Mówię wtedy na przykład dziękuję, bardzo mi pomogłoś. A ono odpowiada cieszę się, że mogłam ci się, Tomku, przydać. I teraz dochodzimy do momentu w rozwoju polszczyzny, w którym słowa zapożyczone, zwroty i wyrażenia zaczynają wyciekać z języka specjalistycznego, z profesjolektu, do komunikacji codziennej. Przecież programiści, programistki
nie pracują przez cały czas w swoim gronie, ale kontaktują się z innymi, rozmawiają o literaturze, uprawiają

0: sport, chodzą do siłowni, w związku z tym ich język zaczyna farbować nasze codzienne życie. No i wtedy patrzenie na coś z lotu ptaka zmienia się w analizowanie w stylu helicopter view. I jeżeli w danym języku metafory rolnicze, agrarne, idiomy związane z przeszłością rolno-spożywczo-zbieracką zaczynają się zmieniać w te technologiczne, to znaczy, że dana branża, dana dziedzina wiedzy, dana społeczność ma wielki wpływ na polszczyznę. Niektóre z tych dawnych powiedzeń mogą sobie trwać, ponieważ one odrywają się od swojego znaczenia. Nie wiem, czy Państwo słyszeli jeszcze takie wyrażenie przekręcę do Ciebie wieczorem. Jakoś nikt nie mówi przestukam do Ciebie wieczorem. Nie mówi też pewnie za często przekręć, natomiast czasem jeszcze słychać to przekręcenie. Chodzi oczywiście o ten ruch na tarczy telefonu stacjonarnego. Ale przejażdżka, niech będzie nocnym autobusem we Wrocławiu, daje wgląd w zupełnie inny język. Słychać tam na przykład, wiesz co, dzisiaj jestem po imprezie i muszę zalogować się u babci. No przecież to jest komputerowe. Albo ktoś się zawiesił w trakcie odpowiedzi w szkole. Albo w sobotę impreza, będzie niezły reset. Albo w trakcie skomplikowanej wypowiedzi ktoś może powiedzieć, poczekajcie, szukam sieci, co oznacza, że zgubił wątek, musi się skoncentrować, skupić, dobrać słowa. No a w korporacjach mówimy, dziś zostaję na zdalce, czyli będę pracować zdalnie. Co dwie kopie to nie jedna, to taka potrzeba zabezpieczania się. Nie wiem, czy funkcjonuje to, nie jest chyba popularne, że ktoś ma przepalone styki. Natomiast jakiś czas temu jechałem w pociągu i przysłuchiwałem się rozmowom telefonicznym pasażerów. Nie wiem zresztą, dlaczego pasażerowie rozmawiają w przedziałach przez telefon tak głośno. I pewien podekscytowany mężczyzna w rozmowie telefonicznej wrzasnął w 6-osobowym przedziale: a co ja, kur, pendrive jestem, żeby wszystko pamiętać? No więc proszę spojrzeć, jaki tu jest ciekawy zabieg, człowiek jako pendrive. Ciekawe, czy zgadzają się Państwo ze mną, że przyszłość polszczyzny leży w rękach programistów i programistek, którzy za pomocą tych rąk będą na swoich klawiaturach przepisywać komunikację ekspercką z języka angielskiego na polski, tworzyć nowe wyrazy i w ten sposób budować ten język także metaforyczny, idiomatyczny. I może rzeczywiście, żeby Państwo się nie zawiesili, żeby Państwa procesory w głowach mogły jeszcze dzisiaj swobodnie popracować, będę już kończyć ten odcinek. Dziękuję, że na chwilę zalogowali się Państwo do świata językoznawcy i do usłyszenia w kolejnym odcinku, oby bez errorów i banowania.
1: Łatwo powiedzieć. To był podcast Polskiego Radia. Więcej naszych podcastów znajdziesz na polskieradio.pl, Spotify, Apple Podcasts, YouTube, w aplikacji Onet Audio oraz we wszystkich innych miejscach, gdzie słuchasz podcastów.
2: Radio Podcast.
3: Reklama.
4: Hej, jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
5: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
4: I dla dzieci z rodzicami.
6: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Po reklamie. Autopromocja.
8: W najbliższym studiu wiedzy będziemy się uczyć angielskiego, ale spokojnie, można odłożyć słowniki i tabele gramatyczne. Potrzebne nam będą tylko książki naszego dzieciństwa. W nauce pomogą nam Kubuś Puchatyk, Piotruś Pan, Ania z Zielonego Wzgórza i Małe Kobietki. Na wyjątkową lekcję.

0: lekcji angielskiego, angielskiego z bajki i nie tylko. Zapraszam już jutro po 10:00. Karolina Rożej, do usłyszenia.
1: Autopromocja.
2: Za 25 minut godzina 19:00.
1: Stan dnia.
2: Decyzja prezydenta Ukrainy Załońskiego o nazwaniu jednostki specjalnej imieniem bohaterów UPA wywołała w Polsce bardzo gorące reakcje, jeżeli chodzi o polityków właściwie wszystkich opcji politycznych. Prezydent Nawrocki zapowiedział wręcz odebranie prezydentowi Załońskiemu orderu Orła Białego, nadanego mu jeszcze na początku inwazji rosyjskiej na Ukrainę przez prezydenta Dudę. Tę sprawę śledzi Michał Fabisiak. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Jak ta sytuacja wygląda dziś? Bo zapowiedzi mogliśmy usłyszeć już wczoraj. Czy coś się od tego czasu zmieniło?
3: No wydaje się, że nie. Tutaj polska klasa polityczna mówi w tej sprawie jednym głosem, jeśli chodzi o cenę gloryfikacji zbrodniarzy z UPA przez obecne władze w Kijowie. Od polityków zarówno koalicji rządowej, jak i opozycji można usłyszeć, że robienie z morderców bohaterów jest skandalem, że w cywilizowanym świecie nie może być na to zgody, no i że takim zachowaniem Ukraina psuje dobre relacje z Polską. Europoseł Prawa i Sprawiedliwości Karol Karski uważa, że z decyzji Wołodymyra Załańskiego cieszą się chyba jedynie na Kremlu.
4: Mamy do czynienia z wpisywaniem się przez tę decyzję prezydenta Zełenskiego w narrację putinowską. Tego typu działania no, w sposób oczywisty nie są korzystne ani z punktu widzenia państwa ukraińskiego, ale także nie są korzystne z punktu widzenia jego sojuszy międzynarodowych. Z Polski powinien wyjść jasny sygnał, że my tego nie akceptujemy. I to nie taki sygnał polegający na słowach.
3: Dlatego też Prawo i Sprawiedliwość uważa, że reakcja polskiego prezydenta, a więc decyzja o odebraniu orderu Orła Białego jest jak najbardziej słuszna. No ale koalicja rządowa akurat w tej sprawie nieco różni się od Prawa i Sprawiedliwości. Zdaniem jej polityków jest to gest trochę niepotrzebny. Powinien zdaniem polityków koalicji rządowej pan prezydent zachować się nieco inaczej. Zdaniem Roberta Biedronia z Nowej Lewicy Karol Nawrocki przede wszystkim powinien wykonać telefon do ukraińskiego przywódcy.
5: Tak robił Lech Kaczyński, tak robili inni prezydenci. Ja mogłem się nie zgadzać z Lechem Kaczyńskim, ale on był propaństwowcem. Wiem, że na rozpalone głowy ciężko jest próbować takie argumenty narzucać, ale na rozpaloną głowę najlepszy jest zimny prysznic. I to zalecam panu prezydentowi Nawrockiemu. Kawalerem orderu Orła Białego jest Benito Mussolini. Stawianie na jednej szali prezydenta Zełenskiego i Benito Mussoliniego, któremu orderu nie odebrano, jest chyba bardzo nierozsądne.
3: Prawica stawia jednak pytanie, czy to prezydent Polski stawia ukraińskiego prezydenta w tym miejscu, czy może on sam czyni to, nazywając ludobójców z UPA bohaterami. Zdaniem senatora Koalicji Obywatelskiej Krzysztofa Kwiatkowskiego najlepszym wyjściem z tej sytuacji byłoby po prostu wycofanie się przez ukraińskiego przywódcę ze swojej decyzji.
6: UPA odpowiada za wymordowanie około 100 tysięcy polskich obywateli w dramatycznych, w tragicznych okolicznościach. To, co teraz prezydent Zełenski powinien zrobić, to wycofać się z tej decyzji i w ten sposób będziemy mogli tą sprawę zamknąć. Inaczej jedynymi, które się będą cieszyć, to będą Rosjanie i Władimir Putin.
3: MSZ Ukrainy tymczasem przekonuje, że decyzja w sprawie nadania jednej właśnie z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA nie była wymierzona w Polaków.
2: Bardzo dziękuję za te relacje. To był Michał Fabisiak.
1: Komentarz.
2: A naszym gościem jest pani profesor Agnieszka Kasińska-Metryka, politolożka z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
2: Pani profesor, to idźmy tropem tego, co przed chwilą mogliśmy usłyszeć, czyli tych bardzo różnych, a jednocześnie bardzo podobnych reakcji, jeżeli chodzi o polską klasę polityczną na decyzję prezydenta Załońskiego o nadaniu jednej z jednostek, jednostce specjalnej ukraińskiego wojska, miana bohaterów UPA. Było do przewidzenia, że to w Polsce wywoła takie, a nie inne reakcje. Prezydent Załoński mimo to zdecydował się na taki ruch. No i pytanie brzmi, co dalej?
7: No to jest chyba najtrudniejsze pytanie, jakie pan redaktor mógł sformułować, ale tutaj może kilka aspektów, które pojawiły się także w odniesieniu do materiału, który państwo prezentowali. Po pierwsze, rzeczywiście no, okazuje się, że nasza klasa polityczna może być zgodna, jeżeli to zagrożenie wewnętrzne dla pamięci, dla historii, no,

0: właściwie jest skierowany w obszar niezwykle, niezwykle wrażliwy. Czasami kwestionujemy istnienie polityki historycznej, ale szczególnie ta prezydentura Karola Nawrockiego pokazuje, jak kwestie historyczne są ważne w relacjach szczególnie polsko-ukraińskich. I teraz decyzja tutaj Zełenskiego jako lidera Ukrainy. No trudno powiedzieć, że mamy do czynienia z przypadkowością czy z takim brakiem refleksji, że nie wywoła to takich, a nie innych reakcji po stronie polskiej. Jakkolwiek proszę zauważyć, że no, ta historia nie jest łatwa w interpretacji ani po jednej, ani po drugiej stronie. Ukraińcy mają swoich bohaterów, Polacy mają swoich bohaterów. Powiem, że chociażby no, te badania, które robiłam dotyczące Podlasia i tego, jak tam są traktowani żołnierze wyklęci, a właściwie konkretne osoby, które dowodziły.
1: Ale to pani profesor, to przepraszam, to ja zapytam dokładnie właśnie, jeżeli chodzi o ten wątek. To wyobraźmy sobie sytuację, w którym jednostka GROM zostaje nazwana imieniem Romualda Rajsa-Burego. Albo wyobraźmy sobie sytuację, tak, wyobraźmy sobie sytuację, w której generał Żeligowski, przecież bardzo dobrze postrzegany w Polsce, to nie jest ktoś, kto w naszym kraju wzbudza jakieś większe kontrowersje, że imieniem generała Żeligowskiego też zostaje nazwana jakaś ważna jednostka polskiej armii. I jestem ciekaw wtedy reakcji na przykład Litwy.
0: No właśnie,
1: my tego nie robimy.
0: Chodzi. My tego nie robimy, ale jednocześnie mamy tę świadomość, jak z wielu perspektyw może być historia postrzegana, interpretowana, a przede wszystkim jak bardzo duże emocje wywołuje, niezależnie od upływu czasu. Natomiast mam wrażenie, słuchając wypowiedzi chociażby mera Lwowa, który mówi, że nie to jest teraz ważne, żeby się historią i nazywaniem oddziału zajmować, tylko ważne jest, żeby dozbrajać armię, która tworzy największy front, jeżeli chodzi o Europę, no to można właśnie wyobrazić sobie, że ta wrażliwość społeczna, wrażliwość historyczna w Polsce trochę jest chyba niedoceniana, bo trudno mi byłoby przyjąć takie stanowisko, jakkolwiek ono tutaj zostało w tym materiale zasygnalizowane, że są to działania prorosyjskie, proputinowskie, no a jednocześnie bardzo, bardzo generujące eskalację konfliktu, który przecież jest zupełnie zbędny, bo od początku wybuchu wojny no te relacje polsko-ukraińskie, no niestety, ale eskalują napięcia, pojawiają się stereotypy, które są właśnie już z tej fazy latentnej przenoszone do tej fazy praktycznej. No i mamy, tak jak pokazują badania, jednak rosnącą niechęć wobec Ukraińców, a zatem no jest to absolutnie woda na młyn wszystkich tutaj niechętnych przyjaźni, współpracy, kooperacji polsko-ukraińskiej. No i chyba pytanie ma taki charakter systemowy, nawet nieco dalej, bo tutaj można sobie różne scenariusze wyobrazić, od tego najbardziej symbolicznego, o którym rozmawiamy, czyli odebranie najwyższego odznaczenia poprzez działania najbardziej pragmatyczne, czyli rozmowa liderów. Natomiast pytanie zasadnicze, komu to było potrzebne? Co było tak naprawdę zamierzeniem?
1: No i tu wskazuje się na politykę wewnętrzną na Ukrainie i na próbę przyciągnięcia tych skrajnych wyborców, odzyskania skrajnych wyborców przez prezydenta Zełenskiego. No, czyli ta wewnętrzna, chwilowa polityka wzięła górę nad relacjami, wydawałoby się, dosyć jednak ważnym partnerem i ważnym sąsiadem, jakim chyba jednak nadal dla Ukrainy jest Polska. I jeszcze jedna rzecz, bo mogą trochę też zdumiewać właśnie te komentarze, które wychodzą od ukraińskich polityków. Jeden z tych komentarzy pani przywołała, mera Lwowa. Ja mam bardzo podobny. To jest z kolei wypowiedź Mykoła Kniarzyckiego. To jest współprzewodniczący grupy do spraw stosunków międzyparlamentarnych z Polską, czyli chyba człowiek, który, jeżeli chodzi o polskie spojrzenie, polską wrażliwość, no, powinien chyba rozumieć nasze stanowisko. I on mówi w bardzo podobny sposób. Upolitycznianie historii nie dodaje bezpieczeństwa ani Ukraińcom, ani Polakom. Czyli nazwanie jednostki wojskowej historyczną nazwą problemem nie jest, ale komentowanie tego przez Polaków problemem już jest.
0: No tak, no widać brak racjonalności, brak logiki w takiej konstrukcji. Natomiast ja myślę, że pan redaktor sam tutaj słusznie zdiagnozował istotę problemu. Tak liczne znaki zapytania i słowa chyba Nadal jednak ja uważam, że te relacje polsko-ukraińskie od czasu prezydentury Andrzeja Dudy, one bardzo się zmieniły i to zmieniły się w ten sposób, że oczywiście geopolitycznie nadal dla Ukrainy jesteśmy ważni, natomiast widzimy, że następuje rozdziew. No jeżeli popatrzymy na relacje obecnego prezydenta,

0: akurat skrajne, no wydają się jak najbardziej utylitarne i jak najbardziej prawdopodobne, bo tutaj tkwi szansa na umocnienie legitymacji, a nie w relacjach z Polską, które no właśnie nie są optymalne, więc właściwie pogorszenie ich chyba niewiele już z perspektywy Ukrainy zmienia.
1: No ale tu jest jeszcze jeden wątek, bo można też odnieść takie wrażenie, że ta decyzja, no to jest trochę nieliczenie się z konsekwencjami dotyczącymi na przykład Ukraińców w Polsce.
0: Tak, oczywiście. Ja tutaj się zgadzam, bo właśnie o tym aspekcie pomyślałam, kiedy po raz pierwszy ta informacja w mediach się pojawiła, że tak naprawdę najbardziej poszkodowani będą Ukraińcy przebywający w Polsce. No przecież strona ukraińska doskonale wie, jak duża jest to liczba ich rodaków. No ale widocznie okazało się, że osoby przebywające poza granicami można, stosuję tu duży cudzysłów, poświęcić no w imię właśnie wzmocnienia tej polityki wewnętrznej w kierunku umocnienia swojego przywództwa.
1: No, pytanie tylko oczywiście, czy ten zabieg cokolwiek w tej bieżącej polityce pomoże? Być może nie. Natomiast w tej polityce międzynarodowej w relacjach z Polską bez wątpienia już swoje zrobił.
0: Chociaż tutaj, panie redaktorze, ja akurat nie byłabym tak ostrożna w stawianiu tej tezy, czy on pomoże, bo jakbyśmy przyłożyli trochę takie historyczno-polityczne lustro i widzimy, w jaki sposób w Polsce kandydaci zdobywają popularność, jak często pojawia się taka wprost narracja antyukraińska, no to chyba mamy też świadomość, że po drugiej stronie granicy też nie wszyscy obywatele Ukrainy darzą sympatią Polaków, też nie mają pamięci pewnych zaszłości czy tych różnic historycznych i że właściwie ten mechanizm budowania niechęci czy oddalenia no działa w dwie strony.
1: No tak, tylko tu pytanie brzmi, czy tak naprawdę Ukraińcy zdają sobie sprawę z naszych obiekcji wobec UPA i czy podjęcie tej decyzji przez prezydenta Zełenskiego no właśnie miało na celu no, wywołanie być może jakichś takich animozji albo przypomnienie o sobie, o takim elektoracie który jest niechętny Polsce, czy tak naprawdę w tych rozważaniach dotyczących nadania tej nazwy, no Polski tak naprawdę w ogóle nie było.
0: Ja myślę, że ten wątek Polski oczywiście musiał się pojawić w świadomości samego Wołodymyra Zełenskiego, natomiast no, inne elementy były ważniejsze, czyli to budowanie poczucia dumy narodowej, budowania tożsamości, z którą przecież Ukraina ma problemy i takie wyraźne symbole, wyraźnie nakreślone sylwetki bohaterów, no one są jednak spoiwem, one jednak budują poczucie wspólnotowości i nasze odczucia tak naprawdę są na marginesie. Ważniejsze jest to, co uzyskamy wewnątrz od własnych obywateli, dla których reakcje Polski no pewnie będą przedstawione jako nadmiarowe, czy wręcz takie historyczno-histeryczne.
1: Zapewne tak, natomiast pytanie brzmi, ja oczywiście nie zamierzam wyręczać tutaj Ukraińców i wyręczać prezydenta Zełenskiego i wymyślać własnych propozycji na to, jak na przykład taką jednostkę specjalną można by było nazwać, ale gdy przypominam sobie na przykład to, co działo się w Doniecku w 2014 i 2015 roku. Przypominam sobie obronę tego donieckiego lotniska i tak zwanych cyborgów, no to myślę sobie, że oni też by na taką nazwę by się nadawali i zapewne żadnych kontrowersji by nigdzie nie wzbudzali.
0: No tak, ja też sobie dokładnie o tym pomyślałam, że jest wielu bohaterów, jest wiele wydarzeń, które można było w tej nazwie uczcić. No ale właśnie z tych powodów, o których tutaj obydwoje chyba zgodnie powiedzieliśmy, czyli wzmocnienia bardziej tego poczucia nacjonalizmu. Ja już nie w tym momencie nie określam znakiem plus czy znakiem minus, bo wiadomo, że sam termin też ma różne interpretacje w nauce, ale poczucia narodowości, dumy narodowej akurat no, sięgnięto po tę nazwę. Nawet ze świadomością konsekwencji, która ona wywoła po naszej stronie.
1: No ale to pani profesor, to ja pamiętam pani komentarz do mojego pierwszego pytania, ale ja do tego pytania chcę powrócić. To co dalej? Bo nawet słuchając tych głosów, które zebrał nasz reporter, no to z jednej strony oczywiście mamy odwołanie się do tej, no jeszcze nie decyzji, ale do tego zdania prezydenta Nawrockiego o odebraniu prezydentowi Zełenskiemu orderu Orła Białego, co byłoby no jednak dyplomatycznym wstrząsem. To byłby taki, mam wrażenie, dyplomatyczny Titanic w relacjach polsko-ukraińskich. Z drugiej strony no, mamy też taki głos mówiący o tym, że tak naprawdę powinniśmy teraz nakłonić prezydenta Zełenskiego, żeby się z tej decyzji wycofał. Ja sobie akurat tego drugiego scenariusza raczej nie jestem w stanie wyobrazić, bo jeżeli ta decyzja zapadła i zapadła świadomie, no to trudno się teraz spodziewać, że prezydent Zełenski się wycofa.
0: No tak, ale być może nie są to dwa jedyne scenariusze.

0: scenariusze, które mogłyby zaistnieć, bo ja mam wrażenie, że one są takie krańcowe, czyli z jednej strony, no właśnie, trochę myślenie życzeniowe, że prezydent Ukrainy wycofa się z tej decyzji, co dla niego byłoby też porażką wizerunkową.
1: No więc raczej trudno rozpatrywać ten scenariusz, mam wrażenie.
0: Trudno rozpatrywać. Z drugiej strony już sama ta zapowiedź prezydenta Karola Nawrockiego tak mocno rezonuje i wywołuje takie echa, że no można też odnieść wrażenie, że to jest trochę pod publiczność, że to jest trochę takie właśnie no, na wysokim koturnie, jeżeli chodzi o skalę możliwości działań prezydenta i też inne narzędzia, które ma. I że właściwie to chyba należałoby po pierwsze wstrzymać oddech, zastanowić się, co jest obecnie naszą racją stanu, jakie są tutaj najważniejsze wartości i wypracować ten trzeci scenariusz, który ja bym jednak skłaniała się do tego, żeby nie był komunikacją przez media, czy ponad mediami wręcz, ale żeby był komunikacją bezpośrednią pomiędzy liderami i żeby ta sytuacja, nawet jeżeli nie daje się odwrócić, została wyjaśniona, żeby prezydent Ukrainy wytłumaczył w pewien sposób, co stało za jego decyzją. Nawet jeżeli będzie to, no właśnie można sobie wyobrazić takie zarządzanie kryzysowe w komunikacji, deklaracja, że nie miał świadomości, że ta kwestia będzie tak rezonowała, czy żeby pojawiło się słowo przepraszam. Jest naprawdę bardzo dużo narzędzi dyplomatycznych, po które można sięgnąć, unikając tych narzędzi skrajnych. Bo te narzędzia skrajne do czego prowadzą? No prowadzą do dalszej eskalacji. Ten fakt już zaistniał, więc się nie zmieni. Natomiast czy eskalacja jest potrzebna? No chyba tylko właśnie z perspektywy Kremla.
1: No to jeżeli pani pozwoli, w takim razie kolejny temat, ten już dotyczący tylko polskiej polityki, bo myślę o ostatniej wymianie zdań pomiędzy Przemysławem Czarnkiem a przedstawicielem Konfederacji. Chodzi o Kraków, więc tak naprawdę mamy tutaj dwa różne wątki, dwa tematy zebrane razem. Przemysław Czarnek zaapelował do Konfederacji, aby ta razem z partią PiS wystawiła wspólnego kandydata na prezydenta Krakowa. W odpowiedzi wicelider Krzysztof Bosak zarzucił posłowi PiS brak szacunku. Z kolei polityk PiS nie pozostawił tych zarzutów czy też tego głosu bez własnej odpowiedzi. I to jest rzecz ciekawa, bo tak naprawdę najwięcej komentarzy oczywiście zdobył początek tej wymiany, czyli sam apel pana profesora Czarnka, bo przez część mediów on został odebrany no, trochę jako takie pokazanie, że przyznanie się do tego, że Prawo i Sprawiedliwość nie jest już hegemonem, nie jest takim absolutnym liderem po prawej stronie. W niektórych komentarzach znalazły nawet takie daleko idące wnioski mówiące o tym, że to jest sprowadzenie Prawa i Sprawiedliwości do roli petenta wobec Konfederacji. No, pytanie, czy to nie jest już trochę za daleko. No, ale z drugiej strony, patrząc na to, jakie Prawo i Sprawiedliwość ma kłopoty po tym krakowskim sukcesie, no bo odwołanie prezydenta było sukcesem, natomiast no, dalej trzeba iść i wystawić własnego kandydata. No i z tym akurat PiS ma gigantyczny problem, bo pani Wasserman po raz kolejny te propozycje odrzuciła. Pojawił się nawet pomysł, żeby być może były prezydent Andrzej Duda stanął w szranki, co oczywiście nie spotkało się z nazbyt przychylnym przyjęciem ze strony samego zainteresowanego. Trudno się dziwić. Więc zastanawiam się, czy to nie jest nie tyle stanie się petentem wobec Konfederacji, no co trochę takie przerzucenie odpowiedzialności na Konfederację za to, co się wydarzy w Krakowie.
0: Ja myślę, że przerzucenie odpowiedzialności to jedno. Ja tutaj dostrzegam też taką technikę takiego balonu próbnego, bo przecież wiadomo, że te możliwe układanki, scenariusze, z kim ewentualnie koalicja, analiza wypowiedzi, co prezes Kaczyński mówi o możliwej współpracy z Konfederacją, jak się do tego pomysłu odnoszą obydwaj liderzy Konfederacji, to wszystko już trwało. Natomiast istota sprawy jest taka, że właśnie największym problemem Prawa i Sprawiedliwości odnośnie do obsadzenia funkcji prezydenta Krakowa jest brak wyrazistego kandydata. Jeżeli w przestrzeni słyszymy różne nazwiska, które się pojawiają, no i czasami ten efekt zaskoczenia, jak chociażby w odniesieniu do byłego prezydenta RP jest duży, no to jest to też odczytywany komunikat, sygnał przez wyborców, że partia no nie jest przygotowana, że partia jest na tyle słaba, że być może właśnie ten pomysł wspólnego kandydata, no z jednej strony takie wyciąganie gałązki oliwnej i próba już pewnej konsolidacji sił, no ale z drugiej strony przejaw własnej słabości. Tym bardziej, że jeżeli ktoś się przyglądał temu, jak było organizowane referendum,

0: jaka była kampania przedreferendalna i jak często pojawiały się opinie, że dużą siłą sprawczą w tej kampanii była właśnie Konfederacja, no to wiadomo było, że teraz ewentualne sięganie po sukces, gdyby okazało się, że prezydentem zostanie osoba, która no nie identyfikuje się z Koalicją Obywatelską, że Konfederacja będzie chciała ten sukces wziąć na swoje konto, a nie dzielić się nim. A zatem no uważam, że chybione dosyć tak marketingowo działanie, którego skutek był łatwy do przewidzenia. No i właśnie jeszcze dodatkowo ta strata wizerunkowa, czyli właśnie przekonanie wyborców, że no jest troszkę paniczne poszukiwanie kogoś, kto się zgodzi, no i kto też będzie pewnym formatem polityka czy działacza społecznego, no bo opinia na temat przyszłych wyników wyborów w jakimś stopniu też powiązana jest z tym, co się teraz dzieje w Krakowie i na ten Kraków zwrócone są oczy no, obywateli, obywatelek, ale też mediów.
1: To w takim razie zobaczymy, jak ta sytuacja w samym Krakowie i nie tylko, bo no, chodzą takie słuchy, czy też pojawiają się takie opinie, że Kraków może być początkiem takiej pewnej fali, jeżeli chodzi o te duże polskie miasta i próby odwoływania kolejnych prezydentów. Czy tak będzie? O tym się oczywiście przekonamy. Profesor Agnieszka Kasińska-Metryka, politolożka Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Bardzo pani dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję serdecznie i pozdrawiam.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
5: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Kultowy duet Pani Eliza i Pan Sułek znów razem w powtórce z rozrywki.
7: Kocham Pana, Panie Sułku, z całych sił.
6: Absurd, błyskotliwe puenty i humor, który się nie starzeje. Nowe odcinki słuchowiska Kocham Pana, Panie Sułku pojawiają się co dwa tygodnie w środę na kanale Powtórka z rozrywki na YouTubie. Poleca Polskie Radio.
8: Cicho, wiem.
9: Po reklamie. Autopromocja.
10: Czym jest polityka zakupowa państwa? Jak dziś działają przetargi i czy zamówienia publiczne faktycznie są czarną magią? O tym porozmawiamy z panią prezes Urzędu Zamówień Publicznych Agnieszką Olszewską. Już w niedzielę o 12.30. Marek Klapa, zapraszam na Saldo Ekstra.
9: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Prawie 30 podpisanych umów w ramach programu SAFE. Przedstawiciele rządu odwiedzili kluczowe zakłady dla polskiej obronności. Do kogo należy porzucona skrzynia na amunicję? Sprawę wyjaśnia Żandarmeria Wojskowa. Młody Polak wśród najlepszych wiolonczelistów świata. Minęła 19. Damian Szpyra. Zapraszam. Umowy w ramach programu SAFE podpisane. Tylko dziś resort obrony podpisał 29 umów o łącznej wartości ponad 78 miliardów złotych. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka przypomniała w Stalowej Woli, że w najbliższych dniach

0: zostaną podpisane umowy z innymi państwami z unijnego programu. Pełnomocniczka rządu do spraw programu SAFE zwróciła się też do Karola Nawrockiego.
1: Panie prezydencie, rozmawiałam z panem przez wiele godzin o mechanizmie SAFE, z pana doradcami. I co? Ja mówiłam prawdę, a pana doradcy zrobili pana w balona. Wszystko się zgadza. Polskie firmy, wielkie umowy i wielka modernizacja polskiej armii, pieniądze, które zostają w Polsce.
0: To jest historyczny dzień dla wojska i dla polskiego przemysłu obronnego. Tak mówił podczas uroczystego podpisania umowy w Stalowej Woli generał Artur Kuptel.
2: Pamiętajmy też, że Polska jest krajem frontowym, to jest wschodnia flanka NATO. My jako Polska również musimy stanowić razem z pozostałymi krajami silny argument, jeżeli chodzi o niwelowanie zagrożenia. A poprzez dysponowanie tego typu sprzętem możemy odstraszać.
0: Podpisane dziś umowy dotyczą m.in. dostaw bojowych wozów piechoty i wozów towarzyszących dla haubic K9. Historia nie powinna ciążyć na przyszłości relacji Polski z Ukrainą, tak uważa Jerzy Modlinger z Towarzystwa Dziennikarskiego. Gość Polskiego Radia 24 odniósł się do sprawy nadania jednostce ukraińskiej armii imienia bohaterów UPA. Z tego powodu prezydent Karol Nawrocki chce pozbawić Wołodymyra Zełenskiego orderu Orła Białego. Takie działanie prezydenta Ukrainy mogło być próbą przyciągnięcia nacjonalistów do wojska, mówi Jerzy Modlinger.
3: Patrioci, dla których historia II wojny światowej wygląda tak, że myśmy walczyli przede wszystkim ze Związkiem Sowieckim, przy okazji również z Polską, która nam zajęła nasze ukraińskie ziemie zachodnie. Prawda? Taką historię zawsze wyznają i idą na wojnę, przelewać krew. No to jakoś tam ten Zełenski musi ich dopieścić.
0: Jerzy Modlinger dodał, że nie należy zapominać o rzezi wołyńskiej, ale trudna historia nie powinna wpływać na obecne relacje Polski z Ukrainą. Ukraiński MSZ podkreśla, że Kijów nie miał na celu obrażenia przyjaznego narodu polskiego, ale dla ukraińskich żołnierzy UPA symbolizuje wyłącznie opór wobec imperialnej polityki Moskwy. Żandarmeria Wojskowa wyjaśnia sprawy porzuconych skrzyń na amunicję. Skrzynie znalazł spacerowicz w lesie pod Nidzicą, po czym poinformował odpowiednie służby.
4: Tam zostały odnalezione 33 sztuki takich skrzyń wojskowych. Po napisach po prostu uznajemy, że są to wojskowe. Jednakże no, czynności, które byśmy podjęli, będziemy dalej prowadzić i ustalać źródło pochodzenia, a same skrzynie były puste, nic w nich nie było. Także żadnego zagrożenia dla życia i zdrowia ludzkiego nie było. No, pojechaliśmy na miejsce, wykonaliśmy czynności w trybie artykułu 308. Zostały wykonane oględziny, skrzynie zostały zabezpieczone do dalszego postępowania.
0: Mówił rzecznik komendanta głównego Żandarmerii Wojskowej, podpułkownik Dariusz Rozkosz. To niecodzienne znalezisko zostało zgłoszone policji 28 maja. Krzysztof Michalski wśród najlepszych wiolonczelistów świata znalazł się w finałowej dwunastce Międzynarodowego Konkursu Muzycznego w Brukseli imienia Królowej Elżbiety Belgijskiej. Wczoraj 23-letni Polak wystąpił w finale i zachwycił belgijską publiczność. Zaraz po występie podzielił się przeżyciami.
5: To się bardzo rzadko zdarza, żeby dostać owację na stojąco. Było mi tak miło, kiedy ludzie zaczęli wstawać i bić brawo i widziałem, że oni doceniają naprawdę tą pracę i ten wysiłek. Byłem bardzo szczęśliwy, naprawdę.
0: W nocy będzie wiadomo, kto zwyciężył w tym prestiżowym konkursie dla młodych talentów. Praga, miastem literatury. W ten sposób w swojej letniej kampanii promocyjnej to czeskie miasto chce jawić się turystom. W promocji pomoże m.in. najnowsza powieść Dana Brauna, której akcja została osadzona w czeskiej stolicy. Materiały promujące miasto nawiążą też do twórczości takich klasyków jak Franz Kafka czy Milan Kundera.
6: Jeśli chodzi o miejsca związane z praskimi pisarzami i literaturą, warto wspomnieć o dzielnicy żydowskiej, z którą związani są Franz Kafka lub postać Golema. Mówi Jana Adamcowa z organizacji Prague City Tourism. Opracowaliśmy również trasę śladami najnowszej książki Dana Brauna. Prowadzi ona na przykład do schronu Folimanka, położonego poza centrum, gdzie rozgrywa się częściowo akcja Tajemnicy Tajemnic. Kampania będzie prowadzona w 10 krajach europejskich, w tym także w Polsce. Z myślą o polskich turystach przygotowaliśmy narrację dotyczącą księcia Józefa Poniatowskiego. Związany jest z nim Pałac Kińskich, w którym dorastał, ponieważ z tego rodu pochodziła jego matka. Stolice Czech odwiedza rocznie ponad 8 milionów turystów. Prawie 400 tysięcy z nich stanowią Polacy, którzy są czwartą najliczniejszą grupą zagranicznych gości po Niemcach, Amerykanach i Brytyjczykach.
0: Relacjonował Wojciech Stobba.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: W nocy pochmurno w całym kraju, a deszczowo w centrum, na południu i na wschodzie. Temperatura spadnie do 10-12 stopni. Jutro w ciągu dnia będzie podobnie, a termometry wskażą od 20 do 23 stopni, natomiast na północy od 16 do 18.
1: Sześć minut po godzinie 19.
2: Wieczór w Polskim Radiu 24.
1: A zaczynamy od kraju. Trwa dogaszanie pożaru lasu na pograniczu powiatów wołomińskiego i mińskiego na Mazowszu. Ten pożar wybuchł w czwartek po południu. Strażakom zaczęła w końcu jednak sprzyjać pogoda i sytuacja się poprawia. Akcji gaśniczej przygląda się nasz reporter Krzysztof Kuczyński. Dobry wieczór. Halo, halo, Krzysztofie.
3: Halo, słyszymy się?
1: Tak, jest wszystko w porządku. Tak, miałem pewne obawy, ale tak.
3: Małe problemy techniczne. Na ten moment trudno jest jednoznacznie wskazać, choć jak słusznie zauważyłeś, pogoda faktycznie sprzyja strażakom i całej akcji. To wynika przede wszystkim ze względu na brak wiatru. Wiemy, że służby cały czas dogaszają zarzewia ognia i zabezpieczają pogorzelisko. Mazowiecki komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej Artur Gonera zaznaczył, że obszar działania cały czas się zmniejsza.
4: Nie są takie drzewostany niezbyt wysokie, to nie jest dobrze zorganizowane, przez to pojawiają się nam płomienie i to jest ograniczane w tej chwili przez kompanie i plutony GFFF. Jednocześnie sprawdzane są te pozostałe oddziały, które od czwartku gasiliśmy, mieliśmy je dość dobrze złapane i tutaj mogę powiedzieć, że powierzchnia pożaru i powierzchnia prowadzonych działań została zmniejszona. To dobrze, bo zmniejszyliśmy ją i w tej chwili przesuwamy tych ratowników bardziej w te części, które jeszcze należy dokładnie sprawdzić i te zarzewia delikatne ugasić.
3: W akcji gaśniczej bierze udział ponad 1300 strażaków oraz kilkaset pojazdów, w tym między innymi śmigłowce Lasów Państwowych czy policyjne Black Hawki. Te drugie w polepszającej się sytuacji stają się jednak coraz mniej potrzebne.
4: Zasadność już w tej chwili dużych sprzętów, tak jak śmigłowce Black Hawk, troszeczkę ograniczyliśmy, bo one są nie na tego typu już działania. Tutaj nam się sprawdzają te śmigłowce Lasów Państwowych, które właśnie w takie niewielkie zarzewia pomagają tym grupom GFFF dogaszać te zarzewia.
3: Sytuacja na tyle się poprawiła, że mieszkańcy wsi Ołdakowizna oraz Żądza w gminie Stanisławów wrócili już do swoich domów. Wcześniej z powodu zagrożenia zostało ewakuowanych około 100 osób, przekazał wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski.
5: Wszystkie osoby, które były wcześniej ewakuowane, już wróciły do swoich domów i nie mamy takiego zagrożenia, tak jak pan generał wspominał. Ten teren działań jest zamknięty, ograniczony i zmniejszany i tak będzie sukcesywnie.
3: Jednocześnie wojewoda mazowiecki podkreślił, że będzie szukany sposób, by pomóc jednostkom, które straciły sprzęt wskutek pożaru na Mazowszu. Swoje wozy straciły m.in. OSP Turze i OSP Nowe Ręczaje. Mariusz Frankowski powiedział, że władze postarają się pomóc strażakom.
5: Szukamy rozwiązań na przyszłość, żeby to co zostało utracone, przywrócić. Mamy program ochrony ludności i obrony cywilnej, który jest też realizowany przez jednostki samorządu terytorialnego. No i między innymi są te środki są właśnie po to, żeby tego rodzaju sprzęt móc kupić, żeby on był wykorzystany przez lokalne społeczności, gminy czy przez OSP.
3: Pożar wybuchł w czwartek 23 maja. Nieoficjalnie mówi się o możliwym podpaleniu. Zastępca komendanta stołecznego policji, inspektor Robert Frąckowiak, przekazał, że na ten moment służby weryfikują każdą informację.
6: W tej chwili trwają ustalenia, trwa weryfikacja wszystkich informacji, jakie otrzymujemy. Czynności policji trwają cały czas, także na tą chwilę mogę tylko jedynie powiedzieć, że weryfikujemy wszelkie informacje.
3: Na możliwe podpalenie ma wskazywać pojawienie się ognia w kilku miejscach jednocześnie i to, że w ostatnich dniach na terenie powiatu wołomińskiego dochodziło do celowo wywołanych pożarów. Dziś wieczorem w powiecie wołomińskim ma wystąpić burza. Strażacy bardzo liczą, że dużo będzie deszczu i mało wiatru.
1: No a te wszystkie informacje, pozytywne informacje, zebrał dla nas Krzysztof Kuczyński. Bardzo dziękuję.
2: Komentarz.
1: Było o problemach krajowych, teraz będzie o problemach i wyzwaniach międzynarodowych. Pan profesor Michał Urbańczyk, amerykanista, Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu i Fundacja Harlana. Dobry wieczór.
7: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: No i oczywiście będziemy teraz spoglądać głównie

0: na Stany Zjednoczone, na Bliski Wschód, ale nie tylko. Chciałbym jednak zacząć właśnie od tego, co dzieje się na linii Waszyngton-Teheran, bo no, właściwie już chyba się mogliśmy przyzwyczaić na przestrzeni ostatnich tygodni do tego, że tu sytuacja, narracja wypowiedzi, szczególnie ze strony Donalda Trumpa, potrafią być co dnia różne o 180 stopni. Dopiero co rynki reagowały w bardzo pozytywny sposób na różnego rodzaju zapowiedzi sugerujące, że być może ten konflikt uda się jednak wygasić, zatrzymać, możliwy będzie jakiś rozejm. Wiele na to wskazywało. Pojawiły się kolejne żądania ze strony Stanów Zjednoczonych i pojawiła się natychmiast odpowiedź również ze strony Iranu. Mahsen Rezai, doradca najwyższego przywódcy Iranu, dziś we wpisie na platformie X napisał, że prezydent Donald Trump po raz trzeci zdradza dyplomację i wysuwa względem Teheranu zbyt wygórowane żądania. O jakie nowe żądania chodzi?
1: Musimy pamiętać, że w tych negocjacjach nie uczestniczą tylko Amerykanie i Irańczycy. Pamiętajmy o tym, że no, taką trzecią stroną tego konfliktu jest Izrael. I jest to też ten element tej układanki, który ma dosyć istotny wpływ no, przede wszystkim na stanowisko Stanów Zjednoczonych. To po pierwsze. No a po drugie też pośrednio na stanowisko Iranu. Dlatego, że no, w perspektywie Izraela tak naprawdę najważniejszym elementem, jeśli chodzi o zakończenie wojny, jest maksymalne osłabienie Iranu i najlepiej, żeby dla Izraela Iran był państwem upadłym na wzór Syrii czy Iraku. Natomiast jeśli chodzi o te żądania Trumpa, które się pojawiają, no to tu rzeczywiście strona amerykańska dosyć swobodnie chyba podchodzi do tego, jakie żądania albo jakie postulaty przedstawia Iranowi, no bo pamiętamy, że konflikt tak naprawdę zaczął się ze wskazaniem, że chodzi o zmianę władzy, bo przecież Trump zachęcał Irańczyków do tego, żeby ponownie wyszli na ulicę. No, widzieliśmy, że usunięcie najwyższego duchownego nie przyniosło takiego skutku, jaki był oczekiwany, czyli całkowitego rozkładu państwa. I nie udało się rzeczywiście tego w ten sposób rozstrzygnąć. Natomiast na stole cały czas pojawiają się, albo leżą cały czas właściwie może w ten sposób, leży kilka elementów, kilka warunków. No one dotyczą chociażby zaprzestania prowadzenia przez Iran swojego projektu rakietowego. Oczywiście w grę cały czas wchodzi kwestia posiadania albo nieposiadania broni atomowej i drugiego programu, czyli programu nuklearnego. No i cały czas kwestią bardzo, bardzo dyskusyjną jest kwestia swobodnego przepływu przez cieśninę Ormus. To się okazało takim elementem, który chyba ma decydujący wpływ na stanowisko Iranu, bo widzieliśmy, że same bombardowania, same zniszczenie infrastruktury, ono nie przyniosło spodziewanych rezultatów, natomiast tak naprawdę no właśnie nałożenie tej podwójnej blokady, czyli nie tylko blokady ze strony Iranu, ale blokady amerykańskiej, no to skłoniło tak naprawdę Irańczyków do tego, żeby oni usiedli do negocjacji i do stołu rokowań. No i rzeczywiście w tym momencie widzimy taką sytuację, ale to ja bym chciał zwrócić uwagę słuchaczom, że to nie tylko Amerykanie tutaj zmieniają zdanie, ale po stronie Iranu też widzimy dosyć dużą dezinformację, dosyć dużo informacji bardzo rozmaitych wypływa, no, które tak naprawdę mają wprowadzić po prostu chaos informacyjny. I tak naprawdę no, dzisiaj bardzo trudno powiedzieć, jaka jest rzeczywista sytuacja. No, jeszcze wczoraj, przedwczoraj do przestrzeni publicznej trafiały informacje, że właściwie podpisanie tego porozumienia jest tuż, tuż. Podobnie było kilka dni temu. na te zareagowały rynki, bo przecież baryłka Brent spadła, zaczęła kosztować 91 dolarów. Natomiast wydaje mi się, że do momentu, dopóki nie dojdziemy do takiej sytuacji, w której na przykład Amerykanie rzeczywiście będą w jakiś sposób usatysfakcjonowani tym stanowiskiem Iranu, to wydaje mi się, że Amerykanie nie zrezygnują z tej polityki, którą teraz prowadzą, pomimo tego, że ona podnosi inflację w Stanach Zjednoczonych, pomimo tego, że ona wprowadza pewien chaos na rynkach międzynarodowych, dlatego że no, w takiej jednak mimo wszystko dłuższej perspektywie to Amerykanie mają większą szansę na to, żeby, no mówiąc kolokwialnie, przetrzymać Iran. Bo na chwilę obecną trochę ta sytuacja wygląda w ten sposób, że obie strony testują wytrzymałość drugiej strony. To znaczy Amerykanie czekają, aż rzeczywiście no, system polityczny w Iranie się załamie. Społeczeństwo zmęczone tym konfliktem, zmęczone wcześniejszymi konfliktami, zmęczone sankcjami, no, a przede wszystkim zmęczone dekadami rządów ajatollahów, wyjdzie ponownie na ulicę. A z kolei Iran czeka, aż słupki poparcia Trumpa będą już tak niskie, że no właśnie, że administracja federalna albo republikanie będą chętniej patrzeć na postulaty irańskie. No na razie trudno, wydaje mi się, przewidywać, czy uda się podpisać jakieś porozumienie. Osiągnięta została taka krucha równowaga, taka sytuacja, w której obie strony, przynajmniej im tak się wydaje, że nie tracą zbyt dużo. No i trochę obie strony czekają na to, która pierwsza stchórzy.
0: To jest taka trochę gra w tchórza, jak z amerykańskich filmów?
1: Tak, dokładnie. Pan redaktor ma absolutną rację. Widzimy takie punktowe działania. No, kilka dni temu Amerykanie przeprowadzili atak na jakąś jednostkę naziemną irańską. No, były informacje, że zniszczono stację dronową. W ciągu tych ostatnich 2-3 tygodni też pojawiły się informacje o jeszcze jednym ataku. Wczoraj Amerykanie znowu zajęli, czy też dokonali abordażu jednego statku, który próbował przebić się przez tą amerykańską blokadę. No i tak jak mówię, no trochę to jest taki moment oczekiwania. Paradoksalnie strona amerykańska, właściwie Trump, jeśli chodzi o kwestie polityki wewnętrznej, no to on wprost powiedział, że on nie łączy tych kwestii, znaczy nie łączy wyborów, nadchodzących wyborów połówkowych z polityką zagraniczną i bez względu na to, jak Amerykanie postrzegają jego działania w kontekście Iranu, to on i tak zamierza tą kwestię rozwiązać.
0: Ale to, przepraszam, trudno uwierzyć w to, żeby Donald Trump i republikanie kompletnie nie przejmowali się tym, jaki wpływ na notowania wewnętrzne i na nadchodzące wybory ma to, co dzieje się wokół Iranu.
1: I tak i nie. Po pierwsze, historycznie rzecz biorąc, wybory połówkowe partia będąca u władzy zazwyczaj przegrywa. Po 1946 roku tylko dwie sytuacje były takie, kiedy partia mająca, która posiadała prezydenta, której prezydent zasiadał w Białym Domu, wygrała. To były zwycięskie wybory demokratów po aferze z Moniką Lewinsky, kiedy Clintona nie udało się zdjąć z urzędu. No i na fali tego zwycięstwa demokraci odnieśli sukces w wyborach połówkowych. I po 9-11, czyli po zamachu na World Trade Center, no, tam był efekt flagi i wtedy republikanie także odnieśli zwycięstwo. Także wydaje mi się, że republikanie mają świadomość, że te wybory, one są bardzo trudne dla nich, no właśnie, no z racji po prostu tego, jak wygląda praktyka polityczna ostatniego ostatniego półwiecza. Poza tym ten spór w Stanach Zjednoczonych, on powoli rozlewa się, już nie jest toczony tylko i wyłącznie na arenie politycznej, ale coraz częściej jest toczony na arenie prawnej. I to jest coś, na co my nie do końca zwracamy uwagę. Natomiast w Stanach Zjednoczonych trwają bardzo gorączkowe działania w rozmaitych stanach, które polegają na tworzeniu nowych granic okręgów wyborczych. No i wygląda to w ten sposób, że tam, gdzie rządzą demokraci, tam te okręgi wyborcze rysowane na mapie są w taki sposób, żeby to im zapewnić dodatkowe mandaty. Natomiast tam, gdzie rządzą republikanie, w tym stanie próbuje się na nowo narysować mapę wyborczą w taki sposób, żeby ona była korzystniejsza dla republikanów. Jeśli spojrzymy też na samą partię republikańską, to widzimy, że coraz częściej w prawyborach, bo na razie jeszcze nie toczą się te wybory właściwe, a więc na razie nie konkurują między sobą kandydaci demokratyczni i republikańscy, tylko na razie mamy prawybory i na razie ta walka toczy się w ramach poszczególnych partii. I widać taką tendencję do tego, że ci kandydaci, którzy są popierani przez Trumpa, którzy są uważani za ludzi Trumpa, zwyciężają w tych prawyborach. Ci politycy, którzy są znani z tego, że głośno i otwarcie krytykują Trumpa, te prawybory przegrywają.
0: Ale to proszę mnie poprawić albo zweryfikować ten głos, ale no, można było znaleźć takie komentarze mówiące o tym, że w partii republikańskiej nie brakuje głosów, że być może to jest kierunek, no nie chcę powiedzieć samobójczy, ale bardzo groźny, że rzeczywiście no, wykasowanie, wyrzucenie tych kandydatów w tych prawyborach, którzy nie do końca byli z obozu Donalda Trumpa. No, być może wewnątrz samych republikanów jeszcze bardziej umacnia Donalda Trumpa i jego zwolenników, ale na zewnątrz, podczas już samych wyborów, może mieć negatywne konsekwencje.
1: Tak. Rzeczywiście. To jest problem. Natomiast no, znowu kwestia jest taktyki wyborczej i tego, co Trump i Republikanie zamierzają zrobić, bo jeżeli przygotowują się na porażkę i starają się zminimalizować tą porażkę, no to wtedy nie będą zwracać uwagi na to, jak ich kandydaci są odbierani przez swoich krytyków, czy też przez wyborców niezdecydowanych. Natomiast jeśli chcieliby walczyć o zwycięstwo, no to wtedy rzeczywiście ta taktyka może zostać uznana za samobójczą, tak jak pan redaktor powiedział, no albo za taką, która po prostu nie przyniesie określonych skutków.
0: I warto podjąć to ryzyko z punktu widzenia Donalda Trumpa i jego zwolenników?
1: Proszę zwrócić, panie redaktorze, uwagę, że Trump właściwie rządzi bez kongresu. I od samego początku tak naprawdę z wyjątkiem kilku ustaw, z wyjątkiem słynnej Big Beautiful Bill i paru innych kwestii, podejmuje decyzje samodzielnie, służą mu do tego między innymi te rozporządzenia wykonawcze. A więc być może rzeczywiście tym pomysłem jest to, że mamy świadomość tego, że możemy przegrać w nadchodzące wybory, bo taka jest po prostu historia wyborów połówkowych. Bardzo często w ogóle mówi się o prezydencie amerykańskim, że on ma najkrótszą kadencję, no bo właściwie ma tylko te 2 lata, a później jego partia przegrywa wybory i później trudno mu jest rządzić absolutnie samodzielnie. No i być może właśnie taktyka polega na tym, że republikanie mają świadomość, że teraz będzie trudno o jakieś zwycięstwo, trzeba minimalizować straty, no a należy stworzyć partię, która będzie zdecydowanie mocniej popierać Trumpa, ruch MAGA i tych kandydatów po to, żeby no, już przygotowywać się no, właśnie nie do wyborów połówkowych, tylko do nadchodzących wyborów prezydenckich. No, to wszystko zależy od tego, w jaki sposób strategzy republikańscy, partii republikańskiej i sam Trump właśnie postrzegają te nadchodzące wybory połówkowe.
0: To jeżeli pan pozwoli, mamy bardzo mało czasu, ale o ten wątek chcę dopytać. A na ile w takim razie w najbliższych dniach czy też tygodniach, no być może tym tematem numer jeden w relacjach międzynarodowych, nie będzie to, co dzieje się na linii Teheran-Waszyngton, ale to, co dzieje się na linii Stany Zjednoczone-Kuba, ponieważ niedawno doszło do bardzo dziwnego spotkania

0: wysokich rangą przedstawicieli wojska kubańskiego i armii amerykańskiej?
1: Kuba jest zdecydowanie łatwiejszym przeciwnikiem niż Iran. Natomiast medialnie, gdyby Trumpowi udało się powtórzyć manewr z Wenezuelą, gdyby udało mu się przejąć władzę na Kubie w jakikolwiek sposób, na przykład instalując polityka, który absolutnie zmieniłby o 180 stopni politykę Kuby i nawiązał kontakty amerykańskie, tak jak Amerykanie tego chcą, to myślę, że to mógłby być ten przysłowiowy game changer, czyli argument w tych wyborach połówkowych, który mógłby sprawić, że Republikanie na przykład mogliby uzyskać znacząco więcej głosów wśród chociażby wyborców pochodzenia latynoskiego. Także oczywiście oczy większości ludzi na świecie są zwrócone na cieśninę Ormus, ale tutaj pan redaktor ma absolutną rację i ja bardzo bacznie przyglądałbym się temu, co się dzieje na Kubie i na linii właśnie Stany Zjednoczone-Kuba, bo to jest to miejsce, gdzie rzeczywiście w ciągu najbliższych tygodni, miesięcy mogą dziać się też, no mówiąc wprost, historyczne rzeczy.
0: Pan profesor Michał Urbańczyk, amerykanista, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Fundacja Harlana. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo, do widzenia, do usłyszenia.
2: Reklama.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
9: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
7: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
9: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
10: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Po reklamie. Autopromocja.
11: Kolumbia wybiera prezydenta. Kto nim zostanie? Skrajnie prawicowy miłośnik Donalda Trumpa, kandydat lewicy, a może kraj doczeka się pierwszej w historii prezydentki. W programie także amerykańska polityka wewnętrzna. Z oporem wśród części republikanów spotkał się pomysł utworzenia funduszu, z którego wypłacane byłyby odszkodowania ofiarom prześladowań politycznych, a więc zdaniem prezydenta także osobom, które szturmowały Kapitol w 2021 roku. Czy Donald Trump traci społeczny słuch? Świat 24 w polskim Radiu 24 w niedzielę po godzinie 13. Marcin Pośpiech, zapraszam i do usłyszenia.
2: Autopromocja.
0: Na zegarach 19:30.
2: Komentarz.
0: A już teraz na antenie Polskiego Radia 24 pan profesor Dariusz Kozerawski, ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego, Uniwersytet Jagielloński, uczestnik misji stabilizacyjnych w Afganistanie, Iraku i na Bałkanach. Dobry wieczór.
12: Dobry wieczór, panie redaktorze. Kłaniam się państwu.
0: I panie profesorze, długa lista różnych wątków dotyczących bezpieczeństwa. No, chciałbym zacząć od tego, co działo się dziś, czyli też długa, tak można powiedzieć, długa lista, bo chyba 29

0: umów na kwotę prawie 80 miliardów złotych podpisanych dziś w ramach programu SAFE. Na ile to jest ważna informacja?
1: Ja myślę, że w ogóle jeśli chodzi o program SAFE, żeby rozwiać, panie redaktorze, wszelkie wątpliwości, chodzi o ten SAFE unijny, żaden inny, bo było parę pomysłów ostatnio.
0: No tak, ale to jest jedyny realizowany.
1: Prawda, ten realizowany. Oczywiście rząd deklaruje 100 miliardów złotych do końca tego miesiąca, które mają być niejako zagospodarowane w ramach blisko 40 kontraktów. Dlaczego bardzo ważny program? Dlatego, że to przede wszystkim inwestycja w nowe technologie, w polski przemysł obronny, który przez ostatnie dwie dekady był potężnie zaniedbany. No i to też szansa, tu podkreślam, szansa na zbudowanie i na rozwijanie zdolności obronnych państwa polskiego i w ogóle zdolności obronnych całej Europy. Widzimy, jaka jest polityka Stanów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone wycofują wojska z Europy, Stany Zjednoczone zmniejszają, jeśli będziemy mieli chwilę, to możemy o tym porozmawiać, ja tylko sygnalizuję, Stany Zjednoczone zmniejszają wsparcie dla Europy w bardzo wielu segmentach wsparcia militarnego. No i w takiej sytuacji SAFE jawi się jako taka szansa, jako taka swoista deska ratunku, bo co ważne, perspektywa jest krótkoterminowa, perspektywa strategiczna, czyli do 2030 roku trzeba te środki finansowe skonsumować. Co istotne, jak wiemy, jakie są prognozy co do zagrożenia ze strony Federacji Rosyjskiej z bardzo wielu ośrodków analitycznych, Sojusz Północnoatlantycki, ale i wiele ośrodków analitycznych, to wyraźnie wskazuje, że Europa ma 2-3 lata na to, żeby znacząco zwiększyć swoje zdolności obronne. To tyle, jeśli chodzi o tej.
0: To panie profesorze, to jeszcze jedna kwestia. Nie wiem, czy dobrze to odczytałem, ale gdy odpowiadał na moje pytanie, to bardzo mocno podkreślił pan, bardzo mocno wybrzmiało to słowo szansa. To nie jest wcale tak, że te miliardy, dziesiątki miliardów dają nam gwarancję. To jest tylko szansa i teraz pytanie, czy rzeczywiście będziemy dobrze potrafili ją wykorzystać?
1: Ja już tłumaczę, panie redaktorze, dlaczego tak, bo mówimy tutaj o takiej szansy strategicznej. Szanowni Państwo, środki finansowe i to, że możemy je wydatkować i to, że są to środki na stosunkowo korzystnych zasadach, bo my tu mówimy o długoterminowym kredycie na stosunkowo korzystny procent, to nowe technologie, inwestycje, miejsca pracy i tak dalej, i tak dalej. Ale jeśli mówimy o zdolnościach obronnych, to same pieniądze nie wystarczą. Tutaj niezbędny jest dobry plan, determinacja i przełożenie środków i systemów uzbrojenia na to, żeby później wyszkolone, podkreślam, wyszkolone zasoby osobowe mogły się nauczyć tymi środkami posługiwać, a później zgrać systemy dowodzenia i zgrać systemy współdziałania na poziomie różnego rodzaju organizacji militarnych. Od szczebla, drodzy Państwo, batalionu poprzez brygadę, dywizję, korpus. Ja tutaj nie będę Państwa zanudzał takimi kwestiami typowo militarnymi, ale żebyśmy mieli wszyscy głębokie przekonanie, że wykorzystywanie i tłumaczenie wszystkim, jakie kwoty, ile miliardów, ile wydano, ile umów podpisano, to, drodzy Państwo, taki pierwszy ważny krok i trzymamy kciuki, żeby to teraz się praktycznie, efektywnie przełożyło na realne zdolności sił zbrojnych polskich, ale i europejskich państw NATO. No i co nas szczególnie interesuje, to, szanowni państwo, zdolności państw wschodniej flanki sojuszu, a z tym nie jest najlepiej, bo zaniedbania ponad dwudekadowe.
0: No, mówi pan o wschodniej flance sojuszu, no ale patrząc tak naprawdę na to, co dzieje się w Europie, myślę oczywiście o krajach NATO, no to można odnieść wrażenie, że akurat wschodnia flanka i tak wygląda tu jak prymus w porównaniu z tym, co dzieje się na zachodzie Europy.
1: No, panie redaktorze, jak pan pozwoli, tylko tak krótko, żeby rozwiać, że tak powiem, ten dobry nastrój i tę ocenę pana...
0: Nazbyt dobry, tak?
1: Tak, ale drodzy państwo, proszę, bo gdzieś tam w przestrzeni medialnej pojawiają się tego typu opinie. Już tłumaczę. Na wschodniej flance NATO, poza Finlandią, no i państwa bałtyckie tu próbują oczywiście gdzieś nadrabiać swoje zaległości, to ja chcę powiedzieć, że tak. Jeśli chodzi o wszystkie inne państwa, to bardzo niski poziom, jeśli chodzi o szkolenie rezerw. To, szanowni państwo,

0: ogromne kłopoty tych państw z dostarczaniem przede wszystkim dobrze wyszkolonych w odpowiednim wieku rezerw osobowych, bo ja przypomnę, że od Polski zaczynając, a na Rumunii kończąc, wszystkie te państwa w czasie dywidendy pokoju zawiesiły obowiązkową służbę wojskową. I najmłodsi, drodzy państwo, rezerwiści w tych państwach, no, mają około 40 lat.
1: Ale to, panie profesorze, to przepraszam, bo to jest akurat bardzo ważny wątek i to trochę jest również wątek, czy też pytanie odnoszące się do programu SAFE i do tych olbrzymich pieniędzy, które w tej chwili w ramach tego programu będą szły na polski przemysł obronny i na naszą obronność, bo w tej sytuacji można by było zadać pytanie, po co nam te gigantyczne pieniądze, po co nam te gigantyczne inwestycje, skoro my nie będziemy mieli ludzi, którzy będą w razie czego mogli z nich skorzystać.
0: Jeśli chodzi o odbudowywanie, bo my o takim procesie teraz mówimy. Mhm. Jeśli chodzi o proces odbudowy zdolności militarnych na wschodniej flance, bo ja proponuję, żebyśmy to jednak postrzegali systemowo, tak? I w tym oczywiście zdolności militarnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej, to zasoby osobowe są kluczowe, ale, drodzy państwo, równolegle, w tym samym czasie trzeba zainwestować ogromne pieniądze i trzeba stworzyć ten bardzo taki efektywny system tworzenia zdolności, jeśli chodzi o modernizację sprzętu. Bo te zasoby osobowe, które mam nadzieję, że wyszkolimy i że one będą na czas, one muszą mieć do dyspozycji efektywne, nowoczesne systemy uzbrojenia.
1: No dobrze, ale ja wrócę do pytania. Ale to co w takim razie z tymi rezerwami? Bo jeżeli chodzi o sprzęt, ten sprzęt kupujemy i to kupujemy od pewnego czasu i kupujemy go bardzo, bardzo dużo. Mamy teraz SAFE, który jeszcze bardziej ma rozkręcić to tempo dozbrajania polskiej armii, unowocześnienia polskiej armii. Natomiast nie za bardzo widać ruchy, które by dotyczyły właśnie tej drugiej strony, czyli tych zasobów ludzkich.
0: Jeśli chodzi o rezerwy, to powiem tak, tu jest bardzo wiele do zrobienia, ponieważ jest, drodzy państwo, taki plan rozwoju sił zbrojnych na lata 2025-2039. Tam się planuje, że będzie 300 tysięcy żołnierzy armii czynnej i, tu proszę się wsłuchać, tylko 200 tysięcy żołnierzy rezerwy. Ja chcę tylko przypomnieć, że 7-krotnie mniejsza od Polski Finlandia już dzisiaj dysponuje blisko 900 tysiącami wyszkolonych żołnierzy rezerwy.
1: No ale to jest deklasacja, panie profesorze. To jest absolutna deklasacja.
0: Ja chcę tylko powiedzieć, że podobnie jak i w Polsce, jest w innych państwach wschodniej flanki, poza Bałtami oczywiście, czyli te niedobory rezerwy i w ogóle plany strategiczne dotyczące budowania realnych zasobów rezerw osobowych, one powinny zostać zweryfikowane. Czyli tutaj wracając do tej kwestii, liczba zaplanowanych rezerw powinna być zwiększona. No i oczywiście ilość szkoleń i oficerów rezerwy, bo to kluczowa grupa, ale i w ogóle żołnierzy rezerwy musi ulec znaczącemu zwiększeniu. Bo panie redaktorze, taka bardzo niepopularna prawda, o której się nie mówiło przez ostatnie 20 lat. Ja tylko przypomnę, drodzy państwo, pełnoskalowy konflikt zbrojny między Federacją Rosyjską a Ukrainą po inwazji Federacji Rosyjskiej na niepodległą, suwerenną Ukrainę, wyraźnie wskazuje, że armia zawodowa, nawet gdyby, drodzy państwo, tak jak Ukraińcy, oni mieli około 250 tysięcy żołnierzy armii zawodowej i mieli, szanowni państwo, szczęśliwie około 900 tysięcy wyszkolonych lepiej czy gorzej, ale przygotowanych, dobrze zmotywowanych rezerw osobowych. Czyli powtórzę, armia zawodowa nie wystarczy do tego, aby skutecznie w pełnoskalowym konflikcie zbrojnym z globalnym graczem strategicznym, jakim jest Federacja Rosyjska, aby skutecznie obronić i wschodnią flankę, drodzy państwo, no i niepodległość Polski. Ja wiem, że to, co teraz mówię, jest niepopularne, że przez ostatnie 20 lat ktoś nam wszystkim wmawiał, że my niewiele musimy, że armia zawodowa wystarczy, ja przypomnę, ona miała wtedy około 120 tysięcy żołnierzy, a że jak się coś będzie bardzo złego działo, to jakieś NATO i jacyś Amerykanie przyjadą i nam po prostu wschodnią flankę obronią. Drodzy państwo, ja myślę, że to, co się dzieje wokół nas dzisiaj, powinno nas pozbawić tego typu złudzeń i myślenia, dlatego że potencjał europejskich państw NATO, a przede wszystkim wschodniej flanki NATO, to podstawowy gwarant do tego, żeby stworzyć takie zdolności obronne i militarne, bo te wchodzą w skład tych obronnych, abyśmy mogli skutecznie z jednej strony odstraszać,

0: ale z drugiej strony w sytuacji tej trudnej, kiedy doszłoby do czy hybrydowego, czy pełnoskalowego ataku ze strony agresora, żebyśmy mogli się po prostu obronić.
1: No tak, no ale jeżeli chodzi o to, o czym mówimy, czyli kwestie zasadniczej służby wojskowej, no jakichś być może obowiązkowych szkoleń, tego typu tematów, no to u nas tak naprawdę nie toczy się nawet na ten temat żadna debata poważniejsza.
0: Panie redaktorze, nie będzie się toczyć do wyborów. Do wyborów, mówię oczywiście o wyborach parlamentarnych w przyszłym roku, 2027. Nie, bo widzimy, że po prostu, no niestety taką mamy kulturę bezpieczeństwa w państwie, że kwestie bezpieczeństwa powinny być ponadpartyjne, powinny być ogólnonarodowe, a one są niestety wpisane, drodzy państwo, w taką bijatykę partyjną, taką wewnętrzną polską wojenkę i to się do wyborów nie zmieni. Co nam pozostaje? Bo tutaj chodzi też o to, żeby rekomendować, a nie tylko stwierdzać stan oczywisty, bo my sobie wszyscy z tego zdajemy sprawę, z tego, że...
1: No, pytanie, czy rzeczywiście tak jest, że zdajemy sobie sprawę?
0: No, ja myślę, że chyba wszyscy mamy świadomość, że tu się nie zmieni nic do wyborów i wszyscy będą wykorzystywać... Tak, tego tematu będzie się unikać, będzie się szukać tematów zastępczych, ale co możemy zrobić? Możemy, panie redaktorze, nie zmarnować tych kilkunastu miesięcy i w tym czasie naprawdę intensywnie szkolić rezerwy osobowe. Mamy do tego narzędzia, mamy rezerwistów, po prostu te blisko półtora roku trzeba wykorzystać, a mam nadzieję, że po wyborach, kto by je nie wygrał, warto byłoby tak bardzo na poważnie wrócić do dyskusji w jakiej formie, w jakim wymiarze czasowym, merytorycznie, czego miałoby to dotyczyć, bo taka obowiązkowa służba wojskowa, ona nie musi trwać 6 miesięcy, ona nie musi trwać 12 miesięcy, ale chodzi o to, żeby w miarę intensywnie, rzeczowo, na poziomie podstawowym przygotować obywateli, obywatelki i obywateli do tego, aby mogli uczestniczyć w systemie obrony państwa. Przecież nie każdy musi być żołnierzem, ale warto te wszystkie podsystemy zgrać tak, no aby odporność państwa i ten potencjał obronny no znacząco zwiększyć, bo na razie my go mamy w wielu miejscach na papierze, no a rezerwistów wyszkolonych w takiej ilości, w jakiej chociażby miała Ukraina w 2022 roku, nie mamy.
1: No i myśli pan, że jest szansa na to, żeby to się zmieniło? Znów wracając do tej kwestii, że tak naprawdę nie ma nawet debaty, nie ma nawet takich wprost postawionych postulatów. Mówi pan o tym, że to się nie zmieni do wyborów. Tylko, że po tych wyborach zaraz będą, znaczy zaraz, no rozpocznie się tak naprawdę samoczynnie kampania przed kolejnymi wyborami i tak bez końca.
0: Ja myślę, panie redaktorze, jednak, że świeżo po wyborach parlamentarnych zobaczymy, jaka będzie architektura, jaki będzie konstelacja polityczna, jeśli chodzi o jakiś koalicyjny rząd, bo on będzie koalicyjny, my tylko nie wiemy,
1: jak z kogo będzie się składać, tak.
0: Tak, czy on będzie prawicowy, czy lewicowy. Ja mam nadzieję, że jednak poważnie kwestie polityczne i bezpieczeństwa państwa zostaną potraktowane. Powinna taka dyskusja ponadpartyjna, ogólnonarodowa powinna się rozpocząć. W przeciwnym wypadku no, będziemy zaskoczeni strategicznie. To znaczy, możemy mieć systemy uzbrojenia, bardzo wiele pieniędzy, chwalić się tym, że wydajemy około 5% PKB na bezpieczeństwo i obronność, ale nie będziemy mieli najważniejszego elementu tego systemu. Ja, drodzy państwo, przekonuję, zawsze najważniejszym systemem jeśli chodzi o obronność, bezpieczeństwo państwa, są dobrze wyszkolone, zmotywowane, zdeterminowane zasoby osobowe tego państwa.
1: To jeszcze jedna kwestia,
0: bo
1: polityka, politycy to jedno, ale pytanie brzmi, na ile my jako społeczeństwo bylibyśmy gotowi taką zmianę zaakceptować?
0: To ja powiem tak, najpierw trzeba społeczeństwo wyedukować, wytłumaczyć, wyjaśnić. Mało ze społeczeństwem też trzeba uzgodnić, jak społeczeństwo w ogóle widziałoby te kwestie. Tego nie można zrobić nad głowami różnych grup społecznych. Tu naprawdę rozmowy bardzo, bardzo wielu stron. To tak jak przy pisaniu tej strategii, której nie mamy. Strategii Bezpieczeństwa Narodowego. Następny ważny temat, panie redaktorze. To znaczy, jak chcemy stworzyć strategię bezpieczeństwa narodowego, to jej nie może przygotować ani rząd, ani ośrodek prezydencki samodzielnie. Może koordynować pracę. Ja uczestniczyłem w budowie takiego dokumentu w latach 2010-2012.

grupie naprawdę kilkuset ekspertów ze wszystkich możliwych środowisk, łącznie z organizacjami pozarządowymi. I oczywiście trzeba znaleźć kompromis. Wszystkie strony sceny politycznej, ale wszyscy ważni partnerzy społeczni powinni zostać zaproszeni do takich prac i powinni znaleźć wspólne.

0: jak mamy się przygotować i jak mamy reagować na różnego rodzaju zagrożenia, te regionalne, te globalne, ale i te tutaj nasze, lokalne w Europie Centralnej. Kluczowy dokument, o którym ciągle słyszymy, ale którego ciągle nie mamy. Bo ta strategia z roku 2020, już kończąc tę myśl, szanowni państwo, panie redaktorze, ta strategia, no ona się zdezaktualizowała w roku 2022 po inwazji rosyjskiej na Ukrainę.
1: No to panie profesorze, ale to przepraszam, idąc trochę tropem tych moich wątpliwości dotyczących no, tych naszych stanów osobowych i tego, na ile jesteśmy gotowi zmienić swoje podejście, zmienić swoją ocenę tego, w jakiej rzeczywistości żyjemy, no to pojawia się tu dokładnie to samo pytanie. Jak to jest możliwe, że od 2022 roku, który zmienił absolutnie wszystko, minęły 4 lata, a my cały czas rozmawiamy o tym, że potrzebujemy nowej strategii bezpieczeństwa narodowego, ale tej strategii nadal nie ma.
0: No powiem tak, ja wiem, że to nie jest pocieszenie, panie redaktorze, i dla nas wszystkich, i szanowni państwo, ale tak, w 2022 roku została napisana koncepcja strategiczna Sojuszu Północnoatlantyckiego, zaraz właśnie po tej inwazji. I proszę zauważyć, mamy 5. rok pełnoskalowej wojny rosyjsko-ukraińskiej i ta strategia natowska z 2022, ona też już się zdezaktualizowała. Szczególnie po wydaniu strategii amerykańskiej z końca roku 2025. Czyli tak, NATO ma dzisiaj nieaktualną koncepcję strategiczną i bardzo głęboki kryzys przywództwa. Bo tam kiedyś przewodziły Stany Zjednoczone i dla wszystkich było to oczywiste, a dzisiaj Stany Zjednoczone nie są państwem, które przewodzi sojuszowi, dlatego że no niestety poziom wiarygodności i zaufania do Stanów Zjednoczonych znacząco się zmienił. Jak będziemy mieli chwilę, to o tym porozmawiamy, ale wracamy tutaj na nasze podwórko polskie. A u nas, drodzy państwo, no słyszeliśmy, że otoczenie poprzedniego prezydenta Dudy pracowało nad strategią. Słyszeliśmy, że była opracowana strategia przez rząd, ale nie została z kolei podpisana w ostatnich dniach przez prezydenta Dudę. Też słyszeliśmy o tym, że z kolei nowy tutaj gabinet i administracja nowego prezydenta Nawrockiego stwierdziła, że ta strategia rządowa, ona nie jest w takiej formie do zaakceptowania. Słyszymy teraz, że są prowadzone wspólne prace zarówno ośrodka prezydenckiego, jak i rządowego nad tym dokumentem, ale ja tylko przypomnę, że mamy już 5. rok pełnoskalowego konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy i strategii bezpieczeństwa narodowego ciągle nie mamy. A jeśli chodzi o ten dokument, to on jest ważny, ponieważ na podstawie tego dokumentu powinny być opracowywane kolejne, tak jak na przykład strategia obronności. I tu, panie redaktorze, musimy zadać sobie też wszyscy pytanie, bo jeśli chcemy systemowo, w sposób przemyślany wydawać pieniądze na zwiększenie naszych zdolności obronnych, no to taka strategia to byłby jeden z kluczowych dokumentów, bo ten dokument, drodzy państwo, on dotyczy nie tylko najbliższych 5 lat, ale dotyczy dekad, bo tak się planuje strategicznie, jeśli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa państwa. Szczególnie tak ważnego państwa jak Polska, bo ja przypomnę wszystkim nam, że jesteśmy państwem ramowym, największym państwem, które posiada największy potencjał i gospodarczy, ale i, drodzy państwo, taki demograficzny na wschodniej flance. No i to ta nasza rola powinna być tutaj w regionie kluczowa. Nie jest pocieszeniem, ale tylko przypomnę, że większość państw wschodniej flanki NATO nie zaktualizowała swoich strategii bezpieczeństwa narodowego po 2022 roku. Niestety.
1: To panie profesorze, w takim razie idąc dalej, jeszcze no, dwa wydarzenia już sprzed kilku dni, ale myślę o tym, że warto by było je też skomentować, skoro rozmawiamy o bezpieczeństwie, czyli porozumienie obronne pomiędzy Polską i Kanadą i podobny dokument, traktat podpisany pomiędzy Polską a Wielką Brytanią. Na ile to są rzeczywiście dokumenty ważne? Na ile to są dokumenty, które no, coś zmieniają w tej naszej sytuacji, w tym naszym myśleniu o bezpieczeństwie?
0: Ja powiem tak, w wymiarze politycznym bardzo ważne działania. Aha, i należy naprawdę bardzo pozytywnie je ocenić. Ja przypomnę tylko, panie redaktorze, cofnijmy się do poprzedniego roku. Szanowni państwo, taki właśnie traktat został podpisany między Polską a Niemcami. Przepraszam. Między Polską a Francją, nie, między Polską a Francją. Tutaj sprzed kilku dni mamy traktat między Polską a Wielką Brytanią. Planuje się, bo takie są już bardzo oficjalne deklaracje

0: naszego MSZ-u, i naszego rządu, i słusznie, że będziemy dążyć do tego, żeby podpisać podobny traktat między Polską a Niemcami i Polską a Włochami. Co, dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, szanowni państwo, że to wzmacnia, potwierdza i niejako na nieco wyższy poziom podnosi bilateralne relacje i bilateralne zobowiązania, takie międzynarodowe zobowiązania między poszczególnymi, zaznaczę, najważniejszymi, kluczowymi graczami, jeśli chodzi o bezpieczeństwo w Europie. Bo przecież nie muszę nikogo przekonywać, że ci regionalni gracze strategiczni, te mocarstwa europejskie, takie jak, mówimy też o kwestiach militarnych, jak oczywiście Wielka Brytania, jak przede wszystkim Francja, tak, to one są kluczowe. Niemcy są co prawda może mniej militarnie, drodzy państwo, znaczące, ale bardzo ważne, jeśli chodzi o kwestie polityczne i gospodarcze. Włochy to też dość ważne państwo, szczególnie jeśli chodzi o geopolityczne położenie tego państwa. Także ja powiem tak, ważny traktat, ten, jeśli wolno mi tylko podać przykład tego traktatu polsko-brytyjskiego, tam, drodzy państwo, w bardzo jasny sposób powiedziano, że kluczowym zagrożeniem jest Federacja Rosyjska, tam to jest wpisane do tego traktatu, że wspólne rozwijanie zdolności militarnych, zdolności obronnych, wspólne ćwiczenia, drodzy państwo, bardzo ważne, współpraca między przemysłami obronnymi, potwierdzenie tych kluczowych zobowiązań dla nas jako państwa wschodniej flanki, czyli artykuł 5 i wzajemne udzielanie wsparcia militarnego tutaj, jeśli chodzi o ten traktat między Polską a Wielką Brytanią, czyli powiem tak, ważne traktaty politycznie. Oczywiście jak to się będzie mogło przekładać militarnie, to już zobaczymy, jak ten traktat będzie w praktyce realizowany. Ja tylko przypomnę, tak żebyśmy do tej beczki miodu jednak tak realnie tę łyżkę dziegciu włożyli, ale tak merytorycznie. To znaczy, proszę zwrócić uwagę na wskaźniki. Zarówno Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Włochy to państwa, które również przez ostatnie dwie dekady, żywiąc się, drodzy państwo, tą atmosferą z jednej strony dywidendy pokoju, a z drugiej strony uzależniając się, jeśli chodzi o transfer bezpieczeństwa od Stanów Zjednoczonych, te państwa mają bardzo wiele do zrobienia, jeśli chodzi o odbudowanie potencjału militarnego i potencjału obronnego. Ale ja chcę wszystkim zwrócić uwagę, że żadne z tych państw przeze mnie wymienionych nie graniczy z Federacją Rosyjską i nie graniczy z Białorusią. Ja Białoruś nie traktowałbym tu jako suwerenne państwo, tylko traktowałbym jako w pełni, drodzy państwo, satelicki twór państwowy, który będzie całkowicie podporządkowany w ramach jakichkolwiek poważnych działań operacyjnych decyzją z Kremla. Potwierdzeniem tego jest to, iż inwazja, jeden z kierunków uderzeń na Ukrainę w 2022 roku również został przeprowadzony z terytorium Białorusi. Jeśli chodzi o ten traktat z Kanadą, to ja myślę, że to dobrze wygląda politycznie, ale ze względu na to geopolityczne, geostrategiczne położenie Kanady, to po pierwsze, po drugie ze względu na potencjał militarny Kanady, to powiem tak, dobrze to wygląda politycznie i świetnie, możemy współpracować, ale kluczowe dla nas są traktaty, sojusze i zobowiązania z największymi, najsilniejszymi i najważniejszymi państwami NATO, myślę o europejskich państwach sojuszu.
1: To w takim razie nie mamy wiele czasu, ale na koniec jeszcze poprosiłbym o komentarz do tej informacji, która pojawiła się wczoraj. Mówił o tym m.in. wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Chodzi o pracownika jednego z zakładów grupy PGZ, czyli Polskiej Grupy Zbrojeniowej, który został zatrzymany pod zarzutem szpiegostwa na rzecz obcego państwa. Oczywiście nie znamy szczegółów, no ale pojawiają się różnego rodzaju informacje, m.in. mówiące o tym, iż najprawdopodobniej chodzi o skarżyskie MESCO. Przypomnijmy, że to jest zakład, który produkuje m.in. zestawy przeciwlotnicze Piorun, amunicję małokalibrową, jak i wielkokalibrową. To jest ważna informacja?
0: Ja myślę, że jedna z wielu i to taka no, w sumie przykra, ale i oczywista konstatacja z mojej strony. Drodzy państwo, będziemy musieli się przyzwyczaić do tego typu komunikatów. Po pierwsze, to już drugie zatrzymanie w tym miesiącu. Ja przypomnę, że kilka dni temu ABW zatrzymała trzech obywateli Polski, którzy działali na korzyść wywiadu rosyjskiego. Oni co prawda działali gdzieś tutaj, prokuratora w Białymstoku prowadzi to postępowanie, ale ja tylko chcę powiedzieć,

0: że wojna hybrydowa między Sojuszem Północnoatlantyckim a Federacją Rosyjską od kilku lat trwa. Rosjanie po pierwsze testują, przykład, drodzy państwo, i tych dronów, które spadły na Łotwie, i teraz tego drona, drodzy państwo, który spadł bodajże chyba wczoraj w Rumunii, prawda? I wiele podobnych przykładów, gdzie widzimy, że to jest to testowanie takie kinetyczne, jak państwa reagują i jak to wszystko wygląda, ale oczywiście kluczowym rodzajem działań będzie prowadzenie działań wywiadowczych, rozpoznawczych na terytorium państw natowskich, europejskich i szczególnie na terytorium państw wschodniej flanki. I nie powinno nas dziwić to, że Rosjanie, obce służby starają się pozyskiwać informacje dotyczące polskiego przemysłu obronnego. Tutaj MESCO to bardzo ważna, to ważne przedsiębiorstwo, które wchodzi w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej. I powiem tyle, że to ciąg dalszy tej aktywności rosyjskiej. My też musimy mieć świadomość, że te działania są na pewno zakrojone na ogromną skalę. Służbom po obu stronach udaje się zatrzymać, udaje się wykryć tylko część osób, które działają na korzyść obcego wywiadu. I my musimy wszyscy mieć świadomość, że tego typu działania będą podejmowane, a państwo polskie przy wykorzystaniu narzędzi, jakimi dysponuje, no musi sobie możliwie jak najskuteczniej z nimi radzić. To tyle w tej kwestii można powiedzieć. Informacje zdobywane na przykład w polskim przemyśle obronnym, które mogą dotyczyć na przykład ilości produkcji, co szczególnie istotne, łańcuchów dostaw, łańcuchów kontrahentów, czyli podwykonawców, lokalizacji, drodzy państwo, poszczególnych podwykonawców i niejako lokalizacji różnego rodzaju infrastruktury, która jest przy danym produkcie wykorzystywana, one są bardzo cenne dla obcego wywiadu, bo w sytuacji korzystnej mogłyby posłużyć do tego, żeby na przykład starać się dany łańcuch dostaw przerwać albo przerwać proces produkcji jakiegoś ważnego, kluczowego produktu systemu uzbrojenia czy nawet amunicji.
1: I to musimy niestety zakończyć. Profesor Dariusz Kozerawski, ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego, Uniwersytet Jagielloński. Bardzo panu dziękuję.
0: Dziękuję panie redaktorze. Kłaniam się państwu. Miłego wieczoru.
2: Reklama.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
3: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Podpisano prawie 30 kolejnych umów na dozbrajanie z programu SAFE. 3 miesiące aresztu dla 5 zatrzymanego w sprawie fałszywych alarmów. Kolejną dobę trwa dogaszanie pożaru lasu na granicy powiatów wołomińskiego i mińskiego na Mazowszu. Sytuacja się poprawia. Minęła godzina 20. Ewa Worobiec, zapraszam. Ponad 78 miliardów złotych na amunicję, wozy, dowodzenia oraz moździerze RAK. To bilans trzeciego dnia zbrojeniowego maratonu i kolejnych umów w ramach unijnego programu SAFE.
2: Rosomag S.A. wyprodukuje dziesiątki wozów ewakuacji medycznej i dowodzenia, a wspólnie z Hutą Stalowa Wola dostarczy sprzęt o wartości 4 miliardów złotych. Wicepremier aktywów państwowych Konrad Gołota podkreśla, że krajowy przemysł zbrojeniowy staje przed dziejowym wyzwaniem.
3: Dzisiaj dzieje się historia ze względu na skalę i na ilość umów, które podpisujemy. Polska Grupa Zbrojeniowa otrzymuje dzisiaj zamówienia na kilkadziesiąt miliardów złotych. One trafią, i to jest ważne, do miast i miasteczek w całej Polsce.

0: Poranne podpisy w zakładach Dezamet zabezpieczyły też dostawę amunicji. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz uważa skalę dzisiejszych zamówień za bezprecedensową.
1: Nigdy w historii Polski w jeden dzień nie zawarto tylu umów, które gwarantują rozwój polskiego przemysłu zbrojeniowego i jego niezależność.
0: Wszystkie kontrakty zostaną zrealizowane do 2030 roku. Piotr Durys, Polskie Radio.
2: Policjanci zatrzymali piątą osobę w sprawie fałszywych alarmów. To 29-letni mieszkaniec powiatu otwockiego, mówił w TVP Info Jacek Wiśniewski, rzecznik Komendy Stołecznej Policji.
3: Został zatrzymany w tym tygodniu w miejscu zamieszkania. Mężczyzna jest podejrzany o to, że w dniu 18 maja wykonał dwa razy telefon na numer 112, numer alarmowy, informując tym samym o podłożonym ładunku w gmachu jednej z telewizji.
2: Mężczyzna przyznał się do winy. Sąd rejonowy zdecydował o 3-miesięcznym tymczasowym areszcie. Od połowy maja służby były wzywane do zgłoszeń m.in. w mieszkaniu rodziny prezydenta i na posesji prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Strażacy dogaszają pożar lasu na granicy powiatów wołomińskiego i mińskiego na Mazowszu. Sytuacja na tyle się poprawiła, że ograniczono liczbę policyjnych śmigłowców Black Hawk, mówi Artur Gonera, mazowiecki komendant wojewódzkiej PSP.
4: Zasadność już w tej chwili dużych sprzętów, tak jak śmigłowce Black Hawk, troszeczkę ograniczyliśmy, bo one są nie na tego typu już działania. Tutaj nam się sprawdzają te śmigłowce lasów państwowych, które właśnie w takie niewielkie zarzewia pomagają tym grupom GFFF dogaszać te zarzewia.
2: Ogień objął w sumie ponad 300 hektarów lasu. W akcji gaśniczej uczestniczy m.in. 1300 strażaków i ponad 330 pojazdów Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Na razie nie wiadomo, w jaki sposób doszło do pożaru. Prawie 10 tysięcy osób wzięło udział w 18. Marszu Równości we Wrocławiu. Uczestnicy przeszli z Placu Wolności przed Dworzec Główny i przez centrum.
5: Jesteśmy tu, by cieszyć się z małych sukcesów, z transkrypcji zagranicznych aktów małżeństwa.
6: Dzisiaj właśnie dla nas święto równości, święto wolności, więc tutaj panuje bardzo radosna, szczęśliwa atmosfera. No bo co, bo właśnie wreszcie się pokazujemy i chcemy pokazać po prostu, że jesteśmy ludźmi jak wszyscy inni.
7: Samba dzięki od 18 lat z nami!
2: Na trasie przemarszu było kilka kontrmanifestacji zorganizowanych przez środowiska narodowe. Nie doszło do żadnych incydentów. Wiosna w pełni, a kleszcze coraz bardziej aktywne. Eksperci przypominają, że najczęściej można spotkać je w wysokiej trawie i zaroślach. Aby zminimalizować ryzyko, unikajmy schodzenia z głównego szlaku, tłumaczy Hanna Bednarek z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.
8: Ja bym tutaj zwracała uwagę na takie wąziutkie ścieżki, które są wydeptywane przez zwierzęta, ponieważ bardzo często właśnie te kleszcze znajdują się na tych trasach. One umiejscowiają się pod liściami, tak gdzieś na wysokości 1-1,50 m, i wtedy właśnie zeskakują na ludzi.
2: Eksperci zalecają stosowanie preparatów odstraszających.
9: To były informacje Polskiego Radia 24.
2: Prognoza pogody: w nocy na południowym wschodzie przelotny deszcz i burze, temperatura od 10 do 15 stopni, chłodniej miejscami w rejonach podgórskich 8. W niedzielę na wschodzie, Pomorzu i w górach przelotne opady deszczu, na północnym wschodzie burze. Temperatura w dzień przeważnie od 18 do 23 stopni.
10: W Polskim Radiu 24 pora na naszą cotygodniową audycję sportową.
9: Sport.
10: Przed mikrofonem Rafał Bała, witam i zapraszam na niemal godzinne spotkanie ze sportem. Dziś dzieje się bardzo dużo, bo to przecież wieczór z piłkarską Ligą Mistrzów, a na kortach imienia Rolanda Garrosa trwa tenisowy turniej French Open, gdzie szaleje Maja Chwalińska. Polka jest już w 1/8 finału Wielkiego Szlema. Będzie też o przygotowaniach piłkarskiej kadry do meczu z Ukraińcami i o początku sezonu wykonania naszych siatkarek. Ale zanim o tym wszystkim powiemy więcej i dokładniej, na początek w sprinterskim tempie skrót najważniejszych sportowych wydarzeń dnia. W Paryżu trwa tenisowe święto, czyli wielkoszlamowy French Open.

0: Dziś dużo radości dostarczyła nam Maja Chwalińska. 24-latka z Dąbrowy Górniczej pokonała w trzeciej rundzie doświadczoną Greczynkę Marię Sakkari 1-6, 6-3, 6-2. O występie swojej podopiecznej w rozmowie z Cezarym Gurjewem mówi czeski trener Chwalińskiej Jarosław Machowski.
1: Nie wiem, co mam powiedzieć. Super. A zobaczymy, co będzie dalej. No, niesamowite, co się udało.
2: Maja ma niesamowitą rękę. Spokój. No jednak po tym pierwszym secie dzisiaj, gdzie było widać, że trochę brakuje sił, nie potrafi sobie z tą siłą poradzić Greczynki. Potem zagrała rzeczywiście koncert.
1: No ten pierwszy set był tak z jej strony taki wolny, nie miała energii, a pak gdy sobie zmotywowała jaką silu, moc, aby to zwróciła. Po prostu niesamowite, co się udało.
2: Wytrzyma? Wytrzyma. Będzie grała.
1: Nie będziemy się starać. Musi zregenerować, a zobaczymy, jak będzie następny mecz. Już nie ma być tak gorąco, tak trzeba będzie trochę lepiej, ale nie wiadomo. No. Dużo tych meczów.
0: W 1/8 finału rywalką Chwalińskiej będzie francuska Diane Parry, która wyeliminowała Amandę Anisimową. A w drugiej rundzie Debla odpadła dziś Magdalinet. Polka i Ukrainka Julia Starodubcewa przegrały ze Słowaczką Teresą Michalikową i Brytyjką Olivia Nichols 6-4, 3-6, 4-6. Pięć polskich osad wystąpi w niedzielnych finałach w zawodach Pucharu Świata w wieślarstwie w Sewilli, które inaugurują nowy sezon. Do czwórki bez Sterniczki Anna Podszuska, Zuzanna Madaj, Kamila Jasińska i Weronika Ludwiczak, która awansowała w piątek, oraz męskiej ósemki, która miała zapewnione miejsce ze względu na liczbę startujących w sobotę, zakwalifikowały się dwójki podwójne. Damska Wiktoria Kalinowska i Julia Rogiewicz, męska Mirosław Ziętarski, Mateusz Biskup oraz męska czwórka podwójna Dominik Czaja, Piotr Płomiński, Jakub Woźniak i Konrad Domański. Słynny kolarski wyścig Giro d'Italia dobiega końca. Przedostatni etap o długości 200 km z metą na szczycie Piancavallo wygrał Jonas Vingegaard. Duńczyk umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej, tylko wielki pech mógłby go pozbawić końcowego triumfu. Tym bardziej, że niedzielny, ostatni etap to płaski odcinek w Rzymie. Szwajcarzy zostali pierwszymi finalistami Mistrzostw Świata w hokeju na lodzie, odbywających się w Zurychu i Freiburgu. Reprezentacja gospodarzy pokonała w półfinale Norwegię 6-0. Tym samym Szwajcarzy po raz trzeci z rzędu awansowali do finału. Ich rywal będzie znany dziś wieczorem. Rozpoczyna się drugi półfinał Kanada-Finlandia. W Warszawie trwają Mistrzostwa Polski w szermierce. W sobotę rozdano medale we florecie. Złoto wśród kobiet trafiło do Marty Jakubowskiej, która w finale pokonała swoją klubową koleżankę z AZS-a WFIS Gdańsk, Hannę Wojtas, 15-13. W gronie mężczyzn najlepszy zawodnik tego samego klubu, Michał Sies, który w decydującym pojedynku pokonał Jana Nowaka z AZS-a WF Poznań, 15-7. A teraz już w naszej audycji oczywiście temat dnia, czyli tenisowy French Open. No i znakomicie radzą sobie tam dwie Polki, bo Iga Świątek, że wygrywa, że będzie wygrywać i będzie jedną z faworytek, to wiedzieliśmy już od dawna, ale że Maja Chwalińska dotrze na razie do czwartej rundy, czyli do najlepszej szesnastki turnieju na kortach Rolanda Garrosa, no to mało pewnie kto się spodziewał. Czy spodziewał się Cezary Gurjew? Na pewno jak patrzył na to, co się dzieje z Mają Chwalińską w kwalifikacjach i w tych pierwszych rundach, to serce rosło z rundy na rundę, Czarku, i to, co dzisiaj zrobiła Chwalińska, to pewnie już nawet nie jest sensacja, powiedziałbym, tylko naturalna konsekwencja tego, co ta dziewczyna robiła w ostatnich dniach.
2: Tak, jest to niesamowite. Też, Rafał, przypomnijmy, że Maja zmieniła sylwetkę, dużo ćwiczyła, jest mocniejsza, to widać. No sam fakt, że ona wytrzymuje te mecze, jak powiedziałeś, trzy spotkania w kwalifikacjach, a potem no, te rywalki, Qin Wenzhen, Elis Mertens, teraz Maria Sakkari. Ja obawiałem się trochę spotkania z Greczynką, bo Maria wraca z takiego trudnego momentu. Były takie turnieje, że przegrywała regularnie w pierwszych rundach, a przecież była trzecią tenisistką świata. Tutaj w 2021 roku pokonała Igę Świątek, dotarła do półfinału. A dzisiaj też rozpoczęła wyśmienicie. Maja w pierwszym secie miała duże kłopoty. Było widać, że no to są kłopoty takie związane z przygotowaniem już fizycznym. Może jeszcze coś się działo. Przegrała Maja pierwszego seta 1-6, a potem w drugim wszystko się odwróciło. 6-3, 6-2. Greczynka była przerażona momentami, a Maja porwała publiczność. Tym razem na korcie Suzanne Mathieu, także rzeczywiście Maja gra na coraz większych kortach i być może zobaczymy ją na głównej arenie, bo mecze czwartej rundy to już rzeczywiście będzie wielkie wydarzenie. Maja Chwalińska, która tutaj ma obok siebie rodziców, trenerów, cały sztab, ma Maćka Ryszczuka, który przecież na co dzień pomaga i ze Świątek także.

0: Będzie chłodniej, to też trzeba powiedzieć, już od jutra, od niedzieli, a w poniedziałek też ma być chłodno i trochę Mai może będzie łatwiej i wierzymy w to, że zregeneruje się, bo wygrać 6 meczów, ona 6 spotkań rozegrała, to jest naprawdę niesamowite.
1: To w normalnym, mniejszym turnieju, mniejszej rangi, no to już byłaby po finale i triumfowałaby w takim turnieju. Czarku, posłuchajmy Mai Falińskiej, bo to mimo tych sukcesów wciąż, tak jak powiedziałeś, skromna, zwykła dziewczyna.
2: Myślę, że poczułam się troszkę lepiej, kiedy miałam tak 3-2 w tym drugim secie. Zaczęłam grać troszkę inaczej, troszkę stanęłam bliżej linii. Jakoś tak bardziej wgrałam się w ten mecz, bo nie ukrywam, że nie czułam się zbyt dobrze w pierwszym secie. I tak naprawdę przez cały mecz walczyłam ze sobą fizycznie, ale myślę, że to był taki moment, w którym faktycznie zaczęłam grać bardziej agresywnie, bliżej linii. Zaczęłam bardziej ja dyktować warunki niż Maria, więc myślę, że to był taki moment, w którym troszkę się to odwróciło.
1: Maja Chwalińska z Dąbrowy Górniczej, obecnie klub z Bielska Białej, no i dziewczyna, która cały czas w cieniu, można powiedzieć, i Igi Świątek, ale przecież także Magdalinet czy Magdaleny Fręch, chociaż szukająca swojej szansy, no i wydaje się, że właśnie na tych kortach ziemnych w Paryżu te szanse wreszcie wykorzystała.
0: Tak, ona tutaj, było można zobaczyć film, pojawił się w sieci, jak będąc no taką młodziutką dziewczynką, no malutką, bo była malutka, to opowiadała, że chciałaby wygrać turniej na kortach Rolanda Garrosa. Może zrobi to w tym roku, bo rzeczywiście spisuje się fantastycznie i każda kolejna rywalka będzie trudniejsza. No ale ma obok siebie Jarosława Machowskiego, który przecież jest jej teraz trenerem. To nie tylko ten, bo ma też sparring partnera, ale ten czeski szkoleniowiec ma w sobie tyle spokoju, tyle ciepła. On rzeczywiście ma dobry wpływ i wierzy przede wszystkim w Maję. No i Rafał, to co jest niezwykle ważne w tenisie, trzeba podejmować dobre decyzje. Ja nawiążę do tego, co wczoraj widzieliśmy z udziałem João Fonseca. No, grał z Nowakiem Dżokowiczem, który przez 5 godzin wytrzymywał trudy. Grał z rywalem o 20 lat młodszym, ale od wczoraj de facto polubiłem, tenisowo pokochałem João Fonseca ze względu na szacunek dla Dżokowicza. To, że potrafił wygrać, a to nie było łatwe, w najtrudniejszym momencie zaserwował asy. No i dzisiaj, jak patrzyłem na Maję Chwalińską, to też mi się tak robiło miło, że ta dziewczyna na tym korcie, Simone Mathieu, tak świetnie sobie radzi, w trudnym momencie potrafiła posyłać asy. No, Maja ma na pewno głowę, instynkt i po prostu rozumie tę grę, jaką jest, no, co by nie mówić, bardzo trudny tenis.
1: Ja wokół siebie ma znakomitych ludzi, między innymi rodziców. Wiemy, Czarku, że rozmawiałeś z jej mamą, Marcelą Chwalińską, no to posłuchajmy teraz tej rozmowy.
3: Pani Marcelo, legendy tutaj krążą, jak pani się denerwuje, jak pani przeżywa, tak jakby pani sama była na korcie.
4: Tak, to dla mnie jest w ogóle pierwszy taki duży turniej takiej rangi, więc jak to mama, no ja w ogóle jestem z charakteru, że bardzo się denerwuję i te pierwsze mecze dla mnie w ogóle były bardzo stresujące. Wychodziłam z tych meczy, bo bardzo się denerwowałam, zażywałam leki, ale po każdym meczu, nie wiem, nabieram pewności siebie, takie może większe i jest coraz lepiej.
3: Pani Marcelo, teraz to trzeba szampana pić.
4: No, myślę, że tak.
3: Wiem, że pani się chyba urlop kończy, no musi pani zostać dalej w Paryżu.
4: Tak, kończy mi się, ale myślę, że kierownik podejdzie z dobrej strony i da mi kolejne dni wolnego, bo za każdym wygranym meczem dzwonię do niego i przedłużam wolne, więc może teraz po tym też mi się uda.
3: A jak ma na imię kierownik?
4: Izydor.
3: Panie Izydorze, premię także dla pani Marceli za to, że tak świetnie córkę wychowała.
4: Dziękuję bardzo.
3: Wsparcie rodziców niezwykle ważne. Wierzycie w Maję. No przecież ona ma wielki talent, ma warunki takie, jakie ma, ale to nie pierwszy przypadek w historii światowego tenisa. Ale Maja ma coś takiego, co nie mają dziewczyny, które miały wielkie wyniki, podobne warunki. Ona ma wielką mądrość na korcie. No i ten spokój niesłychany.
4: Tak, bardzo dobrze myśli na tym korcie, bardzo dobrze rozprowadza piłkę. Wiadomo, jest niskiej postury. Wiemy o tym, że te niskie zawodniczki, bo nie tylko Maja jest taką niską zawodniczką i w przeszłości też było dużo takich zawodniczek i osiągały sukcesy, więc wiadomo, że ona nie siłą, ale sprytem. U niej jest bardzo ważne, że ma ten spryt i wytrzymałość.
3: Z tego, co Maja mówiła, nie pchaliście na siłę do sportu, to miała być zabawa. ale teraz te wszystkie wasze starania, te poświęcenie, bo Maja jednak życie poświęciła.

0: sklepy, restauracje. W ubiegłym roku, kiedy finał był w Monachium, kibice mecz oglądali na stadionie, 70 tysięcy kibiców. Potem po zwycięstwie Paris Saint-Germain było szaleństwo na ulicach, dwie osoby zginęło, kilkaset było rannych. Następnego dnia też było fetowanie, tutaj no, Dembele się pojawił na korcie Philippa Châtier z pucharem, też były różne zamieszki. Także jeżeli mówimy o jakiejś atmosferze, to na pewno dzisiaj i być może jutro będzie atmosfera piłkarskiego święta.
1: Ale my oczywiście głównie o tenisie, o piłce jeszcze w dzisiejszej audycji porozmawiamy. Cezary Guriew, dziękuję Ci serdecznie, Czarku, za rozmowę.
0: Dziękuję pięknie.
1: No to zapowiadana piłka nożna, konkretnie finał Ligi Mistrzów. Wszystko odbywa się w Budapeszcie. Obrońca tytułu Paris Saint-Germain kontra Arsenal Londyn. Obok mnie w studiu Polskiego Radia 24 Tomasz Kowalczyk. Witam Cię, Tomku.
2: Dobry wieczór.
1: No i co tam się dzieje w tym Budapeszcie? To z jednej, to z drugiej strony. Zacięty mecz, ale trwa dogrywka, bo nie mogło się rozstrzygnąć.
2: Myśleliśmy, że już będzie po meczu o tej porze, a tymczasem kończy się pierwsza część dogrywki. 1-1 w spotkaniu PSG z Arsenalem Londyn. To drużyna kanonierów wyszła na prowadzenie jako pierwsza w szóstej minucie. Trossard zagrał do Havertza. Havertz pobiegł lewą stroną, uciekł obrońcę, wpadł w pole karne i z ostrego kąta strzelił obok dłoni Safonowa. Nie dał żadnych szans rosyjskiemu bramkarzowi PSG. Zrobiło się 1-0 dla Arsenalu i Arsenal długo w pierwszej połowie naprawdę świetnie wybijał PSG z rytmu, ale ta przewaga zaczęła narastać w drugiej części, w której coraz bliżej tego pola karnego, coraz więcej strzałów, coraz bardziej rosła ta przewaga drużyny z ogromnym potencjałem ofensywnym. No i wreszcie w 62 minucie Kwaraczelia faulowany przez Mosquerę w polu karnym. Rzut karny bez zastanowienia podyktowany przez Daniela Siberta, jeszcze skonsultowany z VAR-em, ale już decyzja została potwierdzona, do piłki podszedł najlepszy zawodnik świata, zdobywca złotej piłki, Ousmane Dembele. Mocny, precyzyjny strzał po ziemi, przy słupku, piłka wpadła do siatki, a PSG ruszało do kolejnych ataków i wydawało się, że musi pęknąć obrona Arsenalu Londyn, ale futbol to nie piłka ręczna, to nie siatkówka, gdzie ta przewaga jednej drużyny jest no, w pewien sposób udokumentowana tym, że drużyna faworyzowana z reguły wykorzystuje te swoje szanse z ogromną skutecznością. No tutaj PSG mimo 10 rzutów rożnych i przez 90 minut żadnego kornera dla Arsenalu nie potrafiło do 90 minuty podwyższyć tego wyniku. Skończyło się 1-1, a w dogrywce Arsenal takimi szybkimi akcjami próbuje pod pole karne podejść, próbuje w tym polu karnym coś zrobić. Wydawało się, że nawet myśleliśmy, że będziemy mieli jedenastkę, bo Saka przewracał się w polu karnym, ale niemiecki sędzia Siebert stwierdził, że przegrał tutaj pozycję zawodnik Arsenalu i nie podyktował karnego, za to żółte kartki i dla Rajsa, i dla Mikela Artety, trenera Arsenalu. I jeszcze 15 minut. PSG na pewno ma trudne zadanie, żeby przez te 15 minut zrobić to, czego nie może zrobić przez cały mecz, czyli wyjść na prowadzenie. A zespół Arsenalu no, kapitalnie przygotowany do tego spotkania i szansa na angielski hat-trick angielskich klubów w europejskich pucharach wciąż jest, bo Aston Villa wygrała Ligę Europy, Crystal Palace Conference League. Teraz Arsenal naprawdę prawdopodobnie tutaj doprowadzi do rzutów karnych. No i kto wie, w którą stronę ten finał pójdzie.
1: To może być sezon w europejskich pucharach, jeśli chodzi o angielskie kluby. Już zresztą jest, no ale zobaczymy, kto zdobędzie ten najważniejszy puchar, czyli wygra Ligę Mistrzów. Przed nami druga część dogrywki i my z Tomaszem Kowalczykiem będziemy o tej dogrywce, ale także później być może o rzutach karnych jeszcze w naszym magazynie rozmawiać. Ale teraz inny piłkarski temat. A w naszej audycji kontynuujemy tematy piłkarskie, z tym, że już nie te pucharowe, ale wciąż międzynarodowe, bo reprezentacja Polski rozegra jutro we Wrocławiu mecz towarzyski z Ukrainą.

0: No i razem ze mną Filip Jastrzębski, który o tym meczu będzie rozmawiał. Witam cię, Filipie.
1: Dzień dobry.
0: No właśnie, czy można powiedzieć, że to jest mecz dwóch przegranych zespołów? No bo wiadomo, że ani Ukraina, ani Polska na mundial się nie zakwalifikowała. Taki troszeczkę też mecz pocieszenia i wynagrodzenia tego dla kibiców, którzy mogą drużynę, no niestety, nie przygotowującą się do Mistrzostw Świata obserwować.
1: Tak, zdecydowanie. Ja myślę, że to jest mecz dwóch drużyn, które czują się bardzo pokrzywdzone, ponieważ Ukraińcy wiele sobie obiecywali po tych barażach. Przypominam, że oni byli w naszej ścieżce. My graliśmy półfinał, oni też i w finale mieliśmy właśnie zmierzyć się z Ukraińcami. Te losy Ukraińców źle się potoczyły, ponieważ Ukraina nawet do finału się nie dostała. I można powiedzieć, że Szwedzi wybili Ukraińcom z głów ten mundial, tak jak później, kilka dni później, niestety także nam w Solnej, a zatem to Szwedzi zagrają na Mistrzostwach Świata, a Polska i Ukraina to są takie chyba jedne z najsilniejszych reprezentacji, których zabraknie w tych Mistrzostwach Świata, bo choć mamy tam 48 drużyn, to ta pula drużyn narodowych na mundialu dla Europy jest niestety wciąż niewielka. W związku z tym, no niestety takie drużyny jak Polska czy Ukraina muszą obejść się smakiem, mimo że i w reprezentacji Polski, jak i w reprezentacji Ukrainy znanych piłkarzy i gwiazdy futbolu można znaleźć.
0: No to czego się możemy spodziewać? Czy obie drużyny są w pełnych składach? Czy tutaj będzie rzeczywiście piłka na najwyższym poziomie, bo powiedzmy to jest mecz reprezentacyjny, nie dający punktów, oczywiście gdzieś tam w rankingu też znaczący, natomiast no, pewnie niektórzy piłkarze wiemy doskonale, że nie są w ciągłym treningu, bo sezon zakończyli kilka albo kilkanaście dni temu, albo nawet kilka tygodni temu.
1: No tak, niektórzy z naszej kadry przyjadą roztrenowani, natomiast no wydaje mi się, że każdy jednak zdaje sobie sprawę z tego, że choć to tylko mecz towarzyski, to jednak warto zaskarbić sobie zaufanie selekcjonera na jesień, bo jesienią mamy Ligę Narodów i tam na przestrzeni, na przełomie września i października gramy aż 4 spotkania w takim jednym okienku reprezentacyjnym. To będzie nowość. No i później jeszcze 2 spotkania do końca roku. No i następnie mamy już kwalifikacje do Mistrzostw Europy, które odbędą się w 2028 roku na Wyspach Brytyjskich. W związku z tym myślę, że każdy z piłkarzy, który przyjechał na zgrupowanie reprezentacji polskiej, chce pokazać się z jak najlepszej strony, tak żeby znaleźć się w tej nowej, odnowionej kadrze trenera Jana Urbana. Jest w niej oczywiście Robert Lewandowski, natomiast są też nowe twarze. Mamy aż 5 debiutantów, z czego 3 jest z formacji obronnej. To Kacper Potulski, Oskar Wójcik oraz Norbert Wojtuszek. Wydaje mi się, że na Wójciku i Wojtuszku nie będziemy naszej reprezentacji budować, ale Kacper Potulski to już jest poważne nazwisko uznane za naszą zachodnią granicą. To jest 18-latek, który zbierał świetne recenzje za grę w zespole FSV Mainz. No i do tego 2 debiutantów z ofensywy, czyli robiący wręcz furorę na zapleczu niemieckiej Bundesligi. Mateusz Żukowski, trochę wyszydzany, wyśmiewany jeszcze niedawno za występ w Śląsku Wrocław, ale obecnie naprawdę świetnie spisuje się w Magdeburgu. No i Karol Czubak, uznany za najlepszego napastnika w piłkarskiej ekstraklasie. Gra w Motorze Lublin, bił się do końca o koronę króla strzelców i pod nieobecność Krzysztofa Piątka to on ma być takim zawodnikiem, pierwszym zmiennikiem dla Roberta Lewandowskiego, albo kto wie, może i nawet partnerem dla gwiazdy Barcelony. Jeszcze Barcelony.
0: Wspomniałeś o kilku nazwiskach, ale ja o jeszcze innym, doświadczonym zawodniku, Tomaszu Kędziorze, który znalazł się w tej reprezentacji. No Ukraina to jest taki zespół dość znany i polskim kibicom, i polskim piłkarzom, bo przecież w ostatnich latach gramy z Ukraińcami dosyć często, ale mało kto wie tyle o Ukraińcach, co Tomasz Kędziora, który spędził przecież w tamtejszej lidze 7 lat. No to posłuchajmy Tomasza Kędziory i o tym rywalu, i o tym tych swoich doświadczeniach z Ukrainy.
2: Wiadomo, że u nich teraz jest trochę zmian, bo zmienił się trener. Myślę, że mogą grać, nie wiem, czy innym systemem. Inni zawodnicy są też powołani, więc ciężko powiedzieć na ten moment, jak zagrają, ale na pewno będą próbować grać odważnie, bo chcą się pokazać jak najlepszej strony, ale tak samo my, więc będzie to ciekawe spotkanie. Rozegrałem tam wiele spotkań, przeżyłem też wiele lat, więc mam tam dużo znajomych, przyjaciół, z którymi do tej pory jestem w kontakcie. Na przykład wczoraj rozmawiałem z Mikołą Szaparenko, który jest w reprezentacji Ukrainy, więc jest tam dużo zawodników, którzy grali w Dynamo i graliśmy razem wiele spotkań, jak

0: Mikolenko czy Zabarny, który dzisiaj ma finał Ligi Mistrzów. Mam tylko dobre wspomnienia stamtąd. Wiadomo, że ostatni rok był ciężki, bo zaczęła się wojna, więc to nie jest dobre wspomnienie, ale całościowo na pewno mam sentyment do przede wszystkim do Dynama Kijów.
1: Tyle Tomasz Kędziora, natomiast wiadomo, że już od samego początku zgrupowania najwięcej uwagi przykuwa z polskich piłkarzy Robert Lewandowski, nie tylko przez swoje doświadczenie, nie tylko przez to, że może ślubować kolejne rekordy również w takich meczach, nie tylko przez to, że przyjechał na zgrupowanie reprezentacji Polski, ale w związku z tym, że niepewna jest jego przyszłość i w kadrze, i jeśli chodzi o ligę, o klub, no Lewandowski wciąż potrzebny tej reprezentacji, Filipie.
2: No i tak, wydaje mi się, że Robert Lewandowski, choćby miał i ze 45 lat, to i tak będzie dalej potrzebny reprezentacji Polski. Jego doświadczenie, jego inteligencja boiskowa, ta jego mądrość w polu karnym rywala sprawia, że on wciąż mógł być przez te ostatnie kilka lat wielką postacią Barcelony, którą doprowadził do nie jednego, a trzech tytułów mistrza Hiszpanii. Na razie ten jego licznik w reprezentacji Polski zatrzymał się, a raczej wstrzymał się na 165 meczach, 89 golach. W związku z tym, jeśli jutro zagra, a selekcjoner Jan Urban twierdzi, że tak, no to będzie miał 166 mecz i będzie śrubował ten swój rekord. No i postara się o 90. jubileuszowego gola dla reprezentacji Polski. To jest też wspaniałe, jak Lewandowski i Szczęsny, który już w kadrze nie gra, zachowywali się w Barcelonie. Oni byli mentorami, takimi pedagogami, ale jednocześnie przyjaciółmi dla tej piekielnie utalentowanej młodzieży z La Masii i z Barcelony. W związku z tym wydaje mi się, że jeśli mamy tych pięciu debiutantów, no to no kto jak kto, ale Robert Lewandowski będzie potrafił się odpowiednio nimi zająć. Zresztą wydaje mi się, że z wiekiem Lewandowski jest troszeczkę taki luźniejszy, ma lżejsze podejście do pewnych spraw. W związku z tym myślę, że to będzie przyjemność dla każdego z tych nowych piłkarzy, żeby Lewy do kadry go przyjął, porozmawiał, poustawiał na boisku, wprowadził w grę. Więc myślę, że jest to niezwykle cenna wciąż postać dla naszej kadry.
1: Wymieniłeś nazwiska Roberta Lewandowskiego i Jana Urbana. No to teraz posłuchajmy, co selekcjoner sądzi o wciąż potrzebnym tej reprezentacji Robercie Lewandowskim.
3: To jest zawodnik, który moim zdaniem jest w stanie bardzo dużo pomóc jeszcze tej reprezentacji. To jest no, nasza gwiazda, o której mówi cały świat. I oczywiście, że mam nadzieję i wierzę w to, że Robert będzie grał w reprezentacji po tych meczach sparingowych. Oby tak było, bo wydaje mi się, że wszyscy chcemy jeszcze korzystać z jego usług.
1: Tyle trener Jan Urban. Jan Urban, który staje przed ważnym zadaniem. Oczywiście nie będzie nas w Mundialu, nie będziemy grali o punkty w tej najważniejszej imprezie w tym sezonie, ale taki mecz jak ten z Ukrainą, czy kolejny z Nigerią, no to spotkania ważne, żeby coś dodać do tej reprezentacji, żeby coś zbudować, kogoś wprowadzić. Wspomniałeś już o tej formacji defensywnej. No właśnie, czego teraz najbardziej szukamy dla reprezentacji Polski? Takiego, no, co mogłoby stanowić o sile przez kolejne lata, właśnie tego zmiennika, czy następcy Lewandowskiego, czy rzeczywiście takiego ugruntowania w obronie, bo przecież ta obrona też różnie w ostatnich latach się spisywała, czy może kogoś rozdającego piłki, chociaż no jest Piotr Zieliński ciągle, prawda, ale tam w tym środku pola też potrzebujemy takiej pewnej nogi.
2: Strzelający dużo napastnik zawsze się znajdzie. Pamiętajmy, że Krzysztof Piątek czy Arkadiusz Milik w ostatnich latach w reprezentacji Polski naprawdę potrafili dużo dać i wydaje mi się, że zawsze takiego bramkostrzelnego napastnika znajdziemy. Zawsze też znajdziemy jakiegoś artystę futbolu typu Piotr Zieliński i to też nie jest jakiś nasz główny cel szukać nowego Zielińskiego czy nowego bramkarza na przykład pod nieobecność Wojciecha Szczęsnego, bo mimo tam licznych, a raczej no, błędów, które się przytrafiły w barażu w takim kluczowym momencie Kamilowi Grabarze, to nie musimy obawiać się o obsadę bramki. Tam mamy Łukasza Skorupskiego, Kamila Grabarę czy Marcina Bułkę, który wraca do reprezentacji Polski. Myślę, że najważniejszą dla nas formacją i to taką newralgiczną wręcz jest defensywa, bo nie możemy pozwalać sobie na utratę tylu goli. Ten początek kadencji selekcjonera Jana Urbana był niezły. Tam rzeczywiście świetna gra w defensywie, bardzo dobra organizacja w tym dwóch meczu z Holandią, ale jak przypomnimy sobie taki mecz na Malcie, Polska wygrała 3-2, natomiast no nie przystoi jednak z Maltą wygrywać 3-2 i tracić dwóch goli. No a to, co wydarzyło się w tym barażowym spotkaniu ze Szwecją, no to już niestety przekreśliło nasze szanse na awans do Mundialu i to właśnie

0: Defensywa była wszystkiemu, może nie wszystkiemu, ale w większości winna. Chodzi o to, żeby po prostu tracić mniej goli i myślę, że to będzie taki klucz do tego, byśmy jesienią dobrze zaprezentowali się w Lidze Narodów, a następnie w kwalifikacjach do Mistrzostw Europy, bo też dla każdego trenera niezwykle ważne jest to, żeby nie stracić gola albo stracić tych goli jak najmniej, a z przodu zawsze coś się wykreuje, zawsze coś wpadnie. U nas tych błędów pojawiało się zdecydowanie za dużo, zresztą ostatni selekcjonerzy bardzo dużo rotowali tą defensywą, zmieniali i ustawienie, i skład personalny tej formacji obronnej. Myślę, że jak najwięcej spokoju nam potrzeba, bo wciąż nie możemy odpokutować nieobecności Kamila Glika. Już tyle lat nie ma go w reprezentacji Polski, a my wciąż nie potrafimy znaleźć sposobu, żeby to wszystko dobrze poukładać. A przecież mamy Jana Bednarka, który znakomicie spisuje się w Porto. Mamy Jakuba Kiwiora, który już jest właściwie gwiazdą, jeśli chodzi o obrońców. I mamy naprawdę zawodników, którzy potrafią dobrze grać. Trzeba to po prostu odpowiednio zorganizować i wydaje mi się, że w tych najbliższych dwóch towarzyskich spotkaniach największy nacisk selekcjoner Jan Urban będzie kładł właśnie na to, by ta gra w obronie uległa znacznej poprawie i żeby ta organizacja była odpowiednia, tak żeby tych goli tylu nie tracić.
1: To jeszcze na koniec, Filipie, krótko spójrzmy na ten mecz z Ukrainą pod względem takim socjologicznym, no bo wiadomo, że mnóstwo Ukraińców mieszka w Polsce, zresztą też i ukraińskie drużyny rozgrywały swoje mecze jako gospodarze w Polsce, w Pucharach Europejskich, Szachtar Donieck chociażby. Wiemy, że na pewno będzie też dużo ukraińskich kibiców, będą polscy kibice. No to wszystko też jest na zasadzie takiej rywalizacji, prawda, ale też wiemy, że właśnie ci Ukraińcy wciąż są mile widziani przecież w Polsce, nie tylko sportowcy, ale i po prostu zwykli imigranci, którzy w związku z tym, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, wciąż napływają i wciąż w Polsce mieszkają.
0: No bez względu na jakieś tam antagonizmy albo czasami niezbyt dobre społecznie zachowania niektórych przyjezdnych do nas Ukraińców, to pamiętajmy, że jesteśmy narodami, które w jakiś sposób są połączone, które w jakiś sposób mają wspólne interesy i miejmy nadzieję, że wybrzmi to na trybunach. Mieliśmy nadzieję wielką i zacieraliśmy sobie ręce właśnie na taki finał Ukraina-Polska baraży. Wówczas on co prawda odbyłby się w Hiszpanii, no ale atmosfera też byłaby prawdopodobnie wspaniała. A teraz Wrocław, czyli miasto też z którym Ukraińcy są bardzo związani. Oni też nieraz rozgrywali tam swoje spotkania, więc no miejmy nadzieję, że to będzie nie tylko piłkarskie święto, ale święto także na trybunach, bo myślę, że w interesie każdego z nas, czy to Polaków, czy Ukraińców, jest to, aby te nasze narody żyły w zgodzie. No i myślę, że futbol jest najlepszym, co może nas połączyć.
1: A mówił Filip Jastrzębski. Dziękuję ci serdecznie, Filipie.
0: Dziękuję bardzo.
1: I tak się zastanawiam, czy futbol jest najlepszą rzeczą, która może połączyć inne narody, Anglików z Francuzami. Na razie trwa rywalizacja i nie widać końca, czyli finał Ligi Mistrzów w Budapeszcie. Tomasz Kowalczyk wciąż w naszym studiu. Tomku, no zapowiada się na to, że za kilka minut możemy mieć karne.
2: To jest, że Arsenal wciąż 1-1, 117 minuta już tego spotkania, ale druga część dogrywki zdecydowanie pod dyktando PSG, o ile w pierwszym kwadransie to zespół Arsenalu jeszcze czegoś próbował, to w tej drugiej części dogrywki szalone ataki, ale ta piłka nie chce wpadać. Kilka zmian, na które zdecydował się Luis Enrique i Zaire Emery, za Fabiana Ruiza i za Barney, za Marquinhosa. Teraz boisko opuścił Vitinha i Beraldo, pojawił się za niego Brazylijczyk, ale nie potrafią szarpnąć pod polem karnym Arsenalu Londyn na tyle, żeby zmieścić piłkę w siatce, chociaż tych akcji naprawdę nie brakuje, ale wciąż remisowo, wciąż 1-1 i już tylko 2,5 minuty do zakończenia dogrywki.
1: Czekamy na koniec dogrywki i czekamy pewnie na rzuty karne. W tym oczekiwaniu posłuchajmy Julii Szczurowskiej. To jest siatkarka reprezentacji Polski, która od kilku lat gra na międzynarodowym poziomie, ale w reprezentacji Polski tej seniorskiej jeszcze nie grała. W tym roku zadebiutowała u trenera Stefana Lavariniego takim turniejem w Genui. Teraz leci na Ligę Narodów. No i to jest ciekawa postać. Posłuchajmy.
3: No myślę, że nie nazwałabym tego debiutu udanym w pełni, bo myślę, że stres mnie zjadł przede wszystkim dlatego, że podeszłam do tego tak bardzo emocjonalnie, bo bycie w kadrze, jak zawsze mówiłam, było moim największym marzeniem do spełnienia i w sumie nie tylko moim, ale też mojej rodziny. Więc

0: Wchodząc na boisko myślałam właśnie o mojej rodzinie, o tym, że grają hymn, o tym, że mam orzełka na piersi i to wszystko no, miało naprawdę duży ciężar na barkach. Ale myślę, że teraz z każdym meczem, z każdym kolejnym spotkaniem i turniejem będzie mi na pewno dużo łatwiej i odnajdę trochę siebie na boisku i wrócę do takiej swojej gry, jaką reprezentowałam w sezonie.
1: No właśnie, to co widzieliśmy w reprezentacji, to jeszcze nie było. Ta Julia Szczurowska, która była w lidze, która była pewna siebie, ręka drżała.
0: Na pewno to jeszcze nie była ta Julia Szczurowska, która normalnie gra w lidze. Jeszcze to nawet nie było 50% Julki, więc myślę, że spokojnie będę wracać do siebie i myślę, że wkrótce pokażę taką grę, jaką normalnie reprezentuję na co dzień.
1: Co możesz dać tej reprezentacji? Bo znamy atakujące z poprzednich lat, które naprawdę na bardzo wysokim poziomie grały, rywalizowały, no, były najlepszymi punktującymi chociażby, czy Ligi Narodów, czy różnych rozgrywek. Na pewno też masz takie ambicje, ale co możesz w najbliższym czasie już w tym sezonie, w kolejnym, no wiadomo, że najważniejsze w perspektywie są gdzieś tam igrzyska, prawda? Co możesz dać tej reprezentacji od siebie? Czy długo ci zajmie, a może już jesteś na podobnym poziomie?
0: Myślę, że przede wszystkim ja ze swojej strony mogę dać dużo energii tej drużynie i mogę pchnąć ją trochę do przodu jeszcze bardziej niż jest teraz, bo mam w sobie naprawdę bardzo duże pokłady takich pozytywnych emocji i lubię się tymi emocjami dzielić na boisku, więc to na pewno będzie ode mnie i myślę, że też siła ataku, jaką mam, myślę, że powoli będę się rozwijać. Przede wszystkim w tym sezonie, jako pierwszym moim sezonie kadrowym, moim celem jest to, żeby po prostu stać się częścią tej drużyny. A jakieś tam indywidualne cele to przyjdą w przyszłości. Jakby pierwszym moim priorytetem jest to, żeby stać się częścią tej drużyny. No i razem właśnie z dziewczynami osiągnąć jak najwyższe cele w tym roku.
1: Przed Wami Liga Narodów, a wiemy, że w ostatnich latach Polki były czołowymi postaciami Ligi Narodów. Medale, które tam zdobywaliśmy, naprawdę duże sukcesy. Przed Wami, no właściwie można powiedzieć, że pobyt w Azji tylko. Czego się spodziewasz? No już po tym pierwszym turnieju, 3 czerwca zaczynacie właśnie. No i jak to może być? Czy rywalia już tacy silni na sam początek, czy na razie spokojnie się to będzie rozgrywać?
0: Znaczy no, pierwszy mecz gramy, z tego co pamiętam, z Belgią, później z Szeszkami, Serbia i Chiny. I wydaje mi się, że to są fajne przeciwniczki dla nas na początek. No ale tak jak wspominam, no to jest bardzo młoda drużyna i ta drużyna całkowicie się zmieniła, na przykład porównując z zeszłym rokiem. I myślę, że trener zdecydowanie odmłodził ten skład. Więc myślę, że dużo nam to czasu zajmie. Mam nadzieję, że jak najkrócej, wiadomo, ale myślę, że trochę czasu nam to zajmie, żeby zgrać się przede wszystkim ze sobą, bo wiele zawodniczek nie miały ze sobą nic wspólnego wcześniej na boisku, tak jak ja z rozgrywającymi czy z innymi zawodniczkami. Więc przede wszystkim zgranie, jeszcze raz zgranie i myślę, że im dalej w las, tym będzie widać to światełko w tunelu. Tą decyzję, jaką podjęłam, na pewno nie było krokiem w tym, a zdecydowanie krokiem w przód, bo Liga Turecka jest dużo mocniejsza od Ligi Polskiej. Nawet patrząc na czołowe drużyny Ligi Tureckiej, no to jednak mecze, które dziewczyny muszą wyjechać na Champions League, żeby dotknąć takiego levelu grania, no ja mam na co dzień. Wiadomo, że nie wszystkie drużyny są na poziomie Fenerbahce czy Vakifbanku, ale jednak trzon tej ligi jest, myślę, że w tym momencie najmocniejszy na świecie. Wybierając Ligę Turecką, tak, na pewno myślałam o tym, czy ten ruch jest dobry dla mnie przyszłościowo, żeby pojawić się w tej kadrze, ale przede wszystkim wtedy myślałam o tym, że rozwinę się jako zawodniczka i wiedząc, że jeżeli rozwinę się jako zawodniczka, zrobię ten krok do przodu, no to może właśnie trener wtedy podejmie taką decyzję, żeby powołać mnie do reprezentacji i tak się stało.
1: Ale ty już zaczęłaś przecież karierę jako nastolatka z wysokiego C, bo w RSK słynnym grałaś. Gosia Glinka potrzebowała lat gry i tytułów Mistrzyni Europy, żeby ją wzięto do RSK, a ty już tam grałaś, także no chyba też pięknie ta kariera się rozpoczęła.
0: Znaczy wyjazd do Francji wspominam bardzo, bardzo pozytywnie. Wyjechałam tam jako jeszcze niepełnoletnia zawodniczka. Grałyśmy w Champions League. Było to na pewno dla mnie ogromne doświadczenie i przetarcie już w tak młodym wieku. No ale myślę, że to nie jest tajemnica, że mnie po drodze stopowały kontuzje. Miałam 2 operacje na kolano, więc patrząc na to, że miałam wycięte 2 sezony ze swojego sportowego życia, 2 lata to jest bardzo dużo. I powroty po kontuzji też nie są łatwe i każdy mówi, że każdy lekarz powie to zawodniczce, że do siebie wraca się do swojej lepszej wersji, wraca się dopiero po 2 latach od kontuzji. No to robiąc szybko matematykę, trochę tego straciłam niestety i myślę, że to też opóźniło w pewnym sensie mój, może nie rozwój,

0: rozwój, ale miejsce, w którym mogłabym być w tym momencie. Ale też nie jestem fanką gdybania, bo ja uważam, że wszystko jest po coś i te kontuzje uważam, że też sprawiły, że jestem teraz i silniejsza mentalnie, i silniejsza fizycznie. Jestem zdecydowanie bardziej świadomą zawodniczką i wiem teraz o tak zwanym zapobieganiu niż leczeniu i myślę, że to bardzo dużo mi daje nawet w mojej codzienności i suplementacji, i diecie, i takiej świadomości odpowiedniego przygotowania fizycznego. Więc mimo to, że straciłam trochę czasu po drodze, to nadrabiam teraz.
1: Jaki wpływ na to, gdzie teraz jesteś siatkarsko, miał twój tata, Wojciech Szczurowski, znakomity przedlaty siatkarz, pamiętamy, kiedy grał, no to ja bym go nazwał takim znakomitym technicznie oczywiście, ale też takim boiskowym cwaniaczkiem. On dokładnie wiedział, gdzie, co trzeba zrobić i tyle, ile ty z niego masz, oczywiście w tym pozytywnym sensie, ile ty z niego masz i jaki jest jego udział w tym, gdzie teraz jesteś, na pewno jest dumny z ciebie.
0: Mam nadzieję, że jest dumny i mam nadzieję, że widać u mnie jak najwięcej jego elementów, ale przede wszystkim mój tata bardzo dużo psychicznie mi okazał wsparcie i myślę, że to, że jestem w tym miejscu teraz, w tym momencie, w którym jestem, to w bardzo dużej mierze zawdzięczam to mojemu tacie. Od wożenia mnie na pierwsze treningi, poprzez wsparcie, telefon po każdym meczu, jakieś tam rady na początku, już myślę, że tata się wycofuje powoli z jakiegokolwiek swoich złotych rad w tym momencie, bo już wie, że jestem dorosłą kobietą i też mam swój pomysł na siebie, ale na pewno pierwsze kroki w siatkówce, no to uważam, że on dał mi taki największy push do tego, żeby być siatkarką. Myślę, że dziadek był jeszcze może nawet większym wsparciem niż tata. Myślę, że gdyby tak nie było, to myślałabym, że to jest niemożliwe, ale powiem tak, w momencie kontuzji kluby różnie traktują zawodniczki. Ja niestety trafiłam źle, bo w momencie, kiedy po raz pierwszy popsuło mi się kolano, w cudzysłowie, no to klub powiedział, że jeżeli chcę się operować w Polsce, muszę zrezygnować z wypłaty i jakby muszą ze mną zawiązać kontrakt, więc nie miałam ani pieniędzy na operację, ani pieniędzy na rehabilitację, bo wiadomo, jakby jako młoda zawodniczka zarabiałam, no to tam na początku grosze, żeby tylko pociągnąć koniec końcem, ale żeby się rozwijać, tak? No bo wiadomo, francuska liga nie jest nie wiadomo jak opłacalna, ale daje fajne możliwości rozwoju dla młodych zawodników. Dziadek nie dość, że zapłacił za operację razem z tatą, pomagali mi też z rehabilitacjami, więc jakby trzymali mnie nad tą powierzchnią, jak już naprawdę głęboko się zapadałam i nie miałam się do kogo zwrócić, no bo też jako tak młoda osoba nie miałam nie wiadomo jakich oszczędności. Jeszcze to nie były takie wypłaty, żeby zabezpieczyć się czy zainwestować, żeby te pieniądze mieć na szarą godzinę. Więc pod każdym względem dostawałam wsparcie i mogę powiedzieć, że jestem mega szczęśliwą osobą i mega lucky. Jestem lucky seven, bo uważam, że bardzo mało jednak dziewczyn, czy w ogóle sportowców ma aż takie wsparcie ze strony swojej rodziny.
1: No to czekamy na dalsze losy Julii Szczurowskiej w reprezentacji, ale także od 3 czerwca, przypominamy, Polki rozgrywać będą mecze Ligi Narodów, a w Budapeszcie ciekawie, tak jak się spodziewaliśmy, Tomku, obok mnie Tomasz Kowalczyk, doszło do rzutów karnych.
2: Tak jest, PSG Arsenal 1-1 w regulaminowym czasie, po dogrywce ten wynik się nie zmienił, przypominamy, Kai Havertz dla Arsenalu w 6 minucie, odpowiedź Usmana Dembele w 65. z rzutu karnego i tak jak się tutaj śmieliśmy, na razie 100% skuteczność PSG z karnych w tym meczu, ale czy to się utrzyma? Przekonamy się, Paryżanie jako pierwsi będą podchodzić do jedenastek, Arsenal będzie strzelał jako drugi. Mówi się, że jeżeli chodzi o takie psychiczne podejście do rzutów karnych, to właśnie strzelanie tych jedenastek jako pierwsza drużyna daje większe szanse na zwycięstwo w całym konkursie, ale Arsenal to drużyna, która przecież marzyłaby pewnie przed tym spotkaniem, żeby w ogóle doszło do jedenastek. Gonzalo Ramos w zespole PSG jako pierwszy będzie wykonywał rzut karny, a kibice zaciskają kciuki, te grymasy na twarzach fanów jednej i drugiej drużyny, no i też pojedynek dwóch naprawdę bardzo dobrych bramkarzy.
1: Czy da się wytrenować? Czy da się wytrenować strzały z rzutów karnych, czy to rzeczywiście jest loteria, jak mówią niektórzy trenerzy?
2: Prędzej da się wytrenować bronienie tych rzutów karnych, o czym mówili trenerzy bramkarzy. Samo strzelanie, no to Luis Enrique na

0: Mistrzostwach Świata, prowadząc Hiszpanię, mówił, żeby tutaj piłkarze mieli fantazję, mieli pomysł i nie oczekiwał od nich realizowania konkretnych założeń. Jak to się skończyło? No, Hiszpania strzeliła tylko jeden karny z Marokiem. Czy dziś mają swobodę? No, przekonamy się na pewno już za kilka minut. No, a Gonzalo Ramos jako pierwszy w zespole PSG wykonuje rzut karny i Paryżanie prowadzą 1-0.
1: Prowadzą 1-0, ale jeszcze do końca tych rzutów karnych daleko. No to my teraz na koniec o lekkoatletyce. Natalia Bukowiecka to jest nasza medalistka mistrzostw świata w biegu na 400 metrów, ale także mistrzyni olimpijska w sztafecie mieszanej. No i ona tak z przytupem rozpoczęła ten sezon, bo 50-12 to jest jej wynik podczas memoriału Ireny Szewińskiej w Bydgoszczy. Posłuchajmy, co powiedziała po tym biegu.
2: Czy jestem zadowolona bardzo z wyniku, ale chyba też jestem zadowolona ze stylu, bo biegło mi się bardzo dobrze. Czułam, że i to było dobre rozpoczęcie i też jakby miałam dużo siły na koniec, więc uważam, że to był taki dobrze złożony bieg i że dało mi taką pewność siebie, że w następnych biegach będzie jeszcze lepiej. Ja zazwyczaj po tych dobrych biegach długo dochodzę do siebie, długo, że tak powiem, zgonuję. W tamtym roku miałam z tym problem, żeby się zmęczyć, ale to nie było chyba dobre, bo często te wyniki mnie nie zadowalały i jakby nie umiałam z siebie dać tych 100%, a tutaj, tak jak mówię, i dobrze zaczęłam i wytrzymałam do końca. Wiem, że jakby dałam z siebie wszystko, że spełniłam te swoje oczekiwania, więc nie jestem smutna, że tak długo musiałam odpocząć. Ja po prostu liczę na to, że to będzie dobry sezon i nie myślę, nie porównuję sobie tego, że wtedy zaczęłam tyle, teraz zaczęłam tyle. Raczej odnoszę się do tego, jak się czuję, jak mi się biega. No wiadomo, że też patrzę na czasy na treningach. To może bardziej trochę porównuję z tymi moimi wynikami sprzed lat. No i to napawa optymizmem, więc ja po prostu chciałabym wychodzić na te kolejne starty, cieszyć się z tego i pokazywać, że jestem w dobrej formie.
1: Natalia Bukowiecka biega bardzo szybko. Szybko biegali też dzisiaj piłkarze Paryża i Arsenalu. Londyn w finale Ligi Mistrzów. Teraz wykonują karne, więc takie lekkie podbiegi tylko pod te piłkę. Tomku.
0: Jeden do jednego w rzutach karnych i Okeres wyrównał dla zespołu Arsenalu pewnym strzałem ten Szwed, który zabrał nam marzenia o Mundialu, a Désiré Doué, jeżeli chodzi o PSG, trafia na 2-1 dla zespołu z Paryża. Na razie wszyscy perfekcyjnie skuteczni w tym konkursie rzutów karnych w Budapeszcie. A Paryżanie skoncentrowani, zawodnicy Arsenalu też wiedzą, co chcą zrobić, no i tego...
1: Ciekaw jestem, czy któryś z bramkarzy wejdzie też tutaj do strzelania.
0: To 11 serii musielibyśmy tutaj oglądać, to na pewno by weszli i czasami przeciwko sobie zresztą strzelają te jedenastki. Na zespół Arsenalu szykuje się do kolejnego rzutu karnego. Eze przygotowany do strzelania, bardzo skoncentrowany Mikel Arteta.
1: Czekamy na tę pierwszą pomyłkę, no ciekawe, czy będzie.
0: Tak. Eze wszedł w trakcie tego spotkania za strzelca gola, za Kaja Havertza. Taki charakterystyczny, dosyć króciutki rozbieg tego zawodnika. I nie trafił Eze PSG na prowadzeniu. 2-1 po dwóch seriach.
1: Czarował Eze i nic z tego nie wyczarował, ale czekamy na to, co się dalej będzie działo. My już kończymy nasz magazyn, ale o tym, co się wydarzy w Budapeszcie, no to poinformujemy oczywiście w aktualnościach już za kilka minut. A w dzisiejszej audycji to już wszystko. Marek Grzechowski, Wiktor Sudyka, Rafał Bała, dziękujemy za uwagę. Jeszcze raz przypominamy, Maja Chwalińska w 1/8 finału French Open, a tak w Polskim Radiu oczywiście też będziemy o tym mówić. We'll be right back.

0: Za 5 minut 21 trwa finał Ligi Mistrzów, ale ważne rzeczy dzieją się również w naszym kraju. Chodzi o pogodę. W województwie opolskim, w powiecie strzeleckim, silny wiatr uszkodził dachy kilku domów i budynków gospodarczych. Są także zerwane linie energetyczne. Jest z nami pan kapitan Łukasz Nowak, rzecznik prasowy opolskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu.
0: To panie kapitanie, jak wygląda sytuacja i na ile te nadchodzące godziny też mogą nam przynieść tego typu zjawiska pogodowe?
1: No, myślę, że możemy patrzeć optymistycznie, jeżeli chodzi o pogodę. Te specyficzne warunki powstały w godzinach późno-popołudniowych i faktycznie na terenem województwa opolskiego notowaliśmy bardzo intensywną burzę, która przetoczyła przez znaczną część terenu województwa opolskiego, w tym jakby najbardziej dotkniętym powiatem został powiat strzelecki. Łącznie na terenie województwa opolskiego na tą chwilę odnotowaliśmy 34 zdarzenia związane z tymi warunkami atmosferycznymi. Natomiast w powiecie strzeleckim, jak już pan redaktor wspomniał, 6 uszkodzonych dachów budynków jednorodzinnych.

0: prywatnych, uszkodzony warsztat, kilka budynków gospodarczych, to wszystko w jednej miejscowości, miejscowość Balcerzowice w powiecie strzeleckim. Mam informację, że na miejscu udaje się również zastępca opolskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Na miejscu jest również już komendant powiatowy od dłuższego czasu. Tam wspólnie ze starostą oraz włodarzami samorządowymi gminy tworzą powiatowy zespół zarządzania kryzysowego. Natomiast z informacji, które uzyskałem jakąś chwilę temu od komendanta powiatowego, to sytuacja się tam mocno stabilizuje i strażacy działają po to, aby te dachy, które zostały uszkodzone, pokryć plandeką, aby zabezpieczyć na wypadek, gdyby wystąpiły ponowne zdarzenia atmosferyczne. Mówimy tu raczej o opadach deszczu. Natomiast no, my tutaj patrzymy, jak już wcześniej wspomniałem, pozytywnie w te warunki, które są prognozowane na terenie województwa opolskiego.
1: Czy te najbliższe godziny, najbliższe dni mogą nas jeszcze zaskoczyć, czy raczej pogoda już powinna się ustabilizować? Wracając jeszcze do początku do początku naszej rozmowy.
0: No myślę, że tego typu zdarzenie, tego typu warunki atmosferyczne, które dzisiaj po południu nawiedziło Opolszczyznę, są takie bardzo unikalne. One mają charakter, który powstaje podczas sezonu wiosennego. Wysoka temperatura i tutaj ja wczoraj przeglądałem te prognozy na dzisiejszy dzień i faktycznie opady deszczu były prognozowane jedynie do południa. I faktycznie tak było, że do południa były opady deszczu, potem wyszło słońce, zrobiło się naprawdę pogodnie i nagle przyszła burza, która gdzieś tam w konkretnych miejscach no po prostu miała dużo większy i bardziej dynamiczny przebieg, co było konsekwencją niestety na terenie powiatu strzeleckiego tej dużej ilości zdarzeń. Tam warto jeszcze wspomnieć, że było takie zdarzenie związane z autostradą A4, a mianowicie na wysokości zjazdu na Strzelce Opolskie. Tam również przez chwilę kierowcy musieli liczyć się z utrudnieniami. Mówimy tutaj o Nitce w kierunku Wrocławia, gdyż jedno z drzew było na tyle duże, że przewracając się po prostu dosięgnęło do części jezdni tej autostrady. No i tutaj błyskawiczna interwencja strażaków pozwoliła na udrożnienie tutaj autostrady. Natomiast no tutaj warto podkreślić, że wszystkie służby wspólnie pracują. To nie tylko Państwowa Straż Pożarna, ale i również samorządy, policja, po to, aby tym mieszkańcom na terenie powiatu strzeleckiego, ale i również na terenie całego województwa opolskiego, tam gdzie zostali mieszkańcy dotknięci, pomóc im jak najszybciej.
1: Bardzo dziękuję. To był kapitan Łukasz Nowak, rzecznik prasowy opolskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Oczywiście do tych informacji związanych z aurą i pogodą będziemy na antenie Polskiego Radia 24 jeszcze powracać.
2: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
3: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na Media Expert.pl.
5: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
6: Ponad 78 miliardów złotych na kolejne umowy z programu SAFE to przełom dla Polski i dla wojska, mówi szef MON. To mogło być celowe podpalenie, tak wojewoda mazowiecki mówi o pożarze lasu na terenie powiatów wołomińskiego i mińskiego. Wydawnictwa Polskiego Radia na międzynarodowych targach książki na PGE Narodowym. Minęła godzina 21. Ewa Worobiec, zapraszam. To przełom dla Polski i wojska, tak o podpisaniu umów finansowanych ze środków z programu SAFE mówi wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Resort Obrony Narodowej podpisał w sumie 29 umów z polskimi firmami zbrojeniowymi za ponad 78 miliardów złotych.
7: Nigdy w historii Polski w jeden dzień nie zawarto tylu umów, które gwarantują rozwój polskiego przemysłu zbrojeniowego i jego niezależność. Dzisiaj odwaga się tylko liczy. Odwaga do podejmowania decyzji, odwaga do podpisywania umów, odwaga do brania na siebie kontraktów i ich wykonania w krótkim czasie. Bo Polska nie ma czasu do stracenia, bo niebezpieczeństwo jest realne, jest bardzo poważne.
6: Władysław Kosiniak-Kamysz odniósł się również do krytyki programu SAFE ze strony opozycji.
7: W logice partii politycznej, w logice opozycji można być przeciwko rządowi, ale w logice

0: prezydenta Rzeczpospolitej w logice opozycji, w logice jakiejkolwiek partii politycznej nie można być przeciwko bezpieczeństwu Polski. Wszyscy ci, którzy rzucali nam kłody pod nogi, wszyscy ci, którzy nie chcieli tych 60 miliardów dla polskich zakładów zbrojeniowych, oni nie są anonimowi. Oni są znani. To są posłowie PiS-u i Konfederacji i pan prezydent Nawrocki wraz z całym zespołem.
1: Dziś umowy podpisano m.in. w siedzibie zakładów metalowych Dezamet S.A., w zakładach Rosomak S.A. w Siemianowicach Śląskich. A teraz informacja z ostatniej chwili. Piłkarze Paris Saint-Germain po raz drugi z rzędu triumfatorem Ligi Mistrzów wygrali z Arsenalem Londyn w rzutach karnych 4-3. Mamy sygnały o możliwym podpaleniu, tak wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski mówi o pożarze lasu na terenie powiatów wołomińskiego i mińskiego. Strażacy walczą z ogniem trzecią dobę, spłonęło ponad 300 hektarów.
2: W tej chwili trwają ustalenia, trwa weryfikacja wszystkich informacji, jakie otrzymujemy. Czynności policji trwają cały czas, także na tą chwilę mogę tylko jedynie powiedzieć, że weryfikujemy wszelkie informacje.
1: W związku z akcją gaśniczą nadal zamknięta jest droga numer 50, mówi inspektor Robert Frąckowiak, zastępca stołecznego komendanta policji.
2: Nasza rola to zabezpieczenie, aby Straż Pożarna mogła wykonywać swoje czynności. Cały czas droga krajowa numer 50 jest zablokowana, także ona będzie cały czas zablokowana do czasu zakończenia czynności przez Straż Pożarną.
1: Ruch z trasy przekierowano na drogę wojewódzką numer 637 oraz na drogi lokalne. Dwie osoby poszkodowane w zderzeniu karetki pogotowia ratunkowego oraz samochodu osobowego w Wiśniewie na Mazowszu. Ze wstępnych ustaleń wynika, że ambulans przewożący pacjenta jechał na sygnale. Do wypadku doszło na skrzyżowaniu. Na miejscu pracują służby ratunkowe i policjanci, którzy wyjaśniają okoliczności zdarzenia. Lądował śmigłowiec LPR-u. Na miejscu zdarzenia droga jest całkowicie zablokowana. Robert Lewandowski zagra w towarzyskim meczu polskiej reprezentacji piłkarskiej z Ukrainą. Selekcjoner Jan Urban nie zdecydował jeszcze, czy wyjdzie on na boisko na cały mecz.
3: Zagra, natomiast zobaczymy, czy od początku, czy w trakcie spotkania wyjdzie na boisko, ale tak, taka jest idea, taki jest pomysł.
1: Mecz z Ukrainą zostanie rozegrany jutro na stadionie Tarczyński Arena we Wrocławiu. Początek spotkania o 17:30. Płyty CD i winyle z klasyką jazzu i historią polskiego rocka to oferta Agencji Muzycznej Polskiego Radia na międzynarodowych targach książki. Na PGE Narodowym ponad 600 wystawców z 30 krajów reprezentuje swoje wydawnictwa.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: Prognoza pogody. Synoptycy zapowiadają opady deszczu i burze w pasie od Kujaw po Śląsk i Małopolskę. W trakcie burz spadnie do 30 litrów wody na metr kwadratowy, a wiatr może wiać z prędkością do 70 km na godzinę. Wichura spowodowała też utrudnienia na 280 km autostrady w kierunku Wrocławia między węzłami Łany i Strzelce Opolskie. W pobliżu Nogowczyc złamane drzewo leży na prawym pasie ruchu. W nocy temperatura od 10 do 15 stopni, chłodniej miejscami w rejonach podgórskich 8, w niedzielę na wschodzie, po morzu i w górach przelotny deszcz, na północnym wschodzie burze. Temperatura w dzień przeważnie od 18 do 23 stopni. W całej Polsce jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. 37% energii w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych. W lasach wschodniej Polski jest duże zagrożenie pożarowe. W województwie lubuskim, świętokrzyskim, małopolskim średnie. Na pozostałym obszarze kraju małe i brak zagrożenia. W województwach małopolskim, świętokrzyskim i śląskim ostrzeżenia przed gwałtownymi wzrostami stanów wody.
1: Klimat. Marzyciele i rzemieślnicy.
2: Szanowni Państwo, marzyciele i rzemieślnicy, Kuba Wygnański ze mną w studiu, Agnieszka Kosowicz z Polskiego Forum Migracyjnego.
3: Dzień dobry.
2: Nigdy jeszcze tak szybko nie przedstawiłem gościa, prawda? I ze mną też jest Wojtek Dorosz, mój wydawca, który spróbuje uratować tą audycję, a jego interwencja będzie potrzebna, gdyż nawet robiąc notatki do tej audycji napisałem sobie wywiad mozaikowy. Zaraz wyjaśnię dlaczego. Będziemy rozmawiać, i to nie jest pierwszy raz, o zagadnieniu integracji. Zawsze mi się tak skleja to migracji i integracji. Mieliśmy już kilka rozmów na ten temat. Na początku dobrze ustalili, że to co innego jest strategia migracyjna i integracyjna.

0: Rozumiem, że to są ci ludzie, którzy już mieszkają w Polsce. I rząd polski podjął taki wysiłek i taką przestrzeń stworzył i wierzymy, że jej nie zamknie, a to się okaże, żeby dyskutować, skoro nie za bardzo dyskutowaliśmy o strategii migracyjnej, właściwie rząd ją zakomunikował, tak w tej chwili trwa rozmowa o strategii integracji. Jej gospodarzem jest Ministerstwo Rodziny. Mieliśmy wyjazd z panem Bartłomiejem Potockim i też z Agnieszką. Witam cię w Obecnym po raz drugi, co jest rzadkością w mojej audycji.
1: No proszę.
0: Ale sprawy są bardzo doniosłe. Powiedz Agnieszko, zanim rozszyfruję, dlaczego mozaikowa, to się zresztą będzie okazywać, w jakim miejscu tej rozmowy w ogóle jesteśmy?
1: No właśnie zastanawiałam się, czy już protestować wtedy, kiedy mówisz, że jest przestrzeń do rozmowy, bo to jest chyba trochę tak, że my sobie bierzemy tę przestrzeń, tworzymy tę przestrzeń, dlatego, że nie bardzo jesteśmy ciągle usatysfakcjonowani ofertą przestrzeni, którą dostajemy od rządu. Na pewno oferta właśnie pana Potockiego i Ministerstwa Rodziny do rozmowy na temat integracji jest daleko szersza niż to, z czym mieliśmy do czynienia przy okazji migracyjnej strategii, ale nadal no to nie jest taka rozmowa, jakiej my byśmy chcieli, więc dlatego tworzymy po prostu rozmowy takie, jakie uważamy za stosowne.
0: No tu zresztą warto zwrócić uwagę, bo to nas połączyło. Ja troszkę jestem dziennikarzem, ale bardziej chyba jestem, zajmuję się partycypacją obywatelską w stoczni między innymi i jako stocznia staramy się wspierać takie organizacje jak Polskie Forum Migracyjne, także starając się wygospodarować ową przestrzeń rozmowy. I ja jestem kimś rodzaju chuligana, kto dość często także na tym poziomie rządowym protestuje, jeśli pewne dokumenty nie są konsultowane. I pamiętam, kiedy myśmy się widzieli, to musiał być przełom roku, bo rząd wtedy wystawił dokument, inny co prawda, ale też dotyczący ważnej grupy milionów osób tak naprawdę w Polsce, dotyczący uregulowania ich statusu i tam ten czas na konsultacje był między 29 grudnia, a chyba 3 stycznia i oto wynikła awanturka i pamiętam, że byłem jednym z tych, którzy awanturkę podnosił, także dlatego, że wśród organizacji, których wysłano z tak dramatycznie krótkim terminem, nawet nie było Związku Ukraińców w Polsce. I tu dochodzimy do kwestii, że dzisiejsza audycja dlatego jest mozaikowa, polifoniczna, że Agnieszka, Polskie Forum Migracyjne i inne organizacje zdecydowały się stworzyć proces, w którym główną intencją, w każdym razie to, o czym dzisiaj będziemy mówić, jest usłyszenie głosu tych, których ta strategia miałaby dotyczyć.
1: Tak, trochę decyzja pod wpływem impulsu i właśnie protestu czy przekonania, że nie sposób jest rozmawiać o integracji migrantów bez migrantów, że sama natura integracji polega na tym, że spotykamy się i tworzymy jakiś dialog dwóch stron, czy nawet powiedziałabym, że wielu stron, bo i tak samo jak Polacy jesteśmy zróżnicowani i po naszej stronie są różne głosy na temat integracji, na temat tego, jak sobie wyobrażamy przyszłość i czego potrzebujemy od ludzi, którzy do nas przyjeżdżają. Tak samo okazało się, wiedzieliśmy to, ale chyba nie zdawaliśmy sobie sprawy ze złożoności tych głosów. Mamy wielogłos po stronie migrantów. Są ludzie, którzy tutaj są 20-25 lat i nadal nie są traktowani jako osoby z pełnią praw, czy nawet bliską pełni praw i czują, że cały czas walczą o to swoje miejsce tutaj. No, są osoby, które przyjechały w 22 roku, a jeszcze są takie, które przyjechały pół roku temu, rok temu. I każda z tych grup, również w zależności od wieku czy od kraju pochodzenia, ma inne oczekiwania i inne bolączki związane z tym życiem w Polsce.
0: I wiem, że wyście się postarali, żeby, i ta audycja będzie tego świadectwem, żeby do tych ludzi dotrzeć, zaprosić ich do rozmowy. To jest seria, nie pamiętam ilu.
1: 16 spotkań zrobiliśmy z osobami z doświadczeniem migracji i znowu ten proces został uruchomiony konsultacji strategii integracyjnej w marcu. Mamy czas do czerwca, żeby jakoś zareagować na tę sytuację, ponieważ w czerwcu dokument ma być przyjmowany przez rząd, więc mieliśmy 3 miesiące czasu, żeby jakoś zebrać myśli i zareagować na to, co się wydarza. I w tym bardzo krótkim czasie zaprosiliśmy zupełnie spontanicznie, bez jakiegoś ogólnego planu, po prostu chętnych do tego, żeby włączyć się w proces rozmawiania z migrantami i właściwie wysłuchania migrantów. I to się wydarzyło. Zorganizowaliśmy 16 spotkań, my i różni nasi partnerzy, które miały miejsce w większych i mniejszych miastach, oczywiście w Warszawie, ale też w Bydgoszczy, w Kielcach, Krakowie, w Rzeszowie. I słuchaliśmy osób po hiszpańsku, po angielsku, po ukraińsku, po rosyjsku, czasami po polsku. I ludzie po prostu nam mówili, jak oni widzą integrację, jak oni się tutaj czują, czego potrzebują, co im przeszkadza, gdzie potrzebują jakiegoś większego wsparcia. Oprócz tego zorganizowaliśmy kilka spotkań, 6, z polskimi ekspertami i praktykami integracji. I znowu nie spotykaliśmy się z ministrami, ani z ważnymi dyrektorami urzędów, którzy odpowiadają za integrację, tylko ludźmi jakby na pierwszej linii frontu, pracownikami socjalnymi, nauczycielami, dyrektorami szkół, różnymi specjalistami, którzy pomagają na przykład zakładać biznesy w Polsce.

0: Więc tych 6 rozmów trochę zebrało taki głos z terenu Polski i zestawiamy go teraz z tym, co mówią migranci i sami jesteśmy zdziwieni, jak bardzo te głosy są spójne.
1: Tak, bo przyjmijcie to prawie jakby było oczywiste, ale jest bardzo nieoczywiste. Takich konsultacji, takich rozmów, które uwzględniałyby tylu interesariuszy i samych zainteresowanych, ja w Polsce prawie nie znam takiego precedensu. Poza tym aktywne docieranie do, nie tylko do instytucji, ale właśnie do środowisk, pracodawców, pracowników, pracowników socjalnych. To nie są ludzie, którzy z własnej inicjatywy będą odpowiadać, wysyłać maile do ministerstwa i umieszczać swoje uwagi w tabelkach. Tego trzeba słuchać, trzeba dotrzeć do nich, dać im możliwość mówienia w ich własnym języku. Zresztą zobaczycie państwo, bo to trzeba powiedzieć. Wszystkie rozmowy są nagrywane w większości i taka jest umowa z tymi osobami, dlatego, że mnogość tych głosów jest tak duża, że chcemy mieć z tego pełne, przepraszam, my nie powinniśmy być my, Agnieszka, ja trochę patrzę na to jak radiowiec, nazwijmy to, jak ktoś, kto po prostu fascynuje ten proces.
0: No masz w tym rolę swoją istotną.
1: No to one są, mamy je ponagrywane, próbujemy z nich wyciągnąć jakiś sens. Próbki państwo dzisiaj w różnych miejscach tej audycji pewnie usłyszycie i że mają prawo mówić w swoim też własnym języku, bo bariera językowa za chwilę dojdziemy do tego jest jedną z podstawowych. Chcę jeszcze cię zapytać, bo to są ci, których ta strategia dotyczy i odważnie o tym pewnie mówią i stworzyliście warunki, w których oni czują jakąś taką możliwość zgłoszenia tego. Pamiętam, że jest kilka pytań, o których jeszcze za chwilę, ale chcę powiedzieć, jak patrzymy, kto jest jeszcze interesariuszem w ogóle tej całej rozmowy o strategiach integracyjnych w Polsce, bo to jest też przedmiot bardzo silnie, a zbliżamy się do roku wyborczego, więc właściwie to jest ostatni moment, żeby jeszcze rozsądnie o tym rozmawiać, bo widać, że ten mechanizm integracji, chęci lub niechęci do integracji, częściowo stymulowany chyba z zewnątrz, jest czymś, co będzie miało bardzo poważne polityczne wektory. Jakbyśmy trochę o tym powiedzieli i też przypomnę, bo my mówimy o tym jako o strategii, ale to jeszcze nie jest strategia rządowa. Żeby było jasne, to jest dokument, który rząd dopiero po tych uwagach będzie przyjmował i może się okazać, że wcale nie uzna go za swój, ale na to liczymy, że cały ten proces, w którym uczestniczymy, stworzy poważne podstawy do tego, żeby nie móc zignorować tych uwag, gdyż wypowiadane są w sposób czerpiący bezpośredniego doświadczenia. Ale znowu zagaduję swoje pytanie. Kto jeszcze poza samymi migrantami jest częścią tej wielkiej rozmowy?
0: Ja bym zaproponowała takie myślenie, że my wszyscy jesteśmy interesariuszami. Dlatego, że jeżeli mówimy o integracji, no to integracja dotyczy wspólnego funkcjonowania w jakiejś przestrzeni. W przestrzeni, którą w tym przypadku jest Polska. I my jesteśmy, jak tu siedzimy, interesariuszami, ale interesariuszami są też ci, którzy są przeciwni migracji. I wydaje mi się, że to, czego my naprawdę potrzebujemy, to skonstruowana w inny sposób niż przy pomocy komentarzy na Facebooku albo w jakichś mediach społecznościowych innych, wylewania hejtu, jest naprawdę przestrzeń do takiej autentycznej, prawdziwej, szczerej rozmowy, w jakim jesteśmy miejscu, czego my od siebie potrzebujemy, co nam daje bezpieczeństwo. Ci wszyscy hejterzy, którzy nie chcą mieć tutaj migrantów, moim zdaniem też warto by było dać im jakąś przestrzeń, w której będą wysłuchani, w których ktoś usłyszy, dlaczego oni się boją, czego się boją.
1: To jest bardzo mądre, co mówisz, bo ja wczoraj obejrzałem, przygotowując się do tej audycji, znalazłem jakiś wpis na Facebooku, na którym było zdjęcie, chyba takiego napisał sam Centrum Pomocy Legalizacji Cudzoziemców, coś tam z nazwiskiem ukraińskim, więc nienawistnych tych takich ikon było wtedy około 40 tysięcy i około 4 tysięcy komentarzy od razu, tak ordynarnych, tak strasznych, a to jest po prostu biuro, bo tu dojdziemy do tego, że problem legalizacji pobytu jest trudny i gdybyśmy zaczęli, że Polacy działający w Irlandii czy w Anglii mają kogoś, kto ma polskie nazwisko i stara się im pomóc w legalizacji, nie wzbudziłoby to chyba takich emocji jak to, że to były supozycje, że to w ogóle... No i wylało się strasznie. Zastanawiam się w ogóle, jak to zrobić, bo to jest cały problem tej naszej dyskusji. Jak w ogóle część z tego, być może to są rzeczy robione maszynowo, tak bym powiedział, ale jak znaleźć taką przestrzeń, w których te różnice mogą się rzeczywiście jakoś tak ujawnić, te strachy, lęki?
0: No ja myślę, że właśnie stworzyć. Zaprosić. Ogromny proces dialogów publicznych ruszy w Polsce lada chwila. Dzięki norweskim środkom Fundacja Edukacja dla Demokracji zdaje się uruchamia ogromny teraz, znaczy ogromny, naprawdę znaczący, angażujący parę set osób proces uczenia się rozmawiania i rozmawiania na ważne społecznie tematy. My sami w Fundacji uruchamiamy 2 takie dialogi publiczne na temat integracji już w czerwcu, więc zależy nam na tym, żeby gromadzić ze sobą ludzi, którzy mają różne przekonania i po prostu są w stanie bez hejtu, bez internetu, twarzą w twarz powiedzieć sobie, co ich boli, co ich denerwuje, co im przeszkadza, czego od siebie potrzebują. I też widzimy, że w tym jest ogromny potencjał, kiedy się stworzy inny kanał niż taki internetowy lejek do po prostu wypluwania z siebie hejtu, tylko jakąś inną przestrzeń, w której ludzie mogą więcej powiedzieć o tym, co czują.

0: czują. Myślę, że tego nie ma i to chcielibyśmy uruchomić, bo jak pytasz o to, wracając do twojego poprzedniego pytania, kogo nam naprawdę zasadniczo brakuje, to zasadniczo nam brakuje zwykłych polskich obywateli, którzy nie mają gdzie powiedzieć, jak oni się czują w tej rzeczywistości, która się zmienia.
1: No to jest arcyważne, bo przy okazjach wiele razy chyba mówiliśmy o tym, że ten sposób rozmawiania o polityce integracyjnej to nie jest tylko polskie wyzwanie, wiele krajów to prowadzi. Na przykład Brytyjczycy, chyba wspominałem o tym, i ten program nazywał się National Conversation on Immigration, był w 60 miastach prowadzony, bo pewnie też tak jest, że w Polsce różne miasta mogą różne mieć podejście, zupełnie inaczej to wygląda w jakimś mieście, gdzie ktoś przypuszcza, że to ograniczy dostęp do usług publicznych, a inaczej w miejsce, w których jakby zabrakło pracowników, nie wiem, nie Połomice, Ustka, mogę kilka wymienić, to byłaby naprawdę tragedia, czy miejsc, które gwałtownie podlegają depopulacji, czy wszystkie te aspekty związane ze starzeniem się społeczeństwa. Znaczy zmierzam do tego, że ważne jest i w Polsce trochę brakuje takich miejsc i sposobów zawierania umów społecznych. My to nazywamy narady obywatelskie, to znaczy, że to nie jest tylko rozmowa ekspertów i że jeśli nie stworzymy kanałów komunikacji, widzenia siebie nawzajem, słuchania, empatii, to wtedy no, zadziała to, co zawsze działa, czyli hałaśliwe mniejszości zagłuszą kompletnie taką no, większość milczącą. Są takie badania, zresztą widziałem w przypadku tej strategii brytyjskiej. Tam zadano jakoś takie pytanie w rodzaju, czy jesteś za, czy przeciw i tak dalej. No to w internecie rozkład był w kształcie litery U, jeśli coś to państwu mówi. To znaczy, że były bardzo silne, prawie pół na pół, no bo to jest taki układ prawie referendalny, zwolennicy albo przeciwnicy tej opcji. Natomiast pracowano też tam w oparciu o te wylosowane grupy, o te dialogi publiczne i dalej. I wtedy rozkład był, uwaga, części państwa coś powie, rozkład mniej więcej normalny. Przez normalny rozumie się coś takiego, co ma taki brzuch, który rozkłada się względnie symetrycznie w obie strony. Więc okazywało się, że normalni, ale w rozumieniu statystycznym, ludzie mają znacznie bardziej zmoderowany pogląd na temat tego i to dość często tak jest. I jeżeli tego nie zrobimy, to nas wszyscy zakrzyczą i rzucimy się sobie do gardła. I ty zresztą dostałaś nagrodę z KIK-u, prawda? Jak się nagrywa budującej budowniczowie pomostów, tak? Bo ja Agnieszkę znam wiele lat.
0: Mostów.
1: Budowniczowie pomostów Pontifici.
0: Pontifici.
1: Niezwykła nagroda, rzeczywiście i wspaniała laudacja. Rozgadałem się troszkę, ale zanim wejdziemy w te kwestie, które pojawiły się w czasie tych rozmów, to czy ty masz jakąś wiedzę, bo jak mówię, my nie jesteśmy pierwsi, tak podnosimy ten kamień i się go boimy. Ja jeszcze pamiętam czasy, to chyba z 10 lat temu, bo jak jeden z ministrów, pan Chorąży, którego pozdrawiam, wiceminister, na jakimś spotkaniu w klubie jagiellońskim po prostu powiedział, żeby może powinniśmy też pomyśleć o interesach przedsiębiorców, którzy mogą potrzebować tych ludzi z zewnątrz. Następnego dnia właściwie stracił stanowisko za to, że w ogóle wypowiedział się w tej sprawie. Więc widać, że tutaj łazimy wokół tego, no ale musimy się jakoś z tym zmierzyć. Czy ty masz jakąś wiedzę na temat tego, jak to w innych krajach, bo te różne kraje wszystkie się uczą tego. Ruchy migracyjne są i będą gigantyczne. Więc żebyśmy trochę porozmawiali o tym, jak różne kraje w ogóle podchodzą do tego modelu integracyjnego.
0: Chciałabym jeszcze najpierw powiedzieć coś o Polsce, w kontekście tego właśnie zwalniania ludzi za to, że mówią, że migranci są potrzebni na polskim rynku pracy. Myślę, że pokonaliśmy jednak jakąś istotną drogę, dlatego że w tej chwili nawet prawicowe partie mówią o tym, że potrzebujemy pracowników na rynku pracy i mówią o tym, że ich strategią jest umożliwienie płynności pracy dla polskich pracodawców, co się wiąże z przyjmowaniem migrantów. Jest kilka firm i stowarzyszeń pracodawców, którzy też jawnie publikują raporty i jest o tym już w tej chwili dyskusja, tylko że ona się nie przekłada na działania polityczne, na narracje polityczne. Powiedziałeś o wysłuchaniu publicznym i o tym, że robimy narady i to jest wszystko prawda. Potrzebujemy jeszcze teraz wypracować taki model, w którym te wszystkie narady przekładają się jednak na kształt prawa. I to jest na razie nasza bolączka, że wtedy, kiedy nawet rząd tworzy jakąś przestrzeń do konsultacji, to zbierze nasze głosy, elegancko je składa w kopertę i odkłada na bok. Więc to jest trochę w tej chwili na przykład uciążliwe. Uczestniczę osobiście w takim procesie dyskutowania, w jaki sposób dystrybuować europejskie pieniądze dla Polski na kolejne lata, począwszy od 2027 roku. I już chyba jesteśmy po drugiej turze konsultacji, w której cały czas mówię o tym, że w takiej strategii państwa w ogóle nie ma słowa organizacje pozarządowe. No i mówię to już od kilku tygodni i nie wpływa to w ogóle na kształt tego dokumentu. Nie pojawiają się te wzmianki. Więc
1: chciałbym ci podać rękę, bo ja w 30 lat w tych próbach czasem coś zadziała, ale tak
0: masz ciekawe życie, ale czy to nam służy?
1: Tak, jakby
0: dużo też twojej refleksji i całego środowiska refleksji i wiedzy po prostu, bo przecież to nie jest tak, że my po prostu jesteśmy marzyciele, wyłącznie marzyciele. Jesteśmy też właśnie ci rzemieślnicy, którzy dotykają rzeczywistości. I wydaje mi się, że to naprawdę jest trochę ze stratą dla jakości myślenia państwa, jeżeli się wiedzę z terenu regularnie pakuje do tej koperty i odkłada na półkę.

0: No po co to tak robić? To, no nie, to nam się nie służy.
1: Bo mi też się uleje trochę, bo ta audycja pójdzie... Dzisiaj w ogóle nagrywamy, więc no w tej chwili jest taki program omawiany jak program ochrony ludności, obrony cywilnej. On jest w kompletnym tunelu. Nikt go nie widział. Na najbliższe 5 lat, co roku 17 miliardów, poza kontrolą parlamentu. Też to jest po prostu gigantyczny system dystrybucji pieniędzy w

0: w ogóle nikt nigdy nie uwzględnił, więc to jest jakoś apelujemy do rządzących, to jest, no tak, trzeba cały czas troszkę marzyć, ale no może coś się zmieni, to jest naprawdę ostatni moment w tej chwili. Wracając do naszych, jeśli mogę tak, baranów, nie, to nie byłoby to grzecznie tak powiedzieć, ale generalnie może to my jesteśmy po prostu te barany. Ale sobie myślę tak, bo to są te wielkie rzeczy, które jakoś cywilizacyjnie stoją w ogóle przed nami, te wielkie ruchy migracyjne, co się właściwie dzieje, no, na przykład w samej Nigerii, jeśli dobrze pamiętam, populacja do 2050 roku będzie ponad 400 milionów, tyle ile ma Europa. W tym czasie populacja Bułgarii zmaleje o połowę na przykład. I w ogóle jak się mamy podzielić, za przeproszeniem, tą ziemią, skoro nie ma na niej jak oddychać. I różne kraje, no jedne ustawiają automaty samostrzelające, inni, jak powiedział nieżyjący już papież, Morze Śródziemne to wielki, największy cmentarz. No różne są te pojęcia. Japonia bierze tylko tych, których chce. Coś eksperymentowała Skandynawia, coś Niemcy, coś Francuzi. I widać, że wszyscy się szamoczemy z tym, z własnymi historiami, z własnymi strachami od wielokulturowości, asymilacji. No bo chciałem o tym, żebyśmy powiedzieli, bo ludzie się tu pojawiają i chcemy zawrzeć z nimi jakiś kontrakt. Po pierwsze tych, których chcemy, których my potrzebujemy, bo to by było najprostsze i to nawet...
1: Kuba, ty strzelasz pytaniami jak rakieta, ja nie nadążam nawet ich przyswajać, ale zadałeś mi pytanie...
0: Ale wybierz sobie takie, które ci może pasuje sobie. Jakoś.
1: Jakoś mam potrzebę takiego troszeczkę uporządkowania, co mi zadałeś za pytania.
0: To normalnie robią redaktorzy, ale się cieszę, że możemy to odwrócić.
1: Ach, idziemy na żywioł. Zadałeś pytanie, jak sobie radzą inne kraje i co możemy się nauczyć z innych krajów. Więc jeżeli mowa o integracji, to nasza refleksja, nasza, ale też badaczy na przykład, to słyszę często od również z ust badaczy Ośrodka Badań nad Migracjami, mamy takie spostrzeżenie, że z integracją jest trochę tak, że to jest ubranie szyte na miarę. Możemy się na jakimś poziomie, w jakimś sensie i w różnych aspektach uczyć od innych krajów europejskich, ale ostatecznie musimy sobie uszyć integrację, która będzie nam pasowała na nasz kształt, na naszą pozycję geopolityczną, na naszych migrantów i na naszych Polaków i na naszą całą społeczność i uwarunkowania. I możemy różne lekcje wyciągnąć z Europy Zachodniej, na przykład czy Kanady, czy Stanów, czy innych regionów, czy Skandynawii, albo z Ukrainy, bo też ma ciekawe doświadczenia, ale ostatecznie my to musimy po prostu zrobić dla siebie. I co możemy się nauczyć od krajów zachodnich? Że to jest trochę taki taniec, dwa do przodu, trzy do tyłu trochę te kroki, czy odwrotnie. Dlatego,
0: bardzo,
1: że
0: idziemy w końcu
1: to jest
0: w tył.
1: Istotne. Myślę, że to właśnie nie bardzo jest istotne, bo to jest cały czas poszukiwanie jakiejś równowagi i uczenia się nowej rzeczywistości.
0: Ale to znaczy, że to jest dynamiczne, to znaczy, że to jest
1: tak,
0: bo ludzie
1: to jest
0: chcieliby,
1: dynamiczne.
0: Żeby... Znaczy, niedawno pewne wybory
1: na przykład Dania była, popatrz, Danię popatrzmy. Dania była niedawno świetnym przykładem i pamiętam filmy edukacyjne na temat tego, w jaki świetny sposób Czerwony Krzyż w Danii prowadził szkoły przygotowujące dzieci cudzoziemskie do tego, żeby weszły w standardowy system. I pamiętam takie filmy, nie wiem, 5-6 lat temu, które pokazywały Danię jako wzór procesów integracyjnych. Później zmienił się rząd, wycofano dofinansowanie do tych różnych inicjatyw i był taki moment, w którym Dania stała się przykładem antyintegracyjnym, jakby prowadzącym segregacyjne polityki de facto, czy uniemożliwiającym ludziom integrację.
0: No tak,
1: deportującym ludzi do Rwandy, prawda? I mamy to samo właściwie z każdym krajem. Każdy kraj prowadzi jakiś proces, który nie jest stały i nie można powiedzieć, że jakiś kraj jest dla nas zdecydowanym modelem. Możemy wyciągnąć z ich doświadczenia na przestrzeni czasu, co przynosiło jakie skutki. I różne rzeczy wiemy. Na przykład wiemy, że oczekiwania tak jak Francuzi oczekiwali, że dostaną ludzie paszport, cyk, stają się Francuzami, wszyscy jesteśmy tacy sami, bez chust, żyjemy dalej.
0: No tak, ale chyba ważniejsze jest to, że mamy bardzo dużą pulę eksperymentów, które możemy się przyglądać, prawda? I one zyskują, nie wiem, tu model skandynawski, że one też mają czasami swój eksces, to znaczy z jakiegoś powodu później państwa, nie tylko z powodu, bo być może te rządy się zmieniają, także z tego powodu, że, znaczy, bo to są wewnętrzne gry. I nagle Dania z bycia otwartą staje się radykalna i jak rozumiem, no to generalnie rozjeżdża buldożerami, jeżeli tam się za bardzo zrobi w jednym miejscu za dużo i za bardzo gęsto i takie getto, to nie oni je tworzą, tylko tworzą to same te kultury, więc oni bardzo szybko interweniują, żeby nie doszło do czegoś takiego. Francuzi ponieśli chyba sromotną porażkę. Jest ten model kanadyjski, z którym ja, bo on jakoś mi się tak asocjuje z tym, to jest model tak zwany community sponsorship, czyli to jest rodzaj umowy nie tylko państwem, ale konkretnych grup obywateli, w których to grupy rodzin tak naprawdę deklarują i to w sposób wiążący, że zaopiekują się jakąś na przykład rodziną, więc państwo ma taką wyporność, jak duża jest wyporność osób, które chcą z tymi rodzinami tam pracować,
1: to
0: wspierane
1: prawda,
0: przez państwo
1: tak,
0: bardzo.
1: I jakby taki model community sponsorship działa w różnych krajach, ale też pamiętajmy, że w tych

0: krajach właśnie zachodnich często tymi grupami obywateli, o których mówisz, którzy zapraszają i opiekują się, są de facto krewni. I to jest model, który się świetnie sprawdza wtedy, kiedy już jest jakaś relacja i poczucie przynależności i poczucie po prostu chęci i jakiegoś rodzinnego zaangażowania w to, żeby pomóc komuś bliskiemu. I kiedy mówimy o Polsce, to można sobie wyobrazić taki model właśnie w przypadku Ukraińców, albo nie wiem, być może Kolumbijczyków, albo być może innych obywateli, których tutaj już jest grupa i oni mogą pomyśleć o tym, żeby zasponsorować, tak jak powiedziałeś, czy przyjąć, włączyć swoich pobratymców, którzy by tutaj przyjeżdżali. Ale to się z kolei kłóci z historyczną obawą, powiedziałabym nawet, polskiego państwa przed, i różnych krajów europejskich przed łączeniem rodzin. To jest wprost sprzeczne. Więc w Polsce budujemy inny trochę model, który właśnie na bazie tego community sponsorship w rozumieniu kanadyjskim albo Stanów Zjednoczonych, w którym myślimy o osobach niespokrewnionych, w których mamy po prostu ludzi dobrej woli, którzy zgadzają się i po prostu deklarują chęć zaopiekowania się osobą, która tego wymaga. Czasami to jest uchodźca z Ukrainy, czasami to jest uchodźca, który przyjechał przez polską granicę białoruską, albo jeszcze ktoś inny, kto tutaj wymaga wsparcia, nie wiem, z Wenezueli. I mamy takie doświadczenie już w Polsce, że to się wydarzyło w kilku miejscach w Polsce, w których rzeczywiście powstały takie grupy obywateli, które zaopiekowały się kimś, kto tutaj wymagał wsparcia, i to działa.
1: Te rozmowy, które działy się w Polsce, bo ja to widzę jako nazwy plików, ale z tego wiem, jakie osoby się tutaj pojawiły i chyba powinniśmy trochę od takiej topografii zacząć, bo ona nie tylko dotyczy geografii, gdzie były rozmowy, ale także, no ja sam jako, no wiem, Ukraińców jestem świadom ich obecności i tak dalej, ale też czasem no widzę, bo jestem motocyklistą, więc widzę tych chłopaków na tych skuterach, często w klapkach z taką cerą bengalską, powiedziałbym, i za tych kasków, znaczy oni właściwie nie potrzebują z nami w ogóle rozmawiać, bo oni dzięki tym aplikacjom dowożą pod drzwi, mówimy sobie dzień dobry. Ja się czasem z nimi witam na motocyklu, co w ogóle jest ciekawą historią, bo tak jakbyśmy się spotkali zupełnie z innego świata, ale bardzo ich jestem ciekaw. Są Kolumbijczycy, to są takie wariacje, na przykład Kolumbijczycy, którzy mają prawo do przyjazdu do Polski, prawda? I to się nawet legalnie tutaj pojawia, ale później są przedmiotem jakiejś bardzo często eksploatacji i tak dalej. Więc to, żeby jakoś uporządkować, a tego jest dużo i obiecuję Państwu, że w jakiejś formie taka audycja zaistnieje, bo materiał, który mamy dźwiękowy, to są gdzieś, no nie wiem, 40-50 godzin chyba nagrań, bardzo ciekawych, i miałem nadzieję, że uda mi się dzisiaj jakoś rozpracować to, ale to się pewnie nie uda, więc pojedyncze próbki, tylko zajrzymy tam, pokażemy Państwu, posłuchacie w tej audycji, ale dałoby się zrobić niejedną audycję, która składa się wyłącznie z głosów tych ludzi, którzy nie urodzili się tutaj i którzy mówią o nas coś i czasem mówią ze wzruszeniem o tym, jakby jesteśmy im przyjaźni, czasem mówią o tym, że to jest dla nich trudne, i żeby jakoś zrobić z tego sens, bo cały czas trwają nad tym prace. Pojawiają się dosyć powtarzalne wątki. Ja mam takie pojedyncze cytaty, które mogę też odczytać. Wybrałem takich 10. Pewnie nie wszystkie opowiem, żeby było jasne. Ale jedna to jest, okej, jestem tutaj i pierwszy przystanek, legalizacja pobytu. I że to wygląda jak jakiś rodzaj biurokratycznego muru, procedur, niezdolności językowych, czasu. Mam tu cytat, no ja po hiszpańsku je przeczytam, więc w tłumaczeniu. To, co najbardziej powstrzymują moją integrację, to fakt, że wciąż nie mam dokumentów z wywiadu, to są migranci pochodzenia latino, jak to się mówi ładnie po polsku?
0: Latynoskiego się mówi, ale latynoskiego. Lubimy
1: latino. Tak. Jeśli czekasz na kartę przez 15 miesięcy, naprawdę jest tortura psychiczna.
2: All this speaking about integration, when, you know, basic problems are not.
3: Całe to mówienie o integracji, kiedy podstawowe problemy nie są rozwiązane i traktuje się ich inaczej. Na przykład mnóstwo ludzi przebywa tutaj jak zakładnicy, czekając latami, miesiącami, żeby dostać swoją kartę. I wy mówicie o integracji, jest w tym mnóstwo frustracji. A kiedy już kartę dostaniesz, znowu musisz ją odnowić. Więc to jest szaleństwo. Powinien być prosty system, cyfrowy system, w którym składasz wniosek. Oni cię sprawdzają i dostajesz to w 2 tygodnie albo miesiąc. Ale ludzie czekają miesiącami, a niektórzy z nich czekają latami. I to jest naprawdę frustrujące dla ludzi. To nie pomoże im, wiesz, poczuć się bezpiecznie w kraju, poczuć się komfortowo w kraju. Więc te praktyczne problemy powinny zostać rozwiązane.
2: So these problems, like, you know, these practical problems should be should be addressed.
1: No jakbyśmy trochę o tym powiedzieli, bo to się dość często powtarza. Ja znam na przykład, mam, zresztą audycja jedna była o Peterze, który jest Szwajcarem, który przyjechał tu w latach 70. Kocha tą ziemię.

0: nie? Jest rolnikiem, do tej pory nie udało mu się zdobyć, chodzi przez jakieś dziwne slalomy. Może nikt nie ma wątpliwości, że kocha ten kraj, że jest jego częścią. Też to jest strasznie, strasznie trudne. Więc może o tej legalizacji pobytu.
1: Ciekawe to jest dlatego, że z perspektywy państwa legalizacja pobytu i integracja to są dwa osobne wszechświaty. I strategia integracyjna na przykład w ogóle nie dotyka tematu, tematu legalizacji pobytu, a w perspektywie zarówno ekspertów, jak osób właśnie z doświadczeniem migracji, naprawdę bez względu na to, skąd przyjechali, w jakich okolicznościach i kiedy, to temat legalizacji pobytu jest absolutnie fundamentalny dla tego, jak się ludzie tutaj czują, jakie mają prawa, jak funkcjonują, jaką w ogóle mają relację do Polaków i do tego swojego miejsca. Więc często faktycznie osoby mówią o tym, że to jest nieludzkie czekać na informacje o swoim dalszym statusie przez 15, 24, więcej miesięcy, a mamy takie niestety przypadki. Więc to jest z perspektywy migrantów absolutnie kluczowy problem.
0: Pamiętam, już ty połącz mi te kropki, że są ludzie, którzy długo tu mieszkali i nagle dowiadują się, że mają ten kraj opuścić, mimo że są już to, mają bardzo głęboko zapuszczone korzenie.
1: Mniej więcej 10% osób, które tutaj przebywają w Polsce na podstawie karty pobytu, ma karty stałego pobytu. 90% ma karty czasowego pobytu, czyli to są dokumenty, które ich uprawniają do pobytu w Polsce przez rok do 3 lat. I w rezultacie mamy w Polsce sporą grupę ludzi, która już te roczne czy 3-letnie karty ma od lat 10 na przykład, czy więcej. Więc nieustannie są w procedurze, ze względu też na to, że one długo trwają. Że naprawdę ludzie są w permanentnej procedurze regulowania swojego pobytu. To potrafi trwać naprawdę kilkanaście lat.
0: Za każdym z tej sytuacji wyobraźcie sobie nas i naszych kuzynów w różnych krajach, którzy siedzą, będą mieli zieloną kartę lub jakąś kartę, pozwolenie na pracę lub brak pozwolenia na pracę i tak dalej. Jakie to jest upokarzające. Bardzo trudno budować swoją przyszłość, nie wiedząc, czy to jest legalne. Druga kwestia, która jest często podnoszona i o której wspominałaś, to jest to, że w tych często w politykach migracyjnych jest wiele oczekiwań na temat tego, co mieszkający tu osoby nieurodzone w Polsce mają, są winne nam w takim rozumieniu, na przykład nauczyć się polskiego, znać nasze przepisy, znać nasze symbole i tak dalej, ale wielu z nich wskazuje, i chyba to jest ważne, że to jest proces, powinien być procesem dwukierunkowym. I teraz jak ty to widzisz? Bo widzę dużo ludzi, którzy w złości mówią, jesteś w Polsce, mów po polsku. No widać, że albo mówią do niej, tak jak to w tym kawale, mów wyraźnie, ale widać, że jakoś nie mają wielkiego, czy to są urzędy, czy indywidualne osoby, żeby uznać, że i my czegoś musimy się nauczyć.
1: No właśnie, to nas trochę prowadzi do wcześniejszej rozmowy o tym, jakie są błędy Zachodu i myślę, że taki właśnie uniwersalny błąd, z którego my się możemy nauczyć, że integracja to jest naprawdę, na serio proces dwustronny i my możemy i mamy, to jest uzasadnione, mamy prawo oczekiwać różnych rzeczy od osób, które tutaj przyjeżdżają, na przykład przestrzegania polskiego prawa możemy oczekiwać, albo faktycznie możemy oczekiwać, żeby uczyli się ci ludzie języka polskiego, ale z drugiej strony to wymaga od tego, żebyśmy my przypatrzyli się sobie i tworzyli warunki do tego, żeby dało się do nas dołączyć. I myślę, że to jest taki błąd, który wiele krajów zachodnich popełniło, nie angażując w ten proces zmiany czy jakiegoś dostosowywania się swojej rdzennej populacji. Natomiast jeżeli chodzi o te oczekiwania, to też ciekawe, że sami migranci mówią o tym, jak bardzo ważny jest język polski. I o tym, że naprawdę znajomość języka polskiego, ktoś używał nawet w rozmowie takiego sformułowania, że to drzwi do Narni.
0: No bo to jest, bo u nas są takie kraje, w których ludzie z różnych powodów, polski mówimy tylko w Polsce, to nie jest łatwy język, szczerze mówiąc.
1: No właśnie.
0: I widać, że to, że oni chyba tak to muszą widzieć, że jeśli, to my wszyscy nie nauczymy się nagle hiszpańskiego, ani angielskiego, znaczy zależy gdzie mieszkasz, ale generalnie musisz przyjąć do wiadomości, że to jest polski, że jeżeli wejdziesz do urzędu lub do poczty, lub nawet do urzędu do spraw migrantów, to może się okazać, że ktoś mówi tylko do Polski. Jakoś nam to nie przeszkadza.
2: En la panadería. Entiendo muchas reglas y es lógico, pero no sé si es mucho pedir o qué, pero en la oficina migratoria.
3: Rozumiem wiele zasad, ale czy to za duże wymaganie, żeby urzędnicy w urzędzie migracyjnym mówili po angielsku? Nie mówią, nie ma informacji na tablicach po angielsku. Maile, komunikacja jest całkowicie po polsku. I wiesz, ja nie chcę, żeby to zostało źle odebrane. Oni nie muszą tłumaczyć wszystko na hiszpański, ale przynajmniej procedury migracyjne. Dla mnie to było bardzo, bardzo, bardzo frustrujące, ten mój urząd migracyjny. Oczywiście w szpitalach, w niektórych szpitalach zależy, jakie masz ubezpieczenie, możesz też wybrać lekarzy, którzy

0: mówią do ciebie po angielsku. W codziennym życiu potrafię to zrozumieć, oczywiście, ale w urzędzie migracyjnym myślę, że to jest ten mój największy, najsilniejszy szok, jaki przeżyłam. Potem, kiedy zaczynasz mieć znajomych, tutejszych, to znaczy takich, którzy się tu urodzili, tu dorastali, a także takich, którzy podróżowali, są bardzo mili, rozumieją. To znaczy nawet powiedzenie dzień dobry, dziękuję, do widzenia, użycie takich zwrotów super krótkich, zmienia perspektywę tutejszych ludzi, perspektywę patrzenia na obcokrajowca. Ale to zależy też od nas samych. I to adaptowanie się to także wyzwanie, żeby nie tęsknić za swoim krajem, niezależnie od tego, przez jakie decyzje wszyscy migrujemy, ale żeby ta tęsknota za naszym krajem nie przeszkadzała nam żyć lub cieszyć się nowym krajem, w którym jesteśmy.
1: Que todos migramos, pero que el extrañar nuestro país no nos impida vivir o disfrutar el nuevo país que estamos.
2: Właśnie, właśnie. To jakby migranci zwracają uwagę na kilka aspektów. Po pierwsze, zauważają, że nauka języka to jest proces. W grupie osób pochodzenia afrykańskiego usłyszałam, że oni potrzebują 5-6 lat, żeby się nauczyć języka polskiego, no tak, żeby czuć się w tym języku swobodnie, no bo to jest po prostu trudny język. Inni wskazują na to, że oczekiwanie państwa co do tego poziomu nauki języka polskiego też powinno być przemyślane, bo się oczekuje od ludzi znajomości języka na dosyć zaawansowanym poziomie, który jakby, to nie jest racjonalne, żeby oczekiwać aż tak zaangażowanych, zaawansowanych.
3: Z tego, co pamiętam, poziom wykształcenia językowego oczekiwany.
2: B1, B2, C1, w zależności od tego, do czego.
3: Nie chcę być złośliwy, ale znam sporo ludzi, którzy urodzili się tutaj, mieliby z tym kłopot, naprawdę, no. Że mają taki słownik dosyć ograniczony, powiedziałbym, ale no dobra.
2: Wracajmy do migrantów i oni jeszcze też wskazują, że po prostu tego języka trzeba się mieć kiedyś nauczyć. To nie jest tak, że człowiek wyląduje w Polsce i po prostu 24 godziny opanuje język. Muszą być jakieś usługi dostępne i przestrzeń do tego, żeby się języka nauczyć i też zgoda na to, że ludzie muszą na początku mieć czas, żeby ten język opanować. Wiele osób wskazuje, że oczekuje się od nich nauki języka, ale oni nie mają obiektywnie warunków do tego, żeby się nauczyć. Wiele osób wskazuje na to, że brak jest dostępnych kursów i też potrafię to zrozumieć, bo nawet u nas w fundacji, gdy mamy w partnerstwie z innymi fundacjami ofertę lekcji polskiego, to potrafią się wszystkie miejsca na semestr rozejść w 10-15 minut.
3: No właśnie, to jest ciekawe, bo to jest ciekawa rola dla organizacji i urzędów, bo to rozumiem, że to nie jest rozwiązanie tylko komercyjne, że ktoś sobie kupi, że to powinno być wysiłek po stronie państwa, żeby ten rodzaj...
2: Powinien być namysł, gdzie ci ludzie mają się uczyć i jak, i czy mają na to warunki, bo jeżeli zapraszamy kogoś do pracy 12 godzin na dobę, to kiedy on ma się jeszcze tego języka uczyć? Jakby też brak jest ofert popołudniowych, brak jest też ofert cenowo dostępnych i często ta właśnie oferta językowa nie jest też dostępna poza dużymi miastami.
3: Rozumiem. To skończę go tym cytatem, bo rzeczywiście go znalazłem. Język to po prostu drzwi do Narni, do nowego świata, do którego chcesz wejść i znaleźć w nim swoje miejsce. Przechodzimy do następnej kwestii, to znaczy kwestii rynku pracy, bo wielu z nich, to jest jedna rzecz, ale praca jest często no, podstawą w ogóle, że my jej oczekujemy, skoro nie pracujesz, nie dostaniesz świadczeń, już nie otwierajmy tego, bo wiele razy o tym, żeśmy rozmawiali, jak pogodzić jedno z drugim, ale generalnie praca jest bardzo ważna.
2: Migranci wskazują, że mają do czynienia z jakimś takim trochę niespójną rzeczywistością, bo z jednej strony oczekuje się od nich tego, że będą pracować, będą samodzielni, że będą się utrzymywać, że nie wiem, państwo nie będzie ułożyć na ich utrzymanie, a z drugiej strony doświadczają bardzo wielu barier, żeby wejść na polski rynek pracy albo rozpocząć w Polsce działalność gospodarczą. I tutaj znowu w strategii integracyjnej w ogóle nie ma mowy o przedsiębiorczości, a jeżeli chodzi o rynek pracy, no to wiele osób doświadcza takich samych barier jak z legalizacją pobytu, czyli miesiącami czeka na zgodę na to, żeby podjąć pracę. Mam bardzo małą elastyczność funkcjonowania na rynku pracy. Bardzo często nie ma możliwości obrony przed nadużyciami, niewypłacaniem pensji, pracą poniżej kwalifikacji, pracą, która jest bardzo, no nie wiem, niegodnie wynagradzana. Więc też z jednej, mówią sami migranci, że to jest paradoks z ich perspektywy, że z jednej strony chce się od nich, żeby pracowali, a z drugiej strony państwo robi wszystko, żeby przypadkiem nie podjęli pracy.
3: Ja widziałem taki, jeszcze ostatnio taki rodzaj frustracji, chyba to któryś z Ukraińców, krótko mówiąc, że z jednej strony mają nie być socjalnymi beneficjentami, a to oznacza pracować, a z drugiej strony jak wchodzą na rynek pracy, to zabierają nam miejsca pracy. To znaczy nie bardzo wiadomo, jak z tego imadła się wyrwać, bo każda sytuacja jest zła, no już nie mówiąc o tym, że mówiło się o nadużyciach, niewypłacaniu świadczeń, różnych formach, nie ma co ukrywać, pracy niewolniczej często. Zresztą to jest dokładnie, znowu przypomnijcie sobie Polaków i dokładnie

0: Dokładnie tunele migracyjne, to się tak nawet nazywa w tym, czyli ja jadę, pojadę na truskawki. No, ja pracowałem we Włoszech, co ja pracowałem? Na jakiejś farmie z Pawłem Brawo, zresztą pozdrawiam redaktora Brawo z Krakowa. Malowaliśmy po prostu jakąś krowią farmę i bardzo nam to pomogło. Może wy macie jakieś doświadczenia? Jakieś truskaweczki zbieraliście? Coś tam? Nie wiem.
1: Ja bez truskaweczek, ale w knajpie pracowałam za to.
0: No, proszę, no jakoś żeśmy tam sobie popracowali. To jest dobry cytat, bo w jednym z wydawców mówi, jak to jest, dlaczego wykształceni migranci, lekarze i bankowcy utykają w Polsce przy zbieraniu pieczarek za 2 zł za kilogram. Albo cytat kogoś z Zimbabwe. Pracowała w banku w Zimbabwe, a w tej fabryce zbierając pieczarki i zarabiając mniej niż 2 zł za kilogram. Latynosi. My, Latynosi, jesteśmy przedmiotami, jesteśmy odczłowieczeni, jesteśmy czymś, co państwo i polskie firmy muszą wykorzystywać. Angielski cytat. 9 na 10 przypadków to ciężka praca, bo zakładają, że nadajesz się tylko do pracy fizycznej. Rzeczywiście coś jest dziwnego czasami, no wiem, no różni ludzie zatrudniają kogoś na przykład do sprzątania i nagle się okazuje, że ktoś ma 2 fakultety, jest znacznie mądrzy, no i tak dalej. Że coś się takiego, i u nas też to samo było. Przecież ile osób po wojnie pracowało, teraz wczoraj mi ktoś przypomniał, że generał Maczek po wojnie był kelnerem, jeśli dobrze pamiętam, że ludzie w bardzo różnych miejscach się nagle znaleźli, kompletnie poniżej ich kompetencji. Więc do czego my potrzebujemy tych ludzi i jak znaleźć ich kompetencje, no żeby właśnie pracowali w takiej robocie, która jest absolutnie poniżej tego. Nie wiem, jak sobie dać z tym radę.
1: Ja mam od razu problem już z tym, co powiedziałeś przed chwilą, do czego my potrzebujemy tych ludzi, dlatego że to od razu tworzy jakieś takie wyobrażenie użyteczności czy przydatności osób, które może nas prowadzić na manowce. Może, ale nie musi. I też myślę, że to jest coś, co również ludzie o tym mówią, że oni się czują, że jest dla nich miejsce tylko wtedy, kiedy są przydatni tutaj dla Polaków. A tymczasem myślę, że to w jakiś sposób oddziera ich z ich własnego człowieczeństwa, godności, planów, marzeń, szansy i prawa też do szczęścia czy rozwoju.
0: To było nie tak jak ja, bo ja zawsze uważam, że podstawowy dylemat jest taki, niektóre państwa przyjmują. Przyjmiemy tych, których my potrzebujemy, ale jako, nie wiem, jak by to powiedzieć,
1: rozumiem, ale
0: obywatel
1: też...
0: i katolik, no to mam wrażenie, że przecież to nie o to chodzi. To, raczej to w Mateuszu jest o czym innym w ogóle mowa i że pytanie sobie zadać należy, do czego oni nas potrzebują i że to jest bardzo różne pytanie, szczerze mówiąc, więc mogę sobie wyobrazić mnóstwo ludzi, którzy dla nas są, nazwijmy to, bezużyteczni, a jednak jesteśmy im winni jakąś tam pomoc, więc przepraszam wszystkich, że tutaj poszedłem w tym kierunku, ale tak już w takim kierunku, no tak dobierzmy sobie tych, tak jak bombonierkę, wybierzemy sobie z całego świata tych najfajniejszych, osłabiając zresztą możliwości tych lokalnych gospodarek, wybierając tylko tych inżynierów, którzy, no wszystko jedno. No,
1: ja myślę, że to jakby to jest jakiś jeden puzzle układanki i że to też warto myśleć o tym, kto nam się przydaje, jakby kto jest nam potrzebny na rynku pracy na przykład, albo społecznie kto jest nam potrzebny, ale pamiętać, że to ostatecznie są ludzie i oni mają też swoją agendę życiową i mają do niej prawo. I nie jest tak, że obowiązkiem wszystkich osób, które do nas przyjeżdżają, jest wpisać się w nasz kanon oczekiwań. Wydaje mi się, że to jakby to da jakiejś dalszej eksploracji. Natomiast to, co ludzie jeszcze mówią o tym swoim miejscu, to jest właśnie duże takie poczucie niezrozumienia, dlaczego Polska systematycznie zniża, czy jakoś, nie wiem, nie wykorzystuje potencjału osób, które tutaj przyjeżdżają. Limituje ich, czy jakoś ogranicza do jednej funkcji właśnie zbieracza pieczarek albo zbieracza truskawek, wtedy, kiedy ci ludzie mają kompetencje. Całkiem niedawno mieliśmy do czynienia z dwoma takimi ciekawymi wydarzeniami. Po pierwsze, odebraniem prawa do wykonywania zawodu lekarzom, którzy nie mówią po polsku. Brak nam lekarzy i być może reakcją państwa na sytuację, w której mamy lekarzy nie mówiących po polsku, co stanowi wyzwanie na pewno i problem i należy go jakoś zaadresować, ale może zamiast zabrać im prawo do wykonywania zawodu, byłoby lepiej zaoferować lekcje języka polskiego, żeby się nauczyli mówić po polsku. I znowu trochę wywalamy chyba dziecko z kąpielą, reagując w taki sposób na takie wyzwania. A druga sytuacja to jest sytuacja z Lublina, w której na skutek agresywnej antymigranckiej nagonki zaatakowano panią urzędniczkę, która pochodzi z Ukrainy i zajmuje się, zdaje się, umiędzynarodowieniem uczelni, która właśnie spotkała się z ogromną falą hejtu dlatego, że śmie być urzędniczką, a nie sprzątać albo opiekować się osobami starszymi.
0: To prawda. To musimy sobie tutaj sporo poprzerabiać w głowie, tak bym powiedział, bo chcemy być konkurencyjni i tania siła robocza jako renta, nazwijmy to, polskiej pozycji, to nikąd nas nie prowadzi. My naprawdę musimy zrobić więcej, dotyczy polskich uczelni, polskich uniwersytetów. Jest dużo chętnych, którzy naprawdę najzdolniejszych wybiorą, a już to przypuszczenie, że nie można być nikim, znaczy tak, to przejmujące to, co powiedzieć, że instytucja jest atakowana za to, że zatrudnia, znowu, przenieśmy to na grunt polski. Polski. Gdyby

0: Polacy, którzy przychodzą, nie wiem, szukają miejsca i odsłyszą, bo to jest cytat z naszego jednego z wywiadów. Nie, dopóki się pani nie nauczy po polsku, nie obsłużę pani. Więc ten sposób widzenia.
1: Moim zdaniem migracja jest bardzo trudna i trzeba zacząć od siebie, od tego, czy tak naprawdę się tego chce, czy chce się iść dalej, bo można się zmuszać do wielu rzeczy, ale nie o to chodzi. To znaczy, to nie jest cel ani dla migranta, ani dla rządu w Polsce, ani dla samej fundacji. Chodzi o to, żeby nie zmuszać się do czegoś na siłę, ale szukać swojej własnej drogi. Szukać tego, co dobre, tego, do czego można się tutaj przyzwyczaić, tego, co naprawdę się lubi. To, co dla niektórych jest zachwytem. Wiosna, magia zimy i wszystkie zmiany, które się z tym wiążą. Więc co sprzyja integracji? Większa przejrzystość informacji. Mnie samej przydarzyła się taka sytuacja. W którym momencie czuję, że przynależę do nowego otoczenia? Myślę, że to było wtedy, gdy ustąpiłam miejsca pewnej starszej pani. Szczerze mówiąc, nie zrozumiałam nic z tego, co do mnie powiedziała, ale ja zawsze ustępuję miejsca. W moim kraju też zawsze wstawałam i ustępowałam. Jedyne, co zrozumiałam, to, że powiedziała dziękuję, prawda? Dziękuję, a reszty już nie pojęłam. Ale tak, to są takie drobne szczegóły, które potrafią człowiekowi rozjaśnić życie, a przynajmniej dzień. Bo to naprawdę frustrujące wyjść z domu, nic nie rozumieć, starać się. Człowiek czasem bardzo się stara, a i tak mu się nie udaje i czuje frustrację. Albo metody nauki też nie zawsze są w pełni odpowiednie. Jeśli chodzi o język polski, to wydaje mi się, że w fundacji jest grupa dla konkretnego typu migrantów i druga dla tych, którzy nie mówią językami słowiańskimi. Mam nadzieję, że się nie mylę. Ale tak, istnieje takie rozróżnienie, żeby ułatwić adaptację i naukę języka. I nie chodzi o to, żeby zamykać nas w szufladce, że jesteśmy imprezowymi, radosnymi latynosami, którzy lubią raban i zamieszanie. Nie, wewnętrznie każdy ma przecież swoją własną osobowość. To, że jestem latynosem lub latynoską, nie oznacza, że taka jestem, a tak nas szufladkują. Każdy ma swoje doświadczenia, swoje upodobania i swoje życie. Ale wracając do punktu, co sprzyja integracji? Tak, spotkania. Spotkania z, moim zdaniem, najbardziej spotkania z ludźmi z różnych kultur.
0: Mamy jeszcze przestrzeń niewielką, ale powiedz mi, bo jeszcze tu jest duży problem często pojawiający się, na przykład dostępu do usług publicznych i do służby zdrowia w szczególności. Teraz dramatycznego nabrało wymiaru. Zresztą ty osobiście uruchomiłaś ten cały apel zbierania też pieniędzy na tych, którzy po prostu z tego systemu powypadali, bo państwo dokonało systemowej zmiany. I oczywiście wskutek tej zmiany część osób znalazła się w takiej przestrzeni nigdzie, dramatycznej. Ale to rozumiem, nie jest tylko problem tych, którzy stracili prawo do pobytu w ośrodkach, jak one się nazywają, ośrodkach zbiorowego zakwaterowania. Wszystko brzmi tak strasznie technicznie.
2: Myślę, że problemem jest to, że państwo traktuje dostęp do pomocy społecznej albo dostęp do ochrony zdrowia jako jakiś duży bonus, który ludzie dostają. Tymczasem w dłuższej perspektywie czasowej dostęp do pomocy społecznej ma sprawiać, że ludzie funkcjonują na własnych nogach, że stoją na własnych nogach, że się podnoszą i że nie tkwią w trudnej sytuacji. I też tak na temu samemu służy pomoc społeczna w stosunku do Polaków i temu samemu służy w stosunku do cudzoziemców. Teraz naprawdę klasycznie powtarzamy zachodnie błędy. To znaczy sprawiamy, że ludzie są traktowani w sposób nierówny. Polacy mają do czegoś prawo, migranci nie mają do czegoś prawo. To jest właśnie metoda, która prowadzi do tego, że powstają getta, że powstaje segregacja, że powstaje społeczność, która jest wykluczona spod praw i funkcjonuje poza prawem. My to właśnie robimy w tej chwili.
0: No właśnie, to dedykujemy to, bo o tej rozmowie od dwóch lat chyba rozmawiamy, kiedy na skutek tak naprawdę tego rodzaju zbiorowej niechęci wprowadzono tą i to zarządów Platformy Obywatelskiej, tą zasadę, że nie można mieć dostępu do 800+, jeśli nie podejmuje się pracy. Przypomnijmy też, że wszystkie te, nie wiem jak można długo, może Wojtek powie, jak długo w radiu mielibyśmy nadawać komunikat, bo pamiętam te dane sprzed 2 lat, Ukraińcy wnieśli do budżetu 17 czy 18 miliardów złotych, a my na nich wydaliśmy 2 czy 3 miliardy złotych. Jak długo? To jest wiadomo, że kłamstwo 100 razy powtórzone staje się prawdą. Teraz jest pytanie, jak długo prawda musi być powtarzana, żeby stała się prawdą? Tego nie wiem, ale po prostu musimy coś, to jest kwestia
2: prawda
0: naszych...
2: Prawda w ogóle nie musi być powtarzana, żeby być prawdą. Prawda po prostu jest prawdą i rzeczywistość jest jakaś. Ale też sądzę, że to liczenie jakby jest ważne, ale

0: ale nie można się na nim zafiksować, dlatego że nie o to chodzi. To nie jest tak, że ktoś kalkuluje, czy ja na pewno płacę wystarczająco dużo podatków, żeby móc mnie wyleczyć. Zakładamy, że pobieramy podatki i też zakładamy, że ważne jest dla obywateli, żeby byli zdrowi. Ważne jest też dla wszystkich mieszkańców tego kraju, żeby stan naszej populacji ogólny, zdrowotny był możliwie jak najlepszy. I znowu eliminowanie z tej grupy osób leczonych jakiejś podgrupy sprawia, że my wszyscy będziemy mniej zdrowi. I to nam się nie przysłuży. Ciekawe było dla mnie spotkanie z panem Jakubem z koalicji, która zajmuje się zwalczaniem ryzyka bezdomności. I on mi powiedział, że wykluczenie w tej chwili spod tej pomocy mieszkaniowej Ukraińców sprawia, że jesteśmy w realnej sytuacji ryzyka, że liczba osób bezdomnych w Polsce się podwoi.
1: Tak może być.
0: I to nie jest bezpłatne. To nie jest tak, że jak ktoś nie ma domu, to państwo nie wydaje na niego pieniędzy.
1: Będzie wydawać pomoc. To bardzo.
0: I to samo zresztą to wszystko... z chorymi. Nie leczymy kogoś, ten ktoś sam z siebie nie ozdrowieje, tylko będzie bardziej chory. Wyląduje na SOR-ze, dołoży się do kolejki, będzie trzeba na niego wydać pieniądze.
1: Dalszy
0: to
1: ciąg,
0: nie jest ekonomicznie właściwe.
1: Dalszy ciąg tej audycji, ale rzeczywiście dużo rzeczy musimy sobie w głowie poukładać, wydaje mi się. My jesteśmy w specyficznym momencie w tej chwili. Trwają te konsultacje. Ty i Polskie Forum Migracyjne i inne organizacje próbują po raz pierwszy tak bardzo rozszerzyć to pole dialogu, a w każdym razie dopuścić do nich te osoby, których to najbardziej dotyczy. Za to chyba wszyscy jesteśmy wdzięczni. Trzymamy kciuki. Nie wiem, chyba za pana Potockiego też, tak bym powiedział, bo cały czas mówiąc wprost jest pytanie, czy te wszystkie zebrane głosy, które uda się być może uzupełnić w tej sproponowanej strategii, rząd zechce przyjąć jako swoją. Tego nie wiemy. Od tego zaczęliśmy dyskusję i myślę, że tym apelem powinniśmy zakończyć. Bardzo ci, Agnieszko, dziękuję za to, co robisz i za to, że zgodziłaś się na ten wywiad.
0: A ja dziękuję wszystkim ludziom, którzy się dołożyli do tego wielogłosu, bo to był zaszczyt słuchać waszych opinii.
1: Dziękuję.
2: Tak.
3: Integracja, wtopienie się w społeczeństwo, tak? No, to jest bardzo ważne. Niech pani zobaczy, bo skoro tutaj żyjemy, to musimy się wtapiać w społeczeństwo. Skoro żyjemy tutaj, to w ich społeczeństwo. W każdym kraju tak jest. W jakim kraju żyjesz, w to społeczeństwo musisz się wtopić. To jest obowiązkowe, tak? Tak. Obowiązkowo, żeby ludzie wtapiali się w społeczeństwo. Co pani pomaga w tej integracji? To znaczy, teraz się pani wtapia, tak? Tak. Już to pani czuje na sobie, razem ze swoją rodziną i swoimi dziećmi. Co pani w tym pomaga? Praca? Edukacja dzieci? To znaczy praca, rozumiem też. Znajomości? Zapewne też. Wsparcie innych organizacji. Ale bardziej praca, bo w pracy spotykamy innych ludzi, jedni odchodzą, drudzy przychodzą i uczymy się języka, uczymy się rozmawiania z nimi, z Polakami, bo kiedy przyszłam pierwszy raz do pracy, bardzo bałam się z nimi rozmawiać. Znałam parę słów po polsku, ale czy można mówić, że jesteśmy Romami? Tak, tak, oczywiście. A, no to właśnie. Oczywiście, przecież trzeba mówić. Tak, tak, no właśnie. O to chodzi, że akurat zawsze baliśmy się mówić, że jesteśmy Romami i trzymaliśmy się zawsze z boku. I bardzo mnie dziwiło, że oto kobieta, Polka, kucharka, przynosi mi na zmywak cukierki. Było mi jakoś tak bardzo nieprzyjemnie, tak bardzo nieswojo. I... A co ja mam zrobić za te cukierki? Po co pani przynosi mi te cukierki? Gdzie jest haczyk? To po prostu tak, bo oni wszyscy się częstowali, a ja nie wyszłam i ona mi tak po prostu przyniosła cukierki. To było bardzo dziwne. To wspaniale. Tak, bardzo wspaniale, bardzo dziwne. Druga rzecz, robią sobie kawę i krzyczą: Wiktoria, weźmiesz kawę? I jakoś dziwnie. No jak? Po co? No, to znaczy takie dobre... Nie jesteście moimi przyjaciółmi, tak? Nie jesteście moimi przyjaciółmi, nie żyjemy w jednym taborze. Ale dobre uczynki innych ludzi? I one stresują. Na początku cię przerażają. Co ja mam za to dla was zrobić? Nie może być tak, jak to u nas mówią. Od tak sobie, za darmo, żebyście mi coś dali. Nie może tak być. Coś muszę za to zapłacić, tak? Ale wyszło, że nie, że to wszystko tak ma być, że to się nazywa życzliwość.
2: Ale wyszło, że nie, że to wszystko tak ma być, że to dobrozyczliwość nazywa się.
4: To była audycja Marzyciele i Rzemieślnicy.
5: Reklama. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
6: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
5: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
6: Ach, ci panowie z Media Expert.
5: Prawda?
7: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Po reklamie. Autopromocja.
3: Takie będą Rzeczypospolite, jak i ich młodzieży chowanie.
4: Co dotyczy również wychowania fizycznego.
3: Przed Dniem Dziecka zastanowimy się, jak usportowione jest nasze społeczeństwo, a raczej jego najmłodsza część.
4: Bo żyjemy w czasach, w których sport nie jest niestety powszechny.
3: W najbliższym odcinku audycji Sport Wyjaśnia Świat będziemy gościć kobietę, która chce temu zapobiec.
4: Monika Pyrek, olimpijka, medalistka Mistrzostw Świata i Europy, a obecnie właścicielka fundacji realizującej projekty dla dzieci i młodzieży upowszechniające sport przez zabawę.
3: Zapraszamy w najbliższą niedzielę o 25.
4: Filip Jastrzębski,
3: Michał Okoński.
5: Bywa, że rodzina się rozpada, a dorośli próbują ułożyć sobie życie na nowo. Kiedy rodzice wchodzą w kolejne relacje, ich dzieciom często towarzyszą silne emocje. O tym, jak z perspektywy dziecka wygląda życie w rodzinie patchworkowej, opowie dr Magdalena Śniegulska w audycji Zbliżenie. Zapraszam w niedzielę po godzinie 22. Jakub Kukla, do usłyszenia.
6: Dlaczego Skandynawowie piszą tak świetne kryminały? Po co nam feminatywy? Czy sztuczna inteligencja przyniesie nam wieczne prosperity czy zagładę? Ale też dlaczego miliony kochają Taylor Swift? Co o historii człowieka mogą powiedzieć rośliny? I dlaczego akcenty brytyjski i amerykański tak się od siebie różnią? Świat jest arcyciekawy, wciąż gna do przodu i cały czas stawia przed nami pytania o przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, a odpowiadamy na nie w każdą niedzielę po 10 w audycji Studio Wiedzy. Karolina Rożej, zapraszam.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Balcerzowice na Opolszczyźnie poszkodowane po przejściu trąby powietrznej. Paris Saint-Germain, najlepszym klubem Europy, piłkarze pokonali Arsenal Londyn w finale Ligi Mistrzów. Akty wandalizmu wymierzone w konsulat generalny Polski w Nowym Jorku, trwa dochodzenie. Minęła godzina 22. Ewa Worobiec, zapraszam. Trąba powietrzna przeszła przez powiat strzelecki na Opolszczyźnie, informują polscy łowcy burz. Do zdarzenia doszło po godzinie 17 w miejscowości Balcerzowice. Według wstępnych ustaleń prędkość wiatru dochodziła tam do 200 km na godzinę. W Balcerzowicach uszkodzonych jest 5 domów. Opolscy strażacy byli do tej pory wzywani ponad 30 razy w związku z ulewami i wichurami w regionie. Nikt nie został poszkodowany. Kapitan Tomasz Piątek dodaje, że najwięcej zgłoszeń odnotowano właśnie w powiecie strzeleckim.
2: W sumie powiat strzelecki ma zgłoszeń 16. Zastępy dopiero dojeżdżają na miejsce zdarzenia. Mamy 5 zgłoszeń uszkodzonych budynków. Pozostałe to uszkodzone, powalone drzewa na jezdnie, linie energetyczne. Głównie to są miejscowość Balcerzowice, Kolonowskie.
1: Wichura spowodowała też utrudnienia na 280 km autostrady w kierunku Wrocławia. Między węzłami Łany i Strzelce Opolskie w pobliżu Nogowczyc złamane drzewo leży na prawym pasie ruchu. Instytut Meteorologii ostrzega przed burzami w południowej Polsce. Alerty obowiązują do rana, mówi rzeczniczka Instytutu Agnieszka Prasek.
3: W rejonie Opolszczyzny mieliśmy do czynienia z intensywnymi zjawiskami burze. Tutaj można nawet mówić o superkomórce burzowej, która właśnie przyniosła te intensywne opady deszczu. Tutaj opady około 15-20 mm w 10 minut to są już bardzo duże wartości, bo to jest opad, który w ciągu chwili spada na wysuszony grunt. Tutaj lokalnie może dochodzić do podtopień.
1: W najbliższych dniach przez Polskę przejdą fronty atmosferyczne, które lokalnie spowodują burze i grad. Piłkarze Paris Saint-Germain

0: Saint-Germain obronili tytuł najlepszego klubu Europy w finale Ligi Mistrzów na stadionie w Budapeszcie. Pokonali Arsenal Londyn po rzutach karnych 4-3. Nowojorska policja prowadzi dochodzenie w sprawie aktów wandalizmu wymierzonych w konsulat generalny Polski. Nieznani sprawcy oblali czerwoną farbą wejście do placówki dyplomatycznej w Nowym Jorku i pomnik Jana Karskiego. Miejscy radni, zarówno demokraci, jak i republikanie, potępili incydenty.
1: W specjalnym oświadczeniu członkowie Rady Miasta Nowego Jorku podkreślili, że dwukrotne zaatakowanie placówki w ciągu 3 dni jest niedopuszczalne i wymaga zdecydowanej reakcji służb. Przypomnieli, że Polska jest jednym z najbliższych sojuszników Stanów Zjednoczonych, a Polonia od lat współtworzy życie społeczne i obywatelskie Nowego Jorku. Poinformowali też, że stale kontaktują się z konsulem generalnym Mateuszem Sakowiczem oraz nowojorską policją. Władze miasta zapewniają, że zrobią wszystko, by wyjaśnić okoliczności incydentów i pociągnąć do odpowiedzialności sprawców wandalizmu. Dla Polskiego Radia Jan Pachlowski.
0: Oszuści działający metodą na wnuczka dzwonią do ofiar późnym wieczorem. Policja ostrzega o modyfikacji znanego sposobu naciągania seniorów.
2: Oszuści dzwonią teraz późnym wieczorem. Ofierze wmawiają, że krewny brał udział w wypadku i natychmiast potrzebuje pieniędzy, po które ma się zgłosić rzekomy policjant. Jak mówi aspirant Paweł Pankał ze szczecińskiej policji, przestępcy chcą wykorzystać moment, gdy seniorzy są zmęczeni i senni.
3: To działanie mające na celu przede wszystkim wzmocnić psychologiczny efekt stresu i dezorientacji.
2: Policja apeluje, by porozmawiać z seniorami w rodzinie i przypomnieć im, by zawsze weryfikowali, z kim rozmawiają, powinni się w tym celu rozłączyć i zadzwonić do osoby, z którą przed chwilą rzekomo rozmawiały.
3: Bardzo ważną sprawą jest również to, aby nie zgadywać personaliów osoby, która do nas dzwoni i stanowczo żądać przedstawienia się rozmówcy. Oszuści bardzo często podszywają się pod dane personalne osób, które wcześniej zostały im wyjawione przez samych pokrzywdzonych.
2: Jak informuje policja, tylko na terenie Szczecina oszuści wyłudzili w ten sposób w ostatnich dniach 100 tysięcy złotych. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
0: Zbliża się 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Dyrektor festiwalu Marek Sierocki wyjaśnia, że w tym roku na scenie pojawią się artyści, którzy oddadzą hołd wyjątkowym postaciom polskiej muzyki.
4: Będzie koncert poświęcony Agnieszce Osieckiej i Magdzie Umer. W tym roku mija 90. rocznica urodzin Agnieszki Osieckiej. No a Magda Umer jeszcze w zeszłym roku śpiewała w Opolu. Będziemy wspominali te dwie wielkie artystki. No ale też będzie koncert hip-hopowy, drugi rok z rzędu. Będzie też wesoło. Neonówka będzie głównym bohaterem kabaretonu. No i będą też mini recitale gwiazd, które świętują swoje jubileusze. 30-lecie pracy artystycznej Ani Wyszkoni i 35-lecie Justyny Stery.
0: Impreza potrwa od 4 do 7 czerwca w Amfiteatrze Tysiąclecia, a koncerty będzie można oglądać w Telewizji Polskiej.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Prognoza pogody. W nocy na południowym wschodzie przelotny deszcz i burze. Temperatura od 10 do 15 stopni. Chłodniej w rejonach podgórskich 8. Jutro na wschodzie, po morzu i w górach przelotny deszcz. Na wschodzie jeszcze burzowo, a temperatura od 18 do 23 stopni.
6: No były to po prostu całkiem inne czasy.
7: I sala zamarła.
8: Co jest na tej taśmie?
9: Niezwykły wirtuoz, multiinstrumentalista, kompozytor i piosenkarz. Najmłodsi pokochali go dzięki pszczółce Mai. Starsi pamiętają z takich przebojów m.in. jak Zacznij od Bacha. Bohaterem dzisiejszej audycji będzie niezapomniany Zbigniew Wodecki, ponieważ jest jeszcze maj, a właśnie w maju zarówno urodził się Zbigniew Wodecki, jak i zmarł. Dorota Boniecka, Górny, dobry wieczór. Witam serdecznie w audycji, w której prezentuję archiwalne reportaże i dokumenty Polskiego Radia. Za chwilę posłuchamy reportażu Jakuba Tarki w Słońcu Zbyszka. Poruszającą opowieść o niezwykłej relacji artysty z jego fanem. Czy możliwa jest przyjaźń między wielką gwiazdą a słuchaczem? Taka, w której są wspólne rozmowy, telefony, spotkania za kulisami, a nawet wspólne śpiewanie. Zapraszam zatem do słuchania reportażu

0: Jakuba Tarki w Słońcu Zbyszka.
1: Patrz, ile to jest ptaków. Tam wiewiórki biegają. Tu mam orzech, wiewiórka mi ciągle kradnie orzechy. I gdzieś sobie chowa, a potem wiosną tutaj przychodzi i szuka to, co schowała na jesieni. Tu są takie piękne trzy świerki, które sam posadziłem. Ja mówię, Zbyszek, weź któryś sobie, wybierz z nich, to nazwę go Zbyszek Wodecki i wybrał ten. O, ten. Ten najniższy właśnie. Mówię, ten najwyższy. Nie, ten sobie wybrał. U mnie się relaksował, bo on był zapędzony, zaganiany, ciągle gdzieś gnał, pędził. Raz na pół roku był, regularnie. Od 72 roku się znamy. Tutaj jest logo mojej firmy. Firma jest na cześć jego utworu nazwana. Zbyszek skomponował piosenkę Izolda. Usłyszałem ją rano w radio i tekst brzmiał tak. To była Izolda, niebieska jak ziemi tło. Dzwonię do Zbyszka. Zbyszek, piękna piosenka. Śliczna. Jak kiedyś będę miał łódkę, to nazwę ją Izolda. Bo strasznie chciałem mieć łódkę na Mazurach. To było moje pragnienie. Obojętnie jaką, żeby była woda i łódka. W życiu nie miałem nawet pół dziurawego gumowego pontonu. Nie mówiąc już o łódce. Ale Bóg mi dał córkę i firmę i obie nazwałem Izolda.

0: Mądrzejsza niż ja, wierniejsza niż noce złe. Jak sadów różowa mgła.
1: Dzisiaj zobaczyłem w internecie, że Zbyszek śpiewał piosenkę o Matyldzie, do filmu o Matyldzie. A moja wnuczka ma Matylda. Proszę zobaczyć, jaka ironia losu. Córka ma na imię Izolda, a wnuczka Matylda. Niesamowite, prawda? Tutaj mam zdjęcie, w tym ogrodzie on lubił przebywać. Puszczaliśmy muzyczkę i jak puszczałem mu muzykę, to on zawsze mówił, to ja to nagrałem, to ja to śpiewałem. Mnóstwo było tych piosenek. On sam już nie wiedział, co śpiewał i kiedy. Ale jemu było potrzeba takiego ciepła, wie pan, domowego takiego nastroju. Ponieważ on był ciągle w hotelach, ciągle w drodze, ciągle pędził. To był tego typu człowiek. On miał serce nie tylko dla siebie. Miał serce i dla ludzi. Kochał publiczność, kochał ludzi i to nie gnał. Muszę panu powiedzieć, że po śmierci Zbyszka dostawałem kondolencje. Jako przyjaciel dostawałem kondolencje od sąsiadów. Tutaj sąsiadka płakała. Wie pan, to jest też kawał mojego życia.
2: Ale tutaj chciałem dać taką tabliczkę. W tym domu przebywał wielokrotnie Zbigniew Wodecki. Ale nie będę się wygłupiał, wie pan. Proszę bardzo. To proszę bardzo, spocznie tam. To jest jego miejsce, gdzie siadał. Tutaj. W tym miejscu siedział. Zawsze. To było jego ulubione miejsce. Tutaj żona, tam córka, a ja tutaj. Naprzeciwko. Wtedy tylko patrzyłem i słuchałem, chłonąłem. To dostałem od Zbyszka. To jest z jego promocji, z Empiku. Figura z książką w ręku. Zbigniew Wodecki, Pszczoła, Bach i skrzypce. Pan zobaczy, jaki piękny wpis. W Łodziu, bracie, jesteś wielki i twoja Izolda. Zbyszek Wodecki, 6.12.2011 rok. On mnie zwał bratem w ogóle, więc też do niego mówiłem bracie. Piękne, prawda? Szczególnie dawał wyraz sympatii do mnie i do rodziny na koncertach. Tu jest tu mój przyjaciel i dla niego dedykuję piosenki i dla jego rodziny. W Siedlcach ostatnio, jak promowaliśmy książkę, ten koncert ja zorganizowałem, bo parę koncertów ja zorganizowałem. Powiedział, że na scenie jest mój przyjaciel z Siedlec. Że ja nie wiem, tak powiedział Zbyszek, nie wiem dlaczego się lubimy, bo tak to w życiu jest. Po prostu, że się kogoś lubi albo nie. Znaleźliśmy się ze Zbyszkiem z wakacyjnej eskapady gdzieś tam w Polsce. Wczesne lata 70.
3: On jeszcze wtedy nie był znanym piosenkarzem.
2: Nie był znanym piosenkarzem. I zauważyliśmy, że jesteśmy podobni do siebie. To jest zdjęcie wtedy, kiedy myśmy się poznali. Od pierwszego dnia mówiliśmy sobie na ty. Także ta bariera nie była taka ciężka do przełamania. Coś tam zaiskrzyło. Po powrocie z eskapady. Przed snem sobie włączyłem, to było za 15.07 chyba, taka była giełda piosenki, czy konkurs na piosenkę, już nie pamiętam w tej chwili. Prowadzący mówi, proszę państwa, dzisiaj przedstawimy państwu listę nowych utworów kandydujących do piosenki.

0: miesiąca. Piosenka miesiąca. Przedstawiam Państwu piosenkę młodego, początkującego piosenkarza z Krakowa, Zbigniewa Wodeckiego. Nagle słyszę w radio bom, bom, bom, bom, bom, wstęp taki na bębnie i potem poszukaj musli na brzegu morza. Zaraz, przez ten głos znam. I zadzwoniłem do Krakowa, do niego, słynna piękna piosenka, śpiewaj, no to jest fantastyczne. No. Opowiedziałbym tą historię, że tam nie było komu wystąpić w takim programie Wieczór bez gwiazdy. Ktoś go zobaczył z Warszawy, tu mieli piosenkę właśnie napisaną, ale nie mieli komu dać tej piosenki. Znajdziesz mnie znowu, młody, nowa twarz. Wzięli go, wypaliło i poszło. I na początku Zbyszek tak się trochę męczył, grając w orkiestrze, śpiewając tę piosenkę, potem już się rozwiódł z tą orkiestrą i zaczął karierę solową. No i wtedy zaczęła się taka miłość moja do twórczości Zbyszka, jak i do samego Zbyszka, do tego stopnia, że żeby zapamiętać to, co Zbyszek śpiewa, spisywałem sobie teksty z radia, które było bardzo niewyraźne, bo na falach długich, 700 kilometrów od Warszawy, to trzeszczało, tam brzęczało, to jak wolna Europa, proszę pana. W domu była cisza, mikrofon ustawiony, nagrywałem i przepisywałem sam na tej maszynie. Gdzie zieleń łąk, niepokój w krąg,
1: niepokój w krąg.
0: Jaskółczy lot, pochyły płot. Piękne słowa.
1: Gdzie serca krzyk,
0: odgaduje świt. I z cieniem się kojarzy cień, gdzie sen, nie sen,
1: tam widzę Cię. Zało mnie drogi, gdy rosa i mgła.
0: Tu fortepian, tam gitara, tu perkusja.
1: Absolut,
0: orgazm duchowy ja to nazywam.
1: W zachęcie ust jawie snu, w pogoni bez tchu, za słowem, które zachowało blask.
0: Ja to uważam za poezję i nadal to uważam za poezję. To jest tak jak cytat z Hamleta, Szekspira. Zdaje mi się, że widzę, gdzie przed oczyma duszy mojej.
1: Widzę Cię.
0: No to trzeba widzieć duszą.
1: Podwójny odgaduje Cię. Gdzie ptaka krzyk podpowiada świt i z cieniem się kojarzy cień, gdzie sen, nie sen, widzę Cię.
0: Bardzo wzorowałem się na Zbyszku, szczególnie jak byłem młodym człowiekiem, no teraz jestem już dorosłym, mam nadzieję, że dojrzałem, ale jak byłem młodym człowiekiem, miał ogromny wpływ. Jak chodziłem do Górniaka, miałem wadę wzroku, ale niewielką. Jak poznałem Zbyszka, imponowało mi to, że Zbyszek ma ciemne szkła. I mówię do mamy, kup mi te ciemne szkła. To nie, będziesz wyglądał jak niewidomy. I pożyczyłem od kolegi, który miał minus 3,5. Także minus 0,5 i zjechałem na 3,5. Zbyszek o tym wiedział. To była nasza słodka tajemnica. Tak byłem wpatrzony. To tak jak ktoś może młodzi, no Michael Jackson czy jakiś tam raper. To człowiek spojrzy i się zakocha, wie, że to jest to. Coś było, co nas do siebie przyciągało. Proszę bardzo, proszę zobaczyć, jego pierwsza płyta podarowana mi. Serdecznie zaprasza i wprasza się przy najbliższej okazji. Ja pojechałem do niego do Krakowa. Już kupiłem dobre wino, wypiliśmy to winko, pochodziliśmy po Krakowie i świetnie nam się rozmawiało. Byłem u jego taty, wtedy żył pan Józef Wodecki. To było na ulicy Ułanów. Pokazano mi parapet, gdzie Zbyszek z Cezorykiem wyrył Zorro. I ten parapet jest prawdopodobnie do dzisiaj, gdzie to Zorro, jak on był maleńkim chłopcem, wyrył na parapecie drewnianym. Ja byłem jego na początku fanem. Patrzyłem na niego z otwartą buzią, bo to był mój taki guru. Podobało mi się, że nosi garnitur, że nosi muszkę. Nawet kupiłem sobie taką samą koszulę, proszę pana, jaką. Podobną. Tą koszulę kupił w NRD. Znam historię tej koszuli. Fryzura, okularki. W tej chwili to się już zmieniło, ponieważ dowodem na istnienie moich włosów są już tylko te zdjęcia. Ale dobre i to. Potem on mnie odwiedził. Byłem wtedy na studiach. Zbyszek przyjechał do mnie. A rodzice pracują w domu dziecka. Ja mówię tak. Słuchaj, ja mam 3 występy, bo to kiedyś było tak 16, 18, 20. Kiedyś było mnóstwo tych koncertów. Myśmy tu przyjechali na występ autokarem. Weź, zabierz te dzieci z domu dziecka na mój występ. To jest właśnie Zbyszek wśród dzieci z domu dziecka w Stoku Lackim. Wszystko pokrył z własnych funduszy. Zarówno przewóz wychowanków domu dziecka, jak i koszty za bilety. Piękny gest. Nieprawda, że artyści są

bufonami. Zbyszek umiał dawać. Miał troje dzieci już, Joasię, Kasię, Pawła, a jednak proszę zobaczyć, jaki jest. Zawsze dbał o słabszych, nigdy nie gwiazdoszył. To był ten etap, kiedy byliśmy na studiach. No potem coraz bardziej, coraz częściej się spotykaliśmy. Już zacząłem pracę w szkole, uczyłem WF-u. Zbyszek jak przejeżdżał przez Siedlce, nie było tak, żeby do mnie nie zajrzał. Nawet jeżeli występ miał tam 30-40 km dalej, czy nawet 70. No coś nas, kurczę, do siebie ciągnęło. Nie wiem, jestem dobrym biorcą sztuki, ja się na tym nie znam. Nie mam przygotowania zawodowego. Natomiast jestem, uważam, dobrym biorcą sztuki. Kocham sztukę, kocham artystów. Bóg im dał talent, żeby nasze życie upiększyć w jakiś sposób. Nie ukrywam, że ogrzewałem się i ludzie się tego nie przyznają. Ja jestem człowiekiem uczciwym. Grzałem się w słońce Zbyszka. Starałem się nie dusić go, nie siedzieć na nim, ale dawał mi wiele pozytywnej energii. Ja miałem przyjemność, wie pan, zaszczyt nosić za nim słynny jego neseserek, o którym teraz tak często wspominają, z takim słoneczkiem przyklejonym. Był zrobiony na miarę, gdzie wchodziła trąbka, skrzypce, smyk, nuty, jakieś tam jeszcze drobne rzeczy. Jak Zbyszek żartował, i piersiówka, oczywiście nigdy nie miał, samochodem jeździł. I miałem zaszczyt nosić to za nim. Kiedyś była taka propozycja, żebym tam trochę z nim pojeździł, konferencjerkę no poprowadził. W jednej piosence nawet śpiewałem. Basia, Basia. Basia, Basia, Basia. I tam właśnie był chórek. I pani Kamińska, coś tam ją gardło bolało. Myśmy stali za kulisami. Chodź tutaj, chodź tutaj. I tam tą Basię, żeśmy z nim razem chórek. Także mam tę satysfakcję, że w jednej z piosenek śpiewałem Basię. Widocznie nie fałszowałem, skoro ludzie nie uciekali z sali.

0: świata też. Nie śnią mi się w nocy, kto mnie zauroczył, wiesz.
1: Dawał mi wiele pozytywnej energii. Ja natomiast mu dawałem przywiązanie, wierność. Do pewnego czasu to miałem największe archiwum Zbyszka w Polsce. Wycinałem nożyczkami nawet program telewizyjny z czarno-białych gazet, wystąpił Zbigniew Wodecki, proszę pana, do tego stopnia. Ja mu to wszystko przekazywałem, co się dzieje, a to w Playboyu jest wywiad. Schowaj, schowaj, to się wszystko przyda, to się wszystko przyda. Nawet mu kiedyś, mówię, Zbyszek, daj mi, to kiedyś będzie pamiątka. Proszę bardzo, słowa Izoldy napisane własną ręką. Wszystko tu się z pamiątka, no wie pan, tylko do Muzeum w Opolu Piosenki Polskiej. Proszę bardzo, tu dostałem od Zbyszka to zdjęcie. Jeszcze oryginalna pieczątka, Rostok. Też jestem jedynym posiadaczem tego zdjęcia w Polsce. Zbyszek, młody, przystojny, śpiewał piosenkę Strach na wróble. Niesamowita przygoda z tym się wiąże. Otóż Zbyszek zapomniał słów. No więc zaczął śpiewać tak, jak potrafił. Gdy mnie strach wystraszy, to zaraz ja postraszę się. Takie my co dzień siebie w kaszy, gdy nas strach wystraszy, myślimy, że nam będzie lżej. Oj, dana, dana, w ciepłą jasną noc. No, kompletnie bez sensu. Niemcy nie zrozumieli. Podobało się. Pierwsze miejsce w Rostoku, Zbigniew Wodecki, Polska. I to jest właśnie to zdjęcie w Rostoku. Albo czasami na występie też go obserwowałem, bo dużo koncertów żeśmy razem przeszli. Ja jako widz, zakulisowy widz. To potrafił i to też świadczy o wielkości. Na przykład śpiewał tak. Czy to tylko chwila... Daj przykład. Czy to tylko chwila? O nie, zapomniałem tekstu, państwo mi to wybaczą. Za chwilę będę śpiewał, dalej tylko sobie przypomnę. Wiem, że to miłość. No, nie. To jest świetne, to świadczy o wielkiej klasie. Jeżeli chodzi o zagraniczne występy, poruszyliśmy Rostok. Otóż występował kiedyś w Czechosłowacji, w telewizji. Całe szczęście, że nagrywali to, a nie szło na żywo. Młody, obiecujący, piosenka z Polski, Zbigniew Wodecki zaśpiewa swoją piosenkę, którą debiutował w Polsce. I ta piosenka otworzyła mu dalszą karierę. Zbyszek zaczyna. Poszukaj muszli na przykład... Coś nie tak? Dobra, to jeszcze raz zaczynamy. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Poszukaj muszli na brzegu. O co chodzi? Otóż się okazuje, że w języku czeskim słowo poszukaj to jest bardzo wulgarne słowo określające

stosunki damsko-męskie, cielesne. Tragikomiczna sytuacja, bo trzeba było z Warszawy ściągać inną piosenkę, chyba Tak to ty wtedy ściągnęli, z bałagan, zamieszanie, no bo jak można odbyć stosunek płciowy z muszlą na brzegu morza? To tak to wnikało. Co tu jeszcze mam? Proszę bardzo, sam stworzyłem sobie

0: lelum polelum. Druga kaseta jest zapieczętowana, żeby ktoś mi tego nie skasował.
1: Kiedyś w radio. W radio, słucham sobie radia nocą. To Jaroczyński prowadził. A tu dzwoni słuchaczka. Panie Zbyszku, pan u nas był, pamiętam, że to była pani ze Szczecina. Pan był u nas na występach, śpiewał pan taką piękną piosenkę lelum polelum. Nigdzie jej nie ma. Czy mógłby pan nam to puścić? Dobrze, zaraz tam pan, który realizuje audycję, to znajdzie. No, szukają, nie ma. Słyszę, Zbyszek mówi, a właśnie byłem u przyjaciela, który nagrał na koncercie, śpiewałem to lelum polelum i ja tę piosenkę mam. No więc ja za tą kasetę, za telefon dzwonię do studia i z mojego magnetofonu przy słuchawce puściliśmy tej pani ze Szczecina przez radio piosenkę lelum polelum. Nigdy tego nie nagrał, z tego co mi mówił, i potem puściłem mu po kilku latach, on się bardzo wzruszył, że to jest. Mało tego, muszę panu powiedzieć, że ostatnio, gdy się spotkaliśmy ze Zbyszkiem, powstał pomysł, żebyśmy kiedyś zaśpiewali te piosenki. To jest, mówi, ciekawe. To jest o nas piosenka w sumie, bo tam taki jest piękny tekst. Gdy idą razem dziś lelum polelum, nie znają blagi ani fortelu, przyjaciół takich jak oni niewielu, zawsze są razem, jeżeli są. Piękny tekst.
2: Gdyby siąść w fotelu, wie pan, i

0: Mam wyrzuty w stosunku do rodziny, bo katowałem ich muzyką Zbyszka. Zresztą oni współczuł. Ja współczuję wam, kochane dziewczyny, że tak musicie słuchać. No potem odpuściłem, już go sam słuchałem, ale pokochały te Zbyszka, pokochały jego twórczość i chciałem panu pokazać wzruszającą rzecz. Przed śmiercią Zbyszek dał mojej żonie taką płytę. Lideczko, trzymaj się, do miłego. I to jest ostatni wpis Zbyszka, bo żona była po operacji, dość poważnej takiej. O, to jest Magda Izolda, moja córka, Zbyszek. Dyskusja filozoficzna. Bardzo lubiłem się przysłuchiwać, jak oni sobie rozmawiali.
1: To, że on przyjeżdżał kiedyś do bloku, w którym mieszkaliśmy, jeszcze wcześniej do dziadków, to mogło być dziwaczne, ale tak jak mówię, ja to po prostu przyjęłam i o jego wielkości w ogóle nie stanowiła dla mnie jego sława, tylko to był dla mnie zwyczajny człowiek, właśnie taki dobry wujek, który przyjeżdżał, dopytywał mnie o ceny, nawet o chłopaków, o mieszkanie, czy dobrze mi tam płacą w danej pracy, więc zupełnie przyziemne sprawy. Tata, no rzeczywiście nie bójmy się tego słowa, katował mnie muzyką Wodeckiego. Przez wiele lat naprawdę nie potrafiłam docenić tej twórczości. Już po prostu skala mnie przerosła i moje możliwości percepcji. Dopiero jako dorosła dziewczyna, ale to tak pod koniec studiów czy po studiach, sama dobrowolnie wracałam do niektórych utworów. No znam tych utworów tyle, że nie wszystkie jestem w stanie nawet znaleźć w internecie. No siłą rzeczy mam tą muzykę w sobie i ją noszę.
0: Córka mi się urodziła w 83 roku, czyli 5 lat po Izoldzie, po tej piosence. Poszedłem do Urzędu Stanu Cywilnego i mówię do pani, dzień dobry, urodziła mi się córka, to jest proszę bardzo, akt urodzenia, dziewczynka, piękna. A jak pan daje na imię? Izolda. Co? Mówię, córko, Izolda. Co to za imię? Zbyszek Wodecki śpiewa, Izolda, aha, Wodecki to sobie może śpiewać. No więc ja poruszę z kierownikiem, bardzo mądry pan kierownik, jeszcze go widuję, na ulicy żyje, przyszedł, założył okulary, poślinił palce, otworzył księgę, jest takie imię, proszę dać. No ale ponieważ moja mama bardzo chciała, żeby jej wnuczka miała Magda, więc daliśmy Magda, nie Magdalena, a na drugie imię Izolda.
1: Z tego, co rozumiem, tata się z tym jedynie pogodził. Natomiast ja do tego nie przywiązywałam nigdy jakiejś takiej większej wagi. Wydawało mi się może trochę pretensjonalne, ale bywają bardziej. Więc też mnie ciążyło, choć oczywiście bawiło zawsze całą klasę na rozdaniu świadectw, bo każda moja wychowawczyni z radością je recytowała głośniej niż pierwsze imię i nazwisko.
0: Izolda była złotowłosa, prawda? No, córka jest blondynką ciemną. No, Zbyszek był z tego dumny. Zawsze to podkreślał, wszędzie mówił, że tu ma chrześnicę, Izoldę. Piękna kobieta, prawdziwa.

Izolda. Muszę panu powiedzieć, że też do języka swojego, do rodzinnego, wzięliśmy niektóre wrażenia z jego piosenek. Na przykład u nas w rodzinie mówi się smutny jak Jurata w deszcz. Fajne, smutny jak Jurata w deszcz. Piąte, piwo w barze grill. Piękna piosenka. W ogóle, gdybym sobie włączył Wodeckiego, to bym słuchać z miesiąc chyba tego całej twórczości, by czasu mi nie starczyło. Proszę zobaczyć, jaki to jest wielki żart muzyczny te chałupy, bo to jest żart muzyczny. On pierwotnie był napisany dla Ireny Santor. Irena Santor mówi, to nie jest jej świat, a to jest mój. Proszę bardzo. Śpiewał. No bo po to był w sumie. Po to był. Ale myślę też, że to może taki był chwyt też, żeby mając w repertuarze kilka przebojów, takich wakacyjnych, no to Pszczółka Maja i Chałupy to są takie największe, to przemycał właśnie takie wartości, też głębsze te aranżacje. Widać taką nutę muzyki poważnej w tym wszystkim. No to trzeba czuć, to trzeba być człowiekiem wrażliwym, żeby to czuć. Wie pan, ja jak sam jadę samochodem, a dużo jeżdżę, to nas łączy ze Zbyszkiem. Też był taki kawał wśród artystów, jak ktoś zamłądził, to złej, tu jestem, zadzwoń do Wodeckiego, on już tam był. Jak sam jadę samochodem, to chyba nie jest choroba psychiczna. Jak mi się jakaś piosenka podoba Wodeckiego, słucham kilkanaście razy. A wstyd, wie pan, dlatego słucham sam. Wpierw słucham tekstu. Potem słucham melodii, potem słucham instrumentów, czyli aranżacji. Ciarki na skórze, włosy stają dęba na skórze. Absolut. Każda piosenka mi się z czymś kojarzy, Zbyszka. Na przykład Znajdziesz mnie znowu, kojarzy mi się z Bałtykiem. Tak to ty z Mazurami. Zacznij od Bacha. Ja sobie wyobrażałem, że on to będzie stał na kasprowym wierchu i grał na trąbce. Tam w dole Zakopane gdzieś, zadarta głowa, trąbka w górze, takie echo. No ta piosenka to taka przestrzenna, znaczy od Bacha, tego srebrna trąbka. Trąbka miała taki specyficzny dźwięk, tak jak głos Zbyszka był nie do podrobienia, tak jego instrumenty też.

Myślę, że gdyby Zbyszek się urodził na Zachodzie, to by miał wielką karierę, wie pan. Kto wie, czy nie większą niż Frank Sinatra, bo Frank Sinatra śpiewał, a Zbyszek był multi-instrumentalistą. To on zawsze mówił, że jest śpiewającym skrzypkiem. Świetnie grał na trąbce, na fortepianie i pianinie. Sam aranżował, sam komponował, tylko nie pisał tekstów. No i śpiewał. I wyglądał. Opowiada mi zawsze taki dowcip o sobie, że idzie Wodecki przez pustynię i krzyczy wody, już na kolanach idzie, patrzy, oaza. Wchodzi do tej oazy, nabiera drąg wody i przeczesuje włosy. On sam to wymyślił, ten kawał o sobie, puścił go w obieg. Był człowiekiem bardzo dowcipnym, bardzo inteligentnym. Ja kocham takich ludzi inteligentnych. Był showmanem, takie zwierzę sceniczne. Lubił być wśród ludzi. I pamiętam, kiedyś mówił mi, że pojechał na urlop do Afryki, bo człowiek nie chciał wracać. No, nikt go nie prosił o autograf, nikt mu nie klaszcze, jakiś tu biały z długimi włosami chodzi. Nie. Gdyby nie był piosenkarzem, pewnie wyrysował. Pięknie rysował. I kiedyś mówił, że był na działce u znajomych i tam była luneta. I on przez tę lunetę zobaczył Jowisz, inne planety, gwiazdy i narysował mi piękny rysuneczek i podpisał Zbigniew Wodecki. Piórkiem, proszę pana, mówi, że nigdy nie uczył się rysunku. Kochał gwiazdy, kochał patrzeć w niebo, zawsze mi o tym mówił, że zafascynowany wszechświatem. W ogóle u niego była taka radość życia, jakaś taka pozytywna, ciepła aura. Gdzie on się pojawił, od razu ludzie się zmieniali, bo był ciepły. Nigdy nie narzekał, rzadko się skarżył na kogoś i pocieszał. Takim był człowiekiem bardzo empatycznym, dopytywał, jak się czujecie, jak tam zdrowie, a u niego zawsze było w porządku. Chociaż jak widać nie było, ukrywał, nie chciał smucić, nie zaprzątał głowy własnymi problemami. Teraz wspominam, że tak przy kolacji tutaj właśnie spędzonej żartowaliśmy sobie, kto kogo pierwszy pochowa. Mówię, Zbyszku, jak kiedyś umrę, przyjedziesz do Siedlec, zagrasz mi Izoldę nad grobem, takiego pogrzebu to tu nie było w Siedlcach jeszcze, żeby dobrze przyjadę, ale ty i tak pierwszy przyjedziesz do mnie, bo jestem starszy. Masz miejsce wykupione? Mówię, nie, a ja mam. I masz przyjechać, tylko przyjedź na pewno, bo każdy obiecuje, a nikt nie przyjeżdża. To jest ostatnie moje zdjęcie ze Zbyszkiem. Zawsze robiłem dwa, jakby jedno nie wyszło, żeby było drugie. Nie wiedziałem, że już 5 miesięcy po tej fotografii już go nie będzie. Pewien etap życia mojego też się skończył. Moje życie się nie skończyło, ale już jest inne.

0: No ten tekst, musi być ta melodia, żeby dało się, nie wiem, przy tak zwanym ognisku usiąść i zaśpiewać. Czy zawsze moje pytanie, no dobrze, Dawid Podsiadło, no rzeczywiście, jeżeli facet sprzedaje 4 stadiony czy 5, no tylko można uklęknąć i powiedzieć wielkie, wielkie gratulacje i to czynię teraz w tym momencie. Proszę mi powiedzieć tak z ręką na sercu, bo widzę panią bardzo dobrze, czy jest pani zaśpiewać w stanie coś z repertuaru pana Podsiadły?
1: Nie.
0: Słyszę i widzę kiwanie głową na nie i ja też nie. I mało tego, rozmawiałem z takimi ludźmi, którzy są fanami i to ich zabijało. No tak, no i proszę, zaśpiewaj. No nie zaśpiewam. No bo nie ma tam takiej melodii, która, że tak powiem, bierze. Ja śmiesznie tłumaczę teraz nieraz ludziom, że ta piosenka, żeby przeszła do jakiejś tam historii, żeby złapała ludzi, to trzeba ją zalalować, trzeba ją jakoś wyśpiewać. No tych piosenek nie da się i wielu innych tych młodych artystów, którzy też już osiągnęli pewne sukcesy. Nie wiem, czy Sanach da się też to zaśpiewać? No będzie z tym pewien problem.
1: W ten sposób jakoś zachęca młodych ludzi do sięgnięcia do poezji chociażby,
0: no,
1: prawda?
0: Że tak powiem, w moich czasach to bardzo dużo było sięganie do poezji. To zaczął Czesław Niemen fantastycznie, kiedy wyśpiewał Kwiaty Polskie i Bema Pamięci, kiedy wszyscy patrzyli, no... Co to za facet? On oszalał tam na tych organach, się zawiesił i tam gra niesamowite rzeczy po 16 minut. Więc, powiedzmy szczerze, wszystko zostało już zrobione. Ale chodzi o to, żeby sprzedać to właśnie na inny sposób, innej publiczności. I wiadomo, że tak jak ci teraz młodzi ludzie nie będą słuchali Niemena, chociaż niektórym może to się zdarza, no to posłuchają Sanach i nagle dowiedzą się, że istniał taki jeszcze inny poeta. Jacek Cegan, kiedy go spotkałem, mówi, ale to niesamowite, że ona dołożyła mnie do tych wszystkich wielkich poetów. No to zostałem nobilitowany. I to prawda, został nobilitowany, no bo jeszcze nie jest tak wielki jak paru innych, których ona tam wyśpiewała. Ja bym no trochę tak przestrzegał przed tym, żeby, szczególnie jak rodzice mają jakieś takie dzieci w takim wieku właśnie nastoletnim, żeby jednak patrzyli na to, czego słuchają. Oczywiście, że muzyka nie ma sprawy. No wiadomo, że z hip-hopem nie będziemy walczyli, no bo to jest muzyka tego pokolenia i zostawmy to. Tak jak w każdej muzyce będzie 10% tych, którzy są wartościowi, taki Wona i Weber, no fantastyczne rzeczy, Kaliber, świetne rzeczy, Leroy na początku też był świetny. Ci ludzie coś zrobili, może czasami PZ, może czasami jeszcze paru innych ludzi coś wnosi. Ale no reszta to jest taka trochę przemielona, jeżeli spojrzymy na to, że nie potrafią tak śpiewać, żeby ten śpiewać, no dobrze, na jakiego byśmy tego nie nazywali, rapują, że nie potrafią unikać tego wulgarnego języka, który, dobrze, ja rozumiem, czasami muszą coś podkreślić, prawda? Te słowa są, istnieją. Taki raper, żeby on był autentyczny, żeby mu wierzono, no to musi być K, H i wszystko inne, co możemy tam sobie wymyślić w języku polskim. Okej, ale tutaj, jeżeli tym się podniecamy, no to też robi się coś takiego niedobrego i należy się zastanowić, że coś jest nie tak. Wiadomo, że byli punkowcy w tych latach 70. tak wyskoczyli, wykrzyczeli, nie potrafili grać, ale grali. I jakoś też nam się to wszystko podobało. Ale żeby było śmieszniej, ci punkowcy później znormalnieli. Teraz te zespoły, ja do tej pory widzę, że oni nagrywają, coś robią, ale robią całkiem fajną muzykę, nauczyli się grać. Coś z nich wyszło. Moje pytanie jest takie do państwa, do słuchaczy. Proszę się zastanowić, czy z tych teraz osób, które są gwiazdami, czy oni przetrwają? To jest pierwsze ich pytanie, najważniejsze.
1: Oni przetrwają, tak. Artyści właśnie jak Wodecki wciąż budzą emocje, a czy współczesna scena muzyczna potrafi tworzyć podobne rzeczy?
0: Proszę spojrzeć na różnego rodzaju festiwale, których to nie brakuje, mówię o takich telewizyjnych. I coraz częściej sięga po to się, że jakiś artysta uznany teraz i lubiany, młody, każe mu się śpiewać cover. I publiczność wtedy tańczy, macha, cieszy się, śpiewa teksty, bo je zna, a nie ich własna twórczość. I to mi też podpowiada, że ta moja teoria o tym, że niewielu z nich przetrwa i przede wszystkim niewiele piosenek. Proszę zobaczyć, ile tego jest. Tego są miliony, to nie są już setki. Ja nie mówię już teraz o samej Polsce, ale generalnie no, jesteśmy atakowani. To jest...
1: Teraz kolejny nowy trend K-pop, prawda? Tak bardzo
0: K-pop nie jest taki zły, muszę pani powiedzieć, może panią zaskoczę, ale K-pop to ta Korea, która przecież to nie ma tam ile, tam z 50 milionów ludzi. No, kraj, który nie powinien wiele znaczyć w kulturze, ale proszę zauważyć, że również filmy, doskonałych kilku świetnych reżyserów, którzy robią naprawdę bardzo, bardzo dobre filmy, w których o coś chodzi. To jest dla mnie najważniejsze, żeby w tym filmie o coś chodziło, a nie, że...
1: No tak, ale w tych piosenkach, no to co? Ale te piosenki są szorstki, dobrze... Jestem szorstki, gnarli.
0: No dobrze, no muszą się tak komunikować, ale to jest dobrze opakowane i powiem pani, że wolę może niektóre k-popowe rzeczy. Ja mam znajomych, którzy tam prowadzą różne kluby i mówią,

0: słuchaj, tu zespół jakiś tu przyjeżdża, ja nigdy o nim nie słyszałem. 1500 dziewczynek melduje się, rodzice przywożą i one skaczą, rodzice zabierają i następny jakiś koncert znowu się zjawiają. No to jest po prostu taki trend, ale proszę zauważyć, że K-pop rzucił na kolana Amerykanów i Anglików. No to jest wstyd. Oni są po prostu wściekli, tak, że jakiś BTS czy jakieś tam inne zespoły, które są bardzo, bardzo popularne, te różne dziewczyny, które śpiewają, że oni dali im takiego psztyczka, tak, że my tu herosi, my żeśmy wymyślili rock and roll, a muzyka pop to tylko my, no to będę proszę zobaczyć na Eurowizji, jak Anglicy zawsze mają zero.
1: No tak.
0: To świadczy o tym, jak traktują Eurowizję, jak się przejmują Eurowizją, a my tutaj dyskutujemy, czy było takie, czy śmakie, dostaliśmy tyle punktów, czy tyle. Kogo to obchodzi? To jest joke, moim zdaniem. W ogóle się nie przejmować. Więc wracając do K-popu, to jest dobrze zrobione, proszę pamiętać, że oni dobrze śpiewają, oni świetnie wyglądają. No nie ma dyskusji, że to jest uformatowane tak, jak były te boysbandy, prawda? Blondynek ufarbowany na blondynka, czarny, taki, śmaki, owaki, różne. To jest pewnego rodzaju produkt, ale później okazuje się, że oni jednak potrafią śpiewać, że to nie jest takie, że wzięto ludzi, którzy tylko wyglądają, bo czasami też tak bywało, tak samo jak z tych zespołów boysbandów tych amerykańskich. No mamy Justina Timberlake'a, mamy Harry'ego Stylesa. Harry Styles to jest fantastyczny dla mnie przykład faceta, który rzeczywiście jest na te czasy takim Tomem Jonesem. Świetny, świetny pod każdym względem i kompozycje, i jeżeli chodzi o to, jak on śpiewa, jaki ma głos, czyli zdarzają się, ale tak jak mówiliśmy na początku, rzadko, bardzo rzadko. Przez ostatnie parę lat ta nasza muzyka pop, no to jest depresja, prawda? W kółko ma pani depresyjne utwory, teksty, można się, że tak powiem, pochlastać, wszyscy smutni, wszyscy na czarno, wszyscy ponurzy. No, przepraszam, ale to ja do tego się akurat, ja nie podpisuję się do tego, co się dzieje. Być może, że młodzież jest teraz też taka depresyjna, no ale ta muzyka jeszcze bardziej w ich to wpycha, więc lepiej się
2: chyba obrobić. Ale generalnie muzyka opowiada o naszych czasach, chociażby właśnie przytoczony już przeze mnie, czy Lady Punk, czy Perfect, czy Republika. No oni też o sytuacjach swoich śpiewali.
0: Absolutnie.
2: No chcemy być sobą, co zamieniono na chcemy być ZOMO.
0: Pasowało akurat. Teraz Metallica zagrała to, prawda, żeby jeszcze bardziej nobilitować. No tak, ale to byli, proszę pamiętać, tekściarze. Skoro pani wspomniała o tych ludziach, to Grześ opisał sobie sam bardzo dobre teksty. Andrzej Mogilnicki, do tej pory piszący, pisał świetne teksty dla Lady Punk, czy to będzie mniej niż zero, czy strach się bać. Te tytuły wchodzą do języka. To myślę, że jest najcudowniejsze, co może spotkać autora tekstów, że twój szlagwort wchodzi do języka. Ludzie się tym posługują jako część naszej mowy. I Andrzejowi to się udało. Boguś Olewicz, który też cały czas jeszcze pisze, no ostatnio chyba dla Budki Suflera najwięcej, to chcemy być sobą, to autobiografia, nie płaczewka. No, to wszystkie te utwory, które on jako pokoleniowiec to sprzedawał. I być może, że teraz Dawid Podsiadło, o którym mówiliśmy, też jest przedstawicielem tego pokolenia, tylko oni mają akurat takie zapotrzebowanie. My mieliśmy może inne, oni mają inne, trzeba to zrozumieć, tylko dalej wracamy do tego, czy to przetrwa. Ja się obawiam, że nie.
2: No bo ja też się obawiam, że nie. No może jesteśmy już starzy dziadkowie, nie wiem,
0: nie,
2: babcia
0: proszę,
2: i dziadek.
0: Tak nie mówić, jesteśmy młodzi duchem.
2: Młodzi duchem.
0: Słuchamy cały czas.
2: Ale ja na przykład swojej córce pokazuję też te inne utwory, nie tylko K-pop, ale również i Sojkę, i właśnie Wodeckiego, a również i Perfektu, czy
0: tak
2: Lady Punku.
0: Być, moim zdaniem, jeżeli rodzice zadbają o te wychowanie, to te dziecko ma szansę wyboru. Tak powie, a mamo, daj mi spokój, to twoja muzyka, ty jesteś stara. No, że ona się, że tak powiem, zaszczepi. Jeżeli pójdziemy na koncert Lady Punk, to Andrzej Mogilnicki, akurat którego żeśmy tutaj wspomnieli, jest moim bardzo dobrym znajomym, no przyjacielem, mogę powiedzieć, takim prawdziwym. I on zawsze się zastanawia nad jednym. Jak to możliwe, że tylu młodych ludzi przychodzi na koncerty i śpiewa te utwory, i zna jego teksty. Ja mówię, Andrzej, oni znają ciebie bardziej niż Mickiewicza czy Słowackiego. On wtedy mówi, to niedobrze, powinni tamtych znać bardziej niż mnie, ale prawda jest taka. Czyli, że te teksty, które on napisał dla ludzi, którzy byli nastolatkami w latach 80., ta młodzież akceptuje w jakiś sposób, bo przecież nie darłoby się na tym koncercie, jeżeli ten tekst by jemu nie pasował. Tak, zawsze będziesz mniej niż zero. Jeżeli spojrzymy na to, co się dzieje, zawsze będziesz trochę zbuntowany, chcę być sobą, co jest trochę tak by śmieszne. Zawsze z Bogu się mówi, no dobra, no wiadomo, że chcemy być sobą, nie musisz o tym mówić, no, każdy chce być sobą, no, ale on to ubrał w te dwa słowa i to się udało. Więc to jest fajne, że tutaj mamy dowód na to, że tamci, że tak powiem,

0: ci nasi, o, tak to nazwijmy, oni już wykazali to, że przetrwali.
1: Tak, że są klasyką. Moja córka po prostu śpiewa mniej niż zero, bo tyle razy puszczałam to, by leciało to, że już potrafi to.
0: No i tak, mówię, ale musi się z tym jakoś identyfikować, tak? Bo gdyby jej nie odpowiadało, no to nie będzie tego śpiewała. No bo tak. Powiedziała, mama, nie, to bzdura, to głupia, bo ja wolę śpiewać w sanach. No jakoś jej to chyba nie wychodzi, żeby śpiewać w sanach, którą może lubić. I ja bym zwrócił uwagę na coś takiego, państwu słuchającym nas, że kiedyś właśnie ci ludzie, którzy tworzyli, czy to będzie Zbynek Hołdys, czy to będzie Marek Jackowski, no przecież wiadomo, że znam tych ludzi całkiem dobrze, czy to będzie Jasio Borysewicz, oni nie byli wykształceni muzycznie. Czy to nie jest zabawne? No oni nie mieli szkół pokończonych muzycznych. Teraz ma pani tą młodzież, która jest wykształcona bardzo dobrze. Jak, na kogo pani nie spojrzy, na jakie nazwisko, czytając pierwszą linijkę czy inną, a skończył tam szkołę jakąś średnią na pianinie, a gra na skrzypcach, a gra na tym, na tamtym, są wykształceni. No i co z tego? No i co z tego, skoro...
1: No to czemu tak się dzieje?
0: No, moja teoria, z którą nie trzeba się koniecznie zgadzać, ja to nazywam, że Bozia nie dała takiego talentu. Jesteś rzemieślnikiem. Skoro na czymś grasz, jesteś rzemieślnikiem, ale nie jesteś artystą. I dlatego nie zostawisz po sobie tego śladu węglowego muzycznego, że tak zażartujemy.
1: To co muszą zrobić, żeby no właśnie stali się tym?
0: Nie da się zrobić. To albo masz, albo nie masz. Aha. To jest ta tragedia. To jest ta tragedia, że Marek Jackowski, który był bardzo przeciętnym gitarzystą i zawsze sam z siebie się śmiał, pisał proste piosenki, żeby mógł je zagrać. Ale te proste piosenki bardzo trudno napisać, bo to są, prawda, ludzie się mądrzą, to skoro też tak rozmawialiśmy, że a to takie, to, tam cztery akordy, trzy akordy. Stary, no napisz, no napisz takie cztery akordy, żeby to trafiło, żeby to stało się przebojem, żeby przetrwało. Kiedyś z Davidem Byrnem, z Talking Heads, takim intelektualistą dużej klasy, rozmawialiśmy i też zeszło na temat prostej melodii. Mówi, słuchaj, prosta melodia to jest tragedia, to jest najtrudniejsze. A ludzie się z tego właśnie obśmiewają, nie wiedząc, o czym mówią, bo zawsze można powiedzieć, proszę, napisz, co za problem. Więc ci teraz świetnie wykształceni, przygotowani do tego, proszę spojrzeć też na podejście, tak? Oni wszyscy są zorientowani na karierę. Chce zrobić karierę, on jest grzeczny, on jest taki ulizany jakiś, albo tam ma kolczyk, albo ma tatuaż, no to, co jest teraz popularne, i nie rozrabia. Natomiast ci, o których mówimy tutaj jako tamci, nasi, to nie były aniołki, żaden z nich. I to doskonale wiemy. Dorośli na szczęście, z wiekiem się uspokoili, bo to by nie wytrzymało tego przede wszystkim chyba ich zdrowie. Ale to byli ludzie z krwi i kości. Ja nie mówię, że teraz młodzież ma rozrabiać, bo to ja, co bym tam im nie mówił, to i tak tego nie będą słuchali. Ale przez to, że tamci byli bardziej właśnie z krwi i kości, że byli ludźmi, być może przekazywali fajniejsze emocje, bardziej im to wszystko wychodziło, że nie mając tej edukacji, nie wiedząc, że tu jest taka gamma, tu jest bemol, a tu fismol, a to pasuje do tego, tamto nie pasuje, układali bardzo dobre piosenki. Mm, bo tak. Mieli to. To się nazywa w angielskim it. Masz to, albo tego nie masz.
1: No tak, to tak jak Wodecki. No, on
0: miał.
1: On był w ogóle no, wirtuozem, to co mówiłam, że multiinstrumentalistą, kompozytorem, tekściarzem, no po prostu...
0: Ale akurat tak, on mógł sobie na to pozwolić, bo tak jak Grzesiek Ciechowski powiedział, że on to rzeczywiście wszystko robił bardzo, bardzo dobrze i to mu wychodziło. No czasami jakieś tam płyty mniej może się sprzedawały, musiał trochę eksperymentować, ale właśnie posiadał coś, co się nazywa talent. I tego nie można kupić. To proszę zobaczyć, ilu różnych ludzi wychodzi ze szkoły takiej jazzowej tam w Katowicach. No i co z tego? Nie śpiewają. No i co z tego? Śpiewają nauczeni, śpiewają, ale nigdy sami siebie nie przeskoczą, bo być może, że w tej szkole nawet zostali troszeczkę przypiłowani, żeby no, nie bądź sobą, tylko tu śpiewaj tak jak profesor mówi. No i jest rzemieślnikiem, dlatego uważam, że teraz jesteśmy w czasach, kiedy jest dużo zdolnej młodzieży, ale oni są rzemieślnikami, no bo po prostu nie mają tego czegoś. Trochę takiej pokory, trochę myślę też również to, co ja zawsze bardzo cenię, bo znam wielu artystów tych takich najwybitniejszych, tak jak pani wspomniała, światowych i oni wszyscy mieli swoich idoli. A tutaj ja nieraz rozmawiam z młodymi ludźmi, którzy śpiewają, coś tam robią i oni nie mają pojęcia o nawet tutaj tej polskiej przeszłości, prawda? Powie się zespół Dżamble, zespół Polanie, zespół Klan, zespół... I oni otwierają oczy, nie słyszałem. Stary, no to ty się naucz. Ty czegoś posłuchaj, a potem się zastanów, czy masz jakąś swoją cegiełkę do dołożenia, bo ty startujesz, nie wiem, z trzeciego piętra, a w ogóle nie masz

0: jeszcze piwnicy i to wszystko się za chwilę zawali. Więc ja myślę, że trzeba mieć wielki szacunek dla historii muzyki. Te wszyscy, czy Rolling Stones, oni zaczęli od tego, że kochali bluesmenów, tak? Którzy nawet nie wiedzieli, że oni ich kochają. Ale oni byli tak zapatrzeni w to, że nigdy nie myśleli, że zarobią jakieś tam wielkie pieniądze. Miałem przyjemność poznać Micka Jaggera. To dla nich było, to była ich miłość. I myślę, że jeżeli jest w tym miłość, a nie chęć do zarabiania pieniędzy, to to wygra. A tutaj to, co teraz widzę, to widzę miłość do pieniędzy. Do tego, że chcę być popularny, chcę być tutaj, tu mnie zaproszą, tam mnie poklepią po plecach. No nie, daleko się tak nie zajedzie.
1: Miejmy nadzieję, że za parę lat, albo kilkanaście lat, albo kilkadziesiąt lat będziemy mieć takiego twórcę, którego będą
0: jak najszybciej, nie musimy, że za kilkadziesiąt, bo to wtedy jest takie ponure proroctwo pani. Miejmy nadzieję, że zaraz, teraz.
1: Moim i państwa gościem był pan Roman Rogowiecki, dziennikarz muzyczny. Dziękuję bardzo i dobranoc.
0: Zobacz, po mojej stronie.
1: Z państwem też się żegnam. Słyszymy się za tydzień w Polskim Radiu 24. Do usłyszenia. Dorota Boniecka-Górny. Dobranoc.
2: Reklama.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
2: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
6: Daj spokój. Zapomnij. Będzie dobrze.
7: No, już, już. Biedactwo.
8: Nie histeryzuj. Nie takie problemy mają ludzie.
9: Bagatelizowanie, dawanie rad, nadmierne pocieszanie. To nie przynosi ulgi. Naucz się uważnie towarzyszyć osobom doświadczającym straty. Wejdź na gajusz.org.pl, pobierz poradnik i dowiedz się, co znaczy po prostu być.
2: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
10: Dziś liczba osób w wieku 60+ przekracza 10 milionów. To już ponad 25% ludności Polski. Za około 20 lat będzie to ponad 40% z nas. To oznacza, że patrzenie na wszystko wokół musi się zmienić. Na rynek pracy, gospodarkę, kwestie zdrowotne, ale też na reklamę, modę, turystykę czy media. Jeśli dodamy do tego emerytury, których wysokość będzie spadać, to warto rozmawiać o warunkach pracy, o aktywizacji seniorów, ale i o kosztach opieki. To wszystko w audycji Portfel Seniora w każdą niedzielę zaraz po godzinie 9, na którą państwa serdecznie zapraszam. Anna Grabowska.
2: Autopromocja.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła godzina 23, jest sobota 30 maja, czas na wieczorne podsumowanie wydarzeń dnia. Trąba powietrzna na Opolszczyźnie, są zniszczenia. IMGW ostrzega, intensywne zjawiska pogodowe będą przechodzić nad Polską w najbliższych dniach. Ponad 78 miliardów złotych na kolejne umowy z programu SAFE. To przełom dla Polski i wojska, mówi szef MON. Kolejne zatrzymania i 3 miesiące aresztu w sprawie fałszywych alarmów. Ewa Worobiec, czas na szczegóły, zapraszam.

0: wydarzeń.
1: Przez Polskę przemieszczał się front atmosferyczny. Miejscami występowały intensywne opady deszczu i burze, głównie w pasie od Kujaw przez Śląsk po Małopolskę. Ponad 30 razy interweniowali strażacy na Opolszczyźnie, gdzie po południu przeszła nawałnica z silnym wiatrem. Najwięcej interwencji było w powiecie strzeleckim. Co najmniej 7 domów jest uszkodzonych. Nikt nie został ranny. Jak podkreśla w rozmowie z TVP Info sołtys Balcerzowic Klaudia Giemza, niektóre budynki zostały poważnie zniszczone.
2: Sąsiadka tu z ulicy Lipowej w ogóle musiała opuścić dom, nie nadaje się w ogóle do zamieszkania. To są i budynki gospodarcze, to są garaże, to są sprzęty, to są auta pouszkadzane.
1: Na miejscu pracują strażacy, którzy zabezpieczają zerwane dachy i pomagają mieszkańcom, mówił na naszej antenie kapitan Łukasz Nowak, rzecznik prasowy opolskiego komendanta wojewódzkiego PSP.
3: Mam informację, że na miejscu udaje się również zastępca opolskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Na miejscu jest również już komendant powiatowy od dłuższego czasu. Tam wspólnie ze starostą oraz włodarzami samorządowymi gminy tworzą powiatowy zespół zarządzania kryzysowego. Natomiast z informacji, które uzyskałem jakąś chwilę temu od komendanta powiatowego, to sytuacja się tam mocno stabilizuje i strażacy działają po to, aby te dachy, które zostały uszkodzone, pokryć plandeką, aby zabezpieczyć na wypadek, gdyby wystąpiły ponowne zdarzenia atmosferyczne. Mówimy tu raczej o opadach deszczu.
1: Natomiast trzecią dobę walczą strażacy z pożarem lasu na granicy powiatów wołomińskiego i mińskiego na Mazowszu, powiedział mazowiecki komendant wojewódzki Artur Gonera. Zwrócił uwagę, że sytuacja na tyle się poprawiła, że ograniczono liczbę policyjnych śmigłowców Black Hawk.
4: Zasadność już w tej chwili dużych sprzętów, tak jak śmigłowce Black Hawk, troszeczkę ograniczyliśmy, bo one są no, nie na tego typu już działania. Tutaj nam się sprawdzają te śmigłowce lasów państwowych, które właśnie w takie niewielkie zarzewia pomagają tym grupom GFFF dogaszać te zarzewia.
1: Ogień objął w sumie ponad 300 hektarów lasu. W akcji gaśniczej bierze udział m.in. 1300 strażaków i ponad 330 pojazdów państwowej i ochotniczej straży. Do tego śmigłowce dromadery lasów państwowych czy właśnie policyjne Black Hawki. Na razie nie wiadomo, w jaki sposób doszło do pożaru. Służby weryfikują wszystkie pozyskane informacje. Niewykluczone, że było to celowe podpalenie. Ponad 78 miliardów złotych na amunicję artyleryjską, wozy dowodzenia oraz moździerze RAK. To bilans trzeciego dnia zbrojeniowego maratonu i kolejnych 29 umów podpisanych w ramach unijnego programu SAFE. Szczegóły zna Piotr Durys.
5: Rosomag S.A. wyprodukuje dziesiątki wozów ewakuacji medycznej i dowodzenia, a wspólnie z Hutą Stalowa Wola dostarczy sprzęt o wartości 4 miliardów złotych. Wicepremier aktywów państwowych Konrad Gołota podkreśla, że krajowy przemysł zbrojeniowy staje przed dziejowym wyzwaniem.
6: Dzisiaj dzieje się historia ze względu na skalę i na ilość umów, które podpisujemy. Polska Grupa Zbrojeniowa otrzymuje dzisiaj zamówienia na kilkadziesiąt miliardów złotych. One trafią, i to jest ważne, do miast i miasteczek w całej Polsce.
5: Poranne podpisy w zakładach Dezamet zabezpieczyły też dostawę amunicji. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz uważa skalę dzisiejszych zamówień za bezprecedensową.
7: Nigdy w historii Polski w jeden dzień nie zawarto tylu umów, które gwarantują rozwój polskiego przemysłu zbrojeniowego i jego niezależność.
5: Wszystkie kontrakty zostaną zrealizowane do 2030 roku. Piotr Durys, Polskie Radio.
1: Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego i ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego Dariusz Kozerawski tłumaczył na naszej antenie, dlaczego wprowadzenie programu SAFE jest tak ważne.
8: Dlatego, że to przede wszystkim inwestycja w nowe technologie. Polski przemysł obronny, który przez ostatnie dwie dekady był potężnie zaniedbany. No i to też szansa, tu podkreślam, szansa na zbudowanie i na rozwijanie zdolności obronnych państwa polskiego i w ogóle zdolności obronnych całej Europy. Widzimy, jaka jest polityka Stanów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone wycofują wojska z Europy. Stany Zjednoczone zmniejszają, jeśli będziemy mieli chwilę, to możemy o tym porozmawiać. Ja tylko sygnalizuję. Stany Zjednoczone zmniejszają wsparcie dla Europy w bardzo wielu segmentach wsparcia militarnego. No i w takiej sytuacji SAFE jawi się jako taka szansa, jako taka swoista deska ratunku.
1: Mówił profesor Dariusz Kozerawski, ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na Politechnice Wrocławskiej

0: I trwają prace nad ochronnym wyposażeniem dla psów służbowych. Naukowcy opracowują kamizelki balistyczne i hełmy przeznaczone dla zwierząt, wykorzystywanych m.in. przez wojsko, policję i służby ratownicze. Nowe rozwiązania mają zabezpieczać psy przed ostrymi narzędziami, atakami z użyciem noża, a także przed zagrożeniem ze strony broni palnej, nie utrudniając im wykonywania zadań w terenie. Każdy zestaw ochronny jest przygotowany z myślą o konkretnym zwierzęciu. Jak wyjaśnia projektant Ireneusz Michalik, indywidualne dopasowanie ma duże znaczenie dla wygody i skuteczności pracy psa.
1: Pies musi mieć komfort pracy. Pies, tak jak człowiek, ma swój resurs przydatności. I teraz im lepszy komfort pracy, który jest mu zapewniony, tym on jest bardziej wydajny później, czy na przykład przy poszukiwaniu materiałów wybuchowych, czy osoby. Psa muszę obmierzyć z każdej strony w zależności od, jak jego przewodnik mi mówi, więc zasłaniam mu niektóre części. Po zrobieniu wykrojów szyję pierwszy wzór, dopasowujemy te wkłady.
0: Gotowe prototypy hełmów dla psów zostaną oficjalnie zaprezentowane w czerwcu podczas międzynarodowych ćwiczeń zespołów pracujących z psami służbowymi. Policjanci zatrzymali piątą osobę w sprawie wywoływania fałszywych alarmów dotyczących zagrożenia zdrowia i życia. Rzecznik Komendy Stołecznej Policji Jacek Wiśniewski w rozmowie z TVP Info tłumaczył, że zatrzymany to 29-letni mieszkaniec powiatu otwockiego.
2: Został zatrzymany w tym tygodniu w miejscu zamieszkania. Mężczyzna jest podejrzany o to, że w dniu 18 maja wykonał dwa razy telefon na numer 112, numer alarmowy, informując tym samym o podłożonym ładunku w gmachu jednej z telewizji.
0: Mężczyzna przyznał się do winy. Sąd rejonowy zdecydował o 3-miesięcznym tymczasowym aresztowaniu. To już trzecia osoba tymczasowo aresztowana w sprawie fałszywych alarmów. Od połowy maja ratownicy, policjanci i strażacy byli wzywani do zgłoszeń m.in. w mieszkaniu rodziny prezydenta i na posesji prezesa PiS. Polscy politycy krytykują prezydenta Ukrainy za nadanie jednemu z oddziałów wojska nazwy bohaterów UPA. Różnią się jednak w ocenie odpowiedzi ze strony polskiego prezydenta. Karol Nawrocki chce odebrać Wołodymirowi Zełenskiemu order Orła Białego. Michał Fabisiak.
3: Klasa polityczna jednoznacznie negatywnie ocenia gloryfikowanie zbrodniarzy z UPA. Część koalicji rządowej nie popiera jednak pomysłu odbierania orderów.
4: Kto daje i odbiera, ten się w piekle poniewiera. Nie wolno nam podchodzić do najwyższego honorowania tak emocjonalnych krokach.
3: Mówi Ewa Szedler z Polski 2050. Dlatego zdaniem Roberta Biedronia z Lewicy reakcja polskiego prezydenta powinna być inna.
5: Telefon do prezydenta Zełenskiego. Tak robił Lech Kaczyński. Tak robili inni.
3: Europoseł PiSu Karol Karski odpowiada jednak, że same słowa nic nie dadzą.
6: Z Polski powinien wyjść jasny sygnał, że my tego nie akceptujemy. I to nie taki sygnał polegający na słowach.
3: Posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego w sprawie odebrania tego odznaczenia prezydentowi Ukrainy odbędzie się 8 czerwca. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
0: Sprawę skomentowała na naszej antenie profesor Agnieszka Kasińska-Metryka, politolog Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
7: Tak jak pokazują badania, jednak rosnącą niechęć wobec Ukraińców, a zatem no jest to absolutnie woda na młyn wszystkich tutaj niechętnych przyjaźni, współpracy, kooperacji polsko-ukraińskiej. No i chyba pytanie ma taki charakter systemowy, nawet nieco dalej, bo tutaj można sobie różne scenariusze wyobrazić, od tego najbardziej symbolicznego, o którym rozmawiamy, czyli odebranie najwyższego odznaczenia poprzez działania najbardziej pragmatyczne, czyli rozmowa liderów. Natomiast pytanie zasadnicze, komu to było potrzebne? Co było tak naprawdę zamierzeniem?
0: Mówiła profesor Agnieszka Kasińska-Metryka z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Powiększa się grono chętnych zasiąść w fotelu prezydenta Krakowa. Konfederacja Korony Polskiej ogłosiła, że kandydatem będzie Michał Klimak. W Krakowie był dziś prezes partii, poseł Grzegorz Braun, który zdementował pogłoski o tym, że sam wystartuje. Michał Klimak mówił, że chciałby się skoncentrować m.in. na kwestiach podatkowych.
8: Obiecuję państwu, że jako prezydent dołożę wszelkich starań, żeby podatki w Krakowie były maksymalnie niskie, żeby urzędy w Krakowie były przyjazne mieszkańcom.
0: Dotychczas start w wyborach na prezydenta Krakowa ogłosili m.in. Aleksandra Owca z partii Razem, Bartosz Bocheńczak z Konfederacji, Grażyna Zofia Świat z bezpartyjnych samorządowców Małopolski oraz Marian Banaś, były prezes Najwyższej Izby Kontroli.

0: Panorama wydarzeń. Informacje ze świata.
1: Jako produktywne ocenia rozmowy Stanów Zjednoczonych z Iranem amerykański sekretarz wojny. W Białym Domu nie zapadły wiążące decyzje w sprawie negocjacji pokojowych z Teheranem. Sekretarz wojny USA powiedział dziennikarzom w czasie wizyty w Singapurze, że prezydent Donald Trump robi wszystko, aby Iran nie miał dostępu do broni atomowej. Iran dokładnie wie, jakie są nasze oczekiwania. Zadaniem negocjatorów jest doprowadzenie do ich realizacji. Rozmowy przebiegają konstruktywnie. Jest postęp. Sądzę, że Irańczycy zdają sobie sprawę z kierunku, w którym powinni zmierzać w negocjacjach. Jestem o tym przekonany, podobnie jak o skuteczności naszego prezydenta, który potrafi zawierać korzystne porozumienia. Wierzę, że ostateczny rezultat będzie powodem do dumy. Donald Trump dopilnuje, by Iran, który, jak wszyscy wiedzą, nie powinien posiadać broni jądrowej, nigdy jej nie zdobył, powiedział. Biały Dom rozważa propozycję 60-dniowych rozmów z Iranem dotyczących jego programu nuklearnego. Projekt porozumienia nie został jeszcze zaakceptowany. Donald Trump podkreślił, że Iran nie może wejść w posiadanie broni jądrowej, a cieśnina Ormuz powinna zostać ponownie otwarta. Tymczasem premier Libanu potępił w sobotę niebezpieczną i bezprecedensową eskalację ze strony Izraela. Zauważył, że jego wojska posuwają się naprzód na południu kraju i przeprowadzają masowe naloty. Wezwał Izrael do natychmiastowego zawieszenia broni. Organizacja Narodów Zjednoczonych dodała, że Izrael i Rosję dodała do listy podmiotów, które dopuszczają się przemocy seksualnej w konfliktach zbrojnych. Jak podkreśla raport, na całym świecie w ubiegłym roku liczba przypadków takiej przemocy wzrosła ponad dwukrotnie.
2: Izrael znalazł się na czarnej liście pierwszy raz. W odpowiedzi Tel Awiw zerwał stosunki z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem, bo szerzy kłamstwa przeciwko Izraelowi. Umieszczanie nas i terrorystów z Hamasu na tej samej liście jest niedopuszczalne, powiedział ambasador Izraela przy ONZ Danny Danon. W latach 2023-2025 w Izraelu i na palestyńskich terytoriach okupowanych urzędnicy ONZ zweryfikowali 31 przypadków przemocy seksualnej wobec palestyńskich mężczyzn, kobiet i dzieci. Były to m.in. gwałty, także zbiorowe, groźby gwałtów, przemoc fizyczna i wymuszona nagość. Sprawcami byli izraelscy żołnierze i funkcjonariusze służby bezpieczeństwa. Do aktów przemocy seksualnej dochodziło głównie podczas zatrzymań i przesłuchań, a także w zamkniętych ośrodkach i więzieniach. ONZ podkreśla, że w raporcie opisano tylko pojedyncze przypadki, bo eksperci nie byli w stanie poznać pełnej skali przemocy seksualnej. Izrael nie wpuścił ich bowiem do ośrodków detencyjnych i zablokował im podróże do Strefy Gazy. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rashid-Shehab.
1: Na czarnej liście ONZ znalazł się m.in. palestyński Hamas oraz armia rosyjska i popełniana przez nią przemoc seksualna na Ukrainie, armia i bojówki w Demokratycznej Republice Konga, Państwo Islamskie oraz Boko Haram w Nigerii. Kuba ostrzega przed rosnącym ryzykiem amerykańskiej agresji militarnej. Wiceminister spraw zagranicznych powiedział, że relacje z Waszyngtonem utknęły w martwym punkcie, a napięcia między krajami rośnie. Hawana oskarża Stany Zjednoczone o zaostrzenie blokady gospodarczej i nakładanie sankcji na dostawy paliwa na wyspę. Według kubańskich władz działania amerykańskiej administracji powodują przerwy w dostawach prądu i pogłębiają kryzys gospodarczy. Administracja Donalda Trumpa zapewnia jednak, że prowadzone rozmowy mogą zakończyć się porozumieniem. Wczoraj odbyło się spotkanie amerykańskich i kubańskich wojskowych w bazie Guantanamo na Kubie. O szczegółach poinformowała na platformie X armia USA. Jak czytamy we wpisie, rozmowy dotyczyły bezpieczeństwa operacyjnego amerykańskiej bazy. Generał Donovan przeprowadził również ocenę bezpieczeństwa bazy morskiej i omówił z pracownikami kwestie ochrony sił zbrojnych, bezpieczeństwa żołnierzy, ich rodzin oraz gotowości operacyjnej. Przekazało dowództwo południowe. Relacje amerykańsko-kubańskie oceniał na naszej antenie profesor Michał Urbańczyk, amerykanista z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
3: Gdyby Trumpowi udało się powtórzyć manewr z Wenezuelą, gdyby udało mu się przejąć władzę na Kubie w jakikolwiek sposób, na przykład instalując polityka, który absolutnie zmieniłby o 180 stopni politykę Kuby i nawiązał kontakty amerykańskie tak, jak Amerykanie tego chcą, to myślę, że to mógłby być ten przysłowiowy game changer, czyli argument w tych wyborach połówkowych, który mógłby sprawić, że Republikanie na przykład mogliby uzyskać znacząco więcej głosów wśród chociażby wyborców pochodzenia latynoskiego.
1: Mówił profesor Michał.

0: Michał Urbańczyk z Uniwersytetu w Poznaniu. Łotewskie wojsko rozpoczęło montaż pierwszych zapór przeciwpancernych przy granicy z Rosją i Białorusią. To element powstającej bałtyckiej linii obrony. Celem projektu jest utrudnienie ewentualnego wtargnięcia wojsk przeciwnika na terytorium kraju. Kamil Zalewski.
1: Chodzi o tak zwane zęby smoka, które mają utrudnić przemieszczanie się pojazdów wojskowych. Betonowe przeszkody ustawiane są w trzech rzędach o szerokości około 10 metrów. Każdy z elementów waży 1,5 tony. Ich produkcja rozpoczęła się przed 2 laty. Według wojska celem powstającej infrastruktury jest nie tylko odstraszanie potencjalnego przeciwnika, ale też możliwość zatrzymania go jeszcze przy granicy. Portal łotewskiego nadawcy publicznego cytuje oficera odpowiedzialnego za projekt bałtyckiej linii obrony, pułkownika Andrisa Rieksa, który powiedział, że wojna na Ukrainie pokazała, jak trudno odzyskać jest utracone terytorium. Oprócz zębów smoka, Łotwa planuje też budowę rowów przeciwczołgowych i innych umocnień inżynieryjnych. Kamil Zalewski, Polskie Radio.
0: Granica Łotwy z Rosją i Białorusią ma prawie 450 km długości. Bałtycka linia obrony powstaje też na Litwie i w Estonii. W Polsce jej odpowiednikiem jest program Tarcza Wschód.
2: Suma wydarzeń. Informacje sportowe.
0: Piłkarze Paris Saint-Germain obronili tytuł najlepszego klubu Europy w finale Ligi Mistrzów na stadionie w Budapeszcie. Pokonali Arsenal Londyn po rzutach karnych 4-3. Robert Lewandowski zagra w towarzyskim meczu piłkarskiej reprezentacji polskiej z Ukrainą. Selekcjoner Jan Urban nie zdecydował jeszcze, czy wyjdzie on na boisko na cały mecz.
3: Zagra, natomiast zobaczymy, czy od początku, czy w trakcie spotkania wyjdzie na boisko, ale tak, taka jest idea, taki jest pomysł.
0: Mecz z Ukrainą zostanie rozegrany jutro na stadionie Arena we Wrocławiu. Początek spotkania o 17.30. A Maja Chwalińska awansowała do 1/8 finału tenisowego turnieju French Open w Paryżu. Polka w trzeciej rundzie pokonała Greczynkę Marię Sakkari 1-6, 6-3 i 6-2. Z Chwalińską na kortach imienia Rolanda Garrosa rozmawiał Cezary Gurjew.
4: Maja, miałem okazję poznać twoją mamę i powiedziała, że z każdym meczem rośnie, jest spokojniejsza, już się tak nie denerwuje, czyli jest w coraz wyższej formie.
5: No to cieszę się, ale no nie wiem, czy tak faktycznie jest. Jeszcze się z nią nie widziałam, ale no cieszę się. Cieszę się, że już powoli łapię doświadczenie.
4: Nawoływaliśmy do kierownika, żeby nie dość, że przedłużył urlop, a to ja... Poprosiłem o premię dla niej, że tak dobrze córkę wychowała.
5: No to pięknie, bo z tego co wiem, to faktycznie jej się dni już kończą. Mam nadzieję, że zostanie tutaj ze mną.
4: Maju, sprawiasz cuda. Dzisiaj też przetrwałaś trudny moment, bo było widać, że w tym pierwszym secie trochę jakby brakowało ci energii. Potem rzeczywiście zaczęłaś grać bardziej agresywnie. Chyba dla ciebie nie ma znaczenia, kto stanie po drugiej stronie, bo ty grasz swoje, analizujesz cały czas, czytasz grę i masz zawsze pomysł na to.
5: Wiem, że to będzie bardzo ciężki mecz dla mnie i ogromne wyzwanie. Te zawodniczki tutaj obojętnie, kto już tam jest po drugiej stronie siatki, gra na najwyższym poziomie.
4: Maju, będzie chłodniej, a więc piłka będzie wolniejsza. Tobie to nie przeszkadza. Jak chłodniej, to ta herbatka, o której mówiłaś, ciepła, też dobrze będzie robić.
5: Tak, no cieszę się, bo już faktycznie, no wszystkie tak naprawdę z tego, co kojarzę, mecze już były grane w upale, więc to na pewno też sprawia, że to ciało się jednak męczy szybciej i to się po prostu nakłada, to zmęczenie, więc fajnie, że będziemy miały już troszeczkę przerwy od tego upału.
0: To najlepszy wynik Chwalińskiej w wielkoszlemowej imprezie. Czterokrotna triumfatorka zawodów w piątek w trzeciej rundzie wygrała z Magdą Linet 6-4, 6-4, a w niedzielę spotka się na korcie z Ukrainką Martią Kostiuk. Tej nocy w Brukseli ogłoszenie wyników Międzynarodowego Konkursu Muzycznego z udziałem polskiego wiolonczelisty Krzysztofa Michalskiego. Prestiżowy konkurs imienia Królowej Elżbiety Belgijskiej dla młodych talentów odbywa się od 75 lat i jest najstarszym w Belgii. Rozmawiała z nim brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka.
6: Młody polski wiolonczelista zachwycił belgijską publiczność.
7: To się bardzo rzadko zdarza, żeby dostać owację na stojąco. Było mi tak miło, kiedy ludzie zaczęli wstawać i bić brawo i widziałem, że oni doceniają naprawdę tą pracę i ten wysiłek. Byłem bardzo szczęśliwy.
6: Krzysztof Michalski powiedział mi, że towarzyszył mu stres, ale i radość, że może zagrać w Bozar.
7: Ja uwielbiam grać w Belgii od zawsze.
6: Konkurs imienia Królowej Elżbiety Belgijskiej jest najważniejszym wydarzeniem kulturalnym w kraju i jednym z najbardziej wymagających.
7: Tak się cieszę, że tutaj jestem i że przeżyłem to i że nie zemdlałem nigdzie.
6: Krzysztof Michalski pochodzi z Tarnobrzega, szkołę średnią skończył w belgijskim Waterloo, a obecnie kończy studia w Paryżu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: Wielbiciele literatury tłumnie odwiedzali dziś.

0: targi książki. Na PGE Narodowym ponad 600 wystawców z 33 krajów prezentuje swoje publikacje, a wielbiciele książek na targi przyciąga przede wszystkim bogata oferta wydawnictw.
1: Przede wszystkim to, że w jednym miejscu możemy spotkać tak wielu wydawców z tak różnorodną ofertą, szeroką, więc to jest super, żeby się przejść pomiędzy tymi wszystkimi stoiskami, znaleźć swoje ulubione wydawnictwa, ale też odkryć nowe publikacje.
2: Tu jest taki salon wydawców z Białorusi i to przyszło, żeby odwiedzić ich. Oni przedstawiają taką prasę, publicystykę, historię, jaka zabroniona jest w Białorusi.
3: Na książki sobie lubię popatrzeć. Poza tym zawsze jest fajna strefa komiksów. Uwielbiam komiksy, więc tutaj w jednym miejscu mogę sobie wszystkie obejrzeć.
4: Jestem ogromną fanką czytania i fajnie, że jest takie wydarzenie, gdzie można tak dużo różnych gatunków literackich, rodzajów książek odkryć, zobaczyć.
0: Z czytelnikami rozmawiał Witold Banach, a swoje stanowisko na targach ma też Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Można na nim kupić m.in. najnowsze wydanie płyty z kompozycjami Mieczysława Kosza i wyjątkową płytę Tomasza Stańki w wersji winylowej i na CD. Targi potrwają jeszcze jutro. W wieczornej sumie wydarzeń to wszystko. Magazyn przygotowała Justyna Błońska. Kolejna porcja najważniejszych informacji punktualnie o północy. Ewa Worobiec, dziękuję i do usłyszenia.
5: To była suma wydarzeń. Reklama.
6: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
7: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
6: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
7: Wygodnie i za darmo.
6: No.
8: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Po reklamie. Powtórka programu.
9: Zmiana klimatu.
10: Patryk Michalski, dzień dobry. Zapraszam na weekendowy skrót najciekawszych tematów naszej audycji w tym tygodniu. A w tym tygodniu mieliśmy Dzień Matki. Z tej okazji Marta Hoppe rozmawiała o akcji Matki poza klatki. Jej organizatorzy już dziewiąty raz zwracają uwagę na okrutny los świń w hodowlach przemysłowych. O tej akcji więcej mówiła Małgorzata Szatkowska z Fundacji Compassion in World Farming Polska.
11: Skupiamy się w tym dniu rzeczywiście na matkach świniach, czyli tych zwierzętach, którym no, nie dzieje się dobrze z racji właśnie tego i takiego no, nieszczęścia, który jest ich losem, że są matkami, a więc trafiają do klatek, rodzą w tych klatkach, a potem no, opiekują się, chociaż to pod dużym znakiem zapytania, bo jak się opiekować, będąc za metalowymi prętami, no, spędzają też niedługi czas ze swoimi młodymi.
12: A te dzieci nie są w tej samej klatce, w której jest ta matka?
11: Tak, po porodzie one rzeczywiście zostają z matkami, czyli z lochami lub maciorami, natomiast trzeba pamiętać, że te matki dalej są odgrodzone też takimi metalowymi prętami, pomiędzy którymi mogą tylko wstawać i się kłaść. Tak więc tu kontakt z prosiętami, czyli z dziećmi tej świni, no jest ograniczony tylko do tego stopnia i do ruchu tak naprawdę prosiąt, które mogą no, podchodzić do matki, jeżeli chcą ją na przykład poszturchać tymi rykami, co jest takim naturalnym zachowaniem. Tak, odruchem u tych młodych prosiąt i szukają tego kontaktu z matką. No muszą same do niej się zbliżyć i pomiędzy tymi prętami dotykać ją w ten sposób.
12: No brzmi to przerażająco, ale to jest duża skala?
11: Skala jest duża. W całej Unii Europejskiej hodujemy w ten sposób ponad 10 milionów no właśnie tych świńskich matek. Natomiast w Polsce mniej więcej to będzie ponad 600 tysięcy już zamkniętych w klatkach tych świń matek. Natomiast myślę, że no, trochę taką ciekawostką, a jeżeli ktoś no, nie siedzi w tym temacie rolniczym, ale też przykrym faktem jest informacja, że to są w ogóle dwa typy klatek, w których kolejno, jedna po drugiej, te świnie matki będą zamykane. Najpierw trafią do pierwszej klatki na 4-5 tygodni, żeby zostać inseminowane, czyli sztucznie zapłodnione. I jak tylko odbędzie się ten proces, one, tak jak powiedziałam, 4-5 tygodni spędzą no znowu w takiej ciasnej klatce, w której nie będą mogły się obrócić, będą mogły wstać i położyć się. Natomiast potem, po jakimś czasie, tydzień przed porodem, no i potem do momentu odebrania tych prosiąt, czyli kolejne

0: 4 tygodnie, czyli w sumie kolejne 5 tygodni spędzam w drugim rodzaju klatek, czyli to odgrodzenie, o którym już zostało wspomniane, no i ten niewielki kontakt pomiędzy metalowymi prętami ze swoimi dziećmi. Skala jest duża, tak jak wspomniałam, to są ponad 10 milionów w całej Unii Europejskiej, natomiast my oczywiście jako fundacja od wielu lat, to jest 9. edycja tej naszej akcji, ale sama kampania trwa już ponad dekadę, no walczymy o zmianę przepisów unijnych, która wtedy oczywiście weszłaby też do Polski i chcemy, żeby takie klatki, ten sposób hodowania no, tych zwierzęcych matek, żeby został po prostu zakazany.
1: 9 lat, czyli już trochę czasu. Coś się, cokolwiek się zmieniło? Jakiś jest postęp? Jakaś jest różnica?
0: Nie w Polsce. Na świecie rzeczywiście następuje progres, zmienia się w ciągu tych ostatnich 9 lat. Wiele krajów, nie tylko europejskich, tak naprawdę nie tylko kraje w Unii Europejskiej, ale też różne stany w Stanach Zjednoczonych, czy nawet stany w Indiach podjęły decyzję o wprowadzeniu takiego zakazu stosowania tych dwóch typów klatek, czasami jednego typu klatek. Natomiast też myślę, że warto wspomnieć, że nawet nasi sąsiedzi Niemcy są w tej chwili, właściwie w tej chwili już są na takiej końcówce etapu przejściowego, ponieważ już wiele lat temu podjęli decyzję, że ze względu na okrucieństwo, którym charakteryzuje się ten sposób hodowli zwierząt, czyli metalowe pręty, klatki, powinny zostać zakazane i do 2030 roku chcą wycofać jeden typ klatek w hodowli świń, czyli no to jest 3,5 roku. To już, tak jak powiedziałam, to jest właściwie końcowy etap tego procesu. Podobnie Dania, która do 2035 roku też chce zakazać i też są w tym okresie przejściowym, ale są kraje, które jeszcze w latach 90., czy nawet końcówka lat 80. w przypadku Szwecji i potem końcówka lat 90., Wielka Brytania i Szwecja, kraje, które no już dekady temu zakazały takich okrutnych metod chowu, czyli tych klatek.
2: Jak dodaje Małgorzata Szatkowska, w nielicznych w Polsce gospodarstwach ekologicznych prowadzi się wolną hodowlę świń, a taka zapewnia później lepszą jakość mięsa.
0: Potrafię sobie wyobrazić, że jeżeli to zwierzę jest takim wybieganym zwierzęciem i ono faktycznie wychodzi, doświadcza tych promieni słonecznych, ma taki naturalny ruch, nie jest ograniczone prętami klatki, czyli jakiś rodzaj, nazwijmy to, z braku lepszego określenia, takich ćwiczeń fizycznych, każda istota, czy ludzka czy zwierzęca potrzebuje właściwie tego samego, tak? Czyli takie dobre zdrowie fizyczne i dobre zdrowie psychiczne. Klatka nie zapewni ani jednego, ani drugiego. Unieruchomienie zwierzęcia, unieruchomienie człowieka, to zawsze będzie to samo. Zresztą, tak jak mówię, dużo mamy tu opinii naukowych w tym temacie. Klatki bardzo wpływają negatywnie na dobrostan psychiczny też zwierząt i widzieliśmy to na nagraniach z tych naszych śledztw, widzimy to na zdjęciach, widzimy odleżyny u tych macior, widzimy rany. Widzieliśmy, jak maciory tuż przed porodem próbowały się ułożyć jakoś w miarę wygodnie w tej ciasnej klatce. Nie były w stanie tego zrobić. Gryzły pręty, czyli też ta stereotypia, która właściwie się powtarza na nagraniach. Czyli takie nerwicowe, nienaturalne zachowanie zwierząt, takie powtarzające się, ponieważ dochodzi do frustracji. Zwierzęta nie mogą zrealizować swoich naturalnych potrzeb behawioralnych, napędzanych hormonami. Trzeba o tym pamiętać. Matka przed porodem próbuje też zrobić sobie gniazdo. Tak, świnie robią gniazda ze słomy, jeżeli mają ją pod racicą. Chciałam powiedzieć pod ręką, ale to przecież pod racicami.
2: Niestety brak na przykład systemu oznaczeń, który pozwalałby konsumentom dowiedzieć się, w jakich warunkach była hodowana świnia. W zmianie klimatu rozmawiamy nie tylko o przyrodzie, ale też o wyjątkowych ludziach, którzy poświęcają jej swoją pracę i czas. Jednym z nich jest Jarek Brodecki, student biologii na Uniwersytecie Łódzkim i autor bloga Lasem Myślący. W rozmowie z Martą Hoppe opowiada on m.in. o swoich pierwszych doświadczeniach przyrodniczych.
3: Tą moją przygodę z biologią i z przyrodą zacząłem bardzo wcześnie, bo już od zasadzie bardzo, bardzo małego człowieka się interesowałem tymi tematami przyrodniczymi, ale myślę, że ona misją stała się gdzieś tak około 10 lat temu, czyli tak na przełomie jeszcze tego gimnazjum a liceum, gdzie wtedy trochę bardziej wgryzałem się w te tematy biologiczne i przyrodnicze i zacząłem swoje gdzieś tam pierwsze raczkujące badania przyrodnicze prowadzić, więc wydaje mi się, że wtedy ona się zaczynała zmieniać w misję i potem w liceum już faktycznie miałem takich kilka momentów, gdzie mogłem się mocno zaangażować w takich kilka ważnych procesów dotyczących ochrony przyrody.
1: No bo pomyślałam, młody człowiek, to gdzie do lasu? Na imprezę, na domu, na koncert, do galerii handlowej, ale do lasu? To takie nietypowe.
3: Może trochę nietypowe, ale przyznam, że jest mi z tym dobrze. Dużo lepiej, mogę powiedzieć, czuję się w przestrzeni otaczającej dźwiękami natury niż w jakimś

0: zgiełku miejskim, więc faktycznie, tak jak zaczynaliśmy tą rozmowę, to faktycznie często mi się zdarza zaglądać do lasu, czy generalnie nad rzeki, w takie okolice przyrodnicze. Jak uda mi się uciec z labu, bo w tej chwili dużo też spędzam czasu na uczelni, prowadząc swoje badania.
1: Ale mówimy tutaj o tym lesie takim podmiejskim, takim dzikim, czy też las, który jest gdzieś w mieście, gdzieś na obrzeżach miasta. No takie dzikie tereny też znajdziemy. To gdzie najczęściej lasem się myśli?
0: Ja jestem z Łodzi, więc faktycznie na szczęście mam taką możliwość, że mieszkam na obrzeżach miasta, więc jeszcze tej natury mam całkiem sporo w Łodzi. Więc tak naprawdę ja zajmuję się i tą przestrzenią natury miejskiej, bo ona też mnie bardzo interesuje. Często uważam, że jest mocno niedoceniana i w tych moich działaniach staram się trochę pokazywać, że wbrew pozorom nawet czasami jakiś skrawek trawnika, który może być z pierwszego spojrzenia dokładnie, może być nieciekawy, to okazuje się finalnie, że jest, że może się tam dziać bardzo dużo ciekawych rzeczy, ale faktycznie spędzam też dużo czasu w takich, powiedziałbym, dużo dzikszych miejscach. Uwielbiam jeździć na przykład do Puszczy Białowieskiej, nad Bagna Biebrzańskie, więc zdarzają mi się i takie wycieczki, gdzieś uciekając w ogóle od przestrzeni miejskiej.
1: A jakbyś tak miał się zastanowić, czy blog i w ogóle ty jako lasem myślący jesteś bardziej skierowany, skupiony na edukacji czy na aktywizmie?
0: Powiedziałbym chyba, że bardziej edukacji, bo też od początku tej mojej działalności chciałem i cały czas skupiam się na tym, żeby pokazywać, jaki ten świat dookoła nas jest zróżnicowany. I wydaje mi się, że wraz z tym komponentem edukacyjnym gdzieś naturalnie jest taki element takiego apelu do tego, żeby o ten świat lepiej dbać. I wydaje mi się, że to też są takie elementy, które dobrze się ze sobą łączą. Miałem też, powiedziałbym, w swojej działalności takie momenty, gdzie tą właśnie ścieżkę bardziej aktywistyczną przyjmowałem. Choćby no, biorąc udział w młodzieżowych strajkach klimatycznych. Natomiast od początku bardziej była mi bliska właśnie ta działalność edukacyjna, bo uważam, że to jest jakby zupełna podstawa. Jeżeli nie będziemy mieć świadomego społeczeństwa, które docenia to, co jest w jego najbliższej okolicy, tym trudniej będzie nam sprawić, żeby faktycznie na przykład politycy podejmowali no, dosyć niepopularne decyzje i lepiej o to środowisko dbali. Więc dla mnie ta edukacja jest właśnie tą najważniejszą podstawą i chyba zawsze tak będzie.
1: Czy zajmowanie się klimatem to też nie jest trochę taka moda w tej chwili, żeby no właśnie iść za trendami?
0: Wydaje mi się, że to było przez pewien czas w ten sposób i wydaje mi się, że wiele młodych osób trochę z tego względu zaangażowały się w ruchy klimatyczne i wcale nie uważałbym tego za bardzo złą sprawę, bo uważam, że jeżeli moda działa na rzecz dobra wspólnego, to czemu miałby to być problem? Natomiast wydaje mi się, że właśnie w ostatnim czasie chyba mamy pewnego rodzaju inną tendencję i wydaje mi się, że to działanie takiego ruchu klimatycznego jest nieco wyciszane. I tutaj się można zastanowić właśnie nad przyczynami, czy to jest właśnie kwestia, że ta moda wygasa, czy po prostu są inne problemy i młodzi ludzie angażują się w inne tematy. Natomiast no, z mojej strony mogę powiedzieć, że ta działalność, ja uważam, że jest cały czas bardzo potrzebna, dlatego że wciąż szereg takich decyzji, które są do podjęcia również na szczeblach lokalnych, ale również na szczeblu krajowym cały czas nie są podejmowane, więc tutaj apeluję do was, młodzi ludzie i do mojego pokolenia, żeby cały czas angażować się w te tematy, ale nawet niekoniecznie w sposób taki bezpośredni, zabierając głośno głos, ale po prostu samoedukując się. Dlatego, że mając większą wiedzę, jesteśmy bardziej odporni na dezinformację, która niestety w tych tematach przyrodniczych nas otacza wszędzie.
2: Wśród naukowych zainteresowań Jarka Brodeckiego są żaby. Organizuje on m.in. ogólnołódzki żabing.
0: Płazy to jest bardzo wyjątkowa grupa zwierząt. Zresztą jedna z najbardziej zagrożonych w skali świata wyginięciem. Wiele gatunków jest zagrożonych wyginięciem z tej grupy. Dlatego, że jest to grupa, która jest zależna zarówno od wody, jak i od lądu. Są to tak zwane zwierzęta dwuśrodowiskowe, dlatego, że one rozmnażają się w wodzie, na dużą część roku również spędzają na lądzie. No i właśnie w wyniku tych susz, które niestety w okresie wiosennym w Polsce są coraz częstsze, to niestety wiele miejsc, w którym płazy występują, często na wiosnę wysycha, albo w późniejszych okresach roku wysycha i przez to kijanki, które są takimi larwami właśnie płazów, które występują w wodzie, nie mają możliwości no, dorośnięcia i stania się dorosłymi płazami. Więc właśnie po to jest żabing, żeby kontrolować miejsca, w których te płazy w województwie łódzkim występują, żeby podejmować potem potencjalne działania, żeby takie miejsca lepiej chronić. W tym roku już doczekaliśmy się 6. edycji. Udaje mi się to ciągnąć

0: cały czas z dużym wsparciem moich znajomych, również informatyków, którzy budują narzędzia informatyczne do tego, żeby taką akcję realizować. Ale jeżeli państwo są z innej części kraju, koniecznie z województwa łódzkiego, to analogiczne akcje są prowadzone również w Krakowie, tam przez Towarzystwo Herpetologiczne Natrix i również Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk zbiera dane do atlasu rozmieszczenia płazów i gadów Polski. Też można im wysyłać zdjęcie poprzez specjalny formularz i w ten sposób mogą państwo już na terenie całego kraju dołożyć się do ochrony tej unikatowej grupy zwierząt, moim zdaniem, bardzo przeze mnie lubianej, bo też na wczesnym etapie właśnie tych moich przyrodniczych przygód udało mi się zaangażować. Zresztą jeden zbiornik wodny w Łodzi, od którego powiedziałbym zaczął się żabing, taki mój prywatny, monitoruję już od 11 lat, to właśnie mogą państwo takie działania już podejmować na terenie całego kraju.
1: A jakie są wnioski z tego monitorowania? Czy tych płazów ubywa?
0: No niestety też mamy wiele miejsc takich, gdzie płazy wcześniej występowały masowo, a przez te ostatnie sezony bardzo trudne dla płazów, ta liczebność znacznie spadła. Odnosząc się jeszcze właśnie do tej mojej prywatnej historii z tym moim pierwszym zbiornikiem żabingowym, to od dwóch sezonów ten zbiornik nie istnieje na wiosnę. I tam kiedyś, gdzie obserwowałem gody żab moczarowych, czyli to są te niezwykłe płazy, gdzie samce na około 2 tygodnie w roku zmieniają swój kolor na niebieski, no to już od dwóch sezonów żaby moczarowej w ogóle nie ma. Na początku starają się tylko roku godować tam żaby trawne, ale też z niewielkimi sukcesami. Sami, więc niestety widać, że na skutek, no to właśnie między innymi zmian klimatu i tymi nierównocennymi opadami w trakcie roku, a przede wszystkim niewielką pokrywą śnieżną jednak w okresie zimowym, zaczynają nam się robić bardzo poważne problemy z tymi płazami wczesnowiosennymi, które kiedyś były najbardziej powszechnymi tak naprawdę. I tak naprawdę też mamy problem z innymi tematami, mianowicie problemem Łodzi to jest też niekontrolowana zabudowa i rozwój zabudowy, przez co już wiele zbiorników wodnych, które notowaliśmy w ramach żabingu, już po prostu nie istnieją, bo ktoś je zasypał i wybudował na ich terenie bliźniaki na przykład, na ich
1: albo
0: powierzchni.
1: Osuszył teren,
0: albo osuszył teren w okolicy, dokładnie. Dużym problemem też jest zabudowa, która nie ma dostępu do wodociągu i po prostu ta zabudowa pobiera wodę bezpośrednio z gruntu, osuszając jednocześnie i obniżając poziom wód gruntowych w okolicy i to właśnie są takie czynniki, które niestety wiele z tych zbiorników, które już były nadwyrężone przez zmiany klimatu, po prostu dobija.
2: Przykład gościa naszej audycji, Jarka Brodeckiego, studenta i autora bloga Lasem Myślący, pokazuje, że wśród młodych ludzi jest wielu, którym chce się robić pożyteczne rzeczy. Do całej rozmowy z tym bardzo ciekawym młodym naukowcem odsyłam państwa na naszą stronę z podcastami polskieradio.pl. To wszystko na dziś. Patryk Michalski, dziękuję za uwagę.
3: Taki mamy klimat. Powtórka programu. Turbo historia.
4: Krzysztof Grzybowski, to jest Turbo Historia. Naszym gościem jest ponownie pan profesor Andrzej Chwalba. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Autor książki, między innymi książki Maj 1926, Zamach, którego miało nie być. I podczas poprzedniej rozmowy doszliśmy do punktu, chyba do momentu najbardziej dramatycznego w tej opowieści, czyli do spotkania na moście Poniatowskiego. Z jednej strony prezydent Wojciechowski, z drugiej strony marszałek Piłsudski. Druga próba, drugie podejście do rozmowy z prezydentem, przypomnijmy, do pierwszej rozmowy nie doszło, ponieważ gdy marszałek Piłsudski wybrał się do Belwederu, nieoczekiwanie okazało się, że na miejscu prezydenta już nie ma. Pewne rzeczy w tak zwanym międzyczasie się wydarzyły, no i mamy właśnie ten kluczowy moment całej historii. Marszałek po raz wtóry próbuje zmusić, nakłonić prezydenta do ustępstw. Słyszy kategoryczne nie.
5: No, być może już spodziewał się, że tak będzie, a na pewno jego najbliższe otoczenie na czele z generałem Ortszeserem i podpułkownikiem Beckiem, którzy stanowili taki tandem zarządzający wojskami, które zaczynają napływać w kierunku Warszawy, w kierunku Pragi, z bliższych i dalszych garnizonów, no bo zauważyli, że skoro Wojciechowskiego nie ma w Belwederze, czyli ten pomysł, żeby go zmusić do uzyskania zgody na zdymisjonowanie Witosa po wojnie nowego rządu, już jest nierealny. Wojciechowski, prezydent, wraca z Pały, wkurzony, zdenerwowany, bo oderwano go od wyposażenia.

odpoczynku, od przyjemności, którą sobie przygotował. I rośnie w nim determinacja, żeby jednak powiedzieć nie. Jakby doszedł do wniosku, że

0: Ta niektóra z nich nie była dla marszałka większym zaskoczeniem i większym rozczarowaniem, czy też większą tragedią, bo po tej nieudanej rozmowie z prezydentem marszałek próbuje również przemówić, rozmawiać do oficerów i podoficerów, którzy towarzyszą prezydentowi. Najpierw zagaduje do oficerów, potem zwraca się do jednego z podchorążych, którzy są pewnego rodzaju strażą prezydenta Wojciechowskiego i zadaje mu takie pytanie, czy ty byś, synku, strzelał do marszałka? No i w odpowiedzi słyszy coś, czego się chyba nie spodziewa.
1: Tak, no właśnie. To jest chyba najmocniejsze, tak mi się wydaje, z punktu widzenia emocji Piłsudskiego, psychiki marszałka, że był przekonany, rozpoczynając tą wyprawę po władzę, był przekonany, że żołnierze do niego, marszałka, zwycięzcy Bitwy Warszawskiej, całej wojny polsko-bolszewickiej, twórcy legionów, czy współtwórcy legionów, twórcy ruchu strzeleckiego, osoby zaangażowane w walce o niepodległość, nie powiedzą nie. Powiedzą po prostu: tak, panie marszałku, może pan dalej przejść, maszerować w kierunku Warszawy. Oni powiedzieli: nie, będziemy do pana strzelać. I to jest rzeczywiście szok. Także po tych dwóch, powiedział, mocnych sierpowych, no trudno, żeby nawet tak mocny polityk, jakim był, i doświadczony polityk, jakim był Piłsudski, żeby tego nie odczuł. Ja mówię, dwa sierpowe. I to w krótkim czasie.
0: No i wtedy można powiedzieć, prym przejmują oficerowie z otoczenia marszałka, między nimi generał Orlicz Drescher, i to oni są tak naprawdę taką przez najbliższe godziny mózgiem całej operacji, taką machiną napędową całej tej operacji, bo marszałek odsuwa się trochę w cień, chyba przeżywa te rozmowy, przeżywa te porażki.
1: No w cień, no, kładzie się gdzieś tam, prawda, na jakiejś kozetce wojskowej. Zapewniono mu w miarę dobre warunki, my powiedziamy, socjalne, to znaczy nie ma tam ruchu, hałasu, że mógł spokojnie odpocząć. Był tak mocno poszkodowany po tych dwóch rozmowach, że faktycznie nie był w stanie dalej prowadzić tej operacji. Dlatego zdanie tu i ówdzie się pojawiające już wtedy, że to Orlicz Drescher z Beckiem uratowali sytuację dla Piłsudskiego, wydaje mi się, jest w znacznej mierze prawdziwa. Bo przez 2-3 godziny faktycznie Piłsudski jest jak nieżywy. Nie daje znaki życia, ale nie podejmuje żadnych strategicznych decyzji. I stąd później jego szacunek Piłsudskiego, zresztą już to wcześniej też wyrażany, wobec Orlicz Dreschera i wobec Becka, że stanęli na wysokości zadania i nie pozwolili mu przegrać, i to sromotnie przegrać.
0: I w ogóle można odnieść takie wrażenie, czytając pana książkę, że w tym momencie, właściwie inaczej, w tych kolejnych godzinach po tych rozmowach, zdecydowanie inicjatywa są jednak po stronie rządowej. To oddziały rządowe jako pierwsze zaczynają strzelać. Te oddziały rządowe przechodzą do bardziej zdecydowanych działań.
1: Tak, jakby Orlicz Drescher zakazał żołnierzom, którzy się gromadzą przy sztandarze, powiedzmy, marszałkowym, marszałka Piłsudskiego, ci, którzy stwierdzili, że są wierni marszałkowi, a nie Rzeczpospolitej, że przysięga wobec państwa ich w tym momencie nie obowiązuje, bo życie i los marszałka jest zagrożony i on ponadto musi być częścią polskiej historii, ale wydają rozkaz: nie strzelamy pierwsi. Nie strzelałem pierwsi. Być może ta presja w postaci kolejnych pułków naciągających skłoni wojska rządowe, które wtedy, zresztą i później, są generalnie w mniejszości w stosunku do wojsk wiernych Piłsudskiemu. Być może właśnie liczono, że ta presja spowoduje, że Witos i jego ministrowie, powiedzą tak: skoro Piłsudski chciał władzy, chciałeś pan władzy, to bierz pan tą władzę. Wyraźnie o tym powiedział w tym słynnym wywiadzie Witos. I jakby z tym się zgadzają ministrowie Witosa, sugerując Witosowi, że jednak może by warto rozważyć podanie się do dymisji. Niech ten Piłsudski weźmie to, co ma wziąć, i niech zobaczy, jak się trudno Polską rządzi. Ale wtedy jakby pałeczkę przejmują wojskowi, których obdarowano zaszczytem i honorem prowadzenia działań w imieniu prezydenta Wojciechowskiego i premiera Witosa. I dodajmy to, Witos, nie Witos, ale właśnie

0: Wojciechowski jest najbardziej zdeterminowany, najbardziej uparty, najbardziej przekonany, że musi powiedzieć nie i dalej walczyć z buntownikami. Bo już ewidentnie w tym momencie te wojska, które stoją u boku marszałka, to są wojska zbuntowane, a Piłsudski stoi na czele buntu żołnierzy. I Rozwadowski, który zostaje tym, powiedziałem, naczelnym wodzem, no, szefem wojsk rządowych, a u boku ma wybitnego pułkownika Władysława Andersa, no, podejmuje decyzję, my pierwsi zaczniemy strzelać. I tak się ta historia rozpoczęła. I to jest czwarta porażka Piłsudskiego tego dnia.
1: No i teraz kolejna rzecz, bo mam takie przekonanie, takie wrażenie, że rozmawiając o zamachu majowym, bardzo często myślimy o nim jako o pewnego rodzaju strzelaninie, która być może była dramatyczna, być może była krwawa, ale to nie było nic poważnego. A gdy wczytamy się w pana książkę, to okazuje się, że mówimy o prawdziwej wojnie domowej, mówimy o prawdziwych, regularnych walkach, które odbywają się na ulicach Warszawy, o broni maszynowej, W użyciu jest artyleria i to ciężka, w użyciu są czołgi, tankietki, dochodzi nawet do bombardowań Warszawy, bo lotnictwo jest po stronie sił rządowych, no i lotnicy próbują zbombardować oddziały wierne Piłsudskiemu, z marnym skutkiem, to prawda, no ale można powiedzieć, że jesteśmy świadkami pierwszego bombardowania miasta.
0: Tak, i to przez własne oddziały. Zresztą generał Zagórski, który odpowiada za kontrolowanie lotniska Mokotowskiego, za kontrolowanie lotnictwa, bo dodajmy, lotnictwo to jest jedyny środek łączności, komunikacji łączności, który pozwala utrzymać łączność z krajem. Mianowicie stało się to następstwem tego, że środki łączności, czyli centrale telefoniczne, telegraficzne, wojskowe i cywilne w Warszawie jeszcze tego samego dnia, 12 maja, przejęły wojska Piłsudskiego.
1: Czyli ta przewaga liczebna jednak odegrała rolę.
0: Tak jest. Odegrała rolę, no i oczywiście i przewaga również wśród mieszkańców stolicy, o których zapewne też porozmawiamy. A więc lotnisko ma znaczenie. Natomiast te próby bombardowania, tu i ówdzie te bomby spadają na obiekty cywilne, co warszawiakom się nie mogło podobać. Zresztą później takie kuplety, wierszyki skierowane przeciwko Zagórskiemu jako temu odpowiedzialnemu i Rozwadowskiemu jednocześnie, jako odpowiedzialnymi za bombardowanie Warszawy. Oczywiście jak sobie wyobrażamy bombardowanie w 1939 roku przez Niemców, czy w 1944 roku w czasie Powstania Warszawskiego, Warszawy przez lotnictwo niemieckie, to trudno w ogóle to porównywać. To słownie to było kilkadziesiąt bomb 10-kilogramowych, które spadły na obiekty i wojskowe, i cywilne, między innymi na obiekty zlokalizowane przy dworcu głównym wtedy, Warszawa Główna. Ale mówię, szkody były faktycznie niewielkie, materialne. Szkody, można powiedzieć, wizerunkowe z punktu widzenia oczekiwań wojsk rządowych, no, znaczące na swoją niekorzyść.
2: Turbo historia.
1: To kolejna rzecz, bo znów, myśląc o zamachu majowym, myślimy, że po jednej stronie byli żołnierze wierni rządowi, po drugiej stronie żołnierze wierni Piłsudskiemu, ale tak naprawdę ten obraz jest dużo bardziej skomplikowany, bo po pierwsze, swoje sympatie zaczynają deklarować poszczególne partie polityczne, no i część tych partii opowiada się, mimo tego buntu, opowiada się po stronie Piłsudskiego, między innymi z pewnymi wahaniami, ale PPS. No i co ciekawe, po stronie Piłsudskiego na samym początku opowiada się również Komunistyczna Partia Polski. I to jest rzecz ciekawa i zaskakująca.
0: Tak, zaskakująca, ale jak się temu bliżej przyjdziemy, to taka zaskakująca już nie jest. Oczywiście to głównie chodzi o PPS, bo PPS jest siłą w Warszawie. To jest miasto w znacznej mierze robotnicze. Praga, zakłady Pragi, zakłady Woli. Tam jest proletariat kolejowy, transportowy. to oni generalnie wspierają Polską Partię Socjalistyczną. Również są przedstawiciele, ale w niewielkim stopniu, tych partii lewicowych chłopskich, gdzieś tam na przedmieściach Warszawy. Trochę inteligencji lewicowej, to na pewno tak. Na pewno tak. Natomiast w wypadku komunistów to jest zupełnie inna sprawa. Mianowicie komuniści

0: wsparli Piłsudskiego nie dlatego, że liczyli na jego sukces, tak jak socjaliści, bo socjaliści głosili hasło na pochybel Witosowi. Nie chcemy Witosa, nie chcemy krwawego Witosa. Natomiast komuniści liczyli, że te walki potrwają długo, rozleją się na cały kraj, to spowoduje zrewolucjonizowanie postaw, nastrojów, postaw tysięcy ludzi, co pozwoli im przyjąć kontrolę nad tymi masami, które mówią nie temu, co się dzieje, przejmą kontrolę i poprowadzą ludzi z czerwonymi sztandarami do zwycięstwa. Czyli Piłsudski miał odegrać rolę taką, jak odegrał w 1917 roku Kierenski, którym swoimi decyzjami, między innymi o prowadzeniu dalszych działań wojennych, aczkolwiek warunki temu nie sprzyjały, no przysłużył się bardzo, bardzo bolszewikom Lenina. I teraz chciano jakby ten manewr 17 roku, w 26 roku powtórzyć. To... Ale walki trwały zbyt krótko, żeby doszło do radykalizacji. Ponadto warszawiacy byli bardzo daleko od idei radykalnych, komunistycznych.
1: No to wróćmy w takim razie do tej daty. 12 maja kończy się dzień. Można powiedzieć, że to jest jednak dzień, który mimo tych początkowych problemów, mimo tych porażek Piłsudskiego, on się jednak kończy no, raczej przewagą sił zbuntowanych, ponieważ większość ważnych miejsc w Warszawie jest opanowana przez zwolenników Piłsudskiego. Ale pod Warszawę zaczynają docierać pierwsze pułki wezwane na pomoc rządowi. No i 13 maja ta sytuacja już dla zbuntowanych oddziałów nie jest wcale tak różowa, bo przewaga wydaje się być już po stronie sił rządowych. I siły rządowe, generał Rozwadowski, przystępuje do ofensywy.
0: Tak, no przybyły znakomite pułki poznańskie, wielkopolskie, bowiem zarówno województwo pomorskie z Toruniem, jak i województwo poznańskie stanęły zdecydowanie przeciwko Piłsudskiemu. Z pewnością to, że tam przeważały nastroje narodowej demokracji, czyli partii, która jest fundamentem kolejnych rządów i tego trzeciego rządu Witosa również, to jest fundament, podstawa to po pierwsze, ale również wyraźnie w tej wojnie polsko-polskiej widać, powiedziałem, stare czy narastające przez wiek XIX wzajemne wyobrażenia, niechętnym wyobrażenia poznaniaków wobec warszawiaków, czyli mieszkańców zaboru pruskiego wobec, jak twierdzili poznaniacy, z moskalonych warszawiaków. Czyli to napięcie wynikające z zaborów, to jest nie bez znaczenia. Piłsudski, w końcu wiadomo, polityk bardzo mocno antyrosyjski, tu występował w roli tego, który patronuje tym środowiskom wychowanym w kręgu kultury rosyjskiej. Oczywiście to była daleko idąca przesada, ale mówię, to jest siła stereotypów. Czyli poznaniacy i mieszkańcy Pomorza jadą przeciwko Piłsudskiemu, traktując to jako wyprawę przeciwko tym, którzy stanowią tą gorszą część Polski, którą po prostu trzeba ucywilizować, pokazać im prawdziwą polską kulturę.
1: Przepraszam, Polska A kontra Polska B? Gdybyśmy stosowali te dzisiejsze
0: dokładnie
1: kryteria?
0: Dokładnie tak. No przecież po wojnie, jak wiemy, istniała dzielnica pruska. I w Poznaniu urzędował minister do spraw dawnej dzielnicy pruskiej. Ten separaty przez jakiś czas była nawet granica celna między Królestwem Polskim a ziemiami zachodnimi, czyli dwoma województwami. Także to był bardzo, bardzo poważny problem i ten problem napięcia międzydzielnicowego bardzo dobrze widać w czasie tych wydarzeń majowych, zamachu majowego, przewrotu majowego.
1: Ale panie profesorze, to nie zmienia faktu, że 13 maja te działania bojowe wyglądają bardzo obiecująco, jeżeli chodzi o stronę rządową. Pojawia się również rozkaz, który do dziś budzi daleko idące kontrowersje, czyli słowa generała Rozwadowskiego, dowódcy wojsk w Warszawie, dostać w swe ręce przywódców ruchu, nie oszczędzając ich życia. Rozwadowski rzeczywiście, licząc na to, że ta ofensywa przyniesie sukces, chce się w ten sposób rozliczyć z Piłsudskim i z jego otoczeniem?
0: Być może tak. Rzeczywiście ten rozkaz był wydany. Aczkolwiek na emigracji londyńskiej powojennej

0: No trwały długie dyskusje na temat, czy rzeczywiście ten rozkaz był wydany, czy nie był wydany, ale ostatecznie dokument został znaleziony, także mamy pełne potwierdzenie, że to miało miejsce i rozkaz był wydany również na piśmie. Ta bitwa warszawska, wewnętrzna wojna, ona jest wojną również emocji, bardzo silnych emocji. One jakby budziły się przez wiele miesięcy i teraz, powiedziałam, ta siła tych emocji eksplodowała, stąd w oficerowej po obu stronach nad tymi emocjami nie do końca panowali, tak, nie panował nad emocjami, mówiliśmy o tym po południu 12 maja Piłsudski, tak również Rozwadowski nie panował nad emocjami i to jest między innymi znak tego. Także ten 13, zwłaszcza pierwsze godziny, on zwiastuje, tak to odbierano, Belwederze, bo to jest ta nowa siedziba strony rządowej i prezydenta Wojciechowskiego, no ma szansę na przełamanie oporu wojsk Piłsudskiego.
1: No i można powiedzieć, że to jest taki symboliczny koniec zamachu majowego, ale zanim do tego dochodzi, no to wcześniej jest kilka znaków zapytania, jest kilka decyzji, które mogły być zupełnie inne i mogły doprowadzić do zupełnie innego finału tych starć. O tych innych decyzjach, o tych możliwościach, o tych scenariuszach, które się nie spełniły, porozmawiamy już jednak w drugiej części. Proszę jej szukać na podcastach Polskiego Radia.
2: Ciąg dalszy tej turbohistorii w naszym podcaście. Powtórka programu. Reklama.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
4: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: No kto, no wiadomo. Ci panowie
4: z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Znaczne straty po przejściu nawałnicy nad Balcerzowicami w województwie opolskim. Zamieszki w Paryżu po zwycięstwie klubu PSG w finale piłkarskiej Ligi Mistrzów. Ostatni weekend nocnej sprzedaży alkoholu w całej Warszawie. Minęła północ. Ewa Worobiec, zapraszam. Co najmniej 7 domów zostało uszkodzonych po nawałnicy, która przeszła nad Balcerzowicami w województwie opolskim. Nikt nie został ranny, jak podkreśliła w rozmowie z TVP Info sołtys Klaudia Giemza. Niektóre budynki zostały poważnie zniszczone.
2: Sąsiadka tu z ulicy Lipowej w ogóle musiała opuścić dom, nie nadaje się w ogóle do zamieszkania. To są i budynki gospodarcze, to są garaże, to są sprzęty, to są auta pouszkadzane.
1: Mieszkańcy Balcerzowic zostali także pozbawieni prądu. Na miejscu pracują strażacy, którzy zabezpieczają zerwane dachy. Trwa szacowanie strat.
2: Nie mamy prądu, więc latarnie uliczne też nie będą świecić, a to trzeba zabezpieczyć, bo no niech tak w nocy lunie, no to tak mam

0: pół domu zalanego już, także chociaż uratować jeszcze to, co jeszcze jest, to co można, nie?
1: Przez Polskę przemieszczał się front atmosferyczny. Miejscami występowały intensywne opady deszczu i burze. Głównie w pasie od Kujaw przez Śląsk po Małopolskę. Paryż świętuje zwycięstwo klubu Paris Saint-Germain w finale piłkarskiej Ligi Mistrzów. Stołeczny klub obronił tytuł mistrza Europy, pokonując na stadionie w Budapeszcie Arsenal 4-3 po rzutach karnych. Na ulicach francuskiej stolicy wybuchły zamieszki.
2: Po końcowym gwizdku w Paryżu rozległy się okrzyki radości i huki petard, szczególnie na stadionie PSG, gdzie kilkadziesiąt tysięcy kibiców śledziło mecz na dużych ekranach. Na ulicę wyszły tłumy paryżan, jednak od wielu godzin atmosfera w centrum miasta była napięta. Po meczu grupy młodych chuliganów z imigranckich przedmieść starły się z policją, obrzucając funkcjonariuszy różnymi przedmiotami i strzelając fajerwerkami. W odpowiedzi służby użyły gazu łzawiącego oraz pałek. W wielu dzielnicach Paryża, m.in. wokół pól elizejskich, doszło do aktów wandalizmu. Na ulicach widać podpalone rowery i śmietniki, barykady oraz zniszczone witryny sklepów. Francuskie władze poinformowały już o kilkudziesięciu zatrzymanych osobach oraz rannych funkcjonariuszach. W związku z finałem Ligi Mistrzów zmobilizowano na weekend 22 tysiące funkcjonariuszy w całym kraju, w tym 8 tysięcy w samym Paryżu. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: Dziś piłkarze PSG mają pojawić się pod wieżą Eiffla, gdzie zaplanowano główne uroczystości z udziałem kibiców. To ostatni weekend nocnej sprzedaży alkoholu w całej Warszawie. Od poniedziałku 1 czerwca w stołecznych sklepach i na stacjach benzynowych będzie obowiązywać zakaz sprzedaży alkoholu między 22 a 6 rano. Sprzedawca, który złamie zakaz, może otrzymać do 5 tysięcy złotych grzywny, mówi Marzena Gawkowska z Urzędu Miasta.
3: Poza tym nieprzestrzeganie ograniczenia sprzedaży alkoholu w godzinach od 22 do 6 rano będzie skutkowało cofnięciem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w danym punkcie sprzedaży. Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie, może ponownie wystąpić o jego wydanie w tym punkcie dopiero po upływie 3 lat od cofnięcia zezwolenia.
1: W Śródmieściu Warszawy zakaz nocnej sprzedaży alkoholu obowiązuje od listopada. Minionej zimy po wprowadzeniu prohibicji odnotowaliśmy spadek liczby interwencji, mówi młodszy aspirant Jakub Pacyniak.
4: Jeżeli chodzi o samą prohibicję i te obostrzenia w sprzedaży alkoholu, jest to na pewno dobre narzędzie profilaktyczne i prewencyjne. Tak mówią też mieszkańcy, którzy na spotkaniach z dzielnicowymi chwalą sobie. W niektórych miejscach mówią, że sytuacja się poprawiła, jeżeli chodzi o osoby, które przebywały w stanie nietrzeźwości.
1: Od 1 czerwca po 22 alkohol w Warszawie będzie można legalnie sprzedawać w barach, klubach i lokalach gastronomicznych. Ograniczenie sprzedaży alkoholu nie będzie obowiązywać też na terenie wolnego obszaru celnego lotniska Chopina. Płyty CD i winyle z klasyką jazzu i historią polskiego rocka to oferta Agencji Muzycznej Polskiego Radia na międzynarodowych targach książki. Na PGE Narodowym ponad 600 wystawców z 30 krajów prezentuje swoje wydawnictwa.
5: Oferta Polskiego Radia jest bardzo bogata i różnorodna.
6: Od muzyki rozrywkowej po jazz i muzykę poważną. Z płyt jazzowych szczególną uwagę należy zwrócić na płytę Mieczysława Kosza Ikar. Płyta, która premierę będzie miała oficjalnie dopiero 12 czerwca.
5: Mówi Jarosław Stefaniuk z Agencji Muzycznej, który dodaje, że wyjątkowym zainteresowaniem cieszy się sześciopłytowe wydawnictwo z muzyką Tomasza Stańki.
6: To jest nasz bestseller, dostępny w wersji 6 płyt CD, jak i 6 płyt winylowych. No to jest taki rarytas.
7: Poproszę Stańko o wydaniu CD. Bardzo go lubię słuchać.
8: Rozglądam się za Stańką, bo był taki zestaw płyt Tomasza Stańki, a jest. No to właśnie znalazłem. Dziękuję.
5: Kupuje pan?
8: Oczywiście.
5: Czyli dzisiaj jakie zakupy?
8: No właśnie Borowicza, Kosza, kolejną płytę, bo tej nie mam jeszcze, a uwielbiam tego pianistę, no i Tomasza Stańka.
5: Targi potrwają do niedzieli. Witold Banach, Polskie Radio.
9: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Prognoza pogody: w nocy na południowym wschodzie przelotny deszcz i burze, temperatura od 10 do 15 stopni. W chłodniej miejscami w rejonach podgórskich tam 8. W dzień na wschodzie, Pomorzu i w górach przelotny deszcz, na północnym wschodzie burze, a temperatura w dzień od 18 do 23 stopni. Sześć minut po północy.
9: Polskim Radiu 24.

0: Litery. Powtórka programu. Komentarz.
1: A naszym gościem jest pani profesor Agnieszka Kasińska-Metryka, politolożka z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Pani profesor, to idźmy tropem tego, co przed chwilą mogliśmy usłyszeć, czyli tych bardzo różnych, a jednocześnie bardzo podobnych reakcji, jeżeli chodzi o polską klasę polityczną na decyzję prezydenta Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek, jednostce specjalnej ukraińskiego wojska, miana bohaterów UPA. Było do przewidzenia, że to w Polsce wywoła takie, a nie inne reakcje. Prezydent Zełenski mimo to zdecydował się na taki ruch. No i pytanie brzmi, co dalej?
2: No to jest chyba najtrudniejsze pytanie, jakie pan redaktor mógł sformułować, ale tutaj może kilka aspektów, które pojawiły się także w odniesieniu do materiału, który państwo prezentowali. Po pierwsze, rzeczywiście no, okazuje się, że nasza klasa polityczna może być zgodna, jeżeli to zagrożenie wewnętrzne dla pamięci, dla historii, no właściwie jest skierowany w obszar niezwykle wrażliwy. Czasami kwestionujemy istnienie polityki historycznej, ale szczególnie ta prezydentura Karola Nawrockiego pokazuje, jak kwestie historyczne są ważne w relacjach szczególnie polsko-ukraińskich. I teraz decyzja tutaj Zełenskiego jako lidera Ukrainy. No trudno powiedzieć, że mamy do czynienia z przypadkowością czy z takim brakiem refleksji, że nie wywoła to takich, a nie innych reakcji po stronie polskiej. Jakkolwiek proszę zauważyć, że no, ta historia nie jest łatwa w interpretacji ani po jednej, ani po drugiej stronie. Ukraińcy mają swoich bohaterów, Polacy mają swoich bohaterów. Powiem, że chociażby no, te badania, które robiłam dotyczące Podlasia i tego, jak tam są traktowani żołnierze wyklęci, a właściwie konkretne osoby, które dowodziły.
1: Ale to pani profesor, to przepraszam, to ja zapytam dokładnie właśnie, jeżeli chodzi o ten wątek. To wyobraźmy sobie sytuację, w którym jednostka GROM zostaje nazwana imieniem Romualda Rajsa-Burego. Albo wyobraźmy sobie sytuację, w której generał Żeligowski, przecież bardzo dobrze postrzegany w Polsce, to nie jest ktoś, kto w naszym kraju wzbudza jakieś większe kontrowersje, że imieniem generała Żeligowskiego też zostaje nazwana jakaś ważna jednostka polskiej armii. Jestem ciekaw wtedy reakcji na przykład Litwy.
2: No właśnie,
1: my tego nie robimy.
2: Chodzi. My tego nie robimy, ale jednocześnie mamy tę świadomość, jak z wielu perspektyw może być historia postrzegana, interpretowana, a przede wszystkim jak bardzo duże emocje wywołuje, niezależnie od upływu czasu. Natomiast mam wrażenie, słuchając wypowiedzi chociażby mera Lwowa, który mówi, że nie to jest teraz ważne, żeby się historią i nazywaniem oddziału zajmować, tylko ważne jest, żeby dozbrajać armię, która tworzy największy front, jeżeli chodzi o Europę, no to można właśnie wyobrazić sobie, że ta wrażliwość społeczna, wrażliwość historyczna w Polsce trochę jest chyba niedoceniana, bo trudno mi byłoby przyjąć takie stanowisko, jakkolwiek ono tutaj zostało w tym materiale zasygnalizowane, że są to działania prorosyjskie, proputinowskie, no a jednocześnie bardzo, bardzo generujące eskalację konfliktu, który przecież jest zupełnie zbędny, bo od początku wybuchu wojny, no te relacje polsko-ukraińskie, no niestety, ale eskalują napięcia, pojawiają się stereotypy, które są właśnie już z tej fazy latentnej przenoszone do tej fazy praktycznej. No i mamy, tak jak pokazują badania, jednak rosnącą niechęć wobec Ukraińców, a zatem no jest to absolutnie woda na młyn wszystkich tutaj niechętnych przyjaźni, współpracy, kooperacji polsko-ukraińskiej. No i chyba pytanie ma taki charakter systemowy. Nawet nieco dalej, bo tutaj można sobie różne scenariusze wyobrazić, od tego najbardziej symbolicznego, o którym rozmawiamy, czyli odebranie najwyższego odznaczenia poprzez działania najbardziej pragmatyczne, czyli rozmowa liderów. Natomiast pytanie zasadnicze, komu to było potrzebne? Co było tak naprawdę za

0: mierzeniem.
1: No i tu wskazuje się na politykę wewnętrzną na Ukrainie i na próbę przyciągnięcia tych skrajnych wyborców, odzyskania skrajnych wyborców przez prezydenta Zełenskiego. No, czyli ta wewnętrzna, chwilowa polityka wzięła górę nad relacjami, wydawałoby się, dosyć jednak ważnym partnerem i ważnym sąsiadem, jakim chyba jednak nadal dla Ukrainy jest Polska. I jeszcze jedna rzecz, bo mogą trochę też zdumiewać właśnie te komentarze, które wychodzą od ukraińskich polityków. Jeden z tych komentarzy pani przywołała, mera Lwowa. Ja mam bardzo podobny. To jest z kolei wypowiedź Mykoła Kniażyckiego. To jest współprzewodniczący grupy do spraw stosunków międzyparlamentarnych z Polską, czyli chyba człowiek, który, jeżeli chodzi o polskie spojrzenie, polską wrażliwość, no, powinien chyba rozumieć nasze stanowisko. I on mówi w bardzo podobny sposób. Upolitycznianie historii nie dodaje bezpieczeństwa ani Ukraińcom, ani Polakom. Czyli nazwanie jednostki wojskowej historyczną nazwą problemem nie jest, ale komentowanie tego przez Polaków problemem już jest.
0: No tak, no widać brak racjonalności, brak logiki w takiej konstrukcji. Natomiast ja myślę, że pan redaktor sam tutaj słusznie zdiagnozował istotę problemu. Tak liczne znaki zapytania i słowa chyba nadal jednak. Ja uważam, że te relacje polsko-ukraińskie od czasu prezydentury Andrzeja Dudy, one bardzo się zmieniły i to zmieniły się w ten sposób, że oczywiście geopolitycznie nadal dla Ukrainy jesteśmy ważni, natomiast widzimy, że następuje rozdziew. No jeżeli popatrzymy na relacje obecnego prezydenta, na jego narrację z okresu kampanii, no to widać, że tutaj ocieplenia nie ma, a wręcz jest ochłodzenie. Więc nie chciałabym tak wprost już od razu stawiać tezy, że tracimy na atrakcyjności dla strony ukraińskiej, no ale jednocześnie, kiedy my mówimy o populizmach, kiedy mówimy o skrajnościach, kiedy mówimy o radykalizacji wyborców, no więc działania skierowane do wewnątrz państwa ukraińskiego, które mają właśnie przyciągnąć ten elektorat skrajny, no wydają się jak najbardziej utylitarne i jak najbardziej prawdopodobne, bo tutaj tkwi szansa na umocnienie legitymacji, a nie w relacjach z Polską, które no właśnie nie są optymalne, więc właściwie pogorszenie ich chyba niewiele już z perspektywy Ukrainy zmienia.
1: No ale tu jest jeszcze jeden wątek, bo można też odnieść takie wrażenie, że ta decyzja, no to jest trochę nieliczenie się z konsekwencjami dotyczącymi na przykład Ukraińców w Polsce.
0: Tak, oczywiście. Ja tutaj się zgadzam, bo właśnie o tym aspekcie pomyślałam, kiedy po raz pierwszy ta informacja w mediach się pojawiła, że tak naprawdę najbardziej poszkodowani będą Ukraińcy przebywający w Polsce. No przecież strona ukraińska doskonale wie, jak duża jest to liczba ich rodaków. No ale widocznie okazało się, że osoby przebywające poza granicami można, stosuję tu duży cudzysłów, poświęcić, no w imię właśnie wzmocnienia tej polityki wewnętrznej w kierunku umocnienia swojego przywództwa.
1: No, pytanie tylko oczywiście, czy ten zabieg cokolwiek w tej bieżącej polityce pomoże? Być może nie. Natomiast w tej polityce międzynarodowej w relacjach z Polską bez wątpienia już swoje zrobił.
0: Chociaż tutaj, panie redaktorze, ja akurat nie byłabym tak ostrożna w stawianiu tej tezy, czy on pomoże, bo jakbyśmy przyłożyli trochę takie historyczno-polityczne lustro i widzimy, w jaki sposób w Polsce kandydaci zdobywają popularność, jak często pojawia się taka wprost narracja antyukraińska, no to chyba mamy też świadomość, że po drugiej stronie granicy też nie wszyscy obywatele Ukrainy darzą sympatią Polaków, też nie mają w pamięci pewnych zaszłości czy tych różnic historycznych i że właściwie ten mechanizm budowania niechęci czy oddalenia no działa w dwie strony.
1: No tak, tylko tu pytanie brzmi, czy tak naprawdę Ukraińcy zdają sobie sprawę z naszych obiekcji wobec UPA i czy podjęcie tej decyzji przez prezydenta Zełenskiego no właśnie miało na celu no wywołanie być może jakichś takich animozji albo przypomnienie o sobie, o takim elektoracie który jest niechętny Polsce. Czy tak naprawdę w tych rozważaniach dotyczących nadania tej nazwy, no Polski tak naprawdę w ogóle nie było?
0: Ja myślę, że ten wątek polski oczywiście musiał się pojawić w świadomości samego Wołodymyra Zełenskiego.

0: Natomiast no, inne elementy były ważniejsze, czyli to budowanie poczucia dumy narodowej, budowanie tożsamości, z którą przecież Ukraina ma problemy, i takie wyraźne symbole, wyraźnie nakreślone sylwetki bohaterów, no one są jednak spoiwem. One jednak budują poczucie wspólnotowości, i nasze odczucia tak naprawdę są na marginesie. Ważniejsze jest to, co uzyskamy wewnątrz od własnych obywateli, dla których reakcje Polski no pewnie będą przedstawione jako nadmiarowe, czy wręcz takie historyczno-histeryczne.
1: Zapewne tak, natomiast pytanie brzmi, ja oczywiście nie zamierzam wyręczać tutaj Ukraińców i wyręczać prezydenta Zełenskiego i wymyślać własnych propozycji na to, jak na przykład taką jednostkę specjalną można by było nazwać, ale gdy przypominam sobie na przykład to, co działo się w Doniecku w 2014 i 2015 roku, przypominam sobie obronę tego donieckiego lotniska i tak zwanych cyborgów, no to myślę sobie, że oni też na taką nazwę by się nadawali i zapewne żadnych kontrowersji by nigdzie nie wzbudzali.
0: No tak, ja też sobie dokładnie o tym pomyślałam, że jest wielu bohaterów, jest wiele wydarzeń, które można było w tej nazwie uczcić, no ale właśnie z tych powodów, o których tutaj obydwoje chyba zgodnie powiedzieliśmy, czyli wzmocnienia bardziej tego poczucia nacjonalizmu. Ja już nie w tym momencie nie określam znakiem plus czy znakiem minus, bo wiadomo, że sam termin też ma różne interpretacje w nauce, ale poczucia narodowości, dumy narodowej, akurat no, sięgnięto po tę nazwę, nawet ze świadomością konsekwencji, która ona wywoła po naszej stronie.
1: No ale to pani profesor, to ja pamiętam pani komentarz do mojego pierwszego pytania, ale ja do tego pytania chcę powrócić. To co dalej? Bo nawet słuchając tych głosów, które zebrał nasz reporter, no to z jednej strony oczywiście mamy odwołanie się do tej, no jeszcze nie decyzji, ale do tego zdania prezydenta Nawrockiego o odebraniu prezydentowi Zełenskiemu orderu Orła Białego, co byłoby no jednak dyplomatycznym wstrząsem. To byłby taki, mam wrażenie, dyplomatyczny Titanic w relacjach polsko-ukraińskich. Z drugiej strony no mamy też taki głos mówiący o tym, że tak naprawdę powinniśmy teraz nakłonić prezydenta Zełenskiego, żeby się z tej decyzji wycofał. Ja sobie akurat tego drugiego scenariusza raczej nie jestem w stanie wyobrazić, bo jeżeli ta decyzja zapadła i zapadła świadomie, no to trudno się teraz spodziewać, że prezydent Zełenski się wycofa.
0: No tak, ale być może nie są to dwa jedyne scenariusze, które mogłyby zaistnieć, bo ja mam wrażenie, że one są takie krańcowe, czyli z jednej strony, no właśnie, trochę myślenie życzeniowe, że prezydent Ukrainy wycofa się z tej decyzji, co dla niego byłoby też porażką wizerunkową.
1: No więc raczej trudno rozpatrywać ten scenariusz, mam wrażenie.
0: Trudno rozpatrywać. Z drugiej strony już sama ta zapowiedź prezydenta Karola Nawrockiego tak mocno rezonuje i wywołuje takie echa, że no można też odnieść wrażenie, że to jest trochę pod publiczność, że to jest trochę takie właśnie no, na wysokim koturnie, jeżeli chodzi o skalę możliwości działań prezydenta i też inne narzędzia, które ma, i że właściwie to chyba należałoby po pierwsze wstrzymać oddech, zastanowić się, co jest obecnie naszą racją stanu, jakie są tutaj najważniejsze wartości, i wypracować ten trzeci scenariusz, który ja bym jednak skłaniała się do tego, żeby nie był komunikacją przez media, czy ponad mediami wręcz, ale żeby był komunikacją bezpośrednią pomiędzy liderami i żeby ta sytuacja, nawet jeżeli nie daje się odwrócić, została wyjaśniona. Żeby prezydent Ukrainy wytłumaczył w pewien sposób, co stało za jego decyzją. Nawet jeżeli będzie to, no właśnie można sobie wyobrazić takie zarządzanie kryzysowe w komunikacji, deklaracja, że nie miał świadomości, że ta kwestia będzie tak rezonowała, czy żeby pojawiło się słowo przepraszam. Jest naprawdę bardzo dużo narzędzi dyplomatycznych, po które można sięgnąć, unikając tych narzędzi skrajnych. Bo te narzędzia skrajne do czego prowadzą? No prowadzą do dalszej eskalacji. Ten fakt już zaistniał, więc się nie zmieni. Natomiast czy eskalacja jest potrzebna? No chyba tylko właśnie z perspektywy Kremla.
1: No to jeżeli pani pozwoli, w takim razie kolejny temat, ten już dotyczący tylko polskiej polityki, bo myślę o ostatniej wymianie zdań pomiędzy Przemysławem Czarnkiem a przedstawicielem Konfederacji. Chodzi o Kraków, więc tak naprawdę mamy tutaj dwa różne wątki, dwa tematy zebrane razem. Przemysław Czarnek zaapelował do Konfederacji, aby ta razem z partią PiS wystawiła wspólnego kandydata na prezydenta Krakowa. W odpowiedzi

0: wicelider Krzysztof Bosak zarzucił posłowi PiS brak szacunku. Z kolei polityk PiS nie pozostawił tych zarzutów czy też tego głosu bez własnej odpowiedzi. I to jest rzecz ciekawa, bo tak naprawdę najwięcej komentarzy oczywiście zdobył początek tej wymiany, czyli sam apel pana profesora Czarnka, bo przez część mediów on został odebrany trochę jako takie pokazanie, że przyznanie się do tego, że Prawo i Sprawiedliwość nie jest już hegemonem, nie jest takim absolutnym liderem po prawej stronie. W niektórych komentarzach znalazły nawet takie daleko idące wnioski mówiące o tym, że to jest sprowadzenie Prawa i Sprawiedliwości do roli petenta wobec Konfederacji. No, pytanie, czy to nie jest już trochę za daleko. No, ale z drugiej strony, patrząc na to, jakie Prawo i Sprawiedliwość ma kłopoty po tym krakowskim sukcesie, no bo odwołanie prezydenta było sukcesem, natomiast dalej trzeba iść i wystawić własnego kandydata. No i z tym akurat PiS ma gigantyczny problem, bo pani Wasserman po raz kolejny te propozycje odrzuciła. Pojawił się nawet pomysł, żeby być może były prezydent Andrzej Duda stanął w szranki, co oczywiście nie spotkało się z nazbyt przychylnym przyjęciem ze strony samego zainteresowanego. Trudno się dziwić, więc zastanawiam się, czy to nie jest nie tyle stanie się petentem wobec Konfederacji, no, co trochę takie przerzucenie odpowiedzialności na Konfederację za to, co się wydarzy w Krakowie.
1: Ja myślę, że przerzucenie odpowiedzialności to jedno. Ja tutaj dostrzegam też taką technikę takiego balonu próbnego, bo przecież wiadomo, że te możliwe układanki, scenariusze, z kim ewentualnie koalicja, analiza wypowiedzi, co prezes Kaczyński mówi o możliwej współpracy z Konfederacją, jak się do tego pomysłu odnoszą obydwaj liderzy Konfederacji, to wszystko już trwało. Natomiast istota sprawy jest taka, że właśnie największym problemem Prawa i Sprawiedliwości odnośnie do obsadzenia funkcji prezydenta Krakowa jest brak wyrazistego kandydata. Jeżeli w przestrzeni słyszymy różne nazwiska, które się pojawiają, no i czasami ten efekt zaskoczenia, jak chociażby w odniesieniu do byłego prezydenta RP, jest duży, no to jest to też odczytywany komunikat, sygnał przez wyborców, że partia no nie jest przygotowana, że partia jest na tyle słaba, że być może właśnie ten pomysł wspólnego kandydata, no z jednej strony takie wyciąganie gałązki oliwnej i próba już pewnej konsolidacji sił, no ale z drugiej strony przejaw własnej słabości. Tym bardziej, że jeżeli ktoś się przyglądał temu, jak było organizowane referendum, jaka była kampania przedreferendalna i jak często pojawiały się opinie, że dużą siłą sprawczą w tej kampanii była właśnie Konfederacja, no to wiadomo było, że teraz ewentualne sięganie po sukces, gdyby okazało się, że prezydentem zostanie osoba, która no nie identyfikuje się z Koalicją Obywatelską, że Konfederacja będzie chciała ten sukces wziąć na swoje konto, a nie dzielić się nim. A zatem no uważam, że chybione dosyć tak marketingowo działanie, którego skutek był łatwy do przewidzenia. No i właśnie jeszcze dodatkowo ta strata wizerunkowa, czyli właśnie przekonanie wyborców, że no jest troszkę paniczne poszukiwanie kogoś, kto się zgodzi, no i kto też będzie pewnym formatem polityka czy działacza społecznego, no bo opinia na temat przyszłych wyników wyborów w jakimś stopniu też powiązana jest z tym, co się teraz dzieje w Krakowie i na ten Kraków zwrócone są oczy no, obywateli, obywatelek, ale też mediów.
0: To w takim razie zobaczymy, jak ta sytuacja w samym Krakowie i nie tylko, bo no, chodzą takie słuchy, czy też pojawiają się takie opinie, że Kraków może być początkiem takiej pewnej fali, jeżeli chodzi o te duże polskie miasta i próby odwoływania kolejnych prezydentów. Czy tak będzie? O tym się oczywiście przekonamy. Profesor Agnieszka Kasińska-Metryka, politolożka, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Bardzo pani dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję serdecznie i pozdrawiam.
2: Powtórka programu. Komentarz.
0: Było o problemach krajowych, teraz będzie o problemach i wyzwaniach międzynarodowych. Pan profesor Michał Urbańczyk, amerykanista, Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu i Fundacja Harlana. Dobry wieczór.
3: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: No i oczywiście będziemy teraz spoglądać głównie na

0: Stany Zjednoczone, na Bliski Wschód, ale nie tylko. Chciałbym jednak zacząć właśnie od tego, co dzieje się na linii Waszyngton-Teheran, bo no, właściwie już chyba się mogliśmy przyzwyczaić na przestrzeni ostatnich tygodni do tego, że tu sytuacja, narracja wypowiedzi, szczególnie ze strony Donalda Trumpa, potrafią być co dnia różne o 180 stopni. Dopiero co rynki reagowały w bardzo pozytywny sposób na różnego rodzaju zapowiedzi sugerujące, że być może ten konflikt uda się jednak wygasić, zatrzymać, możliwy będzie jakiś rozejm. Wiele na to wskazywało. Pojawiły się kolejne żądania ze strony Stanów Zjednoczonych i pojawiła się natychmiast odpowiedź również ze strony Iranu. Mohsen Rezai, doradca najwyższego przywódcy Iranu, dziś we wpisie na platformie X napisał, że prezydent Donald Trump po raz trzeci zdradza dyplomację i wysuwa względem Teheranu zbyt wygórowane żądania. O jakie nowe żądania chodzi?
1: Musimy pamiętać, że w tych negocjacjach nie uczestniczą tylko Amerykanie i Irańczycy. Pamiętajmy o tym, że no, taką trzecią stroną tego konfliktu jest Izrael. I jest to też ten element tej układanki, który ma dosyć istotny wpływ no, przede wszystkim na stanowisko Stanów Zjednoczonych. To po pierwsze, no a po drugie też pośrednio na stanowisko Iranu, dlatego że no w perspektywie Izraela tak naprawdę najważniejszym elementem, jeśli chodzi o zakończenie wojny, jest maksymalne osłabienie Iranu i najlepiej, żeby dla Izraela Iran był państwem upadłym na wzór Syrii czy Iraku. Natomiast jeśli chodzi o te żądania Trumpa, które się pojawiają, no to tu rzeczywiście strona amerykańska dosyć swobodnie chyba podchodzi do tego, jakie żądania albo jakie postulaty przedstawia Iranowi, no bo pamiętamy, że konflikt tak naprawdę zaczął się ze wskazaniem, że chodzi o zmianę władzy, bo przecież Trump zachęcał Irańczyków do tego, żeby ponownie wyszli na ulicę. No, widzieliśmy, że usunięcie najwyższego duchownego nie przyniosło takiego skutku, jaki był oczekiwany, czyli całkowitego rozkładu państwa. I nie udało się rzeczywiście tego w ten sposób rozstrzygnąć. Natomiast na stole cały czas pojawiają się, albo leżą cały czas właściwie, może w ten sposób, leży kilka elementów, kilka warunków. No one dotyczą chociażby zaprzestania prowadzenia przez Iran swojego projektu rakietowego. Oczywiście w grę cały czas wchodzi kwestia posiadania albo nieposiadania broni atomowej i drugiego programu, czyli programu nuklearnego. No i cały czas kwestią bardzo, bardzo dyskusyjną jest kwestia swobodnego przepływu przez cieśninę Ormus. To się okazało takim elementem, który chyba ma decydujący wpływ na stanowisko Iranu, bo widzieliśmy, że same bombardowania, same zniszczenie infrastruktury, ono nie przyniosło spodziewanych rezultatów, natomiast tak naprawdę no właśnie nałożenie tej podwójnej blokady, czyli nie tylko blokady ze strony Iranu, ale blokady amerykańskiej, no to skłoniło tak naprawdę Irańczyków do tego, żeby oni usiedli do negocjacji i do stołu rokowań. No i rzeczywiście w tym momencie widzimy taką sytuację, ale to ja bym chciał zwrócić uwagę słuchaczom, że to nie tylko Amerykanie tutaj zmieniają zdanie, ale po stronie Iranu też widzimy dosyć dużą dezinformację, dosyć dużo informacji bardzo rozmaitych wypływa, no, które tak naprawdę mają wprowadzić po prostu chaos informacyjny. I tak naprawdę no, dzisiaj bardzo trudno powiedzieć, jaka jest rzeczywista sytuacja. No, jeszcze wczoraj, przedwczoraj do przestrzeni publicznej

0: trafiały informacje, że właściwie podpisanie tego porozumienia jest tuż, tuż. Podobnie było kilka dni temu. Na to zareagowały rynki, bo przecież baryłka Brent spadła, zaczęła kosztować $91. Natomiast wydaje mi się, że do momentu, dopóki nie dojdziemy do takiej sytuacji, w której na przykład Amerykanie rzeczywiście będą w jakiś sposób usatysfakcjonowani tym stanowiskiem Iranu, to wydaje mi się, że Amerykanie nie zrezygnują z tej polityki, którą teraz prowadzą, pomimo tego, że ona podnosi inflację w Stanach Zjednoczonych, mimo tego, że ona wprowadza pewien chaos na rynkach międzynarodowych, dlatego że no, w takiej jednak mimo wszystko dłuższej perspektywie to Amerykanie mają większą szansę na to, żeby, no mówiąc kolokwialnie, przetrzymać Iran. Bo na chwilę obecną trochę ta sytuacja wygląda w ten sposób, że obie strony testują wytrzymałość drugiej strony. To znaczy Amerykanie czekają, aż rzeczywiście no, system polityczny w Iranie się załamie. Społeczeństwo zmęczone tym konfliktem, zmęczone wcześniejszymi konfliktami, zmęczone sankcjami, no, a przede wszystkim zmęczone dekadami rządów ajatollahów, wyjdzie ponownie na ulicę. A z kolei Iran czeka, aż słupki poparcia Trumpa będą już tak niskie, że no właśnie, że administracja federalna albo republikanie będą chętniej patrzeć na postulaty irańskie. No na razie trudno, wydaje mi się, przewidywać, czy uda się podpisać jakieś porozumienie. Osiągnięta została taka krucha równowaga, taka sytuacja, w której obie strony, przynajmniej im tak się wydaje, że nie tracą zbyt dużo. No i trochę obie strony czekają na to, która pierwsza stchórzy.
1: To jest taka trochę gra w tchórza, jak z amerykańskich filmów?
0: Tak, dokładnie. Pan redaktor ma absolutną rację. Widzimy takie punktowe działania. No, kilka dni temu Amerykanie przeprowadzili atak na jakąś jednostkę naziemną irańską. Były informacje, że zniszczono stację dronową. W ciągu tych ostatnich 2-3 tygodni też pojawiły się informacje o jeszcze jednym ataku. Wczoraj Amerykanie znowu zajęli, czy też dokonali abordażu jednego statku, który próbował przebić się przez tą amerykańską blokadę. No i tak jak mówię, no trochę to jest taki moment oczekiwania. Paradoksalnie strona amerykańska, właściwie Trump, jeśli chodzi o kwestie polityki wewnętrznej, no to on wprost powiedział, że on nie łączy tych kwestii, znaczy nie łączy wyborów, nadchodzących wyborów połówkowych z polityką zagraniczną i bez względu na to, jak Amerykanie postrzegają jego działania w kontekście Iranu, to on i tak zamierza tą kwestię rozwiązać.
1: Ale to, przepraszam, trudno uwierzyć w to, żeby Donald Trump i republikanie kompletnie nie przejmowali się tym, jaki wpływ na notowanie wewnętrzne i na nadchodzące wybory ma to, co dzieje się wokół Iranu.
0: I tak i nie. Po pierwsze, historycznie rzecz biorąc, wybory połówkowe partia będąca u władzy zazwyczaj przegrywa. Po 1946 roku tylko dwie sytuacje były takie, kiedy partia mająca, która posiadała prezydenta, której prezydent zasiadał w Białym Domu, wygrała. To były zwycięskie wybory demokratów po aferze z Moniką Lewinsky, kiedy Clintona nie udało się zdjąć z urzędu. No i na fali tego zwycięstwa demokraci odnieśli sukces w wyborach połówkowych. I po 9-11, czyli po zamachu na World Trade Center, no, tam był efekt flagi i

0: i wtedy Republikanie także odnieśli zwycięstwo. Także wydaje mi się, że Republikanie mają świadomość, że te wybory, one są bardzo trudne dla nich, no właśnie no z racji po prostu tego, jak wygląda praktyka polityczna ostatniego półwiecza. Poza tym ten spór w Stanach Zjednoczonych, on powoli rozlewa się, już nie jest toczony tylko i wyłącznie na arenie politycznej, ale coraz częściej jest toczony na arenie prawnej i to jest coś, na co my nie do końca zwracamy uwagę. Natomiast w Stanach Zjednoczonych trwają bardzo gorączkowe działania w rozmaitych stanach, które polegają na tworzeniu nowych granic okręgów wyborczych. No i wygląda to w ten sposób, że tam, gdzie rządzą demokraci, tam te okręgi wyborcze rysowane na mapie są w taki sposób, żeby to im zapewnić dodatkowe mandaty. Natomiast tam, gdzie rządzą republikanie, w tym stanie próbuje się na nowo narysować mapę wyborczą w taki sposób, żeby ona była korzystniejsza dla republikanów. Jeśli spojrzymy też na samą partię republikańską, to widzimy, że coraz częściej w prawyborach, bo na razie jeszcze nie toczą się te wybory właściwe, a więc na razie nie konkurują między sobą kandydaci demokratyczni i republikańscy, tylko na razie mamy prawybory i na razie ta walka toczy się w ramach poszczególnych partii. I widać taką tendencję do tego, że ci kandydaci, którzy są popierani przez Trumpa, którzy są uważani za ludzi Trumpa, zwyciężają w tych prawyborach. Ci politycy, którzy są znani z tego, że głośno i otwarcie krytykują Trumpa, te prawybory przegrywają.
1: Ale to przepraszam, to proszę mnie poprawić albo zweryfikować ten głos, ale no, można było znaleźć takie komentarze mówiące o tym, że w partii republikańskiej nie brakuje głosów, że być może to jest kierunek, no nie chcę powiedzieć samobójczy, ale bardzo groźny, że rzeczywiście no, wykasowanie, wyrzucenie tych kandydatów w tych prawyborach, którzy nie do końca byli z obozu Donalda Trumpa, no być może wewnątrz samych republikanów jeszcze bardziej umacnia Donalda Trumpa i jego zwolenników, ale na zewnątrz, podczas już samych wyborów, może mieć negatywne konsekwencje.
0: Tak. Rzeczywiście. To jest problem. Natomiast no znowu kwestia jest taktyki wyborczej i tego, co Trump i Republikanie zamierzają zrobić. Bo jeżeli przygotowują się na porażkę i starają się zminimalizować tą porażkę, no to wtedy nie będą zwracać uwagę na to, jakich kandydaci są odbierani przez swoich krytyków, czy też przez wyborców niezdecydowanych. Natomiast jeśli chcieliby walczyć o zwycięstwo, no to wtedy rzeczywiście ta taktyka może zostać uznana za samobójczą, tak jak pan redaktor powiedział, no albo za taką, która po prostu nie przyniesie określonych skutków.
1: I warto podjąć to ryzyko z punktu widzenia Donalda Trumpa i jego zwolenników?
0: Proszę zwrócić, panie redaktorze, uwagę, że Trump właściwie rządzi bez kongresu. I od samego początku tak naprawdę z wyjątkiem kilku ustaw, z wyjątkiem słynnej Big Beautiful Bill i paru innych kwestii, podejmuje decyzje samodzielnie, służą mu do tego między innymi te rozporządzenia wykonawcze. A więc być może rzeczywiście tym pomysłem jest to, że mamy świadomość tego, że możemy przegrać w nadchodzące wybory, bo taka jest po prostu historia wyborów połówkowych. Bardzo często w ogóle mówi się o prezydencie amerykańskim, że on ma najkrótszą kadencję, no bo właściwie ma tylko te 2 lata, a później jego partia przegrywa wybory i później trudno mu jest rządzić absolutnie samodzielnie. No i być może właśnie taktyka polega na tym, że Republikanie mają świadomość, że teraz będzie trudno o jakieś zwycięstwo. Trzeba minimalizować straty, no a należy stworzyć partię, która będzie zdecydowanie mocniej popierać Trumpa, ruch MAGA i tych kandydatów po to,

żeby no, już przygotowywać się no, właśnie nie do wyborów połówkowych, tylko do nadchodzących wyborów prezydenckich. No, to wszystko zależy od tego, w jaki sposób strategzy republikańscy, partii republikańskiej i sam Trump właśnie postrzegają te nadchodzące wybory.

0: Dawno doszło do bardzo dziwnego spotkania wysokich rangą przedstawicieli wojska kubańskiego i armii amerykańskiej.
1: Kuba jest zdecydowanie łatwiejszym przeciwnikiem niż Iran. Natomiast medialnie, gdyby Trumpowi udało się powtórzyć manewr z Wenezuelą, gdyby udało mu się przejąć władzę na Kubie w jakikolwiek sposób, na przykład instalując polityka, który absolutnie zmieniłby o 180 stopni politykę Kuby i nawiązał kontakty amerykańskie tak, jak Amerykanie tego chcą, to myślę, że to mógłby być ten przysłowiowy game changer, czyli argument w tych wyborach połówkowych, który mógłby sprawić, że Republikanie na przykład mogliby uzyskać znacząco więcej głosów wśród chociażby wyborców pochodzenia latynoskiego. Także oczywiście oczy większości ludzi na świecie są zwrócone na cieśninę Ormus, ale tutaj pan redaktor ma absolutną rację i ja bardzo bacznie przyglądałbym się temu, co się dzieje na Kubie i na linii właśnie Stany Zjednoczone-Kuba, bo to jest to miejsce, gdzie rzeczywiście w ciągu najbliższych tygodni i miesięcy mogą dziać się też, no mówiąc wprost, historyczne rzeczy.
0: Pan profesor Michał Urbańczyk, amerykanista, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Fundacja Harlana. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. Do widzenia, do usłyszenia.
2: Powtórka programu. Komentarz.
0: A już teraz na antenie Polskiego Radia 24 pan profesor Dariusz Kozyrawski, ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego, Uniwersytet Jagielloński, uczestnik misji stabilizacyjnych w Afganistanie, Iraku i na Bałkanach. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór, panie redaktorze. Kłaniam się państwu.
0: I panie profesorze, długa lista różnych wątków dotyczących bezpieczeństwa. No, chciałbym zacząć od tego, co działo się dziś, czyli też długa, tak można powiedzieć, długa lista, bo chyba 29 umów na kwotę prawie 80 miliardów złotych podpisanych dziś w ramach programu SAFE. Na ile to jest ważna informacja?
3: Ja myślę, że w ogóle jeśli chodzi o program SAFE, żeby rozwiać, panie redaktorze, wszelkie wątpliwości, chodzi o ten SAFE unijny. Żaden inny, bo było parę pomysłów ostatnio.
0: No tak, ale to jest jedyny realizowany.
3: Prawda, ten realizowany. Oczywiście rząd deklaruje 100 miliardów złotych do końca tego miesiąca, które mają być niejako zagospodarowane w ramach blisko 40 kontraktów. Dlaczego bardzo ważny program? Dlatego, że to przede wszystkim inwestycja w nowe technologie, w polski przemysł obronny, który przez ostatnie dwie dekady był potężnie zaniedbany. No i to też szansa, tu podkreślam, szansa na zbudowanie i na rozwijanie zdolności obronnych państwa polskiego i w ogóle zdolności obronnych całej Europy. Widzimy, jaka jest polityka Stanów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone wycofują wojska z Europy. Stany Zjednoczone zmniejszają, jeśli będziemy mieli chwilę, to możemy o tym porozmawiać. Ja tylko sygnalizuję. Stany Zjednoczone zmniejszają wsparcie dla Europy w bardzo wielu segmentach wsparcia militarnego. No i w takiej sytuacji SAFE jawi się jako taka szansa, jako taka swoista deska ratunku, bo co ważne, perspektywa jest krótkoterminowa, perspektywa strategiczna, czyli do 2030 roku trzeba te środki finansowe skonsumować. Co istotne, jak wiemy, jakie są prognozy co do zagrożenia ze strony Federacji Rosyjskiej, z bardzo wielu ośrodków analitycznych, Sojusz Północnoatlantycki, ale i wiele ośrodków analitycznych, to wyraźnie wskazuje, że Europa ma 2-3 lata na to, żeby znacząco zwiększyć swoje zdolności obronne. To tyle, jeśli chodzi o tej.
0: To panie profesorze, to jeszcze jedna kwestia. Nie wiem, czy dobrze to odczytałem, ale gdy mówił pan, gdy odpowiadał na moje pytanie, to bardzo mocno podkreślił pan, bardzo mocno wybrzmiało to słowo szansa. To nie jest wcale tak, że te miliardy, dziesiątki miliardów dają nam gwarancję. To jest tylko szansa i teraz pytanie, czy rzeczywiście będziemy dobrze potrafili ją wykorzystać?
3: Ja już tłumaczę, panie redaktorze, dlaczego tak, bo mówimy tutaj o takiej szansy strategicznej. Szanowni Państwo, środki finansowe i to, że możemy je wydatkować i to, że są to środki na stosunkowo korzystać.

0: obecnych zasadach, bo my tu mówimy o długoterminowym kredycie na stosunkowo korzystny procent, to nowe technologie, inwestycje, miejsca pracy i tak dalej, ale jeśli mówimy o zdolnościach obronnych, to same pieniądze nie wystarczą. Tutaj niezbędny jest dobry plan, determinacja i przełożenie środków i systemów uzbrojenia na to, żeby później wyszkolone, podkreślam, wyszkolone zasoby osobowe mogły się nauczyć tymi środkami posługiwać, a później zgrać systemy dowodzenia i zgrać systemy współdziałania na poziomie różnego rodzaju organizacji militarnych. Od szczebla, drodzy Państwo, batalionu poprzez brygadę, dywizję, korpus. Ja tutaj nie będę Państwa zanudzał takimi kwestiami typowo militarnymi, ale żebyśmy mieli wszyscy głębokie przekonanie, że takie wykorzystywanie i tłumaczenie wszystkim, jakie kwoty, ile miliardów, ile wydano, ile umów podpisano, to, drodzy Państwo, taki pierwszy ważny krok i trzymamy kciuki, żeby to teraz się praktycznie, efektywnie przełożyło na realne zdolności sił zbrojnych polskich, ale i europejskich państw NATO. No i co nas szczególnie interesuje, to, Szanowni Państwo, zdolności państw wschodniej flanki sojuszu, a z tym nie jest najlepiej, bo zaniedbania ponad dwudekadowe.
1: No, mówi pan o wschodniej flance sojuszu, no ale patrząc tak naprawdę na to, co dzieje się w Europie, myślę oczywiście o krajach NATO, no to można odnieść wrażenie, że akurat wschodnia flanka i tak wygląda tu jak prymus w porównaniu z tym, co dzieje się na zachodzie Europy.
0: No, panie redaktorze, jak pan pozwoli, tylko tak krótko, żeby rozwiać, że tak powiem, ten dobry nastrój i tę ocenę pana
1: nazbyt redaktora. Dobry, tak?
0: Tak, ale drodzy Państwo, proszę, bo gdzieś tam w przestrzeni medialnej pojawiają się tego typu opinie. Już tłumaczę. Na wschodniej flance NATO, poza Finlandią, no i państwa bałtyckie tu próbują oczywiście gdzieś nadrabiać swoje zaległości, to ja chcę powiedzieć, że tak. Jeśli chodzi o wszystkie inne państwa, to bardzo niski poziom, jeśli chodzi o szkolenie rezerw. To, Szanowni Państwo, ogromne kłopoty tych państw z dostarczaniem przede wszystkim dobrze wyszkolonych w odpowiednim wieku rezerw osobowych, bo ja przypomnę, że od Polski zaczynając, a na Rumunii kończąc, wszystkie te państwa w czasie dywidendy pokoju zawiesiły obowiązkową służbę wojskową. I najmłodsi, drodzy Państwo, rezerwiści w tych państwach, no, mają około 40 lat.
1: Ale to panie profesorze, to przepraszam, bo to jest akurat bardzo ważny wątek i to trochę jest również wątek, czy też pytanie odnoszące się do programu SAFE i do tych olbrzymich pieniędzy, które w tej chwili w ramach tego programu, no, będą szły na polski przemysł obronny i na naszą obronność, bo w tej sytuacji można by było zadać pytanie, no, po co nam te gigantyczne pieniądze, po co nam te gigantyczne inwestycje, skoro my nie będziemy mieli ludzi, którzy będą w razie czego mogli z nich skorzystać.
0: Jeśli chodzi o odbudowywanie, bo my o takim procesie teraz mówimy, jeśli chodzi o proces odbudowy zdolności militarnych na wschodniej flance, bo ja proponuję, żebyśmy to jednak postrzegali systemowo, tak? I w tym oczywiście zdolności militarnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej, to zasoby osobowe są kluczowe, ale, drodzy Państwo, równolegle, w tym samym czasie trzeba zainwestować ogromne pieniądze i trzeba stworzyć ten bardzo taki efektywny system tworzenia zdolności, jeśli chodzi o modernizację sprzętu. Bo te zasoby osobowe, które mam nadzieję, że wyszkolimy i że one będą na czas, one muszą mieć do dyspozycji efektywne, nowoczesne systemy uzbrojenia.
1: No dobrze, ale ja wrócę do pytania. Ale to co w takim razie z tymi rezerwami? Bo jeżeli chodzi o sprzęt, ten sprzęt kupujemy i to kupujemy od pewnego czasu i kupujemy go bardzo, bardzo dużo. Mamy teraz SAFE, który jeszcze bardziej ma rozkręcić to tempo dozbrajania polskiej armii, unowocześnienia polskiej armii. Natomiast nie za bardzo widać ruchy, które by dotyczyły właśnie tej drugiej strony, czyli tych zasobów ludzkich.
0: Jeśli chodzi o rezerwy, to powiem tak. Tu jest bardzo wiele do zrobienia, ponieważ jest, drodzy Państwo, taki plan rozwoju sił zbrojnych na lata 2025-2039. Tam się planuje, że będzie 300 tysięcy żołnierzy armii czynnej i tu proszę się wsłuchać,

0: tylko 200 tysięcy żołnierzy rezerwy. Ja chcę tylko przypomnieć, że siedmiokrotnie mniejsza od Polski Finlandia już dzisiaj dysponuje blisko 900 tysiącami wyszkolonych żołnierzy rezerwy.
1: No ale to jest deklasacja, panie profesorze. Absolutna to jest absolutna deklasacja.
0: Ja chcę tylko powiedzieć, że podobnie jak i w Polsce, jest w innych państwach wschodniej flanki, poza Bałtami oczywiście, czyli te niedobory rezerwy i w ogóle plany strategiczne dotyczące budowania realnych zasobów rezerw osobowych, one powinny zostać zweryfikowane. Czyli tutaj wracając do tej kwestii, liczba zaplanowanych rezerw powinna być zwiększona, no i oczywiście ilość szkoleń i oficerów rezerwy, bo to kluczowa grupa, ale i w ogóle żołnierzy rezerwy musi ulec znaczącemu zwiększeniu, bo panie redaktorze, taka bardzo niepopularna prawda, o której się nie mówiło przez ostatnie 20 lat. Ja tylko przypomnę, drodzy państwo, pełnoskalowy konflikt zbrojny między Federacją Rosyjską a Ukrainą po inwazji Federacji Rosyjskiej na niepodległą, suwerenną Ukrainę wyraźnie wskazuje, że armia zawodowa, nawet gdyby, drodzy państwo, tak jak Ukraińcy, oni mieli około 250 tysięcy żołnierzy armii zawodowej i mieli, szanowni państwo, szczęśliwie około 900 tysięcy wyszkolonych lepiej czy gorzej, ale przygotowanych, dobrze zmotywowanych rezerw osobowych. Czyli powtórzę, armia zawodowa nie wystarczy do tego, aby skutecznie w pełnoskalowym konflikcie zbrojnym z globalnym graczem strategicznym, jakim jest Federacja Rosyjska, aby skutecznie obronić i wschodnią flankę, drodzy państwo, no i niepodległość Polski. Ja wiem, że to, co teraz mówię, jest niepopularne, że przez ostatnie 20 lat ktoś nam wszystkim wmawiał, że my niewiele musimy, że armia zawodowa wystarczy, ja przypomnę, ona miała wtedy około 120 tysięcy żołnierzy, a że jak się coś będzie bardzo złego działo, to jakieś NATO i jacyś Amerykanie przyjadą i nam po prostu wschodnią flankę obronią. Drodzy państwo, ja myślę, że to, co się dzieje wokół nas dzisiaj, powinno nas pozbawić tego typu złudzeń i myślenia, dlatego że potencjał europejskich państw NATO, a przede wszystkim wschodniej flanki NATO, to podstawowy gwarant do tego, żeby stworzyć takie zdolności obronne i militarne, bo te wchodzą w skład tych obronnych, no, abyśmy mogli skutecznie z jednej strony odstraszać, ale z drugiej strony w sytuacji tej trudnej, kiedy doszłoby do czy hybrydowego, czy pełnoskalowego ataku ze strony agresora, żebyśmy mogli się po prostu obronić.
1: No tak, no ale jeżeli chodzi o to, o czym mówimy, czyli kwestie zasadniczej służby wojskowej, no jakichś być może obowiązkowych szkoleń, tego typu tematów, no to u nas tak naprawdę nie toczy się nawet na ten temat żadna debata poważniejsza.
0: Panie redaktorze, nie będzie się toczyć do wyborów. Do wyborów, mówię oczywiście o wyborach parlamentarnych w przyszłym roku 2027. Nie, bo widzimy, że po prostu, no niestety taką mamy kulturę bezpieczeństwa w państwie, że kwestie bezpieczeństwa powinny być ponadpartyjne, powinny być ogólnonarodowe, a one są niestety wpisane, drodzy państwo, w taką bijatykę partyjną, taką wewnętrzną polską wojenkę i to się do wyborów nie zmieni. Co nam pozostaje? Bo tutaj chodzi też o to, żeby rekomendować, a nie tylko stwierdzać stan oczywisty, bo my sobie wszyscy z tego zdajemy sprawę, z tego, że...
1: No, pytanie, czy rzeczywiście tak jest, że zdajemy sobie sprawę?
0: No, ja myślę, że chyba wszyscy mamy świadomość, że tu się nie zmieni nic do wyborów i wszyscy będą wykorzystywać. Tak, tego tematu będzie się unikać, będzie się szukać tematów zastępczych, ale co możemy zrobić? Możemy, panie redaktorze, nie zmarnować tych kilkunastu miesięcy i w tym czasie naprawdę intensywnie szkolić rezerwy osobowe. Mamy do tego narzędzia, mamy rezerwistów. Po prostu te blisko półtora roku trzeba wykorzystać, a mam nadzieję, że po wyborach, kto by je nie wygrał, warto byłoby tak bardzo na poważnie wrócić do dyskusji w jakiej formie, w jakim wymiarze czasowym, merytorycznie, czego miałoby to dotyczyć, bo taka obowiązkowa służba wojskowa, ona nie musi trwać 6 miesięcy, ona nie musi trwać 12 miesięcy, ale chodzi o to, żeby w miarę intensywnie, rzeczowo, na poziomie podstawowym przygotować obywateli, obywatelki, obywateli do tego, aby mogli uczestniczyć w systemie obrony państwa.

0: przecież nie każdy musi być żołnierzem, ale warto te wszystkie podsystemy zgrać tak, no aby odporność państwa i ten potencjał obronny no znacząco zwiększyć, bo na razie my go mamy w wielu miejscach na papierze, no a rezerwistów wyszkolonych w takiej ilości, w jakiej chociażby miała Ukraina w 2022 roku, nie mamy.
1: I tu musimy niestety zakończyć. Profesor Dariusz Kozerawski, ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego, Uniwersytet Jagielloński. Bardzo panu dziękuję.
0: Dziękuję panie redaktorze. Kłaniam się państwu.
2: Powtórka programu.

0: Autopromocja.
1: Chiny urosły do rangi supermocarstwa w rekordowo krótkim czasie. Chińska Republika Ludowa ma coraz większy wpływ nie tylko na to, co dzieje się w Azji, ale także tu, nad Wisłą. Do czego dążą Chiny? Pokojowego rozwoju, jak utrzymują władzę w Pekinie, czy też osłabiania i przejmowania roli Stanów Zjednoczonych na świecie? Jak odczytywać płynące z Chin sygnały i czytać między wierszami oficjalnych komunikatów komunistycznych władz? Na te i inne pytania będziemy wraz z moimi gośćmi, wybitnymi ekspertami z kraju i ze świata, odpowiadać i tłumaczyć konteksty w audycji Chińskie Znaki. W każdą niedzielę tuż po godzinie 16. Serdecznie zapraszam. Tomasz Sajewicz.
2: Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie.
3: Co dotyczy również wychowania fizycznego.
2: Przed Dniem Dziecka zastanowimy się, jak usportowione jest nasze społeczeństwo, a raczej jego najmłodsza część.
3: Bo żyjemy w czasach, w których sport nie jest niestety powszechny.
2: W najbliższym odcinku audycji Sport Wyjaśnia Świat będziemy gościć kobietę, która chce temu zapobiec.
3: Monika Pyrek, olimpijka, medalistka Mistrzostw Świata i Europy, a obecnie właścicielka fundacji realizującej projekty dla dzieci i młodzieży upowszechniające sport przez zabawę.
2: Zapraszamy dziś o 25.
3: Filip Jastrzębski,
2: Michał Okoński.
0: Autopromocja.

0: Minęła pierwsza, tu program pierwszy Polskiego Radia. Na aktualności jedynki Paweł Zieliński, zapraszam. To będzie pracowita noc dla strażaków w województwie opolskim, a to przez nawałnicę, która późnym wieczorem przeszła nad tym regionem. Najbardziej ucierpiała miejscowość Balcarzowice.
1: Strażacy intensywnie pracują, głównie skupiamy się teraz na zabezpieczeniu dachów w tej miejscowości, jak również też kolejne zdarzenia, które nam przybyły, to są zdarzenia pojedyncze w poszczególnych miejscowościach. W Strzelcach Opolskich mamy kilka zdarzeń w miejscowości Sucha, Kolonowskie, gdzie tam był zatkany przepust.
0: Tak mówił w TVP Info starszy brygadier Piotr Zdziechowski, zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich. Dodał też, że zniszczonych jest tam 11 budynków.
1: Mamy na chwilę obecną, potwierdzamy, jeszcze 5 budynków uszkodzonych mieszkalnych, jak również też w sumie 11, bo część budynków to są budynki, które takie typowe gospodarcze, budynek, który nam całkowicie runął, ale tam to po prostu jest budynek typowy gospodarczy.
0: Uszkodzona jest też linia energetyczna, w Balcarzowicach nie ma prądu. Polscy łowcy burz informują, że przez tę miejscowość po 17 przeszła trąba powietrzna. Według wstępnych ustaleń prędkość wiatru dochodziła do 200 km na godzinę. Polscy politycy krytykują prezydenta Ukrainy za nadanie jednemu z oddziałów wojska nazwy bohaterów UPA. Różnią się jednak w ocenie odpowiedzi ze strony polskiego prezydenta. Karol Nawrocki chce odebrać Wołodymyrowi Zełenskiemu order Orła Białego. O szczegółach Michał Fabisiak.
2: Klasa polityczna jednoznacznie negatywnie ocenia gloryfikowanie zbrodniarzy z UPA. Część koalicji rządowej nie popiera jednak pomysłu odbierania orderów.
3: Kto daje i odbiera, ten

0: Gdzie w piekle poniewiera. Nie wolno nam podchodzić do najwyższego honorowania w tak emocjonalnych krokach.
1: Mówi Ewa Szedler z Polski 2050. Dlatego zdaniem Roberta Biedronia z Lewicy reakcja polskiego prezydenta powinna być inna.
2: Telefon do prezydenta Załęskiego. Tak robił Lech Kaczyński. Tak robili inni.
1: Europoseł PiSu Karol Karski odpowiada jednak, że same słowa nic nie dadzą.
3: Z Polski powinien wyjść jasny sygnał, że my tego nie akceptujemy. I to nie taki sygnał polegający na słowach.
1: Posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego w sprawie odebrania tego odznaczenia prezydentowi Ukrainy odbędzie się 8 czerwca. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
4: To jest absolutny rekord, tak mówił szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz o podpisywanych wczoraj umowach w ramach programu SAFE. W sumie będzie ich 29 na kwotę 78 miliardów złotych. Wicepremier przekonuje, że to historyczny dzień w procesie modernizacji Wojska Polskiego. Dodaje, że to także rozliczenie się z kłamstwem na temat SAFE.
5: Bo nas się, jak tutaj jesteśmy, mnie, panią minister Sobkowiak, ministra Domańskiego, Gołotę, straszy się więzienie, prokurator. Powiem wam wszystkim, ja jestem polskim ministrem obrony narodowej. Mnie się przestraszyć i zastraszyć nie da.
4: Łącznie Polsce z programu SAFE przypadnie prawie 44 miliardy euro.
6: To są aktualności jedynki.
4: Nowojorska policja prowadzi dochodzenie w sprawie aktów wandalizmu wymierzonych w konsulat generalny Polski. Nieznani sprawcy oblali czerwoną farbą wejście do placówki dyplomatycznej w Nowym Jorku oraz znajdujący się przed budynkiem pomnik Jana Karskiego. Miejscy radni, zarówno demokraci, jak i republikanie, potępiają te incydenty.
7: W specjalnym oświadczeniu członkowie Rady Miasta Nowego Jorku podkreślili, że dwukrotne zaatakowanie placówki w ciągu 3 dni jest niedopuszczalne i wymaga zdecydowanej reakcji służb. Przypomnieli, że Polska jest jednym z najbliższych sojuszników Stanów Zjednoczonych, a Polonia od lat współtworzy życie społeczne i obywatelskie Nowego Jorku. Poinformowali też, że stale kontaktują się z konsulem generalnym Mateuszem Sakowiczem oraz nowojorską policją. Władze miasta zapewniają, że zrobią wszystko, by wyjaśnić okoliczności incydentów i pociągnąć do odpowiedzialności sprawców wandalizmu. Dla Polskiego Radia Jan Pachlowski.
4: Łódź jest najlepszym miastem na wakacyjny krótki wyjazd. Taką opinię wyraziła brytyjska gazeta The Independent, która sporządziła listę najciekawszych miejsc w Europie na samotne podróże. Autorka artykułu doceniła Łódź za jej murale i muzea, ale łodzianie twierdzą, że miasto oferuje znacznie więcej atrakcji.
8: No, zoo mamy, tak, zależy czy z dzieckiem, czy nie, orientarium, tak, fala.
9: Na pewno EC1, kosmiczne takie różne, no tak, no nie gry, ale różne takie pokazy, tak, różne tego.
10: No tak, planetarium jest.
9: No tak.
11: Manufaktura.
12: No, parki łódzkie.
10: Dlaczego akurat łódzkie parki? Co jest w nich takiego wyjątkowego?
12: Na przykład bogata roślinność.
4: Dodajmy, że Łódź znalazła się na liście przed takimi miastami jak Ateny, Neapol czy Walencja. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Pogoda.
4: Niedziela będzie pochmurna, ale z rozpogodzeniami na Warmii, Mazurach i Podlasiu możliwe są burze. Tam też najchłodniej, maksymalnie 19 stopni. Na przeważającym obszarze 22-23, na Dolnym Śląsku najcieplej do 25. Wiatr słaby i umiarkowany, a ciśnienie rośnie. Na barometrach w Warszawie teraz 998 hektopaskali.
6: Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Spakowani. Poradnik turystyczny.
13: Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Jarosław Kałucki, a to jest program Spakowani. Dzisiaj naszym gościem jest Nikolaj Kostow, szef Narodowego Bułgarskiego Ośrodka Informacji Turystycznej w Warszawie. A będziemy rozmawiać o Bułgarii jako kierunku, który może być beneficjentem tej skomplikowanej sytuacji, która jest na Bliskim Wschodzie. Pamiętamy, jak ewakuowani turyści powtarzali na lotnisku: w te wakacje tylko Europa. Bułgaria może być szczególnym beneficjentem z kilku powodów. To jest popularny kierunek, to jest kierunek uważany za tani do tego stopnia, że konkurencyjny, jeśli chodzi o wakacje w Polsce w porównywalnym standardzie, ale pamiętamy, że mamy też od nowego roku zamiast lewa euro.
11: Dziękuję bardzo.

0: Bardzo za zaproszenie. Chciałem powiedzieć, że według naszych organizatorów turystyki, według naszych hotelarzy nie oczekujemy znacznego wzrostu przyjazdów, a to również jest związane poniekąd ze wprowadzeniem euro i to, że Polacy nie do końca wierzą, że to się odbywa w Bułgarii w sposób bezkosztowy, bezstresowy. Do stycznia 25 0,6% inflacji, luty 0,8%, więc to jest znikoma inflacja na porównaniu do tego, czego jesteśmy świadkami w Europie. Uważam, że polscy turyści, którzy byli w drugiej połowie roku ubiegłego w Bułgarii, jeżeli teraz pojadą, to nie odczują znacznej różnicy.
1: A dlaczego w ogóle polscy turyści wybierają Bułgarię? Za co kochają Bułgarię i gdzie przede wszystkim jeżdżą?
0: Jest kilka typów polskich turystów. Najwięcej to są rodziny z dziećmi. Więc jest tu wybierany produkt wysokiej kategorii, 4-5 gwiazdek, najczęściej all inclusive, w odległości minimalnej do morza. Są turyści, którzy byli w Bułgarii jeszcze w latach 70., 80., oni albo ich dzieci wracają do Bułgarii. Oni wracają nie tylko raz czy dwa razy. Oni wracają prawie co roku. Oni cenią sobie Bułgarię z innego powodu. Oni na przykład wykupują też wysoki standard hoteli, ale tylko ze śniadaniem. Wolą odwiedzać bułgarskie restauracje i próbować w nich bułgarskie wina.
1: Jest takie przekonanie, przeświadczenie wśród polskich turystów, że jak chcemy wypocząć spokojnie, zobaczyć co nieco, to raczej złote piaski. Jeśli chcemy trafić na Ibizę Europy Wschodniej, to raczej słoneczny brzeg.
0: Jest to stereotyp, w którym jest prawda oczywiście, natomiast bardzo zależy od tego, z kim jedziemy i na ile jesteśmy skłonni do tego, żeby zainwestować dodatkowe środki w dodatkowe wycieczki po rejonie. Bo już na rynku są firmy, które oferują takie wycieczki, które są specjalnie przygotowane dla Polaków, które pokazują nieoczywiste miejsca, takie niezadeptane turystykami. Na przykład ferma Małży w Dalboka, to jest północ Bułgarii, na północ od Warny, kierunek Kaliakra.
1: Dodajmy, Kaliakra to jest półwysep, który ma tracką, starożytną grecką i rzymską tradycję.
0: No i jest tam część starej twierdzy. No, ferma też niesamowita, bo wspaniałe, świeże mule z morza można tam spróbować. Takim nieoczywistym miejscem w tym rejonie jest nawet klasztor Aładża, skalny klasztor, jeden z dwóch w Bułgarii. Ten bardziej można...
1: Skalny, czyli po prostu wykuty w skale.
0: Wykuty w skale. Drugi jest w Iwanowo i on jest na liście UNESCO. Ten akurat w Aładża jest mniejszy. Tylko 15 minut na piechotę ze Złotych Piasków. Na piechotę. Bardzo ciekawym miejscem mogliby być dla polskich turystów Kamienny Las, chociażby, który jest obok Warny.
1: Proszę powiedzieć coś więcej o tym Kamiennym Lesie, bo to jest miejsce naprawdę zjawiskowe. Miałem okazję tam być, ale myślę, że ci, którzy kochają na przykład Stonehenge i tego typu atrakcje, no będą to mieli zmultiplikowane wręcz. Co to jest?
0: To jest taki piaskowiec, który pod działaniem wiatru, wody, deszczu uformował kolumny, słupy, które wyglądają jak gdyby to było opuszczone rzymskie miasto, ale nie zostały zrobione przez człowieka.
1: Ale te kolumny, dodajmy, mają po kilka metrów wysokości.
0: Mają po kilka metrów wysokości, niektóre są dosyć duże, niektóre wręcz z nich nie wyglądają na kolumny, tylko na olbrzymie grzyby. Więc bardzo ciekawe miejsce, trochę jak pustynia wygląda cały krajobraz, który jest bardzo blisko Warny, bo chyba kilka kilometrów z tego, co pamiętam. Ciekawym miejscem, nieoczywistym, jest Muzeum Archeologiczne w Warnie. W Muzeum Archeologicznym w Warnie znajduje się najstarsze obrobione złoto na świecie, które jest datowane na 3800 lat przed Chrystusem.
1: Wróćmy na momencik na ten półwysep Kaliakra, a może troszeczkę wcześniej.

0: się zatrzymajmy w miejscowości Bałczyk, bo tam też jest coś, co warto zobaczyć, czyli ogrody królowej rumuńskiej.
1: Królowa Rumunii ówczesna wybudowała sobie w mieście Bałczyk pałacyk. Pałacyk i przy tym pałacyku niesamowity ogród botaniczny, który zawiera największą, może drugą co do wielkości kolekcję kaktusów w Europie, bo jest ich około 800 sztuk.
0: Ale największe wrażenie to tam chyba róże jednak robią. Swoją drogą pewnego rodzaju symbol Bułgarii.
1: Tak, róże symbolem Bułgarii, co mi przypomina też o takim miejscu, o którym Polacy mało wiedzą, może słyszeli, może o olejku słyszeli, ale nie wiedzą skąd się to bierze. I tutaj bym trochę od morza na wschód,
0: do lądu
1: na wschód, między Starą Planiną, czyli Górą Bałkany, skąd się bierze nazwa półwyspu, a Sredna Góra, czyli mniejszą górą, jest Dolina Trackich Króli historycznie, gdzie jest dużo grobowców trackich, bardzo ciekawych zresztą, jeden na liście UNESCO i pola z uprawami.
0: Czyli Dolina Róż.
1: Róży Damasceńskiej. Tak, to jest Dolina Róż. Bułgaria uprawia w celach komercyjnych Różę Damasceńską już ponad 400 lat. Olejek różany, który powstaje, jest częścią wszystkich ceniących siebie perfum na świecie.
0: Zdaje się, to nie są tanie rzeczy. Bo no, słyszałem, że na kilogram tego olejku trzeba kilkanaście ton płatków róży.
1: Owszem, kilkanaście ton płatków róży, kilkanaście ton wody zabiera cały proces produkcyjny. Będąc w Bułgarii, w drugiej połowie maja albo początek czerwca, w zależności od pogody, można wziąć udział w zbieraniu płatków róż i w festiwalu róż.
0: Ale zdaje się, że najlepiej do Bułgarii przyjechać tak, żeby zahaczyć o pierwszy lipcowy poranek. Bo z tym lipcowym porankiem tak wiąże się niesamowita tradycja związana z zespołem Juraja Hip.
1: July Morning. To jest ta piosenka Juraja Hip, która stała się dla pewnego pokolenia jeszcze w czasach słusznie minionych symbol dążenia do wolności. Z tego zrobił się bardzo fajny festiwal. Obecnie...
0: I zdaje się, rozlał się z tego wspominanego półwyspu Kaliakra na całe bułgarskie wybrzeże.
1: Tak, był taki burmistrz miasta Kawarna, który jest najbliższym miastem do Kaliakry, który jako pierwszy zorganizował festiwal. I historia jest taka, że słuchajcie, drodzy słuchacze, Juraja Hip przyjechali do Bułgarii. Oczywiście frontman zespołu się zakochał, kupił sobie nieruchomość. W tej chwili i starsze i młodsze pokolenie Bułgarów zawsze stara się 1 lipca być nad morzem i spotkać pierwsze słońce 1 lipca.
0: I zdaje się, że to jest obowiązkowa pieśń śpiewana churalnie, kiedy te pierwsze promienie słoneczne się ukażą.
1: Tak, śpiewa się oczywiście tą piosenkę i miejscowościami, gdzie najwięcej osób się zbiera, to są właśnie Kamenbriak, właśnie nieopodal, tam miejsce tego festiwalu, o którym mówiliśmy, Warna, plaża Irakli, która jest niedaleko Słonecznego Brzegu, przepiękna plaża, Burgas, inne miejscowości, grunt, żeby być na plaży.
0: I dodajmy, że to nie jest komercyjna impreza, nie, to jest jak noc świętojańska,
1: w żadnym wypadku
0: tylko w
1: nie
0: wydaniu
1: jest
0: bardziej takim nowoczesnym, tak, bułgarskim.
1: Tak.
0: Wróćmy na to wybrzeże, ale na jego południową część, na Słoneczny Brzeg, ja już wspominałem.
1: Ibiza,
0: w powszechnym przekonaniu.
1: Ibiza Europy Wschodniej, tak.
0: Czy to tak rzeczywiście jest i co tam oprócz tego, że można się bawić do rana? Niektórzy się śmieją, że tam nie ma co wykupywać hotelu, bo i tak impreza trwa od rana do rana, więc i tak wakacje spędza się na plaży albo na uliczkach.
1: Oczywiście to jest bardzo duży kurort i obecnie ma ponad 300 tysięcy łóżek, więc niesamowita ilość ludzi tam się zbiera. No, idąc za ciosem popularności Bułgarii, biznesmeni wybudowali kilka fajnych dyskotek na plaży, ale

0: to się stało kierunkiem dla imprezowiczów z jednej strony. Z drugiej strony...
1: No właśnie, żeby nie wystraszyć tych, którzy jednak chcą pojechać na słoneczny brzeg i mieć w miarę normalne wakacje, czyli trochę plażowania, trochę zwiedzania.
0: I z drugiej strony to jest południowa część, część plaży w południowym słonecznym brzegu. Natomiast centralna plaża i część północna i miejscowość Święty Włas, czyli najbliższa miejscowość po północnej stronie tej zatoki, to jest zupełnie coś innego. Święty Włas ma przeważnie apartamentowce, więc bardzo spokojna okolica, bardzo lubiana przez Polaków, które kupują tam nieruchomości.
1: Jeśli jesteśmy tam w okolicach, to Polacy wiedzą, że jeśli Słoneczny Brzeg i ta część bułgarskiego wybrzeża, to punktem obowiązkowym zwiedzenia jest Nesebar, czyli to miasteczko na liście UNESCO, które jest na takiej wysepce. Jeżdżą też do Sozopola, czyli antycznej Apolonii, bo tam też są przepiękne miejsca do zwiedzania. Ale co jeszcze?
0: Powiem kilka ciekawych miejsc w regionie, też trochę nieoczywistych. Sozopol jest jednym z nich. Jest też równie starym miastem założonym przez rybaków, więc bardzo ciekawe do odwiedzenia, kompletnie inna architektura. Ciekawym miejscem jest to, że w Burgas jest pomnik Mickiewicza. Mickiewicz, jak podupadł na zdrowiu, dostał rekomendację pojechać na kurację do Turcji, ale się po drodze rozchorował i został w Burgas na jakiś czas.
1: Do odwiedzania Bułgarii zachęcał Państwa Nikolaj Kostow, szef Bułgarskiego Narodowego Ośrodka Informacji Turystycznej. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję również.

0: Powtórka programu.
1: Kafe Armia. Agnieszka Drążkiewicz, dzień dobry, to jest audycja Kafe Armia. Dzisiaj trochę inaczej niż zazwyczaj, nie spotykamy się w radiu, spotykamy się w Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa. To jest wyjątkowe miejsce dla tych żołnierzy, którzy byli właśnie na misjach zagranicznych polskiego wojska i ze mną jest dyrektor tego centrum, pułkownik Katarzyna Rzadkowska. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu.
1: I redaktor naczelna Polski Zbrojnej Magdalena Kowalska-Sendek, witam serdecznie.
3: Dzień dobry.
1: Z Magdą jesteśmy na ty, jesteśmy dziennikarkami, więc możemy sobie tutaj trochę skrócić dystans, bo też będziesz, Magdo, trochę takim moim supportem, jeżeli chodzi o te kwestie psychologiczne i pomocy psychologicznej dla weteranów. Zaraz oddam ci głos, ale na początku. Spotykamy się w wyjątkowym momencie, w wyjątkowej chwili, dlatego że jesteśmy tak naprawdę na świeżo chwilę po tym, jak był 29 dzień maja, czyli obchodzony już od ładnych paru lat Dzień Weterana. To jest zawsze szczególny moment dla tych żołnierzy właśnie, którzy noszą mundur albo nosili ten mundur i byli w tych różnych naszych misjach zagranicznych. Zawsze są to dwudniowe obchody, zawsze z wielką pompą i zawsze w innym miejscu kraju. To też jest takie wyjątkowe.
2: Tak, to prawda. Dzień Weterana jest obchodzony od 2011 roku, kiedy został ustanowione to święto przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Później w konsekwencji również powstało Centrum Weterana, bowiem w 2014 zostało ono utworzone. I od tamtego czasu ta świadomość w przestrzeni publicznej tego, kim jest weteran, jest coraz większa. I tak jak pani redaktor powiedziała, Dzień Weterana, centralne obchody są zawsze w innym mieście, w kraju. Zawsze jest to centralne miejsce, tak jak rynek w Krakowie, czy też inne ważne miejsca w danym mieście. I jest to spowodowane tym, że chcemy pokazać weteranów, chcemy ich pokazać społeczeństwu, chcemy, żeby nasze społeczeństwo polskie wiedziało, kim są weterani, wiedziało, dlaczego na misję wyjeżdżali i tak naprawdę jaką wartość niosą wszystkie nasze misje zagraniczne dla wzmocnienia Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej.
1: To kim jest ten weteran?
2: Weteranem jest każda osoba, która, tak w skrócie mówiąc, ponieważ ustawa oczywiście szerzej o tym mówi, ale w skrócie to jest to każda osoba, która służyła na misjach zagranicznych. I tutaj mamy również na myśli żołnierzy, funkcjonariuszy innych służb, takich jak policja, służba ochrony państwa, ale również pracowników cywilnych, bo pragnę przypomnieć, że także pracownicy cywilni biorą udział w misjach zagranicznych. Więc w skrócie są to osoby, które brały udział w misjach poza granicami państwa.
1: I dla tych osób, dla weteranów, co oznaczają takie uroczystości?

0: Przede wszystkim takie obchody to jest możliwość spotkania się, ponieważ tak jak powiedziałam, obchody są organizowane w różnych garnizonach na terenie całego kraju i poza granicami również, ale te centralne są w jednym mieście, tak jak to było w Krakowie. I jest to forma spotkania się weteranów, ale też forma spotkania się i takiego uznania ich przez społeczeństwo i przez przełożonych, bo też pragnę zaznaczyć, jak wielu przełożonych było z nami podczas tego święta i wszystkie dobre słowa, słowa uznania, które padły, no one nie są przypadkowe, bo pokazują, jak ważnym elementem w systemie bezpieczeństwa państwa właśnie są weterani, a dzięki takim wydarzeniom społeczeństwo po prostu może się o tym dowiedzieć i również ma okazję do tego, by zwyczajnie podziękować weteranom za ich służbę.
1: Pani pułkownik powiedziała o święcie, powiedziała o tej podstawowej misji i przesłaniu tych dwudniowych obchodów. Padło tutaj też słowo ustawa, bo to jest bardzo ważne, że tak naprawdę to święto osadzone jest mocno w przepisach, które też były co najmniej dwa razy nowelizowane. I jest bardzo dużo w tych przepisach najnowszych właśnie powiedziane o opiece medycznej. I wy, Magdo, i teraz patrzę już na twoją gazetę, bo dzisiaj masz tę gazetę, Polska Zbrojna, majowy numer, na tych pierwszych stronach, najważniejszych stronach swojego miesiąca, opowiadacie właśnie o tych kwestiach medycznych, o tej opiece z nastawieniem na psychologię. Też macie takie przemyślenia w swojej gazecie i w tych artykułach na temat tego, że na przestrzeni tych lat obowiązywania tej ustawy i na przestrzeni też opowieści chociażby w mediach o weteranach też się bardzo dużo w tej psychologii dla weteranów zmieniło.
2: Tak, to prawda. Opieka medyczna to szerokie pojęcie, ale my tutaj w Polsce Zbrojnej teraz skoncentrowaliśmy się na tym, co takie może mniej uchwytne, na osłonie psychologicznej, na systemie opieki psychologicznej żołnierzy, bo wyszliśmy z założenia, że w obliczu takiego długotrwałego stresu, zagrożenia i tego, co na przykład teraz się dzieje na Ukrainie, a co widzimy w statystykach z płynących z frontu, że to właśnie odporność psychiczna żołnierzy może być tak samo ważna jak broń, bo to jest jeden z elementów budowania zdolności naszej armii, bo to, co dzięki żołnierzom, dzięki weteranom już udało nam się wypracować w naszej armii, to znaczy myślę tutaj choćby o tym, że ta opieka psychologiczna ma ogromne znaczenie, to jest jedno, ale drugie to jest jakiś punkt wyjścia do tego, co powinniśmy robić dalej. To znaczy, żeby nie zaniechać tych doświadczeń, które zyskaliśmy dzięki misjom i pomyśleć o tym, jak wzmacniać tą odporność psychiczną żołnierzy, żeby oni byli właśnie gotowi na takie długotrwałe, stresujące warunki na ewentualny konflikt zbrojny. Bo choć od misji tego naszego pełnego zaangażowania w takie operacje jak Irak czy Afganistan właśnie już trochę minęło, to im dalej od tego, tym bardziej się przekonujemy, że to wcale nie misja musi być tym wyzwalaczem jakichś trudnych emocji. I tutaj nie myślę tylko o PTSD, bo to zawsze się kojarzy, prawda, z jakimś taką traumą wojenną, ale służba w armii jest stresogenna, jest wymagająca. To jest długotrwała rozłąka z rodziną, poligony, wyjazdy, dzisiaj służba na granicy, zmieniająca się sytuacja bezpieczeństwa, wcześniej COVID i zaangażowanie wojska w różnego rodzaju akcje pomocowe, więc to może kumulować stres. I tu chodzi o to, żebyśmy dawali żołnierzom z jednej strony przyzwolenie na to, żeby oni mogli mieć jakąś chwilę słabości, ale z drugiej strony pokazywać, że nie są w tym sami, tylko że mogą i powinni szukać pomocy. Ktoś kiedyś powiedział, że trzeba mieć dużo siły, żeby poprosić o pomoc i ja w zasadzie się z tym zgadzam, bo pomału odzieramy się z takich stereotypów o jakichś superherosach, samowystarczalności i jakichś takich cechach, które przypisywalibyśmy żołnierzom. Nie, dzisiaj to społeczeństwo się zmienia i podejście do ludzi w ogóle, do wsparcia psychologicznego jest inne, a przecież żołnierze to część naszego społeczeństwa i to też widać.
1: Mamy końcówkę maja, co prawda, ale możemy jeszcze te osoby, które na pewno wiedzą, jak zdobyć waszą majową Polskę Zbrojną, możemy zachęcić jeszcze. Powiedzmy, Magdo, trochę o tych artykułach, o tych publikacjach, które zawarliście w tym, a właśnie które opisują tę kwestię taką delikatną, właśnie ciężką do uchwycenia, czyli proszę proszenie o pomoc, mówienie o tym, że psychologia jest bardzo ważna w tym środowisku też militarnym, że jest bardzo

0: istotnym elementem wspierania też właśnie żołnierzy.
1: To prawda. My tutaj bardziej kompleksowo staramy się pokazać ten temat i rzeczywiście w temacie głównym jakby tytuł jest, który też dużo mówi, mundury noszą ludzie. No bo właśnie tutaj mówimy, jesteśmy w Centrum Weterana, mówimy o weteranach, ale to nie zawsze weteran to jest ta osoba, która potrzebuje wsparcia. To po prostu może być każdy z nas, ja, ty, żołnierz właśnie, również policjant. Piszemy tutaj o różnych zagrożeniach, z którymi muszą sobie radzić ludzie wystawieni na jakieś takie stresogenne sytuacje. No i po prostu zachęcamy do tego, żeby otwarcie mówić o tej psychologii w wojsku. Może warto podkreślić, że taki system opieki psychologicznej, on w zasadzie funkcjonuje na takich trzech poziomach. To znaczy z jednej strony mamy taką psychologię selekcyjną w armii, czyli ci, którzy chcą służyć w wojsku, no, przechodzą jakieś takie podstawowe badania. Potem mamy psychologów w jednostkach wojskowych i to jest taka pomoc doraźna, może kryzysowa, ale też nastawiona na profilaktykę. A trzecia rzecz, no to już jest taka psychologia bardziej, no, myślę tutaj o jakichś podmiotach leczniczych, gdzie osoby potrzebujące wsparcia mogą je znaleźć. No i myślę, że warto o tym wiedzieć i warto podkreślać, że żołnierze nie powinni się bać tej pomocy. Kiedyś był taki stereotyp, że żołnierz, no to nie, do psychologa to lepiej, żeby nie poszedł, żeby się nie obnażał z jakimiś trudnościami.
0: Bo ma być twardy po prostu.
1: Ma być twardy właśnie, ma sobie poradzić sam. No ale te trudności czasami skręcały w takie strony, których no, nie chcielibyśmy. No to czasami tutaj też są takie opowieści weteranów właśnie z misji, którzy radzili sobie na początku takimi antydepresentami, myślę o takich środkach łatwo dostępnych, typu alkohol. Tak? To jest jakaś taka prosta rzecz. No nie polecam, bo jednak to żadna terapia i tutaj dzielą się z nami żołnierze tymi swoimi wspomnieniami, że no to jest droga w zasadzie donikąd, więc trzeba się przełamać i uświadamiając sobie, że jest jakiś problem, szukać profesjonalnego wsparcia.
0: Magda powiedziała o bardzo ważnej kwestii i pani jako dyrektor Centrum Weterana tak naprawdę podejrzewam, że no non-stop się styka właśnie z tą kwestią i tą warstwą psychologiczną, bo mówimy z jednej strony o właśnie o ludziach, którzy chodzą w mundurach, czy chodzili w tych mundurach, którzy często byli w grupach bojowych, zmierzyli się z tym wrogiem, nazwijmy to tak, no nie byli niby na wojnie, na przykład w Iraku czy Afganistanie, no ale jednak wykonywali te działania bojowe, stricte militarne, wojenne po prostu. I oni w pewnym momencie wracają do Centrum Weterana i na przykład po iluś latach dopiero wychodzą te kwestie, że coś się takiego zadzieje w życiu weterana, że otwierają się gdzieś te szufladki i wychodzą te problemy, które na przykład są nieprzepracowane. To, o czym mówiła Magda, że może na początku nawet ktoś sobie nie zdawał sprawy z tego, że był jakiś stres, że był nawet jakieś, było to PTSD, a potem gdzieś to wychodzi.
2: Każdy człowiek jest inaczej zbudowany, zarówno fizycznie, jak i psychicznie. I tutaj ta warstwa właśnie naszej psychiki, no tak jak pani redaktor wspomniała, trochę różnie działa u każdego z nas. Jedni mogą właśnie od razu gdzieś tam właśnie dotykają tego PTSD, mogą to przepracować, a u innych dopiero się to uaktywnia po jakimś czasie. Dlatego też no, my jako Centrum Weterana oferujemy szereg różnego rodzaju projektów właśnie skierowanych do weteranów, bo każdy człowiek jest inny i ma inny sposób radzenia sobie właśnie z tym stresem, z tą traumą. Jeden będzie się realizował, nie wiem, swoje hobby, chociażby jeżdżąc na motocyklu czy na rowerze, bo organizujemy takie rajdy. Inny pójdzie, nie wiem, w sport, sporty walki, zawody różnego rodzaju, ale ktoś inny może odnajdzie się na przykład w pracy takiej manualnej, ponieważ tutaj też chcę zwrócić uwagę na to, że robimy właśnie takie warsztaty z art terapii i to przynosi, wydaje mi się, że takie wymierne skutki, ponieważ nie dość, że zainteresowanie jest bardzo duże udziałem w tych warsztatach, to jednak praca taka manualna też pozwala na wyciszenie się, gdzieś tam skupienie uwagi na czymś innym właśnie, na nie wiem, przygotowywaniu stroików, malowaniu, jakieś takie rzeczy, które też mogą kiedyś dla wojska mogły się wydawać no nie za bardzo, a dzisiaj no my przy ostatnich warsztatach wielkanocnych mieliśmy 140 osób po prostu zapisanych w rekordowym tempie. I te warsztaty również są prowadzone przez naszą panią psycholog wspólnie z innym żołnierzem, który po prostu ma taki talent fantastyczny. I to

0: pozwala również na to, żeby się spotkać w mniejszym gronie, porozmawiać, ale też dzięki takim spotkaniom możemy więcej może odkryć tego, co w nas gdzieś tam siedzi, gdzieś jest ukryte. I dzięki temu też, no właśnie, pani psycholog ma dostęp większy do weteranów i widzi jakby z czym się kto mierzy i w jakim czasie właśnie te wszystkie aspekty wychodzą. Bo no niestety to jest czasami im dłużej od zdarzenia na przykład na misji, tym jest to gdzieś tam bardziej pogłębione, więc zawsze mamy taką możliwość, że możemy również tutaj przy współpracy z Wojskowym Instytutem Medycznym, tam gdzie jest klinika stresu, leczenia stresu pourazowego, możemy kogoś wysłać na taką specjalistyczną pomoc, tak? Czyli jeżeli coś już wykracza ponad takie wsparcie psychologiczne, no to mamy oczywiście Centrum Leczenia Weterana, gdzie można specjalistyczną pomoc medyczną uzyskać. I to jest naprawdę bardzo dobre, że ten system jest w ten sposób zorganizowany.
1: No oczywiście jeszcze jak są tego typu święta, jak właśnie Dzień Weterana, no to też wy jako centrum organizujecie takie czasowe różnego rodzaju kampanie. No i teraz mamy chociażby właśnie no, w PKP kampanię o tym, kim jest weteran. No i mamy też te projekty stricte zdrowotne.
0: Tak, projekt wspólnie realizowany z PKP umożliwił nam właśnie dotarcie do szerszego grona obywateli tak naprawdę naszego kraju, którzy mogli zobaczyć krótki spot mówiący o tym właśnie, kim jest weteran, że jest to osoba, która służyła na misjach. Natomiast jeszcze poszerzając właśnie tę profilaktykę, to już od dawna, od kilku miesięcy realizujemy projekt Misja Zdrowie, gdzie opiera on się na badaniach profilaktycznych dla weteranów, weteranek, dla rodzin żołnierzy poległych na misjach. I już zrealizowaliśmy 10 edycji tego projektu. W zasadzie ta na Dniu Weterana to była 11, można powiedzieć, ponieważ wszystkie realizowaliśmy w Warszawie. To była pierwsza wyjazdowa i mieliśmy też specjalną strefę dla weterana, gdzie można było skorzystać z badań spirometrycznych, z konsultacją lekarską, analizę składu ciała, czy też zabiegi SIS, czyli super indukcyjna stymulacja wykorzystywana w fizjoterapii. Ale te badania profilaktyczne pokazują nam, że tak naprawdę my oczywiście jako żołnierze powinniśmy być zdrowi i każdy gdzieś tam o to swoje zdrowie dba. Jednak profilaktyka jest niezwykle ważna, ponieważ statystycznie to, co już zaobserwowaliśmy, 12% osób, które brały udział w tych naszych wszystkich badaniach, a przypominam, że robiliśmy badania ginekologiczne, urologiczne, robiliśmy audiologię, robiliśmy dermatologię, także naprawdę szerokie spektrum, jeżeli chodzi o tę profilaktykę. 12%, szanowni państwo, to były osoby, które wymagały dalszej diagnostyki bądź już leczenia. Czyli
1: weterani, rozumiem.
0: Tak, weterani. I no to pokazuje, że my oczywiście dbamy o siebie, ale czasem może, nie wiem, wstydzimy się, nie chcemy pójść na te badania, a tutaj jeżeli mamy taką akcję zorganizowaną, mamy warsztaty edukacyjne, które mówią nam o tym, jak dbać o swoje zdrowie, jak to jest ważne i kiedy możemy pojechać, nie wiem, z kimś z jednostki, zawsze kolega czy koleżanka nas namówi, to jest po prostu łatwiej. No my jako wojsko zawsze działamy w grupie albo w parach chociaż, więc no to pokazuje, że ten projekt Misja Zdrowie przynosi wymierne rezultaty. Tak jak powiedziałam, no mamy już wiele osób, którym naprawdę udało się pomóc albo które są skierowane do dalszej diagnostyki. Więc ja się bardzo z tego cieszę, że być może komuś już nawet uratowaliśmy życie, bo coś zostało wcześniej wykryte.
1: Magdo, teraz jeszcze chciałam Ciebie zapytać o ten obraz, wizerunek weterana, który Wam się tutaj przedstawia i rysuje. Wy jako Polska Zbrojna opisujecie tak naprawdę niemal od początku to wszystko, co się i działo na misjach, tych misjach, które tak naprawdę przewartościowały też i przemodelowały niejako patrzenie na żołnierzy weteranów, czyli mówimy o Iraku i Afganistanie. Wiele razy pisaliście o traumach, jakie tam żołnierze przeżywali, o tym, co tam się działo. Jaki ten obraz Twoim zdaniem jest tego weterana dzisiaj, w 2026 roku?
2: W zasadzie to ten weteran dzisiaj nie różni się niczym od przeciętnego człowieka, który pracuje w różnych zawodach czy różnych resortach. Jest to człowiek, który wykonuje swoją pracę, no ale, no służy. My o tym staramy się zawsze pamiętać i to podkreślamy i jesteśmy naprawdę, ponieważ tutaj się spotykamy przy okazji tych obchodów, które chwilę temu za nami, no to mimo wszystko z dużym szacunkiem podchodzimy do tego tematu. To są ludzie, od których dużo się uczymy i myślę, że armia powinna się ciągle uczyć, zanim ta wymiana pokoleniowa nastąpi i będziemy mieli w służbie coraz mniej tych ludzi.

0: ludzi, którzy gdzieś na tych frontach emisyjnych działali, no to powinniśmy korzystać po prostu z wiedzy, którą ci ludzie stamtąd przynoszą. No i tak trochę metodycznie odpowiadając na to pytanie, korzystając z tej wiedzy i budując nowe zdolności, bo my tutaj pytaliśmy nie tylko weteranów, ale weteranów dowódców, bo chociażby czy to generała Miernika ze sztabu generalnego, czy to już w rezerwie, ale generała Szkutnika, który przecież niedawno dowodził dywizją 18. No, to są ludzie, którzy sami doświadczyli misji i mają swoje doświadczenie, ale mają też doświadczenie w kierowaniu ludźmi podczas tych zadań i oni mówią tak mądre rzeczy, że uczmy się z tych doświadczeń i przygotowujmy naszą armię na to, co może nadejść, żeby stworzyć taki plecak kompetencji i nauczyć ludzi radzenia sobie ze stresem. Zaczynają być coraz popularniejsze warsztaty radzenia sobie ze stresem i to nie ma znaczenia, czy bierze w nich udział cywil, żołnierz czy policjant. Po prostu to są umiejętności, których musimy nabywać, bo no, żyjemy w takim, a nie innym czasie. Życie bardzo pędzi i tych stresujących sytuacji jest dużo. No i przede wszystkim korzystając z tej wiedzy, jak zapobiegać ewentualnym następstwom tym negatywnym takiego stresu, czyli chociażby wspomnianego wcześniej PTSD. I my o tym też piszemy.
1: To jeszcze na sam koniec, pani pułkownik. Ja wiem, że już te obchody główne za nami, ale podobno to jest tak, że jak się ma urodziny, to można jeszcze do tygodnia po tym terminie składać życzenia. Więc wykorzystajmy tę chwilę też i tak od serca. Czego weteranom każdy z nas powinien życzyć? Czego potrzebują weterani, czy czego by oczekiwali od nas wszystkich, od Polaków?
2: Ja myślę, że już w tym momencie ustawa o weteranach i to, co mamy zapewnione systemowo, to jest na naprawdę bardzo dobrym poziomie, zarówno tu w kraju, jak i w porównaniu z innymi krajami na skalę międzynarodową. I tutaj jako Polska my możemy naprawdę się tym chwalić, ale myślę, że jeżeli chodzi o takie zwykłe ludzkie odruchy, to wystarczy, żebyśmy od czasu do czasu po prostu podziękowali za ich służbę. Ja każdemu weteranowi z tego miejsca dziękuję za Państwa służbę i mam nadzieję, że również w naszym społeczeństwie taka tradycja może się wyzwoli dzięki właśnie takim świętom jak Dzień Weterana.
1: To mówiła pani pułkownik Katarzyna Rzadkowska, dyrektor Centrum Weterana, a do między innymi oglądania filmu ja też tutaj zachęcam na kanałach YouTube Polski Zbrojnej. Zachęcała Magdalena Kowalska-Sendek, redaktor naczelna Polski Zbrojnej. Bardzo Wam dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję serdecznie.
2: Dziękuję.
3: Kafe Armia. Powtórka programu. Co Państwo sądzą?
4: Dzień dobry. Co Państwo sądzą? Pytam jak co sobotę Zuzanna Dąbrowska, Polska Agencja Prasowa. I pytam też mojego gościa, dr Janina Petelczyc, Katedra Ubezpieczenia Społecznego SGH. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: A pytam o to, co sądzimy o wieku emerytalnym. To jest temat, który jest taką bombą, która jeszcze nigdy nie eksplodowała, chociaż raz była już bliska, kiedy był realny projekt wydłużenia wieku emerytalnego i kiedy odbywały się masowe demonstracje, w dodatku trochę ponad podziałami partyjnymi, czyli powszechne, i podobno z tego powodu kiedyś Platforma Obywatelska przegrała wybory, więc prawie była eksplozja, ale Platforma wybory przegrała, do sprawy nie doszło. Pani doktor, dlaczego to jest taki trudny temat? Na początek zapytam, a potem zaraz opowiem, co Państwo sądzą, bo zbadał to IBRIS.
5: Ja bym chciała na początek powiedzieć, że doszło do tego podwyższenia wieku, tylko ono zostało cofnięte. To znaczy pierwsze już roczniki kobiet i mężczyzn przez kilka miesięcy dłużej pracowały, bo to wydłużenie wieku emerytalnego zawsze, nie tylko w Polsce, dzieje się bardzo stopniowo i nigdy nie jest tak, że z dnia na dzień przechodzimy na emeryturę w wieku lat 60 kobiety i nagle następnego dnia się dowiadujemy, że 65. To jest taka ważna informacja na sam początek. I zapomniałam pytania.
4: Dlaczego takie trudne? To jest ten temat jest. Dlaczego tak bardzo z punktu widzenia i politycznego, i jednocześnie społecznego, co nie zawsze się łączy?

0: czy jest o tym w ogóle mówić, zaczynać dyskusję?
1: Mi się wydaje, że odpowiedź jest taka, że tak naprawdę system emerytalny to jest taki papierek lakmusowy, który mówi nam wszystko o tym, co się dzieje w społeczeństwie wcześniej, przed wiekiem emerytalnym. Czyli mamy informacje o tym, jak pracujemy, jaka jest jakość tej pracy, czy chcemy odchodzić jak najszybciej, czy jednak lubimy tą

0: swojej pracy, mówiąc najogólniej. Natomiast niestety mamy tutaj pułapkę od 1999 roku, a mianowicie zmieniliśmy metodę naliczania emerytur. I teraz, tak jak przed 1999 rokiem, albo już po, ale te pierwsze lata, kiedy jeszcze stare zasady w dużej mierze obowiązywały, no to jednak te emerytury były trochę wyższe, bo mieliśmy inną metodę liczenia naszego świadczenia. A w tej chwili niestety tak jest, że jeżeli, niestety albo stety, bo system się dzięki temu całkiem nieźle finansuje, że jeżeli chcemy przejść na emeryturę wcześniej, to oznacza radykalne obniżenie naszego świadczenia, bo mamy najprostsze moim zdaniem na świecie równanie emerytalne, czyli emerytura jest takim równaniem, gdzie w liczniku mamy sumę wszystkich składek, które zapłaciliśmy przez całe życie, a dzielimy to przez dalsze trwanie życia w miesiącach liczone przez Główny Urząd Statystyczny. Co roku te tablice dalszego trwania życia mamy. Więc jeżeli idziemy na emeryturę wcześniej, to mamy mniej w liczniku, a więcej w mianowniku, czyli z prostej matematyki z klasy drugiej szkoły podstawowej wiemy, że to oznacza niższe świadczenie. Czyli mamy ten problem, że wcześniejsze przejście oznacza niższe świadczenie.
1: No właśnie. Mimo to z sondażu Ibris, który opublikowano kilka dni temu, wynika, że po pierwsze większość badanych chciałaby, żeby wiek emerytalny był równy dla kobiet i mężczyzn, ale po drugie wolałaby go obniżać. Co w świetle tego, o czym pani powiedziała, czyli im krócej pracujemy, tym niższe mamy świadczenie, nie do końca jest logiczne. Chyba, że to jest marzenie o tym, że pracujemy krócej, a emeryturę mamy wyższą. Co chyba jest marzeniem nie do zrealizowania, przynajmniej dla wszystkich po kolei ekip rządzących, które w Polsce się za to brały. Ale patrząc też na kraje dobrobytu, kraje zachodu, do których się zbliżamy, ale jeszcze cały czas gdzieś lekko łapiemy zadyszkę, to tam też takich cudów nie ma.
0: Nie ma, tym bardziej, że Polska nie jest jedynym krajem, który ma tą metodę liczenia świadczenia, to znaczy to jest tak zwany system zdefiniowanej składki, czyli właśnie tyle odłożyłeś, w tym momencie przechodzisz taką, masz emeryturę i to się dzieje na całym, w całym Europie Zachodniej i widać to wyraźnie, kiedy porównamy sobie wiek emerytalny, bo ja bym powiedziała, że wiek emerytalny mężczyzn to mamy taki średni, jak średnia europejska. Niektóre
1: 65,
0: kraje,
1: przypomnijmy.
0: Niektóre kraje podwyższają, nam jest 67, są nawet dyskusje, żeby połączyć wydłużanie trwania pracy z wydłużaniem się ludzkiego życia, bo co roku jest troszkę dłuższe, więc te roczniki powinny później przechodzić. No różne są reformy. Natomiast my w Polsce mamy przede wszystkim bardzo niski wiek emerytalny kobiet.
1: I ja się 60.
0: Dokładnie tak. I ja się tutaj zgadzam z osobami, które odpowiadały w tym sondażu, że to jest niesprawiedliwe. Znaczy tak to odczytuję, że to jest niesprawiedliwe, że kobiety mają niższy wiek emerytalny niż mężczyźni, że powinny mieć taki sam. Natomiast czy w górę, czy w dół, z punktu widzenia ekonomicznego uważam, że jednak powinniśmy mieć w górę. No chociaż zacznijmy od 63, jeżeli 65 jest taką granicą.
1: No właśnie, bo doprecyzujmy, że są trzy grupy, które w badaniu Ibrisu się uwidoczniły, czyli ci, którzy mówią okej, to niech wszyscy i kobiety i mężczyzny mają równo po 65 i tych jest mniejszość, nieco ponad 14%, ale są też tacy, którzy mówią, no nie, to w takim razie zrównajmy wiek emerytalny kobiet i mężczyzn, ale niech to będzie wesoła 60-tka, a jeżeli 60-tka, no to byłoby fajnie, żeby to świadczenie było na odpowiednim poziomie. Jest też trzecia grupa, która mówi, spotkajmy się w połowie drogi, czyli 63. Kobietom wydłużymy, ale mężczyznom obniżymy i może to jakoś się wtedy zepnie. Tymczasem mi brakuje w tych wszystkich wariantach jakiejś drogi pośredniej. Bo dlaczego akurat 63? A może ja bym chciała pójść na emeryturę mając 62? Albo może ktoś by chciał pójść, kiedy ma 64? Skąd się bierze ten kategoryzm w określaniu grup emerytalnych, tego wieku?
0: No jeszcze z definicji starości z Międzynarodowej Organizacji Pracy, z konwencji z 1952 roku, to jest kwestia umowna tak naprawdę. My się umawiamy, to też mówi się o tym, że wiek emerytalny mówi, że można przejść, ale nie trzeba przechodzić na emeryturę. Natomiast praktyka pokazuje wyraźnie, że jak tylko osiągamy ten wiek emerytalny, to chcemy na tą emeryturę przejść w absolutnej większości osób, w przypadku większości osób.
1: Wrócimy do tego za chwilę.
0: No właśnie. właśnie dlatego państwa jednak wyznaczają jakiś

0: minimalny wiek, w którym powinniśmy móc być uprawnieni do przejścia, żeby jednak wcześniej nie przechodzić, aczkolwiek oczywiście są grupy, które mogą przejść wcześniej i są grupy, które mają wyższe emerytury, bo sobie to wywalczyły w różnych sporach zbiorowych, protestach, lobby, różne są lobbingu, różne są powody.
1: No tak, ale jeżeli myślimy o na przykład zawodowych żołnierzach albo funkcjonariuszach policji, których życie jest zagrożone, to znajdujemy jakieś argumenty, ale kiedy już mówimy o wcześniejszych emeryturach dla osób pracujących fizycznie, które są bardziej zmęczone swoją pracą i które są narażone na większe ryzyko zawodowe, to sprawa przestaje być prosta, bo wtedy jedni mają, a drudzy nie mają i komu się należy, a może w ogóle należy się wszystkim, którzy pracują fizycznie, a wtedy odezwą się ci, którzy pracują umysłowo albo pracują w stresie, bo zarządzają jakimiś wielkimi organizacjami, którzy powiedzą zaraz, my jesteśmy narażeni na stres do tego stopnia, że mamy kłopoty ze zdrowiem psychicznym, popadamy w depresję i nam też należy się to, żeby móc wybrać i żeby móc wcześniej przejść na emeryturę. I oczywiście liberalni politycy mówili w latach 90. nie, tych wszystkich ulg nie powinno być, budżet się musi spinać, pieniądze muszą w nim być, a jak się na to nie zgodzicie, to cały system runie. Czy to jest aktualna przestroga?
0: No jeżeli zrobimy bardzo dużo grup, które będą wcześniej przychodzić na emeryturę i mieć wyższe świadczenia, bo grupy, które pani wymieniła, często mają inne metody naliczania tych świadczeń, no to możemy mieć pewien problem. I myślę, że poruszyła pani tu dwa bardzo ważne tematy. Po pierwsze, kwestię klasową. Nie wiem, czy można już mówić o klasach, czy nie. W socjologii na pewno się o tym mówi, w ekonomii, a mianowicie...
1: Więc my też mówmy.
0: A mianowicie, rzeczywiście jest tak, że mamy tablice dalszego trwania życia i one są uśrednione dla wszystkich mieszkańców danego kraju. Kobiet, mężczyzn, tu już mamy pewne różnice, ale także niezależnie od tego, gdzie pracujemy. I są bardzo dobre badania, które są robione na świecie już od bardzo wielu lat, na ile ta tak zwana aktuarialna sprawiedliwość, czyli właśnie to, że wszyscy mamy ten sam mianownik, jeżeli jesteśmy w danym wieku, na ile ona jest rzeczywiście sprawiedliwa. Bo oczywiście, że nie każdy żyje tak samo długo i widać to bardzo wyraźnie. Są też takie badania SHARE koordynowane w Szkole Głównej Handlowej, panelowe, które pokazują, że osoby z niższym wykształceniem, niższych dochodach, w trudniejszych zawodach po prostu żyją krócej, a mają ten sam mianownik. I to jest ewidentnie problem. Ale druga rzecz jest taka, że też my możemy interweniować wcześniej, bo tak jak powiedziałam, wiek emerytalny to jest papierek lakmusowy. Mówi pani o wypaleniu zawodowym. Są sposoby, żeby walczyć z tym wypaleniem zawodowym jeszcze w czasie, kiedy pracujemy. To znaczy nie możemy wszystkich problemów rozwiązywać systemem emerytalnym, bo mimo wszystko przy naszej demografii i przy tym, jakiej jesteśmy sytuacji i to, że każda grupa będzie mówiła, że ma jakieś problemy zawodowe, no powinniśmy próbować to rozwiązać inaczej. I jeżeli by mnie zapytano, co powinniśmy zrobić w pierwszej kolejności, to bym powiedziała, zwalczmy o lepszy rynek pracy, o lepsze umowy, a nie uśmieciowienie. Walczmy z tym fałszywym JDG, gdzie się płaci też niższe składki, ale to oznacza niższe świadczenia. A druga rzecz, jesteśmy absolutnie niedofinansowanym państwem, jeśli chodzi o ochronę zdrowia. Bo nie liczy się tylko to, jak długo żyjemy, ale też jak długo żyjemy w zdrowiu. I jeżeli o to zadbamy, to będzie sytuacja, w której będziemy chcieli pracować, bo praca też jest pewnego rodzaju wartością dla wielu ludzi.
1: Tak, bo jeżeli będzie można myśleć o wieku emerytalnym jako o tym momencie, od którego możemy robić różne rzeczy bardzo ciekawe, to być może będziemy chcieli zarobić na to, żeby móc je robić, gdzieś pojechać, albo kupić wreszcie wymarzony domek z działką, albo mieć całkowicie inne pomysły, na przykład kitesurfing, bo to też jest możliwe. I będzie to pewna motywacja. Natomiast jeżeli będzie to moment, w którym zapiszemy się w kolejkę do lekarza specjalisty po to, żeby przez rok czekać w kolejce i do następnego czekać kolejny rok i to jeszcze w złym zdrowiu, nie mając odpowiedniego rehabilitanta, to rzeczywiście perspektywa będzie ponura i może będzie warto pójść jak najszybciej na emeryturę, żeby jeszcze załapać chociaż rok czy dwa takiego życia, które da nam odrobinę wolności i tego wolnego czasu, który można na coś spożytkować.
0: No też taka jest prawda. Profilaktyka zdrowotna jest przede wszystkim tańsza niż później leczenie, jeżeli nie zadbamy o nią.

0: Więc tak potwierdzam jeszcze raz to, co powiedziałam przed chwilą, że inwestycje w ochronę zdrowia są niezwykle ważne, ale chciałabym przypomnieć jeszcze jedną rzecz, jeśli chodzi o emerytury i wiek i przejście i choroby zawodowe. My nie płacimy składki emerytalnej, tylko płacimy składkę emerytalno-rentową i mamy jeszcze cały system rentowy dla osób, które nie są w stanie pracować przed osiągnięciem wieku emerytalnego, więc być może zamiast obniżać wiek emerytalny wszystkim, powinniśmy zastanowić się, jeżeli nie da się rzeczywiście poprawić zdrowia profilaktyką, badaniami, rehabilitacją, osobom, które po prostu już są naprawdę zmęczone pracą, to mamy jednak ten system rentowy, w którym, dodam, inaczej jest liczona renta niż emerytura. Renta to Lech Kaczyński zawetował i w efekcie renty liczymy starą metodą, a emerytury nową. W niektórych sytuacjach renta może być nawet wyższa niż emerytura. Jest to rzadkie, ale może się tak zdarzyć. Ale to już jest tylko taka ciekawostka.
1: Ale to proszę nam wyjaśnić, skoro już doszłyśmy do tego momentu, bo to jest coś, czego się rzeczywiście nie bierze na co dzień pod uwagę. Jakie są proporcje między naliczaniem rent i naliczaniem emerytur z systemu? Czyli jak dużo mamy rencistów, a jak wielu mamy emerytów i kto jest dla kogo większym obciążeniem czy większym problemem?
0: Ja w ogóle nie lubię nazywać beneficjentów systemu ubezpieczenia społecznego obciążeniem, bo myślę, że po to mamy ten system, żeby solidarnie się wspierać. Rencistów jest oczywiście o wiele mniej. Zresztą to jest też problem polityki lat 90. i 80., że dużo ludzi wysyłano na renty, żeby rynek pracy, który był, no wiemy, jaka była sytuacja w okresie transformacji. I później rzeczywiście zaostrzono te zasady. Rencistów jest mniej, natomiast tak jak powiedziałam, tam się liczy, jest część bazowa taka socjalna, liczy się lata składkowe, nieskładkowe. No nie chcę wchodzić już w te wszystkie równania, ale generalnie rzecz biorąc, jeżeli jesteśmy starszymi pracownikami, mamy wiele lat składkowych i chcemy, nie możemy już pracować, to renta nie jest wcale takim najgorszym rozwiązaniem, chociaż zawsze będę powtarzać, profilaktyka zdrowotna, walka o lepszą jakość pracy, też warto się uzwiązkawiać, być w związkach zawodowych, walczyć o to, żeby ta praca była też lepszej jakości, wbrew pozorom to ma znaczenie, pozwala nam pracować dłużej. Po prostu. Ale no, tak jak mówię, nie chciałabym, żeby to była kara dla ludzi, tylko żebyśmy tą pracę lubili, żeby ona była znośna.
1: Wygląda na to, że rzeczywiście w latach 90. popełniono, czy też stworzono wiele założeń, które dzisiaj kształtują los świeżych, nowych emerytów, bo ja pamiętam takie hasło, które tłumaczyło z pozycji liberalnych to, że wiek emerytalny jest nierówny, czyli wypchnijmy babcie z rynku pracy. Czyli niech kobiety idą na emeryturę, ona będzie niewysoka, ale jakaś tam będzie, niech się zajmą tymi wnukami, ich dzieci będą mogły pracować na 100%, a one znikną nam ze statystyki i bezrobocie się obniży. Taka to była, myśli pani, kalkulacja?
0: W dużej mierze tak, chociaż nie tylko kobiety wypuszczano. Było dużo też opcji wcześniejszej emerytur, których, jak pani słusznie wspomniała, zostało to wycofane w latach 90. 2000. A kiedy PiS cofał emeryturę, to podwyższenie wieku emerytalnego, to dokładnie pani minister Rafalska powiedziała: uruchamiamy kapitał opiekuńczy kobiet. Czyli znowu zakładamy, że te kobiety mogą w tym czasie, kiedy przejdą wcześniej na emeryturę, zajmować się wnukami, których z drugiej strony, jak wiemy, już nie ma tyle, co było kiedyś. Więc też pytanie, kim się mają zajmować, tym bardziej, że ich córki i synowie mają dzieci później niż w wcześniejszych pokoleniach, więc być może 60-latka.
1: Jest więcej żłobków oraz jest też świadczenie, które ma pomagać w opiece nad dziećmi. Tak. Słynne babciowe, też no, nie wiadomo dlaczego akurat babciowe, a nie inaczej, ale tak już się przyjęło.
0: To potoczna nazwa jest dokładnie tak, więc no, wykorzystuje się tą retorykę, ale tak jak pani zauważyła, rozwija się sieć usług opiekuńczych. Moim zdaniem większym wyzwaniem teraz dla nas, zwłaszcza kobiet znowu, jest pytanie, na ile mamy usługi opiekuńcze dla osób starszych rozwinięte, ponieważ ta opieka to nie jest tylko opieka nad dziećmi, ale też nad pokoleniem osób, które mają 80 ponad 90 lat, które nie są już sami w stanie funkcjonować i często kobiety, najczęściej jak pokazują badania, też wycofują się albo całkiem, albo częściowo z rynku pracy, ale jeśli częściowo, to płacą niższe składki, żeby zajmować się tymi seniorami, więc być może powinniśmy teraz rozwijać też opiekę długoterminową i sieć wsparcia dla osób zajmujących się starszymi osobami.
1: Na pewno byłoby to z pożytkiem i dla osób będących jeszcze na rynku pracy i mogących służyć doświadczeniem i dla samych seniorów, bo to nie oznacza tak jak się kiedyś mówiło, oddanie ojca czy matki do DPS-u. Tu chodzi o takie usługi, które będą dostępne

0: dostosowane do rytmu życia rodziny, do tego, jaka jest w niej sytuacja generacyjna i jak bardzo potrzebna jest pomoc danej osobie w podeszłym wieku.
1: Też usługi nie oznacza za każdym razem, że ktoś jest na cały, w ogóle przeprowadza się do domu pomocy społecznej. Tak? Mamy mnóstwo innych form, czy przychodzenia do seniora, czy że senior idzie na opiekę dzienną gdzieś, jeżeli jest taka możliwość, czy jakiś na kilka godzin ktoś przychodzi tylko pomóc w podstawowych rzeczach. Naprawdę jest bardzo wiele różnych opcji, tylko musimy je zdecydowanie rozwijać.
0: Bardzo dziękuję. Doktor Janina Petelczyc z SGH, Katedra Ubezpieczenia Społecznego. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
2: Co państwo sądzą? Powtórka programu. Autopromocja.
3: Niedzielny wieczór to idealny moment na spotkania z ludźmi, którzy uważnie przyglądają się rzeczywistości i rozmowy o sprawach, które w codziennym biegu często tracimy z oczu. Czasem dlatego, że po prostu giną w informacyjnym szumie, innym razem dlatego, że wygodniej jest unikać trudnych tematów. Jak się nie pogubić w chaotycznym świecie? Z tym pytaniem mierzymy się w audycji Zbliżenie. W niedzielę po 22 i 7 dni w tygodniu na stronie podcasty polskieradio.pl. Jakub Kukla, do usłyszenia.
2: Autopromocja.

0: Minęła druga, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Na aktualności jedynki Paweł Zieliński, zapraszam. Zaczynamy od niepokojących informacji zza wschodniej granicy. W budynek turbiny na terenie elektrowni jądrowej w Zaporożu na Ukrainie uderzył dron. Wskutek tego zdarzenia miała powstać wyrwa w ścianie. Szef Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej Rafael Grossi wyraził poważne zaniepokojenie tym incydentem. Atakowanie obiektów jądrowych to igranie z ogniem, stwierdził. Przebywający na terenie kontrolowanej przez Rosję elektrowni zespół agencji zwrócił się z prośbą o umożliwienie dostępu do uszkodzonego budynku, by zbadać uszkodzenia. Zniszczone dachy, powalone drzewa i zerwane linie energetyczne przez Opolszczyznę. Wczoraj po południu przeszła silna nawałnica. Nikt nie został ranny. Trwa teraz szacowanie strat. Najtrudniejsza sytuacja jest w Balcerzowicach w powiecie strzeleckim. Tam szkody spowodowała trąba powietrzna. A o szczegółach mówił w rozmowie z TVP Info starszy brygadier Paweł Poliwoda, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej.
1: Uszkodzeniu uległo 11 budynków, z czego 5 budynków to budynki mieszkalne. Już teraz mam informację o tym, że w wyniku rozpoznania przeprowadzonego przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dwa z tych budynków będą wyłączone z użytkowania, więc nie będzie można w nich przebywać. Na miejsce zadysponowaliśmy w sumie 18 zastępów w sile 83 ratowników.
0: Uszkodzona jest też linia energetyczna. W Balcerzowicach nie ma prądu. Wojewoda opolska Monika Jurek zapewniła w TVP Info, że mieszkańcy mogą liczyć na wsparcie.
2: Mamy zabezpieczone środki w budżecie na wypłatę odszkodowań. Te pierwsze drobne kwoty po 8 tysięcy złotych tych zasiłków wynikających z sytuacji tych kryzysowych dla mieszkańców będzie już natychmiast do wypłaty. No i oczywiście służby nasze z nadzoru budowlanego będą szacować straty i tak jak przy powodzi do 100 do 200 tysięcy złotych te zasiłki.
0: Lepsze wieści mają synoptycy. W najbliższych godzinach pogoda ma być o wiele spokojniejsza. Policjanci zatrzymali 5 osobę w sprawie wywoływania fałszywych alarmów dotyczących zagrożenia życia i zdrowia. Rzecznik Komendy Stołecznej Policji Jacek Wiśniewski w rozmowie z TVP Info tłumaczył, że zatrzymany to 29-letni mieszkaniec powiatu otwockiego.
3: Został zatrzymany w tym tygodniu w miejscu zamieszkania. Mężczyzna jest podejrzany o to, że w dniu 18 maja wykonał 2 razy telefon na numer 112, numer alarmowy, informując tym samym o podłożonym ładunku w gmachu.